0: Demokratycznej Republice Konga. Epidemia eboli w tym kraju nadal nie jest opanowana. Samorządy i organizacje humanitarne współpracują ze sobą tylko w sytuacjach kryzysu. To błąd, alarmują organizacje pomocowe. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Niemcy zapowiadają dodatkowe pieniądze na wsparcie Ukrainy. Nowy pakiet w wysokości około 60 milionów euro szef niemieckiej dyplomacji ogłosił w czasie oficjalnej wizyty w Kijowie. Berlin chce przekazać Ukrainie 50 milionów euro na pomoc humanitarną i 10 milionów na fundusz kompleksowego pakietu pomocy NATO dla Kijowa.
1: Za pośrednictwem tego funduszu wspieramy między innymi alternatywne dostawy energii dla ukraińskiej armii. Dostarczamy ratujące życie zaopatrzenie medyczne dla szpitali wojskowych i finansujemy pilnie potrzebne systemy obrony przeciwlotniczej.
0: Johan Wadefull powiedział też, że nadal liczy na aktywność ze strony Stanów Zjednoczonych w sprawie zmuszenia Rosji do negocjacji pokojowych.
1: Na początku tygodnia omówię tę kwestię z moim amerykańskim kolegą Marco Rubio.
0: Na potrzebę większego zaangażowania ze strony Amerykanów zwrócił też uwagę szef ukraińskiej dyplomacji. Jak podkreślił, proces rozmów pokojowych jest obecnie w fazie postoju. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło wschodnią Japonię, a silne wstrząsy były odczuwalne w stolicy kraju Tokio, poinformowała japońska agencja Kyodo. Cytowana przez Kyodo agencja meteorologiczna poinformowała, że trzęsienie ziemi nie wywołało zagrożenia tsunami. Rośnie liczba zakażonych wirusem eboli. Według danych WHO liczba potwierdzonych przypadków przekroczyła 5200, a 2,5 tysiąca chorych zmarło. Epidemia rozprzestrzenia się w 6 prowincjach Demokratycznej Republiki Konga i zdaniem przedstawicieli WHO daleko jej na razie do stanu wygaszenia. Pomóc w opanowaniu wirusa mogłaby szczepionka. I jak przyznała w TOK FM wirusolożka ewolucyjna dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu w Oksfordzie, badania nad nią są w końcowej fazie.
2: Szczepionka moderna bez technologii mRNA, czyli właśnie w fragmencie wirusa, który nie wywołuje, jest to sam fragment, więc nie może wywołać choroby, ale sprawia, że nasz układ odpornościowy może rozpoznać wirus, jeżeli dojdzie do zakażenia.
0: Oficjalne dane wskazują na duży odsetek śmiertelności wśród chorych, sięgający nawet 47%. Jednak według afrykańskich centrów kontroli i prewencji chorób wysoka śmiertelność wynika m.in. z utrudnionego oszacowania dokładnej liczby chorych w wielu trudno dostępnych regionach Demokratycznej Republiki Konga. Samorządy wiedzą, że w obliczu kryzysu współpraca z organizacjami społecznymi jest ważna, ale najczęściej na co dzień tego nie robią. Takie są wyniki badania przeprowadzonego przez think tank lubelskiego PCK. Tylko 4% gmin aktywnie każdego dnia współpracuje z NGO-sami, mówi Kamil Raczyński z Polskiego Czerwonego Krzyża.
3: Tylko te 4% gmin posiada stałego koordynatora albo dedykowany zespół, który wykonuje te zadania. I to pokazuje, że pomoc humanitarna wciąż jest traktowana jako coś bardzo doraźnego, na co nie trzeba nakładać dużo pracy, przygotowań.
0: A jest inaczej. By dobrze współpracować w warunkach kryzysu, trzeba się dobrze znać i wiedzieć, kto jest kim i co potrafi. Na długo przed powodzią, pożarem czy zagrożeniem z powietrza. Przyznaje Karolina Chojka-Bartoszko z Fundacji To Proste.
4: Kluczowe to przede wszystkim to, żeby organizacje pozarządowe miały swoje stałe miejsce w zespołach zarządzania kryzysowego. Musi w tych zespołach być oddelegowany przedstawiciel organizacji pozarządowych.
0: Raport PCK na temat partnerstw budowanych między samorządami a organizacjami pozarządowymi jest dostępny w internecie na stronach PCK. W niedzielę wchodzi w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji nakazujące urzędom stanu cywilnego dokonywanie transkrypcji małżeństw jednopłciowych, które zostały zawarte poza granicami kraju. Urzędy stanu cywilnego posługiwać będą się nowymi wzorami aktu małżeństwa, uwzględniającymi pola dla osób tej samej płci. Możliwe będzie też przepisanie numeru PESEL małżonków, co do tej pory w urzędach stanowiło problem. Adwokatka z kancelarii KMA Anna Mazurczak zwracała uwagę w TOK FM na to, że urzędy stanu cywilnego dotychczas i tak zobowiązane były do respektowania unijnego prawa, a rozporządzenie rozwiązuje bardziej techniczny niż prawny aspekt transkrypcji.
5: To jest trochę zmiana wtórna, powiedziałabym, dlatego że kluczowe znaczenie ma jednak nadal wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który rozwiał już wszelkie wątpliwości dotyczące tego, czy aby Polska, która przez te wszystkie lata nie zrobiła nic, żeby uregulować sytuację prawną partii samej płci, może także odwrócić odmawiać uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
0: Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który orzekł, że Polska musi respektować akty małżeństwa zawarte w pozostałych krajach Unii, zapadł w listopadzie 2025 roku. Naczelny Sąd Administracyjny, powołując się na decyzję TSUE, zobowiązał Urzędy Stanu Cywilnego do transkrypcji aktów małżeństwa w marcu tego roku. Wchodzące w życie przepisy ujednolicają procedurę stosowaną przez Urzędy Stanu Cywilnego w całej Polsce. Po raz 23 stolica zamieniła się w Centrum Kultury Żydowskiej. To za sprawą Warszawy Singera, Festiwalu Kultury Żydowskiej organizowanego przez Fundację Shalom i Teatr Żydowski w Warszawie. W programie festiwalu znalazły się m.in. koncerty, spektakle i spotkania literackie, w tym koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i wykonawca koncertu.
6: Mamy farta, że przyszedł na Polski, bo dzięki temu mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami. Zapraszam wszystkich. Mam nadzieję, że tam na dole będzie zasięg w Teatrze Kwadrat i będziemy po prostu zaśpiewamy też razem. Idzie o to, by jednak śpiewać razem. Jest to, powiedzmy, takie pospolite ruszenie śpiewacze. Ale czy się uda, zobaczymy.
0: Festiwal Singera potrwa w Warszawie do 30 sierpnia. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie w nadchodzącym dniu. Najcieplej będzie w ciągu dnia na południowym wschodzie, do 23 stopni. Około 20 pokażą termometry w centrum, a najchłodniej 17 stopni będzie na północy kraju. Niedziela na południu z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu mogą wystąpić burze.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Witamy Was w kolejnej audycji Czas Rodziców.
9: Ula Malko.
8: Krzysztof Chorwat i wydająca audycję Olga Tanajewska. Lato w pełni, sporo więc czasu spędzamy z dziećmi na dworze, w podróży. Dzisiaj jednak spróbujemy Was przekonać, że nie tylko lato jest dobrym czasem na to, żeby być w plenerze, bawić się, spacerować, zwiedzać być może, no i uprawiać wspólnie sport, bo czemu nie?
9: A pomoże nam w tym Karolina Szymańska, która jest blogerką prowadzącą Our Little Adventures
10: tak i jest.
9: Autorka książki Chodźmy na dwór. Jak natura uratowała moje macierzyństwo. Cześć.
10: Cześć, dzień dobry Państwu. Ja tylko tutaj trochę sprostuję, że jestem współtwórczynią bloga Our Little Adventures, bo dzielnie prowadzimy go od 12 lat już ponad z mężem, z Mariuszem Zielonką.
8: To ukłony do mężem.
10: Także pozdrawiamy, tak jest.
8: Jak to się stało, że zostałaś mamą outdoorową, jeśli tak siebie w ogóle nazywasz?
10: Tak siebie nazywam. Rzeczywiście kiedyś ukułam sobie taki termin, on się jakoś tak przyjął i się to poniosło. Ja zawsze byłam outdoorową dziewczyną, zanim zostałam mamą. I ten outdoor, czy w ogóle bycie na dworze, spędzanie czasu na zewnątrz, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, zawsze było czymś takim naturalnym dla mnie. Wychowałam się na wsi, w Janowcu nad Wisłą, w takiej małej miejscowości na Lubelszczyźnie, naprzeciwko Kazimierza Dolnego. Zawsze to doprecyzowuję, to wtedy wszyscy wiedzą, a to tam, dobrze. No tam jest właśnie pięknie, są pola, lasy, góra zamkowa, na której spędzałam mnóstwo czasu, po prostu się szwendając, siedząc na tak zwanym blendarzu, czy gdzieś tam przy murach zamku. A potem było harcerstwo i no i jak się domyślacie, oczywiście też mnóstwo czasu w terenie, więc podróże, bycie na zewnątrz, obozy, wyjazdy, ale takie też zwykłe, codzienne, wiszenie na trzepaku, nie? Wszyscy to znamy, pokolenie właśnie lat 80., pewnie 90. i wcześniejsze.
8: Gdzie te trzepaki teraz?
10: No są te trzepaki.
8: Ukryte,
10: moje dzieci siedzą na tych trzepakach.
8: Albo przy śmietnikach.
10: Przy śmietnikach, tak. Ale mój też był zawsze przy śmietniku i nikomu to nie przeszkadzało. I teraz nagle mamy takie...
8: Był.
10: No
8: tak.
10: Właśnie. Bo zazwyczaj te dywany się trzepią tam, gdzie jest większe miejsce, brudno. Tak jest. No więc jak te dzieci nam się zaczęły pojawiać na świecie, bo mamy troje dzieci. Teraz najstarsza Marianka ma 12, potem jest Jasio 10 i Basia 7. Więc jak Mania się pierwsza pojawiła, to naturalne było dla nas, że po prostu dołączają do nas, do tej naszej takiej outdoorowej ekipy, chociaż oczywiście wtedy, te 12 lat temu, tak o sobie nie myśleliśmy z Mario, z moim mężem, tylko po prostu lubiliśmy być na zewnątrz. I pamiętam, jak była taka pierwsze takie zdarzenie chyba z otoczeniem, że no tak się może nie robi, jak my myślimy, że to dziecko po prostu dołącza do naszego świata. Było jak zakupiliśmy bilety do Chile, do Ameryki Południowej. Mania wtedy miała 5 miesięcy. No i jak się domyślacie, spotkało się to po prostu z oburzeniem maksymalnym naszej rodziny, otoczenia, lekarzy dookoła. Co my robimy najlepszego, zabierając dziecko w nieznane, na drugi koniec świata tak zwane. No ale na szczęście było kilka miejsc w sieci, dwa polskie wtedy właśnie i większość jednak ze Stanów Zjednoczonych albo ze Skandynawii. I wtedy też odkryłam literaturę skandynawską, ten klasyk Nie ma złej pogody na spacer, Lindy McGurk, to była rzeczywiście dla mnie takie potwierdzenie tych moich intuicji, mojego sposobu myślenia, czucia w ogóle tego, że to jest moje miejsce i te dzieci naturalnie tam też powinny przebywać.
8: Nie ma właśnie złej pogody na
10: A jak myślisz?
8: Byciu na zewnątrz?
10: Tam widziałam chyba jakąś torbę na rower, więc chyba to jest takie pytanie trochę zaczepne. No pewnie, że nie ma. Nie ma złej pogody na wyjście na dwór, jest tylko źle dobrane ubranie, jak mówią Skandynawowie właśnie. No ale no pomyślcie sobie, czy dziecko, któremu nie powiedziano wcześniej, że jest brzydko na dworze, ono ma jakąkolwiek barierę w głowie, czy pomyśli, jej upada deszcz, to ja muszę zostać w domu. Nie, ono wyjdzie na dwór i zacznie łapać językiem te krople deszczu, zacznie skakać po kałużach. Tak to my dorośli wtłaczamy naszym dzieciom takie przekonanie, że jest brzydko, że wieje, że pada i zostajemy w środku,
8: no
10: tak,
8: i
10: w naszym komforcie.
8: Przede wszystkim przeziębienia, do tego grypa, szkarlatyna, tak, i jeszcze potem, zapalenie płuc.
10: A potem jak biegamy na przykład albo jeździmy rowerem przez cały rok, tak jak my to robimy, no to nałykamy się zimnego powietrza i się rozchorujemy, tak, albo nas przewieje i zmarzniemy, to na bank zachorujemy. No i co ciekawe, odkąd my tak żyjemy, no to jakby nie pamiętam, kiedy ktokolwiek z nas był chory, poza takimi, wiecie, infekcjami przedszkolno-żłobkowymi, które są naturalnym przecież elementem nabywania odporności przez dzieci i no i to zawsze będzie. No ale te przeziębienia rzeczywiście były dużo krótsze i mniej intensywne w naszej rodzinie. Więc nie ma złej pogody, trzeba się tylko dobrze do tego przygotować i zmienić takie nastawienie w głowie chyba do tego, nie? Bo to jest najtrudniejsze, wydaje mi się, że jak jesteśmy przyzwyczajeni już do myślenia sobie, że no dobrze, rower idzie na zimowanie do piwnicy i tam sobie od tego października do kwietnia siedzi i dopiero wyjmujemy rzeczywiście, jak jest 15 stopni i świeci słońce i już przestało padać, nie? No to rzeczywiście może być nam trudno się ruszyć z tej przysłowiowej kanapy i zrobić te kilka kroków, żeby wyjść na zewnątrz, a jak ja to zawsze powtarzam, że najtrudniejszy jest naprawdę ten pierwszy krok. Potem jak już wyjdziemy i doświadczymy tego, że jest okej, że nawet jak przemokniemy, jak na początku nie mamy jakiejś odpowiedniej odzieży, tak zwanej outdoorowej, którą naprawdę za kilka złotych można kupić sobie w second handzie i to nie jest droga inwestycja, jak się wszystkim wydaje, no to doświadczymy tego, że jest okej. Że nic nam się złego nie wydarzyło, tak? Że trochę wyszliśmy z tej swojej strefy komfortu, poszerzyliśmy ją, no i to zaczyna procentować, tak? Nagle zaczynamy mieć więcej energii, zaczynamy mieć lepszy nastrój, no bo po co wychodzić na ten dwór, po co ta natura nam w życiu jest potrzebna? No ano po to, żeby nas regulować, tak, żeby nasz układ nerwowy wrócił do domu, jak ja to też mówię, no bo my jesteśmy naturą. My nie jesteśmy oddzieleni od natury, jak nam się to wydaje nam teraz wszystkim, że sobie usiądziemy na tej ciepłej kanapie w cieplutkim domu, na głowę nam nic nie pada, mamy co jeść, a jak nam się nie chce wyjść do sklepu, to możemy zamówić kuriera, który nam dostarczy całą paczkę wymarzonego jedzenia. Zamawiamy z całego świata, co nam się żywnie podoba i przestaliśmy robić coś ze sobą, nie? Jakby zasiedzieliśmy się w tych domach i każde wyjście na zewnątrz traktujemy jako wielką przygodę, a to powinno być zupełnie naturalnym elementem naszego życia.
8: Co więcej, my wychodzimy i my chcemy zapewnić dzieciom masę atrakcji już tak po prostu w godzinę, żeby miały najwięcej jak się da. Stąd to jest taka moja teoria, w sumie sale zabaw, na przykład ich popularność, których nie znoszę.
10: To widzisz,
8: zresztą
10: Kubie,
8: ja lubię
10: no.
8: też placów zabaw, bo tam w ogóle jest te zabawki już marnej jakości, niekoniecznie zawsze rozwijające umiejętności dzieci, myślę, w pewnym wieku już. No i dużo ludzi. A wystarczy rzeczywiście wyjść na podwórko nawet przed, czy w mieście dużym to natura musi być daleko, czy wystarczy, że wyjdziemy...
10: Natura nas otacza wszędzie, nieważne gdzie mieszkamy. I ja za każdym razem podaję te dane z GUS-u, bo one jakby robią robotę. dla naszego myślenia takiego właśnie o tym, że musimy gdzieś wyjechać daleko, najlepiej do Parku Narodowego, żeby przeżyć prawdziwą przygodę, albo żeby to w ogóle się liczyło jako wyjście na dwór, nie? Jakaś taka właśnie wyprawa daleka. No a okazuje się, że jak sięgniemy do prostych danych z GUS-u, to się okazuje, że polskie miasta są jednymi z najzieleńszych miast w Europie, jak nie na świecie, do tych danych nie dotarłam. I okazuje się, że ponad w Warszawie i w Katowicach, to są dwa najbardziej zielone miasta, zazielenione, ponad 93% mieszkańców miast ma dostęp do terenów zielonych, czyli skwerów, parków, lasów i tak dalej, w odległości do 200 metrów od miejsca zamieszkania. No to słuchajcie, to jest ile? Minuta? No może dwie, jak ktoś idzie bardzo wolno, nie wiem, z dwulatkiem, który sprawdza każdy kamyczek i dżdżownicę, nie? A większość polskich miast ma ponad 75%, jakby ten dostęp jest w 75% do terenów zielonych. A to, że ta natura działa, to nie oznacza, że musimy jechać daleko, bo działa na nas tak samo, oczywiście może w większej skali. Będzie ten park narodowy przysłowiowy, czy jakaś dżungla tropikalna, o której sobie marzymy, bo zobaczyliśmy w telewizji albo w internecie fantastyczne rzeczy i ja nie przeczę, że tak nie jest, prawda? No bo każdy z nas, albo większość z nas marzy o tych dalekich podróżach, żeby doświadczyć czegoś nowego, ale często zapominamy, że te takie mikrowyprawy, te takie mikrowyjścia z naszego domu robią praktycznie taką samą robotę dla naszego organizmu, nie? I no to Ula dobrze wiesz, jako psycholożka, tak i terapeutka, że wystarczy te 20 minut na dworze, te 15-20 minut codziennego wychodzenia na dwór takiego regularnego, żeby te nasze układy nerwowe wróciły do takiego swojego balansu, żebyśmy mieli dłuższy ląd po powrocie do domu. Tak, no bo o to nam chodzi, tak? Żeby wieść życie, które lubimy, reagować tak, jakbyśmy chcieli, żebyśmy reagowali w stosunku do naszych dzieci, w stosunku do naszych partnerów, szefów, nie wiem, podwładnych i tak dalej, rodziców na przykład, nie? Którzy nam pewnie mówią, mimo tego, że mamy 40+, jak powinniśmy postąpić na przykład, no to ten nasz ląd się wydłuża po takim pobycie w naturze. No i na przykład, jeśli sobie porównamy 20 minut czy godzinę oglądania, nie wiem, jakiegoś serwisu streamingowego z ulubionym serialem, no to też mamy taki chwilowy reset, tak? Wydaje nam się, że odpoczywamy. Ale potem, jak zobaczymy to w dłuższej perspektywie, to mamy tylko tą chwilkę. Nie jesteśmy uspokojeni po takim serialu. Jesteśmy naładowani. Dokładnie tak, nie mówiąc już o świetle, nie? A ta natura działa długofalowo, tak? Ten efekt utrzymuje się przez kilkanaście godzin.
8: To jak ta natura i dlaczego uratowała to macierzyństwo?
10: No to jest bardzo dobre pytanie i myślę, że mogłabym o tym jakieś 3 godziny mówić, ale postaram się jakoś to mocno skrócić. Long story short, ja byłam taką osobą i nadal trochę jestem i się tego uczę, jakby uczę się nie być już, bardzo dużo pracującą, perfekcjonistycznie patrzącą na świat i na siebie samą tak naprawdę chyba najbardziej. I bardzo ciężko było mi chyba pogodzić to, że jak się urodziły dzieci, zwłaszcza pierwsza córka i miałam wtedy swoją firmę, zatrudniałam ludzi, robiłam bardzo duże projekty, które mnie po prostu, wiecie, wypełniały od stóp do głów. Kochałam swoją pracę, nadal ją kocham i robiłam to, o czym zawsze chciałam robić i o czym zawsze marzyłam. Więc jak się urodziła Mania i mieliśmy jeszcze psa Goldena, Makarona, który miał wtedy pół roku, teraz ma lat 13, nadal jest z nami. I wiecie, i to dziecko, i ten pies zaczęły mnie wyrywać z takiego mojego kołowrotka, nie? Takiego właśnie pracowego, dowożenia ciągłego, bycia ciągle online, takiej zajętości. Ja nie byłam na urlopie przed urodzeniem dzieci, miałam chyba 4 lata. Uważam, że nie potrzebuję, nie? Bo przecież świat się zawali, jak ja pojadę na tydzień chociażby urlopu i cała moja firma padnie po prostu trupem. I ja myślałam, że tylko ja tak mam, nie? Że to jest mój problem, że wszyscy na pewno sobie radzą, umieją prosić o pomoc, a ja wtedy myślałam, byłam w takim momencie swojego życia, na takim etapie, że mimo tego, że było mi bardzo trudno pogodzić i bycie mamą, i bycie szefową, bo przecież ja nie wzięłam żadnego urlopu, nie od swojej firmy, tylko prosto z sali porodowej, wróciłam przed komputer. Nawet chyba miałam ten komputer ze sobą w szpitalu, jak sobie dobrze przypominam. Więc nie dawałam sobie prawa do odpoczynku, nie? To tak w skrócie to wyglądało. I jak ten pies musiał po prostu wyjść na dwór 3 razy dziennie albo 4 razy dziennie, bo miał trening czystości w tym samym czasie, jak nasze dziecko się urodziło, miał pół roku, a mój mąż wrócił po 2 tygodniach po prostu na etat do pracy. Ja miałam wszystko w domu, i firmę, dziecko, i psa, i wszystko. No to pomyślałam sobie, że ja przecież to ogarnę. Jakby nic trudnego, wszyscy to robią pewnie, nie? I ten pies chciał wychodzić, a Mania zasypiała tylko na spacerze, więc no ja wychodziłam, zostawiałam komputer, zostawiałam telefon i po prostu wychodziłam na ten dwór. I na początku się bardzo denerwowałam na nich. Nie wiedziałam, że robią dobrze. Dopiero ta refleksja przyszła po jakimś pewnie, nie wiem, 8-9 miesiącach, więc to dosyć długo trwała ta moja frustracja. Takie wypalenie i jakieś takie początki depresji po prostu, nazywając rzecz po imieniu poporodowej. No i pamiętam, miałam taki jeden moment, który coś zmienił, coś mi przeklikało. Wtedy pamiętam, była wiosna, szłam z Manią śpiącą w nosidle i ona już miała pewnie z 10 miesięcy wtedy i z makaronem. Drogą za domem i wtedy kwitły wszystkie czereśnie, mirabelki i uderzył mnie ten zapach tych drzew. I tak mnie, wiecie, wyrwał z takiego... takiego zapętlonego myślenia, nie? Takiego właśnie przetwarzania w głowie ciągle różnych rzeczy. No bo jak ja byłam z dzieckiem, to myślałam o pracy, nie? Jakby czego jeszcze nie dowiozłam, na co jeszcze klienci czekają i moi pracownicy, a jak byłam w pracy, to myślałam sobie, dlaczego nie jestem z dzieckiem, że zawalam i jedno i drugie. I ostatecznie byłam nieszczęśliwa i tu, nie? I całościowo. Więc te czereśnie i te kwitnące drzewa jakby wywołały u mnie taką kaskadową falę wspomnień. To był taki moment...
11: Ten zamek w Janowcu się przypomniał.
10: Zamek w Janowcu to też, bo on był górową nad podwórkiem mojej babci, ale przypomniały mi się chwile, wiecie, to brzmi może trochę banalnie, jak ja o tym teraz mówię, ale to było takie uderzenie po prostu jak z jasnego nieba, nie? Tak jak się mówi, że ja wtedy zaczęłam po prostu płakać, nie mogłam się powstrzymać i te łzy leciały. Ja sobie myślałam, że przecież tak może wyglądać moje życie, jak to było kiedyś. Ja byłam po prostu szczęśliwym człowiekiem i że może nie jest tak źle, jak ja myślę do końca, że ta natura przypomniała mi o tych dobrych momentach, nie? Które gdzieś tam były we mnie, no bo przecież ja zawsze byłam bardzo aktywna, ale ta aktywność w naturze, w outdoorze czy w przyrodzie zawsze była po coś, zawsze była taka celowa. Tak, ja nie miałam takich momentów zatrzymania się, takich momentów nie, tego zachwytu, o którym właśnie w książce piszę bardzo dużo. Ja nie ćwiczyłam uważności, nie pielęgnowałam tego. To gdzieś było obok. Ja tak pędziłam sobie jako ten dorosły człowieka, jako dziecko i nastolatka miałam tego mnóstwo. Pamiętam, że ja siedziałam, pisałam wiersze, wiecie, grałam na gitarze, śpiewałam piosenki. No tego typu rzeczy robiłam po nic, po co się je robi. Nie robi się w nich żadnym celu, tak? One nie mają mi przynieść, nie wiem, nowego kontraktu, nowego projektu. Nie realizuję jakiegoś zadania w tym czasie, tylko po prostu spędzam czas albo się nudzę, patrząc na chmury. I ten moment był takim przełomem. I oczywiście ta zmiana nie nastąpiła od razu, bo ja musiałam sobie poukładać wszystko na nowo i się pozmierzać sama ze sobą potem, ale to był taki jeden epifaniczny moment, który pokazał mi, że hej, zatrzymaj się, że to wcale tak nie musi wszystko wyglądać.
11: I popatrz na chmury z dziećmi.
10: A potem te dzieci, słuchajcie, jak już zaczęły dorastać, bo 2 lata później urodził się Jasio, a 3 lata później Basia najmłodsza, to te dzieci, słuchajcie, ja sobie myślę, że one przyszły do mojego życia w jednym celu, żeby mi pokazać, że to moje przekonanie o świecie, które miałam bardzo długo, w ogóle nie jest prawdziwym przekonaniem, nie? I ta niewinność, i ten zachwyt, który mają dzieci naturalnie, zupełnie nad światem, nad przyrodą właśnie najbardziej, bo one po raz pierwszy przecież wszystko widzą, po raz pierwszy czegoś doświadczają i ty możesz, jeśli chcesz, się na to otworzyć i zobaczyć świat ich oczyma.
11: I towarzyszyć.
10: I towarzyszyć temu.
11: Albo odkrywać.
10: I nie zabierać im tej przyjemności przede wszystkim i dołączyć do nich, nie? I to było coś tak wspaniałego, że sobie wtedy pomyślałam, że ta natura uratowała to moje macierzyństwo z takiego, wiecie, macierzyństwa z zaciśniętymi zębami, z takiego dowożącego macierzyństwa, z takiego, że trzeba coś zrobić, trzeba jeszcze zrobić to jedzenie dla dziecka, trzeba jeszcze, nie wiem, da sobie śpiewać tą kołysankę, mimo tego, że w głębi serca ja to kochałam, tak? Mi to sprawiało ogromną przyjemność. Wzruszałam się przy tym i tak dalej i to otwierało taką miękką moją stronę bardzo i uderzało w te takie czułe struny. No ale z drugiej strony miałam właśnie, wiecie, tego drugiego wilka, nie? Że dowozić, być cały czas aktywna, produktywna.
8: Zadanie jakby, za zadaniem.
10: A odpoczynek nie jest, nie powinien być żadną nagrodą, tylko on jest po prostu moim obowiązkiem wobec samej siebie, nie?
12: A powiedz, bo trochę tu o tym rozmawialiśmy, że się współcześni rodzice obawiają tych chorób, prawda, tego jakieś przeziębienia albo kleszczy. Co takie się stało, że ta natura się stała taka groźna, prawda? Też się z tym spotykasz, bo ja dużo słyszę o tym, że rodzice mówią, no tak, no fajnie by było tak wychodzić i tak z tymi dzieciakami po tej trawie, no ale przecież są kleszcze. Albo, że no my to żeśmy jagody prosto z krzaka, ale przecież są te bąblowce.
10: Tak, tak.
12: I tak dalej, i tak dalej. I sobie wyobrażam, no, że ten lęk jednak paraliżuje i sprawia, że rodzice, no trudno, żeby z radością i spokojem wychodzili na powietrze, skoro są tak przestraszeni.
10: Mhm. Wiesz co, to jest dobre pytanie, bo ono jest bardzo złożonym pytaniem. Brzmi prosto, ale nie da się, myślę, tak jednoznacznie na to odpowiedzieć, bo składa się na to szereg różnych takich wyzwań tak współczesnego świata, w którym my żyjemy. No po pierwsze, jakby chcemy wszystko kontrolować, tak? Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że mamy apki, mamy pomiary wszystkich naszych aktywności i chcemy kontrolować każdy aspekt naszego dziecka, wyznaczać mu ścieżkę rozwoju, być tym takim właśnie architektem zamiast tym ogrodnikiem pielęgnującym żywy ogród, nie? To jest bardzo, bardzo lubię tę metaforę i porównanie wychowania dziecka i towarzyszenia mu versus właśnie kształtowanie jak architekt albo ten rzemieślnik,
12: rzeźbiarz,
10: który gdzieś tam siłą czasem jednak próbuje ułożyć to dziecko i włożyć w jakiś kanon. No to chcemy właśnie to robić. Myślimy sobie, że jeśli my nie mieliśmy jakichś możliwości w naszym dzieciństwie, no pokolenia 80., 90. lat, no to był jednak zupełnie inny świat i inne możliwości niż teraz mamy i bycie na dworze wtedy było czymś takim naturalnym, no bo nie było innych rzeczy, tak? Nie było, były trzy programy w telewizji, jak ktoś miał antenę, no to wtedy kilka więcej. Ja miałam trzy, pamiętam. I nie było zajęć dodatkowych. Można się było uczyć jedynie, nie wiem co, angielskiego albo rosyjskiego jeszcze w szkole, tak? I nie było takiego parcia na tak zwany sukces, tak? Wiadomo było, że edukacja jest ważna, trzeba było się dobrze uczyć i już koniec, nie? A co robiliśmy po szkole, po lekcjach, to jakoś tam rodzice się tym jakoś wybitnie nie interesowali. Klucz na szyję i do widzenia, widzimy się na kolacji, tak? Jeśli nawet w ogóle się zobaczymy tego wieczora. A my pracujemy dużo, chcemy zapewnić naszym dzieciom bardzo, bardzo wiele rzeczy i myślę też, że ten dwór stał się po prostu mało atrakcyjny.
8: No wiesz, jak tam zasadzili niektórzy kwiaty zamiast piaskownicy, no to nie ma się co dziwić.
10: Zakaz gry w piłkę, tak, no, świetna książka przecież. Albo druga, Moniki Pastuszko, Matka Polka, Sika w krzakach, tak, no to są fantastyczne książki, które też pokazują te absurdy współczesnego świata, dużych miast, w których funkcjonują rodziny z dziećmi.
8: Wykluczają te rodziny.
10: I wykluczają, tak. I gdzieś tam je spychają na margines. Nie mówię też o knajpach, do których nie można wchodzić z dziećmi, bo tylko są dla dorosłych czy hotelach. Kolejna rzecz to są, zobaczcie, jak jest natura przedstawiona w mediach. Tak, jakie mamy przekazy medialne? Mamy bąblowce, mamy kleszcze, które atakują i w ogóle zaraz się rzucą na nas i, nie wiem, pożrą nas wszystkich żywcem. Mamy kataklizmy, mamy powodzie, mamy wichury w Tatrach, mamy zamknięte szlaki i tak dalej. I te informacje są eksponowane, one są podbijane, tak, one się klikają, no bo wiadomo, że negatywne informacje przyklejają się do naszego mózgu jak rzep, a te dobre spływają jak po teflonie, tak, one po prostu się prześlizgują i my te negatywne, no ewolucyjnie zapamiętujemy najzwyczajniej w świecie. No i media na tym żerują, tak, i no pokażcie mi jakieś informacje pozytywne, które dotyczyły natury, tak? No mamy, raz w roku mamy chyba...
8: Czas rodziców w Tok FM.
10: Wielkie wam dzięki oczywiście za tę audycję, ale no co, mamy w takich mainstreamowych mediach, mamy krokusy na Polanie Chochołowskiej, wow, że się zachwycamy, że natura nam coś pokazuje i możemy pojechać sfotografować.
8: Wiadomo, że sfotografować, jeszcze
10: wrzucić
8: do sieci.
10: No bo co innego? No bo nie powąchać i nie położyć się i spędzić tam 2 godziny patrząc nie na krajobraz tatrzański.
8: Szkoda z tymi... czas.
10: No tak, bo trzeba inne rzeczy zaliczać w Zakopanem albo w jakichś innych okolicznych miejscowościach. I nie mamy tych dobrych doświadczeń, tak? Coraz mniej jest czasu takiego jakościowego spędzanego też na zewnątrz z dziećmi przez rodziców, no bo rodzice ciągle pracują i wszystko muszą mieć wyliczone co do minuty. Jak ja czasem słucham moich takich dalszych znajomych, którzy otwierają swoje harmonogramy i mówią, no przez 2 tygodnie najbliższe to my się nie możemy spotkać, bo Henio, tam Zosia czy... nie wiem, jakieś inne dziecko ma gitarę, basen, 2 języki, różnego rodzaju inne zajętości, a ja mam siłownię, mam bieganie, mam, nie wiem, jakieś inne trenerskie swoje rzeczy, plus zajęcia dodatkowe w jakiejś firmie.
8: Spotkałem się tym przy organizacji pikniku na koniec
10: tak,
8: roku.
10: Tak, i nie można wyznaczyć żadnej daty.
8: Tak. Ustalmy wspólny termin. My w tygodniu w ogóle nie możemy. No tylko, że często ludzie wyjeżdżają w weekendy. To kiedy się dogadamy, no to zrezygnuj z tych jednych zajęć pod koniec roku, prawda?
10: Co się wydarzy, jak dziecko raz albo 2 razy nie pójdzie? Albo co się wydarzy, jak nie zapiszemy dziecko na te zajęcia, które są 5. albo 6. zajęciami naszych dzieci? No zastanówmy się, nie? I ja też mam taki rozdział w książce i pytam a propos tych lęków różnych, bo często zakładamy najgorsze, tak? Jak myślimy sobie o przygodzie jakiejkolwiek na zewnątrz albo w zwykłym wyjściu na spacer do parku niedaleko, że się dziecko zmęczy, że zaraz będzie marudzić, że nie będzie w ogóle chciało wyjść. A tam spotka właśnie, nie wiem, żmiję jakąś zygzakowatą najlepiej, którą na pewno spotkamy my, chociaż procent jest minimalny szansy na to. Albo przeziębi się, przewieje, przemokniemy i tak dalej. A ja odwracam to pytanie i zadaję je w ten sposób. A co się wydarzy, jeśli wszystko pójdzie dobrze? I ludzie wtedy się zatrzymują rzeczywiście.
8: Czyli w większości przypadków prawdopodobnie, że tak się stanie dobrze.
10: No prawda? Tak, bo jaka jest szansa na to, nie wiem, że po skakaniu po kałużach zupełnie zdrowe dziecko nagle się przeziębi po tych kałużach. No, musi być wirus albo bakteria, żeby zaszła jakaś infekcja, tak się rozwinęła.
8: Jak radzić sobie z marudzeniem dzieci? To jest to, co się pojawia często. Czy to przy wędrówce w góry, czy nawet przy byle wyjściu pewnie 2 ulice dalej. Mhm. Nie, no nie chce mi się iść. Pewnie u ciebie tak już nie ma.
10: Oczywiście, że jest. No to nie mija z, nie wiem, 100. czy 1000. wyjściem na dwór, no bo dzieci są ludźmi tak jak my wszyscy. Mamy gorsze dni, mamy lepsze dni, mamy dobry nastrój, gorszy nastrój, coś nas zdenerwowało wcześniej, a w rodzeństwie, jak wszyscy sobie możemy wyobrazić, jak mamy 3 dzieci, to zawsze znajdzie się powód do irytacji na drugą osobę. I na szczęście to bardzo szybko się rozwija i bardzo szybko się kończy, no bo ile można się złościć tak na siebie. No ale jak się wyjdzie na dwór, jeszcze wcześniej mówisz o tym wychodzeniu, no to no drodzy państwo, drodzy słuchacze, czy nam się też zawsze chce wszystkiego? No nie, tylko my już mamy korę przed czołą tak na tyle rozwiniętą, że sobie zracjonalizujemy pewne rzeczy i nie będziemy reagować emocjonalnie na każdą rzecz, która nas wytrąca z równowagi, tak? A dzieci mają jeszcze zupełnie na innym poziomie rozwój swojego mózgu. Jak sobie o tym pomyślimy w ten sposób z czułością o nich, to jest nam dużo łatwiej zaakceptować wszystkie wybuchy złości, takie, wiecie, nagłe zmiany nastroju i tak dalej. No i ja mam zawsze to w tyle głowy, że tak może po prostu być. I że moje dziecko nie będzie może bardzo chciało dzisiaj wyjść, jak, nie wiem, wieje wiatr, albo trzeba wyjść z psem, no bo już nasze dzieci mają swoje obowiązki też przecież, zawsze miały. A teraz już z psem mogą wychodzić, jak są te, mają te 10-12 lat, no to pies nie będzie czekał, tak? No to z psem trzeba wyjść, to jest taka obiektywna jakaś taka rzecz, zewnętrzna motywacja, która no po prostu działa. I ja też bardzo lubię powtarzać to, że jeśli dzieci marudzą, to jest naturalne, ale mamy taką zasadę, że w naszym domu po prostu wychodzimy na dwór, tak? Wychodzimy codziennie na zewnątrz, bo wychodzenie na zewnątrz, jak mówi moja ulubiona fizjoterapeutka dr Ola Besz z Poznania, powinno być jak mycie zębów. Z tym się nie negocjuje, tak? Po prostu trzeba to zrobić i tyle, bo to jest dla nas dobre. To jest dobre dla naszego dziecka, dobre dla nas dorosłego, dobre dla naszej rodziny, dla naszych relacji, dla naszego dobrostanu generalnie rodzinnego.
8: I nieważne, czy to plac zabaw, czy podwórko.
10: Nie jest to ważne. Ja też bym jakoś tak nie demonizowała tych placów zabaw, no bo często też mamy je w zasięgu nóg najbliżej, tak? I te dzieci lubią place zabaw. A bardzo dużo jest teraz zmodernizowanych placów zabaw i te wszystkie takie jakieś takie popsute zabawki, rzeczywiście to już idzie w kierunku bardziej naturalnego podłoża, fajniejszych, wspinaczkowych rzeczy i te dzieci to kochają i no cóż zrobić, my możemy sobie chodzić dookoła placów zabaw i robić kroki w tym czasie, jak ich sami nie lubimy. I to jest mój patent zawsze.
8: Mówiąc, że nie lubię placów zabaw, bardziej miałem na myśli to, że wolę jednak te drzewa obok
10: no,
8: mojego
10: tak,
8: bloku.
10: No tak, to jest oczywiste, że tak, ale wiesz...
8: Nie ma tyle ludzi.
10: To też jest tak, że z placu zabaw można na te drzewa przejść w każdym momencie, mhm. nie? I wystarczy, że ja gdzieś tam odejdę, no to dzieci mówią, mama, a gdzie ty idziesz? Mówię, a zobaczcie, co tutaj mamy, nie? A widzieliście to i to, albo jak się nazywa ta roślina? I wtedy nawet wyjmuję telefon z obiektywem i robię zdjęcie i sprawdzamy, co to jest, tak? I potem jest cała opowieść, a dlaczego to roślina tutaj, a jakie zwierzęta ją lubią i tak dalej, więc to jest też zaproszenie takiej ciekawości świata, nie? I to się odbywa na dworze. Jeśli zaakceptujemy sobie taką myśl, że no te dzieci będą raz lepiej, raz gorzej z nami współpracować, to naprawdę jest dużo łatwiej. No i my jako dorośli, odpowiedzialni rodzice też możemy czasem nie wziąć tego na klatę i powiedzieć, dobra, słuchajcie, ja też jestem zmęczona, wyjdźmy po prostu na szybkie 15 minut, odsapniemy, przejdziemy się, przejedziemy na rowerze, na rolkach, cokolwiek sobie chcecie, weźcie hulajnogi. Albo po prostu nic możemy nie mówić, ale sobie szybko się przejdziemy i wrócimy wcześniej, tak? To nie będzie cała godzina, dzisiaj będzie tylko kilka minut, albo po prostu pójdziemy do sklepu na nogach i kupimy coś i wrócimy do domu. Tak, na przykład można kupić wtedy, nie wiem, popcorn, żeby obejrzeć sobie film wspólny wieczorem. Wiecie, no różnego rodzaju motywacje można tym dzieciom dać. Nie zawsze pewnie to będą super wychowawcze motywacje. No, umówmy się, jesteśmy tylko ludźmi i tutaj ja na pewno nie jestem rodzicem idealnym, nie jestem mamą, która nigdy nie podniosła głosu i nie zdenerwowała się na swoje dzieci. No, myślę, że tacy rodzice nie istnieją po prostu, nie? I z marudzeniem to chyba tyle mogłabym powiedzieć, wiesz. To jest naturalny element rodzicielstwa i jeśli jesteśmy rodzicami, to wiemy, że dzieci marudzą w różnych okolicznościach i nie zawsze to jest wyjście na dwór, czasem jest to po prostu posiłek albo niechęć do umycia nóg, tak, po przejściu z leśnego przedszkola i tak dalej, jak tutaj sobie rozmawialiśmy przed anteną. Ale to, co my dostajemy na tym dworze, w tym outdoorze na zewnątrz, jest dużo ważniejsze niż nasz dyskomfort wywołany marudzeniem naszych dzieci.
8: A co dostajemy? Bo to już trochę oczywiście mówiliśmy, ale tak w kilku punktach, żeby przekonać kogoś. Lista rzeczy, które dostajemy od natury.
10: Po pierwsze, dostajemy wyregulowany układ nerwowy, który jest podstawą, myślę, wszystkiego w naszym życiu. Dostajemy
8: w dzisiejszym przebodźcowanym świecie.
10: W dzisiejszym przebodźcowanym świecie, ale w każdym świecie. Bo cóż to znaczy przebodźcowany świat, tak? W dużym mieście bardzo łatwo sobie to wyobrazić, no bo mamy tą, jakby ten moment, że są i samochody, i są te powiadomienia w telefonach, bo te nasze prace coraz częściej się przenoszą razem z nami do domu, tak? Nie zamykamy drzwi, nie zamykamy laptopa w pracy albo jakiejś tam rzeczy, którą robiliśmy, tylko mamy ją cały czas w kieszeni. W każdym momencie ktoś może do nas zadzwonić, my w każdym momencie odbieramy te telefony, nie? Tutaj bardzo trudno wyznaczyć te granice samym sobie tak naprawdę, bo myślę, że jak je wyznaczymy, to wszyscy to ostatecznie rozumieją, nie? I przestrzegają mniej lub bardziej. No ale sami ze sobą mamy ten problem. Sami ze sobą mamy problem, żeby nie sięgać w kółko po telefon i nie sprawdzać, a co tam u kogoś słychać, a to odpalimy sobie media społecznościowe i bezmyślnie zaczniemy scrollować pół godziny na przykład.
8: A na spacerze jest łatwiej rzeczywiście
10: to uniknąć. A na spacerze możemy schować ten telefon głęboko do plecaka, do torby, do kieszeni i po prostu po niego nie sięgać. I wtedy uruchamia się coś takiego, będąc na dworze, co się nazywa łagodna fascynacja. Nie? Nasz mózg przestaje pracować w tych najwyższych obrotach, a natura jakby odcina nam te wszystkie powiadomienia i przenosi nas w stan takiego skupienia, które nie jest kierunkowym skupieniem. Bo nasz mózg odpoczywa, kiedy patrzy na drzewa, kiedy patrzy na liście, kiedy czujemy na skórze szum wiatru, bo do tego ewolucyjnie jesteśmy przystosowani, tak? Natura zawsze była naszym domem, my w niej mieszkaliśmy, uczyliśmy się odczytywać sygnały zagrożenia, a cała reszta była dla nas naturalnym otoczeniem. Tak więc my nie musimy się przygotować specjalnie do tego, żeby być w naturze. Po prostu my tam wracamy, tak? Wracamy do siebie, do tej natury. Wracamy do naszego domu, w którym mieszkaliśmy całe nasze tam kilkuset tysięczne życie.
12: Ja lubię takie porównanie, że to jest taka sytuacja, wyobraźmy sobie, że jesteśmy tym plemieniem, co żyło kiedyś i że po takim dużym stresie, jakim było wycieczka gdzieś, by zdobyć pokarm, albo ucieczka przed jakimś zwierzęciem. Wracamy do naszego domu, do naszej jaskini albo jakiegoś miejsca, gdzie mieszkamy i możemy w końcu zwolnić. Mm-hmm. Możemy iść powolutku, możemy przytulić ukochanych ludzi, możemy... I to jest dla naszego układu nerwowego informacja... O, już nie jestem w tej fazie walki, już nie jestem w tym napięciu. Mogę zwolnić. I ja myślę, że my się wszyscy tego potrzebujemy co chwilę uczyć na nowo, dlatego że to życie, w jakim jesteśmy obecnie, bardzo nas zaprasza do tego, żebyśmy byli w tej walce, w tym takim pośpiechu. I ja sama widzę, że ten odruch sięgania po telefon... Musiałam sama się nauczyć odruchem sięgania po książkę. Mhm. Tak, czyli to, że sięgam po czytnik albo po książkę jest dla mnie teraz czymś, co musiałam się nauczyć, żeby zastąpić sięganie automatyczne po telefon. Albo żeby właśnie nie brać telefonu na spacer. I myślę, że jakkolwiek na początku to może być sztuczne.
10: Ale też niepokojące, prawda? Tak. Wprowadzające w nas w stan takiego lekkiego, nie wiem, zagrożenia. Tak. Pokoju, no bo a jak ktoś do nas zadzwoni, a jak dziecko będzie od nas coś chciało.
12: Czegoś potrzebowało, tak.
10: Tak, no ale potem się okazuje, że te 15 minut
12: nic się nie zadziało.
10: Nic się nie zadziało. Świat się nie zawalił. Wszyscy żyją. Wszyscy mają się wspaniale, nie?
8: Czyli to wychodzenie na dwór to jest w ogóle dyskusja o takim zwolnieniu tempa życia, prawda?
10: Oczywiście, że tak. I powrocie do siebie, wiesz, bo to też jest tak, że jakby wtłaczamy się w jakieś role w tym naszym życiu. Realizujemy jakieś czyjeś scenariusze zakładane wobec nas. Wyjście na dwór jest taką formą trochę być takiej naszej wolności wewnętrznej, naszego takiego sprzeciwu wobec tego, w czym my żyjemy. Szoszana Zubow bardzo fajnie o tym pisze, wspaniałe książki, że my żyjemy w takim permanentnym kapitalizmie nadzoru, tak? Wszyscy jesteśmy cały czas kontrolowani przez różne instytucje, apki, powiadomienia i tak dalej. To na różnych symbolicznych też obszarach można sobie to wyobrazić. A wychodzimy na dwór i tam nikt od nas nie chce subskrypcji za spacer. Tak, nie musimy opłacić apki, żeby zachwycić się drzewem albo tą wiewiórką, która przebiegła. Jakby to wszystko jest za darmo,
8: co
10: to
8: za
10: wszystko jest bezpłatne. Co za dziwny świat. No i paradoksalnie właśnie, to jak rozmawiamy z lekarzami, którzy już są po tej zielonej stronie i na przykład przepisują zielone recepty swoim pacjentom, czyli po prostu przepisują codzienne spacery w naturze, tak? No to oni właśnie mówią, że zderzają się z taką ścianą i mówią, no tak, no ale pani doktor, no ale no to ja przecież wiem, że można chodzić na spacer, no ale pani da mi tą pigułkę, która sprawi, że nie będzie mnie bolała codziennie głowa. No tak, no ja właśnie tłumaczę, że jak codziennie będzie pan czy pani wychodziła na dwór i była na tym spacerze, powolnym krokiem sobie szła i po prostu się rozglądała dookoła, to te bóle głowy mogą rzeczywiście zniknąć.
8: I będzie się pewnie lepiej spać, bo dlaczego to mówię?
10: Się,
8: bo
10: tak.
8: Nie powiedzieliśmy też o tym, że jeśli dzieci się wybiegają po prostu,
10: oczywiście,
8: to później
10: że
8: mamy
10: tak.
8: Trochę problem rodzice z głowy, z długim usypianiem, bo
10: tak,
8: one
10: tak,
8: śpią
10: tak.
8: Po prostu jak zabite. I czy śpią jak susły, może powiedzmy
10: jak
8: tak.
10: Susły. I wiesz, i każdy odnosi tyle zalet, które daje nam wychodzenie na dwór, to moglibyśmy tutaj wymieniać naprawdę przez trzy kolejne czy cztery kolejne godziny, bo już powstało setki tysięcy badań na całym świecie potwierdzające to samo. Natura działa, natura koi, natura leczy, natura nas uspokaja, natura obniża nam ciśnienie krwi, natura obniża nam poziom kortyzolu, natura wspiera nasze relacje też.
8: A czy wiedzą o tym w przedszkolach?
10: W przedszkolach coraz częściej, na szczęście już wiedzą. No i mam też taką obserwację, tutaj z Ulą sobie rozmawiałyśmy wcześniej, nie? Że co ciekawe, wychowawcy, pedagodzy w przedszkolach, dyrektorzy, dyrektorki przedszkoli i nawet szkół czy żłobków znają już te badania. Jest mnóstwo szkoleń mówiących o tym dobroczynnym wpływie spędzania czasu na zewnątrz, ruchów w ogóle na dworze dla dzieci, dla ich rozwijającego się mózgu, układu nerwowego, ale też myślenia, tak? No bo ruch jest architektem mózgu. Jakby bez ruchu nie ma uczenia się u dzieci. To tak nie działa. Dziecko, które siedzi cały czas, nie ma tak optymalnie rozwijającego się mózgu, jak dziecko, które się rusza.
12: No i ćwiczenie motoryki małej, tak, motoryki dużej, bardzo dużo tutaj współpracy,
10: badań, teorii przytaczać.
8: Dlaczego ten WF taki jest ważny teraz?
10: Dlaczego ten WF jest taki ważny? Dlaczego na przykład jest tak ważne bardzo, żeby to dziecko nie było dowożone do szkoły codziennie samochodem i wystawiane pod drzwiami szatni, tylko żeby pokonało drogę pieszo, rowerem, na rolkach, hulajnodze, jakkolwiek, albo chociażby wysiadło na przystanku, jeśli ma bardzo daleko do szkoły, dwa przystanki wcześniej i nawet podbiegło do tej szkoły, tak? Albo się wyhasało na boisku 15 minut 20 przed zajęciami, bo ono wtedy ma po prostu dużo lepsze wyniki w nauce i są na to badania. Też możemy, ja bardzo dużo takich różnych badań przytaczam w tej mojej książce, bo też chciałam pokazać, że to nie są tylko nasze intuicyjne rzeczy, tak? Że my wiemy, że jak pójdziemy na spacer, to wracamy jacyś uspokojeni bardziej, albo że mamy inne podejście do jakiegoś problemu, o którym sobie myśleliśmy wcześniej i nie znajdowaliśmy rozwiązania i nagle na spacerze mamy takie klik, i coś nam wpada, no tak, przecież można to tak zrobić, albo tak do tego podejść. Nie pomyślałam o tym wcześniej. No bo tak to właśnie jest. Ten ruch sprawia, że zupełnie inaczej nam mózg zaczyna działać. Przeprogramowuje go po prostu, nie? A u dzieci to jest jeden do jednego. Po prostu.
12: Dlatego byśmy zachęcali wszystkich rodziców, żeby się nie obawiali, jak dzieci w przedszkolach czy szkołach wychodzą na dwór i może czasem się zaziębią.
8: Bo albo rozumiem, tych, którzy chcą koniecznie dojeżdżać busem na basen, trzy skrzyżowania tak dalej. Jest. To z kolei mój apel.
10: Tak jest, też mamy takie doświadczenia, tak, tak.
8: Bardzo dziękujemy za tę rozmowę, za to spotkanie. Dużo różnych rzeczy było, mam nadzieję, że wyciągnęliście też wy coś dla siebie. Przypomina mi też nasz adres, niezmiennie, rodzice@tok.fm. Możecie pisać w tej, ale w każdej innej, również w sprawie dotyczącej rodzicielstwa. Bardzo dziękujemy.
12: Ula Malka.
8: Krzysztof Chorwat. Z nami była Karolina Szymańska, blogerka Our Little Adventures i autorka książki Chodźmy na dwór, jak natura uratowała moje macierzyństwo. Spotykamy się za tydzień w sobotę o godzinie 13.
7: To jest powtórka.

0: Oczywiście, że jest sens bycia singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związku, potrzebujemy oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Prezydent Francji zapowiada wsparcie militarne Ukrainy i z podobnym apelem zwraca się do innych krajów sojuszniczych. Hiszpański rząd szuka sposobu na wsparcie eksklawy Ceuty po lipcowym kryzysie migracyjnym. W życie wchodzą przepisy, które mają ułatwić transkrypcję aktów zawartych za granicą małżeństw par jednopłciowych. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Wzmocnienie wsparcia dla Ukrainy i wysłanie pocisków przechwytujących dla Kijowa zapowiedział po rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim prezydent Francji Emmanuel Macron. Deklaracja o wysłaniu pocisków przechwytujących została ogłoszona po piątkowym ataku Rosji na centrum handlowe w Krzywym Rogu, w którym zginęło kilkanaście osób, a 130, w tym wiele dzieci, zostało rannych. Macron podkreślił też, że niezwykle ważne jest, aby wszystkie kraje dysponujące odpowiednimi środkami również przyłączyły się do pomocy.

0: pomocy militarnej dla Ukrainy. Francuski przywódca skrytykował też powtarzające się rosyjskie ataki na ludność cywilną oraz taktykę zastraszania i eskalacji. W najbliższy poniedziałek odbędzie się kolejne spotkanie tzw. koalicji chętnych wspierającej Ukrainę w jej obronie przed rosyjską inwazją. Spotkaniu współprzewodniczyć będą właśnie Macron, premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Hiszpański rząd pracuje nad specjalnym planem, który ma wesprzeć Ceutę po kryzysie migracyjnym. Sytuacja w tym hiszpańskim terytorium w Afryce powoli się stabilizuje, ale miejscowe władze skarżą się na szereg problemów, w tym spadek zainteresowania tym kierunkiem ze strony turystów. Jak donosi dziennik El País, rząd w Madrycie chce zatwierdzić pierwsze elementy planu dla Ceuty już w przyszłym tygodniu. A więcej na ten temat wie nasz reporter Cezary Jaszczyk.
1: Chodzi o dodatkowe fundusze dla lokalnych firm, co ma pozwolić na ochronę miejsc pracy. Pierwsza transza ma wynosić 25 milionów euro. Władze chcą też zainwestować w doraźną pomoc migrantom. Z kilkudziesięciu tysięcy osób, które pod koniec lipca wdarły się do eksklawy, zostało około 5 tysięcy. Warunki, w jakich przebywają, jak relacjonują hiszpańskie media, są fatalne.
2: Zostaje najpoważniejszy problem ludzi nieletnich. I nadal w Ceucie jest 2000 nieletnich migrantów nielegalnych. I teraz nie wiadomo do końca, co z tym dalej zrobić.
1: Mówiła w TOK FM była ambasadorka w Hiszpanii, profesor Anna Sroka. Premier Pedro Sanchez zapowiedział w tym tygodniu, że kontynentalna Hiszpania przyjmie 500 nielegalnych migrantek z Ceuty. Decyzja spotkała się z ostrą krytyką ze strony prawicy. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Dzięki obniżonej stawce VAT benzyna jest tańsza średnio o 75 groszy niż przy normalnych, nieregulowanych cenach jeszcze tydzień temu, a cena litra oleju napędowego spadła o średnio 60 groszy. W ten sposób eksperci podsumowują pierwsze dni obowiązywania drugiej odsłony rządowego pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Obniżki mogłyby być większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny hurtowe paliw, mówi analityk rynku paliw z Refleksu Urszula Cieślak.
3: Ten wzrost w podstawie netto ceny paliw powoduje, że ta skala obniżek cen detalicznych finalnie, mimo spodziewanej korekty nawet do złotówki na litrze, została ograniczona.
0: Do poniedziałku za litr benzyny 95 na stacjach benzynowych kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł. 54 grosze. Benzyna 98 będzie kosztować do 7 zł. 36 groszy, a litr oleju napędowego maksymalnie 7 zł. 59 groszy. Od niedzieli zacznie obowiązywać rozporządzenie, które ma ułatwić transkrypcję aktów małżeństwa par jednopłciowych, które pobrały się za granicą. Rozporządzenie wprowadza nowe wzory aktów małżeństwa tak, aby urzędnicy nie zasłaniali się na przykład tym, że w systemie informatycznym nie są w stanie zaznaczyć małżeństwa dwóch kobiet czy dwóch mężczyzn. Upolityczniony Trybunał Konstytucyjny próbował wejście w życie tych zmian zablokować, ale jak mówi ministra Katarzyna Kotula, to się nie uda.
4: Dopóki rządzi koalicja 15 października, nie wyprowadziliśmy Polski z Unii, bo nie zamierzamy tego zrobić, bo jesteśmy Europejczykami, w Unii zostajemy, dopóty będziemy się stosować do tych wyroków europejskich sądów, a przypomnę, że po wyroku TSUE były wyroki polskich sądów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, potem wyroki w USA i państwo działa. Każdy Urząd Stanu Cywilnego w Polsce będzie mógł to zrobić, bo ta zmiana techniczna naprawdę wiele ułatwi.
0: Jak dodaje Przemysław Walas z kampanii przeciw homofobii, pary jednopłciowe w końcu będą mogły odetchnąć z ulgą i przestaną się obawiać, że ktoś odmówi im transkrypcji.
5: Jeśli chodzi o kierowników Urzędu Stanu Cywilnego, rozporządzenie jest obowiązującym rozporządzeniem. Przede wszystkim my jako Polska jesteśmy zobowiązani do wykonywania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a ten nie pozostawia żadnych złudzeń. Transkrypcja jest jedynym możliwym prawnym środkiem do rejestrowania i uwzględniania w polskich rejestrach małżeństw jednopłciowych.
0: W badaniu CBOS dla Polskiej Agencji Prasowej z maja 45% Polaków było zdania, że transkrypcja aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą to krok w dobrą stronę. Kiedy ze względu na pogodę plaże tracą na atrakcyjności, turyści szukają innych miejsc. A będąc w okolicach Trójmiasta, można odwiedzić Akwarium Gdyńskie. Jak jednak przyznaje jego szefowa Grażyna Niedoszytko, obowiązują tu ścisłe limity.
6: To oznacza, że w deszczowe dni w szczycie sezonu, w popularnych godzinach, bywają momenty, gdy bramki wejściowe blokują się, co oznacza, że ta maksymalna liczba osób, które mogą być naraz w budynku, została osiągnięta. Polecamy wszystkim zakup biletów online, dlatego że wtedy nie trzeba stać w kolejce.
0: Akwarium Gdyńskie 2 lata temu powiększyło się o nową część, w której znajduje się 12 zbiorników o objętości 450 tysięcy litrów. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Niedziela w południowej połowie kraju z zachmurzeniem.

0: małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i miejscami prognozowane przelotne opady deszczu. Na północy, szczególnie na wybrzeżu, mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 17 stopni na północy, około 20 pokażą termometry w centrum, a do 23 będzie na południowym wschodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
2: Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu, a gościem dzisiejszego programu jest Maciej Siembieda. Witam Cię bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry Państwu, witam Cię.
2: Obaj rozpoczęliśmy naszą pracę zawodową w czasach, gdy prasa była potęgą, potęgą światową. Ciekaw jestem, czy masz sentyment do tamtych czasów?
3: Taki jak do archeologii. Ale rzeczywiście uważam te czasy za bardzo, bardzo odległe z uwagi na i tempo zmian, ale też i taką no jakby mentalność zmian. Bo no ja się wychowałem jeszcze w czasach, kiedy rzeczywiście ten obiektywizm, rzetelność były fundamentami informacji, natomiast no potem wpływy, które następowały, których byłem świadkiem, sprawiły, że tak naprawdę dzisiaj już nie tęsknię za mediami.
2: No, to jest właśnie ciekawe, bo właściwie można powiedzieć, że znaczy ja nie wiem, czy to jest prawda, że dzięki mediom, dzięki prasie stałeś się pisarzem, ale tak było rzeczywiście?
3: Poniekąd. To znaczy ja od dziecka bardzo lubiłem opowieści. Lubiłem ich słuchać, lubiłem je zapamiętywać i lubiłem je przekazywać dalej. Więc dziennikarstwo mi leżało, mówiąc kolokwialnie, bo to na tym samym polegało. Natomiast oczywiście jakimś tam kolejnym wcieleniem jest beletrystyka i pisanie powieści. Czy dziennikarstwo ma z tym coś wspólnego? Na pewno tak. Jeśli chodzi o przede wszystkim instynkt ciekawości, który przez 30 lat to dziennikarstwo pielęgnowało we mnie, to raz. A po drugie, no pewną cierpliwość i taką mrówczą wręcz dokładność w zbieraniu materiału, w sprawdzaniu tego materiału, co dzisiaj jest wyzwaniem, bo internet jest, bywa kłamliwy. I to jest to samo, to znaczy reporterka i pisarstwo w tym obszarze, w tym pierwszym jakby segmencie, czyli zbierania materiału, researchu, jest tożsame. Natomiast jeśli chodzi o resztę, to nie, bo warsztat i język to naprawdę jest zmiana płci.
2: No jest w tym jakaś w ogóle taka zasadnicza antynomia, prawda? Znaczy w warsztacie reportera i w beletrystyce, no to jest kryterium prawdy, które dziennikarzy wiąże, a pisarzy zajmujących się fikcją już nie. Kiedyś Szczygieł powiedział takie zdanie, które zapamiętałem. Po co zmyślać, skoro często prawda jest bardziej fascynująca od tego, co możesz wymyślić?
3: Święte słowa. Ja obecnie w beletrystyce też się tej prawdy trzymam. To jest taka prawda i wierność temu, co się wydarzyło, czy do czego potrafiłem dotrzeć, to są takie dwie podstawowe poręcze, po których ja się trzymam i których się wspinam. Może dlatego, że jak często żartuję, mam niedoczynność wyobraźni, bo to dziennikarstwo na wyobraźnię działa dosyć tak, no, to jest antystymulujące. I rzeczywiście ja tak zawsze miałem, że kiedy szedłem do kina, czy włączałem telewizor i widziałem film, który się zaczynał od tego, że pojawiał się napis historia prawdziwa, oparte na faktach, true story, czy jak zwał, to już mi się ten film podobał, zanim się zaczął. No i zupełnie inaczej na niego patrzyłem. Potem zawsze po jego zakończeniu sprawdzałem wierność i tak dalej. W każdym razie No takie są te książki. One się tego właśnie trzymają i zawsze są wyposażone w posłowia, w których ja się bardzo drobiazgowo spowiadam z tego, co jest produktem mojej fantazji, a z tego, co się wydarzyło naprawdę. I ta granica między prawdą a fikcją jest nie tylko bardzo wyraźnie i stanowczo zaznaczona, wytyczona, ale też strzeżona z obu stron.
2: Ale ciągnąc jakby ten wątek trochę stasiukowy, czyli jak zostałem pisarzem, próba autobiografii intelektualnej, ty chciałeś zostać milicjantem. Dlaczego?
3: Ja chciałem zostać detektywem, bo to była idea fix młodego 18-letniego idioty, który bardzo pragnął, nie wiem, rozwiązywać zagadki, naprawiać zło i robić to zawodowo. Wtedy można było, prywatnych detektywów nie było, pan Rutkowski ich nie słyszał chyba, chociaż był chyba już wtedy milicjantem też.
2: Był zamawcem. Kierowcą ZOMO.
3: Nawet tak. No więc na pewno nie detektywem. Więc wówczas taka ścieżka detektywa, jedyna oficjalna, znana i tak dalej w Polsce, no to była właśnie milicja. Więc trzeba było pójść do tej milicji, żeby tam zasłużyć na skierowanie do Wyższej Szkoły Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczytnie, no i zostać pewnie oficerem milicji i starać się do przydziału gdzieś, do dochodzeniówki czy do wydziału zabójstw i tak dalej. Ja maturę zdawałem w roku 80., więc gdybym się na to zdecydował, a byłem blisko, to pewnie bym też w ZOMO skończył, bo taki był jakby los pokolenia, a raczej tych produktów pokolenia, które się na taką karierę zdecydowały. Więc na szczęście rodzina była na tyle przytomna, że sprowadziła wujka dziennikarza z Opola. Wujek był na tyle przytomny, że jakoś potrafił znaleźć argumenty, żeby mnie odwieźć od tej myśli i przedstawić mi alternatywę, czyli prowadzenie śledztw czy dochodzeń, docieranie do prawdy, rozwiązywanie zagadek w gazecie, jako reporter. I pamiętam, że to mnie przekonało, zwłaszcza, że on mi bardzo tam obrazowo wytłumaczył, że tutaj nie trzeba mieć munduru, nie trzeba stukać obcasami, wykonywać rozkazów mieć jakąś taką podległość służbową, wojskową wręcz. Tylko, że dziennikarz to wtedy jeszcze cieszył się największym autorytetem w społeczeństwie. Pamiętam, pierwsza moja praca w redakcji, to niektórzy jeszcze starsi koledzy chodzili w muszkach. I to rzeczywiście był bardzo prestiżowy taki zawód, który się cieszył olbrzymim zaufaniem. No i poszedłem na polonistykę ku rozpaczy mojej polonistki, bo miałem poprawkę z matury i ona uważała, że poza tym uważała, że ładnie pisze, ale to ładnie odnosiło się do kształtu liter.
2: Dziś już taka zapomniała.
3: No i pewnie tam miała stan przedzawołowy, no ale poszedłem na tą polonistykę. Na pierwszym roku zacząłem pracować i co ciekawe, mój mistrz, wtedy się żyło, to były czasy mistrzów, żyło się w zupełnie innych realiach. Mistrz, który się mną opiekował, miał dodatek za to i on mnie uczył dziennikarstwa i życia. No i jak przyszedłem i powiedziałem mu, że mnie spytał o wiek, powiedziałem, że mam 21 lat, to on się zmartwił i powiedział, co tak późno. Reporterem to wiesz, to się zostaje tak jak Jakub Wirus w złym, tam 17-letnim, a 17-latkiem, a nie 4 lata później. I ty się za chwilę przestaniesz czemukolwiek dziwić. Świat przestanie cię zaskakiwać. Ty będziesz nudzisz się, będziesz zużyty. No i pamiętam, że zawsze się bałem tego zużycia, ale jakoś do tej pory jeszcze nie nastąpiło.
2: Państwa i moim gościem jest Maciej Siembieda. Wracamy tuż po informacjach Radia Tok FM. To jest program Pisarki i Pisarze. Gościem programu jest Maciej Siembieda, bestsellerowy pisarz, a wcześniej reporter, dziennikarz. Właśnie mówiłeś o czasach, gdy zaczynałeś pracę w swym i moim pierwszym zawodzie, czyli w dziennikarstwie. Trafiłeś pod skrzydła mistrza, potem sam zostałeś mistrzem, byłeś szefem, redaktorem naczelnym wielu gazet. Wykładałeś także dziennikarstwo. Ciekaw jestem w ogóle, co odpowiadasz na pytanie tych adeptów, którzy zastanawiają się, po co? Czy warto? Co to jest w ogóle za praca?
3: To jest praca, w której ktoś, kto potrafi ją wykonywać i kto ją dopasuje do swojej duszy i która jest kompatybilna z jego osobowością, to jest praca, która pozwala nie mieć dwóch takich samych dni w życiu. To jest praca, która nagradza przygodami, emocjami, zaskoczeniami, która daje niesłychane możliwości zrobienia czegoś dobrego. No i przede wszystkim też wyrabia człowieka i tak fajnie kształtuje, bo dziennikarz z założenia jest mądry. Dziennikarz jest też jakby zdystansowany tak zdrowo do świata. Wiesz, Amerykanie mówią, że wiadomość to jest coś, co ludzie starają się przed dziennikarzem ukryć, a wszystko inne to reklama. I to jest oczywiście bardzo miła przesada, ale też coś w niej jest. W tym sensie, że właśnie to docieranie do prawdy i taka misja, również społeczna, to są rzeczy, które no, nie każdemu są dane.
2: Więc zawód zaufania społecznego.
3: Kiedyś tak było, dzisiaj raczej nie.
2: No tak, ale to jest zasadnicza różnica między pisarzem a dziennikarzem. No pisarzowi przecież nie musimy ufać.
3: Oczywiście, że nie. Pisarz ma zagwarantowane konstytucyjnie prawo do kłamania, zmyślania, nabierania ludzi. Zresztą poniekąd pochodną tego zawodu jest taka konieczność wodzenia ludzi za nos. Nikt nie lubi historii, która się toczy po kolei i przewidywalnie. I kończy się tak, jak ktoś przewidział w pierwszym rozdziale. Jak czytelnik przewidział w pierwszym rozdziale. Więc to wodzenie za nos, prowadzenie po labiryncie i na końcu kompletne zaskoczenie jest jakby naszym zawodowym obowiązkiem. Natomiast na pewno pisarz no z racji samego zawodu, no tak jak aktor nie może być osobą zaufania publicznego, bo gra. My też gramy, tylko nie na scenie, a na papierze. I potem i aktorzy, i my gramy w ludzkich głowach i w ludzkiej wyobraźni i w odbiorze. Natomiast rzeczywiście dla mnie ten zawód teraz jestem najszczęśliwszy w życiu. Bycie pisarzem jest najlepszy zawód, jaki w ogóle można mieć. Oczywiście, jeśli się już sięgnie po takie warunki, jakie pozwalają z tego żyć. Ale
2: wiesz, że to jest rzadkość. Ty jesteś bestsellerowym pisarzem i to jest, wiesz, elita elit. Ja mam wrażenie, że w Polsce powstaje... Znaczy jest więcej pisarzy niż czytelników, więc...
3: Tak. To jest taki uzasadniony sarkazm. Bardzo dużo ludzi próbuje, bardzo dużo ludzi pisze, ale też świat wydawniczy jest trochę patologiczny. To znaczy... Po prostu no, drzwi są tak szeroko otwarte, a z drugiej strony inwestycja w wydanie czyjejś książki jest tak niewielka. Nie wiem, ile kosztuje w tej chwili wyprodukowanie egzemplarza powieści kryminalnej. 7 zł, może 8.
2: Wszystko zależy, jak liczysz promocję, bo to jest chyba ten główny lewar w tym.
3: Ale ja mówię o produkcji. Wiesz, o druk, papier, no korekta się ma na miejscu, wydawnictwo, redakcję ma na miejscu, więc powiedzmy, że to się tam gdzieś jakoś amortyzuje. Natomiast jeśli chodzi o wydatki, bez promocji, to one są minimalne. Wiesz, okładkę to dzisiaj za 10 minut dostaniesz. Wyślesz trzy bulety do grafika i za chwilę masz okładkę. Natomiast czasy, że grafik czytał powieść, to już jest nie historia, ale archeologia. No i co? I taka okładka nie jest droga. Nie oszukujmy się. No i teraz sięgamy do worka z promocją albo nie. Jeśli nie sięgamy, to wystarczy, nie wiem, z 1000, 1500 sprzedać, żeby się to zwróciło. I to jest takie poławianie pereł siecią o bardzo dużych oczkach, wiesz. A nuż się zdarzy ktoś, kto komu pójdzie, kto potrafi, kto ma, nie wiem, dryg do Facebooka, kto sam się potrafi promować, kto trafi w jakiś nagle... Ten rynek jest zupełnie nieprzewidywalny. Nie wiadomo, co tu się spodoba. Nagle.
2: Ty debiutowałeś bardzo późno. W dodatku, jak gdzieś przeczytałem, ta faza wahania się, czy powiedzmy przygotowania do debiutu, to też był długi, 7-letni proces. Co cię w ogóle pchnęło w tę stronę?
3: Znaczy zawsze tak miało być. Ja chciałem pisać. Już w dziennikarstwie się może nie tyle przymierzałem, ile miałem to gdzieś z tyłu głowy, że jak skończę z mediami i pójdę na emeryturę na przykład, to będę sobie pisał książki. I dużo rzeczy, ja mam takie słynne notesy, ich jest 7, one są szczelnie wypełnione notatkami, nigdy nie nagrywałem. Natomiast notowałem wszystko, plotki, to znaczy wszystko, co ten instynkt ciekawości uruchomiał. I rzeczywiście tych historii mam tyle, że życia nie starczy. Więc myślałem sobie, że będę z nich robił szczęście. Oczywiście zrobiłem reportaże, szczęści nie. I tak się dzieje. Sięgam tam do tych zasobów. Natomiast jeśli chodzi o tę przerwę, to ona wynika z dość prozaicznej przyczyny. Ja byłem absolutnie, byłem psychofanem Krzysztofa Konkoleskiego. To był dla mnie Bóg. I to
2: jako reporter, tak?
3: Tak. Chodziło zarówno o warsztat, ale też o to, że on się obywał bez tematów. On nie musiał mieć wydarzenia, nie musiał mieć zagadki, nie musiał mieć, wiesz, takiego tematu, który elektryzuje wszystkich i wszyscy lecą tam od razu robić z tego materiał.
2: Ale Krzysztof Konkoleski napisał też powieści.
3: No właśnie. I tu dotykamy sedna sprawy. Ja przeczytałem 2. Znaczy przeczytałem 3, ale 2 z nich, czyli Notatkę i Lato bez wakacji, no nie podobały mi się. Nie podobały mi się i oczywiście, wiesz, jak masz mistrza, to jesteś bezkrytyczny wobec niego. Nie możesz powiedzieć, nie, no to on jest słaby, co to w ogóle jest, nie powinien tego pisać i to jest zwykłe dziadostwo. Natomiast ja tak o nim nie pomyślałem, bo nie śmiałem, bo to mi się nie mieściło w głowie, więc pomyślałem sobie, moje myślenie poszło w inną stronę, a mianowicie taką, że dziennikarz, reporter nie powinien pisać beletrystyki wobec tego. No i tak żyłem w tym przekonaniu. Potem poznałem drugą gwiazdę, czyli Ryszarda Kapuścińskiego, który wtedy, w czasach mojego dziennikarstwa wczesnego, to w ogóle do mnie nie przemawiał. Przeczytałem Burz po polsku, przeczytałem wszystkie jego książki. Po prostu przeczytałem. Ale ta przestrzeń na fascynację już była wypełniona totalnie przez Konkoleskiego. No i on mi powiedział prywatnie podczas kolacji w Gdańsku u przyjaciół wspólnych, przeczytał jeden z reportaży i powiedział mi, czemu ty nie zrobisz tego powieści? Ja go nie posłuchałem. Nie chciałem mu oczywiście opowiadać tego wszystkiego, co teraz tobie, że tam właśnie się rozczarowałem i to i tak dalej, że mam taką tezę. No ale potem jak wyszedłem z kina po Kodzie Leonardo da Vinci i wyszedłem z zaciśniętymi z zazdrości zębami, że nie, że zarobił, nie, że kariera, nie, że sława, ale jak on musiał się fantastycznie bawić.
2: Że Dan Brown miał fan przy pisaniu
3: tak,
2: kodu.
3: Tak. To mnie najbardziej, tego mu szalenie zazdrościłem. No i wtedy sobie przypomniałem, że ja też mam podobną historię obrazu Matejki, którą w ogóle gdzieś tam zapomniałem. A może warto. No i tak się stało.
2: No właśnie, do Kuby Kani dojdziemy za chwilę, ale jeszcze chciałem cię zapytać, bo powiedziałeś taką, wydaje mi się, takie zdanie dosyć kontrowersyjne, że dziennikarz nie powinien pisać powieści. No cóż, gdy no, wspomniany przez ciebie Tyrmand, czy nawet Marquez, czy no, wiele naszych koleżanek i kolegów z sukcesem przechodzi od non-fiction do fikcji i bardzo często taka jest kolej. No, po prostu warsztatu czy dyscypliny pisania najlepiej nauczyć się w gazecie.
3: Tak, tylko wiesz, to nie była teza, którą ja bym chciał, żeby mi ktoś wyrył na nagrobku. Ja po prostu wtedy tak myślałem, bo tak myślałem o Konkoleskim. I wiesz, to było takie zjawisko, jakbyś aktorkę, w której jesteś zakochany, bo jest najpiękniejszą dla ciebie kobietą na świecie, zobaczył nagle bez makijażu. I to był taki chwilowy przebłysk rozczarowania, który we mnie się gdzieś tam mocno utrwalił. I tyle, no. Może to był jakiś taki rodzaj małej traumy nawet. Natomiast absolutnie się z tobą zgadzam. Lepiej być dziennikarzem przed pisarstwem niż na przykład...
2: Niż na odwrót.
3: No właśnie. Albo operatorem dźwigu. Przepraszam. Natomiast rzeczywiście bardzo dużo. No, u nas też jest przykładów mnóstwo. No. Wojtek Chmielarz był dziennikarzem, Zygmunt Mioszewski, Robert Małecki. Dużo jest, naprawdę dużo, tak. Dużo dziennikarzy.
2: No właśnie, więc porozmawiajmy chwilę o Kubie Kani. Jak on powstał? Znaczy, od początku wiedziałeś, że najbardziej kręci cię pisanie takiej literatury gatunkowej?
3: Ja w ogóle nie planowałem i do tej pory mi się jeszcze nie udało nic zaplanować przez 9 lat. Dla mnie jest to wyłącznie przyjemność. Jest to hobby, jest to fantastyczne spędzanie czasu, w którym się bardzo dobrze czuję, natomiast nie mam kompasów, Excelów, drogowskazów, planów, nic. Kania to jest zjawisko, które górnolotnie nazywa się creatio ex nihilo, czyli coś z niczego. A mianowicie miałem tę historię Matejki, no i potrzebowałem kuriera DPD, który przyjdzie i przyniesie tą historię ludziom.
2: No i tak ten kurier się okazał na tyle z krwi i kości, że uzyskał w pewnym sensie nieśmiertelność. To znaczy, wiesz, przechodzi z powieści do powieści i okazał się na tyle... że tak powiem, nośnym medium. No trochę powołałeś go do życia.
3: Ale wiesz, on już nie jest mój. On już jest czytelników, bo oni wiedzą o nim więcej niż ja. Zadają mi pytania, na które ja nie znam odpowiedzi, bo
2: o niego, takich, tak?
3: Oczywiście, tak. To już jest tam bardzo dogłębne analizy. No i co, ja go narysowałem paroma kreskami, wiesz, jak takiego bohatera komiksu, no i potem trzeba już na następnych stronach komiksu też rysować go tak samo. No, a okazało się, że on musi być animowany, że on musi być pomalowany, że on musi być, wiesz, musi mieć duszę. No i walczę z tym, z tomu na tom, bo dla mnie historia ma znaczenie pierwszorzędne, bohater drugorzędny. I on no jest, nie powiem, że złem koniecznym, ale jest takim dopełnianiem tej historii. A nagle się stał postacią, osobowością, którą ja muszę pielęgnować, której muszę co róż dodawać jakieś przymioty albo wady. On jest w ogóle antybohaterem, no wiesz, nie ma nic wspólnego z tymi wszystkimi.
2: No ale daje się go lubić, wiesz... Powiedziałeś kiedyś w jakimś wywiadzie, co mnie bardzo zdziwiło, że no, tak miałeś przed oczami młodego globisza, pisząc tego Kanie, co to jest dowód na to, jak w ogóle czytelnik zupełnie inaczej odbiera to, co pisze pisarz, bo w ogóle to naprawdę jest jak najdalej od mojego wyobrażenia Kani. Ale Kania daje się lubić.
3: Tak, on jest przyzwoitym człowiekiem. I wiesz, i to jest jego główny wyznacznik, bo ja jestem non-stop indagowany o to, o moje związki z Kanią i na czym ta relacja polega, więc czy ja piszę o sobie, pisząc Kanię? No nie.
2: Wracamy do naszej rozmowy tuż po informacjach Radia Tok FM. Maciej Siembieda jest gościem państwa i moim. W programie Maciej Siembieda, autor bestsellerowych powieści. No właśnie, a twoja najgłośniejsza, przedostatnia powieść, czyli Gołoboże, to książka, z której Kania znika. Dlaczego? Nie był ci potrzebny?
3: Nie był mi potrzebny. Tam nie ma zagadki, tam jest... tam w ogóle nie
2: tam
3: ma...
2: Tam się roi od zagadek, ale...
3: Tak, ale tam nie ma bohatera. Bohater...
2: Jest zbiorowy bohater, można powiedzieć.
3: Tak. To jest książka bez... Są oczywiście protagoniści i antagoniści, ale to nie są postacie kreowane, to są postacie udokumentowane i jakby powołane do życia, wzięte z życia i powołane do życia w formie literackiej. Czyli bardzo dużo tam jest prawdy, bardzo dużo tam jest prawdziwych historii, cała makabra, i to bardzo bym chciał podkreślić, że ona się nie urodziła w mojej głowie. Ale się rzeczywiście wydarzyła. No i jest tam moje dzieciństwo, jest tam moja młodość, jest tam moja rodzina, jest tam całe mnóstwo historii, które usłyszałem, których byłem świadkiem, które przeżywałem na świeżo, na gorąco. I to jest książka tak osobista, że naprawdę to nie jest żaden chwyt marketingowy, ale ja nie mam do niej dystansu. Nie wiem, czy ona jest dobra, czy zła. Ja po prostu chciałem ją napisać. Materiał zbierałem przez 60 lat. Pisałem bardzo szybko. Ona się momentami pisała sama. Więc to był zupełny ewenement w tym, co do tej pory robiłem.
2: No właśnie, rodowa zemsta ciągnąca się przez pokolenia, można powiedzieć taka rodowa wojna dwóch klanów z wsi, zresztą nieistniejącej, jak przeczytałem w posłowiu do tej książki. Mówisz, że to jest właściwie, ta historia bazuje jakoś w faktach i muszę ci powiedzieć, że to mnie bardzo zdziwiło, także w posłowiu do Gołoboża, bo rzecz wydawała mi się tak nieprawdopodobna. Znaczy, no miałem takie wrażenie, że wiesz, że no cóż, autor przeczytał wnikliwie Mario Puzo i tyle.
3: No, tak. Nie umiemy sprzedawać swoich bohaterów. Gdybyśmy... To jest polska Sycylia, naprawdę, i to tych konotacji jest mnóstwo. Natomiast, wiesz, gdybyśmy wysłali może scyzoryków do Nowego Jorku, to...
2: Ale przecież byli. Polska emigracja w Stanach była przecież gigantyczna od właśnie początku XIX wieku. Można powiedzieć, że budowaliśmy Stany Zjednoczone, z tym, że nie wiedzieć czemu ta diaspora była jakoś słabsza od tej także chłopskiej, sycylijskiej.
3: No właśnie. To jest zagadka. Mhm. Ale no nie doczekaliśmy się Ojca Chrzestnego z Bodzentyna, tylko z Corleone. Natomiast chyba nawet tych polskich gangsterów to tam nie było za dużo. Byli gangsterzy żydowscy urodzeni na terytoriach Polski. Przecież Majer Leński i tak dalej. Natomiast rzeczywiście, no, coś tam było, jakiś rodzaj chyba mafijnego nieudacznictwa, skoro do tego nie doszło. Ale konotacji jest mnóstwo i rzeczywiście to, co się tam w Górach Świętokrzyskich działo, I czyli to przede wszystkim to milczenie, które powodowało, że nic nie wypływało. Wiesz, niedługo będzie serial Jana Holoubka Zbrodni Połanieckiej. Mhm. 32 chyba świadków. Nikt nic nie powiedział.
2: Tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa historia reporterska właśnie, ale wiesz, tak się zastanawiam, czy powstała Mafia Kielecka z sukcesem? Na tym nie. Podglebiu, które opisałeś w Gołobożu, no bo rzeczywiście, wiesz, prawo zemsty, omerta, wszystkie, że tak powiem, składniki skutecznej mafii w twojej powieści są, a jednak no nie słyszy się o jakiejś kieleckiej czy świętokrzyskiej mafii.
3: Tak, dlatego, że ona jest taka, wiesz, archaiczna i sprowadza się do takiego jakby takiej pierwotnej postaci. Mianowicie tam ci, którzy tworzyli takie grupy na wsiach, jak chociażby Zakrzescy, to oni nie mieli ambicji, wiesz, handlowania narkotykami, czerpania zysku z prostytucji, kolonizowania przestępczością miast.
2: Ani nawet budowy potęgi swojej rodziny.
3: Tak jest, tak jest. Oni po prostu chcieli być najważniejsi we wsi. I to, wiesz, chodziło o to, żeby oni, nie wiem, byli bogami, władzą. Wiesz, Zakrzescy rządzili przez 10 lat. Nie było milicji, nie było partii, nie było kościoła, nie było nic. Byli tylko oni. Ze mną chodził do szkoły chłopak, do którego strzelali, bo poszedł na grzyby do lasu bez zezwolenia. Z drugiej strony do liceum chodziłem z Leszkiem Puchałą, obecnie dyrektorem biblioteki w Sanoku, który mieszkał 4 chałupy od Zakrzewskich i w Rzepinie. I no to, co on mi opowiadał o tym, na przykład, wiesz, jak ta wieś żyła, to było coś, w co trudno uwierzyć. I kiedy on wracał, przepraszam, z liceum PKS-em i stary Zakrzewski wiedział, kiedy przyjedzie PKS, to on sobie po prostu wychodził, opierał brodę o sztachety i patrzył na ludzi. I nikt nie spojrzał w jego stronę. I Leszek mówił, że opowiadał, że jak mu matka zakazała, żeby kiedy, broń Boże, nigdy pod żadnym pozorem nie spojrzał na tego człowieka, no to ta pokusa spojrzenia mimo wszystko była w nim tak silna, że on tę drogę z PKS-u do domu zapamiętał jako rodzaj traumy. Ale z drugiej strony, wiesz, tam się całą noc paliły światła w domach, w chałupach. Teraz się tego dowiedziałem w Skarżysku na spotkaniu, bo ludzie mi ciągle donoszą kolejne historie. Moja ciotka, która pracowała na lakierni w fabryce samochodów ciężarowych w Starachowicach, mówi, że kiedy fabryka zaczęła pracować na 3 zmiany i ta trzecia nocna była najlepiej płatna, to wszyscy chcieli pracować na 3 zmianę, ale jeżeli ktoś z Rzepina, bo tam chłopów robotników było mnóstwo, jeśli ktoś z Rzepina miał zostać na 3 zmianę, to wolał zostać wyrzucony dyscyplinarnie, ale nigdy nie został na noc. Pilnowani domów. No to był taki rodzaj, wiesz, mafii.
2: No właśnie, ale w Gołobożu przewijają się też takie elementy odruchów moralności. Gdy ktoś próbuje przerwać ten przeklęty krąg wiecznej zemsty, wiecznego życia zemstą i no, tej spirali krzywd, które ludzie sobie wyrządzają. I to są, no cóż, próby skazane na klęskę też.
3: Tak, historia jest szekspirowska, nieznana, nieodkryta, broń Boże, przeze mnie, bo już Romeo i Julia to opowiada. Tak, takie rzeczy się nie udawały. Mhm. Czyli historia Jaćki jest w 100% prawdziwa. I dość mi bliska. Natomiast jeśli chodzi o pewien przymus małżeństw i tak dalej, to takie rzeczy się działy. I sam je doskonale pamiętam. Zresztą cała masa jest też innych przykładów, tak? No to, kiedy tam jacyś bogaty gospodarz miał prawo wybierać. Ale generalnie też się dowiedziałem o tym już po Gołobożu, wyobraź sobie, że przepraszam, te zapaski świętokrzyskie, które nosiły kobiety, to był kot paskowy. To był naprawdę kot kreskowy, który polegał na tym, że...
2: Każda coś innego oznaczała, tak?
3: Tak. Szerokość tych pasków i kolor tych pasków oznaczała, no, była takim narzędziem marketingowym, wiesz. Jeżeli na przykład było więcej czerwieni, to znaczy, że panna była na wydaniu. Jeśli było więcej czerni, to była wdowa. I tak dalej. Każdy umiał to czytać. Z reguły w kościele, bo tam wtedy nakładano te stroje. Każdy to umiał czytać i każdy... przepraszam. I każdy się jakby, wiesz, tym kierował. Więc to były takie bardzo złożone zjawiska. Na pewno nie polegały na szalonych miłościach, jeśli już to namiętnościach. I tyle. No.
2: Fascynuje mnie etnografia Gołoboża. Wiesz, to jest oczywiście wielka saga ciągnąca się ponad 100 lat. Kilka pokoleń tych świętokrzyskich rodzin, ale w tej etnografii mieszają się różne mity, zabobony i obyczaje pogańskie z bardzo tradycyjnym katolicyzmem. Na to wszystko nakłada się w ogóle historia i zaborcza, i powstańcza, i PRL-owska wreszcie, okupacyjna. No, ten tygiel jest bardzo ciekawy. Ciekaw jestem, na ile wykreowany przez ciebie. Znaczy, nie mówię o historii, mówię o tej etnografii, o właśnie tych pogańskich, przedziwnych mitach, obyczajach, rytuałach.
3: To było we mnie na tych samych prawach, na jakich były te historie zbrodni, zemsty i tak dalej. To znaczy, ja się wychowałem w takim domu, który był zawsze pełen duchów, przestróg, legend. Wiesz, ta historia na przykład ze ślepym Tomaszem, który był moim prapradziadkiem i rzeczywiście walczył w powstaniu styczniowym u boku Langiewicza i rzeczywiście tym Rosjanom wyrządził tyle krzywd, że ukarali go gorzej niż śmiercią, czyli tam przypalili mu oczy i go puścili, żeby sobie po prostu gdzieś tam skonał z głodu na wsi, bo to wiesz, gdzieś to wtedy były zasady współczesnych korporacji do sześcianu, czyli nie przynosiłeś przychodu, to nie dostawałeś jeść. No i on od małego słyszałem właśnie o tym, mimo że był niewidomy, to kosił łąkę, bo miał jakby zakodowane w ruchach, wiedział jak wysoka jest trawa, jak prowadzić kosę. Kosił tę łąkę, trafił na diabelskie ziele, kosa pękła, on już wiedział, dlaczego pękła. Rozciął sobie przed ramię tym odłamkiem kosy. Włożył zioło pod skórę, owinął szmatami i od tej pory widział i był bardzo silny. No i ja w to wierzyłem zawsze. Tak jak wierzyłem w te wszystkie inne historie. A rzeczywiście Święty Krzyż był, znaczy Łysa Góra była bardzo, bardzo długo miejscem takiego kultu pogańskiego. Chyba jednym z najstarszych w Polsce i najmocniejszych. I tam się to ciągnęło. Nie bez przyczyny ten klasztor tam powstał. Trzeba było to jakoś
2: odczarować.
3: No właśnie.
2: Powiedz, Maćku, na koniec, powiedziałeś, że Jakub Kania narodzi się w wersji filmowej. A co z Głowobożem? Aż się prosi taka historia o ekranizację.
3: Głowoboże 48 godzin po premierze kupił Opus Film.
2: O, czyli Leszek Bodzak.
3: Nie. Opus Film to Piotr Dzięcioł.
2: A, Piotr Dzięcioł, przepraszam. Piotr Dzięcioł,
3: Leszek
2: tak
3: Bodzak kupił całego Kanie.
2: Kanie, okej.
3: Okay. 8 książek. Plus prawa do wszystkich, które z Kanią napisze. Natomiast Opus kupił Gołoboże. Z ostatniego SMS-a od autora scenariusza, który powstaje, wiem, że napisał mi z uśmieszkiem i z wykrzyknikiem, że wiemy już, dla kogo to robić. No, czyli jest nadawca.
2: No to super. Czekamy w takim razie na ekranizację i na twoje kolejne powieści. Maciej Siembieda był gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję ci za tę rozmowę.
3: Ja również dziękuję bardzo.
2: Program przygotowała Maria Andrzejewska. Ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
1: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Dodatkowe wsparcie dla Ukrainy i pomoc w rozmowach pokojowych zapowiada przebywający w Kijowie szef dyplomacji Niemiec. Rośnie liczba ofiar i chorych w Demokratycznej Republice Konga. Epidemia eboli w tym kraju nadal nie jest opanowana. Samorządy i organizacje humanitarne współpracują ze sobą tylko w sytuacjach kryzysu. To błąd, alarmują organizacje pomocowe. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Niemcy zapowiadają dodatkowe pieniądze na wsparcie Ukrainy. Nowy pakiet w wysokości około 60 milionów euro szef niemieckiej dyplomacji ogłosił w czasie oficjalnej wizyty w Kijowie. Berlin chce przekazać Ukrainie 50 milionów euro na pomoc humanitarną i 10 milionów na fundusz kompleksowego pakietu pomocy NATO dla Kijowa.
2: Za pośrednictwem tego funduszu wspieramy między innymi alternatywne dostawy energii dla ukraińskiej armii. Dostarczamy ratujące życie zaopatrzenie medyczne dla szpitali wojskowych i finansujemy pilnie potrzebne systemy obrony przeciwlotniczej.
1: Johan Wadefull powiedział też, że nadal liczy na aktywność ze strony Stanów Zjednoczonych w sprawie zmuszenia Rosji do negocjacji pokojowych.
2: Na początku tygodnia omówię te kwestie z moim amerykańskim kolegą Marco Rubio.
1: Na potrzebę większego zaangażowania ze strony Amerykanów zwrócił też uwagę szef ukraińskiej dyplomacji. Jak podkreślił, proces rozmów pokojowych jest obecnie w fazie postoju. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło wschodnią Japonię, a silne wstrząsy były odczuwalne w stolicy kraju Tokio, poinformowała japońska agencja Kyodo. Cytowana przez Kyodo agencja meteorologiczna

0: poinformowała, że trzęsienie ziemi nie wywołało zagrożenia tsunami. Rośnie liczba zakażonych wirusem eboli. Według danych WHO liczba potwierdzonych przypadków przekroczyła 5200, a 2,5 tysiąca chorych zmarło. Epidemia rozprzestrzenia się w 6 prowincjach Demokratycznej Republiki Konga i zdaniem przedstawicieli WHO daleko jej na razie do stanu wygaszenia. Pomóc w opanowaniu wirusa mogłaby szczepionka i jak przyznała w Tok FM wirusolożka ewolucyjna dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu w Oksfordzie, badania nad nią są w końcowej fazie.
1: Szczepionka Moderna bez technologii mRNA, czyli właśnie w fragmencie wirusa, który nie wywołuje, jest to sam fragment, więc nie może wywołać choroby, ale sprawia, że nasz układ odpornościowy może rozpoznać wirus, jeżeli dojdzie do zakażenia.
0: Oficjalne dane wskazują na duży odsetek śmiertelności wśród chorych, sięgający nawet 47%. Jednak według afrykańskich centrów kontroli i prewencji chorób wysoka śmiertelność wynika m.in. z utrudnionego oszacowania dokładnej liczby chorych w wielu trudno dostępnych regionach Demokratycznej Republiki Konga. Samorządy wiedzą, że w obliczu kryzysu współpraca z organizacjami społecznymi jest ważna, ale najczęściej na co dzień tego nie robią. Takie są wyniki badania przeprowadzonego przez think tank lubelskiego PCK. Tylko 4% gmin aktywnie każdego dnia współpracuje z NGO-sami, mówi Kamil Raczyński z Polskiego Czerwonego Krzyża.
2: Tylko te 4% gmin posiada stałego koordynatora albo dedykowany zespół, który wykonuje te zadania. I to pokazuje, że pomoc humanitarna wciąż jest traktowana jako coś bardzo doraźnego, na co nie trzeba nakładać dużo pracy, przygotowań.
0: A jest inaczej. By dobrze współpracować w warunkach kryzysu, trzeba się dobrze znać i wiedzieć, kto jest kim i co potrafi. Na długo przed powodzią, pożarem czy zagrożeniem z powietrza. Przyznaje Karolina Chojka-Bartoszko z Fundacji To Proste.
3: Kluczowe to przede wszystkim to, żeby organizacje pozarządowe miały swoje stałe miejsce w zespołach zarządzania kryzysowego. Musi w tych zespołach być oddelegowany przedstawiciel organizacji pozarządowych.
0: Raport PCK na temat partnerstw budowanych między samorządami a organizacjami pozarządowymi jest dostępny w internecie na stronach PCK. W niedzielę wchodzi w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji nakazujące urzędom stanu cywilnego dokonywanie transkrypcji małżeństw jednopłciowych, które zostały zawarte poza granicami kraju. Urzędy stanu cywilnego posługiwać będą się nowymi wzorami aktu małżeństwa, uwzględniającymi pola dla osób tej samej płci. Możliwe będzie też przepisanie numeru PESEL małżonków, co do tej pory w urzędach stanowiło problem. Adwokatka z kancelarii KMA Anna Mazurczak zwracała uwagę w Tok FM na to, że urzędy stanu cywilnego dotychczas i tak zobowiązane były do respektowania unijnego prawa, a rozporządzenie rozwiązuje bardziej techniczny niż prawny aspekt transkrypcji.
4: To jest trochę zmiana wtórna, powiedziałabym, dlatego że kluczowe znaczenie ma jednak nadal wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który rozwiał już wszelkie wątpliwości dotyczące tego, czy aby Polska, która przez te wszystkie lata nie zrobiła nic, żeby uregulować sytuację prawną par tej samej płci, może także odmawiać uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
0: Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który orzekł, że Polska musi respektować akty małżeństwa zawarte w pozostałych krajach Unii, zapadł w listopadzie 2025 roku. Naczelny Sąd Administracyjny, powołując się na decyzję TSUE, zobowiązał Urzędy Stanu Cywilnego do transkrypcji aktów małżeństwa w marcu tego roku. Wchodzące w życie przepisy ujednolicają procedurę stosowaną przez Urzędy Stanu Cywilnego w całej Polsce. Po raz 23 stolica zamieniła się w Centrum Kultury Żydowskiej. To za sprawą Warszawy Singera, Festiwalu Kultury Żydowskiej organizowanego przez Fundację Shalom i Teatr Żydowski w Warszawie. W programie festiwalu znalazły się m.in. koncerty, spektakle i spotkania literackie, w tym koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i wykonawca koncertu.
5: Mamy farta, że przyszedł na Polski, bo dzięki temu mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami. Zapraszam wszystkich. Mam nadzieję, że tam na dole będzie zasięg w Teatrze Kwadrat i będziemy po prostu zaśpiewamy też razem. Idzie o to, by jednak śpiewać razem. Jest to powiedzmy takie pospolite ruszenie śpiewacze. Ale czy się uda, zobaczymy.
0: Festiwal Singera potrwa w Warszawie do 30 sierpnia. Informacje Tok FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie w nadchodzącym dniu. Najcieplej będzie w ciągu dnia na południowym wschodzie do 23 stopni. Około 20 pokażą termometry w centrum, a najchłodniej 17 stopni będzie na północy kraju. Niedziela na południu z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu mogą wystąpić burze.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Pod koniec lipca Mikołajczyk jedzie do Moskwy. To tam dowiaduje się o wybuchu Powstania Warszawskiego. Podczas kolejnej wizyty w październiku Wiaczesław Mołotow informuje go o postanowieniach konferencji teherańskiej. Czy jednak mógł być zaskoczony? Przecież przed wylotem do Iranu minister Eden pytał go, czy zaakceptuje odstąpienie Kresów Wschodnich w zamian za Prusy Wschodnie, Górny Śląsk, może Lwów. Mikołajczyk się wtedy nasrożył. Gniewnie odparł, że rząd emigracyjny nie ma prawa negocjować ustępstw terytorialnych, że ziemie te na mocy prawa należą do Polski. Eden wyglądał na zniecierpliwionego. Pod koniec wojny jasne staje się, że to Stalin będzie dyktował warunki i że albo podjęta zostanie próba porozumienia, albo całość władzy wezmą komuniści. Ale Mikołajczyk jest w tym myśleniu odosobniony. Składa dymisję z funkcji premiera. Namawiany przez Brytyjczyków, by zaakceptował porozumienia jałtańskie i wziął udział w powołaniu nowego rządu, ponownie jedzie do Moskwy. Tam dobija niekorzystnego dla ludowców targu i wraca do Polski. Witają go tłumy. Są entuzjastyczne, daje im nadzieję, że nie wszystko stracone. Roman Zambrowski się zżyma, że wszystkie masowe wystąpienia Mikołajczyka kończą się dla nas niepowodzeniem. Jednak obok macierzystego i zakonspirowanego Stronnictwa Ludowego jest i drugie, o identycznej nazwie, powołane do życia w Lublinie. Komuniści tworzą sobie takie fasadowe, satelickie ugrupowania mające udawać te przedwojenne. Od farbowanych lisów natychmiast trzeba się odróżnić. Wobec przejęcia nazwy Stronnictwa Ludowego przez grupę uformowaną w Lublinie celem uniknięcia nowych, mogących stąd wynikać nieporozumień, Naczelny Komitet Wykonawczy Stronnictwa Ludowego postanowił z tą chwilą używać nazwy Polskie Stronnictwo Ludowe. Jest 22 sierpnia 1945 roku. Moim i Państwa gościem jest profesor Jacek Wojnicki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry państwu.
7: Pod koniec lipca 1944 roku Stanisław Mikołajczyk udał się z wizytą do Moskwy. Tam dowiedział się zresztą o wybuchu Powstania Warszawskiego. George Kennan, który obserwował tę wizytę premiera Mikołajczyka i jego współpracowników, zanotował później tak: w moich oczach byli oni straconymi przedstawicielami skończonego reżimu, ale nikt nie był tak brutalny, aby im to powiedzieć. I wówczas, tego lata 1944 roku, zaproponowano Mikołajczykowi stanowisko premiera w przyszłym rządzie i 4 ministerstwa dla przedstawicieli rządu emigracyjnego, przy czym warunkiem było odrzucenie konstytucji kwietniowej. I Mikołajczyk był skłonny udać się do Warszawy po jej wyzwoleniu i utworzyć rząd, który miałby przygotować wybory do Sejmu, ale jego zapał spotkał się ze sprzeciwem PPS-u, prezydenta Raczkiewicza, dowództwa AK, naczelnego wodza generała Sosnkowskiego i tak dalej i tym podobne. To jak wiedzie dalsza droga Mikołajczyka do epitetu, jakim go potem obdarzano, czyli do określenia, że jest kawalerem jałtańskim?
8: No to zaczynamy z wysokiej figury. Przede wszystkim chciałem się odwołać do pierwszej takiej legalnej biografii Mikołajczyka autorstwa profesora Andrzeja Paczkowskiego. Tytuł jest wymowny: Klęska realisty. I rzeczywiście Mikołajczyk w takim gruncie, jak postrzegał układy geopolityczne, jak był pchany do pewnych decyzji przez aliantów zachodnich, bo to głównie premier Churchill, gospodarz rządu londyńskiego, rozmawiał z Mikołajczykiem i mu pewne rzeczy komunikował i jakby wymuszał na nim, to decydowało, że na pewne kroki Mikołajczyk się godził. Pani zaczęła od wizyty lipcowo-sierpniowej 1944 roku. Wydawało się, że to jest taki moment dobry dla Mikołajczyka i Mikołajczyk też przez moment myślał, że wygra to starcie ze Stalinem, bo zaczęło się powstanie w Warszawie w ramach operacji Burza. No i wydawało się, że rzeczywiście ma jakieś atuty. No ale już oczekiwanie kilkudniowe na spotkanie ze Stalinem, 3 sierpnia dopiero Stalin znalazł chwilę czasu na rozmowę z Mikołajczykiem, a poza tym także warunek, że będzie rząd polski, ale on musi się porozumieć z Polakami z Lublina, którzy przypadkiem akurat także w Moskwie byli, i do prowadzenia rozmów z Mikołajczykiem. Czyli od początku ten owoc był jakby zatruty. I to, co pani mówi, jakie Mikołajczyk miał karty jako realista. No ja sobie zapisałem, że cztery jakby warunki były potrzebne do sukcesu Mikołajczyka i jego stronnictwa. Na dwa liczył szczególnie, prawda? Czyli liczył na popularność w społeczeństwie, to się sprawdziło. Opowiada się na wykładach z pewną taką sympatią dla Mikołajczyka i pokazanie rzeczywiście autorytetu, który Mikołajczyk posiadał, że jak wylądował w Poznaniu, notabene stamtąd pochodził i zaczął swoją podróż do Warszawy przez Poznań, to tłumy, które go tam witały, no porównywalne tylko z tłumami, które witały Wałęsy w 80 roku, czy papieża podczas pielgrzymek do Polski, przeniosły auto kilkanaście metrów z Mikołajczykiem w środku, prawda? Gdy Mikołajczyk spóźnił się na mecz specjalnie na Legii, to nie klaskano, nie fetowano Bieruta ani Osóbkę Morawskiego, ówczesnego prezydenta i premiera, a Mikołajczyk, gdy się pojawił, miał owację, prawda? Czyli tu rzeczywiście mógł zobaczyć tą popularność w społeczeństwie. Liczył także na to, co zawsze słyszał od wujka Churchilla, czyli na wsparcie mocarstw zachodnich. Churchill, który tu wysyłał, no miał pewną taką zadrę, bo wiedział, ile Wielka Brytania zawdzięcza Polsce, i nie mówię tylko o Dywizjonie 305 i Enigmie, bo to główne wkłady Polski oprócz udziału żołnierzy, prawda, na polach bitew w zwycięstwo aliantów zachodnich, i wiedział, że to jest główny wątek, który staje przed mocarstwami zachodnimi. Kwestia niemiecka, oczywista, no i kwestia polska. I tutaj widział Churchill, że no chcąc nie chcąc jednak zdradza tego Mikołajczyka, i dlatego miał pewne takie wyrzuty sumienia, których notabene nie miał prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt, bo przy Trumanie było troszeczkę inaczej. Gdyby Truman wcześniej był prezydentem, być może troszeczkę inaczej by się ułożyła historia, prawda? Czyli na to liczył. A na dwie rzeczy, które przeszacował, albo na które kompletnie nie mógł liczyć, okazały się decydujące te dwie przesłanki. Czyli przestrzeganie reguł gry przez obóz lubelski, tych polski obóz komunistyczny. Tutaj okazało się, że oni, o ile są chętni i łaskawi do poszerzenia bazy rządzenia, czyli oferowano pewne stanowiska w rządzie, o których pani mówiła, miejsca w Krajowej Radzie, tym tymczasowym komunistycznym parlamencie, oferowano udział w prezydium Krajowej Rady, czyli to takie wspólna prezydentura, tam było miejsce dla Witosa, chodziło o nazwisko tego przywódcy ludowego, tam znalazło się miejsce dla czołowego takiego endeka Stanisława Grabskiego, czyli duże nazwiska, ale gdy chodziło o realne interesy komunistów, czyli o władzę, referendum, wybory 47 pokazały, że tak jak powiedział Gomułka w 45 roku, władzy raz zdobytej nigdy nie oddamy, bo my tu jesteśmy gospodarze.
7: I jeżeli wy zrozumiecie swoje błędy, to być może będziecie dopuszczeni do współrządzenia.
8: No, tak, i tutaj różne te warianty współrządzenia Gomułka oferował. Czasami za zgodą Stalina, czasami obok, no bo wiemy, że Gomułka był taką rogatą duszą komunistyczną, czyli on niektóre pomysły po swojemu rozumiał, był takim rzeczywiście narodowym komunistą i za to zapłacił zresztą. No i czwarty element, na który trochę przeszacował Mikołajczyk, to neutralność Kremla. Bo Mikołajczyk obstawiał taki warunek, że PSL w swoim programie, i chyba tak myślał Mikołajczyk i ludowcy, zawsze obstawiał za współpracą i przyjaźnią ze Związkiem Radzieckim. Czyli nie głoszono haseł antyradzieckich, budowy jakiegoś przedmurza. Podkreślano współpracę z aliantami zachodnimi i ważne znaczenie współpracy ze Związkiem Radzieckim. No i Mikołajczyk zakładał, że ta przyjaźń będzie interesująca dla Stalina, jeżeli rzeczywiście za tą współpracą będzie szła siła realnie mająca poparcie w narodzie. A Mikołajczyk celnie obstawiał, że te 2/3, 3/4 Polaków głosuje, będzie głosować nogami czy kartkami za PSL-em, i że to będzie jakby taka karta kredytowa Mikołajczyka wobec Kremla. A okazało się, że Stalin woli mieć figurantów swoich, bo nie był zainteresowany realnym układem, był raczej zainteresowany władztwem tej strefy wpływów. I czy to byli figuranci, którzy zawdzięczali władzę tylko czołgom, to było dla niego nawet ciekawsze, bo to on dyktował im warunki. A gdyby takim współpracownikiem był Mikołajczyk, to Mikołajczyk mógłby dyktować warunki, bo mógł powiedzieć, naród mnie wybrał, ja tego nie mogę zrobić.
7: Zastanawiam się, panie profesorze, czy jednak nie było tak, że z tych czterech elementów nieprzeszacowany był tylko jeden, czyli ta popularność w społeczeństwie. I czy Mikołajczyk nie był naiwny, pokładając jednak jakieś nadzieje w mocarstwach zachodnich? Może chciał wierzyć, bo przecież mamy konferencję jałtańską i mamy 13 lutego 1945 roku oświadczenie rządu na uchodźstwie. Decyzje konferencji trzech dotyczące Polski nie mogą być uznane przez rząd polski, nie mogą obowiązywać narodu polskiego.
8: Ale to już nie był rząd Mikołajczyka, to tylko Arciszewskiego.
7: No bo oczywiście
8: Mikołajczyk był już w opozycji.
7: Mikołajczyk wcześniej podał się do dymisji. Ale 15 lutego, dwa dni później, na konferencji prasowej właśnie Mikołajczyk też negatywnie ocenił porozumienie jałtańskie. Trudno, żeby było inaczej. No wtedy też Arciszewski uznał, że jeżeli jakikolwiek polityk uda się do Polski i będzie chciał wejść do rządu, zostanie uznany za zdrajcę. No ale Mikołajczyk zdecydował się na podjęcie tej ryzykownej rozgrywki z komunistami o przyszłość Polski. Dlaczego? Będziemy pewnie o tym mówić, że on jednak dał na kilkanaście miesięcy nadzieję społeczeństwu. Zakończyła się ta misja porażką, ale jakie argumenty stały po tej stronie, żeby jednak do Warszawy jechać i próbować zawalczyć? Bo nie sądzę, żeby kierowała Mikołajczykiem jakaś żądza władzy.
8: Nie. Nie, ja tutaj odwołam się, pani przywołała tą właśnie misję, którą Mikołajczyk, ten kawaler jałtański, jak o nim pisał Cat-Mackiewicz, podjął. Odwołam się do polityka, którego nie kojarzymy z PSL-em z lat 90., a to pokazuje, jak pojemne było PSL jako partia taka ogólnonarodowa, bo mówię o Władysławie Bartoszewskim, który udzielał się w latach 40. w legalnym PSL-u, współpracował z organem prasowym, Gazetą Ludową, jako młody człowiek, który wyszedł ze Oświęcimia i szukał się swojego miejsca w tej nowej Polsce. I Bartoszewski w swojej rozmowie z Michałem Komarem pisze tak. Niewątpliwie Stanisław Mikołajczyk był wtedy postrzegany przez większość Polaków na emigracji jako zdrajca. Ale w kraju został przyjęty życzliwie, a nawet z entuzjazmem. Wydawało się, że PSL pod jego kierownictwem stanie się siłą gwarantującą przeprowadzenie wolnych, demokratycznych wyborów do Sejmu. Czyli rzeczywiście Mikołajczyk spalił za sobą mosty emigracyjne i to pokazuje pewien tragizm jego postaci, bo gdy musiał opuszczać Polskę chyłkiem jesienią 1947 roku, już nie mógł do Londynu wracać i wybrał Amerykę. I ostatnie 19 lat życia spędził w Ameryce, tam tworząc PSL na emigracji, tam udzielając się w międzynarodówce chłopskiej, której był jednym z liderów obok przywódców węgierskich czy czechosłowackich. Czyli tutaj palił za sobą most, ale właśnie był takim realistą, popychanym przez tego Churchilla, bo gdyby Churchill go zniechęcał, Mikołajczyk miał taką rozdartą duszę, bo wiedział, że tutaj nikt mu nie gwarantuje sukcesu, stawia tylko pewną szansę. I Mikołajczyk postawił na taką szansę, podobnie troszeczkę jak Sikorski. Przecież jego wielki mentor, współpracownik Mikołajczyk był zastępcą Sikorskiego w rządzie, drugim rządzie Sikorskiego, prawda? Czyli Sikorski też, gdy podpisywał porozumienie z Majskim w 1941 roku, był mocno atakowany, że podpisuje porozumienie, Rosjanie nic nie kwitują, dużo biorą, ale tu bronią historycy Sikorskiego, że wyciągnął 1,5–2 miliony Polaków z łagrów. Da? Stworzył armię, która potem wyszła z Andersem. Czyli tutaj rzeczywiście i ta funkcja tego porozumienia z Majskim też widzimy pewne plusy dla narodu polskiego, tak przecież ciemiężonego i męczonego w II wojnie światowej. Tak samo tu można powiedzieć, że on chciał iść troszeczkę drogą tego Sikorskiego, czyli robił taką misję Mission Impossible, no ale no, teraz to oceniamy.
7: Post factum.
8: Post factum. I teraz widzimy, że on żadnej szansy on nie miał. I to przyznaje profesor Friszke, profesor Paczkowski, czyli historycy życzliwi Mikołajczykowi i jego wizji politycznej. Ale wtedy, szczególnie popychany przez Churchilla, który gwarantował poparcie aliantów zachodnich, panie Stanisławie, ja nigdy pana nie zostawię.
7: Nie zakładał, że to misja straceńcza.
8: Zakładał, że rzeczywiście w sytuacji, gdy Stalin będzie coś próbował zachachmęcić, to Zachód tupnie, Stalin cofnie się, prawda? I nie zakładał, że taką linią brzegową dla aliantów zachodnich będzie Berlin i Niemcy. I to pokazała blokada Berlina, gdzie rzeczywiście alianci przez pół roku żywili, utrzymywali Berlin zablokowany przez Stalina. Po wyborach i po referendum w Polsce jedynie protesty dyplomatyczne, których nie tylko Stalin, ale i Gomułka się nie przestraszył, bo wiedzieli, że za tym nie pójdą żadne realne kroki.
7: No to porozmawiamy, jak wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o partię pod koniec wojny, po zakończeniu II wojny światowej, bo mamy Stronnictwo Ludowe, to międzywojenne, ale mamy też Stronnictwo Ludowe, ta sama nazwa, powołane do życia we wrześniu 1944 roku w Lublinie jako oczywiście posłuszna komunistom partia fasadowa, i to lubelskie Stronnictwo Ludowe poparło PKWN, a to Stronnictwo Ludowe Mikołajczyka nie, bo wtedy nadal tkwiło w konspiracji, tak?
8: No i było na emigracji.
7: Ale też w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego Stronnictwo Ludowe też miało dość silną pozycję. No i Mikołajczyk wraca i rozumiem, że pierwszym zadaniem jest odróżnić się od tych farbowanych lisów, to raz, a dwa, była też podjęta próba przyciągnięcia do siebie tych działaczy ze Stronnictwa Ludowego lubelskiego.
8: Była. No, przede wszystkim ruch ludowy zawsze był podzielony mocno, nadprogramowo, nie tylko mówimy tu o jakichś względach ambicjonalnych. I to PSL, czy ta partia związana z Witosem, z Ratajem, czy z Mikołajczykiem, to PSL Roch. Pamiętamy, że w okresie okupacji stronnictwa miały tam te takie pseudonimy, i to Roch to było to właśnie legalne Stronnictwo Ludowe powołane w 1931 roku, zjednoczone podczas bycia opozycją wobec sanacji. Natomiast ta grupka, o której pani mówi, to lewicowa, takie ugrupowanie z częścią polityków prokomunistycznych, z częścią oddelegowanych tam do kierowania tą partią, jak Kowalski, Władysław Kowalski, to, drodzy, to było PSL Wola Ludu, czyli inna grupa. I tak jak w manifestie PKWN-u czytamy, że nowo powołany PKWN popierają partie demokratyczne i wymieniano tam PPS, Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne, to miało pokazać oblicze takiego kulawego pluralizmu, że nie jest to po pierwsze dzieło tylko Stalina, tylko polskich partii i nie tylko PPR-u, tylko szerszy zakręt. Czy tu mamy lewicowy ten odłam PPS-u z Osóbką Morawskim, politykiem takim nierozpoznawalnym w przedwojennym PPS-ie, takim bardziej działaczem spółdzielczym. Tu mamy tą część tego lewicowego ugrupowania powołanego przez sanację Stronnictwa Demokratycznego, czyli jak my pamiętamy partii inteligencji rzemiosła. No i mieliśmy tych chłopów, właśnie lewicowy odłam Woli Ludu, która we wrześniu 1944 roku ujawniła się w Lublinie i stworzyła pozory Stronnictwa Ludowego. Czyli mieliśmy takie cztery ugrupowania. Wszystkie de facto uznawały kierowniczą rolę PPR-u, bo kierownicza rola partii obowiązywała w Polsce Ludowej już od 1944 roku, a nie dopiero jak powstało PZPR. PPR już była pierwszą taką partią rządzącą, monopolistyczną de facto. I te ugrupowania tworzyły najpierw PKWN, a od Sylwestra 44 rząd tymczasowy, i tu też proszę zwrócić uwagę, premierem był nie komunista, tylko chodziło, żeby pokazać ten pluralizm, czyli socjalista Osóbka Morawski z tego odłamu lewicowego PPS-u. I tu, jeżeli mówimy o sytuacji po porozumieniu moskiewskim, czyli czerwiec 45, to od razu widzimy tutaj taki zatruty cukierek. Czyli z jednej strony Mikołajczyk i politycy z kraju, bo porozumienie jałtańskie zawierało, że do nowego rządu jedności narodowej będą doproszeni politycy emigracyjni, którzy popierają porozumienie jałtańskie, czyli część obozu niepodległościowego już odpadała, prawda? I demokratyczni politycy z kraju. Czyli pod tym kazusem demokratycznych polityków z kraju postrzegano Witosa. Uznawano, że to jest duże nazwisko, trzykrotny premier, przywódca chłopów i jakby sprzęgnięcie go do tego obozu lubelskiego będzie plusem dla obozu tego prokomunistycznego, no i dla nowych władz. I tutaj pierwszym tym zatrutym cukierkiem było to, że równocześnie z rozmowami na Kremlu odbywał się proces 16, o którym do końca nie informowano, ogłoszono
7: Policzek
8: dopiero wyrok.
7: Dla
8: prawda?
7: Mikołajczyka.
8: Policzek dla Mikołajczyka i Polaków, czyli 16 polityków i wojskowych zwabionych w Podkowie Leśnej przez generała Sierowa na rozmowy, aresztowanych, wywiezionych do Moskwy i skazanych. Zresztą wyroki były do 10 lat, czyli jak na warunki stalinowskie dosyć łagodne, ale praktycznie nikt z tego więzienia już nie wyszedł. Prawda? Czyli to pokazuje pierwszy policzek. Drugi policzek był taki, że tutaj dano Mikołajczykowi możliwość powrotu do kraju. Otrzymał on stanowisko wicepremiera, ministra rolnictwa i reform rolnych. Ministrem administracji publicznej został jego współpracownik Władysław Kiernik, a ministrem oświaty Czesław Wycych, czyli trzy teki dla tej grupy londyńskiej ludowców. Ale komuniści liczyli, że będzie to poszerzenie tego stronnictwa lubelskiego, że będzie istniało jedno stronnictwo ludowe, prawda? Podobnie tutaj uwzględniono reaktywację Stronnictwa Pracy. Tu powiemy o drugim polityku z obozu patriotycznego i demokratycznego, czyli Karolu Popielu, współpracowniku, jakby następcy Wojciecha Korfantego. I on także otrzymał możliwość uruchomienia swojej partii. I to pokazuje właśnie, jak postępowali komuniści ze Stronnictwem Pracy i Stronnictwem Mikołajczyka, jak oni postrzegali tą umowę, że to będzie rozszerzone Stronnictwo Ludowe, a tych ludzi od Popiela chciano albo upchać w Stronnictwie Demokratycznym, jako ta część takiej partii mieszczańskiej, ale kontrolowanej przez komunistów, albo miano grupę tak zwanych wojewodów, Widywirski, Felczak, grupa Zrywu, która też była grupą prokomunistyczną i otrzymała misję paraliżowania działalności Stronnictwa Pracy. Ponieważ ruch Stronnictwa Ludowego był silniejszy, to z tego to się w pierwszym okresie nie udało.
7: W tym rządzie, dodajmy, bo warto byłoby to podliczyć, na 21 tek ministerialnych komuniści mieli 17.
8: Tak, tak, czyli to odwrotny układ jak w rządzie Mazowieckiego 45 lat później. Ja to właśnie opowiadam, że tutaj strona demokratyczna miała 4, a w 89 czterech ministrów było z PZPR-u. Czyli jakby sytuacja się obróciła po 45 lat.
7: Profesor Jacek Wojnicki jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo TOK FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Powrót do przyszłości. Moim i Państwa gościem jest profesor Jacek Wojnicki, a rozmawiamy o PSL-u powojennym. Stanisław Mikołajczyk jest już w Polsce. 29 czerwca 1945 roku spotyka się w Wierzchosławicach z Wincentem Witosem.
8: Schorowanym, tak?
7: Tak, niedługo zresztą Witos umrze, to będzie październik tego samego roku. Ale wtedy podczas tego spotkania czerwcowego Witos zaakceptował te wyniki moskiewskich ustaleń, opowiedział się za koncepcją ujawnienia ugrupowania, radził, żeby budować silne stronnictwo, no i wyraził też swoją gotowość takiego czynnego udziału w życiu politycznym. No i potem powstaje PSL, to jest 22 sierpnia. W opublikowanej ulotce wyjaśniono, że nazwę PSL przyjęto dlatego, by uniknąć nieporozumień, ponieważ już istniało właśnie Stronnictwo Ludowe, to lewicowe lubelskie. Jak pisano, wobec przejęcia nazwy Stronnictwa Ludowego przez grupę uformowaną w Lublinie celem uniknięcia nowych, mogących stąd wynikać nieporozumień, Naczelny Komitet Wykonawczy Stronnictwa Ludowego postanowił z tą chwilą używać nazwy Polskie Stronnictwo Ludowe. 31 października 1945 roku umiera Witos. Jest też grupa polityków, która odchodzi z tego lubelskiego Stronnictwa Ludowego i w listopadzie dołącza do PSL-u. No to powiedzmy teraz, panie profesorze, jak wzrasta ta partia, bo to jest nieprawdopodobne.
8: wzrasta bardzo szybko i to też jest jakby argument na te pierwszy postulat Mikołajczyka, na który mógł liczyć, czyli popularny w społeczeństwie. Czyli pani odwołała się do 22 sierpnia, kiedy ogłoszono deklarację Tymczasowego Komitetu Wykonawczego, a tutaj należy jakby jeszcze cofnąć się, ponieważ w lipcu po powrocie do kraju, do Warszawy, Mikołajczyk spotkał się z władzami Stronnictwa Ludowego z 1938 roku, dlatego 1938 roku, że wtedy odbył się ostatni kongres przedwojenny i tam wybrano władzę. Szefem formalnie był Witos, chociaż był na emigracji w Czechosłowacji, funkcję tę pełnił de facto marszałek Rataj, ale także ta już gwiazda Mikołajczyka wtedy rosła, bo on wtedy już był jednym z liderów krajowych Stronnictwa Ludowego. I należy powiedzieć jeszcze o tym, co pani mówi, czyli o rozmowach, które Mikołajczyk podjął z ludowcami, ponieważ z jednej strony to był warunek komunistów, dogadajcie się, utwórzcie jedną partię. I rzeczywiście Mikołajczyk rozpoczął takie rozmowy. On liczył rzeczywiście jako ten autentyczny działacz chłopski, który ma wszystkie symbole przedwojennej władzy. No i prezesem tego stronnictwa był Witos. My mówimy o Mikołajczyku, bo de facto on kierował partią, a nie umierający Mikołajczyk. Umierający Witos. Ale Witos był o tym wszystkim informowany i w pierwszych zjazdach takich regionalnych, na przykład małopolskim, Witos jeszcze uczestniczył, był przeniesiony na krześle, wygłosił taką odezwę, jakby testament polityczny tych ludowców, demokratów, prawda? Czyli tutaj podjęto takie rozmowy i to jest charakterystyczne. Te rozmowy podjęte na żądanie komunistów skończyły się tym, że ludowcy ci lubelscy podnieśli pewne postulaty. Mikołajczyk zgodził się je spełnić, a Stronnictwo Ludowe Lubelskie nad mową polityków komunistycznych i tak odrzuciło tą współpracę, ponieważ obawiano się silnego jednego Stronnictwa Ludowego, ale i tak część polityków wyszła lubelskich, wyszła ze stronnictwa, z kierownictwa i z oddziałów wojewódzkich. Tak w ten sposób mieliśmy taką rachityczną tą partię Stronnictwo Ludowe i nabierająco rozmachu autentyczny ruch społeczny jako PSL. Może do tej deklaracji z 22 sierpnia, bo tutaj przygotowałem, punkt 7 jest charakterystyczny w tej deklaracji Tymczasowego Komitetu, kiedy ogłoszono powstanie Polskiego Stronnictwa Ludowego i w tym punkcie 7 mamy jakby wizję programu społeczno-politycznego stronnictwa. Stronnictwo Ludowe, podejmując swą działalność, bierze udział w tymczasowym rządzie jedności narodowej i rząd ten popiera. Stronnictwo Ludowe w swojej pracy realizować będzie politykę zmierzającą do utrwalenia sąsiedzkiego współżycia i sojuszu ze Związkiem Radzieckim, to o czym mówiliśmy, oraz z demokracjami zachodnimi. Stronnictwo Ludowe współpracować będzie z innymi stronnictwami demokratycznymi w doprowadzeniu do końca dzieła reformy rolnej, zagospodarowania prastarych ziem piastowskich odzyskanych po wielowiekowej niewoli germańskiej oraz w przebudowie całości społeczno-gospodarczego życia Polski. Czyli mamy trzy postulaty powojenne rządu lubelskiego, które popiera też PSL, ale chce realizować je jako autentyczna, silna struktura stronnictwa, czyli reforma rolna, reformy społeczno-gospodarcze, w tym upaństwowienie, ale nie tak szeroko rozumiane jak Hilary Minc i komuniści, no i powrót na ziemie piastowskie, bo to, co pani mówiła, to głównie co podzieliło Mikołajczyka i polityków emigracyjnych. Główne trzy postulaty, które rząd emigracyjny zawsze niósł przez 6 lat okupacji, to utrzymanie granicy przedwojennej, stworzenie wolnego, niepodległego państwa demokratycznego. Mikołajczyk widział po tych rozmowach, które relacjonował mu Churchill, zresztą wybiórczo, bo na przykład o tym, że już w Teheranie zgodzono się na granicę linii Kerzona, Mikołajczyk się dowiedział dopiero w 1944 roku w Moskwie.
7: Jesienią.
8: To było dla niego szokiem, prawda? Delano Roosevelt też nie ujawniał tego, bo liczył w czwartej kampanii na głosy Polonii.
7: Zresztą dowiedział się od Stalina i Mołotowa.
8: Dokładnie, czyli to był kolejny policzek, że nie dowiedział się od Churchilla, który go pchał do Moskwy, tylko do Stalina. Dlaczego pan ma do mnie pretensje, jak to zgodzili się pana protektorzy? Tutaj Mikołajczyk rzeczywiście doznał silnego ciosu. No i państwo o ustroju demokratycznym. Mikołajczyk jako realista wiedział, że o tym pierwszym może tylko marzyć, a drugie i trzecie wydawało się, że ma w zasięgu ręki. Tak?
7: Jeżeli rozmawiamy o fenomenie PSL-u, to myślę, że o dwóch rzeczach. O tym, jak wzrastała ta partia, zaczęliśmy już o tym mówić, ale liczba członków. Początek roku 1946 to jest ponad 500 000 członków PSL-u.
8: A w maju 800 tysięcy.
7: Tak, potem już 800 tysięcy. Oczywiście to była jedynie jawnie działająca siła, więc ludzie widzieli szansę na zmianę i zapisywali się do PSL-u także ci, którzy wcześniej z Ruchem Ludowym nie mieli do czynienia, nie byli związani z Ruchem Ludowym. Ale też chciałabym porozmawiać o fenomenie Gazety Ludowej, którą zdobywano wręcz, płacono wielkie kwoty za ten periodyk, bo w moskiewskim porozumieniu znalazło się takie postanowienie. Stronnictwo Ludowe otrzyma przydział papieru na publikacje partyjne, stronnictwo będzie miało udział w spółdzielni wydawniczej Czytelnik. Trochę to trwało, pierwszy numer gazety ukazał się 4 listopada 1945 roku i... Może kierownictwo redakcji, to też jest ważne nazwisko, postać i heroiczna, i tragiczna, Zygmunt Augustyński. Mhm. Już w pierwszym numerze Gazety Ludowej ogłoszono jeden z głównych celów – obronę praw człowieka. I pomyślałam sobie, jak to koresponduje, jak pan mówił o rządzie Tadeusza Mazowieckiego, jak to bardzo koresponduje z tym, jak po Helsinkach, po KBWE też polska opozycja ta w PRL-u stawiała właśnie na obronę praw człowieka i tym próbowała szachować komunistów.
8: Zresztą Gazeta Ludowa to była takim prawzorem dla Gazety Wyborczej w 1989 roku. To były pierwsze autentyczne, niezależne gazety po wojnie w Polsce. Nie licząc jeszcze tygodnika Solidarność.
7: Taki przykład, kiedy w 1946 roku powołano w Polsce ORMO, czyli organizację bardzo przydatną dla politycznego terroru, to właśnie
8: ale
7: Augustyński...
8: Ale przed referendum... Tak, czerwcowym.
7: Tak jest. To Augustyński przeprowadził miażdżącą krytykę tego typu organizacji, bo zawsze jak było to możliwe, to gazeta reagowała na wszelkie zagrożenia praworządności. No i oczywiście ograniczano jej nakład, w pewnym momencie chyba do 70 tysięcy egzemplarzy.
8: A demolowano, obietnica była 150 do 200 tysięcy.
7: Tak, demolowano lokale PSL-u, także redakcje, no ale ludzie właśnie walczyli o tę gazetę, bo jak rozumiem, byli złaknieni prawdziwych informacji.
8: No dzisiaj akurat jest charakterystyczny dzień, bo słyszałem w radiu, że jest 35 lat internetu. Wtedy nie było żadnych innych środków oprócz radia, które było kontrolowane przez rząd lubelski. I jedynie w prasie była pewna taka nisza, gdzie te autentyczne ruchy społeczne mogły się wypowiadać. Myślę tutaj o prasie związanej z Kościołem, Stronnictwem Pracy, no i tej ludowej. I dlatego tu jest ważna rola Gazety Ludowej, o której rzeczywiście pani mówiła, że była taką jakby tubą tej wolności oprócz ambony kościelnej, prawda? No bo inne były niemożliwe. I to dlatego ta Gazeta Ludowa odegrała taką rolę i dlatego także komuniści ograniczali tutaj papier, tłumacząc, że są kłopoty w państwie powojennym na papier, ale na broszury propagandowe bloku tego papieru nie starczało, prawda? Czyli tu proszę zwrócić uwagę, 50 tysięcy Gazety Ludowej w 1946 roku, a o ile pamiętam, pierwszy nakład Gazety Wyborczej był 150 tysięcy. Czyli 89 rok pokazał jednak, że te wpływy gazety są istotne dla raczkującej opozycji na miesiąc przed wyborami. Tutaj Mikołajczyk do wyborów okazało się, że ma półtora roku, bo wybory odsuwano. Chciano jakoś rozegrać tę sytuację poparcia dla komunistów i poparcia dla Mikołajczyka. I dopóki jakby klucza nie znaleziono, chciano także eksperymentować w innych państwach bloku, bo przypomnijmy, że w miarę wolne wybory odbyły się w listopadzie 1945 roku na Węgrzech i w maju 1946 roku w Czechosłowacji. I te wybory przyniosły taki wynik 1-2, mówiąc językiem sportowym, czyli tylko na ziemiach czeskich komuniści wygrali w miarę wolnych wyborach, 40%, najsilniejsza partia, ale nie miała większości. Natomiast zarówno na ziemiach słowackich, jak i na Węgrzech wygrały ugrupowania demokratyczne, antykomunistyczne, uzyskując 60%. Czyli tu idąc tym szlakiem, Stalin przewidywał, że wyniki w Polsce będą zbliżone raczej do tych słowacko-węgierskich niż czeskich, gdzie lewica zawsze była silna i przypomnijmy, że przed wojną to była jedyna partia legalnie działająca. Komunistyczna Partia Czechosłowacji miała swoich posłów zgromadzonych powodzeniu. Kliment Gottwald, przywódca komunistyczny, przez kilkanaście lat był posłem. U nas komuniści nie mieli żadnego poparcia i z wyjątkiem chyba dwóch czy trzech posłów wybranych w 1922 roku nie istnieli na scenie parlamentarnej, prawda? Czyli to pokazuje tą odmienność Czechosłowacji, bo często studenci mnie pytają, dlaczego Czesi wybrali komunisty w wolnych wyborach, prawda? Bo sfałszowanych, no to wiadomo, sami sobie wybrali, zgodnie z powiedzeniem, o które jeszcze się nie odwołaliśmy, że urna to jest taka magiczna szkatułka, rzucasz Mikołajczyk, wypada gumułka.
7: Gumułka, tak jest. Czyli,
8: ale że w wolnych wyborach wybiera się komunistów, to dla studentów jest zaskakujące. I pani mówi o tym szybkim wzroście PSL-u, jak takie ciasto, prawda, w piekarniku. Tu warto się odwołać do Stefana Korbońskiego, działacza podziemnej Polski, ale także działacza ludowego. I on w swoich pamiętnikach pisze tak: szeregowi członkowie PSL-u to cały wachlarz typów i ludzi, ogromna większość to ci, którzy uważają, że PSL to Stronnictwo Narodowej Niepodległości i dlatego do niego przystąpili. Przeważają żołnierze Armii Krajowej, którzy w naszej akcji, czyli w działaniu PSL, widzą ciąg dalszy swojej walki. Stąd mamy koła składające się z przedstawicieli wszystkich warstw urzędników, kupców, rzemieślników, robotników, co szczególnie boli PPR i PPS i masę różnego rodzaju młodzieży, chłopców, dziewcząt. Ekipę Bieruta najbardziej niepokoi akces do PSL-u urzędników w ministerstwach i robotników. Da? Czyli tu widzimy, że rzeczywiście to była partia ludowa, ale w takim znaczeniu narodowa, a nie agrarna. Powszechna. I stąd to była masowa partia, najliczniejsza. Pani słusznie zwróciła uwagę, że w maju 46, czyli rok po wyborach, PSL, czyli partia zwalczana, mimo że legalna, miała 800 tysięcy, a PPR, czyli partia rządząca, miała 500 000. Do której nawet zmuszano, czy musiano przynależeć, żeby zajmować jakieś stanowisko w wojsku, w sądownictwie, czy w administracji.
7: Zdawano sobie sprawę oczywiście, jakie są nastroje. Komuniści zdawali sobie sprawę, dlatego odwlekali wybory. One odbędą się dopiero w 1947 roku, a wcześniej postanowiono rozeznać się tak w sytuacji i przeprowadzić referendum. To był czerwiec 1946 roku. Mam przed sobą fragmenty protokołu z narady szefów wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa publicznego z listopada 1946 roku. Najpierw głos zabrał minister Stanisław Radkiewicz i mówił tak: zadanie rozbicia PSL-u nie zostało wykonane, mimo że bardzo dużo zrobiono. Większość wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa nie zrozumiała wagi PSL-u i praktycznych wniosków nie wyciągnęła. PSL jest główną przeszkodą dla przeprowadzenia wolnych wyborów. Sytuacja ta wymaga samokrytyki i podzielenia się doświadczeniami w walce z PSL-em. Pułkownik Grzybowski, szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu. Na powiatach, gdzie nie ma kompromitujących materiałów, zastosowano utrudnianie życia działaczom PSL przez częste powoływanie do urzędów na przesłuchania, częste rewizje. W walce z PSL wykorzystuje się na wiecach zdjęcia PSL-owców w mundurach Wehrmachtu. Wkrótce PSL na terenie Dolnego Śląska skończy się. To może jeszcze pułkownik Antosiewicz, szef takiego urzędu w Poznaniu. Metody zastosowane w Poznaniu. Rozpuszczanie naszej szeptanej propagandy przez agenturę o zwalnianiu z posad, o odbieraniu ziemi. Werbowanie szerokiej sieci agenturalnej dla dywersji politycznej w zarządach PSL. Rozpadło się 65 kół gminnych. Powstało zagadnienie, czy tylko rozbić PSL, czy też starać się o skierowanie jego członków do partii bloku demokratycznego. No sporo wysiłku musieli włożyć komuniści, żeby sobie z PSL-em poradzić, prawda?
8: Tak, ale to, co pani przywołała, charakterystyczne, że to nie jest narada w KC PPR, nie jest to narada w Wydziale Propagandy, tylko narada w Urzędzie Bezpieczeństwa. Czyli zdawano sobie sprawę, że samą propagandą, samą działalnością polityczną PPR nie wygra, dlatego podjęto działalność taką bezpieczniacką, rozbijania i niszczenia tego PSL-u. Z takich działaczy czołowych PSL ocenia się, że około 200 straciło życie, kilkanaście tysięcy było aresztowanych. W wyborach tych 1947 roku unieważniono 10 list okręgowych na 52. Tak? Czyli tu już w ogóle nie było szans na normalną rywalizację. W referendum, które było wcześniej, no to także utrudniano działalność i komuniści, jakby nie licząc na swoje poparcie, dostali wsparcie od Wielkiego Brata, bo przyjechali tutaj oficerowie NKWD doświadczeni w fałszowaniu wyborów i udzielali porad polskim bezpieczniakom i komunistom, jak fałszować referendum, no bo to było pierwsze takie starcie z narodem, które pokazywało realną siłę komunistów. Tu był Stalin bardzo zainteresowany, bo on też chciał zobaczyć, jak te nowe porządki, jaką mają popularność, czy to jest 5%, czy 50, czy 40, prawda, to wiadomo, że nie liczył, że będą mieli rząd dusz, ale jaka to jest siła, no bo to także pokazywało, jak silni będą komuniści w rozmowie ze Stalinem, prawda? Gdyby mieli większość, no to by mogli pokazywać, że ich też naród popiera. Gdyby byli tylko na bagnetach radzieckich.
7: No to są zależni od Stalina.
8: To są tymi figurantami, o których mówiliśmy, prawda? Czyli tu wszystkie strony były zainteresowane tym jakby sprawdzianem popularności, a często i obecnie mówi się, że mamy sondaże wyborcze, a realny sondaż jest przy urnie wyborczej, kiedy przemówi wielki niemowa. I rzeczywiście 30 czerwca w bardzo nieprzyjających warunkach ten wielki niemowa po raz pierwszy przemówił. I te wybory, wydawało się, historycy emigracyjni czy niezależni w latach 80. zakładali, że w zasadzie nigdy nie poznamy tych wyników, chociaż zakładano pewnie, że siły demokratyczne miały większość, komuniści przegrali, ale nie liczono, liczono, że wszystko jest jakby pozamiatane i poniszczone. 90. rok, czyli rozwiązanie PZPR i otwarcie szafy Bieruta przy Palmie w budynku, okazało się, że Bierut przechowywał meldunki Urzędu Bezpieczeństwa i z Komitetów Wojewódzkich i miał w miarę precyzyjne wyniki autentyczne. I do nich odwołał się Andrzej Paczkowski i inni historycy, którzy pisali o Polsce powojennej. I te wybory, te wyniki tego głosowania 1946 roku są bardzo charakterystyczne i warto się na moment przy nich zatrzymać.
7: No to króciutko, panie profesorze, proszę bo bardzo. Zmierzamy do końca.
8: Czyli tutaj wyniki są charakterystyczne. Blok Demokratyczny, który głosił, że ma rząd dusz i 2/3 poparło głosowanie 3 razy tak, realnie uzyskał 27%. Ponad 70% głosowało 3 razy nie.
7: Podobnie było w przypadku wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku. Według danych, które ludowcom udało się zebrać w 100 obwodach spośród 6 tysięcy, na listy tak zwanego bloku demokratycznego, czyli PPR i akolici, padło 27% głosów, a na PSL 63%. A oficjalne wyniki były takie: blok 80, a PSL 10, reszta przypadła Stronnictwu Pracy oraz secesjonistom z PSL-u. No, sytuacja była już jasna. 8 października, panie profesorze, 1947 roku Naczelny Komitet Wykonawczy PSL przyjął rezolucję stwierdzającą, że władze uniemożliwiają partii działalność i to miał być wstęp do podjęcia decyzji o zawieszeniu wszelkiej aktywności pozaparlamentarnej. A w listopadzie 1949 roku resztki PSL-u połączyły się z tym lubelskim Stronnictwem Ludowym, tworząc Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, które będziemy znali z historii PRL-u i które też odegra swoją rolę w 1989
8: roku. No i w 1956
7: też. I w 1956 także. To jeszcze na koniec, panie profesorze. Co Mikołajczyk mniemał albo nie mniemał o tym swoim eksperymencie politycznym w Polsce po latach?
8: Ale po latach, no to wiemy z jego wspomnień Polska Zgwałcona, która wyszła najpierw na Zachodzie, a później w konspiracji, a po 89 roku w legalnym obrocie. Niedawno wydał ją Muzeum Historii Ruchu Ludowego. I tam Mikołajczyk obiektywnie i gorzko pisze o swojej roli, ale jednocześnie wspomina, że gdyby jeszcze raz miał podjąć decyzję, to prawdopodobnie podjąłby podobną decyzję, bo pewnych rzeczy nie mógł przewidzieć i poza tym mówił, że jest sługą narodu. Jeżeli tutaj mógł uratować przynajmniej jakąś część, nie tyle iluzji, co realnych ludzi, to on by się tego podjął, mimo że to była polityka straceńcza.
7: Profesor Jacek Wojnicki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, był moim państwa gościem. Dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
8: Dziękuję.
7: Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo państwu dziękujemy za dziś i zapraszam za tydzień. Dobrego wieczoru.
6: To jest powtórka.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Prezydent Francji zapowiada wsparcie militarne Ukrainy i z podobnym apelem zwraca się do innych krajów sojuszniczych. Hiszpański rząd szuka sposobu na wsparcie eksklawy Ceuty po lipcowym kryzysie migracyjnym. W życie wchodzą przepisy, które mają ułatwić transkrypcję aktów zawartych za granicą małżeństw par jednopłciowych. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Wzmocnienie wsparcia dla Ukrainy i wysłanie pocisków przechwytujących dla Kijowa zapowiedział po rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim prezydent Francji Emmanuel Macron. Deklaracja o wysłaniu pocisków przechwytujących została ogłoszona po piątkowym ataku Rosji na centrum handlowe w Krzywym Rogu, w którym zginęło kilkanaście osób, a 130, w tym wiele dzieci, zostało rannych. Macron podkreślił też, że niezwykle ważne jest, aby wszystkie kraje dysponujące odpowiednimi środkami również przyłączyły się do pomocy militarnej dla Ukrainy. Francuski przywódca skrytykował też powtarzające się rosyjskie ataki na ludność cywilną oraz taktykę zastraszania i eskalacji. W najbliższy poniedziałek odbędzie się kolejne spotkanie tzw. koalicji chętnych wspierającej Ukrainę w jej obronie przed rosyjską inwazją. Spotkaniu współprzewodniczyć będą właśnie Macron, premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Hiszpański rząd pracuje nad specjalnym planem, który ma wesprzeć Ceutę po kryzysie migracyjnym. Sytuacja w tym hiszpańskim terytorium w Afryce powoli się stabilizuje, ale miejscowe władze skarżą się na szereg problemów, w tym spadek zainteresowania tym kierunkiem ze strony turystów. Jak donosi dziennik El País, rząd w Madrycie chce zatwierdzić pierwsze elementy planu dla Ceuty już w przyszłym tygodniu. A więcej na ten temat wie nasz reporter Cezary Jaszczyk.
5: Chodzi o dodatkowe fundusze dla lokalnych firm, co ma pozwolić na ochronę miejsc pracy. Pierwsza transza ma wynosić 25 milionów euro. Władze chcą też zainwestować w doraźną pomoc migrantom. Z kilkudziesięciu tysięcy osób, które pod koniec lipca wdarły się do eksklawy, zostało około 5 tysięcy. Warunki, w jakich przebywają, jak relacjonują hiszpańskie media, są fatalne.
6: Zostaje najpoważniejszy problem ludzi nieletnich. I nadal w Ceucie jest 2000 nieletnich migrantów nielegalnych. I teraz nie wiadomo do końca, co z tym dalej zrobić.
5: Mówiła w TOK FM była ambasadorka w Hiszpanii, profesor

0: Anna Sroka. Premier Pedro Sanchez zapowiedział w tym tygodniu, że kontynentalna Hiszpania przyjmie 500 nielegalnych migrantek z Ceuty. Decyzja spotkała się z ostrą krytyką ze strony prawicy. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Dzięki obniżonej stawce VAT benzyna jest tańsza średnio o 75 groszy niż przy normalnych, nieregulowanych cenach jeszcze tydzień temu, a cena litra oleju napędowego spadła o średnio 60 groszy. W ten sposób eksperci podsumowują pierwsze dni obowiązywania drugiej odsłony rządowego pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Obniżki mogłyby być większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny hurtowe paliw, mówi analityk rynku paliw z Refleksu Urszula Cieślak.
2: Ten wzrost podstawy netto ceny paliw powoduje, że ta skala obniżek cen detalicznych finalnie, mimo spodziewanej korekty nawet do złotówki na litrze, została ograniczona.
1: Do poniedziałku za litr benzyny 95 na stacjach benzynowych kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,54 zł. Benzyna 98 będzie kosztować do 7,36 zł, a litr oleju napędowego maksymalnie 7,59 zł. Od niedzieli zacznie obowiązywać rozporządzenie, które ma ułatwić transkrypcję aktów małżeństwa par jednopłciowych, które pobrały się za granicą. Rozporządzenie wprowadza nowe wzory aktów małżeństwa tak, aby urzędnicy nie zasłaniali się na przykład tym, że w systemie informatycznym nie są w stanie zaznaczyć małżeństwa dwóch kobiet czy dwóch mężczyzn. Upolityczniony Trybunał Konstytucyjny próbował wejście w życie tych zmian zablokować, ale jak mówi ministra Katarzyna Kotula, to się nie uda.
3: Dopóki rządzi koalicja 15 października, nie wyprowadziliśmy Polski z Unii, bo nie zamierzamy tego zrobić, bo jesteśmy Europejczykami, w Unii zostajemy, dopóty będziemy się stosować do tych wyroków europejskich sądów, a przypomnę, że po wyroku TSUE były wyroki polskich sądów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, potem wyroki w USA i państwo działa. Każdy Urząd Stanu Cywilnego w Polsce będzie mógł to zrobić, bo ta zmiana techniczna naprawdę wiele ułatwi.
1: Jak dodaje Przemysław Walas z kampanii przeciw homofobii, pary jednopłciowe w końcu będą mogły odetchnąć z ulgą i przestaną się obawiać, że ktoś odmówi im transkrypcji.
4: Jeśli chodzi o kierowników Urzędu Stanu Cywilnego, rozporządzenie jest obowiązującym rozporządzeniem. Przede wszystkim my jako Polska jesteśmy zobowiązani do wykonywania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a ten nie pozostawia żadnych złudzeń. Transkrypcja jest jedynym możliwym prawnym środkiem do rejestrowania i uwzględniania w polskich rejestrach małżeństw jednopłciowych.
1: W badaniu CBOS dla Polskiej Agencji Prasowej z maja 45% Polaków było zdania, że transkrypcja aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą to krok w dobrą stronę. Kiedy ze względu na pogodę plaże tracą na atrakcyjności, turyści szukają innych miejsc. A będąc w okolicach Trójmiasta, można odwiedzić Akwarium Gdyńskie. Jak jednak przyznaje jego szefowa Grażyna Niedoszytko, obowiązują tu ścisłe limity.
5: To oznacza, że w deszczowe dni, w szczycie sezonu, w popularnych godzinach bywają momenty, gdy bramki wejściowe blokują się, co oznacza, że ta maksymalna liczba osób, które mogą być naraz w budynku, została osiągnięta. Polecamy wszystkim zakup biletów online, dlatego że wtedy nie trzeba stać w kolejce.
1: Akwarium Gdyńskie 2 lata temu powiększyło się o nową część, w której znajduje się 12 zbiorników o objętości 450 tysięcy litrów. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Niedziela w południowej połowie kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i miejscami prognozowane przelotne opady deszczu. Na północy, szczególnie na wybrzeżu, mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 17 stopni na północy, około 20 pokażą termometry w centrum, a do 23 będzie na południowym wschodzie.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie Paulina Nawrocka. Witam Państwa serdecznie i zapraszam do dzisiejszej Otwartej Kuchni, w której tematem numer jeden będą trendy. Dlaczego nagle wszystko musi być proteinowe? Dlaczego właściwie galaretki wracają do łask? W jaki sposób funkcjonowanie we współczesnym świecie wpływa na to, co jemy i jak jemy? I co wspólnego z tym wszystkim mają leki na otyłość? Moją gościnią już za chwilę będzie Gosia Krześniak, analityczka trendów, właścicielka agencji Cool Hunters, która właśnie prognozowaniem trendów w branży gastronomicznej i spożywczej się zajmuje. Po 12.40 natomiast pyszna historia poświęcona dziś kanapkom. Niby mały posiłek, niepozorny, a naprawdę z fascynującą historią i wieloma wątkami. Zajrzymy do przedwojennego Wiednia, powojennego Cieszyna i do wielu, wielu innych miejsc właśnie tropem kanapek. Nastał, szanowni państwo, czas dożynkowy. Właściwie w każdy weekend gdzieś odbywa się Święto Plonów i chciałam serdecznie państwa uwadze polecić te wydarzenia, bo te dożynki gminne, powiatowe, parafialne, to są naprawdę wspaniałe imprezy. Czasem bardzo kameralne, czasem z wielkim rozmachem, koncertami, sceną i tłumem gości. Nawet jeśli na co dzień z rolnictwem mamy niewiele wspólnego, to dożynki są naprawdę świetnym pretekstem, żeby zobaczyć, co się robi i jada w danym regionie. Zwykle są tam koła gospodyń wiejskich, lokalni producenci. Można spróbować oczywiście chleba, bo dożynki to święto chleba, ale i sery, miody, wędliny, pierogi, kiszonki. Można również poprosić o przepisy. Zawsze polecam, kiedy coś szczególnie mi smakuje. Panie z kół gospodyń wiejskich naprawdę chętnie tymi recepturami się dzielą. Sama tradycja dożynek jest oczywiście bardzo, bardzo wiekowa, dużo starsza niż współczesne festyny. Święto kończące żniw, moment podziękowania za zebrane plony, symbolicznego zamknięcia najważniejszego okresu prac polowych. Jeden z najważniejszych symboli to oczywiście wieniec dożynkowy pleciony ze zbóż, kwiatów, owoców czy ziół i chleb wypieczony z mąki z nowego ziarna, który symbolizuje to, że zbiorów wystarczy na kolejny rok. Jeśli widzą gdzieś państwo w okolicy plakat informujący o tym, że są dożynki, warto zajrzeć. Nie powinniście państwo żałować. A ze mną już na łączach zapowiadana gościni Gosia Krześniak, kulturoznawczyni, strateżka, analityczka trendów, właścicielka agencji foresightowej Cool Hunters, która jest skierowana do firm z branży gastronomicznej i spożywczej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Tak zabrzmiało bardzo mądrze, ale może wyjaśnijmy słuchaczom, czym właściwie się zajmujesz.
8: Tak, ja i moja firma współpracujemy z firmami z branży głównie spożywczej, ale też gastronomicznej. Doradzamy odnośnie wprowadzania innowacji produktowych, rozmawiamy z naszymi klientami o trendach konsumenckich, o tym, co będzie właśnie zachowania konsumenckie kształtować w najbliższym czasie, więc pracujemy nad strategią i nowościami produktowymi, które potem można zobaczyć na półkach.
7: Czyli ja sobie to tak rozumiem, że to jest trochę praca na styku takiej spożywczej przeszłości i przyszłości, bo na przykład niektóre wnioski wysuwacie na podstawie tego, co się działo i musicie przewidzieć, co na przykład będzie popularne, co będziemy chcieli jeść i dlaczego. Dobrze myślę?
8: Tak, trochę tak jest. Obserwujemy bardzo dokładnie i łapiemy takie sygnały. Często mówimy o takich małych sygnałach zmian, bo zanim coś stanie się trendem jakąś dużą zmianą społeczną, która wpływa też na to, jak jemy i zanim pojawią się jakieś nowości w sklepach, to one często zaczynają się od bardzo małych sygnałów zmian w zachowaniach właśnie konsumenckich, które my staramy się obserwować. Łączymy kropki właśnie tego, co już się działo w branży spożywczej albo w ogóle w zachowaniach całych społeczeństw, co ma wpływ potem na to, jak jemy i łączymy te kropki i próbujemy znaleźć właśnie jakieś nowości czy rozwiązania, które mogą sprawdzić się na rynku i dobrze odpowiedzieć na te współczesne potrzeby konsumenckie.
7: Ale rozumiem też, że zasadniczo kluczowe jest to, jak zmieniamy się jako społeczeństwo, jak zmieniają się nawyki w różnych obszarach życia i to nie jest tak, że jedzenie czy kwestie spożywcze związane właśnie z żywnością to jest jakiś odrębny mikrokosmos, tylko to wszystko dość mocno związane jest z innymi obszarami życia.
8: Tak, dokładnie tak jest. Mamy taką tendencję chyba do nadużywania słowa trend, bo dzisiaj w tej dobie, w tej narracji social mediowej wszystko, co wybuchnie nawet na chwilę jest trendem, natomiast no w takiej naszej pracy trend to jest tak naprawdę duża zmiana społeczna, która dzieje się w czasie i która obejmuje wiele obszarów naszego życia. Jedzenie jest oczywiście jednym z nich, więc to, że na przykład nagle zaczynamy, nie wiem, jeść więcej białka albo chodzimy w ten albo inny sposób do restauracji, nie wiem, chodzimy częściej sami do restauracji, to też jest interesujący wątek, to wszystko nie bierze się znikąd, jest tak naprawdę jednym z elementów dużych zmian właśnie społecznych, które zachodzą nie tylko w temacie jedzenia. Więc jedzenie jest oczywiście częścią kultury, jest formą wyrazu i odzwierciedla też to, jak całe społeczeństwa się zmieniają.
7: Dotknęłaś tematu białka, któremu kiedyś poświęciłam cały program rozmowy z Natalią Metrak-Rodą. Rozmawialiśmy o tym właśnie z perspektywy historycznej, jak się zmieniało podejście do różnych składników odżywczych i to, że no, naturalnie jest to skorelowane z tą całą erą fitness i tego, że chcemy być wysportowani i traktujemy te nasze ciała jak fabryki, które mają jak najlepiej funkcjonować. Stąd też taka trochę fiksacja na tej ilości białka, co bezpośrednio przekłada się na to, co widzimy na półkach, prawda?
8: Tak, to tak naprawdę zainteresowanie białkiem i potrzeba takiej gęstości odżywczej, bo o tym też mówimy w tym kontekście, nie jest zupełnie nowa, w sensie nie jest to nowe zjawisko i zresztą mieliśmy już do czynienia też z dietami, które punktowały białko, bo mieliśmy i dietę paleo, i dietę Dukana, które właśnie rezygnowały z tłuszczów czy węglowodanów na rzecz białka, także to nie jest zupełnie nowe zjawisko, natomiast nowa jest skala, precyzja, dostęp do narzędzi, które nam to w tym pomagają, o tym, że właśnie ciało zmienia w kulturze też znaczenie i rolę. To pisało już wielu badaczy i Foucault o tym pisał w Nadzorować i karać, o tak zwanych zdyscyplinowanych ciałach, gdzie nowoczesne społeczeństwa po prostu nie kontrolują ludzi wyłącznie przemocą czy jakimiś formami nacisku, ale właśnie uczą ich samodyscypliny, obserwowania siebie, właśnie dostosowania ciała do pewnych norm. No i ta potrzeba kontrolowania ciała nie jest w związku z tym nowa, natomiast skala tej kontroli jest nowa. Kiedyś liczyliśmy kalorie, czasem się stawało na wadze, stosowało się diety, w ogóle to słowo dieta też zmienia znaczenie, a dzisiaj możemy obserwować w ogóle swój organizm niemalże w czasie rzeczywistym, mamy do tego zegarki, które mierzą nam sen, kroki, pierścionki, które mierzą nam tętno. No i przeszliśmy właśnie od takiej dyscyplinowania ciała do jego takiej pełnej optymalizacji i ten kult proteinowy się w to bardzo dobrze wpisuje.
7: Mamy być jak maszyny precyzyjne, a produkty spożywcze mają nam w tym pomagać, stąd pewnie. No, 5 lat temu nie widzieliśmy jeszcze półek pełnych tylko proteinowych produktów w sklepach, a teraz to właściwie w każdym większym markecie czy dyskoncie jest norma.
8: Tak, i w każdej kategorii właściwie mamy produkty wysokoproteinowe. Ten claim, czyli to oznaczenie wysokoproteinowe łączy interesy tak naprawdę różnych grup, bo kiedyś myśleliśmy o tym właśnie w kontekście osób bardzo aktywnych fizycznie, wręcz kulturystów. Dzisiaj to dotyczy zarówno osób odchudzających się, bo jeżeli ktoś traci na wadze, no to chce chronić tę masę mięśniową i seniorów, u których to jest istotne i dla konsumentów zainteresowanych tematem długowieczności, więc to łączy wiele interesów, wielu grup. Natomiast no, ostatnio możemy już mówić o takim przegrzaniu się tego trendu i tej mody na białko, no bo dochodzi już do pewnych absurdów, kiedy widzimy na przykład proteinową wodę, ja ostatnio widziałam, więc jeżeli dodajemy izolat białka do produktu, który kompletnie tego białka nie potrzebuje, no to dochodzi do już takiego, właśnie tak jak mówię, przegrzania się trendu i raczej to białko zaczyna wchodzić do takiego strefy normy, że po prostu pozostaną naszym zdaniem, na podstawie tego, co obserwujemy, pozostaną pewne produkty, które będą wysokoproteinowe naturalnie lub będą właśnie jakoś fortyfikowane, natomiast przestanie to być już taka nowinka i stanie się po prostu przejść do takiej sfery normy.
7: Moją i Państwa gościnią jest analityczka trendów w gastronomii i branży spożywczej Gosia Krześniak. Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie ponownie Paulina Nawrocka, ze mną cały czas na łączach Gosia Krześniak, analityczka trendów, strateżka, kulturoznawczyni, a przede wszystkim właścicielka agencji foresightingowej Cool Hunters, która jest skierowana do firm z branży spożywczej, gastronomicznej i która zajmuje się prognozowaniem między innymi trendów, ale i ich analizą, trendów związanych z jedzeniem. Przed informacjami TOK FM rozmawiałyśmy właśnie o białku, które zdominowało w ogóle cały spożywczy rynek, no ale nie jest to jedyna zmiana, którą obserwujemy. Ty dzielisz się również w mediach społecznościowych wieloma ciekawostkami i widziałam ostatnio bardzo, bardzo ciekawy, opracowany przez ciebie temat tego, jak Ozempik zmienia podejście do jedzenia. Ozempik, czyli no, ten słynny lek na otyłość. Jak to jest?
8: Tak, to ten temat łączy się dobrze z tematem, który poruszałyśmy, czyli białka, bo idą one właściwie w parze. Tak, w Polsce jeszcze nie ma to aż takiej skali, bo tutaj prawodawstwo na to zabrania, są to leki przepisywane na receptę, na przykład w Stanach Zjednoczonych to już 1 na 8 osób korzysta obecnie z leków na odchudzanie, tak zwanych GLP-1, GLP-1, u nas znanych jako Ozempic, ale to są różne substancje, które wspomagają odchudzanie. 1 na 8 osób, no to jest więcej niż Polaków obecnie, więc ponad 45 milionów, a około 18% w ogóle korzystało z tego typu leków i rzeczywiście ma to ogromny wpływ też na to, jak gospodarstwa domowe, w których stosowane są te leki, robią zakupy, bo widać bardzo duże spadki w koszykach w ogóle zakupowych tych gospodarstw domowych, a są kategorie takie jak właśnie słodycze, czy przekąski, czy alkohole, gdzie te spadki dochodzą do 50, a nawet 60%, więc to realnie ma wpływ na to, jak całe grupy osób robią zakupy. Natomiast jest to związane, tak jak mówię, z optymalizacją. Kiedyś nasze ciało, żeby osiągnąć jakąś szczupłość, powiedzmy, wymagało bardzo dużej, był to znak statusu, wymagał dużo samodyscypliny. Dzisiaj w dobie właśnie leków na odchudzanie można łatwiej to osiągnąć, natomiast kiedy szybko traci się wagę, właśnie masa mięśniowa jest tym, co chce się wyjątkowo chronić. W związku z tym leki na odchudzanie bardzo często idą w parze z białkiem, bo jeżeli mamy ograniczony apetyt, no to chcemy te gęstość odżywczą zachować. Natomiast przez to, że przestaliśmy tak skupiać się na jedzeniu i jemy go mniej, albo pewne grupy jedzą go mniej, no to zaczęliśmy to jedzenie fetyszyzować. I to, że w reklamach produktów w ogóle niezwiązanych z jedzeniem, na przykład kosmetykach, bardzo często pojawiają się wątki jedzeniowe, bo to, że jakieś pomadki, kremy czy balsamy do ciała w kreacjach reklamowych występują właśnie w towarzystwie owoców, jakichś lejących się syropów czy kremów, właśnie przenosi nam jedzenie z tej roli jedzenia do jedzenia na bardziej właśnie obraz, coś, co chcemy poczuć innymi zmysłami, czyli chcemy na to popatrzeć albo pobąchać. Dlatego dzisiaj zamiast, nie wiem, ciastka waniliowego kupujemy balsam o zapachu ciastka waniliowego. Jest to bardzo skorelowane właśnie z tą modą, czy z rosnącą tendencją do korzystania i dostępnością leków na odchudzanie.
7: Czyli odmawiamy sobie czekolady albo nie mamy na nią ochoty, bo też analogi GLP trochę tak działają, że nam ten apetyt zmniejszają i zamiast tego kupujemy sobie żel pod prysznic albo płyn do kąpieli, który właśnie ma nam zrobić czekoladową piankę, rozumiem?
8: Dokładnie tak, tak jest i oczywiście kosmetyki są mocno zmysłowe, jedzenie również, więc one gdzieś pokrywają się tutaj, więc ta narracja właśnie bardzo, bardzo widać to na rynku kosmetycznym, ta narracja i połączenie z tematem żywności. Zresztą jedzenie pojawia się na wielu wydarzeniach jako dekoracje, w droższych sklepach, właśnie na przykład w Stanach, całe instalacje z świeżych produktów. To jest właśnie coś, co odpowiada na tą naszą potrzebę dostępu do jedzenia, ale nie poprzez właśnie jedzenie, tylko patrzenie.
7: To trochę jakbyśmy wracali do czasów baroku czy obrazów, gdzie widzimy te wystawne uczty, na których właśnie owoce służą na przykład głównie do dekoracji, bo nikt ich nie je przez to, że na stole było też bardzo dużo mięsa.
8: Tak, tak było. To też był symbol statusu, dostęp do dużej ilości jedzenia, które nie wymaga w ogóle zjedzenia, które się de facto marnuje, jakby symbolizuje to, że mamy do tego dostęp i możemy sobie, bo na marnowanie trzeba sobie móc pozwolić, tak? Więc to na pewno ma z tym związek.
7: A jak to się ma do tego, że no niektórzy wieszczą, że ten food porn, który stał się takim dominującym trendem na portalach społecznościowych przez ostatnie dziesięciolecie, który wypromował tak naprawdę Instagram, mnóstwo lokali gastronomicznych tworzyło dania tak, by one dobrze wyglądały na zdjęciach. Coraz częściej się mówi, że to odchodzi do lamusa, że ludzie szukają jednak bardziej prostoty w restauracjach. To będziemy dalej jeść oczami, czy niekoniecznie?
8: Ja bym powiedziała, i to w szerszy wątek nie dotyczy tylko restauracji, ale w ogóle żyjemy mówi się o tym i badacze o tym mówią, że przestajemy żyć w świecie albo-albo, tylko żyjemy w świecie i-i, czyli próbujemy łączyć w ogóle sprzeczne potrzeby i w ogóle gdybym miała wskazać jakieś takie najistotniejsze rzeczy, które mnie obecnie interesują w branży spożywczej, gastronomicznej, to, że branża bardzo mocno operuje na napięciach, czyli nie jest tak, że coś idzie tylko w jednym kierunku i mamy bardzo prosty kierunek od do, tylko klienci, konsumenci próbują i chcą w ogóle bardzo często połączyć sprzeczne potrzeby. I tak samo jest z tym, dotyczy to właściwie każdy trend, o którym mówimy, bardzo szybko generuje kontrtrend, czy właśnie jakąś zmianę, która jest w ogóle w zupełnej kontrze. I tak samo jest z gastronomią. Widziałam dane takiego amerykańskiego instytutu James Beard Foundation, który się zajmuje właśnie lokalami gastronomicznymi i z tych danych wynikało, że chyba niespełna 50% szefów kuchni wskazywało social media jako jeden w ogóle z głównych trendów, który wpłynął na działanie restauracji w ostatnich latach, obok zmieniających się kosztów i zmieniających się zachowań, rosnących kosztów i zmieniających się zachowań konsumentów. I to znaczy, że te media społecznościowe przestały być dodatkiem i całe lokale były, nie tylko menu, ale w ogóle lokale były projektowane pod tę logikę social mediów, łącznie z tym, że na przykład stały się jaśniejsze, bardziej rozświetlone, no bo świece i półmrok dobrze się sprawdzają na randkach, ale niekoniecznie na zdjęciach, więc to miało ogromny wpływ na to, więc projektanci wykorzystywali fotogeniczne materiały. Natomiast jeżeli wszystko wygląda jak scenografia, to nic już nie wydaje się wyjątkowe i doszło do takiego zmęczenia estetycznego. Dlatego ja bym powiedziała, że te sprzeczne potrzeby one pozostaną i odpowiedź na nie też zostanie. Czyli uważam, że nadal jedzenie będzie estetyzowane. Natomiast w odpowiedzi na to powstają i są restauracje, które stawiają jednak na bardzo mocną autentyczność. Właśnie już gdzieś walczą, zwalczają tę logikę social mediów i tam klienci szukają takiego autentycznego doświadczenia, skupienia właśnie na smaku, niekoniecznie na całym anturażu. Natomiast moim zdaniem obie te sprzeczne potrzeby, one będą współistnieć.
7: Mm-hmm. Czyli to nie jest tak, że teraz znikną piękne dania i przeestetyzowane desery, ale będzie można też po prostu łatwiej znaleźć miejsce, w którym no, niekoniecznie wszyscy będą sypać wszystko kiełkami, żeby wyglądało ładniej.
8: Tak, tak wynika z naszych analiz i tak ja osobiście w to wierzę, jak patrzę, jak zmienia się rynek spożywczy i jak właśnie te sprzeczne potrzeby nie tylko w restauracjach, ale też właśnie na sklepowych półkach się wybijają, więc myślę, że tak właśnie będzie.
7: To jak już jesteśmy przy kontrastach, to zapytam jeszcze o dwa w sumie kontrastowe zjawiska, o których też ostatnio u ciebie czytałam. Jednym są galaretki. Miałam okazję też gościć tutaj dziewczynę od projektu Zastyga. Rozmawiałyśmy trochę o powrocie tej mody. A drugim chrupanie. Można powiedzieć, że sensorycznie dwa różne odczucia kulinarne, oba w trendach.
8: Tak. Mówi się o tym, że w dobie takich płaskiego dosyć dostępu do rzeczywistości, gdzie bardzo dużo rzeczy dotykamy, w cudzysłowie, przez ekran, gdzieś ta potrzeba multisensoryczności wybija i w ostatnich analizach ponad 60% konsumentów wskazuje, że tekstura jedzenia jest dla nich tak samo istotna jak smak, czyli to, żeby działo się dużo w produktach spożywczych. Widzimy to na półkach, gdzie tych warstw jest dużo, widzimy to w lodach, w przekąskach, w deserach, gdzie nie tylko właśnie coś się leje, coś chrupie, coś się ciągnie, więc ta multisensoryczność jest bardzo istotna i właściwie we wszystkich analizach trendów pojawia się jako jeden z głównych trendów. Galaretki, one z kolei wpisują się, tam rzadko coś chrupie, chociaż rzeczywiście dzisiaj galaretka zmieniła swoją funkcję i to jak ją, ja przynajmniej pamiętam na przykład z lat 90. czy pewnie z czasów PRL-u jakieś galaretka, nóżki w galarecie i jakieś podejrzane purcharki z taką półpłynną masą. Dzisiaj ona zupełnie zmienia swój wymiar, jest właśnie kolorowa, coraz częściej wegańska, zatopione są w niej różne rzeczy, czasem też chrupiące. Natomiast no, ona bardziej nawiązuje do tego trendu nostalgii, gdzie po prostu potrzebujemy czegoś, po pierwsze, co kojarzy nam się z bezpieczniejszymi, spokojniejszymi może czasami, a po drugie czegoś właśnie takiego elastycznego, czegoś, co jest trochę zabawką sensoryczną, ale też czegoś, co wpisuje się w ten trend well-beingu, no bo przecież to jest kolagen, który ma wpływ na naszą skórę, na nasze kości, tudzież jakieś chrząstki, nie jestem ekspertką. Natomiast w kilka dużych trendów sam produkt galaretki uderzył i dlatego coraz częściej ją widzimy. Ona też jest bardzo estetyczna wizualnie, bo może przyjmować różne formaty, więc social media uwielbiają galaretkę.
7: Wspomniałaś o zabawkach sensorycznych i ja sobie pomyślałam, że główna namiętność moich dzieci podczas tych wakacji, czyli kupowanie gniotków, które w dodatku wyglądają jak produkty spożywcze, na przykład chińskie pierożki czy masło, to idealnie to jest to. Po prostu coś, co udaje jedzenie.
8: Tak, udaje i właśnie widzimy to właśnie nie tylko w jedzeniu, bo taka powiedzmy glutowata konsystencja pojawia się i w kosmetykach, i właśnie w zabawkach, bo cały taki viral w social mediach, na TikToku czy na Instagramie, gdzie młodzież otwiera właśnie takie zabawki do gniecenia w kształcie tych pierożków i szuka jakichś konkretnych kolorów czy wzorów, no to też to się wszystko łączy. Także kolejny raz mamy dowód na to, że jedzenie jest elementem większej całości, nie jakimś osobnym bytem zupełnie.
7: Jest i zjawisko, o którym też pisałaś, snackifications, przekąskowanie?
8: Uprzekąskowienie to jest moje autorskie, moje tłumaczenie. Tak, to jest bardzo duża tendencja rosnąca, która obejmuje właściwie na pewno ten zachodni świat bardzo mocno, czyli tendencja do zastępowania trzech posiłków w ciągu dnia, czyli tego modelu, który pewnie dobrze znamy, częstszymi, mniejszymi porcjami o charakterze przekąski spożywanymi przez cały dzień i badania wskazują, że 90% już globalnych konsumentów właśnie spożywa przekąski wielokrotnie w ciągu dnia, a 8% z nich właściwie nie je już żadnych pełnych posiłków, tylko je wyłącznie przekąski, gdzie przekąska tak naprawdę może być rozumiana bardzo szeroko, bo my kilka lat temu badaliśmy na potrzeby jednego z naszych projektów polskie społeczeństwo na reprezentatywnej grupie, pytając, czym jest dla nich przekąska i to są najróżniejsze produkty od właśnie jakichś chipsów, słodyczy, ale to może być też jabłko, banan albo kanapka, czyli coś, co nie jest pełnym, pełnowartościowym posiłkiem, jest jedzone gdzieś w locie. To na to ma wpływ na pewno to, że zmienia się cała ta logika naszego życia, gdzie było bardzo mocno oddzielona praca od czasu wolnego. Dzisiaj w dobie pracy zdalnej to się ta różnica się zaciera i właśnie praca, nauka czy i tak zwane zwykłe żyćko gdzieś tam się mieszają. Co ciekawe, tutaj mogę dodać, że w ogóle ten model trzech posiłków, o którym mówimy, w kontrze do którego jest snackification, czyli to uprzekąskowienie, to tak naprawdę jest wynik i zdobycz, chociaż nie do końca pozytywna, rewolucji przemysłowej, gdzie tak naprawdę to harmonogramy fabryk przejęły pełną kontrolę nad życiem, no i jedzenie zostało tak ustrukturyzowane, że pracownicy dostawali przerwy albo jedli przed zmianą, w trakcie i na koniec dnia, więc jakby ten model trzech posiłków dziennie wcale nie był jakąś konstrukcją prozdrowotną, tylko tak naprawdę modelem efektywności. Więc to taka ciekawostka. Natomiast tak, w kontrze do tego pojawia się to uprzekąskowienie, czyli ciągłe podjadanie.
7: Moją i Państwa gościnią była Gosia Krześniak, strateżka, analityczka trendów, właścicielka agencji foresightingowej Cool Hunters. Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję.
7: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie ponownie Paulina Nawrocka, a to niezawodny znak tego lata, że pora na stały punkt programu, stały punkt Otwartej Kuchni, czyli pyszna historia. Głównym bohaterem dzisiejszej pysznej historii jest dość banalna kanapka. Banalna, bo wydaje się jednym z tych dań, które właściwie nie powinny mieć swojego wynalazcy. W końcu pomysł jest banalnie prosty. Kawałek pieczywa, coś położonego na nim albo włożonego do środka. I rzeczywiście, ludzie łączyli pieczywo z mięsem, warzywami czy innymi dodatkami na długo przed tym, zanim ktokolwiek zaczął używać słowa sandwich. Jeśli szukać bardzo dalekich przodków kanapki, można cofnąć się już do czasów, kiedy ludzie nauczyli się wypiekać zbożowe placki. Cienkie pieczywo, pieczone na rozgrzanych kamieniach czy nad ogniem, można było jeść razem z mięsem i warzywami, albo wykorzystać jako rodzaj opakowania dla jedzenia. Także pierwsi Słowianie jedli pod płomyki. Cienkie placki z mąki i wody podawane m.in. z miodem, bakaliami, cebulą, czosnkiem czy ziołami. Jednym z najczęściej przywoływanych dawnych poprzedników kanapki jest potrawa związana z Hillelem Starszym, żydowskim uczonym żyjącym na przełomie I wieku przed naszą erą i I wieku naszej ery. Podczas święta Paschy miał on wkładać między kawałki macy składniki o symbolicznym znaczeniu związane z pamięcią o wyjściu Izraelitów z Egiptu. To oczywiście jeszcze nie kanapka w dzisiejszym znaczeniu, ale sam pomysł umieszczenia czegoś pomiędzy dwoma kawałkami pieczywa jest już bardzo znajomy. W średniowieczu chleb pełnił czasem jeszcze inną funkcję. Gruba pajda mogła zastępować talerz. Układano na niej mięso, warzywa, polewano wszystko sosem, który wsiąkał w pieczywo. Samego chleba bogatsi biesiadnicy nie zawsze zjadali. Po posiłku takie nasiąknięte pieczywo mogło trafić do biednych. To także nie jest jeszcze kanapka w naszym rozumieniu, ale pokazuje, że połączenie chleba z tym, co dziś nazwalibyśmy obłożeniem, ma bardzo długą historię. Tu na scenie pojawia się najsłynniejsza kanapkowa opowieść, czyli John Montagu, czwarty hrabia Sandwich. Historia jest tak dobra, że powtarza się ją od ponad 2,5 wieku. Montagu miał być zapalonym graczem w karty. Podczas jednej z wielogodzinnych rozgrywek zgłodniał, ale nie chciał odchodzić od stołu, więc zażądał kawałków mięsa umieszczonych między dwiema kromkami chleba. Dzięki temu mógł jeść jedną ręką, nie używać sztućców, nie brudzić palców i przede wszystkim nie przerywać gry. Pozostali uczestnicy spotkania mieli szybko zacząć zamawiać to samo, co sandwich. Tyle legenda. Jej źródłem jest m.in. relacja francuskiego pisarza i podróżnika Pierre Jean Grosleya, który opisywał pobyt w Londynie. Pisał o sekretarzu stanu, który miał spędzić przy karcianym stole 24 godziny i w tym czasie żywić się właśnie plastrami wołowiny umieszczonymi pomiędzy kromkami opiekanego chleba. Nie mamy jednak podstaw, by uznać, że John Montagu rzeczywiście wynalazł kanapkę. Chleb z mięsem czy serem jadano znacznie wcześniej, no ale to od jego tytułu utrwaliła się nazwa. W 1762 roku słowo sandwich pojawia się w kulinarnym znaczeniu w dzienniku Edwarda Gibbona, późniejszego autora słynnej historii upadku Cesarstwa Rzymskiego. Gibbon odwiedził londyński klub The Cocoa Tree i opisał możnych mężczyzn jedzących wieczorem m.in. zimne mięso albo sandwich. Właśnie od XVIII wieku sandwich zaczyna funkcjonować jako konkretna nazwa dania. Co ciekawe, taki sposób jedzenia miał również znaczenie obyczajowe. W XVIII-wiecznych wyższych sferach sposób podawania i jedzenia potraw podlegał dość sztywnym regułom. Kanapka była wygodna właśnie dlatego, że można ją było wziąć do ręki. Nie wymagała stołu, pełnego kompletu sztućców, pozwalała zjeść szybko i właściwie w dowolnym miejscu. Banalna rzecz, ale z punktu widzenia ówczesnego savoir-vivre dość znacząca. W Polsce historia samego słowa potoczyła się trochę inaczej. Kanapka pochodzi od francuskiego canapé. Aleksander Brückner tłumaczył to skojarzeniem z bułką i ułożoną na niej wędliną, przypominającą poduszki leżące na kanapie. Francuskie canapé nadal funkcjonuje zresztą jako określenie niewielkiej, dekoracyjnej przekąski na pieczywie, czyli czegoś, co po polsku nazwalibyśmy raczej tartinką. No i właśnie tartinki w XIX wieku robiły wielką karierę na polskich stołach. Nie były jednak wtedy codziennym śniadaniem zabieranym do pracy, wręcz przeciwnie, elegancką przekąską podawaną podczas przyjęć. Lucyna Ćwierczakiewiczowa uważała ich przygotowanie za prawdziwą sztukę. Pisała, że chcąc dobrze podać kanapki, trzeba umieć i wiedzieć wiele rzeczy. Podstawą były biały chleb i masło, ale dodatki zdecydowanie nie przypominały kanapki z szynką ze szkolnego plecaka. Ćwierczakiewiczowa polecała m.in. jajka ze szczypiorkiem, mięso z sarny i zająca czy kawior. Ważna była też świeżość. Tartinki należało przygotowywać możliwie jak najpóźniej, żeby pieczywo nie zdążyło wyschnąć. Wyraźnie widać też ten luksusowy charakter kanapki w książkach kucharskich z przełomu XIX i XX wieku. Róża Makarewiczowa w praktycznej kuchni z 1900 roku radziła podawać kanapki przed wystawnym śniadaniem, obiadem albo kolacją. Układano je na tacy pod serwetką i roznoszono razem z alkoholem. Kanapek powinno być więcej niż gości, bo ktoś mógł mieć ochotę na drugą. Jej kanapki tanie zwykłe brzmią dziś dość zabawnie, bo do ich przygotowania potrzebne były m.in. kawior, wędzony łosoś, szynka, ser szwajcarski, gotowane żółtka i kolorowy auszpik. Wszystko drobno siekano i dekoracyjnie układano na kromce. Inne warianty zawierały ozur, sardele, bryndzę, kapary, sardynki czy angielską musztardę. kanapka była jednokromkowa i miała dobrze smakować, ale też dobrze wyglądać. Podobne podejście znajdziemy w wydanej kilkanaście lat później uniwersalnej książce kucharskiej Marii Ochorowicz-Monatowej. Tartinki nadal są tam zakąską, a nie pełnym posiłkiem. Układa się je ciasno na podłużnej tacy, tak by tworzyły dekoracyjną mozaikę. Monatowa radziła liczyć co najmniej trzy kanapki na jednego gościa. Mogły być bardzo proste, ze śledziem, szynką, serem czy pasztetem, ale i luksusowe, z homarem, kawiorem, serem pleśniowym czy pasztetem strasburskim. Do tego dochodziły masła smakowe, na przykład z sardelami, kaparami albo z serem Roquefort i rumem. Jeszcze na początku XX wieku polska kanapka jest przede wszystkim małą, elegancką przekąską. Ciekawy etap tej historii opisuje Elżbieta Kiewnarska w książce Zimne przekąski z 1930 roku. Dobrze obrazuje zmianę stylu życia, która wtedy następowała. Kiewnarska zwraca uwagę, że coraz więcej ludzi mieszka w wynajmowanych pokojach, nie ma dostępu do pełnej kuchni. Kanapki są więc świetnym rozwiązaniem, kiedy trzeba szybko przyjąć gości bez gotowania rozbudowanej kolacji. Nadal obowiązują konkretne zasady. Kanapka ma być mała, najlepiej na jeden albo dwa gryzy. Powód był czysto praktyczny. Wielki kawałek szynki ciągnący się podczas jedzenia wyglądał po prostu nieelegancko. Pieczywo najlepiej miało być z poprzedniego dnia, bo łatwiej było pokroić je cienko. Twardą skórkę należało odkroić albo delikatnie zetrzeć, a masło wyjmowało się wcześniej, żeby dobrze się rozsmarowywało. Miała również swoje zasady dobierania składników. Jajka łączyła ze śledziem albo sardynką, kiszony ogórek z mięsem, dziczyznę z korniszonym, marynowanym grzybem albo burakiem, a ryby czy homara z majonezem i kaparami. Osobno opisuje również sandwicha, czyli kanapkę zamkniętą między dwiema kromkami. Jej zdaniem był to niezwykle praktyczny angielski wynalazek na bale, rauty, dancingi, wycieczki czy do biura. Wszędzie tam, gdzie niekoniecznie mamy pod ręką serwetkę i sztućce. Tu już kanapka coraz mocniej zmierza w stronę funkcji, którą znamy dziś. Ma być wygodna i przenośna. Wojna radykalnie zmienia zawartość kanapki. W książce 100 potraw oszczędnościowych doby dzisiejszej Kiewnarska proponuje już zupełnie inne dodatki. Smalec z cebulą, jabłkiem i majerankiem, smalec z fasoli, pastę z wędzonej ryby i namoczonych w mleku bułek, twaróg z ziemniakami czy pastę z pieczonych bakłażanów i cebuli. To w pigułce pokazuje przemianę kanapki. Przed wojną może być nośnikiem kawioru, homara i pasztetu strasburskiego. Później staje się sposobem na wykorzystanie tego, co akurat udaje się zdobyć. Po wojnie wchodzi na stałe do codziennego jadłospisu, do domu, biura, pociągu, szkolnego plecaka. Nie musi być już dekoracyjną tartinką, ma być tania, szybka i sycąca. Kromka chleba, masło, kiełbasa, ser, śledź i posiłek gotowy. Właśnie z pierwszych powojennych lat pochodzi jeden z najbardziej charakterystycznych polskich kanapkowych fenomenów, czyli kanapki cieszyńskie. Cieszyńskie z Pałem podaje, że przygotowywano je już w latach 40., na pewno w 1946 roku. Początkowo trafiały do barów i bufetów spółdzielni, później także do sklepów. Najbardziej znana jest wersja ze śledziem. Na kromce weki układa się śledzia, cebulę, jajko na twardo i natkę pietruszki, a całość wykańcza majonezem, przygotowywanym według receptury cieszyńskiego z Pałem. Nie jest to lokalna ciekawostka sprzed lat, bo kanapki nadal produkuje się w tysiącach sztuk. Według Społem każdego dnia sprzedaje się ich blisko 5000, a szczególnym powodzeniem śledziowe cieszą się w piątki. Skala jest taka, że do ich przygotowywania zużywa się dziennie około 60 kg cebuli. Jest też ciekawy trop z czasów PRL-u. Polska handlowała wówczas z Islandią. W jedną stronę płynęły między innymi produkowane w Cieszynie Prince Polo, w drugą islandzkie śledzie. Społem przypuszcza, że właśnie takie śledzie mogły trafiać również na cieszyńskie kanapki. Jeszcze wcześniej polska kanapka zrobiła karierę za granicą, dokładnie w Wiedniu. W 1902 roku Franciszek Trześniewski otworzył tam lokal oparty na niezwykle prostym pomyśle. Szybko i niedrogo nakarmić ludzi kanapkami. Podawano niewielkie kromki chleba z rozmaitymi pastami. Lokal działa do dzisiaj, a kanapki Trześniewskiego stały się jednym z rozpoznawalnych elementów wiedeńskiej gastronomii. Według przytoczonych danych firma sprzedaje 4,5 miliona kanapek rocznie. Równolegle kanapka robiła wielką karierę za oceanem. W 1840 roku Elizabeth Leslie opisywała już w książce kucharskiej kanapki przygotowywane z cienko pokrojonego chleba, masła, szynki, ewentualnie musztardy. W Stanach Zjednoczonych popularność sandwiczy ogromnie zwiększyło później rozpowszechnienie krojonego chleba. Danie doskonale pasowało do nowoczesnego stylu życia. Można było zrobić je szybko, zapakować i zabrać ze sobą do szkoły albo pracy. Amerykańska kultura stworzyła cały katalog kanapek, które dziś są klasykami. BLT bierze nazwę od trzech podstawowych składników: bacon, lettuce, tomato. Bekonu, sałaty i pomidora. Club sandwich jest bardziej rozbudowany. To opiekane pieczywo, mięso, bekon, ser, sałata, pomidor i sos. Sloppy Joe to półka z mielonym mięsem w sosie pomidorowym. Reuben łączy wołowinę, kiszoną kapustę i ser na grillowanym pieczywie. Francuzi mają croque monsieur, zapiekaną kanapkę z szynką i serem, wzbogaconą beszamelem. W Nicei powstał pan baniat, czyli pieczywo wypełnione składnikami kojarzonymi z sałatką nicejską. Portugalia ma natomiast francesinie, jedną z najbardziej spektakularnych kanapek świata. Powstała w Porto w 1952 i jej autorstwo przypisuje się Danielowi Davidowi da Silvie, który po pracy we Francji wrócił do Portugalii i w 1952 roku stworzył własną, znacznie bardziej konkretną wersję francuskiego croque monsieur. Między kromkami chleba znalazły się różne rodzaje mięsa, wędlin, wołowina, portugalskie kiełbasy. Całość przykrywa się topionym serem, a potem obficie polewa gorącym, lekko pikantnym sosem. Uchodzi za prawdziwą bombę kaloryczną. Jedna kanapka może mieć około 1000 kalorii. Dziś to jeden z kulinarnych symboli Porto. Kanapka dotarła nawet w kosmos i tam okazała się problematyczna. W 1965 roku podczas jednego z amerykańskich lotów na orbitę astronauta przemycił kanapkę z wołowiną. Pomysł nie spodobał się kontroli lotów. W stanie nieważkości okruchy chleba mogły dostać się do aparatury, więc kanapkę szybko schowano. Być może była to najbardziej upragniona kanapka świata. Pomyślcie Państwo ciepło o niepozornej kanapce, gdy następnym razem będziecie ją spożywać. Ciekawa jestem, jaka jest Państwa idealna kanapka, ulubiona. Czy w ogóle to danie wzbudza w Państwu jakieś emocje? Niektórzy właściwie zadowalają się zwykłym chlebem z serem, a inni kanapki traktują no, jak prawdziwe dzieła kulinarnej sztuki. Ciekawa jestem, w którym Państwo są obozie. kuchnia@patok.fm to jest niezmiennie adres mailowy, pod którym czekam na Państwa wiadomości. Ja nazywam się Paulina Nawrocka. To była audycja Otwarta Kuchnia. Bardzo dziękuję za jej wysłuchanie. Słyszymy się za tydzień w sobotę po 12:00.
6: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Dodatkowe wsparcie dla Ukrainy i pomoc w rozmowach pokojowych zapowiada przebywający w Kijowie szef dyplomacji Niemiec. Rośnie liczba ofiar i chorych w Demokratycznej Republice Konga. Epidemia eboli w tym kraju nadal nie jest opanowana. Samorządy i organizacje humanitarne współpracują ze sobą tylko w sytuacjach kryzysu. To błąd, alarmują organizacje pomocowe. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Niemcy zapowiadają dodatkowe pieniądze na wsparcie Ukrainy. Nowy pakiet w wysokości około 60 milionów euro szef niemieckiej dyplomacji ogłosił w czasie oficjalnej wizyty w Kijowie. Berlin chce przekazać Ukrainie 50 milionów euro na pomoc humanitarną i 10 milionów na fundusz kompleksowego pakietu pomocy NATO dla Kijowa.
2: Za pośrednictwem tego funduszu wspieramy między innymi alternatywne dostawy energii dla ukraińskiej armii. Dostarczamy ratujące życie zaopatrzenie medyczne dla szpitali wojskowych i finansujemy pilnie potrzebne systemy obrony przeciwlotniczej.
1: Johan Wadefull powiedział też, że nadal liczy na aktywność ze strony Stanów Zjednoczonych w sprawie zmuszenia Rosji do negocjacji pokojowych.
2: Na początku tygodnia omówię tę kwestię z moim amerykańskim kolegą Marco Rubio.
1: Na potrzebę większego zaangażowania ze strony Amerykanów zwrócił też uwagę szef ukraińskiej dyplomacji. Jak podkreślił, proces rozmów pokojowych jest obecnie w fazie postoju. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło wschodnią Japonię, a silne wstrząsy były odczuwalne w stolicy kraju Tokio, poinformowała japońska agencja Kyodo. Cytowana przez Kyodo agencja meteorologiczna poinformowała, że trzęsienie ziemi nie wywołało zagrożenia tsunami. Rośnie liczba zakażonych wirusem eboli. Według danych WHO liczba potwierdzonych przypadków przekroczyła 5200, a 2,5 tysiąca chorych zmarło. Epidemia rozprzestrzenia się w 6 prowincjach Demokratycznej Republiki Konga i zdaniem przedstawicieli WHO daleko jej na razie do stanu wygaszenia. Pomóc w opanowaniu wirusa mogłaby szczepionka. I jak przyznała w TOK FM wirusolożka ewolucyjna dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu w Oksfordzie, badania nad nią są w końcowej fazie.
3: Szczepionka moderna bez technologii mRNA, czyli właśnie w fragmencie wirusa, który nie wywołuje, jest to sam fragment, więc nie może wywołać choroby, ale sprawia, że nasz układ odpornościowy może rozpoznać wirus, jeżeli dojdzie do zakażenia.
1: Oficjalne dane wskazują na duży odsetek śmiertelności wśród chorych, sięgający nawet 47%. Jednak według afrykańskich centrów kontroli i prewencji chorób wysoka śmiertelność wynika m.in. z utrudnionego oszacowania dokładnej liczby chorych w wielu trudno dostępnych regionach Demokratycznej Republiki Konga. Samorządy wiedzą, że w obliczu kryzysu współpraca z organizacjami społecznymi jest ważna, ale najczęściej na co dzień tego nie robią. Takie są wyniki badania przeprowadzonego przez think tank lubelskiego PCK. Tylko 4% gmin aktywnie każdego dnia współpracuje z NGO-sami, mówi Kamil Raczyński z Polskiego Czerwonego Krzyża.
4: Tylko te 4% gmin posiada

0: całego koordynatora albo dedykowany zespół, który wykonuje te zadania. I to pokazuje, że pomoc humanitarna wciąż jest traktowana jako coś bardzo doraźnego, na co nie trzeba nakładać dużo pracy, przygotowań.
1: A jest inaczej. By dobrze współpracować w warunkach kryzysu, trzeba się dobrze znać i wiedzieć, kto jest kim i co potrafi. Na długo przed powodzią, pożarem czy zagrożeniem z powietrza. Przyznaje Karolina Chojka-Bartoszko z Fundacji To Proste.
2: Kluczowe to przede wszystkim to, żeby organizacje pozarządowe miały swoje stałe miejsce w zespołach zarządzania kryzysowego. Musi w tych zespołach być oddelegowany przedstawiciel organizacji pozarządowych.
1: Raport PCK na temat partnerstw budowanych między samorządami a organizacjami pozarządowymi jest dostępny w internecie na stronach PCK. W niedzielę wchodzi w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji nakazujące urzędom stanu cywilnego dokonywanie transkrypcji małżeństw jednopłciowych, które zostały zawarte poza granicami kraju. Urzędy stanu cywilnego posługiwać będą się nowymi wzorami aktu małżeństwa, uwzględniającymi pola dla osób tej samej płci. Możliwe będzie też przepisanie numeru PESEL małżonków, co do tej pory w urzędach stanowiło problem. Adwokatka z kancelarii KMA Anna Mazurczak zwracała uwagę w TOK FM na to, że urzędy stanu cywilnego dotychczas i tak zobowiązane były do respektowania unijnego prawa, a rozporządzenie rozwiązuje bardziej techniczny niż prawny aspekt transkrypcji.
3: To jest trochę zmiana wtórna, powiedziałabym, dlatego że kluczowe znaczenie ma jednak nadal wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który rozwiał już wszelkie wątpliwości dotyczące tego, czy aby Polska, która przez te wszystkie lata nie zrobiła nic, żeby uregulować sytuację prawną partii samej płci, może także odmawiać uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
1: Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który orzekł, że Polska musi respektować akty małżeństwa zawarte w pozostałych krajach Unii, zapadł w listopadzie 2025 roku. Naczelny Sąd Administracyjny, powołując się na decyzję TSUE, zobowiązał Urzędy Stanu Cywilnego do transkrypcji aktów małżeństwa w marcu tego roku. Wchodzące w życie przepisy ujednolicają procedurę stosowaną przez Urzędy Stanu Cywilnego w całej Polsce. Po raz 23 stolica zamieniła się w Centrum Kultury Żydowskiej. To za sprawą Warszawy Singera, Festiwalu Kultury Żydowskiej organizowanego przez Fundację Shalom i Teatr Żydowski w Warszawie. W programie festiwalu znalazły się m.in. koncerty, spektakle i spotkania literackie, w tym koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i wykonawca koncertu.
4: Mamy farta, że przyszedł na Polski, bo dzięki temu mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami. Zapraszam wszystkich. Mam nadzieję, że tam na dole będzie zasięg w Teatrze Kwadrat i będziemy po prostu zaśpiewamy też razem. Idzie o to, by jednak śpiewać razem. Jest to powiedzmy takie pospolite ruszenie śpiewacze. Ale czy się uda, zobaczymy.
1: Festiwal Singera potrwa w Warszawie do 30 sierpnia. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie w nadchodzącym dniu. Najcieplej będzie w ciągu dnia na południowym wschodzie do 23 stopni. Około 20 pokażą termometry w centrum, a najchłodniej 17 stopni będzie na północy kraju. Niedziela na południu z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu mogą wystąpić burze.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Przy niedzieli o sporcie kolejna odsłona naszego programu. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Kolejnym naszym rozmówcą jest dyrektor operacyjny Ekstraklasy S.A. Marcin Stefański. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Panie dyrektorze, od ponad dwóch dekad w Ekstraklasie, a wcześniej w Polskim Związku Piłki Nożnej, jest pan osobą odpowiedzialną między innymi za konstrukcję terminarzy rozgrywek dotyczących najwyższej klasy rozgrywkowej. I o ile kiedyś pewnie nie było to aż takie trudne, biorąc pod uwagę, że tych zmiennych decydujących o tym, kto może być gospodarzem, a kto nie, było zdecydowanie mniej. Tak teraz, ze względu na mnogość rozgrywek w europejskich pucharach, także możliwość odwoływania meczów przez poszczególne zespoły, także w związku z warunkami, które kluby muszą wypełnić w związku z ustawą o imprezach masowych, no ten cykl, ten sposób konstruowania kalendarzy piłkarskich jest chyba zdecydowanie trudniejszy. Zechce nam pan o tym opowiedzieć?
7: Oczywiście. Potwierdzam, że z każdym rokiem jest coraz trudniej, ale z drugiej strony jest to bardzo przyjemna praca, ponieważ możemy, ja się cieszę, mówiąc szczerze, że jest tak dużo tych w cudzysłowie problemów, bo to świadczy o tym, że że nasze mecze są po pierwsze interesujące, a po drugie stadiony, na których rozgrywane są nasze spotkania, nie stoją puste, tylko na tych stadionach odbywa się szereg imprez, szereg innych imprez, szereg koncertów, miasta, w których są kluby, żyją, więc należy się tylko z tego cieszyć. Więc ja się tym nie przejmuję, zawsze udaje się to nam tak poukładać, że i kibic piłkarski, i fan muzyki może skorzystać z uczestnictwa w imprezie i odbywa się to co do zasady bez większych konfliktów.
6: Proszę wybaczyć to wyznanie, ale będąc bardzo młodym chłopakiem na początku lat 80., grając w takie piłkarzyki, bo gier wirtualnych nie było, no też rozgrywałem mecze ligowe i nim je rozegrałem, to dokonywałem losowania, ale to wtedy było proste. 16 karteczek wrzucałem do jednego wazonu i stamtąd wyciągałem kartki bez żadnych obwarowań. Bardzo szybciutko udało się stworzyć pierwszą, drugą i każdą następną kolejkę. A teraz jak to wygląda?
7: O, kiedyś przez wiele lat, jeszcze na początku istnienia Ekstraklasy, korzystaliśmy z chyba najbardziej popularnego schematu układania terminarza rozgrywek, czyli tak zwanej tabeli Bergera, gdzie pod poszczególne liczby od 1 do 18 się podkładało drużyny i na końcu wychodziło z tego terminarz. Tam patrzę z tego, co jak sobie przypominam, to głównym takim elementem popatrzyło się tylko na to, żeby zespół, no przykładowo, jeżeli grała Polonia i Legia w Ekstraklasie, no to wtedy wiadomo, żeby nie grały tego samego w tej samej kolejce u siebie, żeby się mijały, więc się wybierano takie liczby, które właściwie były lustrzanym odbiciem tego terminarza. I to właściwie były jedyne uwarunkowanie, jedyne elementy, które trzeba było brać pod uwagę. Było to zdecydowanie prostsze, ale to też wynikało z tego, że te stadiony, po pierwsze liga wzbudzała znacznie mniejsze zainteresowanie, po drugie nasze stadiony właściwie były tylko stadionami z nazwy, czyli były te obiekty, gdzie poza tym, że można było usiąść najpierw na drewnianych ławkach, a później na często brudnych siedziskach, odbywały się mecze w takich warunkach, żadne inne koncerty, żadne inne imprezy towarzyszące się nie odbywały na tych stadionach, więc nie trzeba było brać żadnych innych elementów pod uwagę. Teraz, tak jak mówiłem na początku, na szczęście to się wszystko radykalnie zmieniło. Mamy stadiony, które są wykorzystywane które żyją praktycznie cały rok, gdzie nie tylko odbywają się koncerty, ale w trakcie tygodnia odbywa się szereg imprez na trybunach, jest bardzo dużo powierzchni, które jest wynajmowane, to ma olbrzymie znaczenie, bo dzięki temu uda się obniżyć koszty organizacji zawodów, kluby lub miasta zarabiają na tym pieniądze, więc trzeba żyć w symbiozie, trzeba sobie pomagać i od wielu lat, co do zasady, udaje się to nam całkiem nieźle.
6: No dobrze, ale to jak to w praktyce wygląda? Kiedy pan zasiada do konstrukcji takiego terminarza, biorąc pod uwagę, że rozgrywki rozpoczynają się w drugiej połowie lipca?
7: Standardowo to wygląda tak, że na początku maja wysyłamy do klubów zapytanie, jakie kluby mają uwagi, żeby nas poinformowały, czy nie planują na przykład wymiany murawy, czy na stadionach nie są planowane koncerty, czy nie jest jakichś takich innych kilka imprez, które się dzieją w mieście, które by albo blokowały organizację imprezy, albo utrudniały dotarcie kibicom na mecz. My to wszystko wrzucamy do zbieramy te wszystkie uwagi. Tych uwag w tym sezonie było sto kilkadziesiąt, ponieważ od kilku lat blisko dekady współpracujemy z takim czołowym dostawcą terminarzy, bym powiedział, to jest amerykańska firma GoSport i oni wrzucają później to wszystko do swojego systemu, to i później dostaniemy jakąś wersję. Oczywiście rzadko się zdarza, że ta pierwsza wersja jest jakąś wersją dobrą, bo jest tak wiele uwarunkowań, które trzeba będzie brać pod uwagę, albo pojawiają się dodatkowe elementy także w trakcie zbierania tych uwag. Więc rzadko się zdarza, że ta pierwsza wersja, która wyjdzie, jest publikowana. W tym roku była 18 czy 20 dopiero opublikowana, ponieważ mimo iż wydawało się, że gdzieś terminarz jest super, coś się udało, Mamy, wydawał się, końcowy produkt, a nagle się okazuje, że jest nie tak, bo może się mamy jakąś zmienną, która przykładowo miasto, tutaj Kraków jest takim dobrym przykładem, na przykład informuje, że wtedy będą jakieś biegi, będzie olbrzymi problem z dotarciem na stadion, no i musimy zaczynać całą pracę od nowa. W każdym razie to wygląda mniej więcej tak, że tu zaczynamy naszą pracę właściwie w tym momencie, kiedy wiemy, jakie zespoły będą grały w Ekstraklasie lub co do zasady przygotowujemy się czasami kilkuwariantowo, jeżeli czekamy na mecze barażowe. No, staramy się, żeby tydzień po tym, jak znamy już pełny skład Ekstraklasy, już ogłosić terminarz, ponieważ kluby muszą się przygotować, muszą przygotować plan sprzedaży biletów, muszą przygotować pakiety, muszą wiedzieć, ile meczów grają jesienią, z jakimi przeciwnikami, muszą skalkulować swoje warianty sprzedaży karnetu, więc tak szybko, jak my to jesteśmy w stanie publikować, robimy to i informujemy naszego partnera mediowego, no i właściwie mniej więcej na miesiąc, 40 dni przed rozpoczęciem rozgrywek jesteśmy gotowi, żeby już ruszać do nowego sezonu.
6: Mhm. Ja rozumiem, że musicie także, albo inaczej, bierzecie pod uwagę również wartość sportową drużyn, tak by, nie wiem, nie obsiać pierwszych kolejek wielkimi hitami wtedy, kiedy ludzie są jeszcze na wakacjach, że lepiej ulokować je na finiszu rozgrywek albo finiszu rundy, bo wtedy mogą decydować na przykład o podziale miejsc, czy też nawet Mistrzostwie Polski. Też coś takiego robicie, czy absolutnie tak, kryterium sportowe nie jest brane pod uwagę?
7: Nie, brane są, jest szereg elementów brane pod uwagę i one są od kilku lat stałe. Specyfika naszego terminarza jest inna niż chociażby angielska czy hiszpańska, bo w przypadku Anglii to jest taki dobry przykład Premier League, gdzie tam kluby, które po pierwsze liga startuje mniej więcej miesiąc później po naszej, a po drugie zdecydowana większość, praktycznie wszystkie startują w rozgrywkach europejskich już od fazy ligowej, więc to już ułatwia Anglikom to, że oni w ogóle nie muszą sobie zawracać głowy tym, czy, i to jest przykład Lecha Poznań z tego sezonu, czy będzie grał w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, no bo wtedy będzie grał mecze swoje ligowe w sobotę, czy być może spadnie do Ligi Europy i wtedy będzie grał swoje mecze w niedzielę, a być może się nagle zdarzy, że odpadnie z pucharów, no i wtedy będzie mógł grać mecze od piątku do niedzieli, więc to jest jeden z takich elementów, które u nas my musimy brać pod uwagę, a ci, którzy są najwyżej w rankingu, tych kłopotów nie mają. Drugim takim elementem, więc dlatego to jest właśnie jedna z przyczyn, dlaczego w tych pierwszych wakacyjnych kolejkach praktycznie z bardzo mało meczów takich, po pierwsze pomiędzy zespołami, które grają w europejskich pucharach, my tylko mamy jedną taką kolejkę, to jest kolejka piąta, w której spotykają się cztery zespoły, te cztery, które były najwyżej sklasyfikowane, piąty zespół w tym przypadku GKS Katowice, ponieważ tak patrząc jego szanse awansu do fazy ligowej przed sezonem one były najmniejsze, więc te pozostałe cztery zespoły są ze sobą zestawiane. One w piątej kolejce grają ze sobą, mają prawo przełożenia meczu.
6: Ale przepraszam bardzo, wejdę w słowo. Właśnie dlatego, że istniało duże prawdopodobieństwo, że w tych kolejnych rundach kwalifikacyjnych drużyny biorące udział w pucharach będą chciały odwołać swoje mecze, to zestawialiście je razem, żeby były dwa mecze odwołane, nie trzy, cztery bądź
7: tak,
6: nawet
7: tak,
6: pięć?
7: Tak. Dokładnie, to jest brane pod uwagę w piątej kolejce. I co się dzieje dalej? W tej piątej kolejce, jak mecze są przekładane, i to na przykład spotkania Lecha z Jagiellonią, które właśnie w piątej kolejce żeśmy przełożyli, i przekładamy je na 3 września, one się bardzo szybko, już ten mecz zaległy odbędzie, nie trzeba będzie długo na to czekać i wtedy to spotkanie zostanie rozegrane. Dlaczego taka data? Bo to jest data, kiedy się odbywają mecze pozostałych uczestników, pozostałych zespołów z Ekstraklasy, które biorą w tym czasie udział w rozgrywkach Pucharu Polski, a te cztery zespoły nie grają w pucharze w tej rundzie, więc dlatego wykorzystujemy to na naturalny termin rezerwowy, nie trzeba będzie czekać do grudnia, mecz można będzie rozegrać praktycznie w ciągu 2 tygodni od pierwotnego terminu. I to jest drugi taki element, na końcu od lat bierzemy pod uwagę to, jakie występowały zespoły w poprzednim sezonie, albo jaki jest potencjał, czy jakieś takie, powiedzmy sobie, potencjalne szanse na to, że zespoły zajmą jakieś takie miejsca czołowe. No stąd też przykładowo Lech Poznań w tym sezonie, czy Jagiellonia, czy te kluby, które miały sukces w poprzednim sezonie, będą ostatnią kolejkę grały u siebie. Dlaczego? No bo to wynika z tego, że mają teoretycznie największe szanse na to, żeby powtórzyć sukces swój. No i wtedy w takiej sytuacji, gdyby trzeba było wręczać im trofeum, no to ta ostatnia kolejka odbywa się u nich. To ułatwia całą logistykę, ułatwia całe przygotowania do potencjalnej ceremonii wręczenia. No to jest taki zwyczaj od lat praktykowany. Więc jeżeli grasz dobrze przez kilka lat, jesteś regularnie w czołówce, no to masz niemalże pewność, że będziesz swój ostatni mecz grał u siebie.
6: Ale rozumiem, tak? Że nie wynika ocena wartości sportowej tylko i wyłącznie z zajętego miejsca w tabeli na finiszu poprzednich rozgrywek, tylko ktoś, na przykład pan, podejmujecie te decyzje indywidualnie w oparciu o doświadczenia. No bo weźmy przykład Legii, która broniła się długo przed spadkiem w poprzednim sezonie, a wiadomo było jeszcze przed tym sezonem, że to potencjalnie drużyna zawsze walcząca o Mistrzostwo Polskie.
7: Legia statystycznie ma, no tak patrząc historycznie, jest to klub, gdzie jak spojrzymy na całą historię stulecia, ale już skupmy się na ostatnich latach, no bo raczej te ostatnie lata, ostatnie powiedzmy 20 lat, no to są duże sukcesy Legii, no to Legia jest, oprócz tego, że jest tym klubem, który przez wiele lat był niezwykle utytułowany, no to też jest klub, który przyciąga olbrzymią widownię. Jest to jeden z takich koni pociągowych ekstraklasy, także jeżeli chodzi o oglądalność, no to te wszystkie takie najważniejsze mecze, które z punktu widzenia telewizji, bo to wszystko jest oczywiście zbadane, wiadomo jakie są, jak wygląda oglądalność, to te potencjalnie największe hity są gdzieś tam zaznaczane, żeby one się odbywały w terminach, które też pasują na telewizję, no bo to też jest istotne, żeby nasz partner mediowy mógł optymalnie wykorzystać te możliwości, które daje mu kontrakt. Czasami też patrzymy na inne elementy. W tym roku byśmy zwrócili uwagę, że z okazji tego, ponieważ jest stulecie Ekstraklasy, mamy dwa kluby, które grały w Ekstraklasie 100 lat temu, grają teraz. Mamy w kwietniu dokładną datę stulecia Ekstraklasy, no to fajnie byłoby, żeby akurat wtedy się odbył mecz tych zespołów. I dlatego mamy mecz Wisły z Legią, przypadające niemalże na stulecie Ekstraklasy. No to są takie elementy, które my bierzemy pod uwagę. Oczywiście tych zmiennych, tych uwag jest zdecydowanie więcej. Zupełnie inaczej wygląda kalendarz takiego klubu jak Pogoń Szczecin, który jest właściwie takim samotnym żaglem na mapie. W tej części Polski inaczej wygląda sytuacja klubów krakowskich, gdzie trzeba to zupełnie inaczej poukładać. Trzeba też pamiętać, że jest szereg imprez, stadiony są praktycznie obok siebie, są na Błoniach jest tysiące imprez, więc trzeba się w samą tę układankę krakowską wpasować. W tym roku mamy jeszcze koncert Sanach, który spowoduje, że Wisła i Wieczysta będzie w tym czasie nie mogły korzystać ze stadionu, bo będzie stadion jest oddany na koncert, tam będzie wymiana części murawy. No to są takie właśnie elementy, które my musimy brać pod uwagę. No bo i tak jak mówię, na początku ja się tym nie martwię, no bo dzięki temu, że odbywają się te koncerty, operatorzy stadionu mają dodatkowe środki, to obniża koszty prowadzenia obsługi meczów, więc to jest, wszyscy żyją w symbiozie, każdy na tym korzysta, miasta też na tym korzystają i kibice też, i czy fani muzyki są zadowoleni, no bo ciężko byłoby mieć sytuację, kiedy odbywa się z jednej strony koncert Sanach, a tego samego dnia musiał być koncert Wisły. Powiem, że to technicznie byłoby niewykonalne, ale już mielibyśmy potencjalny konflikt, którego już wiedzieliśmy o tym już w lutym, że takie coś może nastąpić. Już od lutego jeszcze nie wiedząc, że Wisła może grać w Ekstraklasie, żeśmy z klubem współpracowali i szukaliśmy optymalnego rozwiązania. Do końca też nie wiedząc, czy Wieczysta będzie grała na tym stadionie, bo to było równanie wtedy z dwoma niewiadomymi, a jeszcze na początku, jeszcze miesiąc przed sezonem z jedną, bo nie wiadomo było, czy Wieczysta będzie grała na stadionie Wisły. No pamiętamy, że były szereg perypetii z tym związanych. Udało się to rozwiązać i mam nadzieję, że że tutaj wspólnie z klubami, wspólnie z miastem Kraków gładko przez to przejdziemy.
6: To jeszcze jedna kwestia, bo jedną sprawą jest ustalenie terminarza w obrębie poszczególnych kolejek, a w drugiej kolejności rozparcelowanie tych meczów na weekend w porozumieniu z nadawcą. To następuje w oderwaniu od siebie, czy jeszcze przed ustaleniem terminarza kontaktujecie się z nadawcą, by ustalić jego priorytety?
7: No, my jesteśmy w stałym kontakcie. Główny nadawca Kanal Plus ma prawo wyboru kolejności meczów, ma prawo zdecydowania, czy mecz jest rozgrywany, nie wiem, w piątek o 20, czy tam... 30,
6: ale to już dopiero post factum, kiedy znany jest układ par, tak, kolejki dalej.
7: Tak, tak, tak, oczywiście. My generalnie to rola głównego nadawcy zaczyna się w momencie, kiedy my mamy ustalony zestaw par. No i wtedy, w tym momencie już główny nadawca ma prawo wyboru sobie kolejności meczu. My co do zasady do tego nie ingerujemy, no bo to jest prawo, ktoś zapłacił za prawo wyboru to właśnie tej kolejności tych spotkań. No chyba, że pojawiają się elementy jakieś związane z bezpieczeństwem, na przykład mówią, hej, nie, mecz nie może być w sobotę, no bo jest, nie wiem, no przykładowo, albo to tak jak mamy w połowie sierpnia uroczystości w Warszawie, no to dlatego mecz Legii jest piątek, bo 15 sierpnia są wielkie uroczystości, no więc wiadomo, że a to jest wszystko blisko stadionu Legii, no więc to jest element, który musimy wszyscy brać pod uwagę, więc później ten główny nadawca wybiera sobie kolejne spotkanie i tutaj nie ma żadnej wielkiej tajemnicy, kieruje się oglądalnością lub aktualną sytuacją w tabeli. Więc generalnie punkty wybiera w terminie najlepszej oglądalności te mecze, które wydają się Kanalowi Plus najbardziej atrakcyjne.
6: To jeszcze chciałbym dopytać, powiedział pan, że działacie w oparciu o algorytmy, czy też systemy dostarczone przez amerykańską firmę. Ile lig czołowych z tego systemu korzysta? To pierwsze pytanie. Drugie, czy jest to droga sprawa? I za chwilkę zadam trzecie pytanie, a może od razu z tym związane, czy aby potrzebne będzie kupowanie takiej licencji, skoro mamy algorytmy, sztuczną inteligencję, która moim zdaniem może doskonale wywiązać się z tej roli, kiedy wniesiemy jej wszystkie zmienne, bądź też będziemy konsekwentnie uzupełniać.
7: No to zacznę od tego, że mamy długoletnią umowę, która jest na bardzo dobrych warunkach podpisana. Jest bardziej bym powiedział, to taki prawie przyjacielski układ tutaj jest. No to byliśmy, ponieważ byliśmy jednym z pionierów i takim, więc uważam, że mamy też bardzo dobry, jesteśmy też bardzo dobrze traktowani. Ta współpraca jest fajna, opiera się na wielu elementach. 12 lig z tego korzysta, lig, które są skupione w ramach World League Association, w ramach tego stowarzyszenia. To jest największy dostawca tych usług wśród lig. Natomiast oczywiście, my bawiliśmy się, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące AI, natomiast no bo to jest, wbrew pozorom to jest czysta matematyka. Tych wariantów terminarza, w zależności od tego, ile jest uwag, może być od zera do ponad miliarda, z tego co kojarzę. Więc tutaj każdy dodatkowy element wpisania dodatkowych elementów może spowodować jakby inny wynik. Natomiast jak ja patrzę, korzystając także z tych elementów oraz takich szeregu niuansów, które czasami często byłoby opisać, to myślę, że wciąż ten element ludzki jest niezwykle istotny przy tworzeniu tego. Jak się wydaje, oczywiście, ponieważ to jest, tak jak mówię, jest to czysto matematyczne zadanie, oczywiście to by oznaczało, że każdy komputer i każdy system AI byłby w stanie to ułożyć. Natomiast to jeszcze nie jest, to są jeszcze nie te czasy. I ten element ludzki też jest niezwykle istotny, bo czasami mogą się pojawiać sytuacje, że teoretycznie to może stwierdzić, że bardzo fajnym meczem na koniec sezonu byłby na przykład mecz Krakowia-Wisła, ale my tego byśmy nie chcieli, no bo to akurat jest mecz, który jest podwyższonego ryzyka, a jeszcze wyobraźmy sobie sytuację, żeby Wisła zdobyła mistrza Polski na terenie stadionu Krakowi, no i mamy elementy dotyczące bezpieczeństwa.
6: Ale takie zastrzeżenie też można wnieść.
7: Można, oczywiście, że to można opisać, natomiast to można tysiąc rzeczy opisać, bo i o to się zazwyczaj tak dzieje. Nie wiem, być może kiedyś w przyszłości takie rozwiązanie będzie, bo de facto to oczywiście też się dzisiaj opiera, cały te silniki tego się opiera na korzystaniu też ze zdobyczy AI. Natomiast mówię, że ja na dzisiaj jestem zadowolony z tej współpracy. Od kilku lat to nam nieźle wychodzi. Udaje się to wszystko w miarę nieźle zmeczować. Oczywiście nigdy ten terminarz nie jest idealny, bo bardzo często się nagle okazuje, że i tu jest taki przykład, który mieliśmy wyznaczenia jednego ze spotkań, gdzie się okazało, że wyznaczyliśmy termin meczu Legii, a później się okazało, że otrzymaliśmy prośbę, że ze względu na to, że może być problem komunikacyjny w Warszawie z dojazdem na dwie różne imprezy, no była prośba, żeby zamienić termin meczu z innym, żeby można było rozegrać, żeby kibice i na Legię mogli dotrzeć, ale i mogli dotrzeć na Stadion Narodowy, żeby spokojnie wszyscy mogli sobie spokojnie wieczorem pojechać do domu. Więc to są takie rzeczy, które się pojawiają w trakcie. Pewnie gdybyśmy wiedzieli, że akurat być może udałoby się to rozwiązać troszeczkę inaczej, no ale mówię, no to jest system dynamiczny, często dużo jest imprez, często jest dużo wydarzeń, które się dzieją i które powodują konieczność albo wstrzymania rozgrywek, tak mieliśmy w COVID-zie, albo zawieszania tych rozgrywek, tak mieliśmy sytuację po katastrofie w Smoleńsku, gdzie trzeba by było podejmować działania, których żeśmy nie planowali, a nigdy w życiu byśmy nie spodziewali, że taki element może mieć, że taka sytuacja, takie nieszczęście, które się zdarzyło w 2010 roku, to w ogóle może do czegoś takiego dojść, jako jedną z konsekwencji tego było to, że te rozgrywki piłkarskie były czy zawieszone, czy mecze były przekładane. To się wszystko dzieje, to jest żywy organizm i trzeba na tym reagować. I tak jak mówiłem, jeszcze nie jeden mecz, 1000 meczów było przełożonych i jeszcze podejrzewam drugie 1000 w historii Ekstraklasy przełożymy, bo wystarczy tylko, ja dam taki przykład, wystarczy, że to jest ciekawostka taka, o których ludzie nie wiedzą i bo były przypadki już i one się mogły zdarzyć. A zresztą jednym z tych elementów jest to, co się zdarzyło w tym roku. Dlaczego GKS Katowice grał swój mecz w środę, a nie w czwartek w lidze konferencji? No bo okazało się, że w 15 kilometrów od stadionu GKS-u miałby być rozgrywany drugi mecz. Był to mecz Górnika Zabrze. I takim przykładem jest to, że kiedyś grały dwa walijskie zespoły we wstępnej rundzie. Jeden z tych zespołów grał z zespołem ze Słowenii i ten zespół ze Słowenii w ostatnim momencie strzelił bramkę. I to miało znaczenie takie, że w wyniku tego odpadł walijski zespół, ale gdyby on awansował, to UEFA by zmieniła termin meczu tego zespołu, termin drugiego walijskiego zespołu, który grał akurat z Legią Warszawa i to by spowodowało, że musiałbym zmienić w kalendarzu na 5 dni przed meczem właściwie trzy spotkania wtedy. To są takie zupełnie, taki trochę efekt motyla jest i to się pojawia. Ciężko czasami mi się wydaje, że mam wszystko znakomicie zaplanowane, ale może się zdarzyć, że jeden mecz na Islandii czy w Walii spowoduje, że 5 dni przed meczem trzeba będzie zmieniać datę zawodów w Polsce, bo to jest konsekwencja tego, że UEFA zmienia harmonogram, zmienia daty rozgrywania meczów w pucharach.
6: To jeszcze takie... na koniec mam pytanie, bo rozumiem, że teraz śpi pan w okresie konstruowania terminarza dużo spokojniej niż kiedyś, kiedy trzeba było to robić ręcznie, tylko z udziałem głowy, kartki i długopisu.
7: No teraz jest zdecydowanie,
6: że teraz w okresie konstruowania terminarza śpi pan spokojniej niż przed laty, kiedy miał pan do dyspozycji, nie wiem, na początku swojej pracy w Ekstraklasie kartkę, długopis i własną głowę.
7: Nie, człowiek, który pracuje w rozgrywkach i jest odpowiedzialny za harmonogram rozgrywek, nigdy nie śpi spokojnie. To jest w ogóle, to się nie zdarza. Bo zawsze się obawiam, że może coś się zdarzy, może spaść deszcz, może spaść śnieg. możemy mieć powódź, jak mieliśmy 2 lata temu, możemy mieć minus 20 stopni pogody i nie będziemy wiedzieć, czy mecz się będzie można rozegrać, czy będzie trzeba go przekładać. Tutaj właściwie jedynym takim okresem, kiedy jest, można powiedzieć, troszeczkę spokoju, to jest wbrew pozoru nie przerwa między sezonami, no bo wtedy jest, właściwie z naszej perspektywy, mówię to o logistyce rozgrywek, jest najwięcej tej pracy. No to jest, oddech jest, kiedy jest przerwa na reprezentację, ponieważ mamy wyznaczone terminy spotkań, odbywa się, później mamy 2 tygodnie, w tym sezonie 3 tygodnie nawet przerwy, no to będzie czas na chwilę oddechu, no trzeba odpocząć, no i ruszać dalej, i tak już 20 parę lat.
6: Bardzo dziękuję. Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy S.A. był naszym gościem. Kłaniam się i do usłyszenia.
5: To jest powtórka. Autopromocja.
8: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
9: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
8: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
5: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Marian,
12: a
11: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
11: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
12: Wygodnie i za darmo.
11: No.
5: Teraz.

0: Reklama.
1: To jest powtórka.
2: Rozpoczynamy rozmowę o siatkówce, o tym, co wydarzyło się kilkanaście dni temu, ale też o tym, co wydarzy się w najbliższych tygodniach. Artur Popko jest z nami, prezes zarządu Polskiej Ligi Siatkówki, a także wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Dobry wieczór, panie prezesie.
3: Dobry wieczór państwu.
2: Połączymy się także z wiceministrem sportu i turystyki. Piotr Borys jest z nami. Dzień dobry, panie ministrze.
4: Dzień dobry, witam państwa, witam serdecznie.
2: Tak się akurat składa, że we wspólnym gronie, czyli przedstawiciele ministerstwa i pan, i polscy siatkarze wracający po turnieju finałowym Ligi Narodów, spotkaliście się i też gratulowaliście ministerstwo zawodnikom, ale też życzyliście sobie powodzenia na najbliższe miesiące. To pozwoli pan, panie prezesie, że rozpoczniemy od pana ministra. To jest taka wisienka na torcie, jak mawiają komentatorzy, dyscyplina, która właściwie ze stuprocentową pewnością przywozi medal z każdej imprezy, no bo siatkarze z tego się wywiązują. Od 2018 roku 15 medali na 16 imprez.
4: No tak, siatkówka zaczyna być, zresztą jest naszą specjalizacją narodową. To widać także po publiczności, po oczekiwaniach, po absolutnie osiągnięciu najwyższych trofeów. Oczywiście zabrakło może minimalnie tego upragnionego złotego medalu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, ale faktycznie wygranie po raz trzeci Ligi Narodów to jest wielki wyczyn i przede wszystkim wygranie dwa razy z rzędu. Faktycznie jest tak, że siatkówka od wielu, wielu lat ma znakomity system szkolenia. My pracujemy w ministerstwie wspólnie z pozostałymi sportami drużynowymi, aby taki system, poniekąd wzorowany oczywiście na siatkówce w Polsce, stworzyć, dlatego że naszym specjałem jest właśnie system szkolenia już od najmłodszych lat, od powszechności, aż do tego najważniejszego wyczynu, bez którego nie ma tak naprawdę całego systemu, więc cieszymy się ogromnie i to był moment na to, żeby po raz kolejny pogratulować, cieszyć się ze zdobycia Ligi Narodów, ale przed nami przede wszystkim przyszłość, czyli i Mistrzostwa Europy, i upragnione w przyszłym roku Mistrzostwa Świata w siatkówce w Polsce, więc jest co robić. Ale podziękowaliśmy chłopakom, wrócili zmęczeni po tych trudach podróży, po trudnościach z lotami, po przedłużających się lotach, ale wrócili szczęśliwi i uszczęśliwili całą Polskę.
2: Tak, to teraz oddam głos panu prezesowi. To jest pewien znak rozpoznawczy dyscypliny, którą pan reprezentuje, że choć w sporcie nigdy do końca niczego nie wiadomo, to jednak w przypadku siatkarzy wiadomo.
3: No, przynajmniej takie jest oczekiwanie i wiadomo, że jeżeli nie wracamy z imprezy z medalem, to jest to porażka. Natomiast trzeba zawsze pamiętać, że to jest sport, że zawsze można przegrać w tym takim momencie ćwierćfinału czy półfinału i duże imprezy. Zawsze jest to ryzyko i dreszczyk emocji. Natomiast to, co jest zrobione, to na pewno jest system szkolenia, który od wielu, wielu lat, bo też pamiętajmy, że do pierwszego medalu to była ciężka praca, 8 lat na dwóch pokoleniach, mnóstwo imprez, mnóstwo przegranych imprez i w pewnym momencie zdobycie mistrzostwa świata.
2: To wraca pan do 2006
3: tak,
2: roku.
3: Tak, bo to jest jakby ten system budowany jest właściwie od 90-tych lat, końcówki 90-tych lat i to doprowadziło do tego, że mamy tą swoją polską szkołę, że nauczyliśmy się w to grać i dzisiaj naprawdę prezentujemy poziom taki światowy i zawodnicy, którzy są u nas i to nie jest ich jeden, dwóch, trzech, tylko 10 czy 20, prezentuje poziom światowy i w każdej konfiguracji mogą grać i to jest wypracowane, to nie jest przypadkowe, że się urodziło pokolenie wybitnych ludzi, chociaż są wybitnymi, to jest wypracowane i też ogromna jakby pomoc też i Ministerstwa Sportu, bo żeby planować jakby przyszłość, no to są umowy długoletnie, tak? Umowy na imprezy, które mogą się odbywać w Polsce, została podpisana chyba 4 lata temu i ona obowiązuje do 33 roku, czyli mamy zapewnione imprezy, udział w imprezach w Lidze Narodów, mamy Mistrzostwa Świata w przyszłym roku w Polsce, bardzo dużą imprezę, mamy zapewniony finał, również będzie jeszcze finał Ligi Narodów w Polsce, jest udział jakby gwarantowany, także to jest współpraca między naszym partnerem, telewizją, Ministerstwem Sportu, rządem i Polską
2: Federacją. Czyli to, co powiedział przed chwilą pan minister, no nie jest taką kurtuazją tylko i podkreśleniem, że ministerstwo ma nad tym pieczę, jest realną pomocą, z której korzystacie. A może to jest w ogóle modelowe rozwiązanie dla polskiego sportu, jak współpracować na poziomie ministerstwa z federacjami, tak by one korzystały i nie tylko konsumowały, ale także nawoziły, żeby sportowców najwyższej klasy wychowywać.
3: To jest jedyna droga, to nie ma innej drogi, jeżeli nie ułoży się po trójkącie i z partnerem międzynarodowym, bo wiadomo, że wszystkie prawa zawsze ma Międzynarodowa Federacja, natomiast jeżeli polski rząd z Polską Federacją występuje razem, plus polscy partnerzy, no to wtedy osiąga się efekt i ta umowa jest, która jakby gwarantuje szkielet. A drugą rzeczą, którą trzeba dokładać i pielęgnować, to jest ten system szkolenia młodzieżowego. My w tej chwili mamy od 2012 roku projekt SOS-ów, który właśnie zrobił tą powszechność, zrobił dostępność, przede wszystkim edukacja trenerska w tym czasie. Teraz wraz z ministerstwem robimy nowy projekt certyfikacji akademii siatkarskich, czyli budowę struktur klubów. My to podzieliliśmy jakby na dwie części ten projekt. Pierwsza to jest taka część strukturalna budowy, żebyśmy wiedzieli, jaki podmiot, żeby w każdej akademii było szkolenie od początku do juniora. I to jest finansowane. I druga część taka edukacyjna, czyli szkolenia trenerów, zbieranie wiedzy, robienie biblioteki, aplikacji, szkoły internetowej. Także i to też jest razem robione z ministerstwem. Także jest takie patrzenie i ministerstwa, i federacji na taką kompleksową, bo to dotyczy również, ten projekt dotyczy i piłki ręcznej, i koszykówki. Także na pewno tam trzeba jeszcze troszeczkę więcej pieniędzy włożyć, żeby uczyć od najmłodszych lat tego profesjonalizmu, czyli tej edukacji trenerskiej i tych młodych ludzi podejścia do sportu. To naprawdę trzeba nauczyć. Mamy bardzo zróżnicowane w tej chwili młodzież o różnych zainteresowaniach, o różnych pomysłach, o różnej osobowości i zrobienie drużyny jest coraz trudniejsze.
2: Panie ministrze, zwracam się teraz do pana. Akurat moglibyście być przykładem dla rządzących w innych resortach, bo z reguły jest tak, że następujący po sobie politycy, a my ten płodozmian bardzo konsekwentnie pielęgnujemy, czyli najdalej za dwie tury wyborów mamy zmianę władzy i z reguły następcy odżegnują się od tego, co robili poprzednicy. Akurat w sporcie udaje się dochować tej kontynuacji.
4: Tak, udaje się oczywiście z wielkimi efektami polskiej siatkówce, za co chciałem raz jeszcze podziękować, bo przecież ta współpraca ze związkiem i taka przezorność, przewidywalność, myślenie długookresowe i budowanie tego wyniku bazujące na powszechności i na przechodzeniu przez kolejne elementy z równoległym szkoleniem trenerów jest absolutnie kluczem. Dlatego, tak jak wspomniał pan prezes, dublujemy tak naprawdę ten system również w piłce ręcznej, w koszykówce. Naszym celem jest również to, aby także powstawały certyfikowane akademie, odpowiednio koszykarskie, piłki ręcznej i także siatkarskie, po to, żeby także ta piramida szkoleniowa mogła być jak najwyższa, ale tak naprawdę nam chodzi o taki klasyczny prostokąt, gdzie ta piramida jest w środku, chodzi o aktywność przez całe życie. I dokładnie przykład polskiej siatkówki to jest to, co chcemy w tej chwili zrobić. Po raz pierwszy w historii naszego państwa przygotowujemy strategię rozwoju polskiego sportu, która nie jest tylko wąskim wycinkiem sportu i sportu kwalifikowanego, ale przede wszystkim pełną współpracą po raz pierwszy nie tylko ze wszystkimi polskimi związkami sportowymi, ale i wszystkimi rodzajami samorządów, co jest kluczem, bo samorządy grywa kluczową rolę, ale także z innymi ministerstwami. Ministerstwo Nauki z całą częścią innowacji, Ministerstwo Obrony Narodowej, bo przecież zależy nam również, żeby jak najwięcej także polskich sportowców, co się już dzieje oczywiście, było na etatach w wojsku, w policji. Chodzi również w przypadku sportów siłowych o całą część odporności państwa. To jest Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Rodziny, gdzie chcemy nawyki sportowe kształtować już praktycznie od trzeciego roku życia, trochę jak Słowenia, bo Słowenia ten model ma od 50 lat i dominuje w wielu sportach, a tylko dlatego, że ten kluczowy okres rozwoju dziecka między 3 a 10 rokiem życia jest tam totalnie przepracowany właśnie w części ogólnorozwojowej. i to chcemy przełożyć w polskim systemie, bo tak naprawdę widzimy, że dzieci przestały się ruszać. Mamy 30% dzieciaków w kompletnym bezruchu. 70% dorosłego społeczeństwa naszego też się nie rusza, więc jeżeli popatrzymy na te dane i zestawimy na przykład z Holandią, czy nawet ze Skandynawią, to mocno odstajemy i tendencje są niepokojące, więc to, co chcemy zrobić, jest tak naprawdę całym modelem przestawienia społeczeństwa na ruch, ale szczególnie właśnie z inwestycją już od najmłodszych lat. Ja się ogromnie cieszę, że na przykład Ministerstwo Rodziny włączyło się z całą edukacją rodziców, czy też przyszłych rodziców, bo tu się też kształtują nawyki żywieniowe, ruchowe, świadomość w ogóle tego, czym jest sport, czym jest aktywność fizyczna, bo ona decyduje po prostu zwyczajnie o naszym zdrowiu i o życiu. Więc, ale w tym wszystkim budujemy system. Każdy z polskich związków sportowych przygotowuje podpiętą pod strategię rozwoju sportu, którą dajemy na horyzont 10 lat. Chcemy myśleć nie w horyzoncie jednej czy pół kadencji, bo politycy się zmieniają, rządy się zmieniają. Chodzi o to, żeby umówić się na system, który będzie obowiązywał przyszłe rządy. To jest absolutny klucz i w ten sposób stawiamy sobie przed sobą te cele, bo chcemy, żeby Polska zdobywała znacznie więcej medali na Igrzyskach Olimpijskich letnich niż 10. Stawiamy sobie oczywiście za wzór polską siatkówkę, ale sporty zespołowe muszą nadrobić jakby ten system szkolenia. Mniej więcej kilkanaście lat temu Niemcy podjęli decyzję, to jest taki dobry przykład, że będą mistrzami świata w koszykówce. Nikt nie dawał takiej szansy, ale chodzi o to, żeby być konsekwentnym w systemie szkolenia, w adaptacji dzieci, później w absolutnym szlifowaniu talentów. Do tego potrzebujemy system, który będzie pracował z dzieciakami, z młodzieżą w całej Polsce. I to się zaczyna naprawdę dobrze tworzyć, zaczyna dobrze wyglądać. Ta struktura, na którą umawiamy się z polskimi związkami sportowymi, naprawdę wygląda dobrze. Przed nami jeszcze wielkie, wielkie inwestycje w kontekście wsparcia przez Instytut Sportu. Podpisaliśmy porozumienie z INSEP-em. To jest taki francuski model instytutu, który przekłada naprawdę najlepsze wyniki w Europie. Jeden ośrodek podparyski zrobił 34 medale Igrzysk Olimpijskich, a pozostałe 16 regionalnych, pozostały 30 medali Igrzysk Olimpijskich, więc my chcemy przestawić ten system, na tyle go uporządkować, aby przynosił efekty w kontekście następnych Igrzysk Olimpijskich. 10 lat, bo mniej więcej tyle trwa szkolenie pokolenia w sporcie i budujemy to konsekwentnie, za co chciałem także podziękować wszystkim polskim związkom sportowym. A siatkówka jest oczywiście tym przykładem i ogromnie cieszymy się, że także przyszły rok będzie takim, można powiedzieć, będzie kwintesencją tego, gdzie będziemy mogli zobaczyć również w czasie Mistrzostw Świata 32 najlepsze drużyny, to wszystko w Polsce, po raz kolejny w Polsce oczywiście. Będziemy kibicować naszym siatkarzom, naszym bohaterom narodowym, bo przecież tyle, ile szczęścia nam przynoszą, to chcielibyśmy życzyć wszystkim innym dyscyplinom.
2: Tak, tak jak pan wspomniał, Polacy obronili tytuł najlepszej drużyny w Lidze Narodów od 2019 roku. Za każdym razem stają na podium tej imprezy. To jeszcze na koniec, panie ministrze, bo za chwilkę z prezesem Arturem Popko przejdziemy do spraw stricte szkoleniowo-sportowych. Pytanie, co pan obiecuje sobie po Mistrzostwach Europy, które za pasem?
4: Ja bym chciał bardzo mocno życzyć oczywiście zdobycia Mistrzostwa Europy, bo mistrzostwo gwarantuje od razu dostanie się na Igrzyska Olimpijskie, bo pamiętajmy, że to zwycięzcy kontynentów i później 5 najlepszych drużyn z rankingu. Wiem, że w Bułgarii oczywiście łatwo nie będzie. Mamy sporą konkurencję, bo przecież jest i Ukraina, i Izrael, Bułgarzy oczywiście, Portugalia, ale życzymy tego, żeby zdobyć oczywiście. Naturalnie później Mistrzostwa Świata. Dziewczyny też walczą na Mistrzostwach Europy. Przed nami jeszcze memoriał Huberta Wagnera. Więc no to jest cały cykl po prostu przygotowań, ale życzymy jak najlepiej i dziewczynom, i chłopakom do tego, żeby powalczyli oczywiście w sposób maksymalny. Męskiej drużynie naturalnie Mistrzostwa Europy, bo to wtedy łatwiej będzie już przygotować się pod kątem Igrzysk Olimpijskich. To czas biegnie. Mamy formę, mamy osiągnięcia, teraz tylko determinacja i oczywiście dużo spokoju. Jak wspomniał też pan prezes, no jest tak, że mamy po prostu, to jest sport, zawsze zdarzają się różne sytuacje, ale, ale jednak to, co pokazuje i to, co robi Nikola Grabicz, jest jednak naszą domeną. Dużo spokoju, dobrych przygotowań, życzymy sukcesów. No, za polskimi siatkarzami stoi cała polska grupa kibiców, która pojawia się w każdym miejscu świata. Życzymy jak najlepiej po prostu i trzymamy kciuki. Pracujemy, przede wszystkim pracujemy systemowo. Chciałem raz jeszcze podziękować Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej naprawdę za dobrą, za doskonałą współpracę, bo ona przynosi od wielu lat efekt.
2: Bardzo dziękuję. Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki, był z nami. Dobrej nocy, panie ministrze.
4: Bardzo dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
2: Dziękuję. Panie prezesie, mam wrażenie, że kluczem do wszystkich tych sukcesów jest wytrwałość i konsekwencja Polskiej Federacji, z czym niestety nie mieliśmy do czynienia przez lata. Do pobicia rekordu Tadeusza Szlagora, który był selekcjonerem reprezentacji Polski w latach 1966-73, Nikoli Grbiczowi no brakuje jeszcze kilku lat, bo na razie od 4,5 roku sprawuje swoje stanowisko, ale to może tego nam było trzeba, stabilizacji i zaufania selekcjonerowi, że jednak jest w stanie stworzyć kilka maszyn, a nie nawet jedną, która będzie regularnie sięgać po medale.
3: Ja myślę, że to troszeczkę inne czasy, tak? Wtedy był bardzo duży wpływ trenera reprezentacji, bo było 180 dni prawie, czy 150 dni na zgrupowaniach kadry i tam się faktycznie szkoliło, wykuwało. Dzisiaj w systemie gry w klubach, gry praktycznie co tydzień, to powoduje to, że rola selekcjonera jest zupełnie inna. Myślę, że ten system w Polsce, czyli że bardzo dobra liga, ona w tej chwili też się zmienia kalendarz, naszym zdaniem, w dobrą stronę, do dwóch sezonów reprezentacyjnych, a nie jednego, czyli w zimę duża impreza, w latem druga impreza, 35 tygodni na ligę, w tej chwili jest około 30, to pozwoli i równie grać, spokojniej i prowadzić w lepszym nawet zdrowiu zawodników. Ma to szczęście trener, że ma kilka pokoleń doskonałych, wspaniałych zawodników, których może wykorzystywać i to robi umiejętnie, także to jest zasługa. Natomiast no, te czasy 60-tych, 70-tych lat pracy jednej osoby z grupą ludzi było inne, dzisiaj jest zupełnie inne. Dzisiaj jest selekcja, dobór osób, taktyka, trafienie z formą, podtrzymanie.
2: Zmierzam do tego, że poprzedni selekcjonerzy, nawet jeśli potraktować jako otwarcie nowego rozdziału, przyjście Raula Lozano, czyli pierwszego w historii zagranicznego trenera, to te ich kadencje trwały najwyżej 3 lata. Nikola Grbicz jest już 4,5 roku. To jest ta różnica.
3: Tak, to zawsze w zależności od grupy. Jeżeli na przykład te metody nie działają, to że przyjdzie
2: Ferdinando
3: kryzys,
2: de Giorgi nie wytrzymał roku.
3: To też z powodów grupy, tak? To są bardzo, bardzo skomplikowane sprawy i to nie w kategoriach merytorycznych, bo to jest tak, że czasem zdarza się, że trener proponuje swój system pracy, grupa go nie akceptuje. Jeżeli Di Giorgi, zaufali mu Włosi w jego system pracy, wygrali wszystko. Także to jest tylko dobór osób. Natomiast my mamy to szczęście, że mamy bardzo dużo zawodników, bardzo ciekawych zawodników, w różnej konfiguracji sobie świetnie radzą, a Nikola Grbicz to umiejętnie wykorzystuje i prowadzi. I oby jak najdalej, żebyśmy osiągali sukces. Też jest duża świadomość zawodników, To nie jest przypadek. Oni też wiedzą, czego chcą, wiedzą, jak z nimi pracować. Jeżeli coś jest nie tak, potrafią mieć swoje zdanie, to naprawdę jest coraz trudniejsze te prowadzenie zespołów seniorskich i to zależy naprawdę od bardzo wielu czynników sukces.
2: Zapytam o to, bo Mistrzostwa Europy to jedno, Mistrzostwa Świata to jeszcze odleglejsza przyszłość. Spadł wam kamień z serca, kiedy usłyszeliście, wy jako działacze federacji, że Rosjanie nie przyjadą tutaj na mundial?
3: To znaczy my byliśmy jakby w rozmowach i z Federacją Międzynarodową znała nasze zdanie. Również odbyło się spotkanie w Ministerstwie Sportu, gdzie jasno pan minister Jakub Rutnicki wyraził zdanie w imieniu rządu polskiego do prezesa Federacji na ten temat. Nasze stanowisko było bardzo proste i stanowcze. No i federacja jakby rozumiejąc tą sytuację poprosiła o kilka tygodni cierpliwości i mówi, że usłyszymy tę decyzję jako pierwsi, później będzie komunikat, także myślę,
2: ale przepraszam,
3: że...
2: No bo ten kibice proces... dowiedzieli się, że to Rosjanie sami zrezygnowali z udziału w tej imprezie. A jak było w istocie? Zostali poproszeni o to, żeby zrezygnowali?
3: Nie znamy rozmów Federacji Światowej z Federacją. My znamy nasze stanowisko, nasze rozmowy, które były, tak samo były nasze bezpośrednie, tak samo i w Ministerstwie Sportu. Widocznie skuteczne.
2: Wiadomo, ale
3: że
2: już...
3: dyplomacja jest... Zawsze odbywa się gdzieś w ciszy i daleko, także wszystko zostało, myślę, że zostało nasze zdanie przedstawione bardzo wyraźnie i stanowczo i ono przyniosło efekt.
2: A gdyby Mistrzostwa Świata odbywały się w innym kraju, sądzi pan, że wtedy Rosja by wystartowała? Dlaczego zadaję to pytanie? Bo w przyszłym roku odbędzie się Liga Narodów, a tam nie słyszeliśmy o tym, żeby Rosja miała zrezygnować ze startu.
3: Myślę, że muszą rozpocząć cykl, skoro zostali przez MKOL dopuszczeni. Czyli Międzynarodowa Federacja jest zmuszona doprowadzić do sytuacji takiej, żeby dopuścić ich do rywalizacji o Igrzyska Olimpijskie. Nie mają wyjścia, także ta droga no, wymagała takich negocjacji. No, chyba nie jest to najlepszym pomysłem, żeby w Polsce na imprezie tak dużej debiutowali po 5 latach Rosjanie. No, myślę, że każdy rozsądny również i Rosjanie, pamiętajmy, że jako siatkówka Rosjanie zawsze bardzo dużo znaczyli w świecie siatkarskim. Zawsze była to reprezentacja zarówno mężczyzn, jak i kobiet czołowa i tak samo ich zdanie przez wiele lat, no, odkąd ja pamiętam, to było bardzo, bardzo, bardzo znaczące, ale też wielokrotnie bardzo rozsądne. Tak przez te 20-30 lat to naprawdę bardzo rozsądne zdanie zawsze było w Federacji Rosyjskiej, jeżeli chodzi o siatkówkę. Tak, jeżeli chodzi o siatkówkę, to było znaczące. Natomiast no, myślę, że Międzynarodowa Federacja jakby no, przeanalizowała sytuację, znała stanowisko nasze, stanowisko naszego rządu. Także myślę, że nie mieli wyjścia.
2: Mhm. To jeszcze zapytam o te plany i aspiracje na te imprezy. I nawet nie myślę o Mistrzostwach Świata, tylko o Igrzyskach Olimpijskich. To jest tak, że każda kolejna Liga Narodów przybliżająca nas do Los Angeles, ale i Mundial, ale i Mistrzostwa Europy, to jest gdzieś taki etap, który reprezentacja pokonuje, by walczyć to upragnione złoto?
3: No myślę, że to jest marzenie wszystkich. No, skoro jest w tym roku 50. rocznica zdobycia przez naszą reprezentację medalu, złotego medalu Igrzysk Olimpijskich i nie udało się tego wygrać, to przy naszych nakładach, technologii, pracowitości, wspaniałym pokoleniu, wspaniałym siatkarzom, to jak to jest trudne. Myślę, że to jest marzenie wszystkich ich zawodników, działaczy, całego środowiska, bo pamiętajmy, że tylko nie jest reprezentacja, bo to środowisko jest dość duże i wszyscy dokładają malutku tą cegiełkę od tych akademii juniorskich, klubów, które do tego przez kluby seniorskie plus federacje. To naprawdę jest jakby taki jeden organizm i myślę, że wszyscy marzą przede wszystkim o tym złotym medalu, bo to jest taka zawsze coś wielkiego, coś wyjątkowego.
0: To jest powtórka.
1: Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
5: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Reklama.

0: stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy. Za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Wprowadzenia unijnego podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych domaga się 6 krajów wspólnoty. Unia Europejska pomoże Serbii w walce z pożarami. Do akcji gaszenia wysyła strażaków i sprzęt. Na Śląsku trwa walka z toksyczną złotą algą. Z kanału Gliwickiego odłowiono już 4 tony śniętych ryb. Niedziela, 23 sierpnia, minęła 7. Informacje TOK FM, Emil Górny. Dzień dobry. 6 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, domaga się wprowadzenia nadzwyczajnego unijnego podatku od koncernów naftowych, których zyski gwałtownie wzrosły w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie. Powołując się na list ministrów finansów Niemiec, Włoch, Austrii, Polski i Portugalii oraz szefa resortu gospodarki Hiszpanii do ministra finansów Irlandii, którego kraj sprawuje obecnie rotacyjną prezydencję w Unii Europejskiej. Z jednej strony sygnatariusze zwracają uwagę na zyski koncernów, z drugiej na jeden z największych wstrząsów podażowych od 10 lat, w związku z którym na całym świecie narasta niezadowolenie związane ze wzrostem kosztów życia. Politycy zwrócili się z prośbą o wpisanie tej kwestii do porządku obrad posiedzenia ministrów finansów Unii Europejskiej, które odbędzie się w przyszłym miesiącu w Dublinie. Unia Europejska wysyła wsparcie do walki z pożarami w Serbii. 4 śmigłowce z unijnej floty stacjonującej w Czechach, Rumunii i na Słowacji oraz naziemne zespoły strażackie z Niemiec i Rumunii zostały skierowane do działań za pośrednictwem unijnego mechanizmu obrony ludności, przekazała we wpisie na X-ie unijna komisarz do spraw zarządzania kryzysowego. Serbia nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale ma dostęp do unijnej pomocy w sytuacjach kryzysowych w ramach mechanizmu ochrony ludności. Cła odwetowe na towary z USA wejdą w życie 8 września, poinformował premier Kanady Mark Carney w czasie konferencji prasowej. To odpowiedź na 50% cła wprowadzone przez prezydenta USA, Donalda Trumpa. Kanada wprowadzi cła odpowiadające nowym taryfom Waszyngtonu w stosunku 1:1, aby chronić kanadyjskich pracowników, rolników, rodziny i przedsiębiorstwa, zapowiedział to Carney, cytowany przez agencję Reutera. Decyzja kanadyjskiego rządu to następstwo załamania się negocjacji handlowych między Kanadą a USA, które miało na celu wprowadzenie nowych amerykańskich ceł karnych. Cła wprowadzone przez Trumpa obejmują kanadyjski eksport o wartości około 20 miliardów dolarów. Wracamy do kraju. Złota alga dalej się jest spustoszenie w kanale Gliwickim. Odłowiono tam już ponad 4 tony śniętych ryb. Bilans aktualizowany został po wczorajszych rejsach patrolowych Wód Polski i akcji wędkarzy. Ryby padają tylko w jednym miejscu, mówi Lidia Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
6: Popadało u nas na Górnym Śląsku, troszkę w nocy, trochę nad ranem, natomiast nie jest to opad, który spowodowałby dla nas w tej chwili jakieś nerwowe ruchy albo wymuszał na nas konieczność po prostu takiego nagłego operowania przepływami.
5: Na wypadek przelania się wody i przedostania się złotej algi dalej jest plan użycia perhydrolu, substancji ograniczającej toksyczny znakwit tych glonów. To jednak działanie planowane dopiero w rzece Kłodnica. Policja alarmuje, że na drogach i chodnikach dochodzi do coraz większej liczby wypadków na hulajnogach elektrycznych. Tylko od początku roku doszło do ponad 800 takich zdarzeń. Kaski ratują życie, przypomina Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
7: Na pewno chroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te 4 ściany. A rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni. Czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
5: A policjanci przypominają, że młodzież do 16 roku życia na hulajnogach elektrycznych może jeździć tylko w kaskach. Leki, depresje, myśli samobójcze, z tym wszystkim mierzą się dziś młodzi ludzie. Jak mówi psychiatra dr Marta Pakuła-Landman, by pomóc dziecku wyjść z kryzysu, kluczowa jest zawsze

0: zawsze współpraca z rodziną, bo bywa tak, że dziecko dochodzi do siebie w szpitalu, wraca do domu i wszystko zaczyna się od nowa.
1: Po hospitalizacji wraca do środowiska domowego, środowiska rodzinnego i środowiska rówieśniczego, gdzie nie zmienia się nic i ono reaguje w taki sam sposób, w jaki reagowało zanim przyszło, więc pomoc nie w formie instytucji, tylko pomoc z wyjściem instytucji jak najbliżej miejsca zamieszkania, żeby pomagać w środowisku i uczyć się adoptować do tego środowiska, które mamy i w którym przebywamy na co dzień.
0: A przed nami już tylko tydzień wakacji. Specjaliści apelują o uważność i podkreślają, że pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego to w wielu placówkach czas, gdy na oddziały szpitalne trafia więcej niż zwykle dzieci w kryzysie zdrowia psychicznego. Tu jeszcze przypomnijmy, że młode osoby w kryzysie pomocy szukać mogą jej dzwoniąc na bezpłatną infolinię Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 lub na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Na koniec w informacjach tego FM Sport. Reprezentacja Polski siatkarek z sukcesem rozpoczęła rywalizację w Mistrzostwach Europy. Pierwszymi przeciwniczkami podopiecznych Stefano Lavariniego były siatkarki z Węgier, które biało-czerwone pokonały 3-0. Jutro Polki o 15 zmierzą się z reprezentacją Łotwy. Kolejne informacje o 7.20, teraz pogoda. W południowej połowie kraju dzień z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, także z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Na północy, szczególnie na wybrzeżu, mogą wystąpić burze. Na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni na północy, 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
2: To jest archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10.40.
3: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, kontynuujemy w tym programie z cyklu Prawo bez recepty. Podobnie jak dwóch ostatnich, moim gościem jest pani mecenas Jolanta Budzowska, specjalista w zakresie błędów medycznych.
4: Dzień dobry.
3: Porozmawiajmy w tym trzecim odcinku o tym, jak powinniśmy się przygotować do tego, by już zdecydowaliśmy, no właśnie, ale zanim zdecydowaliśmy, może coś zaniechaliśmy. Chodzi mi o to, jak przygotować się do tego, by móc pójść skutecznie do sądu i domagać się tam sprawiedliwości. To, co mi pierwsze przyszło do głowy, to, że musimy zabezpieczyć, mieć wszystkie dowody w ręku. Chociażby elementarna sprawa, dokumentacja. Ale co to znaczy dokumentacja? Wpis, który jest wewnętrzny w szpitalu, to nie to, co ja poproszę i dostanę, bo mam do tego prawo. Tam jeszcze dokonują się wpisy, prawda, gdy jest dyżur nocny i tak dalej, kto przejął, co się wydarzyło i tak dalej. Czy w ogóle mamy do tego dostęp?
4: Jeśli chodzi o dokumentację, to jest typowy dowód, który ma nie pacjent w ręku, a personel medyczny.
3: A, no
4: niestety,
3: właśnie.
4: Bo to personel medyczny tę dokumentację tworzy, wypełnia.
3: No, no.
4: Ale może zacznę od anegdoty. Kiedyś wygrałam sprawę sądową, która szła źle na pewnym etapie w sądzie, ale wygrałam ją koncertowo na koniec, mówiąc nieco żartobliwie. Dzięki jednemu dowodowi, o którym sobie mój klient przypomniał w trakcie trwania już procesu. A mianowicie okazało się, że jego kolega, odwiedzając go w szpitalu, zrobił zdjęcie przemiłej pielęgniarki, która właśnie wykonywała jakieś czynności. Przy nim chyba to był zastrzyk. I na tym zdjęciu uwidoczniono, że ta pielęgniarka jest bez rękawiczek. A cała sprawa była o zakażenie szpitalne. Więc ten jeden dowód...
3: Ale on nie zrobił zdjęcie, bo mu się podobało?
4: Tak, bo była taka sytuacja, że żartowali sobie już wtedy i to było zdjęcie zrobione czysto towarzysko, natomiast posłużyło jako dowód, no bo zniweczyło całkowicie linię obrony szpitala, który twierdził, że były wzorcowe procedury i w 100% wszyscy przestrzegali tych procedur zawsze. Więc wracając do dowodów, często pacjenci, właściwie jeszcze częściej rodziny pacjentów, myślą o tym, że coś idzie nie tak już w trakcie hospitalizacji. Już nie podoba im się właśnie to, w jaki sposób personel zajmuje się pacjentem, w jaki sposób są udzielane bądź nieudzielane informacje, jak źle, niekonsekwentnie są wydawane zlecenia lekarskie lub źle są wykonywane te zlecenia przez personel pielęgniarski, czyli nie we właściwym czasie, nie we właściwej kolejności, z opóźnieniem i tak dalej. I wtedy warto zainteresować się już na tamtym etapie, kiedy pacjent jeszcze jest w szpitalu, treścią dokumentacji. Wtedy warto czasami pewne czynności udokumentować, na przykład odczyty z monitorów, jeżeli pacjent jest podłączony pod monitory.
3: Ale przepraszam, co on ma robić, zdjęcie monitorom?
4: Bywa, tak. Aha. Tak. I potem można to porównać z treścią dokumentacji.
3: Tak, pani zachęca do tego, by zbierać dowody, jak ten rasowy śledczy, nagrywać może jakieś rozmowy, robić zdjęcia. Proszę bardzo, tutaj rana, źle opatrunek położony, tu pani bez rękawiczek i tak dalej.
4: No, czasami jest taka konieczność.
3: Jeszcze nie wiemy, że to da tak złe konsekwencje, ale już zbierajmy, tak?
4: Nawet nie chodzi o zbieranie dowodów na wszelki wypadek, tylko ja generalnie zachęcam do tego, żeby pacjent miał zaufanie do lekarza i do personelu, który się nim zajmuje. Ale kiedy jednak to zaufanie jest podkopywane i to nie ze strony pacjenta, tylko ze strony personelu, to pacjent powinien zabezpieczyć swoje prawa, powinien dbać o to, żeby jeżeli nie są brane pod uwagę jego uwagi, no to przynajmniej powinien dokumentować to, co się dzieje. Odczyt z monitora porównany potem z wpisami w karcie obserwacji pokazuje, że bywa, że te wpisy w dokumentacji są nierzetelne i to wszystko pomaga udowodnić pacjentowi jego roszczenia, jeżeli rzeczywiście pacjent na pewnym etapie zdecyduje o dochodzeniu roszczeń. Co pacjent powinien zabezpieczyć? Przede wszystkim wychodząc ze szpitala, jeżeli liczy się już na tym etapie z dochodzeniem roszczeń, albo później, powinien wystąpić o pełną dokumentację medyczną. Czyli pełna dokumentacja medyczna to nie jest tylko karta wypisowa, karta informacyjna, tylko to jest całość wytworzonej dokumentacji w trakcie jego pobytu, czyli obserwacje pielęgniarskie, obserwacje lekarskie, karty zleceń.
3: Szpital ma obowiązek to wydać?
4: Szpital ma obowiązek wydać to pacjentowi i powinien to zrobić niezwłocznie. To oznacza według Rzecznika Praw Pacjenta około 2-3 tygodni, ale oczywiście też wszystko zależy od obszerności tej dokumentacji, od sytuacji na przykład urlopowej. W wakacje to trwa dłużej.
3: Ale czy ja mam wiedzieć, jakie dokumenty powstają w szpitalu? Ja tylko wiem, że jest wypis szpitalny. No, może być potem tak, że ja tylko dostanę część tych dokumentów.
4: I tak często bywa. Pacjent powinien się zwrócić o pełną dokumentację medyczną, ale niestety często szpitale tą dokumentacją manipulują. W sensie takim, że pacjent nie dostaje na przykład okołooperacyjnej karty kontrolnej, z której może wynikać jakiś błąd albo niedopatrzenie. Często pacjent nie dostaje karty zleceń lekarskich, nie dostaje wyników badań. Często na przykład pacjentowi wydaje się tylko opis badania tomografii komputerowej, a opis bywa źródłem wszystkich problemów, bo jest na przykład nieprawidłowy i pomija coś, co potem staje się problemem chorobowym, zdrowotnym dla pacjenta. Więc musimy dostać nie tylko wszystkie te źródłowe materiały, ale też zapisy badań na płytach, bo w szpitale wydają je wciąż na płytach CD.
3: A pani mecenas Dogowa mi przyszła taką rzecz, bo my ciągle szpital, szpital, pacjent w szpitalu. Czasem ktoś umiera, zanim dotarł do szpitala. W obu wypadkach fundusz tylko wtedy, jeżeli coś się zadziało w szpitalu, tak?
4: Tak, świadczenie kompensacyjne z funduszu możemy otrzymać tylko wtedy, kiedy doszło do zdarzenia medycznego w szpitalu. Niekoniecznie pacjent musi umrzeć w szpitalu, ale źródłem problemów musi być hospitalizacja i to hospitalizacja w ramach świadczeń gwarantowanych, czyli w ramach NFZ-u. To nie może być pobyt komercyjny i tylko w szpitalu, tak jak pani podkreśliła.
3: Natomiast jeśli idzie o sąd, no to zlekceważono wezwanie i tak dalej, to jak najbardziej z tym można, idziemy do sądu wtedy. Nie możemy w ogóle korzystać z funduszu.
4: Jeżeli chodzi o możliwość dochodzenia roszczeń w sądzie, to dotyczy wszystkich zasadniczo podmiotów leczniczych i tam, gdzie mamy leczenie na NFZ i komercyjnie, i gabinetów lekarskich, i szpitali, i tak zwanych klinik.
3: My wiemy, że jak sprawa będzie w sądzie, pojawią się opinie biegłych. Prawda? Innych lekarzy. I pomyślimy w ten sposób. Ja, zanim będą poproszeni ci biegli, ja poproszę o ekspertyzę, autorytet w tej sprawie, tak? Innego lekarza, pana profesora i to przedstawię w sądzie. Jakie błędy były zrobione? Ma to sens?
4: Czasem warto pozyskać prywatną opinię, ale w mojej ocenie rzadko. Po pierwsze, nie jest łatwo znaleźć eksperta, który wyda prywatną opinię. Po drugie, taka prywatna opinia nie jest opinią sądową, czyli sąd nie będzie jej honorował na równi z opinią biegłego sądowego. Lepiej moim zdaniem poprosić o rzetelną analizę osoby, która jest z nami w jakiś sposób zaprzyjaźniona albo z którą mamy kontakty, bądź lekarza, bądź doświadczonego prawnika w sprawach medycznych. Takie oceny są często o tyle bardziej miarodajne, że one też są wykonywane przez pryzmat nie tyle obiektywnego poszukiwania nieprawidłowości, co tego, co się uda udowodnić. Bo nie każdy błąd medyczny, mimo że mamy przekonanie, że do niego doszło, jest w praktyce możliwy do udowodnienia w sądzie.
3: Czy zawsze domagać się sekcji zwłok w wypadku śmierci? Jak to wygląda?
4: Brak sekcji zwłok i potem dochodzenie roszczeń i twierdzenie, że doszło do śmierci na skutek błędu medycznego jest trudne. W sensie takim, że jednak każdy pyta, no dobrze, ale może i był błąd, ale co wyszło w sekcji, co było przyczyną śmierci pacjenta?
3: Czas biegnie nieubłaganie. Ja do pani mam już ostatnie pytanie. Jest coś, o czym nie była mowa, a na co powinniśmy zwrócić uwagę?
4: Ja często radzę klientom, którzy leczą się jeszcze zanim wystąpią z powództwem do sądu. Leczą się, nazwijmy to naprawczo, czyli mają jakiś zabieg operacyjny, który ma poprawić ich sytuację zdrowotną. Wtedy uczulam, że jeżeli chcemy udowodnić, że doszło do błędu na wcześniejszym etapie, to ten lekarz, który wykonuje operację naprawczą, powinien bardzo dokładnie opisać, a najlepiej nagrać stan zastany. Czyli opisać, z czym się musi mierzyć, bo to ułatwia wykazanie związku przyczynowo-skutkowego, że doszło do błędu w przeszłości, potem ten błąd ewidentny musiał i został naprawiony.
3: To absolutnie rozumiemy logikę tego rozumowania, tylko jak wpłynąć na lekarza, by tak się zachował? To czasem jest ten sam lekarz.
4: To akurat odradzam, żeby ten sam lekarz, zresztą to jest odradzane nawet w medycynie, żeby ten sam lekarz naprawiał to, co się wydarzyło niekorzystnego w przeszłości. Natomiast jeżeli to nie jest ten sam lekarz, to zapewniam, że w jego interesie jest, żeby opisać dokładnie stan zastany, bo jeżeli nie, no to ryzykuje, że ta szkoda na zdrowiu będzie jemu przypisana, więc to jest akurat względnie łatwe.
3: Bardzo serdecznie pani dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
3: Jolanta Budzowska, mecenas Jolanta Budzowska, specjalistka w zakresie błędów medycznych, była razem z nami. Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
2: To było archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10:40.

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
0: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 7.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Narkowy na drodze krajowej nr 91 w województwie pomorskim. Jezdnia jest zablokowana, służby wyznaczyły objazdy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy. Wchodzą w życie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Rozporządzenie wprowadza trzy różne formy dokumentu uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński. Kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna. A więcej na ten temat w informacjach o 8. Na koniec sport. Reprezentacja Polski koszykarzy przygotowująca się do meczów drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata Katar 2027 przegrała w Atenach z Grecją 81-89 w swoim trzecim i ostatnim meczu towarzyskim przed sierpniowymi kwalifikacjami. Kolejne informacje w TOK FM o 7.40.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13.40.
8: Szymon Kępka, Plan Działania, dzień dobry Państwu. W górach o bezpieczeństwie najczęściej myśli się wtedy, kiedy albo pakujemy plecak, buty, kurtka, apteczka, telefon, mapa, albo to bezpieczeństwo na szlaku, nie tylko sprzęt i przygotowanie, prowadzi nas do jakiejś sytuacji awaryjnej. Wtedy o tym bezpieczeństwie najczęściej myślimy, no ale to są przecież dziesiątki drobnych rzeczy, o których często w kontekście bezpieczeństwa zapominamy. Od sprawdzenia pogody, od takich absolutnie podstawowych rzeczy, do zaplanowania na przykład czasu powrotu. Ale skąd właściwie czerpać wiedzę na ten temat? O tym teraz właśnie w planie działania. Łukasz Supergan, alpinista, taternik, lider wypraw z nami teraz. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Dlaczego w górach mówimy sobie dzień dobry albo cześć?
9: Powody są dwa i jeden z nich jest oczywisty, jakby zwykła ludzka sympatia i takie po prostu zauważenie siebie. Natomiast, co ciekawe, mówienie dzień dobry może mieć znaczenie również dla naszego bezpieczeństwa. Kiedy wędruję po Tatrach i spotykam codziennie setki ludzi, to to dzień dobry staje się takie mechaniczne, prawda? Jeżeli wędruję gdzieś w głębi, nie wiem, Bieszczadów na przykład, poza sezonem i przez cały dzień spotkam tylko jednego człowieka, to kiedy mówię dzień dobry, oznacza, że tego człowieka zauważam i być może go zapamiętam. I przyszło mi kiedyś do głowy, że powiedziałem dzień dobry jedynemu człowiekowi spotkanemu dziś na szlaku. Schodzę do wsi, do miejscowości i nagle okazuje się, że trwa akcja poszukiwawcza. Ten człowiek akurat zaginął. I jestem jedynym, który go pamięta. Mówiąc mu dzień dobry, mogę sprawić, że zostanie on w mojej głowie i będę w stanie powiedzieć, tak, widziałem tego człowieka w tym i w tym miejscu. Co bardzo pomoże, zawęzi obszar poszukiwania.
8: No i to jest przecież rzecz nie tylko związana z kulturą osobistą, ale jak się okazuje także z bezpieczeństwem, to do zapamiętania. A jak wyobrażamy sobie siebie idących w stronę właśnie gór, no i powiedzmy, że to są Tatry jako jedno z najpopularniejszych miejsc, ale oczywiście też Bieszczady, Beskidy. Co znaczy właściwie chodzenie bezpiecznie po górach?
9: Przede wszystkim dla mnie oznacza, uwielbiam takie staropolskie słowo research, rozpoznanie, planowanie. Zanim w ogóle gdziekolwiek wyjdę, staram się zaplanować wycieczkę, nawet jeżeli ona będzie łatwa. I my często kojarzymy buty, kojarzymy góry z wyposażeniem. Buty, odzież, to co mamy w plecaku. Tak naprawdę pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, to siąść nad mapą, tradycyjną, papierową czy nad aplikacją i zadać sobie pytanie, jak wygląda moja trasa? Znaczy, dokąd idę? No, idziemy z Morskiego Oka na Rysę. Okej, a ile potrwa taka wycieczka? Jakie są trudności, jaka będzie największa trudność na tym szlaku, jaka w ogóle będzie pogoda. I tutaj może rzut oka do aplikacji pogodowej. Czy mogę zawrócić, albo czy mogę skrócić tą wycieczkę? Czy mam jakieś trasy, którymi mogę na przykład awaryjnie zejść, gdyby zbliżała się burza? Jaki sprzęt powinienem przygotować? Tego typu pytania powinniśmy zadać sobie tak naprawdę każdego, nawet nie ranka, wieczoru przed wyruszeniem na taką trasę.
8: I o ile są trasy, na przykład w Tatrach, z których da się zawrócić, o tyle są też te, z których powrotu właściwie zgodnie ze sztuką nie ma. Myślę tutaj o części Orlej Perci na przykład. Mówi pan o tym bezpieczeństwie w kontekście sprzętu, który posiadamy i że to jest też jakiś taki nasz element planowania. No i wszyscy pamiętamy o butach, o kurtce, o telefonie, także o apteczce. Ale jakie pana zdaniem są małe, pomijane rzeczy, które warto mieć przy sobie właśnie podczas wyjścia w góry?
9: To nie będzie małe, ale na przykład zapas jedzenia i wody. I wody na przykład z rezerwą. Warto pamiętać o tym, że zwłaszcza w Tatrach, kiedy idziemy gdzieś wysoko, może okazać się, że nie wychodzimy z doliny, co oznacza, że tracimy dostęp do źródeł wody. I wspomniana przez pana Orla Perć. Jeżeli idziemy centralnie Orlą Percią, przez wiele godzin idziemy grzbietem, nie będzie tam ani kropli wody. I oczywiście możemy poprosić kogoś o pomoc, możemy skrócić wycieczkę, ale dużo łatwiej będzie przemyśleć, ile nam to zajmie, jakie będą temperatury i zabrać ze sobą odpowiedni zapas. To samo z jedzeniem zresztą.
8: No właśnie, i też jeszcze jedna rzecz. Nawet jeżeli w górach mamy dostęp do płynącej wody, to nie zawsze jest woda, która nadaje się do picia, albo prawie nigdy nie nadaje się do picia.
9: Znaczy w Tatrach może być różnie. Pamiętam historię kolegi, który napił się wody z Tatrzańskiego Potoku poniżej schroniska i skończyło się to wybuchowo.
8: A inne rzeczy związane z naszą formą, stanem, kijki, plastry, to jest coś, co musimy w górach mieć?
9: Nieobowiązkowe są kijki, ale często pomagają. Istnieją wytyczne, oficjalne wytyczne lekarzy wysokogórskich mówiących, że dobrze dobrane kijki odciążą nam kolana i sprawią, że będziemy trochę mniej zmęczeni. Ważne, powinniśmy ich prawidłowo używać. Kijki noszone na plecaku generalnie nie zmieniają nic, są tylko obciążeniem. Takim drobiazgiem właśnie plastry, apteczka. I to dobrana z myślą o tym, że nie tylko my będziemy potrzebowali pomocy, ale być może ktoś obok nas. Co oznacza, że kiedy otwieram moją apteczkę górską, na wierzchu nie leżą plastry, nie leżą jakieś bandaże. Ona nie jest duża, ale na wierzchu leżą gumowe rękawiczki, ponieważ raczej jestem pewien siebie i wydaje mi się, że ja raczej nie ulegnę wypadkowi, ale może się zdarzyć, że spotkam kogoś potrzebującego. Więc rękawiczki, jedna lub dwie pary, to jest coś, co mam na samym wierzchu. Jeżeli chodzi o pomoc, taką pomoc samemu sobie, wspomnieliśmy o telefonie. Uwaga, telefon ma być naładowany i pamiętajmy, że są miejsca w polskich górach, nawet w Tatrach, gdzie nie ma zasięgu, więc jeżeli na przykład bazuję na mapie w telefonie, to tą mapę muszę mieć ściągniętą offline, tak żeby móc ją odpalić, nawet wtedy, kiedy telefon jest w trybie samolotowym, kiedy nie ma żadnego zasięgu.
8: A kto w takim razie ma pierwszeństwo na wąskim szlaku? To znaczy, jak my mamy się zachować, kiedy mijamy kogoś na stromym odcinku albo w miejscu, w którym właśnie trudno się wyminąć?
9: Warto nie zatrzymywać się w takim miejscu. Znaczy, jeżeli mamy przed sobą kompletną pustkę, to oczywiście jesteśmy panami swojego czasu i przestrzeni. Ale jeżeli jesteśmy na szlaku, gdzie co chwilę mijamy kogoś, to warto wziąć pod uwagę, żeby ten ktoś musi przejść. Nie zatrzymujmy się w miejscu, które jest technicznie trudne, żeby na przykład porobić sobie zdjęcia. 5 sekund przerwy w porządku, ale 3 minuty stania i blokowania szlaku absolutnie nie. Druga rzecz, nie wyprzedzamy kogoś w miejscu, gdzie jakby jakiś niekontrolowany ruch może doprowadzić do upadku. Więc wyprzedzanie na łańcuchach, na przykład na Orlej Perci, czy na rysach, może być ryzykowne. Musimy być bardzo pewni, że jesteśmy w stanie bezpiecznie wyminąć taką osobę, ostrzec ją. Przepraszam, prosta rzecz, zasygnalizowanie tego, że chcemy przejść. Natomiast na wąskim szlaku, kto ma pierwszeństwo? Istnieje taka międzynarodowa w zasadzie zasada, która mówi, że pierwszeństwo bezwzględne będą mieli ci, którzy pracują na szlaku, czyli ratownicy. Kiedy jesteśmy na łańcuchach, staramy się, żeby na danym odcinku łańcucha, czyli między dwoma punktami mocowania, była raczej jedna osoba. Chociaż jeżeli jest tłum, to podejrzewam, że wielu turystów na szlakach tatrzańskich nie będzie tego przestrzegać. No i absolutnie bezwzględnie ustępujemy tym, którzy idą z pomocą, czyli generalnie i widząc patrol ratowników GOPR czy TOPR, obojętnie czy pieszy, czy kładem, schodzimy.
8: Zastanawiam się, jak rozstrzygnąć taką sytuację, w której jesteśmy świadkiem czyjejś nieodpowiedzialności na szlaku. Widzimy kogoś z małymi dziećmi, nieodpowiednio ubranego, w klapkach, osławionych japonkach i w innych rzeczach, które mogą generować zagrożenie dla tej osoby, ale też dla osób znajdujących się na szlaku. Czy dobrą praktyką jest zwracać komuś uwagę, czy po prostu to ignorować?
9: Delikatna sprawa i słuchacze będą się w tej chwili śmiać. Zdarzyło mi się chodzić w takich leciutkich sandałach po całkiem trudnym terenie w Tatrach. Ludzie patrzyli się na nas, bo szliśmy z kolegami. Tymczasem my szliśmy pod drogę wspinaczkową. I wybraliśmy cieniutkie sandałki, dlatego że były bardzo łatwe, kiedy już wejdziemy w ścianie, do spakowania. Nie zajmowały w ogóle miejsca w plecaku. Więc wyglądaliśmy jak absolutni amatorzy, a szliśmy na drogę wspinaczkową. Taka granica jakby między zwracaniem uwagi, a jakby ingerowaniem w cudze decyzje będzie płynna, delikatna. Jeżeli ktoś idzie na tatrzańskim szlaku w klapkach, to dopóki idzie, wszystko w porządku. Ale jeżeli tą samą osobę zobaczyłbym gdzieś pod wysokim wierzchołkiem, typu już w pobliżu, na podejściu pod rysy czy świnicę, to zapytałbym, czy na pewno jest pewna. Natomiast na pewno reagowałbym w sytuacji, kiedy widzę kogoś, kto jest, kto może stworzyć zagrożenie, najczęściej samemu sobie. Więc nie mamy obowiązku wychowywać ludzi, natomiast w bezpośrednim niebezpieczeństwie warto zareagować, ale nie wyjeżdżać z pouczeniem. Zapytać.
8: Czyli delikatnie, najprościej mówiąc.
9: Zapytać.
8: No dobrze, a w takim razie, skoro mówimy o płynnej granicy, to zakładam, że też dość płynną granicą jest moment, w którym należy wezwać pomoc w górach. Znaczy, kiedy mówimy o przesadzie, a kiedy ta pomoc jest realnie potrzebna. Nie wiem, skręcona stopa to już jest powód, dla którego wzywamy TOPR bezwarunkowo?
9: Jeżeli jesteśmy w stanie zejść być może o własnych siłach, może nie, ale tu granica jest płynna. Oczywiście odrzucam takie przypadki, które się w Tatrach zdarzają, typu nie chce mi się wracać.
8: Taksówkarskie.
9: Taksówkarskie. Zgubiłem szlak, ale na przykład zgubiłem szlak, ale jestem w totalnie bezpiecznym miejscu i mogę się wycofać. Mhm. To powinienem, zanim wykonam telefon, może warto usiąść, zastanowić się, dobra, zszedłem ze szlaku. Od której strony przyszedłem? A, stamtąd. To wycofam się i poszukam tych znaków z powrotem. Spóźniliśmy się na kolejkę. To pamiętam na Kasprowym Wierchu. Grupa turystów idzie do góry. I totalne zdziwienie. Ostatni wagonik odjechał. Albo po prostu jesteśmy zmęczeni, czyli właśnie to, co pan nazwał taksówką. Natomiast to brzmi jak drobiazg, ale skręcona kostka może eskalować. I chodzi mi o to, że jeżeli na przykład na tatrzańskim szczycie o godzinie 16 skręciłem kostkę, to być może będę w stanie, podpierając się kijkami, schodzić. Tylko to moje zejście będzie dramatycznie wolne. Skręciłem kostkę o tej 16. O 16.30 idę sobie bardzo powoli, schodzę. O 18 już moja kostka jest totalnie spuchnięta i nie jestem w stanie dalej iść. O 21 zachodzi słońce. Więc z totalnie spuchniętą kostką wieczorem jestem gdzieś wysoko na szlaku. Co powinienem był zrobić? Prawdopodobnie wezwać tych ratowników dużo wcześniej. Więc skręcona kostka brzmi banalnie, ale ona może zamienić się za sprawą takiego łańcucha wydarzeń w na przykład nieplanowany całonocny biwak. Ja bardzo często powtarzam, że jakby, czy wycofanie się z gór, czy wezwanie pomocy jest decyzją za życiem. I jeżeli mamy wątpliwości, to wykonajmy ten telefon albo włączmy aplikację ratunek. Po prostu wyjaśnimy naszą sytuację ratownikowi dyżurnemu, a może się zdarzyć, że nie potrzebujemy pomocy, tylko ratownik dyżurny na przykład poprowadzi nas krok po kroku.
8: To tak na marginesie. Aplikacja ratunek, o której pan mówi, a więc zdecydowanie wyposażenie każdego z nas w górach, w Tatrach, gdziekolwiek w Polsce, ona działa niezależnie od zasięgu, prawda?
9: Tak. Przy czym potrzebuje przynajmniej minimalnego zasięgu, żeby móc przekazać informacje. Natomiast może się zdarzyć, że jesteśmy w miejscu, gdzie zasięg jest słabiutki, nie jesteśmy w stanie wykonać telefonu, połączenia, nie jesteśmy w stanie porozmawiać, ale nadal aplikacja zadziała, wysyłając jakby prostego SMS-a.
8: To jeszcze jedna rzecz na koniec. Mówił pan o tych sandałach, o tym, że czasem pozory mogą mylić w górach, patrząc na innych turystów. A czy doświadczenie górskie zwiększa czy zmniejsza ryzyko jakiejś awaryjnej sytuacji? To znaczy, czy osoby, które dużo chodzą po górach, mogą przeceniać swoje możliwości?
9: Oczywiście tak. Co to nie ja, jestem doświadczony. Jest takie piękne powiedzenie w Tatrach wśród przewodników dotyczące lawin. Kiedy kończy się kurs lawinowy, człowiekowi wydaje się, że o, teraz już jestem w stanie chodzić bezpiecznie. Problem w tym, że lawina nie wie o tym, że jesteś ekspertem lawinowym. Co jest jakby bardzo smutnym przykład tego, było widać na Broad Peaku ostatnio, gdzie 10 bardzo doświadczonych alpinistów niestety zostało na zawsze w górach. Zdarza się, ale co do zasady, doświadczenie lepiej mieć niż nie. To znaczy dla mnie doświadczenie nie polega tylko na tym, że potrafi operować w trudnym terenie. Doświadczenie podpowiada mi, kiedy jest najlepszy moment do zawrócenia. I to czasami jest najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić. Brzmi banalnie, ale najlepszy turysta to nie jest ten, który zawsze dociera do celu. Najlepszy jest ten, który zawsze wraca.
8: Łukasz Supergan, alpinista, taternik, lider wypraw, gościł w Planie Działania. Bardzo dziękuję.
9: Dziękuję.
8: A wszystkie audycje Planu Działania do odsłuchania na aplikacji tok.fm.pl, na stronach tok.fm. Także bardzo dziękuję. Szymon Kępka, do usłyszenia.
6: To było archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13:40.

0: Autopromocja.
1: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
2: Przez część kościoła jest traktowany jak miś skrupówek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
1: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm czwartki.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda?
5: No.
6: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 7.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Sześć krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, domaga się wprowadzenia nadzwyczajnego unijnego podatku od koncernów naftowych, których zyski gwałtownie wzrosły w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie. Państwa wnioskują o podobny środek, jaki zastosowano po pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło w nocy wschodnią Japonię, w tym obszar metropolitalny Tokio. Rannych zostało co najmniej 5 osób, poinformowały władze, a więcej na ten temat powiemy w informacjach TOK FM o 8. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Węgry 3-0 w swoim pierwszym meczu grupy A Mistrzostw Europy. W poniedziałek drużyna Stefana Lavariniego zmierzy się z Łotwą.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środy po 10.40.
13: Nasze morze jest niezbyt duże, płytkie i słabo zasolone. Zazwyczaj niewiele o nim mówimy, bo wydaje się nam takie normalne, wręcz nudne. Jednak ostatnio Bałtyk miał swoje 5 minut. W lutym, w trakcie długotrwałych, siarczystych mrozów, na polskim wybrzeżu pojawił się śryż. Wielu z nas widziało to zjawisko po raz pierwszy i również po raz pierwszy w życiu użyło tego pięknego słowa. Zapraszam na audycję Z nauką po imieniu. Dowiedzmy się, jakie jeszcze tajemnice skrywa Morze Bałtyckie. Za Bałtykiem nie nadążysz. Tylko w ciągu ostatnich 15 tysięcy lat zdążył on dwa razy zmienić się z jeziora w morze i na odwrót. 14,5 tysiąca lat temu ustępujący lodowiec odsunął się jakieś 100 km na północ od obecnego wybrzeża polskiego. W tę przestrzeń dostała się topniejąca woda i utworzyło się Bałtyckie Jezioro Lodowe, które przez znaczną część roku było zamarznięte, a latem pływały po nim góry lodowe. Wtem około 12 tysięcy lat temu w środkowej Szwecji otworzyła się cieśnina, przez którą Bałtyckie Jezioro Lodowe wylało się do Oceanu Atlantyckiego. Spowodowało to obniżenie poziomu wody w jeziorze o 25 metrów. Ale kto oglądał epokę lodowcową, ten wie, że w tym samym czasie trend był raczej odwrotny. Lodowce na całej Ziemi intensywnie topniały, więc poziom wody w oceanie się podnosił. W momencie, kiedy te poziomy się wyrównały, woda z oceanu zaczęła napływać do Bałtyku i tak powstało lekko słonawe Morze Joldiowe, które szybko, po upływie kilkuset lat, znowu zostało odcięte od oceanu i zmieniło się w jezioro Ancylusowe. Przełomowym momentem, który nastąpił 9,5 tysiąca lat temu, było otwarcie się duńskich cieśnin i powstanie Morza Litorynowego, które było już bardzo zbliżone do dzisiejszego Morza Bałtyckiego. Z tą różnicą, że Morze Litorynowe było cieplejsze, bardziej słone i trochę większe, można więc powiedzieć taki Bałtyk Premium. Subskrypcja premium skończyła się nam 5 tysięcy lat temu, kiedy Morze Bałtyckie zaczęło stopniowo przybierać kształt i charakter, jaki znamy dzisiaj. Zwróćcie uwagę, jak młody jest Bałtyk. Kiedy zaczął przybierać obecnie znaną nam formę, w Egipcie powstały już pierwsze piramidy, a w Ameryce Południowej wznoszono najstarsze miasto. W geologii i oceanologii najnowszy okres rozwoju Bałtyku określa się jako Morze Mija i ta faza trwa zaledwie od 1000 lat, czyli mniej więcej tyle, ile minęło od koronacji pierwszego polskiego króla. Pomimo tego w Morzu Bałtyckim zdążyły się rozwinąć niezwykła fauna i flora. Zaczniemy od króla Bałtyku, czyli morświna zwyczajnego. Jest to waleń blisko spokrewniony z delfinami. Osiąga on długość do 180 cm i masę do 75 kg, czyli właściwie tyle co człowiek. To urocze stworzenie wygląda trochę jak mini delfin, który zawsze się uśmiecha. Niestety, unikatowa bałtycka populacja morświnów zmniejsza się i obecnie wynosi zaledwie około 500 osobników. Przyczyną jest oczywiście działalność człowieka, hałas, połowy ryb i żegluga morska. Spotkanie morświna w Bałtyku graniczy z cudem, ponieważ prowadzą one bardzo skryty tryb życia. Następnym gatunkiem wartym odnotowania jest mysz morska, czyli gatunek pierścienicy, która mieni się tęczowymi kolorami. Jej niewielkie ciało, którego długość wynosi maksymalnie 20 cm, otoczone jest po bokach barwnym szczecinowatym futerkiem. Te kolory nie są efektem zabarwienia, pigmentacji, tylko biorą się z nanostruktur budujących tę szczecinę, oddziałujących w odpowiedni sposób ze światłem, w zależności od tego, pod jakim kątem ono pada. Przykładem bardzo ciekawej ryby zamieszkującej Bałtyk jest kur diabeł. Nazwa doskonale określa jego temperament, ponieważ on jest bardzo żarłoczny, a wyjęty z wody wydaje burczące, niepokojące dźwięki. Wygląda trochę jak połączenie suma, okonia i tych ryb z wielkimi głowami zamieszkujących głębiny oceaniczne, które właśnie teraz macie przed oczami, gdy wypowiadam to zdanie. Zwykle dorasta do 20-30 cm, ale mimo to potrafi pozostać niezauważony, ponieważ świetnie się kamufluje, używając zmiennego ubarwienia na ciele pozbawionym łusek. W południowej części Bałtyku, czyli między innymi w okolicach polskiego wybrzeża, znajdują się rafy. Rafy kamienne. Są to podwodne, skaliste podłoża zbudowane z kamieni i głazów odpornych na erozję, tworzące ciekawe struktury i zamieszkiwane przez wiele gatunków zwierząt i roślin. Do najbardziej znanych należą ławica słupska, głazowisko rowy oraz rafa kamienna orłowa. Siedliska te, podobnie jak rafy koralowe, choć w mniejszej skali, cechują się wysoką bioróżnorodnością, no i dlatego są objęte ochroną. Obecnie są też obiektem intensywnych badań naukowych. W Polsce pas pobrzeża jest niezwykle szeroki i zróżnicowany. Pomimo, że latem w każdej nadmorskiej miejscowości możecie znaleźć takie same stragany, przyroda oferuje dużo większą różnorodność. Czynnikami oddziałującymi na formowanie się krajobrazu wybrzeża były przede wszystkim ustępujący lądolód, prądy i fale morskie oraz rzeki, w szczególności Wisła i Odra. Pod wpływem tych czynników ukształtowały się plaże, mierzeje, wydmy i klify. Powstały z rozmachem godnym polskiej dumy narodowej. Na przykład te spektakularnie szerokie plaże, które spokojnie przekraczają 100 metrów, między innymi w Gdańsku, Sopocie, Świnoujściu czy Ustce. Albo unikatowe na skalę światową ruchome wydmy, których najwięcej występuje w okolicach Łeby, a niektóre z nich przekraczają nawet 50 metrów wysokości. Zaliczają się przez to do najwyższych w Europie. A wiecie, co jest jeszcze wyższe? Klify. Na przykład klif Gosań na wyspie Wolin wznosi się na wysokość ponad 93 metrów. Bałtyk ma też mroczną stronę. Na jego dnie spoczywa mnóstwo wraków, które są zachowane w bardzo dobrym stanie. To dlatego, że niskie zasolenie, stosunkowo zimna woda i brak biologicznych czynników przyspieszających korozję pozwalają na dobrą konserwację zatopionych statków. A jest co konserwować, bo na samym odcinku wybrzeża od Wolina do Mierzei Wiślanej zatonęło około 2000 jednostek pływających. Największe z nich to okręty wojenne lub transportowe, które zostały posłane na dno w trakcie II wojny światowej. Wśród nich niemiecki transportowiec Wilhelm Gustloff, storpedowany w styczniu 1945 roku przez radziecki okręt podwodny, co pociągnęło za sobą śmierć tysięcy ludzi, głównie cywilów i rannych żołnierzy. Jest to największa katastrofa morska w historii pod względem liczby ofiar, przewyższająca zatonięcie Titanika ponad sześciokrotnie. Wrak spoczywa na głębokości 45 metrów, zaledwie 42 km w linii prostej na północny wschód od Łeby. Wraki na dnie Bałtyku spoczywają stosunkowo płytko, ponieważ jest to ogólnie bardzo płytkie morze. Średnia głębokość wynosi zaledwie 52 metry. Dla porównania, średnia głębokość Morza Śródziemnego to 1438 metrów, czyli ponad 27 razy więcej. Nawet największa głębia Bałtyku, czyli głębia Landsort, ma zaledwie 459 metrów. Gdyby Bałtyk wciąż był jeziorem, znajdowałby się poza pierwszą dwudziestką w rankingu najgłębszych jezior świata. To nie oznacza, że Bałtyk jest morzem nudnym. Wręcz przeciwnie, jest to akwen trudny w żegludze i bardzo zróżnicowany. Zimą często nawiedzają go potężne sztormy, tak jak w 1993 roku, kiedy zatonął prom Jan Heweliusz. Dodatkowo zimą lód skuwa zatoki Botnicką, Fińską i Ryską, chociaż prawie nigdy w całości. W Polsce okresowo zamarza Zatoka Pucka. Tak jak mówiłem na samym początku, za Morzem Bałtyckim nie nadążysz. Od lodowego jeziora po kapryśne młode morze Bałtyk udowadnia, że to, co najbliższe, czasami potrafi zaskoczyć najbardziej. Nasze morze kryje w sobie potęgę natury, unikalny ekosystem i mroczne ślady historii. To jeden z najbardziej żywych przykładów tego, jak wciąż zmienia się otaczająca nas przyroda i jak wiele wciąż czeka na odkrycie, czasami tuż pod naszym nosem. Dziękuję za wspólny rejs. To była audycja Z nauką po imieniu. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Adam Mirek.
0: To było archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środę po 10:00.

0: Autopromocja.
1: Czy wiecie, że kiedy Władimir Putin przyjeżdża do jakiejś rosyjskiej miejscowości, to ceny na stacjach benzynowych są zmieniane i zaniżane, tak żeby ludzie mogli kupić benzynę za niższą cenę, ale też żeby Putin nie zobaczył, że ceny benzyny są tak wysokie. Czy władza rosyjska boi się też rosyjskiego społeczeństwa? W Rosji dzieje się wiele i warto o tym rozmawiać. I właśnie o tym w najbliższym wydaniu jest temat. W niedzielę o godzinie 11:00. Agata Szczęśniak, zapraszam.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050.

0: Radio informacyjne.
1: Od dziś możliwa transkrypcja małżeństw jednopłciowych. W życie weszło rozporządzenie ministra cyfryzacji. Trzęsienie ziemi w Japonii, opóźnione pociągi, a w Tokio zabrakło prądu. 5 osób zostało rannych. Trwa walka o fotel prezydenta Krakowa. W mieście kampania pełna politycznych emocji. Ósma informacje TOK FM, przy mikrofonie Emil Górny. Dzień dobry. Wchodzi w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji nakazujące urzędom stanu cywilnego dokonywanie transkrypcji małżeństw jednopłciowych, które zostały zawarte poza granicami kraju. Urzędy stanu cywilnego posługiwać się będą nowymi wzorami aktu małżeństwa, uwzględniającymi pola dla osób tej samej płci. Możliwe będzie też przepisanie numeru PESEL małżonków, co dawniej w urzędach stanowiło problem. Adwokatka z kancelarii KMA Anna Mazurczak mówiła w TOK FM, że urzędy stanu cywilnego dotychczas i tak zobowiązane były do respektowania unijnego prawa, a rozporządzenie rozwiązuje bardziej techniczny niż prawny aspekt transkrypcji.
2: To jest trochę zmiana wtórna, powiedziałabym, dlatego że kluczowe znaczenie ma jednak nadal wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który rozwiał już wszelkie wątpliwości dotyczące tego, czy aby Polska, która przez te wszystkie lata nie zrobiła nic, żeby uregulować sytuację prawną partii samej płci, może także odmawiać uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
1: Na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który orzekł, że Polska musi respektować akty małżeństwa zawarte w pozostałych krajach Unii, zapadł w listopadzie zeszłego roku. Naczelny Sąd Administracyjny, powołując się na wyrok TSUE, zobowiązał Urzędy Stanu Cywilnego do transkrypcji aktów małżeństwa. Co najmniej 5 osób zostało rannych po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 5,9, jakie zarejestrowano w Japonii. Trzęsienie zarejestrowano m.in. w stolicy, gdzie zabrakło prądu. Wstrząsy spowodowały opóźnienia w kursowaniu pociągów ekspresowych obsługujących lotniska Tokio i Narita oraz lokalne połączenia w północno-wschodniej części kraju. Nie odnotowano za to zakłóceń pracy kilkunastu japońskich elektrowni atomowych oraz innych zakładów korzystających z technologii jądrowych. Hiszpański rząd pracuje nad specjalnym planem, który ma wesprzeć Ceutę po kryzysie migracyjnym. Sytuacja w tym hiszpańskim terytorium w Afryce powoli się stabilizuje, ale miejscowe władze skarżą się na szereg problemów, w tym spadek zainteresowania tym kierunkiem ze strony turystów. Jak donosi dziennik El País, rząd w Madrycie chce zatwierdzić pierwsze elementy planu dla Ceuty już w przyszłym tygodniu. Cezary Jaszczyk.
3: Chodzi o dodatkowe fundusze dla lokalnych firm, co ma pozwolić na ochronę miejsc pracy. Pierwsza transza ma wynosić 25 milionów euro. Władze chcą też zainwestować w doraźną pomoc migrantom. Z kilkudziesięciu tysięcy osób, które pod koniec lipca wdarły się do eksklawy, zostało około 5 tysięcy. Warunki, w jakich przebywają, jak relacjonują hiszpańskie media, są fatalne.
4: Zostaje najpoważniejszy problem ludzi nieletnich. I nadal w Ceucie jest 2000 nieletnich migrantów nielegalnych. I teraz nie wiadomo do końca, co z tym dalej zrobić.
3: Mówiła w TOK FM była ambasadorka w Hiszpanii, profesor Anna Sroka. Premier Pedro Sanchez zapowiedział w tym tygodniu, że kontynentalna Hiszpania przyjmie 500 nielegalnych migrantek z Ceuty. Decyzja spotkała się z ostrą krytyką ze strony prawicy. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Pierwszy pełny tydzień kampanii o fotel prezydenta Krakowa już za nami. Kandydaci niemal codziennie wychodzili do mieszkańców, prezentowali pomysły i próbowali zaznaczyć swoją obecność w wyścigu, który już na starcie jest wyjątkowo tłoczny. Zarejestrowano aż 24 komitety wyborcze, ale zdaniem ekspertów prawdziwa polityczna rywalizacja dotyczyć będzie znacznie węższego grona. O szczegółach z Krakowa Katarzyna Młynarczyk.
5: Rekordowa liczba komitetów z jednej strony pokazuje mobilizację, z drugiej daje mniej znanym kandydatom szansę, by wykorzystać kampanię do pokazania się i promocji, mówi politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Łukasz Stach.
6: Próg wejścia do tych wyborów jest stosunkowo niski. Jest to doskonała okazja dla wielu osób, których rozpoznawalność nie jest zbyt duża, aby po prostu zaistnieć przynajmniej na szczeblu polityki lokalnej.
5: Kandydaci muszą zebrać wymagane podpisy i nawet ci, którzy zdobędą niewielkie poparcie, mogą odegrać ważną rolę.
6: Jeżeli dojdzie do drugiej tury, wtedy po prostu ich wyborcy mogą zdecydować o wygranej jednej ze stron.
5: Po pierwszym tygodniu kampanii jedno jest już wyraźne, walka nie toczy się tylko o wejście do drugiej tury. Równie ważne może być to, kto przejmie później później głosy kandydatów, którzy odpadną. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
1: Na więcej o krakowskich wyborach także na tokfm.pl. Teraz przepraszam za to, co powiem. Kalendarz nieubłaganie przypomina do szkoły. Coraz bliżej. Zaczyna się wyścig po wyprawkę, plecak ze

0: Szyty piórnik, kredki, buty na zmianę, strój na WF. Lista jest długa, a portfel chudnie, szybciej, mówią rodzice.
1: Ołówek, farby akrylowe, akwarelowe i zestaw pędzli i plastelina.
2: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz trzecia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
3: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
0: Na podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki. Starsi uczniowie muszą je dokupić. Świadczenie Dobry Start trochę pomoże, ale resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu. Wakacje czy rok szkolny? Kolejne informacje w TOK FM jak zawsze o 8.20. Teraz pogoda.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: W całym kraju dzisiaj sporo chmur popada na północy i w centrum. Na północy, szczególnie na wybrzeżu, lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy, 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
4: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: 8.07, niedzielny poranek, TOK FM, Michał Tomasik, wita Państwa bardzo serdecznie i energicznie od rana, co nieczęsto się zdarza. Wita Państwa w towarzystwie fantastycznych osób, a mianowicie Macieja Golczyńskiego, który program realizuje, Katarzyny Kozak, która go wydaje i gdzieś tam wierzymy, że jest też Magda Sikoń, której fizycznie nie ma, ale która przez cały tydzień ze mną program przygotowywała. No i mam nadzieję, że tam też ktoś jest po drugiej stronie, bo dużo się dzisiaj w nocy działo. Iga Świątek grała i przegrała. Robert Lewandowski grał i zremisował. No ale my jesteśmy od 8 i będziemy do godziny 10. Dobra wiadomość dzisiaj, przy niedzieli 23 sierpnia. Od dzisiaj w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce będzie możliwa transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Wszystkim parom jednopłciowym życzymy wszystkiego najlepszego. No i przede wszystkim powodzenia i w tym starciu z polskim państwem, żeby wszystko dobrze się toczyło, nie było kolejnych irracjonalnych problemów i we wszystkich kolejnych starciach z państwem polskim dacie radę. A teraz do Głuchołazów się przenosimy, bo tam w tym tygodniu, no nie powódź tysiąclecia, ale kolejna mini powódź, kolejne podtopienia i o tym, czy taki mamy klimat, czy to jednak wina rządu, porozmawiamy z naszym gościem, profesorem Pawłem Rowińskim, profesorem nauk o ziemi, dyrektorem Instytutu Geofizyki z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: Panie profesorze, w poniedziałek nad miastem Głuchołazy przeszła ulewa. Dlaczego znowu Głuchołazy? Czy mieszkańcy mają pecha?
7: To oczywiście nie jest tak. To jest obszar, w ogóle jeśli mówimy o zlewie Nysy Kłodzkiej, to jest takie miejsce, nad którym dość często wita na przykład ten niż genueński, który spowodował spustoszenie w 2024 roku. Ale to jest ukształtowanie terenu, to jest również zagospodarowanie przestrzenne, więc jest cały szereg powodów. Znaczy to, że tam są opady, to tak zawsze było i będzie i to się będzie często zdarzać. A kwestia jest oczywiście przygotowania i przyjęcia tych dużych opadów i wybudowania odporności społecznej. I to jest zadanie oczywiście dla polityków, dla lokalnych władz. To jest bardzo istotne. Ale miejsce jest trudne. Rzeczywiście miejsce jest trudne, dlatego że dodam jeszcze jedną rzecz, że to nie wszystko zależy od polskich władz. To jest miejsce bardzo blisko granicy z Czechami. No i tutaj wymaga też bardzo dobrych porozumień z władzami czeskimi i prowadzenia też polityki takiej przeciwpowodziowej po stronie czeskiej. Także to jest znacznie bardziej skomplikowana sytuacja.
6: w Głuchołazach w poniedziałek, czy właściwie z poniedziałku na wtorek miały spadać nawet 3-4 wiadra na metr, na każdy metr kwadratowy. Taka to jest objętość wody. Ale panie profesorze, bo pan wywołał jednego z winowajców, którzy pojawiają się cały czas, a ja mimo, że prześledziłem mniej więcej ten twór i jego trasę, dalej nie do końca rozumiem, czym jest ten Niż Genueński i skąd on się wziął nagle?
7: Znaczy on się nie wziął nagle. Ten Niż Genueński jest znany już od bardzo dawna i opisywany od bardzo dawna. To jest sytuacja związana z układem niskiego ciśnienia, który tworzy się nad Morzem Śródziemnym. I teraz warto sobie uświadomić, że no Polska jest w Europie. Europa jest jednym z najbardziej, a właściwie najszybciej ocieplającym się kontynentem na świecie. I państwo zresztą często podajecie komunikaty. Morze Śródziemne jest wyjątkowo ciepłe. Biło znowu swoje rekordy. W Morzu Tyreńskim temperatura była ponad 30 stopni. To samo w Adriatyku. No i teraz takie bardzo ciepłe morze, jak się zetknie z zimnym powietrzem z północy, na przykład z Atlantyku. Do tego mamy tam za chwilę pasmo Alp, które powodują, i to wszystko sprzyja powstawaniu takiego bardzo niskiego ciśnienia, bardzo wilgotnego powietrza, bo ta wilgoć jest właśnie z nadmorza śródziemnego. No i tworzy się niż, który wędruje różnymi ścieżkami. Jedna z tych ścieżek prowadzi przez Austrię, Czechy, prowadzi do Polski. Na ogół właśnie gdzieś wchodzi do Polski nad Nysą Kłodzką, ale równie dobrze może wejść przez gdzieś nad Górną Wisłą. No i ona sobie wędruje przez Polskę. Tym razem najbardziej ten Niż Genueński jednak dotykał obszary północne, czy północno-wschodnie w Polsce, bo tutaj były te opady największe. Ten Niż sobie powędrował dalej na północ na Litwę, Łotwę i w tej chwili te opady są głównie tam. I takie niże się tworzyły i najgorsze w tym wszystkim jest to, że będą się tworzyć coraz częściej, bo morze jest coraz cieplejsze i ta dynamika tych zjawisk jest coraz większa. I tego doświadczyliśmy na przykład w 1924 roku, kiedy te opady były rzeczywiście potężne. Tym razem ten Niż nie był aż tak niebezpieczny, chociaż oczywiście lokalnie spowodował poważne problemy i o tym pan wspomniał, o Głuchołazach.
6: Przygotowałem sobie takie pytanie do pana bardzo poetyckie, takie trochę prawie jak żurnalista. Czy problem leży w tym, co na ziemi, czy w tym, co na niebie? To znaczy, czy w infrastrukturze, czy w warunkach atmosferycznych? Pan opowiedział o tych warunkach atmosferycznych, ale jeżeli chodzi o to, co na ziemi, to co jest nie tak, że 2 lata po tej olbrzymiej i katastroficznej ulewie znowu w niektórych rejonach Polski dochodzi do podtopień?
7: Ja może powiem coś, co nie jest specjalnie popularne, ale po pierwsze nie istnieją takie systemy ochrony przeciwpowodziowej, które uchroniłyby nas na 100% przed każdą powodzią. Możemy tylko zmniejszać ryzyko powodziowe. I oczywiście nad tym prace trwają. Mówimy o zwiększeniu odporności społecznej na zjawiska ekstremalne, bo to nie tylko powódź, ale również susza, bo trzeba pamiętać, że pomimo tych opadów, które mamy, my cały czas w Polsce mamy bardzo poważną suszę i do tego się trzeba przygotowywać. Jak pewnie wszyscy państwo obserwowali, no nie ma takiego miejsca na ziemi. No te susze czy sytuacje powodziowe w tym roku nawiedziły Europę i również te bardzo rozwinięte państwa zmagały się, walczyły i również przegrywały z naturą bardzo często. Bo trudno zbudować system taki ochrony przeciwpowodziowej, który będzie znacznie droższy od ewentualnych strat, które może taka powódź wywołać. To jest jedna rzecz. Mhm. Mhm. Na druga to oczywiście mamy pewne zaległości, jeśli chodzi o infrastrukturę. To południe Polski i w ogóle rzeki południa Polski, które ze względu na swoje spadki są znacznie bardziej dynamiczne, szybciej się wypełniają i stanowią zagrożenie. Przez lata no infrastruktura no była jakoś zaniedbywana. Powstają teraz te programy i te programy ochrony przeciwpowodziowej to nie jest coś, co można zmienić natychmiast. No, ja powiedziałem o tej na przykład współpracy z Czechami. To wymaga porozumień międzynarodowych, żeby coś zrobić również w górze rzeki, bo przecież Głuchołazy są bardzo blisko granicy. Poniżej tych obszarów różnie bywa. Są różne programy. Są również olbrzymie napięcia społeczne, bo niektóre programy wymagają na przykład przesiedlenia części ludności. Więc to jest niezwykle skomplikowany proces i kosztowny proces.
6: Pan poruszył bardzo ciekawą rzecz, która, mogę panu i państwu zdradzić kulisy, była tematem w tym tygodniu w mojej macierzystej redakcji, czyli w Polityce, gdzie zastanawialiśmy się, jak o tym wszystkim opowiadać, że z jednej strony alarmujemy o suszach, a z drugiej strony alarmujemy o powodziach. I na pana przerzucę trochę tę odpowiedzialność. Czy to są dwa osobne problemy, czy to są dwie sprawy, które da się jakoś wspólnie rozwiązać?
7: Absolutnie to nie są to są dwie strony tego samego medalu. Tu mamy do czynienia ze zmianami klimatu i rzeczywiście w tej chwili, jak tak obserwujemy opady nad Polską, tej wody jest tyle samo, co było kiedyś w przeszłości, tylko ze względu na to, że jest cieplej, że atmosfera absorbuje więcej wilgoci. Proszę pamiętać, że każdy stopień wyższej temperatury to jest 7% więcej pary wodnej, którą może ta atmosfera zaabsorbować. Więc to jest czysta fizyka. I teraz sytuacja wygląda tak, że mamy bardzo długie okresy bezdeszczowe, a potem jak występuje deszcz, to nie jest coś, do czego byliśmy przyzwyczajeni kilkadziesiąt lat temu, że potrafiło, jak mówiły nasze babcie, się zanieść i padało, i to wyrównowało jakoś sytuację w przyrodzie. Natomiast teraz te opady, jak występują, to są gwałtowne, to mamy do czynienia, to z czym mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, czyli burze, potężne opady, one nie wyrównują sytuacji, jeśli chodzi na przykład o uwilgotnienie gleby, dlatego że one bardzo szybko spływają po powierzchni tej twardej ziemi, która na skutek braku opadów nie chce chłonąć wilgoci. No, tak jak pokazuje, to potem jest bardzo silny opad, mamy te podtopienia, zalania, po czym znowu występuje okres długi, bezdeszczowy i ten grunt jest suchy. Do tego jeszcze musimy pamiętać o zimach, bo one są bardzo ważne. Zimą w tym roku mieliśmy trochę śniegu. Była ta pokrywa śnieżna, chociaż jak się okazuje, tych opadów wcale nie było aż tak dużo, jak się patrzy na statystyki, ale brak opadów śniegu zimą powoduje, że my nie mamy takiego naturalnego rezerwuaru wody, który zapewniłby takie systematyczne przenikanie wody do gruntu. Także no, jest to rzeczywiście problem, na który trzeba patrzeć wspólnie. I powiem więcej, kiedy pan mnie pytał o sposoby rozwiązania problemu, to one też muszą być zintegrowane. My nie możemy mówić tylko o powodzi, tylko musimy mówić o tych dwóch stronach, znaczy przygotować się na brak wody i jednocześnie na sytuacje związane z tym nadmiarem wody, które występują znacznie rzadziej, ale no, są często katastrofalne.
6: Dwie strony jednego medalu, powódź i susza. O tym mówił profesor Paweł Rowiński, dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Bardzo panu dziękuję.
7: Dziękuję również. Miłego dnia państwu życzę.
6: Panu miłego dnia. Państwu miłego dnia życzę po 10:00. A teraz informacje, a potem porozmawiamy o kontroli i nadzorze Amerykanów.
5: Autopromocja.
8: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
9: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
10: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
8: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
10: Co piątek o 17:00.
8: Dzieje się.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
14: dalej masz. Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 8.20, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam, nie żyją dwie osoby, mężczyzna i kobieta, którzy spacerując na chodniku zostali potrąceni w Krakowie przez samochód. Dziecko towarzyszące dorosłym walczy o życie w szpitalu. Kierowca nie był pijany, ale pobrano mu krew do badań. Teraz Stany Zjednoczone i efekty ekstremalnej pogody w Indianie po przejściu niszczycielskich burz i tornad, które wraz z późniejszymi powodziami pochłonęły co najmniej 7 ofiar. Dziesiątki tysięcy odbiorców w Indianie nadal pozbawionych jest dostaw prądu, podał dziennik Washington Post. Na koniec sport. Bayern Monachium, zdobywca krajowego dubletu w poprzednim sezonie, pokonał gospodarzy Borussię Dortmund 2-1 w meczu o piłkarski Superpuchar Niemiec. Wyróżnił się Francuz Michael Olise, który zdobył bramkę i zaliczył asystę. Kolejne informacje w TOK FM o 8.40, wtedy także na naszej antenie raport smogowy.
15: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: 8.21, niedzielny poranek TOK FM. Michał Tomasik kłania się ponownie. 130 tysięcy kamer firmy Flock Safety monitoruje Stany Zjednoczone Ameryki. Urządzenia przy wykorzystaniu oczywiście sztucznej inteligencji pozwalają skanować numery rejestracyjne samochodów, jednocześnie zbierając dane dotyczące miejsca, czasu, dnia, w jakich te samochody się poruszają, a także koloru, marki pojazdu, modelu samochodu, czy znaków szczególnych, takich jak naklejki i napisy. Te urządzenia samochody monitorują, a dane przekazują policji, która dzięki nim może szybciej namierzyć skradzione samochody, zaginione osoby, a w konsekwencji przyspieszyć prowadzone śledztwa, czy w ogóle poinformować władze o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Amerykanie rozpoczęli protest przeciwko kamerom. Ponad 100 miast już wypowiedziało umowy tej firmie. Część bardziej radykalna kamery dewastuje i niszczy. I jak zajrzą Państwo do internetu, czy na X-a, czy na inne fora, sposobów, jak to robić, jest bardzo dużo. Co to jest w ogóle za rozwiązanie i czy reakcja obywateli jest słuszna? O to zapytam naszego gościa Szymona Osowskiego z sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Dzień dobry.
17: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Słyszał pan o Flock Safety i akcji The Flock?
17: Tak, jest to dosyć, użyję takiego, powiedziałbym, nieszczęśliwego wyrażenia, dosyć słynne teraz. Znaczy, to rzeczywiście pokazuje, że dane zbierane w ramach bezpieczeństwa, bo tak naprawdę tym się tłumaczą służby, które wykorzystują ten system Flock Safety, i to trzeba powiedzieć, że to jest prywatny jakby podmiot, który dostarcza to rozwiązanie dla służb.
6: I to jest jeden z dostawców, bo tych firm jest też więcej.
17: Natomiast to pokazuje też, że to zbieranie danych bardzo niepokoi społeczeństwo i w Stanach, ale też ja później o tym chętnie powiem, bo też w Polsce przecież są takie systemy wykorzystywane i w porównaniu do Stanów my dużo mniej wiemy, jak te systemy są wykorzystywane. Natomiast to mnie w ogóle nie dziwi. Znaczy to, że to stała się nie tylko temat w Stanach, ale też to, o czym pan wspomniał, takiego społecznego zaangażowania wylewania farby, czy w jakiś sposób zasłaniania tych tablic, czy też demontowania, no bo też mamy te historie, które są w internecie pokazywane, że ludzie po prostu zdemontowali, się demontują nielegalnie te kamery, które są rozsiane po całych Stanach. Ludzi niepokoi, bo też mamy te historie, jeżeli chodzi o ten system, wykorzystywania go w celach niezwiązanych z bezpieczeństwem, i są te historie, czy ktoś tam śledził swoją byłą partnerkę, czy ktoś wykorzystywał dla innych celów. No bo ta firma też w tej chwili dopiero wprowadza systemy zabezpieczenia, jeżeli chodzi o dostęp policji do tych systemów, bo do tej pory było tak, że w zasadzie można było, policja mogła dowolnie to przeszukiwać pod jakimś, na przykład tak jak pan tutaj wspomniał, czy to będzie kwestia modelu auta, czy jakichś znaków szczególnych, i każdy policjant mógł niezależnie od stanu i niezależnie od miasta przeszukiwać całą tę bazę, i nie było też kwestii zabezpieczeń.
6: Kontroli. Czy
17: to, postępowania, tak, kontroli nad tym.
6: To ja tylko dodam, że to nie jest też taka prosta sprawa zniszczyć sztucznie inteligentną kamerę, i w sieci powstaje masa poradników, przewodników, jak to zrobić bezpiecznie, żeby samemu nie stać się podejrzanym i poszukiwanym, no bo te kamery, to jest wielka sieć monitorująca, naprawdę potrafią nas namierzyć. Pan wspomniał o tych wątpliwościach, jakie się pojawiają. Więc zanim tutaj dopowiem, jakie wśród protestujących się pojawiają, to najpierw zapytam o pana perspektywę. Z pana perspektywy, co tutaj budzi wątpliwości?
17: Znaczy, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz taka, że ten system na bieżąco sprawdza to, jak my się przemieszczamy. Znaczy, to jeżeli mielibyśmy taki system w Polsce, to każde nasze przemieszczanie się pojazdem jest przez ten system i przez tą liczbę kamer monitorowane i zbierane, no bo to kwestia, że ten system to wszystko zbiera. I tak naprawdę czy policja, czy służby mają dostęp do tego, niezależnie od tego, co się, czy coś zrobiliśmy, czy nie, można być zweryfikowane, co robimy. I druga rzecz, która jest w tym systemie niepokojąca, o tym już rozmawialiśmy, to jest ta kwestia braku kontroli nad tym. Znaczy, że to było tak w dowolny sposób, mogło być wykorzystywane i gromadzone i wykorzystywane później, i też dostęp do tego był w zasadzie nieograniczony pod takim względem bezpieczeństwa i dostępności dla służb. To są kwestie, które bardzo niepokoją, i uważam, że bardzo dobrze, że te rzeczy się wydarzyły w Stanach i jakby jest ten system oporu, jeżeli chodzi o ten dostęp, no bo to też uczy nas wszystkich, że wykorzystywanie sztucznej inteligencji przez kwestie bezpieczeństwa może rodzić dużo zagrożeń.
6: Tak, chociaż jedna z teorii mówi o tym, że za protestami stoi konkurencyjna firma Axon, która proponuje dokładnie takie same kamery i po prostu robi czarny PR konkurencji. Ale faktycznie wśród tych argumentów pojawia się to, że to jest trochę taki podsłuch bez konieczności uzyskania zgody od sądu i podsłuch, który dotyczy każdego, nie tylko osób podejrzanych czy wokół których mogą istnieć podejrzenia, że coś przeskrobały. To jest jedna rzecz, a druga, no to są takie anegdotyczne póki co historie dotyczące raz, jak pan mówił, stalkingu na przykład, ale też wykorzystania choćby przez tę służbę ICE, czyli zajmującą się migrantami, czy nawet pojawiła się sprawa, gdzie miało być wszczęte jakieś postępowanie związane z aborcją poza systemem. Ale czy takie rozwiązanie w ogóle mieści się jakoś w granicach prawa, wyobrażenia o prawie i zadań władz porządkowych, które jednak mają zapewnić nam bezpieczeństwo?
17: Moim zdaniem nie, ale my żyjemy też w innej trochę rzeczywistości niż takie tradycyjne myślenie o bezpieczeństwie i wykorzystywaniu różnych systemów. No bo wiadomo, że różne służby państwa, od policji po różne służby działające w państwach, mają zagwarantować bezpieczeństwo. Ale nikt nie spodziewał się tego, że technologia, to oczywiście od wielu lat są różne publikacje, to też dyskusje, ale że tak masowo wykorzystywanie technologii, tym wspartej teraz systemami AI, będzie w zasadzie dowolnie zbierało najróżniejsze dane, i to ważne jest to, że te systemy pozwalają tak łatwo, jakby jeżeli zgromadzone zostanie bardzo dużo danych, one zostają łatwo przetwarzane. I tego się nikt nie, jakby tego się nie spodziewaliśmy jako społeczeństwo. Właśnie zawsze myśląc o tym, i też my jako organizacja myśląc o tym, co robią służby i jak w różny sposób nas kontrolują. Natomiast stało się to tak masowe i tak łatwe do wykorzystywania przez służby. A trzeba powiedzieć nawet o tych anegdotycznych historiach, o których pan wspomniał. One są nawet nie anegdotyczne, one są bardzo niepokojące, że jeżeli dochodzi do sytuacji, w której ktoś chce skorzystać z różnych praw mu przysługujących, że w danym stanie nie może tego zrobić, a w innym stanie, a służby czy policja może to po prostu łatwo zweryfikować, co się z nami stało. I zawsze można wykorzystać takie dane przeciwko społeczeństwu, no bo nie mówię, że jakby mamy naturalne to, że robimy coś złego, tylko w takim sensie, że po prostu tak gromadzone dane są niebezpieczne. I ja od razu powiem o tym, co wspomniałem o Polsce. My też mamy w Polsce system, który stosowane są automatyczne systemy analizy tablic rejestracyjnych. I tam jakby w tym wątku w Stanach jest bardzo fajnie pokazane to, jak społeczeństwo, korzystając z dostępu do informacji, czy dowiaduje się, jak był wykorzystywany ten system, czy też powstają mapy tych systemów. Natomiast my w Polsce byśmy się tego nie dowiedzieli, bo już jest nawet orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, że jeżeli chcielibyśmy się dowiedzieć jako społeczeństwo, jak wykorzystywany jest systemy takich automatycznych analiz tablic rejestracyjnych, które u nas na przykład wykorzystuje ABW, to my się tego nie dowiemy, bo to jest ta kwestia bezpieczeństwa. I wracając właśnie do tego pańskiego pytania, znaczy my musimy dużo sobie odpowiedzieć na to, jak kontrolować tych, którzy nas kontrolują. I to też wielki ukłon do Fundacji Panoptykon, bo od lat to powtarza, bo służby na pewno będą wykorzystywały nowoczesne systemy do tego, żeby zbierać dane, analizować i weryfikować, jak społeczeństwo postępuje, czy nie ma jakichś zagrożeń. I my musimy wprowadzić zarówno systemowe kontrole, jak i też taką społeczną, no bo teraz rozmawiamy o Stanach, ale też jakby przypomnę, oczywiście trochę inaczej, w innym kontekście wykorzystywany system Pegasus, ale on też w końcu do Polski dotarł. Więc ja myślę, że to, co się teraz dzieje w Stanach i ten system był tak jakby masowo, liczba setki tysięcy kamer wykorzystywanych do tego wspartych systemami sztucznej inteligencji, do zbierania informacji, jak się przemieszczamy, to wcześniej czy później, a może już jest w Polsce. I to nie jest kwestia, że my rozmawiamy w tej chwili o to, że słowo bezpieczeństwo jest wytrychem do wykorzystywania najróżniejszych systemów, żeby inwigilować społeczeństwo, bo tak naprawdę trochę to w Stanach zaistniało. To jest coś, co może już się dziać, albo za chwilę się będzie działo w Polsce, więc powinniśmy się też na tym uczyć.
6: To ostatnie pytanie i przechodzimy już stricte do Polski, bo paradoks polega na tym, że my chcemy, żeby służby wykorzystały najnowocześniejsze rozwiązania, żeby jak najlepiej nas chroniły. Wiemy, że złoczyńcy zawsze sięgną po to, co da im największą szansę na osiągnięcie celu, ale z drugiej strony, tak jak pan mówi, potrzebujemy narzędzi do kontrolowania tego. Ale ostatnie pytanie, takie ogólne, jeszcze światowe. Skąd to zdziwienie, że taki system pojawił się w Stanach, skoro w Chinach od kilku lat, przynajmniej od kilka lat temu już słyszałem o masowym czy największym na świecie systemie kamer, który rozpoznaje twarze, więc korzysta z podobnej technologii.
17: Mnie to w ogóle nie dziwi. Rzeczywiście jest tak, że jeżeli chodzi o wykorzystywanie systemów, i to powtórzę to drugi raz, pod pozorem bezpieczeństwa, wykorzystywanie systemów przez służby, to jest to tak, powiedziałbym, wygodna rzecz dla służb, i do tego, żeby to wykorzystywać, to się będzie rozprzestrzeniało. To było, tak jak pan wspomniał, w Chinach, teraz są Stany i to, co ja powiedziałem, to na pewno do nas dotrze. Jest to po prostu wygodny system do takiego masowego wykorzystywania danych przez służby. I ja nie wiem tego, ale jakoś zaczynam nie tylko na kanwie tego, ale innych spraw związanych z wykorzystywaniem tych systemów w ogóle przez służby różnych krajów, że może już to być w Polsce i my tego jeszcze nie wiemy.
6: Na polskich ulicach też mamy dużo kamer, które nas obserwują. Czy ten system jest jakoś zbliżony, czy to jeszcze przepaść, a ten nadzór sztuczny nas dopiero czeka?
17: Powiem tak. To jest rzecz, której nie do końca wiemy, ale powiem to na tle historii, która zaczęła się w 2015 roku, dlatego że my w 2015 roku, czyli 11 lat temu, zapytaliśmy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy korzysta z tego systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. I jak ABW korzysta, to kto obsługuje ten system, bo też chcieliśmy zobaczyć, czy to jest jakaś zewnętrzna firma, czy samo ABW z tego korzysta, jaki byłby ewentualnie koszt i w jakich miastach to występuje. Nie pytaliśmy o konkretne lokalizacje tych systemów, bo było już jasne, że ABW z tego korzysta, czyli 11 lat temu. No i to jest sprawa, która trochę może zaważyć na tym, co się zadzieje i co się dzieje w tej chwili w Polsce, jeżeli tego nie wiemy, dlatego że to się skończyło w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, bo zgłosiliśmy podstawowe dane dotyczące tego, czy agencja wykorzystuje te systemy. No i to się nie udało. I ten jakby Naczelny Sąd Administracyjny, jakby rozpatrując naszą sprawę, ujawnienie tych informacji, wskazał, że to jest właśnie ta kwestia bezpieczeństwa, społeczeństwa przesądza o tym, że takich rzeczy nie możemy jako społeczeństwo wiedzieć. Przypomnę, że my nie pytaliśmy o to, gdzie konkretnie było, czy w jakich postępowaniach to był wykorzystywany taki system. No, trochę to, znaczy, on, to podejrzewam, że to jest podobny system, tylko znaczy, który byłby, powiedzmy, jeszcze nie tak rozwinięty jak ten, o którym rozmawialiśmy, jeżeli chodzi o Stany. No i tu już wtedy ta kwestia bezpieczeństwa zagrała rolę, że nie możemy się tego dowiedzieć, a wydaje mi się, że to, czy służby korzystają z takiego systemu i czy obsługuje to tak samo ta firma zewnętrzna, co pokazują przykład Stanów, kiedy ta firma zewnętrzna nie zabezpieczyła tego do końca, to są ważne dla społeczeństwa informacje. I ja się boję po prostu, też jakby też tam ostatnie różne, czy my prowadzimy różne sprawy dotyczące kwestii takich, gdzie bezpieczeństwo staje się wytrychem. I w Polsce jest to bardzo teraz sytuacja niepokojąca, dlatego że wiele pytań, które zadaje się administracji, które nie zawsze wydaje się, że dotyczą bezpieczeństwa, natomiast administracja często wykorzystuje słowo bezpieczeństwo jako ukrywanie danych i to sądy zatwierdzają, wskazując, że jesteśmy państwem przyfrontowym i rzeczywiście powinniśmy dbać o ten zasób państw, znaczy państwo i służby powinny pilnować to, co z czym się dzieli ze społeczeństwem. I ja nie mam takiego pozytywnego przekonania o tym, że jeżeli teraz chcielibyśmy się dowiedzieć, czy podobne systemy jak ten, o którym mówiliśmy w Stanach, jest wykorzystywany w Polsce na takim jakby przy wykorzystywaniu sztucznej inteligencji, też liczby kamer, to tego byśmy się nie dowiedzieli. I to jest niepokojące bardzo.
6: To jest w ogóle szokujące, co pan mówi, że to 11 lat temu służby były już w posiadaniu takiej technologii. Tak w Polsce, tak. Obrazowo tak państwu to przedstawię. PiS jeszcze nie doszedł do władzy, a służby już były w posiadaniu. Mniej więcej to był taki okres. Powiedział pan i powiedzieliśmy właściwie o trzech takich obszarach, czyli po pierwsze informacja, czy służby posiadają taką technologię. Po drugie, jak rozumiem, na jakiej zasadzie z niej korzystają. A trzecia rzecz to jest, co się dzieje z tymi danymi, tak? Czyli gdzie one są przechowywane. Tak. Czy Polska ma do nich, nad nią stuprocentową kontrolę, czy jest jakiś zewnętrzny operator. Dobrze rozumiem? To są trzy główne sprawy, czy coś jeszcze?
17: I jeszcze pytaliśmy o to, jak długo przechowywane są te systemy, dane z tego systemu. To też było ważne, no bo na przykład, jeżeli mówimy o tej historii w Stanach, to tam właśnie teraz właśnie ze względu na te różne trudne historie zostało to ograniczone, ten termin przechowywania danych. I my też o to pytaliśmy. I my tego nie wiemy w Polsce, jak był wykorzystywany ten system, kto z nim zarządza, gdzie te dane są, ale też nie wiemy jak długo, bo może być tak, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przechowuje te dane na przykład przez te ostatnich 11 lat. Jakby chciała nas sprawdzić, no to przez te ostatnie 11 lat może zobaczyć, gdzie my, dokąd jeździliśmy i gdzie byliśmy.
6: Jakby taki system został 1:1 wprowadzony w Polsce, tak jak w Stanach Zjednoczonych, to pójdziemy razem na barykady? Myśli pan, że będzie protest?
17: To ja uważam, że to jest rzecz, która powinna nas wszystkich zaniepokoić i nie chciałbym powiedzieć, że wyprowadzić na ulicę, ale do protestowania jak najbardziej. Nie może być tak, że służby w dowolny sposób, bez kontroli i bez wiedzy społeczeństwa, że o wykorzystywaniu systemu gromadzą dane i bez jakichś systemów, bez jakichś takich bezpieczników. Natomiast jakby też trzeba pamiętać o tej historii w Polsce trudnej, wykorzystywanej podsłuchów przez Polskę, właśnie przez służby w Polsce, to po pierwsze przecież od lat wiemy, jak to jest, że to się odbywa bez takiego jakiegoś systemowego nadzoru, a dwa, że nikomu z polityków nie zależy na tym, żeby to kompletnie uregulować, więc ja mam taką drugą obawę, że po prostu my jako społeczeństwo zostaniemy z tym sami, że będziemy musieli protestować, a jednak politycy też często czują, że lepiej taki system mieć i wykorzystywać.
6: To jak będzie trzeba, to pójdziemy na barykady, a póki co trzymajmy kciuki za między innymi sieć obywatelską Watchdog Polska, żeby wam się udało dowiedzieć i coś wymusić. Szymon Osowski był z nami, bardzo panu dziękuję.
17: Dziękuję.
6: 8:40 informacje, a potem przenosimy się do Iranu.
15: Autopromocja.
18: Habsburgowie trwali w Wiedniu ponad 6 wieków. Ale gdy już doszło do rozkładu tej monarchii, był on błyskawiczny. W ciągu dosłownie paru dni upadły Austro-Węgry, jedno z największych państw, uważane zresztą za europejskie mocarstwo. Ziemię rozparcelowano. Republice Austriackiej przypadła z tego 1/10.
15: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama.
8: Marian, o czym myślisz?
12: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
12: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Hej, musisz się tak na nie gapić.
21: No oderwać wzroku nie mogę.
20: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
21: Ale są takie atrakcyjne.
22: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 8.40, informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam na początek. Nowa odsłona wojny handlowej w Ameryce. Cła odwetowe na towary z USA wejdą w życie 8 września, poinformował premier Kanady Mark Carney. A to odpowiedź na 50% cła wprowadzone przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Największe lotnisko w Norwegii w Oslo zostało zamknięte na 5 godzin z powodu strajku kontrolerów ruchu lotniczego. Linie lotnicze Norwegian odwołały 72 rejsy, w tym do Krakowa, a skutki mogą być odczuwalne w całej Norwegii przez resztę niedzieli. 146 skrzypiec, altówek i wiol miłosnych ze zbiorów Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu zbadano tomografem komputerowym. To jeden z etapów tworzenia cyfrowej bazy danych, która obejmie wizualizację, dokładne zeskanowane wymiary, a także nagrane brzmienie zgromadzonych w placówce obiektów. Kolejne informacje w Tok FM o 9:00. Teraz czas na raport smogowy. Dziś na smogowej mapie Polski tylko kolor zielony, to oznacza, że nie ma przekroczeń norm jakości powietrza. Można więc oddychać pełną piersią, a w przerwach od deszczu wybrać się na spacer, do tego zachęcam. A kolejny raport smogowy w Tok FM o 16.40.
15: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: 8.42, niedzielny poranek, Tok FM, Michał Tomasik kłania się. Rapować może każdy, ale czy każdy w Iranie? Czym jest rap i muzyka dla walczących o wolność Irańczyków? O tym porozmawiamy z Państwa i moim gościem, doktorem Jakubem Gajdą, politologiem, iranistą z Akademii WSB. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: Na wstępie muszę wszystkim państwu wyznać, że inspiracją do naszej rozmowy jest tekst Konstantego Usenko, Mój Iran, rewolucja kobiet w perskim rapie, który ukazał się w dwutygodniku. I od razu pana doktora zapytam, jakich irańskich, perskich raperów pan zna?
23: Zna bardzo wielu akurat, tak się składa, bo... Rapem interesuje się dużo dłużej niż Iranem samym, taka jest prawda, bo gdzieś od połowy lat 90. Także jest to taki mój konik. Mam dzisiaj pierwszy raz możliwość porozmawiania o tym na antenie radia. Natomiast mówiąc po prawdzie, rap irański nie robi na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. Najbardziej znanym i najbardziej autentycznym, moim zdaniem, raperem w Iranie był i myślę, że jest nadal Kiczkias, który uznawany jest za ojca perskiego rapu, irańskiego rapu. I to jest rzeczywiście taka pierwsza autentyczna postać, która tam się na scenie pojawiła. Jeśli chodzi z kolei o młode pokolenie, nie jestem tutaj dobrym znawcą z racji mojego PESEL-u, który już nie jest najbardziej wierzy. Młode pokolenie, jak to w rapie, mówi troszeczkę innym językiem niż pokolenia wcześniej.
6: Ale ten język...
23: Raperów, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, zapoznałem się stosunkowo niedawno.
6: Język się zmienia, ale wydaje mi się, że nie zmienia się to, o co chodzi koniec końców. I pan powiedział o Hiczkasie, który jest, zdaje się, 41-letnim raperem, który już od wielu lat, bo od, zdaje się, 2009 roku żyje na emigracji w Londynie. Jest faktycznie nazywany ojcem perskiego rapu, ale co jest takiego w tym irańskim rapie? O czym on jest?
23: Zależy, którego twórcy będziemy słuchać. Od tego trzeba zacząć, że sam Hiczkias przede wszystkim wywodził się z Teheranu. Jego muzyka początkowo nie była wcale jakaś mocno antyreżimowa. Po prostu opisywał ten świat, który go otaczał, te bolączki jego pokolenia w Teheranie, młodych ludzi w Teheranie. Później skonfliktował się z władzą, no i wtedy przybrał już taką bardzo antysystemową postawę. Był zmuszony do emigracji, mieszka obecnie, tak jak pan redaktor wspomniał, w Londynie. I w tej chwili jest jedną z tych postaci na emigracji irańskich, które bardzo mocno wpływają na zagrzewanie do boju przeciwników irańskiego reżimu. Ale warto tutaj, myślę, powiedzieć o tym, że rap jak to rap. No nie jest, rap jest tutaj konwencją, wyrażaniem siebie przez twórców i niekoniecznie on musi być, cały perski rap musi być antyreżimowy w tej chwili. Mamy do czynienia również z wieloma twórcami w Iranie, którzy, można powiedzieć, że są zgodni, zgadzają się z linią systemu i w jakiś sposób ten bunt, który w rapie jest, no bo rap jest też muzyką buntu, w jakiś sposób koresponduje bardziej z tymi kwestiami międzynarodowymi i z tą izolacją Iranu na arenie międzynarodowej niż tylko i wyłącznie z tymi sprawami społecznymi, takimi wewnątrzirańskimi. I teraz tak, żeby to poukładać dobrze, można jasno zdefiniować irański rap jako bardzo zróżnicowany, jako taki niejednolity, niemonolityczny twór, tylko całe spektrum postaw, które są wyrażane za pomocą tej muzyki. Więc przede wszystkim jest to muzyka buntu i tutaj rzeczywiście tym głównym nurtem, powiedzmy, perskiego rapu czy irańskiego rapu, no jest w tej chwili też sprzeciw wobec tej rzeczywistości, która w Iranie panuje, która nie jest, myślę, że większości młodych ludzi na rękę. Natomiast należy podkreślić, że to nie tylko takie postawy się przez irański rap przejawiają.
6: To powinniśmy, myślę, słuchaczom i słuchaczkom zarysować trochę, co to w ogóle oznacza tworzyć muzykę, robić rap w takim państwie, jakim jest Iran, o którym mniej więcej wiemy to i owo, że jest w stanie wojny, między innymi ze Stanami Zjednoczonymi ostatnio, że jest państwem rządzonym przez ajatollahów, państwem, gdzie społeczeństwo protestuje, gdzie religijne sankcje dotykają społeczeństwo w dużej mierze kobiety. Mniej więcej to wiemy, ale jakie jest podejście irańskich władz do muzyki w ogóle, do tworzenia muzyki?
23: No i tutaj mamy bardzo skomplikowaną kolejną kwestię poruszoną. Przede wszystkim irańskie władze bardzo długo się broniły przed wszystkim, co jest swego rodzaju przejawem zgniłego zachodu, globalizmu, globalizacji i tak dalej. Natomiast to też nie do końca tak zagrało z rapem, jak by się mogło wydawać. Jeśli chodzi o tę muzykę, ona początkowo rzeczywiście była gdzieś tam wypierana, spychana na margines bardzo silnie przez irańskie władze. W pewnym momencie przestała przeszkadzać jako konwencja. Nie mówię tutaj o konkretnych politycznych czy też społecznych obserwacjach, które irańscy raperzy mają, ale mówię o konwencji, w której ta muzyka jest tworzona. Nawet mieliśmy tutaj do czynienia z takimi dość groteskowymi może sytuacjami, kiedy były prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad odwoływał się w swoich tweetach do twórczości Tupac, Tupaka. Też jest ten tweet cały czas dostępny, można to sprawdzić, można to zobaczyć. Natomiast no, problemem jest to, że raperzy posługują się tutaj no, przede wszystkim swoimi obserwacjami, które no, nie są dobre, jeśli chodzi o Indian. No i tutaj mamy to całe spektrum, o którym pan wspomniał. Jest kwestia też świeża dosyć w Iranie, dosyć, bo to już nie całkiem rzecz świeża. Zaczęła się gdzieś na przełomie dziesięcioleci, około 6-7 lat temu, że kobiety również zaczęły rapować w Iranie. No a muzyka kobiet to jest jeszcze kolejne zagadnienie, które jest bardzo mocno kontrowersyjne. Takim symbolem przez wiele lat perskiej muzyki, taką irańską diwą była Gugush, której muzyka przywoływała te czasy przedrewolucyjne, która no, tchnęła nostalgią w serca Irańczyków. I nie tylko tych, którzy byli urodzeni przed rewolucją, którzy wychowywali się jeszcze przed rewolucją, ale również była takim symbolem dla pokoleń, które były po rewolucji już. Bardzo długo nie było niczego nowego, a teraz pojawiają się nowe osoby na irańskiej scenie muzycznej szeroko pojętej, które właśnie w jakiś sposób pokazują nowe spojrzenie na tą irańską rzeczywistość, zaczynają również tworzyć. No i teraz takie raperki jak Rudy na przykład, która jest jedną z głównych bohaterek rzeczonego przez pana redaktora artykułu, ona wyrasta, no może nie wyrasta na artystkę tej rangi, którą reprezentowała Gugush, bo no, muzyka rap też jest specyficzna, zwłaszcza ta tworzona przez tę dziewczynę, taka undergroundowa. Bardziej można powiedzieć, że tworzy jakieś mosty międzypokoleniowe. Irańczycy się też zmienili, Irańczycy się zglobalizowali, no władzom się to nie do końca podoba, no bo mamy tutaj do czynienia z takim bardzo konserwatywnym podejściem do wielu kwestii, konserwatywnym nie tylko w sensie religijnym, ale w ogóle irańskie społeczeństwo jest bardzo mocno przywiązane do swoich tradycji, swoich perskich, starożytnych jeszcze tradycji, do poezji perskiej, która powinna brzmieć w taki bardzo wzniosły sposób. Więc te wszystkie nowe konwencje są przyjmowane z lekkim oporem, czy też były przyjmowane z lekkim oporem. Teraz myślę, że zaczyna się to zmieniać.
6: Przynajmniej w społeczeństwie, bo nie jeżeli chodzi o władzę. Pan wspomniał o Gugush, która jest oczywiście znaną w świecie artystką, ale też żyjącą na emigracji. A Rudy, o której pan już też mówił, ma być nazywana w jakimś stopniu kontynuatorką, może następczynią Gugush. Ma w tej chwili ta pochodząca z Teheranu raperka 26 lat i przy tej okazji może zapytam w ten sposób, bo jest, ktoś może powiedzieć, pierwszą raperką, najbardziej rozpoznawalną raperką, odważną raperką, bo na początku występowała anonimowo ze względów bezpieczeństwa, ale w pewnym momencie pokazała swoją twarz przy okazji protestów i publikując również teledyski. Czy w tym oporze społecznym, w tych protestach taka formuła protest songów jest ważna?
23: No myślę, że tak. Muzyka jest tłem tego wszystkiego, a także no, ma właściwości, które są w stanie w jakiś sposób działać na społeczeństwo, motywować je. Jeśli chodzi o Rudy, o raperkę, która zaczęła swoją karierę bodajże, no, wypłynęła gdzieś z tego teherańskiego undergroundu w 2019 roku, to rzeczywiście ona mocy, jeśli chodzi o symbol, po tej sytuacji, w której zginęła z rąk irańskiego systemu, czy irańskich funkcjonariuszy Mahsa Amini. I wtedy ona też bardzo aktywnie zaprotestowała muzycznie, stąd stała się symbolem, więc te protest songi są bardzo ważne. Cała ta historia tej dziewczyny, tej młodej jeszcze dziewczyny, jest bardzo interesująca. Fajnie, że została poruszona również w polskich mediach, w przywołanym chociażby tutaj artykule wcześniej. No i warto ją obserwować. Natomiast taka muzyka, jaką ta dziewczyna robi, ona nie jest muzyką skierowaną też do szeroko rozumianego irańskiego społeczeństwa. Ona jest kierowana ze względu na swoje właściwości tylko do pewnej grupy społecznej, ludzi młodych i ludzi takich świadomych, bo to nie jest rap taki, jaki w tej chwili zdominował tę kulturę w wielu państwach, gdzie nie ma wojny, gdzie nie ma takich problemów jak w Iranie. Jest to raczej taka konwencja podziemna, jest to taka konwencja bardzo mocno specyficzna, która nie trafia też do wszystkich. Natomiast doceniona została Rudy za swoją odwagę, również przez emigrację, przez te środowiska emigracyjne. Więc te protest songi oczywiście mają swoją wartość, mają swoją wymowę, ale podkreślam, że te protest songi mogą być również po drugiej stronie, bo jeżeli prześledzimy sobie internet, to widzimy na przykład takie sytuacje, gdzie Amir Tatalu twierdzi, że energia nuklearna dla Iranu, dla Islamskiej Republiki Iranu również powinna być czymś udostępnionym.
6: To w ogóle nie dziwi też, że reżim w pewnym momencie sięga po popularne środki i przystępne środki wyrazu. Ale chciałem pana dopytać jeszcze na koniec o konsekwencje. Co grozi takim artystom? Raperka Rudy wspomniana miała w czerwcu zostać skazana na 74 uderzenia chłosty obok innej piosenkarki Parastu Ahmadi. Z kolei, skoro była mowa o Tupaku, Tumadżu Salehi, również irański raper, który zaraził się rapem od Tupaka, był torturowany, o czym pisała Amnesty International, był skazany na śmierć. Koniec końców udało się go wywrzeć presję, żeby go uwolniono. Natomiast co się dalej z nim dzieje, nie wiadomo. Co grozi za rap? Czym jest to enigmatyczne Moharebeh?
23: Jeżeli powie raper zbyt dużo i zbyt dosadnie, to rzeczywiście w takim państwie warunki tworzenia tej muzyki w państwie, które ma charakter w tej chwili bardzo mocno logiczność, tutaj te kwestie ideologiczne są bardzo bardzo ważne, żeby one się zgadzały z linią islamskiej. To jest duże ryzyko być wolnomyślicielem w takim państwie i funkcjonować w cieniu Islamskiej Republiki, więc to, o czym tutaj pan redaktor raczył wspomnieć, jak najbardziej ma miejsce, jeśli chodzi o tych, którzy wyrażają swoje poglądy i te poglądy również poprzez muzykę, poprzez twórczość trafiają do szerokiego audytorium. Więc to jest kwestia bardzo kontrowersyjna. Na to jeszcze w przypadku kobiet nakłada się właśnie nakładają się kwestie obyczajowe. Kwestie, które związane są już nie tylko z tą warstwą, warstwą czysto twórczości, ale również mamy tutaj kwestie obrazu i tak dalej, teledyski. One wszystkie mogą sprawić, że rzeczywiście konsekwencje przez reżim również w tej sferze obyczajowej będą wyciągane.
6: Doktor Jakub Gajda, politolog iranista z Akademii WSB, bardzo panu dziękuję.
23: Dziękuję pięknie.
6: Myślę, że wspólnie polecimy w takim razie. Na koniec państwu fragment numeru raperki Rudy Mahi, raperki, która swoją twórczość opisała najbardziej hip-hopowo, jak tylko się da. Powiedziała: całe to gówno robię wyłącznie dla wolności.

0: بشی مروس نداره غم تا به حال ندیده کس بریز عشق تخمته نفر بعد نفر بعد بخواب تو آب نداره حس نداره جیب نداره علف خرس نسخ جنس چشا درشت میبینه
1: Autopromocja.
2: Jak tam, oddawałaś już buteleczki?
3: Mamy nową stawkę podatkową.
2: Mamy mieć nową stawkę.
4: I mamy mieć nowe progi podatkowe.
2: No i co wy na to? Bo ja mam swój pogląd.
3: Nie wątpię.
2: Sprawiedliwszy system podatkowy. No dobrze, że nie napisali sprawiedliwy.
3: Podcast bez lekarzy jest dla mnie
2: podcastem straconym. Naprawdę, jecie mniej ziemniaków. To jest niepatriotyczne. To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie,
5: narzekajcie,
2: chwalcie, bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
7: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tenapans.

0: podwyżek. Minęła 9:00, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 30 zostało rannych w kolejnych rosyjskich atakach na Ukrainie. Rosjanie uderzyli m.in. w obwody doniecki, chersoński, sumski i charkowski. Informacje na ten temat zbiera reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz w takim razie, jakie są te najnowsze informacje.
1: Ofiary śmiertelne pochodzą z przygranicznych obwodów sumskiego i donieckiego. Jak donoszą ukraińskie media, ostatniej doby ataki objęły głównie obiekty cywilne. W obwodzie charkowskim, gdzie rannych zostało 11 osób, Rosjanie uszkodzili kilkanaście bloków i prywatnych domów, stację benzynową, wieżę telefonii komórkowej i akademik. Nad ranem rosyjska armia wystrzeliła 3 bomby szybujące na dzielnice mieszkalne miasta Izium. Ranni zostali kolejni ludzie, a ukraińskie służby poinformowały o uszkodzeniach co najmniej 20 domów. Jak wynika z ustaleń biura kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Moskwa pracuje właśnie nad zwiększeniem produkcji dronów szturmowych, w tym Szachedów o napędzie odrzutowym. Niepokojące są też plany dotyczące tanich pocisków Banderol przenoszonych dronami Orion. W najbliższym czasie Rosjanie chcą osiągnąć zdolność produkowania około 400 takich maszyn miesięcznie. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: A już jutro spotkanie koalicji chętnych wspierającej Ukrainę w jej obronie przed rosyjską inwazją. Spotkaniu współprzewodniczyć będą prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Wracamy do kraju. Po intensywnych opadach deszczu kolejny raz podtopienia w Głuchołazach, miejscowości dotkniętej powodzią w 2024 roku. Jak twierdzi profesor Paweł Rowiński z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, zdarzenia tego typu będą się w Polsce zdarzać coraz częściej. A wszystko to za sprawą kryzysu klimatycznego, który sprzyja ekstremalnym zjawiskom pogodowym.
2: Nie istnieją takie systemy ochrony przeciwpowodziowej, które uchroniłyby nas na 100%. Przed każdą powodzią. Możemy tylko zmniejszać ryzyko powodziowe. Infrastruktura była jakoś zaniedbywana. Powstają teraz te programy i te programy ochrony przeciwpowodziowej to nie jest coś, co można zmienić natychmiast. No, ja powiedziałem o tej na przykład współpracy z Czechami. To wymaga porozumień międzynarodowych, żeby coś zrobić również w górze rzeki, bo przecież Głuchołazy są bardzo blisko granicy.
0: Za podtopienie o tej porze roku odpowiada przede wszystkim niż genueński front, który ma swój początek w zetknięciu zimnych mas powietrza z ciepłymi wodami Morza Śródziemnego. Ocieplenie mórz na południu kontynentu sprzyja zwiększeniu intensywności niżu. Często z roku na rok ryzyko ekstremalnych opadów deszczu i burzy zwiększa się także w Polsce. Lawina politycznych komentarzy po dymisji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska, Barbara Mróz-Gorgoń, zrezygnowała ze stanowiska. Swoją decyzję tłumaczy hejtem, który się na nią wylał w związku z kontrowersyjnym raportem jej autorstwa. Dokument został stworzony przy pomocy sztucznej inteligencji i zawiera wiele rażących błędów. Dymisja była jedynym wyjściem z tej sytuacji, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
3: Po tym kompromitującym raporcie tak naprawdę trudno sobie wyobrazić, żeby pani pełnomocniczka mogła jeszcze budować zaufanie wokół projektu Marka Polska.
0: Dymisja to za mało, mówią politycy opozycji. Pełnomocniczka powinna odpowiedzieć za wyłudzenie publicznych pieniędzy, mówi poseł Piotr Uściński z Rozwój Plus.
4: Jeżeli ktoś mówi, że przeprowadza te badania, a tych badań nie przeprowadza, tylko posługuje się wymyślonym przez AI tekstem, no to jest to po prostu oszustwo i wyłudzenie tych 200 tysięcy złotych.
0: Na sprawę raportu bada już prokuratura regionalna w Warszawie. Tuż przed początkiem roku szkolnego nauczyciele upominają się o wyższe płace. 31 sierpnia Związek Nauczycielstwa Polskiego i Solidarność będą protestować, a związkowcy domagają się 15% podwyżek w przyszłym roku. Już wiadomo, że mogą liczyć na jedynie 3%. Magdalena Kaszulantis z ZNP wytyka rządzącym politykom niezrealizowanie złożonej wiele miesięcy temu obietnicy.
5: Ten rząd, politycy rządowej koalicji, jak również sam premier obiecali nauczycielom przyspieszenie prac nad powiązaniem nauczycielskich wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju i tej obietnicy nie dotrzymali.
0: Na ZNP będzie manifestować przed kancelarią premiera. Solidarność jeszcze nie zdecydowała o formie protestu. Prace dwójki łodzian staną na Księżycu. Natrafiły do pozaziemskiego archiwum, które ma ocalić dorobek ludzkości przed zapomnieniem. To nie jest scenariusz filmu, ale niezwykły projekt Lunar Codex. Dorobek twórców z całego świata zostanie wysłany na naszego satelitę, a w tym gronie znaleźli się też łodziani, architekt Daniel Libeskind i malarka Daria Solar. Jak mówi pani Daria, prace artystów są zapisane w specjalnej formule.

0: jest to wypalone w takiej technologii, która się nazywa nanofish, na takich niklowych dyskach, bardzo odpornych. Podobno przez milion lat mają przetrwać, przynajmniej według gwarancji producenta. I tam zostały fizycznie wyryte laserowo wszystkie nasze obrazy.
1: Na prace artystów mają podróżować jako dodatkowy ładunek w misjach księżycowych NASA. Dzięki temu, nawet jeśli na Ziemi doszłoby do katastrofy, pamięć o naszej kulturze i sztuce przetrwa na Księżycu. Kolejne informacje o 9.20, teraz pogoda.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Dziś w całym kraju sporo chmur popada na północy i w centrum, szczególnie na wybrzeżu, lokalnie możliwe burze. Na termometrach od 18 stopni w Szczecinie i Białymstoku, 19 w Poznaniu i Gdańsku, 20 w Warszawie, 21 we Wrocławiu, Katowicach i Lublinie, do 22 w Krakowie i Rzeszowie.
2: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: 9.07, niedzielny poranek Tok FM, Michał Tomasik. To się nie zmienia, natomiast ja przecieram, proszę państwa, oczy ze zdumieniem i zdziwieniem, bo jeżeli ktoś z państwa żyje w przeświadczeniu, że trzeba codziennie robić 10 tysięcy kroków, to ja mam dzisiaj nowinę, chyba dobrą. Okazuje się podobno, że trzeba robić troszkę mniej, że wystarczy 7 tysięcy. Skąd się wzięło te 10 tysięcy i czy wystarczy 7 tysięcy? Oto zapytam naszego gościa, doktora Michała Mularczyka, internistę, dietetyka bezkalorii.pl. Dzień dobry.
6: Witam serdecznie, dzień dobry.
5: Panie doktorze, czy ja żyłem w kłamstwie? 10 tysięcy kroków, o co chodzi?
6: Znaczy to kłamstwo, to bym tego nie nazwał, bo to jest wiadomo, że to dotyczy osób zdrowych mniej więcej. I to zależy od wieku. Jeżeli ktoś ma zegarek, który liczy kroki, to zobaczy, że on automatycznie w wieku lat powiedzmy 20 paru, 30 powie, żeby robił kilkanaście tysięcy kroków, jak się go dobrze zaprogramuje, a nie zmieniając tego zegarka, wraz z wiekiem ta ilość kroków będzie spadała. To jest jedna rzecz. Druga nauka, że tak powiem, się z tym charakteryzuje, że żeby wykazać coś nowego, trzeba w jakiś sposób zanegować coś, co było wcześniej, prawda? Inaczej nie ma rozwoju nauki. W związku z tym nie nazwam tego kłamstwem, tylko po prostu jakaś tam była, powiedzmy, wcześniejsze ustalenia. Jak tam się, że tak powiem, można dokopać, to rzeczywiście to było jakieś takie ustalone, może nie empirycznie, tak, 10 tysięcy, ładna liczba, prawda?
5: Bardzo ładnie pan to...
6: Można by dopatrywać się.
5: Bardzo ładnie pan to określił, bo już państwu tłumaczę, o co chodzi. W czasopiśmie naukowym Lancet opublikowano badanie, z którego wynika, że jeżeli chodzi o kroki, to dużą poprawę stanu zdrowia dużą redukcję ryzyka chorób powoduje już wykonywanie 7 tysięcy kroków w porównaniu do 2 tysięcy kroków, czyli niskiej aktywności. No i media, opisując to badanie, zaczęły się zastanawiać, skąd się wzięło 10 tysięcy. No i okazało się, że 10 tysięcy kroków wzięło się z reklamy. Japońskiej reklamy krokomierza, który świat ujrzał po Igrzyskach Olimpijskich w 1964 roku. I jak jeden z pytanych profesorów ładnie bardzo stwierdza, mówi, nie było wtedy dowodów na to, że 10 tysięcy kroków. Ktoś po prostu tak czuł, że tyle wystarczy. Ale jak rozumiem, panie doktorze, to nie jest tak, że mamy nie robić 10 tysięcy kroków. 10 tysięcy kroków może być celem, ale jak ktoś chce działać równo z pewną miarą, to 7 tysięcy wystarczy.
6: To powiem w ten sposób. Ja zajmuję się głównie pacjentami z otyłością, z cukrzycą. To są osoby już raczej troszkę schorowane i jeżeli oni nagle by zaczęli z fotela wstali i zrobili 10 tysięcy kroków, to by zrobili sobie krzywdę. w kolana, w kręgosłup, w parę innych, że tak powiem, newralgicznych rzeczy. Na przykład osoba, która ciągle siedzi i nagle zacznie chodzić, no to też może mieć nagle nasilone objawy choroby wieńcowej, prawda? W związku z tym tutaj ja bym się nie czepiał, że to musi być ileś tam kroków, tylko ja bym zrobił w ten sposób, że idziemy, jeżeli wstajemy szczególnie właśnie z fotela po dłuższym tam przebywaniu, typu rok, dwa na przykład, to zaczynamy chodzić, patrzymy, kiedy zaczynamy się czuć takie, powiedzmy, zaczynamy odczuwać przyjemne zmęczenie. I rzeczywiście od kroków łatwiej zacząć, mówimy o osobach w miarę zdrowych, z obydwoma kończynami dolnymi, prawda? Czyli chodzimy, bo to jest dla nas naturalny, jakby tak powiem, rodzaj wysiłku. Drugim częstym uprawianiem sportem, powiedzmy takim, to jest rower. Bo to też jest, też lubimy takie rzeczy, się poruszamy szybciej, tylko to jest raczej związane z porą roku, bo zimą nie, szczególnie osoby, tak powiem, chłe, chorsze, nie będą, że tak powiem, z roweru korzystały. Ja cały rok na rowerze jeżdżę, chyba że jest lodowisko. Ale to każdy ma jakieś swoje ulubione rzeczy. Natomiast chodzi o to, żeby zacząć po prostu ćwiczyć cokolwiek. Od spaceru, potem przejść przez, powiedzmy, marsz. Jak ktoś lubi biegać, to niech sobie biega. Ja nienawidzę akurat biegania, w związku z tym.
7: No, ja też. Rower.
6: Prawda? Zrozumiałem. Ja jako dziecko byłem zawodnikiem pływackim, w związku z tym zimą ten basen, jak rzeczywiście jest pogoda już taka pod psem, no to w tym momencie basen jest jakimś rozwiązaniem. Szczególnie dla osób starszych, kiedy pamiętajmy, że jest coś takiego jak w wodzie hydromasaż. Czy to jest basen, pływamy, czy to jest akwaerobik. Bardzo fajna dla osób nawet niepływających rodzaj gimnastyki, bo to jest duży opór woda sprawia. Oni ćwiczą przy ratowniku z jakimiś tam urządzeniami, które dają wyporność. I z drugiej strony mamy ten hydromasaż, czyli nawet osoby z obrzękami wchodząc do wody i na przykład jeżeli się ruszają w tej wodzie przez pół godziny, to ciśnienie wody, bo mają nogi niżej, prawda, zaczyna wypychać tą limfę i ten zastój do góry i się czują dużo, dużo lepiej. Także mówię, to osoby, z którymi ja pracuję, to właśnie są otyli z cukrzycą, to są moi, że tak powiem, ulubieni pacjenci. Jak zaczną się ruszać, to co się okazuje? Bo cukrzycą jeszcze idzie, powiedzmy, nadciśnienie często. Tym pacjentom spada ciśnienie, zmniejszamy im ilość leków, bo to jest bardzo ważne, no bo gdybym nie zmniejszył tej ilości leków, no to by mieli tak niskie ciśnienie, żeby nie byli w stanie chodzić. Co jest bardzo fajne, na tyle spada stężenie cukru, że też zaczynam zmniejszać, czyli glukozy we krwi, zaczynam tym pacjentom zmniejszać ilość leków przeciwcukrzycowych. Cholesterol, trójglicerydy zaczynają się normalizować, czyli też znowu zabieramy powoli te leki, których pacjenci nie lubią, no bo jak ktoś budzi się i ma łyknąć na śniadanie albo przesiadaniem garść leków, to mówi, że ja już nie jestem głodny. To ciekawe, ile to ma tych tak zwanych mchłych kalorii, prawda? W związku z tym na to spojrzeć, czyli zacznijmy w ogóle robić jakiekolwiek wysiłki, i zaczynajmy zwiększać ich intensywność. Dlaczego? Dlatego, że my mamy niesamowitą zdolność adaptacji. Czyli jeżeli pan by zaczął jakiś wysiłek robić, dzisiaj, jutro, to za 3 miesiące, jak pan się sprawdzi w tym wysiłku, będzie dla pana fajne i będzie pan to robił regularnie, to wkład pana energii za 3 miesiące będzie 2 razy mniejszy, mimo tego, że na przykład zrobi pan 2 razy większy dystans, bo żeśmy się zaadoptowali, nasze miejsce i tak dalej. W związku z tym ten wzrost ilości wysiłku jest wręcz taki jakby, no powinno to być, bo my się adoptujemy do tego i nasz organizm, jeżeli chcemy się rozwijać, róbmy więcej.
5: Panie doktorze, a jakie ma pan podejście do takich celów, dostawiania z takich celów sobie czy innym, jak na przykład 7000 kroków, czy tam jakiś inny dystans. Czy pan patrzy na to jak na coś, co pomaga pacjentom, czy w ogóle społeczeństwu wyznaczyć sobie jakiś cel, który jest wymierny, można go osiągnąć i wiedzieć, że zrobiłem przynajmniej wystarczająco dla swojego zdrowia? Czy na przykład jest panu bliższa myśl taka, jak prezentuje Światowa Organizacja Zdrowia, czyli liczmy, ile czasu w tygodniu poświęcamy na jakąś aktywność. I tutaj WHO rekomenduje minimum 150 minut umiarkowanej aktywności albo 75 minut intensywnej. Czas czy ilość kroków?
6: Jedno drugiego nie wyklucza, dlatego że jeżeli mam cel dojść do iluś tam kroków, prawda, lub ćwiczyć co drugi dzień ileś tam minut, to też jest rodzaj celu. Tylko jedna bardzo ważna rzecz. My lubimy, znaczy nie lubimy sobie wyznaczać celu, może, ale powiedzmy nasz organizm, jeżeli ma cel, to wie, gdzie dąży. Bo jeżeli nie ma celu, no to co, wyjdę i gdzie ja teraz pójdę, tak? Po zakupy? Po co wyszedłem
5: na
6: z domu?
5: Na spacer. Ale, spacery, prawda? Nie mają celu.
6: A no właśnie, ale mają cel na, powiedzmy, na wyluzowanie, bo jeżeli sobie, jak ja byłem na studiach jeszcze i byłem zmęczony, bo byłem, uczę się, już mi mózg paruje, no to wyjście na spacer było, miało cel na, odgotowanie chłopu mojego mózgu, prawda? W związku z tym to był też cel. Czyli celem jest osiągnięcie jakiegoś tam, no właśnie, celem jest osiągnięcie celu, przepraszam, że tak mówię, ale do czego zmierzam? Żebyśmy, jak zbliżamy się do wstępnie zaplanowanego celu, dajmy na to te 10 tysięcy kroków, to już zaczynamy szukać nowego, który jest jakby na linii strzału tego celu i tam jest na przykład 12 tysięcy. Albo na przykład jeżeli ćwiczę sobie 3 razy po 70 minut na przykład, to jeżeli jestem na fazie, że tak powiem, wzrostowej, to teraz będę ćwiczył sobie na przykład 3 razy 90. Ja powiem na przykład odwrotnie, bo ja już się do 60 zbliżam wielkimi kroczami, i na przykład ja jeszcze niedawno robiłem sobie 6 treningów w tygodniu po około 2 godzin. I na wiosnę, nie wiem, powiedzmy wczesne lato, mówię, tak coś się czuję nie najlepiej, prawda? No bo tak, co się dzieje? Mówię, a może ja zmniejszę ilość treningów. Co się okazało? Zmniejszyłem ilość, czyli nie 6, a 4 treningi w tygodniu, poprawiała się moja wydolność, no bo po prostu przegiąłem pałę, mówiąc delikatnie, prawda? I zrobiłem 4, za to trochę dłuższe. W związku z tym to nie jest tak, że ja muszę wyżej. Patrzmy, że tak powiem, żeby ten cel, który sobie wyznaczamy, nie przerósł naszych możliwości. No bo ja będąc młodszy, bo ja mówię o treningu, który ma zwiększyć naszą odporność, nasze uzdolnienia, naszą wydolność. Natomiast w tym momencie patrzmy też, żeby cel nie był zbyt ambitny. Także ja mówię, że tutaj też patrzmy, zmniejszmy ten cel. I potem się może okazać, tak jak w moim przypadku, że ja zmniejszyłem ilość treningów, no bo już zaczynam się czuć, powiedzmy, może nie stary, ale trzeciej młodości. I ja potrzebuję więcej czasu na regenerację tych mięśni. Za to mogą robić te wysiłki dłuższe. Czyli obserwujmy to wszystko i nie dążmy za wszelką cenę do jakiegokolwiek celu, czy to jest ileś kroków, czy ileś czasu, czy intensywność treningu, tylko po prostu patrzmy na nasze możliwości, tak? Czyli ten cel, który mamy, zakładamy sobie, cały czas patrzmy, jakie są nasze możliwości i czy nie przeginamy pały, żeby sobie nie zrobić krzywdy.
5: Doktor Michał Mularczyk, internista, dietetyk bezkalorii.pl. Bardzo panie doktorze dziękuję.
6: Na zdrowie.
5: A państwu, kto się napracował, to regeneracja, a kto się obijał, to do roboty dzisiaj na spacer.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Spóźniony pociąg. Przedłużone spotkanie. Korki. To nie problem. W aplikacji Tok FM ulubione audycje czekają, aby je posłuchać. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację Tok FM i nie martw się zasięgiem.
4: Autopromocja.
7: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: Oh.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 9.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Dwie osoby zginęły, a 5 zostało rannych po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Narkowy na drodze krajowej numer 91 w województwie pomorskim. Jezdnia jest zablokowana, służby wyznaczyły objazdy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy. Wchodzą w życie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa jednopłciowych w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Rozporządzenie wprowadza trzy różne formy dokumentów, uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński. Kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna. Reprezentacja polskich koszykarzy przygotowująca się do meczów drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata Katar 2027 przegrała w Atenach z Grecją 81-89 w swoim trzecim i ostatnim meczu towarzyskim przed sierpniowymi kwalifikacjami. Kolejne informacje w TOK FM o 9.40.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Dziewiąta 21, niedzielny poranek TOK FM. Wybierasz się nad morskie oko? Od 1 września ważna zmiana dla turystów. Konie pojadą inaczej, będą pokonywać znacznie krótszą trasę. To jest, proszę państwa, jeden z medialnych nagłówków, które brzmią jak rozkład, jak zmiana rozkładu jazdy. Dotycząca tego, jak konie będą pracować na trasie do Morskiego Oka. Czy to krok ku głębszej zmianie, czy wielki krok, czy tylko krok symboliczny? O to zapytam naszą gościnię, Anna Zielińska z Fundacji Viva. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
5: No to jest to wielki krok dla ludzkości, czy symboliczna zmiana?
13: Moim zdaniem to jest symboliczna zmiana, bo w przypadku koni no niewiele to zmieni. One nadal będą pracowały, nadal będą ginęły później, że tak powiem, niekoniecznie na trasie, ale po wyeksploatowaniu.
5: No i ta trasa zamiast 7 kilometrów będzie liczyła 3. To jest olbrzymia zmiana.
13: To jest olbrzymia zmiana, to prawda. I będzie, że tak powiem, na tej prostszym odcinku tej trasy, na mniej krętym, mniej stromym, ale z drugiej strony no nie mamy żadnych w tej chwili informacji dotyczących tego, w jaki sposób ten transport będzie zorganizowany. O ile wcześniejszy transport był doskonale opisany w regulaminie, który TPN zamieszcza na swoich stronach, to w tej chwili, jeżeli chodzi o tą skróconą trasę, i przypomnijmy, że ona też jest sygnalizowana jako eksperyment tego, jak konie mają na tej krótszej trasie pracować, no to wcale nie jest powiedziane, że po pierwsze to jest trwała zmiana, a po drugie też nie wiemy, na jakich zasadach będą współpracowały, dlatego że żadna strona społeczna do tych rozmów nie została zaproszona.
5: Jak to? Nie było spotkania z ministerstwem, bo z tego, co się zorientowałem i też no choćby Tatrzański Park Narodowy o tym mówi, że to był jakiś wynik ustaleń z ministerstwem. Państwo też gdzieś wspominali o tym, że jakiś czas temu, nie wiem, nie pamiętam, czy to było rok, czy jeszcze więcej temu, było spotkanie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. I co? Nic się nie udało wtedy ustalić? Nie pytali państwo o zdanie?
13: Już to wyjaśnię. Przede wszystkim w 2024 roku Ministerstwo Środowiska zorganizowało taki okrągły stół, przy którym zarówno byli samorządowcy, czyli przedstawiciele powiatu, jak i było TPN, było ministerstwo, byli posłowie i były organizacje społeczne. Od strony organizacji społecznych to była Fundacja Viva i był zakopiański TOS, więc właściwie, że tak powiem, tylko dwie organizacje, które w tym uczestniczyły. Pojawiły się też wolontariuszki z KATOZ-u, czyli Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, i to wszystko. Nikogo więcej tam nie było. Tam zapadły ustalenia, które, no jak się okazało, no nie zostały w pełni, że tak powiem, wprowadzone. To po pierwsze. A po drugie, w 2025 roku, w lutym, zostało przez ministerstwo zorganizowane spotkanie, które miało właśnie wytyczyć dalsze losy koni na Morskim Oku, ale w nim już uczestniczyli tylko i wyłącznie przedstawiciele Stowarzyszenia Fiakrów oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego. Strona społeczna nie została ani poinformowana, ani zaproszona na te spotkanie. W związku z tym też nie mogła przekazać swojego głosu i nie miała żadnego wpływu na te ustalenia, które no, dzisiaj są w jakiś sposób, że tak powiem, realizowane.
5: Pani powiedziała, że dwie organizacje, jak rozumiem, dwie organizacje kontra cały świat, tak? Bo i ministerstwo rozstrzyga to, ale samorządowcy, politycy, Fiakrzy i Tatrzański Park Narodowy wszyscy grają w jednej drużynie tak naprawdę.
13: Niestety wszyscy grają w jednej drużynie i to jest jeden z powodów, dla którego myśmy jako strona społeczna wycofali się z badań koni na Morskim Oku, dlatego że do 2024 roku braliśmy w nich udział. Przypomnę, że komisja badająca koni składa się z lekarzy weterynarii i przedstawicieli, czy to hipologa, czy lekarzy, którzy są powołani przez Tatrzański Park Narodowy, a od strony społecznej jest to jedna osoba. I teraz ta komisja składa się z czterech osób. Jest to przedstawiciel fiakrów, jest to przedstawiciel, lekarz weterynarii, przedstawiciel fiakrów, jeden lekarz, który jest przedstawicielem Tatrzańskiego Parku Narodowego, jest hipolog, który też jest powołany przez Tatrzański Park Narodowy i jeden lekarz właśnie reprezentujący stronę społeczną. I kiedyś w regulaminie tej komisji było tak, że komisja musiała podjąć decyzję jednogłośnie. Niestety w trakcie, że tak powiem, lat ten zapis został zmieniony. Były to decyzje podejmowane większością głosów, a to znaczy, że nasz głos był po prostu przegłosowywany i cokolwiek byśmy nie zgłosili, jakiekolwiek uwagi, no po prostu one w raportach nie były uwzględniane i nie były, że tak powiem, te nasze zalecenia w jakikolwiek sposób rozpatrywane. Dlatego stwierdziliśmy, że nie ma sensu legitymizować stroną społeczną badań, na które nie mamy żadnego wpływu, na los koni nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym po prostu stwierdziliśmy, że to jest najwyższy moment powiedzieć dość. Nie chcemy, żeby ktoś później wytykał nam, że no przecież byliście na tych badaniach. No byliśmy, tylko nie mieliśmy na nie żadnego wpływu.
5: Czyli nie jest pani usatysfakcjonowana tą zmianą, która za tydzień, trochę ponad tydzień, 1 września
13: wejdzie? Nie jestem usatysfakcjonowana. Ja przypomnę tutaj, 17 maja 2024 było to spotkanie właśnie w Tatrzańskim Parku Narodowym. Tam powstał taki dokument, mam go tutaj przed sobą, w którym wszystkie strony zgodziły się na kilka punktów. Przede wszystkim na ponowne przeliczenie obciążenia koni. Przeprowadzi je osoba wskazana przez TPN, organizacje społeczne i fiakrów oraz samorząd.
5: Państwa zdaniem konie pół tony czy tonę za dużo ciągną?
13: Tonę za dużo. Dalsza rozmowa w sprawie zaprzestania wydawania licencji dla fiakrów. Chodziło o to, że by ten transport wygaszać sukcesywnie, żeby po prostu nowe licencje nie były wydawane dzięki temu, że tak powiem, te, które będą wygasały, będą z automatu zmniejszały liczbę koni pracujących na trasie do Morskiego
5: Oka. No ale to jako adwokat diabła, to państwo chcecie wymazać tradycję.
13: Nieprawda, to nie jest tradycja. Tutaj też chciałabym obalić trochę ten mit, dlatego że pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o transport konny na drodze do Morskiego Oka, to on faktycznie, że tak powiem, jeszcze za pierwszych wypraw taterniczych był, ale to nie woził turystów i nie woził taterników, tylko woził sprzęt. Te wozy były obładowane sprzętem dla osób, które eksplorowały Tatry, wytyczały drogi i one, że tak powiem, to był ich zaplecze, że tak powiem, wypraw. Później jeździł tam bus. Ja sama jeszcze pamiętam, jak ten bus dojeżdżał do Polany Włosienica i normalnie funkcjonował tam transport samochodowy. No a w momencie likwidacji transportu samochodowego, no nagle pojawiły się wozy, które na początku były bryczkami, a później się w ramach, że tak powiem...
5: Konnymi autobusami zostały.
13: Tak, konnymi autobusami, no bo po prostu poczuli tutaj transportujący pieniądze w tym i one się rozrastały do gigantycznych ilości. Tam ponad 20 osób nawet było w tych pierwszych, że tak powiem, latach przewożonych bez liczenia bagaży, bez liczenia dzieci i tak dalej. A przypomnijmy, że sam wóz to jest prawie tona, więc naprawdę to są ogromne, że tak powiem, wysiłek dla zwierząt, które po tej stromej trasie mają je ciągnąć. Więc nie jest to prawdą, że jest to tradycja, to jest nowa świecka tradycja.
5: Ja tutaj, ujawniając państwu mój pogląd w tej sprawie, przytoczę komentarz, który wczoraj przeczytałem. Ktoś powiedział, przecież konie to zwierzęta pociągowe. Na co ktoś mu odpowiedział, Nie, konie w naturze niczego nie ciągną. To człowiek je zaprzągł do ciągnięcia. Wróćmy do ustaleń. Co dalej?
13: No przede wszystkim mieliśmy jeszcze to, co na szczęście zostało, czyli 60-minutowy postój na Polanie w Osienicy. Mieliśmy też czujnik będący korelacją temperatury i wygodności. On został wprowadzony. I teraz dalej. Wyznaczyła warunki bezpieczne dla pracy koni na trasie do Morskiego Oka, korelacje między temperaturą i wilgotnością. Myśmy takie opinie z naszej strony zgłosili i takie ekspertyzy złożyliśmy.
5: Ale to w skrócie.
13: I niestety nie zostały uwzględnione, nie zostały wprowadzone w żadnym regulaminie.
5: To na odwrót, co z tej listy zostało uwzględnione?
13: Właściwie tylko postój, wprowadzenie właśnie tego pomiaru, korelacji między wilgotnością a temperaturą, z czego niewiele tak naprawdę wynika. No i później było, że TPN zorganizuje rozmowy w sprawie możliwości rekreacyjnego wykorzystywania koni na terenie TPN. I to też nie zostało nigdy przeprowadzone, nigdy zrobione, nigdy nie się nie odbyło. No, zostały wprowadzone też elektryczne busy, no, które myśmy bardzo mocno tam wnioskowali. Te busy w tej chwili są 4, z tego co wiem, więc jest ich o wiele, wiele za mało. Więc de facto nie ma za bardzo alternatywy dla osób, które chcą. Dopiero TPN i tutaj ministerstwo zapowiadają, że będzie zakup większej ilości, ale też nie wiadomo kiedy.
5: A wy też nie deklarowaliście, że moglibyście takie busy wprowadzić, bo gdzieś któryś z polityków prawicy w trosce o Podhalan właśnie, zarzucał wam, że koniec końców chodzi tylko o to, że organizacje, cudzysłów, prozwierzęce chcą dołączyć do biznesu i prowadzić busy elektryczne.
13: To nie nasza organizacja zgłaszała tego typu pomysły. Wiem, że one w tej chwili nawet w przestrzeni medialnej są poruszane, że będą, jedna z organizacji ma taki pomysł, żeby zostać przewodnikami na tej trasie i właśnie busami podróżować. Nam nie zależy na tym, żeby zarabiać na tym transporcie. Nam zależy na tym, żeby te konie po pierwsze nie pracowały w przeciążeniu, a po drugie, żeby nie umierały właśnie po pracy na Morskim Oku, bo trzeba sobie powiedzieć, te wypadki, które mamy na trasie Morskiego Oka, czyli spłoszenia, wypadki, przewrócenia się, śmierć konia na Morskim Oku i tak dalej, to jest tylko wierzchołek góry, dlatego że większość z nich po prostu po wyeksploatowaniu, po pracy mniej więcej 3 lat, to jest taki uśredniony czas, po prostu później jest wycofywana z tej pracy, no i sprzedawana po prostu handlarzom, którzy sprzedają te konie do rzeźni.
5: Kolejny zarzut, pani pozwoli, również prawicowego polityka. Co się stanie z końmi, gdybyśmy jutro mieli zlikwidować ten przewóz? Pójdą wszystkie do rzeźni oczywiście.
13: Oczywiście, to jest kolejny mit.
5: Wykupicie je, stać was?
13: Myśmy taką deklarację opieki nad końmi złożyli. Co więcej, żeśmy też mówili o tym, że jeżeli jakiś koń jest wycofywany z pracy na Morskim Oku, to może do nas trafić. Żaden koń do nas nie trafił, bo po prostu psiakrzy boją się przekazać nam takie konie, żebyśmy...
5: Bo je zbadacie.
13: Bo je zbadamy, dokładnie. Mhm. To po pierwsze, ale pamiętajmy o jednym. Te konie nie pracują tylko na Morskim Oku. One pracują w bryczkach, one pracują w przewozach, nie wiem, na weselach, w kulikach i w innych miejscach, więc one nie są wykorzystywane tylko na tej trasie. I trzeba tutaj powiedzieć, że one mogą zostać w tej przestrzeni, że tak powiem, Podhala, tylko po prostu na innych zasadach.
5: No to skoro nie podoba się wam to, co ma te zmiany i te ustalenia i ten w cudzysłowie okrągły stół, no to może trzeba iść protestować. Wczoraj była ku temu okazja na przykład.
13: Była ku temu okazja. Myśmy też pierwszy protest na trasie do Morskiego Oka przeprowadzili w 2014 roku.
5: 12 lat temu, tak.
13: 12 lat temu. To był protest, na który przyjechało dużo osób. To nie jest taka mała demonstracja, jaką w tej chwili widzimy. i skończył się dosyć tragicznie, ponieważ no niestety policja nie zabezpieczyła odpowiednio tej manifestacji. Doszło do przepychanek, doszło do bujek, doszło do wjeżdżania w protestujących końmi. Spowodowało to uszkodzenia ciała u części osób, które tam protestowały. No i też widzieliśmy, jak ogromnym stresem jest to dla zwierząt, które po prostu no, nie chciały wjeżdżać w tłum ludzi. One jak gdyby instynktownie się przed tym broniły, a były do tego zmuszone. Mnie zaskoczyło wtedy to, że turyści kompletnie nie zsiadali z tych wozów i nie sprzeciwiali się temu, więc to było dla mnie wielkim zaskoczeniem. Ale wiemy, że właśnie te demonstracje tak się kończą, że dochodzi do eskalacji emocji, do tak naprawdę sytuacji, które mogą być zagrożeniem życia zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Więc nie jest to rzecz, no, którą byśmy chcieli, żeby się wydarzyła z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia naszej organizacji. Uważamy, że budowanie poparcia, opinii społecznej, uświadamianie tego, żeby ludzie nie korzystali z transportu, jest dużo ważniejsze niż eskalowanie konfliktu, bo jeżeli mamy rozwiązać tę sytuację i mamy wprowadzić zmiany, no to przede wszystkim osoby, które nas popierają, no nie mogą nas postrzegać też jako, nie wiem, właśnie jako terrorystów czy oszołomów.
5: A na koniec, umiałaby pani ze zrozumieniem i z empatią przedstawić nam, o co chodzi drugiej stronie, o co chodzi Podhalanom i fiakrom?
13: No, tam oczywiście jest ten argument, że jest to tradycja, którą już obaliliśmy. Oczywiście chodzi o pieniądze. To jak zawsze chodzi o pieniądze.
5: 100 zł kosztuje około 90-100 zł w górę, jak się jedzie 50-70, jak się wraca. Dzieci gratis.
13: To, chyba już, że tak powiem, nie, to jest tam do 4 roku życia. To nie jest tak, że całkiem gratis.
5: Widać, tam się dziecko kończy.
13: Możliwe. Za to no, chodzi o pieniądze. No, w tej chwili tak mamy ograniczenie liczby osób, którą możemy przewozić. Ona już spadła o ponad połowę w stosunku do tego, co było na początku. Też no, mamy lepszy stan zwierząt, ich dobrostan no, uległ poprawie w momencie, w którym weszliśmy w kontrolę właśnie badań nad nimi i po prostu cały czas zgłaszaliśmy te uwagi. No ale po prostu chodzi o pieniądze i chodzi o taką butę i dumę, myślę, która no niestety pokazuje to, że nie ma takiego nowoczesnego podejścia, jak w niektórych krajach na Zachodzie, gdzie można było zastąpić właśnie takie przewozy konne po prostu przewozami elektrycznymi.
5: No to na koniec. Apelujemy do ministerstwa, czy apelujemy do turystów, żeby się opamiętali, nie płacili, nie jeździli? Jak naprawdę można się przejść? A jak ktoś musi, potrzebuje, to znajdzie busa.
13: Ja przede wszystkim apeluję do ministerstwa, żeby jednak włączyła z powrotem stronę społeczną właśnie w konkretne, rzeczowe, merytoryczne rozmowy, a wszystkie osoby, które tam na tej trasie są, proszę państwa, góry są do chodzenia, a nie do, że tak powiem, wożenia. A po drugie, no, każda złotówka przeznaczona na taki transport de facto, że tak powiem, kończy się w rzeźni, więc jeżeli kochacie konie, po prostu nie wsiadajcie na wozy.
5: I nie róbcie im pod górkę. Anna Zielińska, Fundacja Viva, bardzo pani dziękuję.
13: Dziękuję bardzo.
5: 9:40 informacje, a potem porozmawiamy o tym, czy migranci wpływają na nasze bezpieczeństwo.
14: Reklama.
15: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
16: Do euro przyjdź.
15: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
17: Prawdziwy luksus bywa cichy. Szumi delikatnie, przynosząc ukojenie. Każdego dnia. Przekonaj się o tym, wybierając inwestycje Hafnera Residence by Cordia w Sopocie. Hafnera Residence to 2 kameralne apartamentowce tylko 500 metrów od plaży. Gotowe w tym roku. Kup dla siebie lub zainwestuj. Wejdź na www.hafneraresidence.pl. Hafnera Residence. Twój second home w Sopocie.
14: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
18: W Media Expert wyprzedaż.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 9.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. 6 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, domaga się wprowadzenia nadzwyczajnego unijnego podatku od koncernów naftowych, których zyski gwałtownie wzrosły w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie. Państwa wnioskują o podobny środek, jaki zastosowano po pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło w nocy wschodnią Japonię, w tym obszar metropolitalny Tokio. Rannych jest co najmniej 5 osób, poinformowały władze, na które powołuje się AP. Nie było niebezpieczeństwa tsunami. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Węgry 3-0 w swoim pierwszym meczu grupy A Mistrzostw Europy. W poniedziałek drużyna Stefana Lavariniego zmierzy się z Łotwą. Kolejne informacje w TOK FM o 10.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: 9:42, niedzielny poranek TOK FM, cały czas mówi do państwa kapitan Michał Tomasik. 65% ankietowanych w badaniu United Service dla by Ibris dla Wirtualnej Polski odpowiedziało, że ich zdaniem przybywający do Polski migranci wpływają na poziom bezpieczeństwa w kraju. Czy tak jest i co to znaczy? O tym porozmawiamy z dr Martą Jaroszewicz, kierowniczką zespołu polityk migracyjnych Ośrodka Badań nad Migracjami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jakby pani odpowiedziała na tak postawione pytanie?
1: To znaczy myślę, że to nie jest jakiś wynik zaskakujący. I mogę wytłumaczyć dlaczego, tak? Znaczy, no przede wszystkim też fajnie byłoby wiedzieć, no to jest pojedyncze badanie. Można je na przykład zderzyć z badaniami CBOS-u, żeby widzieć jakąś dynamikę. No ale dobrze, powiedzmy, że omówimy to pojedyncze badanie, które jako, że pojedyncze to niewiele nam mówi, ale nie zaskakujące w takim sensie, że zwykle po prostu taka jest nasza natura ludzka, tak?
0: To jest intuicja też
1: taka
0: chyba.
1: Taka jest intuicja, że boimy się obcych i że uważamy, że to wpływa na nasze bezpieczeństwo, jeśli są ludzie inni, nie wiem, chodzą po ulicach i tak dalej. To jakby jedna rzecz psychologiczna, więc zawsze jakby jest ta odpowiedź pozytywna, natomiast wzrost też jest dosyć duży, tak, na przykład w porównaniu, znaczy, no nie znam metodologii tego badania, więc będę ostrożnie mówiła, bo jakby znam bardziej badania CBOS-u, tak, tego nie znam. Nie wiem też, czy pytanie nie było na przykład zadane w jakiś sposób tendencyjny, które by podpowiadało, że trzeba odpowiedzieć tak. Tak dokładnie tego nie śledziłam, ale powiedzmy, że jest wszystko dobrze z tym badaniem. To druga rzecz jest taka, że rzeczywiście w Polsce coraz bardziej obawiamy się cudzoziemców, no ale to jest paradoksalne w tym sensie, że akurat cudzoziemcy w Polsce nie popełniają dużo przestępstw. Więc jakby tutaj...
0: No to jakby pani odpowiedziała, bo ten wynik, zostawmy sam wynik, niech to będzie nawet i 40%. To dalej pytanie pozostaje zasadne. Jak ekspertka od migracji odpowiedziałaby na pytanie, czy migranci wpływają na poziom bezpieczeństwa? Imigranci.
1: No ja też bym odpowiedziała tak, gdyby zadano mi takie pytanie, tak? No ale teraz pytanie jak i dlaczego. Czyli teraz tak, ogólnie w Polsce, jak na tą grupę 2,3 miliona cudzoziemców, których mamy w Polsce, mamy bardzo też jakby korzystną strukturę demograficzną, w takim sensie, że to są głównie kobiety i dzieci z Ukrainy, migranci popełniają statystycznie mniej przestępstw niż obywatele Polski. Ale wynika to właśnie z tej struktury demograficznej, bo wszędzie na świecie tak jest, czy chcemy, czy nie chcemy, najwięcej przestępstw popełniają młodzi mężczyźni. Po prostu statystycznie, tak? Nieważne, czy cudzoziemcy, czy nie. I w związku z tym, no u nas jakby jest mało takich osób, więc tych przestępstw jest mniej. Popełniają około 3,5% przestępstw. W ubiegłym roku popełnili 3,5% ogółu przestępstw. Jest ich w populacji około 7%, tak? Więc widzimy różnicę. Jakie to są przestępstwa, jeśli chodzi o przestępstwa? To najczęściej to są przestępstwa drogowe, tak? Czy no wszystkie, no może niekoniecznie przestępstwa, nie wiem, jakieś. Natomiast jeśli chodzi właśnie o kwestie też karne, no to o wiele mniej osób też jakby ma sprawy karne, więc głównie to są te kwestie drogowe, które są karane mandatami i tak dalej. Druga rzecz to rzeczywiście są też takie przestępstwa, które są związane migranckie, że tak powiem. I tutaj w naszym wypadku to są przestępstwa narkotykowe, tak? Czyli na przykład właśnie handel narkotyków jest w jakiś tam sposób związany z tymi grupami, które przybywają z tych krajów. No i też, ponieważ mamy też sytuację na granicy polsko-białoruskiej skomplikowaną, to też dużo jest jakby karanych kurierów, tak? Tych osób, które przechodzą przez granicę polsko-białoruską. Więc to są takie przestępstwa migranckie. A trzecia rzecz to są rzeczywiście te przestępstwa, które najbardziej wpływają na opinię publiczną, czyli przeciwko zdrowiu i mieniu. Czyli nie wiem, zabójstwa, tak? Bójki,
0: pobicia,
1: gwałty, no jakby to szczególnie jakby niepokoi społeczeństwo. Tego nie ma dużo, ale to nawet nie musi być tego dużo, bo wpływ jakby na to postrzeganie jest największy, tak? Więc jakby nawet jeśli mieliśmy, właśnie tutaj akurat nie przygotowałam statystyki tych bójek, wydaje mi się, że jest nieduża, ale powiedzmy, że każdy taki przypadek, nawet jeśli one są jednostkowe, to jest...
0: Są głośne i zapadają też w pamięć.
1: A dlaczego zapadają, to jeszcze tylko powiem, zapadają dlatego, że właśnie jeśli przestępstwo popełnia Polak, to skupiamy się na jego charakterystyce, no nie wiem, jakiejś psychicznej. Zastanawiamy się, czy on jest, nie wiem, czy on jest osobą jakiejś tam patologicznej osobowości, czy jest z biednej rodziny, czy coś tam, no różne. różne rzeczy. A tutaj esencjalizujemy tą osobę wokół jego narodowości przede wszystkim, tak?
0: Proszę jeszcze w takim razie krótko wytłumaczyć, dlaczego młodzi mężczyźni najczęściej popełniają przestępstwa, bo tych argumentów jest tam kilka, czy warunków, ale tak w skrócie dla słuchaczy i słuchaczek, żeby sobie przypomnieli.
1: No nie jestem psychologiem, jestem politolożką, ale wydaje mi się, że to rzeczywiście jest kwestia po prostu jakiegoś tam okresu wieku, kwestii hormonalnych, kwestii biologicznych, czyli związanych z tym właśnie, że po prostu są bardziej skłonni do ryzyka. Natomiast na co wskazują badania przestępczości w krajach Europy Zachodniej, jeśli chodzi o tych młodych mężczyzn, tak? No to też, że te osoby, które są bardziej skłonne, no są te też osoby, które właśnie nie mają legalnej pracy, które mieszkają, bardzo duży wpływ ma jakby kwestie rówieśnicze, tak?
0: Czyli którzy... Też samotność.
1: Samotność, kwestie rówieśnicze przede wszystkim. Jeśli oni mieszkają w tych... I to jest jakby główny powód dla tego społeczeństwa Europy Zachodniej, ale my tego nie mamy zjawiska. Czyli getoizacja, zamieszkiwanie przez migrantów w takich zwartych grupach gdzieś tam na przedmieściach i właśnie takie tworzenie takich grupek młodzieżowych, które się nawzajem...
0: Też doświadczenie wojny to może być...
1: Też, oczywiście, ale wystarczy jakby prowadzić dobrą politykę urbanistyczną i wtedy znacznie spada, tak? Znaczy, też szkoła oczywiście ma duże znaczenie, ale też właśnie to, żeby ci ludzie nie mieszkali tylko w swoich gettach.
0: Zatrzymajmy się na razie przy Polsce. Polska jest jednym z najbezpieczniejszych krajów w Unii Europejskiej. To tak. Wychodzi z badań. Nawet znalazłem taki indeks, crime index, miejsca kolejno, 21, 22, 23 najbezpieczniejszych miast w Europie zajmują Kraków, Wrocław, Warszawa, Poznań jest 32, Gdańsk 49. Jesteśmy w czołówce. No ale może my jesteśmy jakąś anomalią, jakimś przykładem w ogóle wymykającym się z badań, a jak spojrzymy na inne państwa, to ci migranci, imigranci podwyższają statystyki przestępczości.
1: Tak, właśnie dlatego mówię, że 65% to jest dosyć dużo, jak na naszą sytuację bezpieczeństwa, bo jakby u nas się nic nie zmieniło.
0: No ale patrzymy na innych, tak?
1: No tak, ale tylko jeszcze dodam. U nas jakby nic nie zmieniło, tak? Czyli powiedzmy to, że rzeczywiście mamy teraz 7% migrantów, a parę lat temu mieliśmy 0,1, co było zaledwie tam 10-15 lat temu, nie zmieniło sytuacji związanej z przestępczością. I to jest bardzo ważne, bo mało w którym kraju tak się stało. U nas tak jest, czyli mamy naprawdę migrantów, którzy są dobrze zintegrowani.
0: Ale 3/4 to Ukraińcy.
1: Tak, no ale dobrze, no ale to też mogliby, tak? Więc tu mamy sukces. Jakby. Natomiast dlaczego się boimy? Boimy się właśnie tej Europy Zachodniej. Ale jak mówiłam, Europa Zachodnia jest specyficzna w tym sensie właśnie, że to dotyczy, że te że rzeczywiście tam jest tak, no na przykład no w Niemczech to jest na przykład 2-3 razy więcej, jeśli chodzi o tych młodych mężczyzn. To jest 2-3 razy więcej, większy jest wzrost, znaczy większy jest odsetek osób cudzoziemskich, które popełniają przestępstwa od niemieckich na przykład, tak? Ale jak mówiłam, jeśli to się weźmie na całą populację, to już trochę inaczej wygląda, ale jakby zastanówmy się tylko nad tymi i jakby oni są nadreprezentowani, bo większość osób, które przybyły w 2015 roku do Europy Zachodniej, bo to są głównie te osoby jakby, tak, o których mówimy teraz jako o tych migrantach, to jednak rzeczywiście byli ci młodzi mężczyźni. Oni nie zostali, mieszkają w tych osiedlach, gdzie jakby jest taka samonapędzająca się, no nie wiem, taki styl życia. Polityka integracyjna najwyraźniej była niewystarczająca, bo mówimy też o polityce integracyjnej. Mimo, że Niemcy i Szwecja no dużo robią, nie powiem, że mało robią, ale wydaje mi się, że po prostu za dużo ludzi napłynęło w tym okresie i jakby nie było dobrej metody, żeby zniwelować. Ale co ja chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że w Polsce no takiej sytuacji nie mamy. Mhm. Więc i nie będziemy mieli raczej, myślę, bo my jesteśmy otoczeni przez kraje właśnie głównie jednak słowiańskie, znaczy no, nie jesteśmy naturalnym miejscem dla Syryjczyków czy Afgańczyków. Nie ma to też osiedli, nie ma diaspor. Głównie to są Ukraińcy i Białorusini. Oni popełniają mało przestępstw i po prostu nie wiem, nie ma potrzeby ekstrapolować sytuacji niemieckiej na Polskę. To chcę powiedzieć, tak?
0: No tak, ale lęk dotyczy tego nie, że jest dobrze, tylko że może być źle. Natomiast ja panią pytam o statystyki, bo szukając wczoraj odpowiedzi na to pytanie, czy ci imigranci faktycznie wpływają na poziom bezpieczeństwa, właściwie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Doszedłem do wniosku, że to zależy od tak wielu czynników, od tego, skąd oni przyjechali, W Szwecji, z tego co kojarzę, jest dużo Syryjczyków na przykład. Też, i tak. Ludzi z krajów ogarniętych wojną, więc ta sytuacja jest inna. W Niemczech z kolei inaczej zbiera się statystyki dotyczące przestępstw. Na przykład u nich wlicza się złamanie prawa azylowego, które może się sprowadzać do tego, że ktoś opuścił miasto, w którym powinien przebywać. Więc jakby te statystyki więcej rzeczy uwzględniają. Różne są definicje przestępstw w różnych krajach. Migrantowi również nie jest równy, jeżeli chodzi o poziom popełnianych przestępstw. Na przykład w Polsce Ukraińców jest dużo, popełniają oczywiście większość przestępstw, bo ich jest mnóstwo, ale jak się spojrzy na przykład na mniejszość Gruzinów, no to tam proporcjonalnie to inaczej wychodzi. Może my jesteśmy trochę więźniami i niewolnikami tych statystyk, które spłycają bardzo obraz tego, jak faktycznie ten wpływ wygląda.
1: Znaczy naukowo, jeśli pan by mnie zapytał naukowo, tak zupełnie, bo nauka jednak wymaga trochę większych dowodów, żebym powiedziała, i doprowadzenia do jakby takiego bardziej jednoznacznego związku przyczynowo-skutkowego, badania nie pokazują, tak, że migracja wpływa zasadniczo na wzrost przestępczości, także możemy to udowodnić na liczbach. Pokazują to na poziomie takim ogólnym, tak, statystycznym. Pokazuje to na poziomie tych właśnie, jak mówiłam, mikro, tych osiedli, jakichś konkretnych grup, konkretnych miast. Tutaj widać problem. Natomiast jeśli by zapytać, czy to, że jeśli do Szwecji, nie wiem, wzrasta o 10% migracja w danym roku, to wzrasta przestępczość o 10%, nie możemy tego, nie, tak to nie działa. Rzeczywiście to, co pan powiedział, jeszcze jedna ważna rzecz, jest też tak, że rzeczywiście cudzoziemcy, jako że się wyróżniają, to o wiele częściej są złapani jakby. No większość przestępstw jednak, albo duża część przestępstw jakby nie jest rejestrowana. I przestępstwo jakieś na przykład drobniejsze też. Polaka łatwiej umknie, czy Polki łatwiej umknie naszym oczom niż osoby, która się różni na przykład kolorem skóry od nas.
0: Ale dlaczego? Bo, znaczy to jest też trochę kontrintuicyjne, bo na przykład prawica mówi o tym, że imigranta trudniej będzie namierzyć. Bo on tam ma i opuszki palców, i nie ma dokumentów, i coś tam, więc go nie znajdziemy. A rzeczywistość pokazuje, że jednak bardziej się skupiamy tak na tym, jak imigrant popełnia przestępstwa?
1: No, moim zdaniem łatwiej namierzyć, bo jednak jasne, że praktyki kontroli rosną wobec wszystkich. O wiele bardziej jesteśmy kontrolowani, mamy obywatel, coś tam wszystko mamy. Ale nadal mamy mniej, jesteśmy mniej jakby kontrolowani niż społeczność migrantka, to po pierwsze. A po drugie jest jakieś otoczenie, które może na przykład nam pomóc. Mamy krewnych, rodzina, która może nam pomóc jakoś uciec w tłumie, że tak powiem. Migranci nie mają, są samotni, tak? Są nastawieni tylko wyłącznie na właśnie jakby opinię publiczną. I więc tak, to jest wszędzie pokazane w statystykach, że jest tak samo nawet reprezentacja w więzieniach na Zachodzie, tak? Jakby, że to nie zawsze jest tak, że oni że jakby z takim samym przestępstwem osoba biała, no i na przykład właśnie osoba czarnoskóra, no to jest większe prawdopodobieństwo, że ten drugi trafi do więzienia. Więc jakby to jest bardzo skomplikowany temat i nie ma... Natomiast co jest jasne? Jakby jasne jest to, że nie należy, że najgorsze jest przetrzymywanie ludzi w takiej sytuacji jakiejś półlegalności, nielegalności. Najwięcej przestępstw popełniają ludzie, którzy nie mają legalnego pobytu, jakby którą siłą rzeczy nie mogą się zalegalizować w danym kraju. Najwięcej przestępstw popełniają ludzie, którzy na przykład nie chodzą do szkoły, ta młodzież, tak? Nie chodzą, tylko w jakichś tam grupach rówieśniczych się radykalizują, tak? I którzy są poddani i którzy nie mają kontaktu ze społeczeństwem przyjmującym. Co znaczy, że umiejętna polityka integracyjna i my mamy tą szansę na taką umiejętną politykę integracyjną w Polsce, bardzo niweluje jakby te możliwości.
0: No właśnie, bo to jest, dopełniając ten kontekst, jedno to jest, skąd się pochodzi, jakiego rodzaju, to pani mówiła, jakiego rodzaju też przestępstwa się popełnia, no bo kradzież wskazuje na coś innego niż morderstwo oczywiście. Kradzież może wynikać z biedy na przykład.
1: Najczęściej wynika z
0: tego,
1: z biedy,
0: że nie można
1: tak
0: pracy znaleźć.
1: Że jest się na statusie jakimś przez 2 lata i nie ma możliwości. Tak. Na przykład bardzo długo źle wpływają te u nas też postępowanie pobytowe cudzoziemca może trwać na przykład 2 lata, w Niemczech podobnie, i przez ten czas ta osoba nie może pracować. To jest bardzo frustrujące.
0: No właśnie, ale ten klimat, jaki towarzyszy w ogóle imigrantom, tak to ujmę, jak migrantów tolerujemy, nie musimy akceptować, ale powiedzmy, że ich tolerujemy, pozwalamy im żyć, mieszkać, asymilować się, to wtedy nie wpłyną na poziom bezpieczeństwa?
1: No tak, no ale musimy jakoś ich akceptować. To też jest taki problem. Żeby nie doszło do jakiejś takiej samospełniającej się przepowiedni i jakiejś takiej moralnej paniki, bo teraz w Polsce już się to dzieje. Znaczy, no musimy być jednak gotowi, że oni tutaj mieszkają. Musimy zaufać, że mogą chodzić z naszymi dziećmi do szkoły. Bo jeśli jest jakaś taka bardzo duża nieufność międzygrupowa, no to nie wyjdzie, tak? Więc musimy przeciwdziałać tym nastrojom, tak, które są obecnie w Polsce. To jest bardzo niebezpieczne, bo nieważne, jak ci migranci się będą starać, jeśli my ciutkę chociaż nie dopuścimy, to...
0: No bo to jest chyba taka bardzo w ogóle ludzka emocja, tak? To znaczy łatwo jest zrozumieć, że ktoś zaczyna się jakby walczyć, powiedzmy, z państwem, czy łamać prawo, kiedy czuje się zagrożony w jakimś miejscu.
1: Kiedy czuje się niechciany zupełnie, tak? W danym miejscu. Kiedy czuje, że nie ma dla niego drogi, jest niechciany, tak?
0: No to tak podsumowując, czego brakuje w tym pytaniu, żeby ono było takie pełne, tym pytaniu sondażowym? Tego całego kontekstu?
1: No kontekstu plus ja nie wiem, jakby po co było to zadane pytanie. Znaczy, wydaje mi się, że takie pytania powinno się zadawać jednak, jak mówiłam, przez wiele lat, według jakiejś metodologii, w ramach dużego badania. Samo pytanie... bezpieczeństwo to jest taki, to się nazywa po angielsku, nie zastanowić jak po polsku, taki pusty wzmacniacz. To znaczy, że jeśli powiesz bezpieczeństwo, to od razu człowiek się denerwuje. Tak? Jeśli mówisz migrant i bezpieczeństwo, to od razu czujesz, że to jest bardzo poważne pytanie. Jeśli byś zadał je w 10 innych, na przykład o ekonomię, czy twoje dzieci chodzą do szkoły, czy nie wiem, coś kiedyś cię spotkało, a to na końcu byś zadał, to wydaje mi się, że mogłaby być mniejsza. Ale ja nie wiem, nie znam dokładnie tego. Nie chcę krytykować, nie znam metodologii, ale wydaje mi się, że takich pytań nie powinno się zadawać po prostu tak sobie niewinnie i udawać, że to jest jakby, że to nic nie znaczy.
0: A więcej czasu poświęcić na zrozumienie kontekstu w ogóle i tego... kiedy usłyszymy, że w Niemczech migranci coś, w Szwecji, w Polsce gdzieś, to zastanowić się, jaki jest kontekst w ogóle, co to za migrant, co zrobił, jakie jest prawo, jak się to bada i tak dalej.
1: Tak, no i nie, mówię niebezpieczeństwo nigdy nie jest niewinne. Jakby jak mówisz słowo bezpieczeństwo, no to zawsze...
0: Na baczność stajemy.
1: Zawsze stajemy na baczność, tak.
0: Doktor Marta Jaroszewicz, kierowniczka Zespołu Polityk Migracyjnych Ośrodka Badań nad Migracjami. Bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I dziękuję państwu w imieniu swoim Macieja Golczyńskiego, Katarzyny Kozak i Magdy Sikoń. O 10:00 informacje. Zgodnie z obietnicą z 8:00 życzę państwu miłego dnia, weekendu, całego życia i do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
4: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
3: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
8: How good is that?
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
5: dalej masz. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio.

0: uruchomione przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Był to element zaplanowanych ćwiczeń. Poinformowały o tym władze miasta. Ponad 500 000 gospodarstw domowych bez prądu na Litwie i Łotwie po burzach i wichurach. W wyniku złych warunków pogodowych zginęły 2 osoby. W środkowej Łotwie jedna osoba zginęła w wyniku zawalenia się konstrukcji budowlanej, do którego doszło wskutek silnego wiatru. Również na Litwie ratownicy znaleźli ciało mężczyzny uwięzionego pod powalonym drzewem w północnej części kraju. Rośnie liczba rannych po nocnym trzęsieniu ziemi w Japonii. Lokalne władze informują już o 37 poszkodowanych. Epicentrum wstrząsu w magnitudzie 5,9 miało miejsce w prefekturze Ibaraki w centralnej części kraju. O szczegółach opowie Cezary Jaszczyk.
1: Trzęsienie ziemi było odczuwalne także w Tokio, gdzie służby poinformowały o 15 poszkodowanych. Wstrząsy doprowadziły do opóźnień szybkich pociągów obsługujących lotniska w Tokio i Narita oraz regionalnych pociągów na całym północnym wschodzie Japonii. Nie ma ryzyka zakłóceń pracy miejscowych elektrowni atomowych. Premierka Sanae Takaichi powołała specjalną grupę zadaniową, która ma oceniać szkody wywołane przez żywioł. A to już kolejne trzęsienie, jakie w ostatnim czasie dotknęło Japonię. Do silniejszego, o magnitudzie 7,1, doszło pod koniec lipca w prefekturze Kumamoto. Zginęło wówczas 8 osób. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: W województwie lubelskim pojawiło się kolejne ognisko wścieklizny. Chorobę tym razem wykryto u lisa w gminie Janów Podlaski. Zwierzę błąkało się w pobliżu zabudowań i niepokoiło mieszkańców. Służby apelują, aby w takich sytuacjach nie zbliżać się do zwierząt. Dzikie i chore zwierzęta często zaczynają zachowywać się jak te domowe, przypomina lubelska wojewódzka lekarz weterynarii Monika Michałowska.
2: Bardzo często obserwuje się utratę takiego naturalnego lęku przed człowiekiem. Zwierzęta wręcz zachowują się jak zwierzęta domowe. Często występują objawy nerwowe. To mogą być różnego rodzaju porażenia, niedowłady, skręty szyi. U zwierząt domowych może to być agresja nadmierna.
0: No to już trzecie potwierdzone ognisko wścieklizny w Polsce w tym roku. Choroba przenoszona jest przez pogryzienie. Polacy szykują już opał na zimę, nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet do 800 zł. Powodem jest m.in. mroźny ostatni sezon. Ale też napięcia polityczne na świecie, które wielu ludzi niepokoją, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
3: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakoś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu. Nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
0: Na taniej opał kupimy w nadleśnictwach. Tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport i pociąć drzewa. Wiele dni pracy i ponad 200 km włóczki. Tak powstała wyjątkowa instalacja wpleceni w historię w Tarnowskich Górach. Z okazji 500-lecia miasta zabytkową ponad 30-metrową pergolę utulono kolorową dzianiną. Dziergali wszyscy, seniorzy, młodzież, podopieczni domów pomocy społecznej, osadzenia, także mieszkańcy, którzy robili to w domach, pociągach czy nawet na wakacjach.
4: No ja dawno nie robiłam,
5: ale robimy z nogami.
4: Słupki mogą być?
5: Nawijane, tak. Słupki.
6: Czy ja pamiętam, że w szkole robiliśmy.
7: A ja z babcią.
8: To jest proste, kochanie, to jest takie proste. Normalnie.
0: Na instalację odsłonięto w Parku Miejskim żyto włóczki w kolorach żółtym, czarnym i białym, czyli w kolorach historycznego herbu miasta. Na koniec sport. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie zremisowało na wyjeździe z New York Red Bulls 1-1 w meczu piłkarskiej MLS. Reprezentant Polski, który w piątek skończył 38 lat, grał od 65 minuty i nie wpisał się na listę strzelców, a Chicago straciło szansę na czwarte z rzędu zwycięstwo w MLS i siódme kolejne we wszystkich rozgrywkach, gdyż nie zdołało utrzymać prowadzenia w końcówce meczu. Kolejne informacje w TOK FM o 10.20, już teraz pogoda. Od 18 stopni w Szczecinie i w Białymstoku, 19 w Poznaniu i Gdańsku, 20 w Warszawie, 21 we Wrocławiu, Katowicach i Lublinie, do 22 w Krakowie i Rzeszowie. Dziś w całym kraju sporo chmur popada na północy i w centrum, na północy także szczególnie na wybrzeżu, lokalnie możliwe burze.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Patrycja Wanat, dzień dobry. Rozpoczynamy audycję Wiesz co jesz? Audycję bardzo wyjątkową dzisiaj, ponieważ jest to audycja wyjazdowa. Jesteśmy na Roztoczu.

0: Będę Państwu trochę opowiadać tutaj o produktach, o różnych historiach związanych z produkcją żywności właśnie na roztoczu na wschodzie Polski. Będziemy dzisiaj opowiadać o tym, jak zmienia się życie i zakłada gospodarstwo ekologiczne. Będziemy rozmawiać o olejach tłoczonych. Będziemy rozmawiać również o kozach, o serach kozich, o hodowli kóz. Myślę, że bardzo ciekawa audycja przed nami. No i cóż, zaczynamy od razu od tematu niezwykle ciekawego, dość radykalnego. Są z nami założyciele gospodarstwa ekologicznego do pary. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem Magda Jeleń.
2: I Andrzej Karpiuk.
1: Jesteśmy małżeństwem i prowadzimy od niedawna gospodarstwo rolne, ekologiczne, które trudni się w hodowli królika mięsnego oraz mamy fermę kurniosek, ekologiczną fermę kurniosek, chów tradycyjny, jak dawniej, tak jak kiedyś dawniej ludzie hodowali kury, tak samo i my chcemy zgodnie z tą tradycją świadomie hodować kury i świadomie też wiedzieć, co jemy.
0: Wasza historia jest dość nietypowa, dlatego że nie pochodzicie z wielopokoleniowej rodziny rolniczej. Wy mieliście po prostu taki pomysł na życie. Skąd ten pomysł się wziął? Gospodarstwo ma rok i powstało właśnie po radykalnej zmianie życia, jak rozumiem.
1: Tak, oboje wywodzimy się z rodzin wiejskich. Spędziliśmy dzieciństwo na wsi, wychowaliśmy się wśród zwierząt, wśród lasów, natomiast nasze drogi później troszkę się rozeszły. Mąż jest emerytowanym żołnierzem, służył w strukturach poza granicami kraju, w NATO i przeszedł od niedawna na emeryturę. Natomiast ja jestem doktorem zarządzania i pracowałam również przez wiele lat w wielu korporacjach międzynarodowych. Postanowiliśmy coś zmienić w naszym życiu.
0: No i zmieniliście dość radykalnie. Dlaczego właśnie ta droga?
2: Świadomość tego, co jemy. Ja całe życie spędziłem na typowej wsi. Każde wakacje ciężko pracowałem, bez dnia wolnego. I zawsze rodzice karmili nas, rodzeństwo, produktami, które wytwarzali sami. I to tak przez to od początku zostało. Mimo, że podróżowałem wiele po świecie i tam też dostrzegałem, jak niezdrową żywność ludzie jedzą, a jesteśmy tym, co jemy. I skąd te wszystkie choroby się biorą później, już w podeszłym wieku, czy już nawet w tym młodym, a to właśnie w mojej opinii, w opinii mądrych ludzi, właśnie jedzenie niszczy człowieka od środka. To przetworzone, które idziemy do typowego sklepu, nie czytając, co tam jest napisane, jemy, bo to jest smaczne, to jest bardzo smaczne, ale konsekwencje później są straszne.
0: Powiedzieliście o tej ciężkiej pracy i to jest, wydaje mi się, bardzo istotne, ponieważ wiele osób ma w głowie też trochę tę romantyczną wizję założenia gospodarstwa ekologicznego. Nagle okazuje się, że jest to praca codzienna, że jest to praca, w której trudno sobie pozwolić na wolne weekendy, nie mówiąc o dłuższych wyjazdach. Czy to jest coś, co sprowadziło was trochę na ziemię, czy liczyliście się z tymi konsekwencjami?
2: Znaczy, ja byłem na pewno świadomy, czym to pachnie, ale po ponad 25 latach zawodowej służby już miałem dosyć może mentalności ludzi w Wojsku Polskim, bo dostrzegłem innego sposobu życia, pracy i służby ojczyźnie poza granicami. Tam miałem kontakt tylko i wyłącznie z Amerykanami. Większość czasu właśnie z nimi współpracowałem i ta ich piękna mentalność, bezproblemowość życia tak mnie urzekła, że w polskiej rzeczywistości w Wojsku Polskim już się nie odnalazłem po powrocie i z moim doświadczeniem. Po prostu nie było miejsca dla mnie tutaj. No i co robić dalej w życiu? No świadomie sprowadziła mnie na ziemię rolnictwo. To, co kiedyś chciałem, ale poszedłem do wojska i wróciłem tak naprawdę do korzeni, nie mając czasu wolnego teraz. Ale ja myślę, że normalizujemy to w jakiś sposób i znajdziemy chociaż kilka dni w roku, żeby odpocząć.
1: Praca ze zwierzętami, tak, to jest praca 24 godziny na dobę. To jest 7 dni w tygodniu. Ale to jest też taka wdzięczność, bo
2: wdzięczność ze strony zwierząt, bo widzimy, dając zwierzęciu troskę, nawet swój czas poświęcając, to zwierzę potrafi się odwdzięczyć. Bardziej niż nie jeden człowiek.
1: Tak. Praca, którą wykonujemy, jest taką pracą, która daje nam radość. My nie robimy czegoś na siłę, my nie robimy czegoś, co nie chcemy. My się tym po prostu cieszymy. I jak lubisz to, co robisz, to nie czujesz, że pracujesz. I no, pracujemy ciężko oboje, ale to nam sprawia radość. We dwoje przede wszystkim to nam sprawia radość.
0: Opowiedzcie nam trochę o swoim gospodarstwie jeszcze, bo też słuchacze doskonale wiedzą, że ten temat kur jest mi bardzo bliski, poruszam go nieraz. Gdzie jest gospodarstwo do pary? Ile macie kur i przede wszystkim, gdzie macie rynki zbytu? Jak wygląda ten rynek jaj ekologicznych w Polsce, który, jak mówią statystyki, bardzo się rozwija i jest na tej wznoszącej, ale czy wy to faktycznie widzicie? Dużo pytań, ale zacznijmy od tych podstaw, czyli gdzie jest gospodarstwo, dlaczego też no, twierdziliście, że jaja ekologiczne to jest coś, w co chcecie wejść.
1: Więc tak, gospodarstwo znajduje się na Roztoczu. Serdecznie wszystkich zapraszamy w piękną wschodnią Polskę, czystą, nieskazitelną, wśród lasów i przede wszystkim lasów iglastych, gdzie jest czyste powietrze. Nasze gospodarstwo znajduje się w miejscowości Pary, w gminie Susiec. Dlatego też nazywamy się Do Pary. Zapraszamy do naszego gospodarstwa. Mamy fermę kurniosek, która liczy prawie 1000 kur.
0: 1000 kur?
1: Tak, 1000 kur.
2: Tylko, że tutaj używamy nazewnictwo ferma kurniosek. Jesteśmy dalecy od tej nazwy fermy, bo mi ferma kojarzy się z typowym klatkowym chowem, gdzie też zwierzęta są chowane w warunkach laboratoryjnych. Jedzenie jest automatycznie podawane nawet na siłę i one niosą z siebie te jajka, jeszcze karmione tą paszą GMO, bo ona jest najskuteczniejsza i najtańsza i najlepsze efekty, więc te kury po prostu jak szalone się niosą. Dlatego ta cena jajek, takich jajek przemysłowych jest bardzo niska, stąd to się bierze, tam idzie się na ilość. Dlatego my używamy nazwy, że to jest ten tradycyjny wiejski chów. Oczywiście spełniamy wszystkie wymagania dziwaczne, z którymi się nie zgadzamy, ale musimy i przez to no, ten dobrobyt jest o wiele lepszy niż na standardowej wsi u normalnego rolnika. A dlaczego jajka? Taki był kiedyś mit, że ja od zawsze jadłem jajka i codziennie jajka jadłem od małego i zawsze wszyscy mówili, że jedząc jajka może się nabawić choroby. A ja wbrew przeciwnie, jedząc jajka uprawiałem jeszcze na wysokim poziomie kolarstwo, inne sporty wyczynowe i to mi pomagało. I na dzień dzisiejszy no po prostu jestem mega zdrowy, nic mi nie dolega, więc to jedzenie codzienne jajek no w moim przypadku przyniosło mega efekty. Stąd to jajka.
1: Oprócz tego, że mamy kury, jesteśmy również gospodarstwem, które hoduje króliki mięsne. Nasza hodowla królika mięsnego jest pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. I dziękujemy również za tę współpracę. Zasiadamy około 100 królików mięsnych, więc oprócz kur mamy też pracę przy królikach. Są to zwierzęta, które są bardzo delikatne, bardzo wymagają też dużo pracy. Zwierzęta w naszym gospodarstwie są karmione tylko i wyłącznie naszymi produktami. Jesteśmy gospodarstwem ekologicznym i wszystko, co wytwarzamy, pożytkujemy na potrzeby naszych zwierząt. Zasiewamy pola, mąż w tym momencie jest w trakcie żniw i całe płody są później dla naszej zwierzyny. Mamy swoje linie do produkcji paszy, jesteśmy niezależni tak naprawdę.
0: Spina wam się to ekonomicznie. Jesteście młodymi ludźmi, którzy, tak jak powiedziałam na początku, zmienili zupełnie swoją karierę, założyliście gospodarstwo ekologiczne rok temu, więc to jeszcze, ja wiem, że to jest za wcześnie, żeby mówić o jakichś konkretnych efektach, ale wierzycie w to, że świadomość jedzenia, ale też rozwój gospodarstw ekologicznych będzie rósł w Polsce?
1: Nasze gospodarstwo powstało też z środków własnych. My nie korzystamy z żadnych dofinansowań unijnych czy jakichś innych programów, które rozwojowych, które są dostępne. Na ten moment zainwestowaliśmy naprawdę dużo pieniążków, ale...
2: Zainwestowaliśmy pieniądze życia i wierzymy w to, że ta świadomość ludzi wygra, ale musimy dotrzeć do tych klientów, którzy rzeczywiście wiedzą o tym i my je znajdziemy, już znajdujemy i z każdym dniem ich coraz więcej. Więc stawiam wszystko na jedną kartę i to zrobimy.
0: Bardzo Wam dziękuję. Informacje Radia Tok FM. Po informacjach wracamy i będziemy rozmawiać o kozach, o serach kozich oraz innych produktach związanych właśnie z mlekiem kozim. Zapraszam.
3: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
4: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
3: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Reklama.
7: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Prawdziwy luksus bywa cichy. Szumi delikatnie, przynosząc ukojenie. Każdego dnia. Przekonaj się o tym, wybierając inwestycje Hafnera Residence by Cordia w Sopocie. Hafnera Residence to 2 kameralne apartamentowce tylko 500 metrów od plaży. Gotowe w tym roku. Kup dla siebie lub zainwestuj. Wejdź na www.hafneraresidence.pl. Hafnera Residence. Twój second home w Sopocie.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 10.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Nadmierna prędkość kierowcy była przyczyną utraty panowania nad samochodem, zjechanie na chodnik i uderzenia w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem. Wynika ze wstępnych ustaleń śledczych. Do wypadku doszło w Krakowie. Kobieta i mężczyzna zmarli w szpitalu, a dziecko wciąż walczy o życie. Teraz Stany Zjednoczone i efekty ekstremalnej pogody w Indianie po przejściu niszczycielskich burz i tornad, które wraz z późniejszymi powodziami pochłonęły co najmniej 7 ofiar śmiertelnych. Dziesiątki tysięcy odbiorców w Indianie nadal pozbawionych jest dostaw prądu, podał dziennik Washington Post. Na koniec sport. Bayern Monachium, zdobywca krajowego dubletu w poprzednim sezonie, pokonał gospodarzy Borussia Dortmund 2-1 w meczu o piłkarski Superpuchar Niemiec. Wyróżnił się francuski zawodnik, który zdobył bramkę i zaliczył asystę. Kolejne informacje w Tok FM o 10.40.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Patrycja Wanat, dzień dobry raz jeszcze. To jest wciąż audycja Wiesz co jesz? I jesteśmy wciąż na Roztoczu. Spotykamy różne osoby, które zajmują się produkcją żywności właśnie w tym regionie na wschodzie Polski, w pięknym, dzikim Roztoczu, w spichlerzu Polski. Takie określenie ma Lubelszczyzna, Roztocze, tutaj ten rejon Polski. Rozmawialiśmy o ekologicznych jajach, o gospodarstwie ekologicznym do pary, no a teraz będziemy rozmawiać o kozach. Roztoczańska koza, czyli Ewa i Mateusz Dybowscy są ze mną. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witamy serdecznie.
0: No i będę was wypytywać o te wasze kozy. Wy w regionie jesteście już bardzo znani. Od ilu lat prowadzicie gospodarstwo, zajmujecie się kozami? Ile macie kóz i w ogóle skąd ten pomysł wziął się? Ponieważ no, koza kiedyś bardzo popularna w gospodarstwach, a powoli zaczęła znikać. Był taki moment, kiedy faktycznie kozy zaczęły z tych gospodarstw znikać.
17: Gospodarstwem w kierunku hodowli kóz zajmujemy się już powyżej 10 lat. Od razu zaczęliśmy mleko pozyskane od nich wykorzystywać do produkcji serów. Na rynkach tutaj obecnie no, od samego początku, tak jak właśnie powiedziałem, te 10 lat powyżej, już zaczęliśmy jeździć z tym swoim produktem. Pomysł wziął się stąd, że no, ja byłem wychowany na kozim mleku. Gospodarstwo, do którego ja przywędrowałem, czyli gospodarstwo rodzinne mojej żony, jest to gospodarstwo o małym areale, więc no i takim najlepszym pomysłem było wrócić do tego, co jest no, dobre, gdzie bardzo fajnym właśnie rozwiązaniem jest mała produkcja zwierzęca. Nie chcieliśmy tak za bardzo, no, przywiązując się jednak do swoich własnych zwierząt, bardziej iść w kierunku mięsnym, więc wyjściem było mleko. W tej chwili u nas w gospodarstwie jest tam powiedzmy, że blisko 50 matek, do tego blisko 30 sztuk przygotowywanych pod przyszłe matki. Stado nam się cały czas rozwija. Uczymy się w większości, no niby jeździmy po takich punktach, gdzie ludzie też posiadają zwierzęta, posiadają kozy, krowy. Mamy do czynienia z tym serowarstwem jeszcze gdzie indziej w kraju. Patrzyliśmy na to, jak to się u innych rozwija, z czym to się wiąże, z czym to się je, ale naukę, że tak powiem, najlepszą mamy na własnych błędach.
0: Za chwilę do tych błędów wrócimy, ale chciałabym, żebyśmy wrócili jeszcze do tego pomysłu, bo wy tak mówicie, jakby to było zupełnie oczywiste dla mnie, założenie małego gospodarstwa, które produkuje sery kozie 10 lat temu jeszcze, no to nie jest taki zupełnie oczywisty pomysł, umówmy się. W tym momencie, wtedy, kiedy my teraz mamy trochę inną świadomość, Polacy też jeżdżą bardzo dużo po innych krajach, no i jeżdżą też do krajów, nie wiem, do Francji, gdzie faktycznie sery kozie to jest coś, co jest wpisane po prostu w kulturę francuską. W Polsce to być może trochę zaczyna teraz być oczywiste, no ale 10 lat temu nie do końca.
17: U nas jeszcze też troszkę się stąd wzięło, bo ja studiowałem w Lublinie na Akademii, wtedy jeszcze na Akademii Rolniczej, na kierunku zootechnicznym, na specjalizacji hodowle amatorskie. Przez ponad rok mieliśmy tam właśnie hodowlę kóz i owiec, co mnie, uczestnicząc w tych zajęciach i terenowych i tak dalej, cały czas utwierdzało w tym, że to, co ja chciałbym mieć, bo mieliśmy jeszcze w gospodarstwie konie, w gospodarstwie rodzinnym moim, to mieliśmy konie i cały czas mnie to utwierdzało, że jednak no, chciałbym kiedyś wrócić do tego, żeby były te kozy, które cały czas się gdzieś tam szwędają po tym gospodarstwie. Nigdy nie myślałem, że to będzie gospodarstwo nastawione tylko i wyłącznie na produkcję związaną z kozami.
0: A to wyszło dlatego, że okazało się, że popyt jest tak duży, że nagle okazało się, że serów kozich w Polsce nie jest tak dużo i po prostu klienci no, walą do was drzwiami, oknami?
17: My troszkę szliśmy w zaparte, bo ludzie bardzo często, powiedzmy 10, nawet i powyżej 10 lat temu, jak nas spotykali, częstowaliśmy ich swoim produktem, bardzo często mówili kozie, oj nie, o to ohyda, nie chcemy tego. I powiem szczerze, że przez pewną chwilę myśleliśmy, że może jednak dla nas byłoby lepiej nastawić się na jakąś hodowlę krówek jakichś niedużych, odpowiednio podciągnąć jakość tego mleka, z tego wyrabiać. ale gdzie nie próbowaliśmy serów krowich, zawsze nam troszkę w tym brakowało pewnego takiego haczyka w tym serze, tego specyficznego aromatu, ale przyjemnego, tego bogatego bukietu. I ze względu również na swoje córki to tak zadecydowaliśmy, bo chcieliśmy, żeby dzieci u nas uczestniczyły w tym, co się dzieje w gospodarstwie, żeby mogły chodzić do tych zwierząt. Ja się bałem bardzo, słysząc wiele od starszych osób o rzeczach, które się działy w różnych gospodarstwach, że jednak dzieci do dużych zwierząt nie powinny chodzić, a chciałem, żeby mogły chodzić nawet i same. Że chodząc do krów, różne rzeczy się mogą zdarzyć. A tak? Chodzą do kóz, kiedy chcą, jest święty spokój, co najwyżej pogłaszczą sobie dodatkowo.
0: No, a więc... choć kozy to są takie zwierzęta, powiedziałabym, niesporne.
17: Ale bardzo przyjazne. Wszystko właśnie, wszystko zależy od tego stada dokładnie, jak się nimi człowiek zajmuje. U nas dój na przykład wygląda w taki sposób, że kozy są do doju brane indywidualnie. Na stanowisko udojowe wchodzą jak do tej pory, no przez tyle lat, w zasadzie po 2 sztuki na zmianę, więc jest czas...
0: Ręcznie dojcie kozy?
17: Mamy dojarkę, ale borykając się z różnymi dziwnymi pytaniami od ludzi, dlaczego właśnie nie ręcznie, a przecież dojarka, tam się używa różnej chemii do czyszczenia tego i tak dalej, to... Spokojnie, w naszym przypadku jest tak, że te przewody, wszystko to, co jest w innych gospodarstwach, przeważnie myje się na automatach za pomocą chemii specjalnej. U nas jest to myte ręcznie, więc dzień w dzień żona odpowiada za to, że wszystko jest doskonale umyte, wszystko jest w takich normalnych płynach do mycia naczyń umyte, więc to jest bezpieczne. Nie zostają resztki tej chemii potem w tym mleku. W przypadku kóz jest jeszcze taka sprawa, że no niestety dojarką nie da wszystkiego, nie da rady się wydoić tej kozy tak do samego końca, więc zawsze dojarz jest potrzebny do tego, że jednak to wymię ugniecie, pomoże, żeby to mleko wyszło do samego końca. Bo tak kozy, bardzo mało jest takich kóz, które zdają się na dojarkach do samego końca.
0: Ile wam zajmuje dojenie kóz? Dojcie raz dziennie, prawda?
17: Tak. My dojimy raz dziennie, bo swego czasu borykaliśmy się z tym problemem, czy iść jednak zwiększyć sobie poprzez dwukrotne dojenie, zwiększyć sobie wydajność, ilość pozyskanego tego mleka, no ale nie starczało nam w ten czas doby na to, żeby móc, nie wiem, no choćby sami sobą się troszkę zająć. Więc jest to jednokrotne dojenie, przedojenie tylu sztuk na spokojnie, bez żadnego szału, to jest powyżej 2 godzin.
0: Czyli codziennie rano 2 godziny.
17: 2 godzinki bite.
0: I to jest dopiero początek, bo mleko od razu trzeba przygotować do tej transformacji serowej. Jakie produkty ze swojego mleka robicie? Bo wiem, że to nie tylko sery.
18: Oprócz serków robimy też jogurty, kefiry, różne rodzaje serów, twarożki, sery właśnie miękkie, świeże, takie miękkie, świeże, dojrzewające. No także jest kilka tych produktów.
0: Czy wy rozwijaliście te produkty właśnie, rozumiem, z biegiem lat? Uczyliście się gdzieś nowych sposobów wyrabiania sera, czy też widzieliście od swoich klientów, że szukają tego czegoś innego?
18: No, zaczynaliśmy od zwykłych serków, ale z czasem właśnie jak się ta ilość mleka zaczęła też zwiększać, no to stwierdziliśmy, no trzeba troszkę ten asortyment też urozmaicić, no bo było z czego robić. To więc stopniowo tam weszły jogurty, właśnie te różne rodzaje twarożków. Klienci też dopytywali właśnie o coś innego niż tylko serek, także no chcieliśmy właśnie coś tam wprowadzić.
17: Jest potrzeba taka, że ludzie bardzo często chcą jednak skorzystać z tych produktów szybszej fermentacji, czyli właśnie twarożki, takie rzeczy, które się przyjmują w większości domów po prostu rano na śniadanie. Takich rzeczy bardzo często szukają. No koneserów do samych serów, no to aż tak wielu nie ma. Dlatego też wielkim powodzeniem się cieszą sery miękkie podpuszczkowe u nas, bo one nie są serami twarogowymi, ale jednak to nie jest też ser żółty.
0: Chciałam was zapytać jeszcze o te błędy, obiecałam, że do nich wrócimy. Jak patrzycie na te 10 lat wstecz, mieliście taki moment, że nie wychodzi, musimy coś zmienić albo w ogóle zmienić kierunek naszej hodowli. Co było takim największym wyzwaniem dla was?
17: Największym błędem to było coś takiego, jak zaczęliśmy tylko i wyłącznie cały czas myśleć o pracy, bo to jednak musi sprawiać jakąś frajdę, taka produkcja w gospodarstwie. trzeba wygospodarować w ciągu dnia czas też dla siebie i dla rodziny, a nie cały czas tylko wyłącznie na to, żeby była praca, praca i praca. Więc tutaj poprawienie pewnej sprawności w wykonywaniu pewnych czynności, które i tak są rutyną każdego dnia, no to to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Drugą rzeczą to było właśnie w naszym przypadku no rezygnacja z tego drugiego doju na rzecz pojedynczego, bo wszystko chcemy wyrabiać, większość produktów chcielibyśmy wyrabiać tylko i wyłącznie z mleka natychmiast po udoju, żeby to był produkt z mleka żywego. Jak najmniej produktów chcemy uzyskiwać z mleka pasteryzowanego.
0: To zapytam o wyzwania. W którym kierunku chcecie iść? Czy właśnie, nie wiem, zwiększenie stada? Czy być może zmiana dystrybucji?
17: Przeszliśmy przez coś takiego. Była próba odstawiania produktów do sklepów i tak dalej, ale to jednak zdecydowanie lepszym miejscem jest bezpośredni kontakt z klientem. Wśród swoich klientów mamy już w tej chwili bardzo dużo osób znajomych. Doskonale wiedzą, rozmawiają sobie z nami, co się u nich dzieje w domach, co u nas jest, co tam słychać, kiedy jakieś wyjazdy, kiedy co się dzieje, więc tutaj bardzo człowiek wiele znajomości zawiera dzięki temu. No i taką rzecz, którą byśmy u siebie chcieli ewentualnie poprawić z racji takiej, że nie możemy jednak właśnie wejść w ten drugi dój przy rolniczym handlu detalicznym, tak jak my to prowadzimy. W zasadzie nie możemy nikogo zatrudniać w gospodarstwie. Musimy to wszystko robić sami w oparciu o rodzinę, no ewentualnie jacyś przyjaciele czy coś, osoby takie do pomocy na chwilkę. Więc no tutaj w grę tylko wchodzi zadbanie o to, żeby stado było odpowiedniej liczebności i odpowiedniej zdrowotności.
0: Odpowiednie liczebności, czyli uważacie, że ten pułap 50 kóz to jest matek?
17: Jeszcze troszkę możemy to zwiększyć. Tak, jeszcze to możemy zwiększyć. Wiemy, jaką ilość mleka jesteśmy w stanie pozyskać. Od jakiej ilości kóz? W tej chwili ja bardzo staram się żywieniowo wpływać na to, żeby poprawiać im ich mikrobiom, który jest jedną z najważniejszych rzeczy akurat w kóz jako producentek mleka. Mikrobiom wpływa bardzo na to, żeby jednak tego mleka było trochę więcej, żeby ono było dobrej jakości, więc szukam wszystkich rzeczy prozdrowotnych, które można kozom dawać do karmienia.
0: Na przykład?
17: Len, czarnuszka, konopie, te wszystkie rzeczy, które są pozyskiwane, zostają makuchy po olejach bitych na zimno. Jest to bardzo dobra rzecz, która wspomaga u nich żywienie.
0: Taki najbardziej newralgiczny moment dla was w ciągu roku to jest wiosna, wtedy kiedy pojawiają się nowe kózki na świecie, czy to jest bardziej ten moment, kiedy właśnie przez lato trzeba bardzo dużo produkować serów i mleka, czy nie można tak powiedzieć, czy w zasadzie każdy sezon jest po prostu, wyróżnia się czymś innym?
17: No dla nas i dla zwierząt jednak najbardziej takim obciążającym momentem no to jest okres jesień-zima, jest bardzo sroga.
0: Jesień-zima?
17: Znaczy jesień...
0: Tam, że to jest czas już tego odpoczynku.
17: No, może jesień nawet nie, ale taka właśnie jak jest sroga zima. Bo trzeba zadbać o to, żeby jednak zwierzęta miały w budynku odpowiednio ciepło, żeby czuły się komfortowo. No a u nas dość wcześnie są wykoty, bo przed samą wiosną, u nas jeszcze zimą te koźlęta się rodzą. Przeważnie tak, luty, marzec. Wtedy trzeba jednak im zapewnić to, żeby było odpowiednio dużo miejsca dla tych matek, żeby koźlaki dobrze mogły się rozwijać, żeby im nic nie dokuczało z tego powodu. No i jeszcze drugi raz, no to wręcz przeciwna sprawa, czyli to, co było w tym momencie w roku, czyli przyszły bardzo wysokie temperatury, no to też trzeba wtedy zadbać o te zwierzęta, tak samo jak i my, czują bardzo duży dyskomfort przy tak wysokich temperaturach.
0: Bardzo wam dziękuję. Ewa i Mateusz Dybowscy, roztoczańska koza. Dziękuję.
17: Proszę uprzejmie. Wszystkiego dobrego.
0: Teraz już informacje Radia Tok FM. No i wracamy po informacjach Radia Tok FM. Będziemy rozmawiać o olejach tłoczonych na zimno.
19: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM.
20: Tok 1.
21: Mr. Deputy Prime Minister Brambo,
20: Tomczyk.
21: Panie premierze, panie wiceministrze Rambo Tomczyku, tak mówimy o nim w Waszyngtonie.
20: That's what we call him in Washington. Today couldn't have happened.
21: Dzisiejsze wydarzenie nie miałoby miejsca, gdyby nie premier i Rambo Tomczyk.
20: Rambo Tomczyk. I was just thinking that...
21: Zastanawiałem się, czy Rambo Tomczyk nie szuka scenariuszy, żeby zrobić własny, wielki hollywoodzki film, w którym wystąpią i on, i śmigłowce Apache.
20: Apache helicopters. All one can say is to thank...
21: Można podziękować premierowi i wiceministrowi Rambo Tomczykowi. Lubię ten zwrot. Chyba nadal będziemy go tak nazywać. Ciężko pracujemy z ministrem Rambo, żeby zapewnić współprodukcję amerykańskiego sprzętu militarnego w Polsce.
22: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
23: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
22: Minister Rambo, ponoć jak mówi Tom Rose, amerykański ambasador w Polsce, tak pana nazywają w Waszyngtonie, pochlebnie.
23: No, bardzo dziękuję. Dziękuję ambasadorowi za te pochlebne słowa i po
22: Ale to
23: prostu...
22: chyba nie z powodu sylwetki, bo musiałby się pan znacząco poszerzyć.
23: Po prostu walczymy o swoje. Myślę, że sylwetki Sylwestra Stallone z najlepszych lat swojego aktorstwa nie dogoni nikt.
19: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
24: Autopromocja.
22: Habsburgowie trwali w Wiedniu ponad 6 wieków. Ale gdy już doszło do rozkładu tej monarchii, był on błyskawiczny. W ciągu dosłownie paru dni upadły Austro-Węgry, jedno z największych państw, uważane zresztą za europejskie mocarstwo. Ziemię rozparcelowano. Republice Austriackiej przypadła z tego 1/10.
24: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
25: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
26: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
27: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
28: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
27: Pamiętałem o wszystkim.
28: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
27: Dokładnie, kochanie.
28: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
27: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
28: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
29: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
30: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
31: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
30: No, ci panowie z Media Expert.
31: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
32: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
33: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
34: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
33: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
34: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm. Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 10.40, informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam. Na początek nowa odsłona wojny handlowej w Ameryce. Cła odwetowe na towary z USA wejdą w życie 8 września, poinformował premier Kanady Mark Carney. To odpowiedź na 50% cła wprowadzone przez prezydenta USA, Donalda Trumpa. Największe lotnisko w Norwegii zostało zamknięte na 5 godzin z powodu strajku kontrolerów ruchu lotniczego. Linie lotnicze Norwegian odwołały 72 rejsy, w tym te do Krakowa. Skutki mogą być odczuwalne w całej Norwegii przez resztę dnia. 146 skrzypiec, altówek i wiól miłosnych ze zbiorów Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu zbadano tomografem komputerowym. To jeden z etapów tworzenia cyfrowej bazy danych, która obejmie wizualizację, dokładnie zeskanowane wymiary, ale także nagrane brzmienie zgromadzonych w placówce obiektów. Kolejne informacje w Tok FM o 11.
24: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Patrycja Wana, dzień dobry. To jest wciąż audycja Wiesz co jesz i kolejna odsłona naszych roztoczańskich rozmów. Jesteśmy dzisiaj właśnie na wschodzie Polski, na Roztoczu. To jest taka wyjątkowa, wyjazdowa audycja. No i rozmawiamy z praktykami, czyli z tymi, którzy żywność produkują na co dzień i właśnie o tym nam dzisiaj opowiadają. Rozmawialiśmy o kozich serach, rozmawialiśmy o jajach ekologicznych, a teraz porozmawiamy o olejach tłoczonych na zimno. Michał Sawiniec jest z nami. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Zawsze na początek naszej rozmowy pytam o wasze osobiste doświadczenia, więc jak to się stało, że zajął się pan w ogóle produkcją olei tłoczonych na zimno?
1: W tym przypadku to była tylko i wyłącznie moja fanaberia. Zaczęło się od tego, że w wieku 17 lat miałem praktyki szkolne w Austrii i byłem zdziwiony, że zawsze dawali miskę z sałatką osobno. Zastanawiałem się, co to jest w tej sałatce takie ciemne i dobre. Okazało się to później być olej z pestek dyni. I z tego zaczerpnąłem inspirację jako taką, żeby w ogóle to wybudować.
0: Czyli miłość do olej zaczęła się w wieku 17 lat?
1: Tak.
0: I wynika z czystej ciekawości, rozumiem, tego smaku, który, no, który poczuł pan w sałatce.
1: Jak najbardziej.
0: No i co? No dobrze, czyli ma pan 17 lat, przyjeżdża pan z Austrii z tym wspomnieniem smaku z pestek dyni, tak? Z oleju z pestek dyni. I co?
1: Jakaś ta myśl już tam we mnie kwitła oczywiście, ale dopiero wróciłem do tego, gdy zakończyłem technikum. Wtedy zacząłem się tym bardziej interesować. Tak naprawdę chciałem stworzyć jakąś firmę z tym z Zamościa, nie? Umówmy się, to nie jest najbardziej perspektywiczne miejsce, więc postanowiłem zrobić sobie własną perspektywę na to. Zacząłem próbować swoich sił w wyrabianiu tych olejów. Metoda prób i błędów, mnóstwo testów. Gdy zobaczyłem, że to faktycznie idzie, że jest w tym sens, ludziom się to podoba, mi się to podoba i przede wszystkim jest to zdrowe. Spędziłem 2-3 lata jakoś tak w pracy za granicą, żeby w ogóle to sfinansować. Wybudować hale, chłodnie, pokupować maszyny. Jeszcze kończę spłacać kredyty, ale już jest super od tego roku. Od wiosny zakończyłem całkowicie budowę. Jeżdżę 5 razy w tygodniu w różne miejsca, na targowiska.
0: Z czego da się zrobić olej?
1: Każdy pewnie z Państwa zna olej rzepakowy, słonecznikowy, to jest taka klasyka, podstawa. Ale osoby, które zajmują się zdrowiem, które nie dbają bardziej troszeczkę, idą w typy typu ostropest, czarnuszka, lnianka. To wszystko rośliny ziołowe właściwie. Mniej znane, chociaż na przykład olej z ostropestu działa na wątrobę. Nawet leki i serotoninę pobiera się bezpośrednio z nasion ostropestu. Także oleje to nic innego jak esencja z roślin. Wyciśnięte wszystko to, co najlepsze, przynajmniej tak to odbieram.
0: Teraz tak, dlaczego oleje powinno się tłoczyć na zimno? Dlaczego tłoczenie na zimno jest takie ważne? Na czym to tak naprawdę polega? Jak się robi ten olej?
1: Olej powstaje z roślin przy ich tarciu. Są maszyny, które pozyskują olej na zimno. Wyróżnia je to właściwie, że podczas tłoczenia na zimno jest to do temperatury 30-35 stopni. Rośliny te nie tracą żadnych właściwości, więc tak naprawdę wszystko, co wyciśniemy z roślin, bezpośrednio możemy dostarczyć swojemu organizmowi.
0: Olej z lnianki na przykład, który był kiedyś bardzo popularny, a od którego odeszliśmy. Zresztą powiedzenie lepszy rydz niż nic to nie jest związane z grzybem, rydzem, ale właśnie z tym olejem z lnianki, z charakterystycznym kolorem. Podobnie jest właśnie z olejami z czarnuszki czy z ostropestu wspomnianego przez nas, z ogórecznika. Każdy z tych olejów ma właśnie swoje wspaniałe właściwości. Czy to jest tak, że pan zaczął od razu produkować tak szeroko różne te rodzaje olejów? Czy ma pan swoje ulubione oleje, od których chciał pan zacząć i dlaczego?
1: Wie pani co, zacząłem od tych bardziej popularnych, typu właśnie rzepak, słonecznik, dynia. która od niej właściwie się wszystko zaczęło.
0: I która jest przepyszna.
1: Oczywiście. Szczególnie soczem balsamicznym polecam serdecznie sałatki. Z biegiem czasu zacząłem obsiewać pole różnymi innymi wynalazkami i też dowiadywać się o tym całkiem sporo nowych rzeczy. Czarnuszkę sam stosuję na alergię. Jestem z niej bardzo zadowolony, bo mam atopowe zapalenie skóry, a teraz nie używam w ogóle leków, także super.
0: Czyli dobrze zrozumiałam, wszystkie oleje są z pana roślin?
1: Tak, prowadzę rolniczy handel detaliczny, uprawiam te rośliny. Oczywiście nie wszystkie w jednym roku, bo bym nie dał rady, ale seriami jak najbardziej.
0: Jakie teraz oleje pan ma w ofercie?
1: Ponad 11 rodzajów. Od tych właśnie rzepak słoneczni, chlen, dynia, orzech włoski, gorczyca, czarnuszka, lnianka, złoty len również. I prawdopodobnie jeszcze jakieś pominąłem.
0: Ciągle dyniowy jest ulubiony?
1: Wie pani co, to różnie. Kocham sałatki z dyniowym, jak najbardziej. Zależy czy pod smak, czy pod zdrowiem, bo pod zdrowie to jednak czarnuszka wygrywa.
0: Jeśli chodzi o popyt i zainteresowanie olejami, faktycznie mam wrażenie, że my coraz większą mamy taką świadomość, co jemy i czego szukamy. Też mam wrażenie, że coraz więcej jest artykułów na temat tych właśnie właściwości zdrowotnych różnych olejów. Czy to jest tak, że zainteresowanie rośnie olejami tłoczonymi na zimno i ten wachlarz klientów się powiększa z każdym rokiem?
1: Mam wrażenie, że tak, to się powiększa praktycznie. Można powiedzieć, że jesteśmy 10-15 lat za taką Austrią, w której to jest naprawdę spopularyzowane i praktycznie każde jedzenie jest właśnie z którymś z tych olejów, tak? W Polsce zwiększa się ich popularność. Ludzie szukają też naturalnych sposobów na właśnie zdrowie czy wyleczenie, co po niektórych rzeczy. Jest zainteresowanie, są nowi klienci, są ludzie, którzy chcą spróbować, bo gdzieś tam słyszeli, później próbują, faktycznie są pozytywnie zaskoczeni, więc opowiadają też rodzinie. Myślę, że to się będzie zwiększać. Przynajmniej taką mam nadzieję.
0: Powiedział pan o tych maszynach. Co trzeba mieć, żeby produkować oleje?
1: Tylko teraz pytanie. Jeśli ziarna obsiewa się samemu, no to cały sprzęt rolniczy oczywiście, ale jeśli mówimy o samej produkcji, to na pewno fajnie byłoby mieć chłodnie, albo chociaż jakieś lodówki, żeby to przetrzymywać, bo są to jednak produkty wrażliwe na światło, na słońce i na temperaturę. Prasa do olejów najprostsza, ślimakowa. Są nawet takie wersje domowe. Można tłoczyć samemu, jednak tłoczenie samemu jest o tyle problematyczne, że skądś trzeba wziąć ten surowiec. Jest z tym problem na rynku. Znaczy sam zakup nie jest problematyczny, bardziej czy te rośliny były pryskane na przykład. Skąd właściwie są, czy pochodzą z Polski?
0: Jest pan bardzo młodym człowiekiem. Zastanawiam się, w jaki sposób reagują pana rówieśnicy na taki wybór takiej ścieżki kariery. Ścieżki kariery bardzo nieoczywiste jednak, nie oszukujmy się.
1: Wie pani, co to się zmienia na przełomie lat? Kiedyś, gdy zaczynałem i właściwie pracowałem tylko na to, nie widząc za wielu rezultatów, to było to zdziwienie jednak. Były te pytania, dlaczego nie pójdziesz z nami zrobić to czy tamto. A tutaj czas nie pozwalał, prawda? Ale z roku na rok to się zmienia, bo jednak każdy z nas próbuje z czegoś żyć, każdy z nas próbuje coś stworzyć w życiu. Więc myślę, że aktualnie znajomi i przyjaciele, którzy są ze mną, bardzo myślę, że są dumni i raczej się z tego cieszą.
0: Czy to jest bardzo czasochłonne zajęcie?
1: To jest kosztowne zajęcie. Sama infrastruktura, maszyny i wszystko dookoła. No tak jak pani wspominałam, 3 lata pracy, tak? Plus kredyty. To wszystko ktoś musi spłacić jednak. Plus dług zdrowia, no bo jednak praca ta za granicą dość wyniszczyła mnie. Nie mówię, że nie. Praca sama w sobie myślę, że nie jest taka zła. Trzeba się trochę worków nadźwigać.
0: Rozumiem, że jest to po prostu praca całoroczna, to znaczy jednym etapem tej pracy jest obsiewanie pól i zbiory, a drugim etapem tej pracy jest właśnie samo tłoczenie olejów, pakowanie ich, a jeszcze kolejnym etapem jest sprzedawanie tego, czyli ten kontakt z klientami, więc faktycznie wchodzi tutaj bardzo dużo różnych elementów. Zastanawiam się, który element najbardziej pan lubi.
1: Lubię ogólnie kontakt z ludźmi i sprzedaż. Jest to całkiem fajne. Obsiewanie i rolnictwo kiedyś mnie nie pasjonowało, mówiąc szczerze, ale siłą rzeczy musiałem się tym zająć i teraz też coraz bardziej mi się podoba. Chciałbym przejść na sprzedaż internetową. Nie ukrywam, że jeżdżenie po wydarzeniach i różnych innych, nie wiem, targowiskach bywa dość obciążające.
0: ile hektarów trzeba mieć, żeby korzystać z własnego surowca?
1: Tak naprawdę, ile by pani hektarów nie miała, można korzystać z własnego surowca. Można też dzierżawić pole. Ja sam w sobie mam dosłownie kilka hektarów, reszta to są dzierżawy.
0: Bardzo dziękuję za dziś. Michał Sawiniec nam opowiadał o swojej fascynującej, bardzo nieoczywistej ścieżce i pasji, którą wybrał, czyli oleje. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu bardzo.
0: To była audycja Wiesz co jesz, bardzo wyjątkowa, dzisiaj wyjazdowa z Roztocza, ze wschodu Polski. A teraz już oddaję mikrofon Agacie Szczęśniak, ponieważ na antenie pojawi się audycja Jest temat. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję i zapraszam za tydzień. Patrycja Wanat. Do usłyszenia.
2: Rosjanie będą głosować za miesiąc, we wrześniu. Oddadzą swój głos. Czy zagłosują przeciwko Putinowi? No, raczej nie. Ale w Rosji dzieje się wiele i nie tylko to, że ukraińskie drony coraz aktywniej atakują rosyjską infrastrukturę krytyczną, rosyjskie magazyny tak zwanego rosyjskiego Amazona. Dzieje się też wiele w propagandzie, w społeczeństwie i w otoczeniu Władimira Putina. O tym wszystkim już za chwilę. Jest temat. Agata Szczęśniak, zapraszam.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
8: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Część mieszkańców Podlasia cały czas bez prądu po gwałtownych nawałnicach. 3 osoby zostały ranne. Od dziś możliwa transkrypcja małżeństw jednopłciowych. W życie weszło rozporządzenie ministra cyfryzacji. Kolejny ukraiński atak na rosyjską firmę logistyczną. Za chwilę nowe informacje. 11. Informacje TOK FM. Emil Górny. Zapraszam na początek. Podlasie i 18 tysięcy odbiorców, którzy nadal nie mają prądu po awariach, które spowodowała wichura. Energetycy usuwają awarie, połamane drzewa i gałęzie, które zerwały linie energetyczne. Podlascy strażacy odnotowali wczoraj łącznie 850 interwencji przy usuwaniu skutków silnego wiatru. 30 zdarzeń dotyczyło uszkodzonych budynków, dachów i innych elementów. 3 osoby zostały ranne w wyniku upadku drzew na 2 auta. Dziś wchodzi w życie rozporządzenie, które daje małżeństwom jednopłciowym, które brały śluby poza granicami kraju, możliwość uzyskania transkrypcji aktu małżeństwa w urzędach stanu cywilnego w Polsce. Eksperci przypominają, że Polska już od dawna powinna przestrzegać przepisów unijnego prawa, a rozporządzenie ministra cyfryzacji umożliwia po prostu techniczne wykonanie wyroku Europejskiego Trybunału. O szczegółach opowie Ben O'Connor.
12: W urzędach stanu cywilnego obowiązywać będą nowe wzory aktów małżeństwa. Dotychczasowe nie dawały bowiem możliwości na fizyczne zaznaczanie pól z tą samą płcią małżonków.

0: przekazały władze miasta Orenburg. W zakładzie wybuchł pożar. Ewakuowanych zostało 300 pracowników firmy. W magazynie wstrzymano wszelkie nowe dostawy. Trwa szacowanie strat. A to kolejny ukraiński atak na tę firmę w ten weekend. O szczegółach opowie Cezary Jaszczyk.
1: Według burmistrza Orenburga Ukraińcy zaatakowali kilkoma bezzałogowcami. Wczoraj celem ataku był magazyn w okolicach miasta Samara, a wcześniej Ukraińcy wielokrotnie uderzali w magazyny innej firmy logistycznej Wildberries. Do ukraińskich ataków na rosyjskie firmy w najnowszym wywiadzie odniósł się Władimir Putin. Rosyjski przywódca stwierdził, że Kijów otworzył w ten sposób puszkę Pandory. Reżim kijowski postawił sobie za cel zaszkodzenie naszej gospodarce. Skoro tak, niech przyjmie odpowiedź wymierzoną w najbardziej wrażliwe sektory swojej gospodarki, które szczerze mówiąc i tak już ledwo dyszą. Ale w Rosji widać obawy przed kolejnymi atakami ze strony Ukrainy. Gubernator obwodu Orłowskiego w pobliżu granicy z Ukrainą zaapelował nawet, by mieszkańcy zgłaszali służbom wszelkie podejrzane osoby, które mogą przygotowywać akcje sabotażu. Na przykład te mówiące z obcym akcentem. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Władze Iranu ogłosiły przeprowadzenie egzekucji kolejnej osoby zatrzymanej w związku ze styczniowymi protestami, podał portal Iran International. Mężczyźnie straconemu zarzucono m.in. współpracę z Izraelem i USA. Niezależny portal informacyjny przypomniał, że władze w Teheranie od dawna wykorzystują podobne zarzuty, takie jak szpiegostwo, działanie na szkodę bezpieczeństwa narodowego, zbrojny bunt, wrogość wobec Boga do tłumienia sprzeciwu i eliminowania przeciwników politycznych. Teraz bardzo niepokojące dane z polskich dróg. W całym kraju odnotowano do końca lipca ponad 800 wypadków z udziałem hulajnóg. To najwięcej niż rok temu. Policjanci przypominają, że obecnie młodzież do 16 roku życia na hulajnogach elektrycznych może jeździć, ale tylko w kaskach. Te przepisy są jednak wciąż łamane. A to kask ratuje życie, przypomina Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
2: Na pewno chroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna, to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni. Czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
0: A za brak kasku u dzieci grozi 100-złotowy mandat. Spotkanie na osiedlach, obietnice dotyczące mieszkań i transportu, ale też wizyta premiera i deklaracje wsparcia dla wielkich inwestycji. W Krakowie kończy się pierwszy pełny tydzień kampanii wyborczej. Partie uruchamiają swoje największe polityczne nazwiska, a Łukasz Gibała konsekwentnie próbuje przedstawiać się jako kandydat miejski i niezależny od Warszawy. Zdaniem politologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktora Łukasza Stracha, ten właśnie wizerunek jest dziś jednym z największych atutów Gibały.
3: Sondaże dają mu wyraźne prowadzenie, jeżeli chodzi o pierwszą turę. Zbudował sobie markę kandydata niezależnego. Dodatkowo wiele osób dostrzega jednak jego zaangażowanie, jego starania o uzyskanie fotelu prezydenta miasta Krakowa.
0: A ten tydzień pokazał jednocześnie, że ta kampania coraz mocniej zmienia się w licytację konkretów. Podają propozycje dotyczące komunikacji, mieszkań i dużych inwestycji, a do Krakowa przyjechał premier, który wsparł Monikę Piątkowską i mówił o metrze czy opłacie turystycznej.
3: Mamy tutaj wysyp wielu obietnic. Pytanie, skąd na to wziąć pieniądze? I po drugie, jaka jest realna szansa na zrealizowanie tych obietnic?
0: A wybory na prezydenta Krakowa odbędą się w niedzielę 27 września. Kolejne informacje w TOK FM w południe, teraz pogoda.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Dziś w całym kraju sporo chmur, popada na północy i w centrum, szczególnie na wybrzeżu, lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy, 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
4: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Za miesiąc Rosjanie pójdą głosować. Tu i ówdzie można przeczytać, że Putin traci poparcie i że w tych tak zwanych wyborach jego poparcie nie będzie tak wysokie jak dotychczas. Ale czy można temu wierzyć? Czy to w ogóle jest możliwe, że Rosjanie pogonią Putina? No, raczej nie. Do tych wyborów przygotowuje się nie tylko Putin, delegalizując partię niezależną. Do tych wyborów przygotowuje się też Ukraina, która zmasowała ataki na rosyjską infrastrukturę,

0: ostatnio też zaatakowała tak zwanego rosyjskiego Amazona. No i Ukraińcy też dzwonią do Rosjan, wykorzystując to, że dane Rosjan są szeroko dostępne. O tych wyborach, o tym, co się dzieje w Rosji, co się dzieje wokół Putina i co się dzieje w rosyjskiej telewizji, jak rosyjska propaganda w tej chwili przedstawia Rosję i kryzys w państwie, kryzys, który jest już tak widoczne, że Rosjanie odczuwają go w swoim życiu codziennym. O tym wszystkim już za chwilę z dwiema wspaniałymi ekspertkami. Jest temat, który przygotowałyśmy razem z Magdaleną Sikoń. Agata Szczęśniak, zapraszam.
1: Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Media Expert, taniej masz.
1: Reklama.
11: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Agata Szczęśniak, to jest program Jest Temat, który przygotowałyśmy razem z Magdaleną Sikoń. A dziś, tak jak zapowiadałam, przenosimy się za wschodnią granicę, tę bardziej odległą, bo przenosimy się do Rosji. Zastanawiam się, czy plotki o tym, że poparcie dla Władimira Putina spada, są przesadzone czy nie? I dzisiaj na to pytanie odpowiedzą nam dwie wspaniałe ekspertki. Pani Maria Domańska, analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
0: I Agnieszka Jędrzejczyk, dziennikarka OKO.press. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
0: Agnieszka Jędrzejczyk prowadzi w OKO.press taki cykl Govorit Moskwa.
13: Moskwa.
0: Moskwa, właśnie. Ja już z tego pokolenia, że nie bardzo ten akcent łapię. Moskwa. Agnieszka ogląda media, bo ogląda głównie, prawda, telewizję rosyjską i przez tę soczewkę przygląda się temu, co się w Rosji dzieje. I właśnie od tego chciałam zacząć. Co tam ostatnio w tych mediach rosyjskich słychać? Co pokazują? Co jest głównym tematem? Czy to jest wojna? Czy podróże Putina po kraju? Czy może zupełnie jakieś inne sprawy?
13: Wojna, głównie wojna i jest tej wojny coraz więcej. To znaczy, jeśli można sobie wyobrazić rosyjski dziennik telewizyjny, który trwa mniej więcej godzinę, ponad godzinę, to pół godziny będzie o wojnie i o gestach Putini, to znaczy działaniach Putina w związku z wojną. I te obrazy, choć trudno sobie to wyobrazić, stają się coraz bardziej krwawe, coraz bardziej brutalne, dlatego że jeszcze niedawno propaganda rosyjska powiadała, że na froncie idzie Rosji świetnie, natomiast Ukraina próbuje się bronić, gdyż przegrywa i używa do tego zachodniej broni, bo sama niczego nie jest w stanie wyprodukować. W tej chwili mamy obraz Ukrainy, która produkuje broń, którą trzeba w związku z tym zniszczyć. Więc proszę sobie wyobrazić 15-20 minut obrazów o tym, jak niszczymy Ukrainę, jak są bombardowane miasta, jak płoną miasta, jak spod gruzów, bo oni korzystają z ukraińskich relacji też. I pokazują no, taki zestaw, to bo ciekawe. Nie mają własnego, tak? Więc, ale pokazują śmierć, zniszczenie i taką grozę, która po prostu niszczy człowieka, przy czym to jest w normalnym czasie antenowym. Retransmisje rosyjskiej propagandy są już takie dostępne na Zachodzie, są opatrywane informacjami, że to nie jest dla dzieci poniżej lat 12. Ale w Rosji takiego ograniczenia nie ma. To jest coś, co jest przerażający obraz w tej chwili. Wojna jest na całego. I co warto zauważyć, Ukraina przestała być jakby częścią wspólnoty rosyjskiej, takiej wielkiej Rosji. Ukraina jest częścią złego Zachodu, który napadł na Rosję, dlatego się ta wojna toczy. I w zasadzie ten obraz jest dla nas naprawdę ważny, bo oni nam pokazują, co oni nam zrobią, kiedy Ukraina padnie. Tak będzie wyglądała Polska, Litwa, Finlandia.
0: Mm-hmm. To jest dla mnie ciekawe z dwóch powodów. Po pierwsze, że ta wojna się pojawia, a przecież bardzo długo było tak, że było milczenie rosyjskiej propagandy. Wojna nie istniała. Zresztą nie nazywana wojną. To dobrze wiemy. A druga sprawa, to zastanawiam się, jaki może być sens z punktu widzenia propagandy rosyjskiej pokazywania tak krwawego obrazu wojny. Czy to w ludziach chyba powinno powodować taką emocję, nie chcemy tego, w związku z czym nie popieramy tej wojny.
13: No ale problem jest taki, że Rosja też bardzo doświadcza wojny i do tego stopnia, że to się pojawiło w oficjalnym przekazie. A propaganda rosyjska jest zbudowana w ogóle na takiej opowieści, że jeśli cierpisz, to pamiętaj, że ktoś inny, że możesz kogoś innego skrzywdzić bardziej. Więc co prawda Rosja rzeczywiście obrywa i jest coraz więcej opowieści o tym, że giną w Rosji ludzie. Znaczy ofiar cywilnych jest coraz więcej. To prawdopodobnie jest związane z tym, jak oni mają zorganizowaną obronę przeciwlotniczą. Rzeczywiście opisy tego, że w Rosji coś złego się stało, towarzyszą obrazom Ukrainy, tylko że w Ukrainie to jest gorzej niż w Rosji. I też trzeba sobie jasno powiedzieć, że w tej narracji rosyjskiej jasno jest powiedziane, że Ukraińcy atakują wyłącznie cywili, cywilną infrastrukturę, tymczasem Rosja uderza wyłącznie w infrastrukturę wojskową. To, że to jest blok mieszkalny w Ukrainie, to nie ma większego znaczenia, bo to, co Rosja nazywa infrastrukturą wojskową, jest infrastrukturą wojskową.
0: Mhm. Czyli ten blok tak naprawdę jest przykrywką, tam siedzą żołnierze, albo odbywa się jakaś produkcja.
13: Albo sami Ukraińcy sobie zestrzelili, bo są niefachowi. Ale rzeczywiście też widzimy, jak bardzo wojna wkroczyła do Rosji, jak bardzo dotyka ludzi. To też jest tak, że na te 20 minut opowieści o Ukrainie już się pojawia kolejne 10 o tym, jak cierpi Rosja. Obrazy z Krymu to już jest obraz katastrofy totalnej. To jest obraz świata, w którym nie ma prądu, nie ma wody, nie ma zaopatrzenia i ludzie też nie mają żadnych kompetencji, żeby się organizować do pomocy, więc liczą tylko na władzę. To jest zupełnie przerażające.
0: Pani Maria Domańska kiwała głową przez ten cały czas, jak Agnieszka mówiła.
5: Kiwałam, dlatego że kiwałam zwłaszcza wtedy, kiedy była mowa o tym takim smakowaniu okrucieństw dokonywanych na Ukraińcach. To jest taka perwersyjna przyjemność, z jaką propaganda rosyjska przedstawia przemielanie kolejnych oddziałów ukraińskich, przemielanie kolejnych miast ukraińskich. I rzeczywiście jest tak, że fakty są 180 stopni odwrócone. To znaczy Rosja jest jak zwykle tą dobrą, która tylko się broni, która bardzo z precyzją chirurgiczną uderza tylko w wojskowe obiekty, a Ukraińcy to są ci terroryści, którzy atakują rosyjskich cywilów. To jest dokładnie odwrotnie, ale człowiek, który odbiera propagandę rosyjską codziennie z telewizora i z internetu, ma właśnie taki obraz wydarzeń. I to bardzo współgra z taką naturalną tendencją ludzi do tego, żeby czuć się tymi lepszymi, tymi dobrymi, tak? Bo byłoby bardzo trudno Rosjanom przepracować taką wiedzę, że ich państwo dokonuje takich okrucieństw, że ich państwo, które obwołało nazistami, a to jest synonim absolutnego zła w Rosji, Ukraińców, a teraz już cały Zachód, prowadzi politykę de facto neonazistowską, jeżeli sobie porównamy z tym, co robiła Trzecia Rzesza. Narracja goebbelsowska w Rosji jest i ludobójstwo, które się toczy w Ukrainie z rąk rosyjskich, a propaganda właśnie obrabia rosyjskie mózgi w taki sposób, żeby Rosjanie czuli się po tej lepszej stronie, ale też zgadzam się z tym, że wojna zapukała do rosyjskich drzwi, do wielu rosyjskich domów i nastroje antywojenne rosną i mamy teraz stabilne 2/3 Rosjan, które w sondażach twierdzą, że chcieliby negocjacji pokojowych, a nie wojny. I co więcej, ja widzę taki delikatny trend, że już nawet nie negocjacji na warunkach czysto rosyjskich, ale po prostu, żeby ta wojna się skończyła.
0: No, to szalenie ciekawe, ale jeszcze bym zatrzymała się przy tym, wojna zapukała do rosyjskich drzwi, nie, jak rozumiem, nie tylko w tym sensie, że ją widzą, ale też, że jej doświadczają, bo po prostu mężczyźni są wysyłani na front w coraz większej liczbie, tak?
5: Ostatnio, czyli gdzieś tam powiedzmy czerwiec, lipiec, sierpień tego roku, dochodzą do nas informacje o łapankach w niektórych rosyjskich miastach. Zaczęło się w Pędzie, kiedy to na ulicach służby po prostu łapały mężczyzn.
0: Na ulicach?
5: Na ulicach. Nie na jakąś masową skalę. To nie było tak, że nagle w ciągu jednej godziny tysiące mężczyzn, ale zdarzyły się przypadki, że na ulicach zgarniano mężczyzn do komisji wojskowych, gdzie zmuszano różnymi metodami i przemocą fizyczną i psychiczną i po prostu trzymaniem w zamknięciu do tego, żeby ci mężczyźni podpisali kontrakt z armią. Jednocześnie na uczelniach są może nie obławy, ale taka zmasowana propaganda i werbunek do armii, przekonywanie młodych ludzi, że nikt im tam nie grozi, że będą się zajmowali w wojskach dronowych, czystą robotą, nie grozi im śmierć, nie będą wysłani na front. To tylko na rok ten kontrakt, a potem różne benefity z tym będą związane. Czy to jest wszystko kłamstwo? Werbowani są więźniowie znowu, kobiety, więźniarki. To zatacza coraz szersze kręgi. Władze wysyłają wytyczne do przedsiębiorstw dużych z kwotami, ilu pracowników ma być oddelegowanych do podpisania kontraktu wojskowego. Ale to jest tylko jakby jedna strona medalu, z bardzo wielu innych stron medalu, tego pukania do rosyjskich drzwi. Dlatego, że to są ataki dronów też, to są te wyłączenia wody, światła, kryzys paliwowy, który ostatnio się troszkę ta sytuacja poprawiła, ale znowu się pogorszyła, więc to nie jest tak rozwiązane do końca. To jest też coraz gorsza sytuacja ekonomiczna. Deficyt budżetowy rośnie, a to się przekłada na nakłady coraz mniejsze na opiekę zdrowotną, na edukację, na różne usługi publiczne, które i tak zawsze w Rosji bardzo marnie wyglądały, ale teraz jest jeszcze gorzej. Rosną ceny żywności cały czas, coraz bardziej, to takie podstawowe. Więc Rosjanie mają coraz bardziej dosyć tej sytuacji, bo nie to, jakby im obiecywano, kiedy głosowali na Putina ileś tam lat temu, zaczęli na niego głosować. I też jest rosnące zmęczenie Putinem. I tutaj powiem,
0: to,
5: że...
0: To tu panią zatrzymam, dobrze, bo do Putina przejdziemy później, ale widziałam, że Agnieszka Jędrzejczyk chce coś dodać.
13: Bo chciałam dodać jedną rzecz, że też widać, że władza nie panuje nad przekazem. To znaczy, żyjemy w świecie jednak, w którym nie tylko telewizja i nie tylko oficjalne gazety są źródłem informacji. I na przykład a propos kryzysu paliwowego, to coraz częściej pojawiają się takie informacje, że kiedy kolumna Putina przejeżdża przez jakieś miasto, to tam się obniża sztucznie ceny paliw na stacjach benzynowych lub się te stacje wyłącza w ogóle, żeby on nie widział, ile naprawdę kosztują paliwa.
5: Ostatnio Nowosybirsk.
13: Tak.
0: Żeby Putin nie widział, ale...
13: Zobaczmy, że ta informacja wydostaje się na zewnątrz, czyli Rosjanie o tym wiedzą, oni o tym rozmawiają, że przejechał Putin i nagle benzyna kosztowała mniej, ale potem znowu kosztowała więcej. Więc to jest...
0: W jaki sposób się o tym dowiadują?
13: Z internetu.
0: Z internetu.
13: Kanały internetowe, telegramowe to pokazują, bo można to pokazać. Przejeżdżał Putin, mogę zrobić zdjęcie przejeżdżającego Putina na tle stacji benzynowej, na której benzyna nagle kosztuje poniżej 100 rubli za litr. Oni to widzą, więc jakby... Następuje coraz wyraźniejsze pęknięcie. Na ile władza jest w stanie to zatrzymać, nie wiemy. Ja zauważam coraz dużą taką fascynację elit rosyjskich rokiem 1917, czyli momentem, kiedy się władza załamała w Rosji, upadł carat. Wtedy powodem były kolejki po chleb, głód i katastrofa wojenna. Rzeczywiście w tej chwili władza w Rosji robi wszystko, żeby nie było kolejek. Raczej jak nie ma na stacji benzynowej paliwa, to po prostu ona go nie sprzedaje, jest zamknięta. Nie może być kolejka. Starają się...
0: Czyli może nie być paliwa,
13: ale,
0: nie ma,
13: ale kolejka jest groźniej.
0: Tak. Groźniejsza.
13: I oni starają się rozpędzić wszystkie miejsca, gdzie ludzie się mogą spotkać i wymienić poglądem na rzeczywistość, bo wiedzą, że w ten sposób doszło do obalania caratu i o tym mówią otwarcie. Więc jakby widać, że dokręcana jest śruba, władza się boi, co zresztą widać na różnych obrazkach. Takich niedawno było w telewizji pokazana wizyta Putina na Sachalinie. Wszedł na okręt podwodny, czy jakąś łódź patrolową. Przebrał się w polowy mundur, co jest takim sygnałem bardzo wyraźnym, że Putin jest potężny. Po czym zaczął przemawiać z kartki o tym, co on zrobi światu. I słuchajcie, nie można było nic zrozumieć. Dlatego, że Putin nie pozwala się dotknąć, nie można mu wpiąć mikrofonu w ten polowy mundur i on coś tam bełkocze i telewizja, żeby sprawozdać, co powiedział Putin, nadaje napisy. Bo nie słychać po prostu. Znaczy, władza się boi dotknięcia obsługi. Wyobrażacie sobie?
0: Nie.
13: To jest naprawdę coś w świecie współczesnym, w którym dźwięk, informacja jest tak ważna, mhm. Putin nie pozwala się dotknąć. I to wszyscy widzimy.
5: I Rosjanie szydzą z takich propagandowych właśnie akcji władz. Ostatnio była właśnie fala szyderstw w internecie, że no tak, dziad przyjechał i tu nagle zaczęli nam coś remontować w Nowosybirsku.
0: Dziad? Dziad. O Putinie?
5: W sensie diet, no ale to jest takie dziadek, ale taki, no że stary taki. Tak. Że przyjechał i coś nagle zaczęli nam na gwałt remontować w mieście i właśnie te zamknięte stacje benzynowe z wyłączonymi cenami i to, że widać rosnącą przepaść między młodzieżą rosyjską a właśnie tym starzejącym się przywódcą, który nie zamierza się nigdzie ruszać i chce umrzeć na fotelu prezydenta Rosji. Więc to jest tak, że Rosjanie widzą, co się dzieje. I to, że oni nie protestują, to nie znaczy, że oni nie rozumieją sytuacji, tylko oni po prostu albo się boją, albo się zaadaptowali, albo rozumieją, że protest nic nie da. Więc to jest taki stan, jak to się mówi, anabiozy, tak, że takiego zamrożenia trochę społeczeństwa, które usiłuje sobie radzić na ile się da w tych pogarszających się szybko warunkach. Natomiast na tym tle propaganda rosyjska, władze rosyjskie usiłują budować obraz tej stabilnej, rosnącej putinowskiej większości, która popiera wojnę i popiera reżim, a wszyscy, którzy nie popierają, są albo zdrajcami, albo są głupi, jak ostatnio raczył się wyrazić były prezydent Miedwiediew. W związku z tym też Rosjanom się pokazuje, że albo jesteś we wspólnocie narodowej i popierasz wszystko, co ta władza robi, albo jesteś wrogiem, agentem, wrogiem, piątą kolumną i trzeba cię wyeliminować na różne sposoby.
0: Mhm, czyli coraz większa liczba ludzi tak naprawdę jest agentem i wrogiem.
5: Tak, tak.
0: Skoro widzą to i czują. Ja natknęłam się na wypowiedź mieszkańca Nowosybirska, który powiedział, że który zapytał, czy Putin mógłby przyjeżdżać do nas częściej. Wtedy mielibyśmy nowe miasto w ciągu kilku miesięcy.
5: Tak, to tylko jeden z przykładów.
13: Ale to też, zwróćcie uwagę na, że ten człowiek pokazuje główny problem Rosji, to znaczy to społeczeństwo nie ma narzędzi, nie potrafi, nie ma kompetencji do tego, żeby się zorganizować. To znaczy nadal, krytykując Putina, opowiada świat, w którym to Putin jest sprawcą wszystkiego. Oni nie widzą siebie jako osoby, które mogą się połączyć, coś zrobić razem, ponieważ te kompetencje są tam wycinane regularnie. I kiedy my się zastanawiamy, dlaczego oni nic nie zrobią, oni tego nie mogą nic zrobić, bo od 25 lat, od 100 lat są pozbawieni umiejętności organizowania i współpracy, co na przykład też widać w obrazach, kiedy telewizja pokazuje ataki ukraińskie. Widać ludzi bezradnych, ludzi, którzy na przykład poszli na plażę, spadł dron i oni nadal na tej plaży siedzą, ponieważ jakby nie rozumieją, co się stało, nie rozumieją, że pojechali odpoczywać w rejon walk wojennych, nie przyswajają, nie przetwarzają informacji, więc nie są w stanie się zorganizować.
0: A czy takie informacje są, że są na przykład uprzedzani, że w na tych terenach może być atak dronowy.
13: To znaczy oni
0: że jesteście niedaleko infrastrukturalnych jakichś obiektów, więc lepiej uważajcie.
13: Tak, w kurortach czarnomorskich są alarmy ogłaszane, ale to jakby nie powoduje takiego cyklu, ojej, gdzie ja tu przyjechałem, czy moje życie, są tu bezpieczne, a może jednak wrócimy do domu. Nie, oni wracają na plażę. I to jest dramatyczny stan społeczeństwa, które zostało zmiażdżone. Zmiażdżone propagandą, zakazem organizowania się. Proszę zwrócić uwagę, że oni rzeczywiście każdą aktywność obywatelską nazywają terroryzmem i karzą za to latami więzienia. Więc w zasadzie nawet jeśli wpłacisz na jakąś organizację pozarządową, możesz wylądować w więzieniu na wiele, wiele lat. To dotyczy też dzieci, które nastolatków, które oni w tej chwili zamykają. To są takie pokazówki w telewizji, że młodych chłopców się łapie, rzuca na ziemię, potem matki płaczą, a oni są skazywani nawet na dożywocie za coś, co mieli zrobić albo mieli planować w internecie. To są trudne do wyobrażenia rzeczy, ale ta władza miażdży to społeczeństwo. Ono nie ma takiej prostego odruchu, że można się zwrócić do sąsiada, powiedzieć, co pan myśli o obecnej sytuacji. Oni tego nie mogą zrobić. Więc to jest rzeczywiście bardzo dramatyczna sytuacja, w której władza może więcej niż nam się wydaje.
5: Jest też taki dysonans tutaj, ponieważ z jednej strony władza rzeczywiście pokazuje niektóre ataki ukraińskie, mówiąc, że to jest terroryzm i musimy się tutaj zjednoczyć, skonsolidować wokół władzy i tak dalej, ale władza też bardzo wiele informacji ukrywa i kiedy była cała fala ataków ukraińskich, która jeszcze dalej trwa, na magazyny firmy Wildberry z tego rosyjskiego Amazona, to w co najmniej jednym nagłośnionym przypadku polegała sytuacja na tym, że dziewczyna zrobiła zdjęcie płonącego magazynu, po czym ją FSB zgarnęło i kazało przepraszać na nagraniu, nagrywano ją, jak przeprasza, ponieważ oskarżono ją o zdradę, że tutaj defetyzm sieje. Więc ja mam w sobie taką niepewność, którzy Rosjanie i ilu ich jest, którzy rzeczywiście mają dostęp do rzetelnej informacji. No ci internetowi mają, tak? Wiedzą, co się dzieje. Natomiast jeżeli ktoś jest starszy i tylko z telewizji korzysta, no to dostaje dokładnie to, co władza chce mu przekazać. I też często ludzie się skarżyli, że nie ma alarmów, które by uprzedzały o atakach dronowych, że nie były żadne syreny. Władze regionalne i lokalne często po prostu, przepraszam, rżną głupa, a to myśmy nie wiedzieli, że powinniśmy takie syreny włączyć. Blokowanie internetu, bo to też jest kolejny wielki temat w Rosji, blokowanie internetu, to jest też powód, że ludzie nie dostają często powiadomień o tym, że powinni gdzieś się schronić i że będzie jakiś atak. Więc z jednej strony władza pokazuje, że niby tak się troszczy, jest taka efektywna i pomaga czasami, post factum na ogół i raczej nieefektywnie, a z drugiej strony właśnie próbując tą sytuację jako taką normalną przedstawić, nic się nie dzieje, wy tu sobie dalej śpijcie, nic się nie dzieje, żadnej wojny nie ma i jesteśmy tutaj w ogóle wszyscy pod opieką Putina, sprawia, że no, skutki dla Rosji są dużo gorsze niż by były, gdyby władza się jakoś ludnością zajęła.
0: Zanim oddam głos Agnieszce Jędrzejczyk, to chciałabym się chwilkę zatrzymać przy tej firmie Wildberries, bo o niej było bardzo głośno na Zachodzie i tak jak pani powiedziała, jest ona nazywana rosyjskim Amazonem. W ogóle ma bardzo ciekawą historię, bo powstała wiele lat temu, w 2004 roku. Założyła tę firmę Tatiana Kim, była nauczycielka języka angielskiego, mieszkająca gdzieś na przedmieściach Moskwy, która najpierw sprowadzała ubrania z Niemiec i sprzedawała je w Rosji, ale tam z tego, co czytałam, był taki ciekawy, ona zastosowała taki ciekawy trik handlowy, że można było odebrać te ubrania w jakimś punkcie, najpierw je przymierzyć i dopiero po przymierzeniu zdecydować, czy się je ostatecznie kupuje, czy się nie kupuje. No w każdym razie w ciągu 20 lat firma się niesamowicie rozrosła. Pani Tatiana dołączyła do grona miliarderów rosyjskich. Firma odpowiada za ponad 8% rosyjskiej gospodarki. Tak przynajmniej informuje Reuters. No a te ataki dronowe ukraińskie zniszczyły ponad 1 000 000 m² powierzchni magazynowej. Więc wydaje się, że to jest jedna z tych rzeczy, które realnie powinny dotknąć Rosjan, bo oni tam kupowali no, wszelkie rzeczy takiego codziennego użytku.
5: I dotknęły. tylko jeszcze bardziej dotknęły przedsiębiorców, którzy współpracowali z Wildberries, drobnych, średnich przedsiębiorców. To są tysiące firm, które właśnie za chwilę upadną albo już upadły w związku z tym, że Wildberries w ogóle tuż przed tą falą ataków zrezygnował z... Taką klauzulę zmieniono w umowach ze sprzedawcami, że ewentualne szkody wskutek ataków właśnie dronowych czy różnych innych ataków nie będą rekompensowane. Czyli że Wildberries nie ponosi odpowiedzialności. Potem oczywiście, jak się okazało, jaka jest skala problemu, no to zaczęły się dyskusje o tym, że może jednak Wildberries będzie zwracał pieniądze, a może Kreml jakoś pomoże budżet federalny. Teraz była informacja, że jednak chyba tych pieniędzy zabraknie. I to jest też bardzo ciekawe i pokazuje, jak bardzo ten system jest niespójny, zdesynchronizowany, jak to powiedziała jedna z rosyjskich ekspertek, dlatego że do tej pory o odporności rosyjskiej gospodarki na warunki wojenne, na skutki wojny, na skutki sankcji decydowała ta część, która była w sektorze rynkowym. Wiemy, że duża część jest upaństwowiona, natomiast ta część gospodarki rynkowej stabilizowała całą gospodarkę, czyli ułatwiała dostosowywanie się. I Kreml różnymi metodami albo dławi ten sektor rynkowy, albo mu nie pomaga, oczekując cudów, że...
0: Strzela sam sobie w stopę.
5: Strzela sobie w stopę. Dla nas dobrze. Natomiast to pokazuje, że Rosja, która wydaje się bardzo silna i jest silna w wielu aspektach, jest też bardzo słaba w innych i ma wiele słabości, w które można efektywnie uderzać. I według mnie akurat takie ukraińskie na magazyny Wildberries i na stacje benzynowe, i na rafinerie, i na obiekty wojskowe, to jest bardzo dobrze zaplanowana kampania, która właśnie uderza w te kluczowe elementy systemu i która zwiększa liczbę dylematów dla Kremla. No bo jeżeli pogłębia się deficyt budżetowy wskutek różnych uwarunkowań, jest coraz mniej pieniędzy na wszystko, a jednocześnie wiadomo, że trzeba pieniądze na wojnę dalej pompować, bo taka jest wytyczna przywódcy, no to na wszystko inne brakuje. W związku z tym zaczyna się pruć tu, pruć tam. I stabilność i taka równowaga tego systemu, która i tak się pogarsza, po prostu zacznie się w pewnym momencie rozchwiewać. I też to pokazuje jakby, że pewne procesy być może da się przyspieszyć w taki sposób, żeby Rosja po prostu w pewnym momencie nie była w stanie finansować tej wojny na taką skalę, na jaką to robi teraz.
13: No właśnie, bo rafinerie rosyjskie już nie płoną w tej chwili, ale są codziennie trafiane, ale w takich miejscach, w których bardzo trudno już jest je odtworzyć. Znaczy Ukraińcy nauczyli się, gdzie i w co trafić, żeby nie można było takiej rafinerii naprawić. Ale ten postępujący nacisk na Rosję i na zwykłych Rosjan, których jest mnóstwo, cierpi już w tej chwili. Cierpi, nie tylko żyje w dyskomforcie, oni cierpią. Trzeba nałożyć na obraz propagandy, który jest też trudny dla nas do zrozumienia, bo my żyjemy w świecie, w którym każdy z nas jest jakoś ważny. Jeżeli się dzieje jakaś katastrofa, to media pytają ludzi, co się im przydarzyło. Każda ofiara może zabrać głos i opowiedzieć, co się jej stało. W Rosji jest jak na malowidle średniowiecznym, w którym jest tylko Putin i nic więcej. Małe ludziki, które nie mają twarzy. Rosjanie nigdy nie mówią o tym, kto zginął, kim te osoby były. Chyba, że były małymi dziećmi. Jak było małe dziecko, to można powiedzieć, że było małe dziecko. Ale tak naprawdę te osoby to jest 30 osób, 15 osób, 10 osób, ale nigdy z twarzą. Także przedsiębiorcy, którzy tracą, nie występują w mediach. Wystąpiła potentatka Tamara Kim. Zresztą nie była przedstawiona. Nagle nie widzieliśmy w telewizji, że coś się złego dzieje. Nagle występuje Tamara Kim i mówi, że ma problem. Wiedząc, że ludzie nie są uczeni przetwarzania informacji, bo to jest dość kluczowe. Oni po prostu nie przetwarzają informacji, bo to jest troszkę tak jakby klepać modlitwy bez zrozumienia. Na tym polega rosyjska propaganda. Nagle występuje pani, coś opowiada, nie wiemy, co się stało. A potem mamy reportażyk z udziałem innej pani, która mówi, że wszystko przetrwamy i pokazuje zakład szwalnie, w której anonimowo pracują kobiety pochylone nad maszynami do szycia. Te kobiety szyją, nie mają twarzy. A pani mówi, straciłam miesięczną produkcję, ale damy radę, bo my jesteśmy w Rosji. I koniec.
5: Nie, a Bóg jest z nami.
13: A Bóg jest z nami. Znaczy, ofiary nie mają twarzy, są anonimowe. Jest tylko Putin, który się radośnie uśmiecha i mówi, że bardzo by chciał dokręcić jeszcze Ukrainę, jeszcze bardziej ją strzeliwać, ale nie jest jeszcze pewien. I się uśmiecha. Mhm. I to jest
0: nie daje się dotknąć.
13: I nie daje się dotknąć, bo się boi, tak? To widzimy, że nie daje się, że rzeczywiście... Tylko czy odbiorca rosyjski to rozumie? Czy umie przetworzyć informację, że nagle w dzienniku, w którym wszystko słyszał, nagle nie słuchać, co mówi Putin? Jakieś takie dudnienie, bul, i napisy, że Putin mówi, że będzie atakował statki europejskie na morzach, o ile jego statki będą przechwytywane. To jest poważna groźba, której nie można zrozumieć, bo nie przypiął sobie mikrofonu.
0: No właśnie, bo wcześniej mówiłyście Pani o tym, że 2/3 Rosjan przestało popierać wojnę i zastanawiam się na ile, po pierwsze skąd to wiemy, bo raczej do tej pory słyszeliśmy, że sondaże przeprowadzane w Rosji nie są wiarygodne i że one nam niewiele mówią. To na jakiej podstawie możemy sądzić, że akurat te dane są wiarygodne?
5: Czy to zależy, jak się na to wszystko spojrzy? Bo oczywiście sondaże w Rosji są przeprowadzone w warunkach, kiedy ludzie się boją mówić to, co rzeczywiście myślą w sytuacji takiej interakcji publicznej, czyli z tym socjologiem, który ich ankietuje. Z drugiej strony, i możemy wątpić w konkretne liczby bezwzględne, tak, że to jest, nie wiem, 70% albo 30%, my tego nie wiemy. Ale są pewne trendy. I akurat ja w trendy wierzę, dlatego że jeżeli nagle w sondażach, czy to niezależnych, czy to około kremlowskich sondażowni, coś nam rośnie albo coś nam maleje, to możemy założyć, że to jest mniej więcej prawda. I teraz jeżeli od ładnych kilku miesięcy, od zeszłego roku chyba już nawet, Niezależne Centrum Lewady pokazuje stabilnie, że 2/3 Rosjan, tam były oczywiście odchylenia, były wahania w zależności od różnych konkretnych faktów, ale że 2/3 Rosjan raczej chciałoby negocjacji pokojowych niż kontynuacji wojny, to według mnie jest to wiarygodne i powiedziałabym nawet, że być może jest to zaniżone, dlatego że mówienie o tym, że ja chcę, żeby ta wojna się skończyła, to nie jest bezpieczna postawa. To nie jest postawa oczekiwana przez władzę. W związku z tym, jeżeli 2/3 przyznaje się w ankietach, że tak, chce negocjacji pokojowych, a nie kontynuacji wojny, to ja bym wręcz powiedziała, że tych osób pewnie jest więcej. Jeżeli Putinowi spada poparcie, oczywiście to są dalej bardzo wysokie poziomy, 70-65%, ale jeżeli widzimy w sondażach...
0: Ale nie 90.
5: Jeżeli widzimy w sondażach i około kremlowskich sondażowni FOM i FCIOM i Niezależnego Lewady, że zaufanie i poparcie dla polityki Putina spadają, no to jest jakiś symptom, któremu uważam można wierzyć.
0: I czy nie jest to myślenie życzeniowe niezależnych sondażowni? Agnieszka Jędrzejczyk.
13: Mogę wtrącić drobny przykład. Ostatnio były takie badania opublikowane, z których wynikało, że 70% Rosjan, oficjalne badania, 70% Rosjan zamierza głosować w nadchodzących wyborach do Dumy. Ale tylko 64% wie, że są wybory. Znaczy rozumiecie, znaczy oni w zależności od tego, jakie jest pytanie, odpowiadają, szacują, czy to jest bezpieczne, czy nie. I na pytanie, czy są wybory, czy ty wiesz, że są wybory, to 64% wie, ale już 70% będzie głosowało. Więc to widać tutaj rosnące napięcie, rzeczywiście. Wciąż zmienił ostatnio sposób badania, zadawania pytań. Znaczy oni do tej pory mieli pulę respondentów telefonicznych, do których dzwonili. To byli ludzie, którzy się nie bali odpowiadać. I oni popierali Putina. W maju zaczęło to bardzo gwałtownie, to poparcie dla Putina spadać, w związku z czym oni do tej kohorty, którą pytają, dodali emerytów, którzy są pytani bezpośrednio. Troszeczkę to poparcie dla Putina wzrosło po zmianie tej procedury, po czym znowu zjechało w dół i spada. Więc widać, że to jakby to prawdopodobnie oznacza, że oni, że Rosjanie się uczą, że można powiedzieć, nie ufam Putinowi, nie popieram Putina. Znaczy są tacy, którzy tego mogą to powiedzieć, te 20%, te tam 15%, ale to już jest duża grupa. Tutaj nie jest istotne, co oni myślą, tylko czy oni potrafią coś z tym zrobić. Na razie nie potrafią.
5: Tak, i tutaj zgadzam się. To znaczy nas jako, mnie jako politolożkę na przykład nie interesuje to, co Rosjanie rzeczywiście myślą. Mnie interesuje, czy to się przeradza w jakąś akcję publiczną, tak? Nie przeradza się z różnych powodów, ale tutaj pani zapytała, czy to jest żniowe myślenie ze strony niezależnych ośrodków. No chyba nie, dlatego że Centrum Lewady jest od dawna krytykowane przez przeciwników reżimu za to, że jakoby zawyża poparcie dla Putina. Dlatego że też pamiętajmy o tym, że w tych sondażach zależy bardzo wiele zależy od pytania, jakie się zadaje, jak się je formułuje. Czyli tak, czy wojna, czy negocjacje, no to większość za negocjacjami, ale też stabilnie 70 kilka procent, tam były nawet maksima do 80 kilku w przeszłości, mówi, że popiera działania rosyjskiej armii w Ukrainie. Tak? I teraz jak my mamy zważyć te dwie postawy? Powiedziałabym tak, no popierają w sytuacji interakcji publicznej, mówią popieram działania rosyjskiej armii w Ukrainie, bo jeżeli powiedzą, że nie popierają, to się nazywa dyskredytacja armii, albo jeszcze gorzej nawet, ekstremizm, zdrada i tak dalej. I to jest karalne.
0: Czyli więzienie.
5: W związku z tym można po prostu też patrzeć na różne pytania. Też są inne niezależne ośrodki. Nie tylko Centrum Lewady jest. Russian Field jest. Extreme Scan i kilka jeszcze innych. I one czasami zadają pytania w taki sposób, żeby właśnie jak najlepiej zdiagnozować, co naprawdę Rosjanie myślą o czymś. Unikają na przykład ogólnych pytań, czy popierasz, czy nie popierasz. Pytają o takie bardziej, tak bardziej podchwytliwie, więc trzeba po prostu bardziej patrzeć na cały pejzaż tych sondaży i na cały pejzaż odpowiedzi i dopiero wtedy można sobie jakieś pojęcie wyrobić.
0: Mm-hmm. No dobrze, a co z tego wynika dla Putina? Bo zbliżają się wybory, które odbędą się we wrześniu i czy Putin, który... No rozumiem, że może różnych rzeczy nie wiedzieć, jak wygląda cena benzyny w jakimś konkretnym miejscu, w konkretnej miejscowości, bo została ta cena ukryta przed nim, ale no, wyniki tych sondaży zna. Zwłaszcza jeśli część tych badań jest robiona przez kremlowskie instytucje i nawet jeśli jest zmieniana metodologia. Czy Putin może być tym zaniepokojony, czy właściwie wszystko jedno, czy... 70% deklaruje głosowanie w wyborach, czy 90% będzie deklaruje głosowanie. Dla niego nie ma to znaczenia.
13: To nie
0: jest
13: wybory.
0: Zagrożone.
13: To nie są wybory. Przede wszystkim właśnie tu mamy do czynienia z takim prawdziwym false friend, tak? Znaczy słowem, które po polsku znaczy, że ja decyduję, ja idę i głosuję. W Rosji to się nie odbywa. W Rosji wygra Putin. Ale to, że jest zaniepokojony, to prawda. Widać. Znaczy, widać różne drżenia władzy. Ja rozumiem, że on musi dostać, jego partia musi dostać te 65% głosów, bo to inaczej się nie liczy. Propaganda działa na całego. Propaganda próbuje wzmocnić w tej chwili taką dezintegrację społeczną. To znaczy, ludzie mają głosować przez internet, samotności. Broń Boże, nie spotkać się z kimś innym w lokalu wyborczym. To jest promowane.
0: Przez internet?
13: Tak.
0: Rosja wprowadzi internet.
13: Nie, oni mają trzydniowe głosowania i bardzo im na tym zależy, bo człowiek przed komputerem jest samotny. Tylko między nim a władzą nie ma nikogo. Człowiek w kolejce do głosowania jest obywatelem. Więc
0: na moją intuicję powinno być odwrotnie. Jeśli siedzisz przed komputerem, to możesz wyrazić swoje zdanie
13: nie
0: i
13: możesz
0: właśnie
13: władza
0: nie poprzeć.
13: Patrzy, władza nie poprzeć patrzy Putina. I to wie, że władza patrzy, ponieważ skala, to znaczy zapominamy o tym, że skala inwigilacji, skala promowania różnych obrazów, rozpoznawania obrazu, dźwięku, takich aplikacji do wchodzenia na palec, do stacji, to jest promowane w Rosji jako znakomicie rozwiązania nowoczesne, ale to są rozwiązania głęboko inwazyjne. Tam rośnie Wielki Brat. I oni rzeczywiście, oni się boją tych wyborów, ale to jest sprawdzian dla aparatu. To znaczy aparat ma tak zrobić, żeby Putin w moim okręgu wygrał. A reszta jest nieistotna. Jak oni to będą robić? No, tematem wartym oczywiście wspomnienia jest to, że zdelegalizowali właśnie jedyną partię, która miała ostrożnie mówiła, że jest za pokojem po prostu. Tak? Ta partia została zdelegalizowana pod pretekstem, że użyli w swoich materiałach piosenki Zawsze niech będzie słońce, Puk siegda budzie słońce i nie napisali, kto ją napisał. Złamali prawa autorskie. To jest powód do delegalizacji partii startujących w wyborach. Więc na pytanie, czy władza się boi, no właśnie, boi się słoneczka, które mogłoby zaświecić nad Rosją, ale
5: To może ja dopowiem o tych wyborach, o tym głosowaniu internetowym, bo to jest bardzo ciekawy temat. Rosja od lat już, lata temu już wdrożyła takie głosowanie internetowe i przy okazji różnych wyborów regionalnych widzieliśmy, jak podrasowują ostateczne wyniki właśnie dzięki temu głosowaniu internetowemu, ponieważ sytuacja z nim jest taka, że nie ma możliwości zweryfikowania poprawności wyników, które są prezentowane jako wyniki głosowania internetowego. W 19 roku, czy to było w 21, już nie pamiętam teraz, ale były wybory w Moskwie, regionalne, to 19 w takim razie. I tam wyeliminowano wszelkich kandydatów niezależnych, którzy w normalnych komisjach offline dostali całkiem sporo głosów, natomiast kiedy ujawniono wyniki głosowania internetowego, to się okazało, że żaden z nich nie przechodzi dalej. I tutaj rzeczywiście jest tak, że człowiek nie wchodzi w interakcję w punkcie wyborczym z innymi, ale sytuacja jest jeszcze gorsza. Znaczy, często były takie przypadki, że pracodawcy zmuszali do głosowania w miejscu pracy przez komputer. Czyli człowiek wiedział, że albo ktoś mu patrzy przez ramię, jak on głosuje, albo wpajano takie przekonanie, że można będzie odtworzyć to, jak on zagłosował, bo nie ma żadnego anonimowego głosowania. I rzeczywiście mamy, wybory w Rosji są w ogromnym cudzysłowie. Wszystko ma być równo zamiecione i celem jest to, żeby jedna Rosja, partia władzy, dostała jak najwięcej głosów, ale też, żeby obrazek był ładny. To znaczy, żeby nie było żadnych niepokojów społecznych, żadnych zgrzytów, żeby można było zaprezentować potem Putinowi, że właśnie w danym regionie czy w danej miejscowości wyniki są takie, jakich pan sobie życzył, a nawet lepsze. Przy czym mnie się nie wydaje, że Putin się jakoś specjalnie interesuje tym. Mi się wydaje, że dokładnie tak jak pani powiedziała, czyli to jest ból głowy urzędników różnych szczebli, żeby się wykazać gorliwością, sprawczością, skutecznością, że u nas, panie prezydencie, to wszystko spokojnie i wszyscy głosują tak, jak trzeba. I to jest taki sprawdzian też właśnie efektywności, lojalności urzędników. Dlatego, że wybory w tak zamkniętym systemie jak rosyjski no nie pełnią tych funkcji, jakie pełnią w demokracjach, ale pełnią inne ważne funkcje dla systemu. I między innymi to jest właśnie trzymanie w takim tonusie całego systemu. Mają się starać, mają pracować, mają dbać o to, żeby nie było protestów społecznych, żeby był święty spokój i ładne, narysowane wyniki.
0: A czy nie jest tak, Agnieszka Jędrzejczyk, słyszę, ale chciałam zapytać, czy nie jest tak, że jeśli nie uda się tym urzędnikom w różnych miejscach dostarczyć tego wyniku, to będzie sygnał dla Putina, że ta lojalność na poziomie władz lokalnych się załamuje?
5: To wtedy wymienią tych urzędników. Już były takie przypadki, kiedy ludzie tracili stanowiska, gubernatorzy, na przykład szefowie regionów, za to, że nie zapewnili odpowiednich oficjalnych wyników.
13: I zresztą takie sygnały teraz już się pojawiły, to znaczy się wysocy urzędnicy mówią, że zaproponowali kiedyś Putinowi, żeby jeśli urzędnicy nie wykonują jakichś planów, na przykład drogowych, to trzeba ich zwolnić. To tak w tej chwili poszło, więc jest to bardzo wyraźny sygnał. Chciałam zwrócić jednak uwagę na jeszcze jedną rzecz, przez którą my słabo rozumiemy Rosji. W Rosji nie ma ochrony danych osobowych. Znaczy to, co my traktujemy jako potworną taką uciążliwość, bo jest RODO, bo RODO, to jest coś, co chroni naszą prywatność. I rzeczywiście, kiedy mówisz, że przecież głosując przez internet mogę wyrazić swoje opinie, to mówisz to dlatego, że żyjesz w Europie, która chroni twoją prywatność. Tam system rozbudowania i kontroli tego, co robi człowiek i to głębokie przekonanie, że władza ma do wszystkiego prawa, ma prawo wiedzieć o tobie wszystko, a ty nie możesz się bronić, bo to nie jest twoje prawo. Twoje dane nie są twoją własnością. I zresztą Ukraińcy to świetnie wykorzystują, organizując liczne takie kampanie oszustw, których skłaniają Rosjan do działania przeciwko swojemu państwu. Oni do nich dzwonią na przykład, mówią, przedstawiają się, że jestem przedstawicielem bardzo ważnego urzędu i wydaję ci polecenie i masz to zrobić. Oni to robią, dlatego że po pierwsze Ukraińcom łatwo jest zdobyć dane osobowe, bo nie są chronione, potrafią udawać dobrze władzę, a ofiara ataku uważa, że jak władza jej coś kazała, to ona to musi zrobić. Znaczy nie ma czegoś takiego, co ma obywatel europejski, który się zapyta, ale jakim prawem, a czego ty ode mnie chcesz? Oni tego nie zrobią. Ale to jest rzeczywiście świat zbliżający się do Chin. Rosja patrzy na Chiny pod tym względem, że dane osobowe są źródłem władzy i kontrolowanie ludzi, to, że one nie są częścią praw obywatelskich, tylko są częścią, atrybutem władzy, jest bardzo silne w tym systemie i rzeczywiście w takim systemie zmiana wyników wyborów nie jest żadnym problemem. Niesłychanego heroizmu wymaga, żeby po prostu na przykład przyjść do lokalu wyborczego o godzinie 12, tak jak wzywa jakaś organizacja. Tak, pokażmy się w lokalu wyborczym o 12. Gigantycznym bohaterstwem jest pójście do sądu, gdzie się decydują losy jabłka i stanięcie tam i popieranie swojej partii, która właśnie jest legalizowana. To są rzeczy, które są delegalizowane. Mhm. Tak, to są rzeczy, które nam w ogóle nie przychodzą do głowy, że to jest akt najwyższego bohaterstwa, z których zresztą nic nie wyniknie. Prawdopodobnie.
5: A do poprzedniego wątku jeszcze wracając, jeżeli, to jest tak, to nie jest przypadek, że w miarę trwania wojny zacieśniają się, pogłębiają się, nasilają się represje w Rosji. Dlatego, że to jest taka defaultowa metoda radzenia sobie z ewentualnym właśnie protestem społecznym, pogarszającymi się nastrojami i tak dalej. Nieprzypadkowo dzieje się tak, że FSB dostało poza bardzo szerokimi prawnymi kompetencjami zatwierdzonymi w prawie rosyjskim mnóstwo nieformalnych jeszcze uprawnień od Kremla. Nieprzypadkowo narastają też represje wobec członków elit różnego szczebla. Po prostu protest należy dusić inwigilacją, indoktrynacją, zastraszaniem, represjami takimi bardzo fizycznymi. I Rosjanie teraz wrzuceni w takie warunki, niezależnie od tego, że oczywiście mają w głowach różne imperialne sztance, są przyzwyczajeni do wojen i popierają wojnę jako wyraz wielkości państwa, to jest jakby odrębny temat. Natomiast w takiej sytuacji, kiedy widzą rosnące represje, zawężające się pole dla jakiejkolwiek niezależnej działalności, nawet czysto apolitycznej, i widzą, że przede wszystkim nie ma alternatywy dla władzy, dlatego że Putin wyeliminował wszelkie możliwe alternatywy bardzo starannie, to powstaje pytanie, no dobrze, nawet jeżeli ja wiem, że dzieją się złe rzeczy, to co ja mam z tym zrobić? To jest takie pytanie, które, zresztą ja pytanie zadawałam bardzo wielu Rosjanom, moim znajomym. Dobrze, ale dlaczego ci ludzie nic nie robią? Przecież oni rozumieją, chyba nie są tak głupi, żeby nie rozumieć, co się dzieje. No rozumieją, ale dalej co? Wyjdę na ulicę, to mnie uwiężą. Napiszę się w internecie, to mnie zgarną, tak? Co ja mam zrobić, skoro ja nie widzę nikogo, kto mógłby być liderem i pokazać mi jakąś inną przyszłość, jakąś inną ewentualną właśnie drogę rozwoju mojego kraju.
13: Ten system działa w ten sposób, że propaganda nadaje z centrum takie bity informacyjne, które ludzie potem, o których ludzie rozumieją, że mogą je powtarzać. Efekt tego jest taki, że potem widzisz, jak sąsiad mówi propagandą i myślisz, że wszyscy tak myślą, tylko ty myślisz inaczej. I czujesz się całkowicie samotny, odłączony od innych. Ponieważ rzeczywiście jedyną bezpieczną formą wypowiedzi jest powtórzenie tego, co powiedziała pani w telewizji albo pan w telewizji. A pan w telewizji mówi dokładnie to, co było wcześniej nadane w agencjach informacyjnych, takich briefach wysyłanych przez urzędników centralnych. Oni mają bardzo precyzyjnie rozkalibrowane te takie porcje informacji. Ten powiedział, tamten powiedział. I z tego się potem układa przekaz, który ludzie następnie powtarzają, bo to jest bezpieczne. To tymi przekazami odpowiadają na pytania ankieterów. Nie mówią tego, co myślą. Mówią to, co słyszeli, że można użyć. A wszyscy inni słyszą, że och, to znaczy, że wszyscy popierają Putina. To, co ja sam biedny zrobię. To jest bardzo zamknięty system, w którym rzeczywiście używana jest nie tylko telewizja. Telewizja oczywiście to jest kraj, w którym 40 milionów na 140 to są emeryci, no więc telewizja jest ciągle ważna. Ale także internet tak jest skonstruowany. Tak samo są skonstruowane wszystkie przekazy. Radio, gazety, wszystko idzie tym równym przekazem, niszczącym kompetencje społeczne, niszczącym, zamieniającym tych ludzi w poddanych.
0: Musimy niestety kończyć. Wybory chciałam powiedzieć, ale panie mi powiedziałeś,
5: że... W dużym cudzysłowie.
0: Tak, w wielkim cudzysłowie może głosowanie w Rosji.
5: Specjalna operacja wyborcza.
0: Specjalna operacja wyborcza. O, to jest świetna nazwa. 18-20 września. Maria Domańska, analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję.
5: Dziękuję serdecznie.
0: I Agnieszka Jędrzejczyk, dziennikarka Okopres i autorka cyklu Govorit Moskwa.
13: Dziękuję bardzo.
0: A to był program Jest Temat, który przygotowała Magdalena Sikoń, Agata Szczęśniak. My się słyszymy za tydzień.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Już po godzinie 12 rozpoczynamy nasz niedzielny magazyn. Będzie mi bardzo miło przeprowadzić kilka rozmów specjalnie dla Państwa. Będzie z nami Michał Olszewski, który opowie nam, co dzieje się w gminie Choczewo, w której powstaje elektrownia jądrowa, jak mieszkańcy czują się, bądź też nie, uprzywilejowani z tego tytułu. Dziś także powiemy o kulturze dawania napiwków, która przywędrowała do nas ze Stanów Zjednoczonych, na kanwie wypowiedzi jednego z polskich restauratorów. Dziś także o remoncie palmiarni w Poznaniu. Będziemy także mówić o konkursie naśladowania ptaków, śpiewu ptaków, tak, jest taka historia. Także o chemii będzie słów kilka. Wreszcie po godzinie 14 będziemy mówić i zapewniać Państwa, że to odkrycie dotyczące szczepionki przeciwko czerniakowi to jest rzecz naprawdę przełomowa. Mam nadzieję, że to potwierdzi profesor Piotr Rutkowski, który będzie naszym gościem. Zaczynamy już niebawem.
1: Reklama.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
7: No.
15: Teraz w

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Prawdopodobnie prędkość była przyczyną wypadku, w którym zginęło dwoje rodziców spacerujących z 8-miesięcznym dzieckiem w Krakowie. Alarm przez pomyłkę w Zamościu miał to być cichy alarm, jednak w czasie testów włączono syreny. Brytyjska elektrownia przestała działać na 4 dni po ataku irańskich hakerów. To pierwszy taki przypadek na Wyspach. Minęło południe. Informacje TOK FM, Emil Górny, dzień dobry. To prawdopodobnie nadmierna prędkość była przyczyną wypadku, w którym zginęło dwoje rodziców spacerujących z 8-miesięcznym dzieckiem. Do wypadku doszło wczoraj wieczorem w krakowskiej dzielnicy Podgórze. 26-letni kierowca dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
13: Mężczyzna ma zostać przesłuchany i może usłyszeć zarzut spowodowania nieumyślnego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Za to przestępstwo grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. 26-latek jest mieszkańcem województwa mazowieckiego. Wiadomo, że podróżował z 3 pasażerami. Policja na razie nie potwierdza, czy w chwili wypadku driftował samochodem.
14: Kierowca, 26-latek, został poddany wczoraj badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Był trzeźwy. Została mu również pobrana krew na oznaczenie alkoholu i narkotyków, środków niedozwolonych we krwi. Decyzją prokuratora ten mężczyzna został zatrzymany.
13: Mówiła podkomisarz Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W wypadku zginęli rodzice spacerujący ze swoim 8-miesięcznym dzieckiem. W szpitalu wciąż trwa walka o jego życie. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
12: Teraz Zamość. Syreny alarmowe zawyły przez pomyłkę podczas ćwiczeń. Do incydentu doszło podczas tak zwanych cichych prób systemu około godziny 7 rano, mówi rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Michał Bubicz.
15: W związku z przeprowadzonymi dzisiaj testami cichymi syren alarmowych, na części

0: 26% ankietowanych. Iran doprowadził do 4-dniowego zamknięcia brytyjskiej elektrowni wskutek bezprecedensowego ataku. Poinformował o tym dziennik Daily Telegraph. Według gazety to pierwszy przypadek, gdy hakerzy powiązani z irańskim reżimem zdołali wyłączyć taki obiekt w Wielkiej Brytanii. Zdaniem gazety 4-dniowa przerwa w działaniu takiej elektrowni nie miałaby wpływu na całą sieć, ponieważ niektóre fabryki oraz szpitale posiadają własne generatory prądu. Kalendarz nieubłaganie przypomina, do szkoły coraz bliżej zaczyna się wyścig po wyprawkę. Plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę czy strój na WF. Lista jest długa, a portfel chudnie coraz szybciej.
1: Ołówek, nowe, akwarelowe i zestaw pędzli i plastelinę.
2: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
3: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
0: Na podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki, a starsi uczniowie muszą je dokupić. Trwa spór z Netflixem o przedstawienie postaci profesor Bożeny Hager-Małeckiej w popularnym serialu Ołowiane dzieci. Rodzina znanej śląskiej lekarki, naukowczyni w przyszłym tygodniu złoży pozew sądowy. Zdaniem bliskich wybitną lekarkę ukazano w serialu w złym świetle. Hager-Małecką zastąpiono fikcyjną postacią Krystyną Berger, którą gra Agata Kulesza, mówi pełnomocnik rodziny mecenas Krzysztof Breguła.
4: W kontekście historii, prawdziwej historii Ołowianych dzieci, mówimy o sile i współpracy trzech kobiet. Pani doktor Wadowskiej-Król, pani profesor Hager-Małeckiej oraz pani Wiesławy Wilczek. I równe uznanie należy się każdej z tych kobiet i absolutnie niesprawiedliwym i nieuzasadnionym jest zupełne pomijanie dokonań jednej z nich w tej prawdziwej historii.
0: A rodzina żąda zadośćuczynienia oraz zamieszczenia przed każdym odcinkiem serialu planszy informującej, że postać profesor Berger jest fikcyjna i nie można jej łączyć z profesor Hager-Małecką. Wars szykuje kulinarną rewolucję w pociągach Intercity. Na poszczególnych trasach mają się pojawić dania regionalne. Zmiany będą wprowadzane systematycznie, bo nie jest to proste logistycznie, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Wars.
5: Składy są obiegowane różnie i to powoduje, że pociąg, który na przykład właśnie jedzie do Szczecina, po zobiegowaniu, po sprzątaniu, zamienia się na przykład w pociąg jadący w inną część Polski. Mamy dania typu Łazanki na przykład, jadąc na południe. Mamy bliny jadąc na Podlasie.
0: A będą także dania rybne, to w podróży na Pomorze. Zmian w menu można się spodziewać na początku nowego roku. Kolejne informacje o 12.20, teraz pogoda. Do końca dnia sporo chmur popada w centrum i na północy. Na północy także, szczególnie na wybrzeżu, lokalnie możliwe burze. Na termometrach od 18 stopni w Szczecinie i w Białymstoku, 19 w Poznaniu i Gdańsku, 20 w Warszawie, 21 we Wrocławiu, Katowicach i Lublinie, do 22 w Krakowie i Rzeszowie.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Niedzielny magazyn Tok FM. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu i mówię dzień dobry w imieniu Katarzyny Kozak, która jest wydawczynią tego programu, a także Jany Cechy, która jest realizatorką dźwięku. Już za chwilę pierwszy nasz gość. Elektrownia jądrowa, mówi to coś Państwu, sprzeciwy, ale być może także benefity dla mieszkańców gminy Choczewo. Jak wygląda życie w tym miasteczku i co zmieni się lada chwila, o tym pomówię z Michałem Olszewskim. Dziś także o kulturze napiwków, która przywędrowała do nas ze Stanów Zjednoczonych. Na kanwie wypowiedzi jednego z restauratorów pochylimy się nad problemem o poznańskiej palmiarni. Będzie słów kilka o konkursie dla tych, którzy umieją naśladować ptaki. Śpiew ptaków dokładnie. Także pochylimy się nad tą sprawą. O chemii, a także chemii analitycznej, a także życie w zdrowiu. Dziś między innymi profesor Piotr Rutkowski powie o tym, jak przełomowa jest ta wieść o szczepionce przeciwko czerniakowi. Zaczynamy. Pierwszym naszym gościem jest Michał Olszewski, wiceprezes zarządu Polskiej Elektrowni Jądrowej. Dzień dobry, kłaniam się panu.
8: Dzień dobry, witam państwa.
7: To ma być rozmowa i też przyznam, że ten temat chodził mi po głowie od dłuższego czasu, która dotyczyć będzie percepcji mieszkańców gminy, w której powstaje elektrownia jądrowa. Zresztą projekt odraczany w czasie, projekt, który kilkukrotnie był już na agendzie, a z różnych...
8: No miał wiele początków, tak.
7: Tak, a z różnych powodów nie został on

0: Nie był on kontynuowany, nie mówiąc już o tym, że dobrnąłby do swojego szczęśliwego końca. Pan jako wiceprezes odpowiada za te relacje z mieszkańcami gminy Choczewo, co pewnie nie jest prostą sprawą, bo gdyby statystycznie do 100 rodzin w Polsce przyszedł ktoś z informacją, że w obrębie ich miejsca zamieszkania powstanie elektrownia jądrowa, to intuicyjnie 99 tych pytanych mieszkańców no pewnie by powiedziało: o Boże, a co to i co mi grozi?
1: To jest w ogóle ciekawe, dlatego że z badań, które też prowadzimy jako spółka, wiemy, że bardzo mocno wzrosło poparcie do budowy elektrowni jądrowej na przestrzeni ostatnich paru lat. To też chyba jest zbieżne z trochę z tempem pracy, które narzuciliśmy sobie nad samym projektem. Ale taką ciekawostką, którą warto zwrócić uwagę, jest to, że o ile poparcie w całym kraju w ogóle dla atomu jest powyżej 90%, no to w tej społeczności lokalnej jest mniejsze i to nie ma co się łudzić, ono zawsze będzie mniejsze, chociażby z tego powodu, o którym pan redaktor wspomina, no w sensie, że gdzieś tam ten NIMP tak zwany, czyli Not in my backyard, tylko nie w mojej okolicy, zawsze trochę działa jako taki straszak. I to poparcie w gminie Choczewo wynosi około 60-65%, co jest i tak bardzo dobrym wynikiem, umówmy się, bo to oznacza, że 2/3 lokalnej społeczności jest za tą budową. Ja się osobiście zastanawiałem w ogóle, jakby skąd się bierze ta motywacja. Też rozmawiam z ludźmi, którzy tam są na miejscu. Nie tylko z włodarzami, ale też zdarza mi się rozmawiać z mieszkańcami, takimi, którzy czy reprezentują jakieś sołectwa, czy w ogóle tam mieszkają. Tamto społeczeństwo jest, można powiedzieć, trochę spolaryzowane w tym znaczeniu, że jest grupa, która jest grupą taką kontestującą działania z różnych przyczyn. Głównie ze względu na to, że kiedyś to byli ludzie, którzy przyjechali tam całkiem niedawno, może trochę dalej w czasie, po to, żeby korzystać z walorów krajobrazowych tej miejscowości. No więc im się nie podoba to, że tutaj nagle budowana jest duża infrastruktura, ale większość tych takich rdzennych, bym powiedział, mieszkańców, to są mieszkańcy, którzy absolutnie bardzo wspierają proces budowy, dlatego że, no, nie łudźmy się, jakby oni też liczą na poprawę swojego dobrostanu, tak, swoich dzieci. A budowa takiej infrastruktury, co pokazują przykłady z wielu zakątków z całego świata, powoduje no raczej poprawę warunków bytowych tych, którzy mieszkają wokół, a nie
0: na myśli rodzące się przy okazji biznesy.
1: Miejsca pracy, biznesy, również jakby dbałość sektora publicznego o to, żeby wokół takiej budowy też powstawała potrzebna infrastruktura publiczna. Więc wiadomo, że to będzie obszar, który za chwilę będzie jednym z najbardziej zadbanych obszarów, jeśli chodzi o infrastrukturę, tak? No oczywiście teraz o tym można, nie można o tym mówić, bo jesteśmy na początku procesu, więc rodzi się tu mnóstwo strachów i lęków po stronie też społeczności lokalnej. Słuchamy tego, na bieżąco reagujemy, poprawiamy gdzieś tam też infrastrukturę drogową chociażby, no bo to jest największa bolączka, no mówmy się, nie tylko tej miejscowości, ale wielu miejscowości w Polsce, które gdzieś tam leżą daleko od głównych szlaków komunikacyjnych. No ale dla tych ludzi to jest szansa i oni to poczytują w kategoriach szansy, więc gdybyśmy mieli patrzeć na to z takiej perspektywy lokalnej, to naszym celem absolutnie jest no, duże uwrażliwienie naszych wykonawców, podwykonawców na to, że pracujemy w miejscu, w którym my jesteśmy gościem, umówmy się, my tam jakby dopiero się zadamawiamy jako przyszły gospodarz tego fragmentu, tej gminy, więc jest duża, duża wrażliwość po naszej stronie, żeby nie psuć jakby takiego codziennego rytmu życia tych mieszkańców, ale też duża wrażliwość na to, żeby odpowiadać na bieżąco na wszystkie lęki, na pytania i też jakby odpowiadać na potrzeby.
0: No to ja teraz będę pytał pana, jeśli mogę i dość dobrze sformułuję te kwestie, z czego te lęki wynikają? Czy to jest wciąż konsekwencja katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu i tych wszystkich mitów, które pielęgnowane są latami, a tak się akurat składa, że teraz obchodziliśmy... Mhm. Trudno to nazwać obchodami, ale 40. rocznicę tejże katastrofy i było o tym głośno. Czy te lęki mogą być też konsekwencją tego, że jest to obiekt niewątpliwie strategiczny, a żyjemy w czasach dość niespokojnych, a obiekty strategiczne wiadomo, że są zawsze na celowniku potencjalnie wrogiego państwa?
1: Są trzy powody. Pierwszy jest ten, o którym pan redaktor wspomina. To jakby nawet nie chodzi o katastrofę w Czarnobylu, ale też taką świeższą wspomnieniem jest Fukushima. I umówmy się...
0: To ona raczej do młodszych pokoleń przemawia.
1: No, dokładnie tak, ale też umówmy się, jakby te dwa wydarzenia, które gdzieś tam w historii energetyki jądrowej wystąpiły, one raczej zadziałały w drugą stronę. Znaczy zadziałały być może w świadomości takiej, że ludzie zobaczyli, że są zagrożenia, ale pod kątem technologii one posunęły tę technologię bardzo mocno do przodu, tak? No bo poziom zabezpieczeń dzisiaj i poziom wrażliwości na te zabezpieczenia jest tak duży, że budowa dzisiaj chociażby, czy standard budowy reaktorów, które są budowane w Choczewie, jest naprawdę już zadbany o mnóstwo detali, łącznie z wykluczeniem możliwości zakłócenia pracy elektrowni w przypadku zderzenia z dużym statkiem pasażerskim, lotniczym, czyli samolotem. Więc jakby to, jakby umówmy się, to jakby te wszystkie wydarzenia, one jakby o ile w świadomości budują lęk, o tyle w technologii budują strasznie duży postęp, tak? No bo wiadomo, że jest taka sama zasada jak też chociażby w transporcie lotniczym, że wszystkie tego typu przypadki analizuje się po to, żeby je wykluczyć w przyszłości. I też badania wszystkie, które były prowadzone, bo też często dostajemy pytania właśnie, dlaczego Choczewo, dlaczego to miejsce.
0: A przepraszam, nie dlatego intuicyjnie, że była to pierwotna lokalizacja elektrowni, która doszła do skutku, ale nie opodal.
1: Był Żarnowiec, tylko że pamiętajmy o tym, że Żarnowiec jest nad jeziorem, Choczewo jest nad morzem. To już robi dużą różnicę. Właśnie kwestie bezpieczeństwa, zapewnienia wody na potrzeby chłodzenia tego typu urządzeń. Większą gwarancję daje właśnie akwen morski, a nie akwen sztuczny. Ale
0: przepraszam, pozwolę sobie na małą dygresję. Wie pan, że w percepcji Polaków niezwiązanych z regionem to jest to samo miejsce?
1: Jest i być może też dlatego trochę to jest tak, że naturalnie wybór tych lokalizacji był też ograniczony do tego rejonu. Między innymi z tego powodu, że jedną z rzeczy, którą udało się zrealizować przy okazji budowy Żarnowca, to była chociażby fragment infrastruktury przesyłowej, która powstała w latach 80., która dzisiaj jest wykorzystywana głównie przez elektrownię szczytowo-pompową w Żarnowcu, czy na jeziorze Żarnowieckim, a ona też jest ważna z perspektywy rozpływu energii po sieci. Natomiast drugi powód chyba jest istotniejszy, mianowicie no pamiętajmy o tym, że Polska przechodzi potężną transformację energetyczną i to jest transformacja oczywiście prowadząca do odejścia od węgla, zminimalizowania zużycia paliw kopalnych, takich jak chociażby gaz w dalszej perspektywie, bo wiadomo, że gaz będzie paliwem przejściowym przez jakiś czas. Natomiast to, co jest istotne gdzieś tam też lokalnie, to jest to, że na terenie tej gminy pamiętajmy o tym, że już dzisiaj jest postawione wyprowadzenie mocy z morskich farm wiatrowych o mocy 6 gigawatów. Elektrownia jądrowa to jest około 4 gigawatów mocy. Razem to jest 10 gigawatów mocy. 10 gigawatów mocy to tak jakbyśmy dzisiaj w niedzielę sprawdzili sobie pomiar, jaka jest generacja energii w krajowym systemie energetycznym. Nie sprawdzałem, od razu powiem, ale strzelę. To jest około 20 gigawatów. Czyli to jest połowa. Tamta moc, która tam będzie, to jest połowa mocy, którą my zużywamy jako Polacy w taki, można powiedzieć, okres wiosenno-jesienny. I absolutnie jakby to powoduje, że ta gmina stanie się, można powiedzieć, mega wrażliwa na wszystkie aspekty bezpieczeństwa. Aczkolwiek znowu, podobnie jak w tym pierwszym przypadku, czy takiego lęku przed samym atomem, moim zdaniem to są najmniej istotne elementy. To, co buduje gdzieś tam lęk, to jest lęk raczej przed tym, co jest nieznane, czyli nie takimi, można powiedzieć, typowymi zagrożeniami, o których ludzie widzieli, słyszeli, ale tym, w jaki sposób ta gmina się zmieni, tak? No bo ona się na pewno zmieni i to jest trochę lęk, o czym już była mowa, czyli po co zmieniać coś, co jest koło mnie, skoro jestem oswojony z dzisiejszym światem, w jakim żyję. Nawet jeśli on nie jest doskonały, to on jest taki, jaki jest. I wydaje mi się, że te lęki, które dzisiaj są tam gdzieś powodem tych kilkudziesięciu procent, tam tej jednej trzeciej społeczeństwa, która protestuje, no to jest ten lęk. Nie? W sensie, że gdzieś jest to taki, można powiedzieć, cierń pod skórą. Nie wiadomo, kiedy on zadziała.
0: O benefitach, nie tylko o mankamentach, jakie mogą spotkać mieszkańców okolic elektrowni, pomówimy już po informacjach.
1: Tych jest znacznie więcej.
0: Przekonamy się. Michał Olszewski, wiceprezes zarządu spółki Polskiej Elektrowni Jądrowej, jest naszym gościem. To jest niedzielny magazyn. Czas na informacje.
2: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
3: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
2: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem, im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
6: Przez część kościoła jest traktowany jak miś skrupówek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
5: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM, czwartki.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
7: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
8: Do euro przyjdź.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 12.20, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Nadmierna prędkość kierowcy była przyczyną utraty panowania nad samochodem. Zjechanie na chodnik i uderzenie w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Tak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych. Do wypadku doszło wczoraj w Krakowie. Mężczyzna i kobieta zmarli w szpitalu, a dziecko walczy o życie. 5 osób zostało rannych podczas wesela w górę w środkowej Norwegii. Pod weselnikami zawaliła się podłoga, na której ustawili się do wspólnego zdjęcia. Obrażenia dwójki z poszkodowanych okazały się poważne. Na koniec sport. 6 osad po 3 kobiece i męskie będzie reprezentować Polskę w rozpoczynających się jutro w Amsterdamie Mistrzostwach Świata w wioślarstwie. Złoci medaliści w dwójce podwójnej sprzed roku Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski popłyną w czwórce podwójnej. Kolejne informacje o 12.40.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W niedzielnym magazynie Tok FM pierwszym naszym gościem jest Michał Olszewski, wiceprezes zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. Dzień dobry jeszcze raz.
14: Dzień dobry ponownie.
0: W pierwszej części naszej rozmowy pytałem pana o to, jaka jest percepcja mieszkańców gminy Choczewo, gdzie powstaje elektrownia. A teraz chciałbym, żebyśmy nie tyle o obawach, co o tych benefitach, jakie mogą spotkać mieszkańców,
14: pomówili. To też jest percepcja, bo też mieszkańcy to jakby na to zwracają uwagę.
0: Tak? Ale wie pan co? Trudno dziwić się, że mieszkańcy terenu szczególnego, bo ja nie chcę powiedzieć szczególnie zagrożonego, ale terenu szczególnego oczekują, że zostaną też inaczej potraktowani jak mieszkańcy gmin, w którym tak strategicznych obiektów nie ma. Czy wy bierzecie to pod uwagę i rzeczywiście staracie się tej marchewki dać więcej niż jest to w innych miejscach, gdzie są być może równie strategiczne obiekty, ale o mniejszej skali niebezpieczeństwa?
14: Tak, no to tu też można powiedzieć, benefity można podzielić na trzy części. Zacznę od tych takich, można powiedzieć, najbardziej oddalonych w czasie. Samo powstanie dużego obiektu energetycznego, czy obiektów energetycznych, bo tak jak już wspominałem, na terenie tej jednej gminy nie jesteśmy jedynymi, którzy będziemy odpowiadali za infrastrukturę energetyczną. Są też morskie farmy wiatrowe i wyprowadzenie mocy, które jest dokładnie w Osiekach Lęborskich. 4 kilometry w prostej linii od elektrowni jądrowej Kopalino Lubiatowo.
1: najbardziej oddalone w czasie są wszystkie korzyści, można powiedzieć, stricte podatkowe. I umówmy się, to nie jest przypadek, że gminy, które, na których posadowione są projekty energetyczne, one są zawsze gminami niewspółmiernie bogatszymi. Tylko, że one tymi gminami stają się na skutek już funkcjonującej infrastruktury.
0: Czyli wprowadzanych podatków, rozumiem też.
1: Podatki, jest specjalny mechanizm zaszyty w naszych przepisach dotyczących ustawy, jeśli chodzi o budowę elektrowni jądrowej. To jest mechanizm, który dotyczy nie tylko gminy Choczewo, ale również gmin sąsiednich. Dokładnie połowa przychodów z przyszłych podatków zostaje w gminie Choczewo, połowa jest dzielona na kilka gmin sąsiadujących. I to jest efekt, który widać chociażby, chociaż majaczy mi się w głowie jeden przykład, ale boję się też mówić go po to, żeby nie budować specjalnie zbyt prostej analogii. Ale gmina Kleszczów, która jest gminą, najbogatszą gminą w Polsce, nie jest przypadkiem, tak? Tą najbogatszą gminą, chociaż akurat tam powód jest zupełnie inny tego bogactwa, to nie są podatki, ile bardziej opłaty za szkody w środowisku, które są powodowane przez kopalnie, ale może tu warto o tym powiedzieć.
0: Ale wie pan, ja tam akurat byłem wielokrotnie i wiem, że mieszkańcy odczuwają realną korzyść
1: jest,
0: z tego.
1: To jest...
0: Mają właściwie taką infrastrukturę, która należna jest, nie wiem, miejscowościom uzdrowiskowym.
1: To wyobraźmy sobie, że tu jest ta sama korzyść, ale bez tych szkód w środowisku, które na przykład mamy w Bełchatowie, tak? No bo nie ukrywajmy, w latach 80. czy 70., kiedy podejmowano decyzję o budowie elektrowni w Bełchatowie, chyba też nikt sobie nie wyobrażał, że to będzie tak potężna wyrwa w ziemi. Teraz, żeby porównać te dwa obiekty, my budujemy w Choczewie elektrownię porównywalną z Bełchatowem. Natomiast my zajmiemy 200 hektarów terenu finalnie, natomiast teraz nie podam dokładnie, ale w tysiącach kilometrów kwadratowych można podać liczbę terenów, które są zajęte pod infrastrukturę samej elektrowni w Bełchatowie, jakby biorąc pod uwagę kopalnię, wydobycie, logistykę i sam obiekt. Więc można powiedzieć, to jest dokładnie ten sam efekt, który jest w Kleszczowie, ale bez takiej szkody, jaka następuje na skutek budowy konwencjonalnej elektrowni.
0: Chciałbym jedną rzecz zapytać, bo tak jest. Moim zdaniem tego typu obiekt, który w skali kraju, ale także tej części Europy jest czymś totalnie nowym, no, będzie generował pewnie ciekawość. Nie tylko Absolutnie. Mieszkańców gminy, nie tylko sąsiednich, Absolutnie. Ościennych gmin, ale także ludzi z Polski. Czy bierzecie przy budowie pod uwagę także ten aspekt turystyczny,
1: tak to nazwijmy,
0: że przyjedzie wycieczka szkolna, która zobaczy, jak wygląda elektrownia.
1: Absolutnie tak. I zauważyliśmy też taką analogię, że w krajach, w których tych elektrowni jest dużo, tak jak chociażby we Francji, ten ruch turystyczny wokół elektrowni jest rozłożony na wszystkie obiekty. Natomiast w takich krajach jak chociażby Czechy czy Słowacja, gdzie są jedna, dwie elektrownie jądrowe, jest duża kumulacja osób, która chce zobaczyć tą elektrownię i zobaczyć ją z różnych przyczyn, właśnie edukacyjnych, poznawczych, ale też takich z czystej ciekawości. W obiektach francuskich, na przykład w ostatnim oddanym Flamanville, bo to jest taki referencyjny obiekt, do którego czasami nawiązujemy, jeśli chodzi o niektóre mechanizmy. On był budowany dosyć niedawno. Punkt informacyjny, który tam funkcjonuje, odwiedza 10 tysięcy osób rocznie. W Finlandii jest już to 15 tysięcy osób rocznie. W Czechach to są wartości kilkukrotnie wyższe, czy to w Dukowanach, czy w Temelinie. Więc my też przygotowujemy w ramach elektrowni specjalną infrastrukturę recepcyjną na wypadek konieczności przyjmowania tego typu wycieczek. Gdybyśmy liczyli benefity, to powiedziałem o tych najbardziej oddalonych. Drugim benefitem, już takim może być trochę bliższym, jest to, że sama budowa elektrowni, no to jest zaangażowanie kilkunastu tysięcy osób, która będzie pracowała wokół. To jest biznes. Mówmy się, to jest duży biznes dla lokalnej
0: społeczności. Panie prezesie, bo biznesem może dla niektórych, albo potencjalnym biznesem, stać się, nie wiem, spekulacja deweloperska. No bo ja rozumiem, że ci
1: na
0: ludzie,
1: pewno,
0: te tysiące ludzi, którzy będą tam pracować, muszą gdzieś mieszkać, oni nie będą dojeżdżać kilkaset kilometrów dziennie.
1: Znaczy o to chcemy, znaczy powiem tak, to wyciągnęliśmy lekcje też z wielu innych projektów tego typu i dlatego w naszym projekcie temat właśnie zakwaterowania jest szczególnie potraktowany. Dokładnie do końca października mamy trwające rozmowy z konsorcjum Westinghouse Bechtel, po to, żeby wypracować odpowiedni model systemu zakwaterowania, taki, który właśnie uniknie presji spekulacyjnej na lokalnym rynku. I chcemy do tego wykorzystać w pierwszej kolejności, po pierwsze, istniejące obiekty. I tu Agencja Rozwoju Pomorza pomogła nam zidentyfikować istniejące obiekty noclegowe, które mogą temu służyć, ale po drugie umiejscowić potencjalnie dużą infrastrukturę noclegową na obiektach, które są własnością samorządów lub Skarbu Państwa. Po to, żeby właśnie uniknąć takiej presji deweloperskiej, spekulacji i też umówmy się, w naszych krajowych uwarunkowaniach często chaotycznie rozwijające się zabudowy.
0: Proszę wybaczyć, być może jestem naiwny w kwestii, którą chcę teraz poruszyć, ale wyobrażam sobie, a przynajmniej gdybym ja był mieszkańcem takiej gminy, w której powstaje elektrownia jądrowa, to spodziewałbym się, że ja nie będę płacił za prąd tyle, co mieszkańcy pozostałych gmin.
1: To jest prosty, bardzo prosty mechanizm, który się też często pojawia.
0: Ale spotyka się pan
1: jasne,
0: z
1: oczywiście,
0: kwestiami?
1: Tak. To w sensie w formie takich deputatów. Ja jestem synem leśnika, kiedyś pamiętam deputat na drewno, który mówił.
0: Były też deputaty węglowe.
1: Tak. To, co mieszkańcom dajemy w krótkiej perspektywie czasu, to przede wszystkim infrastrukturę. Ta gmina, jak żadna inna, dostanie de facto przy okazji budowy elektrowni. Wiadomo, ta infrastruktura powstaje też po to, żeby móc tą elektrownię zbudować, ale to będzie infrastruktura, która de facto po pierwsze skróci czas dojazdu do gminy Choczewo i to nie tylko drogą, ale również koleją. Na potrzeby realizacji budowy elektrowni budujemy 26 km drogi krajowej, która połączy węzeł Łęczyce, czyli drogę kaszubską, drogę ekspresową łączącą Gdańsk ze Słupskiem i dalej ze Szczecinem, połączy ten odcinek właśnie z gminą Choczewo i powstanie ponad 150 km linii kolejowej. Gdybyśmy mieli porównać jakikolwiek inny obszar naszego kraju, to nigdzie indziej nie powstaje tyle linii lokalnych, które de facto połączą Lębor, Kłebę, Choczewo właśnie i Wejherowo, która będzie potężnym, można powiedzieć, lewarem takim gospodarczym, nie tylko związanym z elektrownią, ale w ogóle z codziennym życiem, tak? No bo o wiele łatwiej się będzie dostać do Choczewa i z Choczewa, niż to było kiedykolwiek wcześniej w historii. I to jest na pewno rzecz, którą ta gmina dostaje przy okazji budowy elektrowni i to jest ten, można powiedzieć, najszybciej do uchwycenia efekt, bo on będzie za rok, za dwa już realnie ta infrastruktura powstanie, bo ona jest dzisiaj już w trakcie budowy.
0: Korzystając z pańskiej obecności w naszym studiu, od razu zapytam, jak postępują prace versus plany i założenia wobec elektrowni?
1: Które plany? Bo to musimy ustalić, do których planów się odnosimy.
0: A to jest ich kilka?
1: No nie, no 15 lat temu był plan taki, że w 2024 roku miała być wybudowana elektrownia, więc jakby to ten plan jest oczywiście jakby z siłą rzeczy nieaktualny.
0: Szczerze, ja pamiętam 15 lat temu, ile pieniędzy pochłonęła promocja tego projektu.
1: No, pewnie tak.
0: I były to pieniądze nie tylko ze względu na to, że ta elektrownia nie została wybudowana, wyrzucone w błoto, biorąc pod uwagę...
1: Trochę będę tego bronił akurat. Nie do końca w błoto. Można oczywiście mieć gdzieś tam czasami zarzuty do tego, że pieniądze, które idą na promocję, to są pieniądze, które... czy na budowanie świadomości, to są pieniądze, które są związane gdzieś tam z jakąś właśnie propagandą. Tak nie jest, od razu mówię. Jakby to są... środki, które są przeznaczone na działania informacyjne promujące, to są
0: środki,
1: które zawsze
0: będą... Ja wiem, że pan, panie prezesie, zna się na sporcie, ale bimbaliony złotych wyrzucone w siatkarską drużynę, która miała swoją nazwę Atom...
1: Okej, no dobra, no to dobrze, to jest po soli. Okej, dobra, nie miałem tego na myśli. Bardziej miałem na myśli to, że gdzieś tam jednak widać korelację pomiędzy działaniami, które były prowadzone wokół programu energetyki jądrowej, a wzrostem poparcia dla samej energetyki jądrowej. Od jesieni ubiegłego roku tak naprawdę wchodzimy w zupełnie inną fazę tego projektu. Na wiosnę tego roku oczyszczono cały teren i przygotowano go do budowy. Ruszyły również prace związane z budową właśnie drogi krajowej, linii kolejowej. W przyszłym roku rusza budowa portu morskiego, który będzie wbudowany specjalnie na potrzeby logistyki związanej z budową. Te prace przygotowawcze związane z przygotowaniem całej infrastruktury mają skończyć się w roku 2028-2029. I dokładnie w roku 2028-2029 rusza budowa już taka, może być sensu stricte, jeśli chodzi o wylewanie betonu jądrowego, rozpoczęcie prac już takich, może być związanych z fundamentowaniem. Bardzo ważną decyzję podjął polski parlament dokładnie w ostatnich dniach. Przyjął zmianę prawa budowlanego, która pozwala nam przyspieszyć część prac przed jeszcze uzyskaniem formalnego pozwolenia na budowę. To jest o tyle istotne, że da nam możliwość prowadzenia tych prac, które nie wymagają jeszcze zgody na przykład Państwowej Agencji Atomistyki, jeśli chodzi o budowę samej tej struktury związanej z częścią jądrową, a pozwala nam prowadzić część prac tak, żeby nie tracić czasu. W sensie te prace, które dzisiaj się rozpoczynają na Choczewie, na elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino, to są prace, które związane są już na przykład z milionami metrów sześciennych ziemi, które są niwelowane, kilometrami dróg, które są budowane, jeśli chodzi o już drogi wewnętrzne i budową już nawadę na dziesiątkach hektarów zaplecza takiego, które będzie służyło do budowy. Jest już podpisany kontrakt na 1000 miejsc, na miejscu, w których będą mieszkali pracownicy. Więc jakby to są już takie realne rzeczy, które ten projekt naprawdę mocno przybliżają i sam fakt, że mieszkańcy już skarżą się na uciążliwości związane z budową, no jest dowodem na to, że ta budowa już naprawdę trwa.
0: Pamiętam, kiedy był pan wiceprezydentem Warszawy, był pan też piewcą zrównoważonego transportu. Zresztą prezentował pan taki model, w którym lepiej poruszać się rowerem.
14: Dokładnie tak. Mam rower w Choczewie, żeby nie było też...
0: O dobrze, ma pan rower, ale pytanie, czy będzie tam nie infrastruktura, będą tam, nie wiem, kilometry ścieżek, które pozwolą właśnie takim weekendowym wypadem zobaczyć, jak wygląda elektrownia jądrowa. A myślę, że wieloma Polakami będzie kierować taka ciekawość.
14: Pracujemy z lokalną społecznością tak, żeby mieć przygotowany cały plan do realizacji w trakcie budowy samej elektrowni jądrowej. Na pewno zadbanie o infrastrukturę turystyczną jest mega istotne, no bo nie chcemy zmieniać tego głównego genotypu samej gminy, jakim jest turystyka. Ona jest oczywiście sezonowa. W przypadku Choczewa wiadomo, że wiele gmin strasznie zabiega o to, żeby turystykę maksymalnie przedłużać, jeśli chodzi o ich sezonowość. To, co dzisiaj jest gdzieś naszym głównym przedmiotem naszego myślenia, to jest to, żeby maksymalnie wyseparować budowę od właśnie tego normalnego ruchu turystycznego. Co w przypadku gminy Choczewo jest, może nie mówię, że proste, ale gdzieś tam nam się udaje w tym znaczeniu, że główne ośrodki, czyli Stilo, Osetnik, Lubiatowo, Kopalino, one są, można powiedzieć, po bokach budowy samej elektrowni. Najbardziej doskwiera nasza budowa dwóm miejscowościom, to jest Biebrowo, Słajszewo. Dla nich mamy specjalny pakiet działań dla turystów, którzy odwiedzają te miejscowości. Mamy przygotowany bezpłatny Melex, który dowozi chociażby turystów na plażę. Zmieniliśmy przebieg trasy rowerowej w tym roku po to, żeby ona miała, nawet niekoniecznie omijała budowę, ile by miała ładniejszy przebieg, i rzeczywiście bardzo wiele osób już dzisiaj docenia, że jest to jeden z fajniejszych odcinków trasy rowerowej Eurovelo na wybrzeżu. Ale umówmy się, to są wszystko prace, którym adaptujemy istniejącą infrastrukturę do potrzeb dzisiejszej sytuacji. Natomiast czeka nas naprawdę ciężka praca ze społecznością lokalną, żeby zbudować taki, może być, trwały model tej turystyki, nie? I aktywnej, bo ci, co nie byli w Choczewie, a tutaj od razu wszystkich z radiosłuchaczy Radia Tok FM zachęcam naprawdę bardzo gorąco, chociaż podejrzewam, że bardzo wielu z was tą gminę kojarzy, to nie są zwykli turyści, to nie jest, przepraszam, nie chcę sobie tu segregować, to nie są turyści, którzy odwiedzają inne, już jak powiem, takie znane, powiedziałem, kurorty, nie wymieniając ich z nazwy, czy na M, czy na J, nieważne, czy na H. Jest to kurort, czy jest to jakby miejscowość, która jest miejscowością aktywnego spędzania czasu. I przez to, że to są bardzo naturalne plaże, to dominuje tam turystyka rowerowa, konna, biegowa, jakby wszyscy, którzy tam przyjeżdżają, oni spędzają bardzo aktywnie czas. I to nie jest tylko plażowanie. I jakby to jest, jakby tego genotypu nie chcemy zmienić. Nie chcemy dalej pozostawić ten taki charakter. Więc jakby, a ścieżki rowerowe, a propos zrównoważonego modelu poruszania się, to jest absolutnie rzecz, którą też mam w głowie.
0: Dziękuję panu bardzo. Michał Olszewski, wiceprezes zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, był z nami. Dobrej niedzieli.
14: Dziękuję bardzo i zachęcam wszystkich jeszcze do odwiedzenia gminy Choczewo. We wrześniu jest jeszcze sezon. Zapraszamy serdecznie na budowę elektrowni i oczywiście też do skorzystania z natury.
0: A ja myślę, że naszą rozmową też przybliżyliśmy ten projekt naszym słuchaczom. To zresztą nie była jedyna rozmowa wcześniej, kilka tygodni temu. Także poruszaliśmy ten temat. Szanowni państwo, czas na informacje.

0: Reklama.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
0: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 12.40, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam na początek. Podlasie i 18 tysięcy odbiorców, którzy nadal nie mają prądu. Po awariach, które spowodowała wichura, energetycy usuwają awarie, połamane drzewa i gałęzie, które zawaliły się na linie energetyczne. Jedna osoba została ranna po nocnej strzelaninie w Brukseli. Według władz zdarzenie to prawdopodobnie miało związek z handlem narkotykami. Wcześniej w nocy z broni automatycznej ostrzelano komisariat policji. Na koniec sport. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie zremisowało na wyjeździe z New York Red Bulls 1-1 w meczu piłkarskiej MLS. Reprezentant Polski, który w piątek skończył 38 lat, grał od 65 minuty i nie wpisał się na listę strzelców. Kolejne informacje o 13.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Niedzielny magazyn. Kłaniamy się Państwu ponownie. Mówię kłaniamy się, bo też mam na myśli Katarzynę Kozak, która przygotowała ten program w roli wydawczyni, a także realizatora dźwięku, którym jest od godziny 12 Janacek. Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie, a my teraz połączymy się z kolejnym naszym rozmówcą. Doktor habilitowany Mirosław Miernik jest z nami z Instytutu Anglistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
10: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
9: Pewnie słyszał Pan wypowiedź restauratora Mateusza Gesslera, że napiwek w restauracji powinien być niepisanym obowiązkiem gościa. Wywołało to sporo kontrowersji, a w każdym razie skłoniło wielu ludzi, którzy mają zdanie na ten temat, do wypowiedzenia tegoż zdania tak w przestrzeni medialnej, czy też mediów społecznościowych. A jakie jest Pańskie zdanie na ten temat? I za chwilkę w ogóle wrócimy do tego, skąd napiwki się wzięły i dlaczego odwołujemy się w ogóle do tak odległego od nas wzorca kulturowego, jakim są Stany Zjednoczone.
10: No, osobiście nie jestem zwolennikiem kultury, która się opiera na napiwkach, jeżeli chodzi o wyjście do restauracji. Przykład Stanów pokazuje, że jest szereg problemów z tym podejściem. Mówi się czasami, że to poprawia jakość usługi. Badania naukowe zazwyczaj temu przeczą. Są pewne, które mówią, że jest pewna granica, która poprawia się ta jakość, ale są to badania na niskich próbach. Największe badanie robione przez Lynn i McCall na początku XXI wieku pokazało raczej, że takiej poprawy nie ma, bądź jest minimalna. Poza tym wydaje mi się, że to też nie do końca jest w porządku wobec pracowników. Sytuacja, w której pracownik, nie wiem, złamie nogę i nagle ma tylko tą podstawę swojej pensji, co może stwarzać praktyczne problemy w życiu prywatnym. No i jest jeszcze jedna rzecz, która mi w tym przeszkadza, mianowicie dlaczego ja jako klient mam się martwić tym, czy kelner jest dobrze opłacany, bądź kelnerka, bądź też jaki mam zostawić napiwek, aby ta osoba nie przymierała głodem, bądź miała na niezbędności w życiu. Więc nie jestem entuzjastą tego pomysłu. Oczywiście jasne jest to, że jeżeli tego nie będzie, to wpłynie na wyższe ceny w samej karcie dań. No ale tak czy owak te pieniądze muszą zostać zapłacone, czy to w formie jasnej, transparentnej, mamy cenę dania w karcie, czy to w formie mniej transparentnej, czyli dostajemy rachunek i zaczynamy myśleć. 10, 15, 20 od sumy przed podatkiem, po podatku. A co jeżeli, o tym pan Gessler powiedział, mamy tą opłatę serwisową doliczoną. Jeżeli jest doliczona opłata serwisowa, to dlaczego ja mam ponownie płacić ten serwis, bo tam to jest na rachunku. No, można by się tego pozbyć wtedy, ale jest szereg takich wątpliwości, które sprawiają, że nie jestem entuzjastą takiego podejścia.
9: Mam wrażenie, że cała ta dyskusja też zrodzi pewien niepokój, a na pewno zaburzy dobre emocje, a zakładam, że takie są między gościem a kelnerem, gościem a restauracją w ogóle, bo to wzajemne oczekiwanie, to wzajemne badanie się i koniec końców nieuregulowana nawet na zasadzie umowy społecznej sytuacja, no będzie budzić permanentne wątpliwości.
10: Tak, i tutaj przykład Stanów, gdzie kelnerom płaci się poniżej płacy minimalnej bardzo często. To oczywiście zależy od prawa stanowego, bo reszta teorii ma być z napiwków. Doprowadza do takiego napięcia. Z jednej strony klienci czują się po obowiązku zapłacenia. Bardzo często też ten obowiązek jest trochę ważniejszy od ich poczucia, czy są dobrze, czy źle obsłużeni. Były badania, bodajże to był Offer Azar, który zrobił je jakoś tak parę ładnych lat temu, w wyniku których stwierdził, że jeżeli jest oczekiwanie, że klient ma ten obowiązek zapłacenia napiwku, to ma obowiązek i dlaczego ma się kelner bądź kelnerka starać. Więc jest też ten problem tutaj. Są przykłady, gdzie nie widać tej poprawy, jak wspominałem wcześniej, obsługi klienta.
9: Też proszę zwrócić uwagę, bo co to znaczy starać się ze strony kelnera? To znaczy być ponad swój profesjonalizm, zakładając, że ktoś dobrze wykonuje swoją pracę, być nad wyraz uprzejmym, czasami wbrew swojej woli, tylko po to, by gościowi się przypodobać i liczyć, że coś skapnie z jego stołu, już tak mówiąc obrazowo?
10: No niestety to, o czym pan wspomina, jest czymś, co jest rzeczywistym zjawiskiem. Zauważono na przykład, że kelnerzy potrafią starać się preferencyjnie traktować klientów, którzy wyglądają, jakby mieli więcej zapłacić. W kulturze amerykańskiej jest to bardzo często mężczyzna, albo wyjście służbowe, albo wyjście związane z jakimś wydarzeniem sportowym. I kelnerzy się skupiają na nich, a ktoś, kto nie wygląda, jak miał zostawić napiwek, co jest tylko wrażeniem, nie musi się to pokrywać z prawdą, jest traktowana gorzej. Mówimy też o tej pracy emocjonalnej, której pan powiedział, że ktoś miał zły dzień, obsługuje klienta absolutnie wedle wszelkich zasad grzeczności i tak dalej, tylko załóżmy się nie uśmiecha. Wchodzą też uprzedzenia. Badania wskazują, że osoby, które wyglądają w pewien sposób, dostają lepsze napiwki, niezależnie od tego, jak się zachowują. Więc na przykład młoda kobieta, która spełnia warunki kulturowej atrakcyjności, będzie zarabiać więcej niż jej starsza, bardziej doświadczona i sprawna koleżanka. Więc są też te problemy, które takie napiwki mogą odzwierciedlać, istniejące uprzedzenia w społeczeństwie na przykład.
9: Co wobec tego z tym zrobić? A może my jesteśmy jeszcze na tyle niedojrzałą gospodarką wolnorynkową, że nie wypracowaliśmy takiego własnego wzorca, który odpowiadałby naszym i potrzebom, i oczekiwaniom. Już nie mówię tym oczekiwaniom finansowym, ale na bazie relacji międzyludzkich, czyli dobrze wykonana usługa, większa zapłata.
10: No tutaj znowuż mamy problem, bo zdecydowana większość wolnorynkowych gospodarek na świecie, od Japonii poprzez Europę Zachodnią, nie ma takiej kultury napiwkowej jak Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych ta kultura zresztą nie tylko się ogranicza do gastronomii. Pójdziemy do fryzjera, fryzjerowi również powinniśmy dać napiwek. Pójdziemy do spa albo na masaż, też musimy dać napiwek. Obsługa hotelowa. Często w Stanach zostawia się pieniądze dla osoby, która sprząta pokój hotelowy. Nawet tatuażyści dostają napiwki. Więc jest to dużo szersze. Jest to też związane z pewnymi kwestiami inherentnymi w Stanach Zjednoczonych. Napiwki w Stanach pojawiły się w połowie XIX wieku, kiedy kształtowała się wczesna finansjera przed wojną secesyjną. Osoby te z tej grupy społecznej wysyłały bardzo często swoje dzieci do krajów europejskich, aby studiowały. Nie wiem, J.P. Morgan na przykład w Getyndze, zresztą jego ojciec był Niemcem z pochodzenia. I przyniosły ten zwyczaj do Stanów. I on był absolutnie nienawidzony. Uchodził za niedemokratyczny, za formę korupcji. Był kojarzony z jakimiś aspektami arystokratycznymi, coś, co w Stanach było naprawdę czymś, co było powszechnie nielubiane. I do tego stopnia, że mimo, że po wojnie secesyjnej bardzo często zatrudniano osoby, które były pochodzenia afroamerykańskiego w restauracjach bądź jako porterów w pociągach, mówiąc, dobra, my wam nie płacimy, ale napiwki są wasze. To było nie do pomyślenia w przypadku osób białych, gdzie już na początku powstawania Stanów Zjednoczonych było coś takiego, że idea niepłacenia pracownikowi była nie do pomyślenia. Takie praktyki zdarzały się wcześniej. Natomiast mimo nawet tego, pod koniec XIX wieku zaczęto powszechnie zabraniać, no może nie powszechnie, ale w paru stanach zaczęto zabraniać w ogóle dawania napiwków. I wszystko się zmieniło w trakcie prohibicji, gdzie spadki zarobków restauracji były tak znaczące, że stwierdzono, że trzeba wrócić do modelu dawania napiwków. Więc był to zwyczaj europejski, gdzie dawano to tylko i wyłącznie w przypadku lepszej jakości usługi, to wybitnie lepszej, który był niechętnie przyjęty w Stanach i dopiero to się zmieniło w pierwszej połowie XX wieku. Więc ja bym nie powiedział, że jest to kwestia wolnorynkowych krajów, bo cały szereg wolnorynkowych krajów nie podchodzi tak. Jest to oczywiście również kwestia kulturowa. W niektórych krajach azjatyckich przyjmą chętnie napiwek, w innych uznają to za swojego rodzaju obrazę bądź nietakt. Więc my mamy u siebie pewne zwyczaje już wypracowane. Duża ilość Polaków daje napiwki. Są Polacy, którzy dają napiwki po każdej wizycie, w trakcie każdej wizyty w restauracji bądź tego typu usługi, taksówkarskie na przykład, ale są też osoby, które dają w sytuacjach wybitnych. Tutaj zrobienie z tego obowiązku też tak trochę, czy jest to wolnorynkowe, no można wątpić. Jednak konkurencja na rynku jest dobra, ale czy konkurencja w firmie, która obsługuje klienta, będzie dobra? Czy jak pójdziemy do banku i jestem przy okienku i ktoś mi reklamuje jakąś lokatę bądź produkt inwestycyjny, i ktoś z drugiego okienka zacznie krzyczeć, pan nie inwestuje, on pana w konia robi, ja panu dam lepszy interes. No, nagle to działa przeciwko instytucji. I co jak się zdarza to, o czym mówiłem wcześniej, kiedy kelner bądź kelnerka biegnie do jednego stołu, bo wydaje się, że tam ktoś przyszedł w jakimś droższym garniaku bądź lepszej kreacji, licząc, że dostanie duży napiwek, a ktoś inny jest ignorowany. Ta osoba raczej nie zostawi wszystkiego napiwku.
9: Ale panie profesorze, jest jeszcze jedna kwestia. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili, przynajmniej ja spotykam się z takim modelem, formą uznania dla pracownika, jego kompetencji, sposobu wykonywania pracy, nawiązywania relacji z klientem, gościem, petentem, jest pozostawienie korzystnej oceny, na przykład już nie chcę posługiwać się nazwą własną, ale jest takie miejsce, gdzie można
10: w internecie opinię wystawić.
9: Można wystawić opinię, można to zrobić precyzyjnie, personalnie, co też niewątpliwie podnosi prestiż tego, który usługę wykonuje. I wreszcie druga sprawa, proszę wybaczyć, mamy 4 minuty, a chciałbym te dwa wątki jeszcze dotknąć. Żyjemy w kraju, w którym w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych a być może się mylę, ten pieniądz, ta gotówka, którą nosi się przy sobie, jest wyparta przez kartę, którą nosimy, bądź też mamy ją zakodowaną w telefonie. Bardzo często być może chcielibyśmy dać napiwek, ale tej gotówki przy sobie nie mamy. To trochę tak jak, nie wiem, ci, którzy chodzą regularnie do kościołów, mają też ten problem, bo to jest jeszcze inna sprawa, że nie mogą dać na tak zwaną tacę, bo po prostu tych pieniędzy nie mają. To nie jest kwestia ich chęci bądź niechęci.
10: No, zawsze można przyjść skoczyć do bankomatu, że tak trochę cynicznie powiem, ale prawda jest również taka, że bardzo często na terminalu mamy od razu prośbę, czy chcemy dać napiwek, bądź możemy zgłosić taką chęć. Oczywiście mam wtedy wątpliwości, zresztą w przypadku gotówkowych również, bo są restauracje, które mają w zwyczaju, że wszystkie napiwki potem mają trafić do firmy i są dzielone w jakiś nietransparentny sposób, bądź po wszystkich pracownikach, bądź część się idzie do samej restauracji. Więc to też wzbudza pewne wątpliwości i stwarza pole do nadużyć, pewien brak transparentności. Z drugiej strony to, o czym pan wspomniał, jeżeli chodzi o te opinie w internecie, no to była genialna rzecz, kiedy działała. Ja w tej chwili mam bardzo dużą dozę sceptycyzmu wobec recenzji w internecie. Pójdziemy do restauracji, zamówimy jedzenie, i pod koniec przychodzi kelner, kelnerka, wyjmuje kod QR, tu pan, pani zeskanuje i wystawi nam dobrą opinię, pani pokaże tą opinię, dostanie pan, pani zniżkę. I to stwarza bardzo niemiarodajne recenzje. I to niestety jest coś, co popsuło system, który był całkiem fajny. Bo
9: czyli jest to kupowanie sobie recenzji, tak? To chce pan powiedzieć?
10: Tak, dokładnie.
9: No dobrze, panie profesorze, ponieważ zmierzamy do końca naszej rozmowy, z jaką wiedzą powinniśmy wyjść w kwestii, którą poruszyliśmy, czyli napiwki w restauracjach, tak czy nie?
10: Wydaje mi się, że to jest źle postawione pytanie. Napiwki w restauracjach mają swoje miejsce, są w kulturze bardzo silnie zakorzenione. I moim zdaniem w samej idei napiwku nie ma nic złego. Problem polega na tym, kiedy zaczyna być obowiązek i to przenosi kwestię tego, jak płacić kelnerom z pracodawcy na klienta. To jest chyba to, nad czym trzeba się zastanowić. Do kogo należy ten obowiązek i czy jest to też związane, załóżmy, ze świadczeniami społecznymi albo właśnie z taką sytuacją, że a co będzie, jak kelner zachoruje? Czy nie stwarza to, że muszą być te napiwki w sytuacji, że kelner, który jest chory, przyjdzie do pracy? Więc jest tej dużej ilości, o tym trzeba dyskutować i wydaje mi się, że to jest ważna dyskusja. Natomiast nie byłbym tak radykalny, aby powiedzieć, że napiwki złe absolutnie zabronić, bo nieraz jest obsługa wybitna, której wydaje mi się to należy. Ale nie wydaje mi się, aby to, czy kelnera będzie stać na opłacenie mieszkania, powinno zależeć od tego, czy obsłużył wybitnie klienta. Ta podstawa moim zdaniem musi być godna i zdecydowanie nie powinna być poniżej płacy minimalnej, co się zdarza w Stanach, ani nie powinna być taką próbą obejścia wyższej ceny w karcie dań.
9: Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Mirosław Miernik z Instytutu Anglistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego był z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
10: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
9: Informacje przed nami.

0: Reklama.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Kolejna tragiczna noc na Ukrainie. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 30 zostało rannych. Niemcy obiecują kolejne pociski. Po 2 latach po powodzi woda znów pojawiła się w Głuchołazach. W informacjach pytamy, czy można temu zapobiec. Nauczyciele szykują protest dzień przed początkiem roku szkolnego. Jest postulat 15% podwyżek. Minęła 13. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Niemcy dostarczą Ukrainie 600 pocisków przechwytujących PAC-2. Porozumienie z Berlinem w tej sprawie ogłosił dziś prezydent Wołodymyr Zełenski. Wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej zapowiada też Francja. Na Ukrainę mają trafić kolejne pociski i nowe radary. Cezary Jaszczyk.
9: Wołodymyr Zełenski przyznał, że rozmowy nad wsparciem dla ukraińskiej obrony trwają na wielu poziomach. Chodzi m.in. o przekazanie pilnie potrzebnych pocisków do systemów Patriot. Bardzo chciałbym wierzyć, że uda nam się znaleźć sposób na pozyskanie niewielkiej części amerykańskich zasobów, powiedzmy 5 albo 10%. Jesteśmy gotowi zapłacić za te dostawy. Deklaruje Zełenski. Zapowiedzi wsparcia płyną też ze strony Norwegii. Obecny dziś w Kijowie z okazji Święta Ukraińskiej Flagi premier tego kraju przekazał, że Oslo wesprze w przyszłym roku Ukrainę kwotą 85 miliardów koron. To około 15 miliardów złotych. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
8: A w ciągu ostatniej doby w rosyjskich atakach na Ukrainę zginęły co najmniej 4 osoby, kilkadziesiąt zostało rannych. Po intensywnych opadach deszczu kolejny raz podtopienia w Głuchołazach, miejscowości dotkniętej powodzią w 2024 roku. Jak twierdzi profesor Paweł Rowiński z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, zdarzenia tego typu będą w Polsce występować coraz częściej. A wszystko to za sprawą kryzysu klimatycznego, który sprzyja ekstremalnym zjawiskom pogodowym.
10: Nie istnieją takie systemy ochrony przeciwpowodziowej, które uchroniłyby nas na 100% przed każdą powodzią. Możemy tylko zmniejszać ryzyko powodziowe. Infrastruktura była jakoś zaniedbywana. Powstają teraz te programy i te programy ochrony przeciwpowodziowej to nie jest coś, co można zmienić natychmiast. No, ja powiedziałem o tej na przykład współpracy z Czechami. To wymaga porozumień międzynarodowych, żeby coś zrobić również w górze rzeki, bo przecież Głuchołazy są bardzo blisko granicy.
8: Za podtopienie o tej porze roku odpowiadają przede wszystkim Niż Genułański. Front, który ma swój początek w zetknięciu zimnych mas powietrza z ciepłymi wodami Morza Śródziemnego. Ocieplenie mórz na południu kontynentu sprzyja zwiększeniu intensywności niżu, przez co z roku na rok ryzyko ekstremalnych opadów deszczu i burz zwiększa się także w Polsce. Pierwszy pełny tydzień kampanii o fotel prezydenta Krakowa za nami. Kandydaci niemal codziennie wychodzili do mieszkańców, prezentowali pomysły i próbowali zaznaczyć,

0: mogą odegrać ważną rolę.
1: Jeżeli dojdzie do drugiej tury, wtedy po prostu ich wyborcy mogą zdecydować o wygranej jednej ze stron.
0: Po pierwszym tygodniu kampanii jedno jest już wyraźne. Walka nie toczy się tylko o wejście do drugiej tury. Równie ważne może być to, kto przejmie później głosy kandydatów, którzy odpadną. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
2: Tuż przed początkiem roku szkolnego nauczyciele upominają się o wyższe płace. 31 sierpnia Związek Nauczycielstwa Polskiego i Solidarność będą protestować. Związkowcy domagają się 15-procentowych podwyżek w przyszłym roku. Już wiadomo, że mogą liczyć jedynie na 3%. Magdalena Kaszulani z ZNP wytyka rządzącym politykom niezrealizowanie założonej wiele miesięcy temu obietnicy.
3: Ten rząd, politycy rządowej koalicji, jak również sam premier, obiecali nauczycielom przyspieszenie prac nad powiązaniem nauczycielskich wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju i tej obietnicy nie dotrzymali.
2: ZNP będzie manifestować przed kancelarią premiera. Solidarność jeszcze nie zdecydowała o formie protestu. Prace dwójki łodzian znajdą się na Księżycu. Trafiły do pozaziemskiego archiwum, które ma ocalić dorobek ludzkości przed zapomnieniem. To nie jest scenariusz filmu, ale niezwykły projekt Lunar Codex. Dorobek twórców z całego świata zostanie wysłany na naszego satelitę. W tym gronie znaleźli się też łodzianie. Architekt Daniel Libeskind i malarka Daria Solar. Jak mówi pani Daria, prace artystów są zapisane w specjalnej formule.
4: Jest to wypalone w takiej technologii, która się nazywa nanofish, na takich niklowych dyskach, bardzo odpornych. Podobno przez milion lat mają przetrwać, przynajmniej według gwarancji producenta. I tam zostały fizycznie wyryte laserowo wszystkie nasze obrazy.
2: A prace artystów mają podróżować jako dodatkowy ładunek w misjach księżycowych NASA. Dzięki temu, nawet jeśli na Ziemi doszłoby do jakiejś katastrofy, pamięć o naszej kulturze i sztuce przetrwa na Księżycu. Kolejne informacje w TOK FM o 13.20. Teraz czas na pogodę. Od 18 stopni maksymalnie na termometrach w Szczecinie i w Białymstoku, 19 w Poznaniu i Gdańsku, 20 w Warszawie, 21 to we Wrocławiu, Katowicach i Lublinie, do 22 w Krakowie i Rzeszowie. Dziś w całym kraju sporo chmur, popada na północy i w centrum, na północy, szczególnie na wybrzeżu, lokalnie możliwe też burze.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: W niedzielnym magazynie TOK FM poruszymy teraz temat poznańskiej palmiarni. Połączymy się z Wojciechem Sierackim, który reprezentuje palmiarnię poznańską. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Szybki rys historyczny. Palmiarnia w Poznaniu powstała w 1911 roku. Rosną tutaj nawet drzewa, które mają 400 lat, choć niekoniecznie są to palmy. I pytanie, czy to jedna z największych poznańskich atrakcji turystycznych i od kiedy nie będzie można jej odwiedzać ze względu na remont. I o tym chciałbym z panem też porozmawiać. Co wydarzy się w najbliższych tygodniach, miesiącach, jakiego rodzaju będzie to modernizacja i co czeka zwiedzających już po ponownym otwarciu?
7: Tak, jeżeli chodzi o modernizację, to ona de facto rozpocznie się wraz z początkiem 1 września, czyli nas można zwiedzać do końca sierpnia. Modernizacja, tak zakładamy, że przejdzie dwa etapy. Po pierwszym etapie, czyli pod koniec 2028 roku, będzie można nas z powrotem odwiedzać. Będzie wtedy dostępna część przebudowanych pawilonów. Natomiast zakładamy, że remont całościowy skończy się w 2030 roku, więc zapraszamy tutaj jeszcze do końca sierpnia do nas. Jeżeli chodzi o tak de facto, co remont będzie obejmował, no to przede wszystkim całe oszklenie pawilonów będzie wymienione. Wprowadzimy także taką ścieżkę na wysokości. To jest motyw, który jest już w wielu takich podobnych obiektach w Polsce, nie tylko. Ścieżka w koronach drzew. Także przebudujemy akwarium oraz kawiarnię i różne pomieszczenia techniczne i administracyjne. Dlatego też remont ten tak długo potrwa. Mhm.
6: Tutaj rodzi się pytanie, skąd nazwa palmiarnia, zresztą nie jest to kwestia tylko Poznania, skoro wcale palmy nie są dominującym gatunkiem, a może się mylę, nigdy nie byłem, proszę wybaczyć.
7: Tak, rzeczywiście powiedziałbym, że te palmy grają tutaj u nas pierwsze skrzypce. Oczywiście nie jest to tak, że są tylko palmy, natomiast powiedziałbym, że naszą główną atrakcją są różnego rodzaju palmy i rośliny.

0: roślinność generalnie tropikalna, natomiast oprócz takiej tropikalnej roślinności mamy także tutaj inne atrakcje, takie jak rośliny na przykład sucholubne, czyli sukulenty i także strefę śródziemnomorską, więc nie tylko mamy palmy, mamy również kaktusy na przykład, ale mówię, palmy są taką naszą, że tak powiem, wizytówką. No i najlepiej tutaj się mówi o takich roślinach, które można używać i które używamy na co dzień i to nie tylko w kuchni. Takie rośliny posiadamy na przykład kakaowiec, oliwka, kokos, pieprz, wanilia, ale także z takich niekulinarnych rzeczy, także bawełnę u nas się znajdzie, a także bambus, który to jest ciekawostka, że to nie jest drzewo, tylko tak zwana bylina, czyli zdrewniała trawa.
1: Ilu macie zwiedzających każdego roku? Nie wiem, jak liczycie, ale pewnie ta frekwencja też jest dla was istotna.
0: Tak, jeżeli chodzi o ostatnie lata, to mniej więcej waha się ta frekwencja około tych 250 tysięcy rocznie. Czyli powiedziałbym, że to jest takie ćwierć miliona.
1: A okres wakacyjny jest tym okresem wzmożenia, jeśli chodzi o ruch, czy wręcz przeciwnie?
0: Właśnie, raczej przeciwnie, ponieważ bardzo dużo zwiedzających naszych to są wycieczki szkolne, które tak de facto w ciągu roku szkolnego się odbywają. Natomiast jeżeli chodzi o takich indywidualnych zwiedzających, to w okresie letnim można ich jak najbardziej spotkać, natomiast wydaje mi się, że większość zwiedzających to jest ten właśnie rok szkolny.
1: Proszę powiedzieć, jak wygląda taka wycieczka po palmiarni? Czy można liczyć, jeśli właśnie jest się wycieczką szkolną, na pomoc przewodnika, na kogoś, kto w sposób kompetentny opowie o znajdujących się tam gatunkach?
0: Tak, dokładnie. My prowadziliśmy taki spacer z przewodnikami. Mamy kilka osób, które są u nas dostępne i zatrudnione, które zajmują się tylko i wyłącznie oprowadzaniem. Jest to oprowadzanie przez wszystkie nasze 10 pawilonów, w zasadzie 9, bo 10 pawilon to są ryby. Natomiast jest to takie oprowadzanie przez kompetentne panie i taki spacer trwa wtedy około godziny i wtedy na tym spacerze są pokazywane te nasze największe atrakcje. Też panie pokazują w sposób taki bardziej naoczny dla dzieci te rzeczy, z którymi ma się do czynienia, na przykład laskę, tutaj znaczy się laskę wanilii i inne takie rzeczy. To jest taka interaktywna wycieczka, nie tylko patrzenie i mówienie, ale również próbowanie i wąchanie, także dzieci są zawsze zachwycone po takiej wizycie w palmiarni.
1: Czy są przedziały wiekowe, które rekomendujecie? Czy, nie wiem, dzieci w wieku przedszkolnym to jeszcze jest za wcześnie, by odwiedzały palmiarnię?
0: Tak, mamy dzieci w wieku przedszkolnym również, od wieku przedszkolnego do starszych dzieci. Też dużo mamy wycieczek takich już bardziej nawet naukowych z Uniwersytetu Przyrodniczego. Także tutaj każdy znajdzie coś dla siebie i ma malutkie dziecko i ktoś, kto się chce zrelaksować i także seniorzy, którzy też tutaj mają u nas dodatkowe zniżki, a także osoby, które się chcą de facto bardziej już profesjonalnie i naukowo zająć roślinami.
1: To proszę opowiedzieć jeszcze w precyzyjniejszych szczegółach o poszczególnych gatunkach, tak by nasi słuchacze też wiedzieli, na co czekać już po ponownym otwarciu poznańskiej palmiarni.
0: No jeżeli chodzi o gatunki i o same rośliny, to generalnie nasze pawilony są podzielone na różne strefy. Mamy strefę tropikalną, gdzie są rośliny tak właśnie, które występują na co dzień w tej strefie tropikalnej, figowce czy też de facto palmy. Mamy także rośliny sucholubne, tak zwane sukulenty, ale także mamy dużo kaktusów. No i mówię, każdy znajdzie coś dla siebie. To jest roślinność, nazwijmy to, egzotyczna w stosunku do tego, co rośnie w Polsce, ale te strefy są rzeczywiście dość zróżnicowane i też można to poczuć na własnej skórze, że temperatura się zmienia. Jeszcze też nie powiedziałem o roślinach wodnych, które są taką też dosyć naszą dużą atrakcją, szczególnie Wiktoria Królewska, która jest de facto liśćmi umieszczonymi na wodzie. Takie liście potrafią nawet kilkanaście kilogramów, że tak powiem, udźwignąć, a jeżeli chodzi o taki na przykład styropian, to dorosły człowiek potrafi na styropianie, na takim właśnie liściu się utrzymać. Także to ma też bardzo piękne białe kwiaty, taka Wiktoria Królewska i to jest taka chyba nasza największa atrakcja. Też można ciekawie tutaj historycznie to powiązać, ponieważ jeżeli zobaczy się artykuły z lat 30. z XX wieku, które opisywały tą Wiktorię Królewską, to jak się potem to porówna z naszym postem na Facebooku sprzed kilku miesięcy, to praktycznie słowo w słowo jest to samo, że zapraszamy do palmiarni, ponieważ piękna Wiktoria zakwitła.
1: Ilu ludzi musi pracować na to, żeby palmiarnia funkcjonowała?
0: W tym momencie no, mamy około 30-40 pracowników. Są to głównie ogrodnicy, także mieliśmy dedykowany dział dla zwierząt, których w tym momencie no, już jest troszkę mniej, ponieważ te zwierzęta też się przygotowały do przeniesienia. Natomiast mówię, jest około tutaj 30 ogrodników, jeszcze jest kilka osób administracyjnych.
1: To jeszcze raz uściślimy fakty, z którymi nasi słuchacze powinni wyjść po tej rozmowie. Kiedy ponowne otwarcie?
0: Ponowne otwarcie całościowe w 2030 roku, ale częściowo już się spodziewamy, że w 2028 część pawilonów będzie otwarta.
1: Bardzo dziękuję. Wojciech Sieracki z Palmiarni Poznańskiej był naszym gościem. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Informacje przed nami.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
3: Tok 1.
4: Mr. Deputy Prime Minister Rambo Tomczyk.
5: Panie premierze, panie wiceministrze Rambo Tomczyku, tak mówimy o nim w Waszyngtonie.
4: That's what we call him in Washington. Today couldn't have happened.
5: Dzisiejsze wydarzenie nie miałoby miejsca, gdyby nie premier i Rambo Tomczyk.
4: Rambo Tomczyk. I was just thinking that...
5: Zastanawiałem się, czy Rambo Tomczyk nie szuka scenariuszy, żeby zrobić własny, wielki hollywoodzki film, w którym wystąpią i on, i śmigłowce Apache.
4: Apache helicopters. All one can say is...
5: Można podziękować premierowi i wiceministrowi Rambo Tomczykowi. Lubię ten zwrot. Chyba nadal będziemy go tak nazywać. Ciężko pracujemy z ministrem Rambo, żeby zapewnić współprodukcję amerykańskiego sprzętu militarnego w Polsce.
6: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
6: Minister Rambo, ponoć jak mówi Tom Rose, amerykański ambasador w Polsce, tak pana nazywają w Waszyngtonie, pochlebnie.
7: No bardzo dziękuję. Dziękuję ambasadorowi za te pochlebne słowa i po
6: Ale to
7: prostu...
6: chyba nie z powodu sylwetki, bo musiałby się pan znacząco poszerzyć.
7: Po prostu walczymy o swoje. Myślę, że sylwetki Sylwestra Stallone z najlepszych lat swojego aktorstwa nie dogoni nikt.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jak tam oddawałaś już buteleczki?
2: Mamy nową stawkę podatkową.
1: Mamy mieć nową stawkę.
3: I mamy mieć nowe progi podatkowe.
1: No i co wy na to? Bo ja mam swój pogląd.
2: Nie wątpię.
1: Sprawiedliwszy system podatkowy. No dobrze, że nie napisali sprawiedliwy.
2: Podcast bez lekarzy jest dla mnie
1: podcastem stracony. Naprawdę, jecie mniej ziemniaków. To jest niepatriotyczne. To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie.
4: Narzekajcie.
1: Chwalcie. Bądźcie z nami.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
7: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
9: Prawda?
8: No.
9: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
12: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 13.20. Informacje Tok FM. Emil Górny. Zapraszam. Przez pomyłkę w Zamościu i powiatach biłgorajskim, zamojskim, chrubieszowskim i tomaszewskim zawyły nad ranem syreny alarmowe. Do nadania sygnału doszło przypadkowo podczas zaplanowanych wcześniej cichych testów, poinformował Lubelski Urząd Wojewódzki. Premier Norwegii zapowiedział, że w przyszłym roku jego kraj przeznaczy na pomoc Ukrainie 85 miliardów koron, z czego 70 miliardów trafi na wsparcie wojskowe, a 15 na pomoc cywilną. Zapowiedział też podpisanie z Kijowem deklaracji o partnerstwie strategicznym. Papież Leon XIV podczas spotkania z wiernymi w Watykanie zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o działanie w związku z epidemią eboli w Demokratycznej Republice Konga. Papież mówił o potrzebie prewencji i ratowania życia wielu osób. Kolejne informacje o 13.40.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Kolejna odsłona naszego niedzielnego magazynu. Kłaniamy się Państwu ponownie. Mówię w liczbie mnogiej, bo jest już z nami profesor doktor habilitowany Bogusław Buszewski, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Chemii Analitycznej. Dzień dobry, panie profesorze.
16: Kłaniam się panu, kłaniam się państwu.
15: Panie profesorze, proszę wybaczyć, państwo również, ten mój ekshibicjonizm, a mam do niego skłonności, wracają do mnie największe traumy lat szkolnych, a zaczęło się już na przełomie lat 80. i 90., kiedy chemia wkroczyła mocnym krokiem do mojej edukacji według ówcześnie obowiązujących standardów. I ja teraz o chemii mam rozmawiać, a jeszcze o chemii analitycznej, to przyznam, że czuję, jakbym stąpał po bardzo kruchym lodzie. Więc proszę wybaczyć przejawy mojej ignorancji, to po pierwsze. Po drugie, chciałbym nakreślić też punkt wyjścia. Otóż w lipcu Polska Akademia Nauk powołała Międzynarodowy Instytut Chemii Analitycznej w Toruniu i wierzę, że jest to jednostka, która jest niezwykle istotna, nie wiem, dla gospodarki przypuszczam, ale także dla innych dziedzin naszego życia, ale co to może zmienić w życiu każdego Polaka? Ja pana będę dopytywał i już więcej nie mówię, prosząc o wybaczenie, zamieniam się w słuch.
16: No, chemia jest między nami, w związku z tym chemia jest wszędzie, można by tak powiedzieć, ogólnie i bardzo trywialnie. Ale chemia analityczna odgrywa kluczową rolę z tego względu, że musi odpowiedzieć na ważkie kwestie. Chodzi o to, żeby móc powiedzieć, co to za substancja jest. Ile tej substancji jest w danym układzie, no bo ta ilość odgrywa istotną rolę z punktu widzenia dozy. To już nawet w XVI wieku zauważono. Tiselius, kolega notabene z ław uniwersyteckich niejakiego Mikołaja Kopernika. Po drugie, w jaki sposób można to zbadać, bo owszem, można popatrzeć, aha, kolor zmienia się, coś tam pachnie, coś nie tak pachnie. Lub jest słone, słodkie, więc jak to można zmierzyć, żeby można to jakoś określić, żeby można było uzyskać jakiś sygnał, który będzie można zamienić na wartości, które można później porównywać. No i na koniec będziemy zadawali sobie pytania, jakie są mechanizmy, jakie konsekwencje wynikające z obecności tej substancji, jej stężenia i możliwości jej oznaczania. A zatem cztery podstawowe, kluczowe pytania, które jak gdyby opisują, czym tak naprawdę ta chemia jest z punktu widzenia kompetencji, komplementaryzmu, no i opisu mechanizmów wynikających z procesów. Przy czym zwrócę uwagę, że tu nie chodzi o mechanizmy li tylko na poziomie tonażowym, tylko chodzi o mechanizmy, które przebiegają w układach, których my nie widzimy, o których nie mamy nawet nieraz pojęcia na poziomie komórkowym, na poziomie atomowym.
15: Panie profesorze, ja rozumiem i teraz już zupełnie poważnie istotę chemii w naszym życiu, ale chciałbym, żebyśmy wskazali te obszary, w którym ona jest najważniejsza, jeśli chcemy ją analizować. No bo mniemam, że jest to medycyna na pewno, mniemam, że jest to gospodarka na pewno, mniemam też, że są to systemy, uwaga, obronnościowe, żyjemy w czasach dość niespokojnych i tutaj też widzę głęboki potencjał.
16: Absolutnie ma pan rację, a zatem przede wszystkim medycyna, farmacja, a więc obszary, które dotyczą nas, ludzi, ale również takie zwykłe rzeczy jak jakość żywności, produktów żywnościowych, kontrola pozostałości środków ochrony roślin, wszystko to, co otacza nas w ekosystemie, czyli środowisko, czy to będzie gleba, woda, powietrze, czy to będzie kosmetyka, a więc wszystko to, co związane jest z kosmetologią. Proszę państwa, 90% aplikacji, które występują w otaczającym nas świecie, w kosmosie, to jest chemia. I ta chemia analityczna odnosi się właśnie do tych zagadnień, o których wcześniej wspomniałem, a więc tych czterech podstawowych, kluczowych pytań.
15: Panie profesorze, jak ten ośrodek, jak instytut będzie działał? Ilu ludzi, ilu fachowców, specjalistów, badaczy on skupia? Wreszcie, jak będą podzielone ich kompetencje?
16: No więc misją tego instytutu jest przede wszystkim wprowadzanie nowoczesnych metod, metodyk, procedur, które pozwalają na innowacyjne oznaczanie substancji, które są trudno oznaczalne, występują w trudnych matrycach. Od chociażby oddzielenie jednego od drugiego, tak jak mówi się rzep od psiego ogona, prawda? Więc jak się coś wbije, trudno jest wyciągnąć. Więc tą substancję wyizolować, żeby była w formie czystej. A ona jeszcze może mieć różne struktury chemiczne, jak pan pamięta z tej chemii ze szkoły. W związku z czym określenie relacji pomiędzy poszczególną molekułą, którą chcemy oznaczyć, poszczególną substancją, no jest po prostu trudne. Tak, centrala będzie zlokalizowana tego instytutu w Toruniu, ale sam instytut będzie miał formę rozproszoną. Trudno jest po prostu zgromadzić w jednym miejscu wybitnych specjalistów z różnych działów, dziedzin chemii analitycznej, od chociażby chemii analitycznej morza, czy chemii analitycznej związków biologicznie aktywnych występujących w roślinach. Wczoraj zresztą taka wielka informacja była, że prezydent nie podpisał tam zielarstwa, co jest również przedmiotem chemii analitycznej, fitochemia, a więc cała farmaceutyczna strona. Teraz i chemia przemysłowa w Łodzi, czy chemia medyczna, toksykologia w Krakowie, a więc agrochemia, czy chemia produktów żywnościowych, czy chemia materiałowa, inżynieria materiałowa, to też jest chemia analityczna. W związku z czym te jednostki będą rozproszone w Polsce i tam będą liderami, wybitni specjaliści, wokół których będą tworzone grupy badawcze. No i ci ludzie będą realizowali ambitne plany, które nakreślimy sobie, czy nakreśliliśmy sobie w ramach dyskusji i programu, jak i celu oraz misji, jaka przyświeca temu instytutowi.
15: Panie profesorze, czyli to będzie praca naukowa, praca mająca na celu także odkrycia być może na miarę nowoczesnych technologii. Natomiast czy instytut też będzie działał interwencyjnie? Ja hipotetycznie założę pewien przykład. Nie wiem, okaże się, że jest podejrzenie skażenia jakiejś rzeki i specjaliści, którzy zajmują się analizą tego, jak ta woda została skażona, być może przez co i tak dalej, dostaną takie interwencyjne zadanie. I to, za to właśnie może odpowiadać instytut, żeby zlecić świetnie, odpowiednim świetnie, fachowcom?
16: Świetnie pan to ujął. Więc instytut ma pełnić rolę takiego swoistego centrum of excellence, czyli specjalistów, którzy będą świadczyć nie tylko, realizować będą nie tylko badania podstawowe, ale również badania aplikacyjne, a więc będą służyli przede wszystkim małym i średnim firmom z możliwością transferu tych opracowań, tych technologicznych odkryć z laboratorium do przemysłu, tak żeby wszyscy mogli z tego skorzystać, ale z drugiej strony będą również interwencyjnie działać w związku z aparaturą, czy z ekspertyzami, jakie potrafią wykonać ci specjaliści lub ta sieć specjalistów, bo my będziemy tworzyć tak zwaną sieć specjalistów, którzy będą potrzebni do realizacji danego przedsięwzięcia. Absolutnie fenomenalnie pan to ujął.
15: Panie profesorze, mniemam, że właściwie to jestem pewien, czego mamy liczne dowody, że ludzie polskiej nauki są wybitni w swoich dziedzinach, w swoich dyscyplinach, czego dowodem są liczne nagrody, jakie zbierają, odkrycia także, za którymi stoją. A jak wygląda pozycja, proszę wybaczyć, chciałbym to wiedzieć jako słuchacz, jako obywatel, pozycja polskich chemików w tej strukturze światowej?
16: No, dotknął pan bardzo istotnego tematu. Chcę powiedzieć, że polska chemia jest oceniana najwyżej z wszystkich dyscyplin naukowych, które są realizowane na świecie, w pierwszej dziesiątce. W związku z czym polscy chemicy są postrzegani jako jedni z najbardziej kreatywnych, innowacyjnych i wybitnych specjalistów, odnoszących się nie tylko do tego, że tam siedzi sobie i tam coś syntetyzuje, czy tam przygotowuje, ale również opracowuje nowe metody, opracowuje nowe modele, czy interpretuje bardzo złożone, skomplikowane systemy. Formulacja na przykład nowej generacji leków. Wczoraj padła informacja, że Polak opracował nowy lek antyrakowy. Ciągle to jest wszystko chemia. To jest wszystko wokół tego, o czym mówię. Bez chemii analitycznej, bez chemii tej poznawczej, czy nie byłoby możliwości wynalezienia nowych rozwiązań, które mogłyby być wdrożone i które by posłużyły ludziom i naszej cywilizacji. W związku z czym ten aspekt tutaj jest bardzo, bardzo istotny. I stąd uzupełnienie istniejących instytutów Polskiej Akademii Nauk właśnie o Instytut Chemii Analitycznej, która jest najbardziej interdyscyplinarną chemią spośród chemii, jako dyscypliny, dziedziny, jest, myślę, że strzałem w dziesiątkę.
15: Panie profesorze, wrócę teraz do początku mojej wypowiedzi, w ogóle rozpoczęcia naszej rozmowy. To nie jest tak, że siliłem się na jakiś humor, by dobrze wejść w tę pogawędkę. Natomiast proszę zwrócić uwagę, nam, mówię Polakom, ta chemia jest w dużej mierze, i to nie chcę tutaj kierować zarzutów do wszystkich, bo uogólnienia są najgorszą rzeczą, stereotypy też. Ale ta chemia jest nam obrzydzana na poziomie szkoły. Chemia, która może być piękną przygodą, piękną pasją, sprowadza się tylko i wyłącznie do wkuwania na pamięć i dla wielu niezrozumiałych wzorów i procesów, które musimy wyprowadzić na kartce.
16: Muszę panu, panie redaktorze, powiedzieć, że ja się z panem absolutnie zgadzam. To znaczy, wie pan, mam taki układ rodzinny, nepotyzm. Żona moja jest doktorem chemii i uczyła, jak uczyć chemii, nowoczesnej chemii. I miała duże sukcesy w tym względzie, ale również wielką krytykę, jeśli chodzi o sposób przekazywania wiedzy, potraktowania chemii pobocznie, albo to trochę biologii, albo to trochę fizyki, albo to trochę tego. Po prostu źle ta chemia jest prezentowana. Kiedyś był bardzo silny ośrodek w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, gdzie wspaniałą pracę wykonywali pracownicy naukowi tego uniwersytetu, gdzie ta popularyzacja chemii odgrywała istotną rolę. Proszę zwrócić uwagę, ile złotych medali polscy olimpijczycy na olimpiadach chemicznych na świecie zdobywają. Polskie to chemiczne organizuje tego typu competition, jak to się mówi popularnie, ale chcę powiedzieć, że absolutnie się z panem zgadzam. My staramy się jakoś inaczej do tego podchodzić. Stworzyliśmy tak zwaną Akademię Czochareckiego, gdzie staramy się w programach od 0 do 4 i od 5 do 8 pokazać tą chemię z innej strony. Interpretacji zjawisk otaczających, procesów jednostkowych zachodzących. Dlaczego ogórki fermentują? Dlaczego następuje fermentacja? Dlaczego płatki śniegu się tworzą? Czyli staramy się dzieciom pokazać tą chemię z innego punktu widzenia. Oni są, sami wykonują te doświadczenia pod okiem wybitnych specjalistów, no i w ten sposób przybliżyć tą chemię z punktu widzenia takiego prostego, domowego, no a później zainteresowanie. Chcę panu powiedzieć, że miałem w swoim życiu taką przygodę. 16-letni chłopiec zgłosił się swego czasu do mnie, żebym przejrzał jego opracowanie na temat chemii środowiska. Przeczytałem to, powiedziałem, świetna sprawa, bracie, wysyłaj to na konkurs. On wygrał ten konkurs. Dzisiaj ten człowiek, miałem przyjemność być jego recenzentem doktoratu. Później okazało się, że zostałem wybrany na przewodniczącego komisji habilitacyjnej. Dzisiaj jest profesorem na WAC-ie. A więc można przypadkowo, dosłownie przypadkowo spotkać się i realizować bardzo interesujące zagadnienia. Przygodę, która może być, okazać się przygodą życia. A więc trzeba mieć marzenia, trzeba mieć swego rodzaju ambicje, które konsekwentnie realizowane dają wynik bardzo, bardzo pozytywny.
15: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, która traktowała nie tylko o powstałym już Instytucie Chemii Analitycznej w Toruniu, międzynarodowym ośrodku. Profesor,
16: tak, doktor... mamy wielu wybitnych specjalistów z Europy, którzy są liderami albo członkami Międzynarodowej Rady Naukowej tego instytutu. Bardzo się cieszę z tego, bo tam poruszamy sprawy różne i onkologię, poruszamy jakość wody, jakość gleby, poruszamy sprawy żywności, perfum, powietrza wydychanego z organizmów żywych i tak dalej, i tak dalej. Na poziomie molekularnym. Bardzo się cieszę, że ci ludzie wyrazili zgodę i chęć współpracowania i realizacji tych ambitnych celów i zadań.
15: Bardzo panu dziękuję. Profesor doktor habilitowany Bogusław Buszewski był z nami, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Chemii Analitycznej. Informacje Radia Tok FM przed nami.
4: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
5: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
4: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, odpadów spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: Habsburgowie trwali w Wiedniu ponad 6 wieków. Ale gdy już doszło do rozkładu tej monarchii, był on błyskawiczny. W ciągu dosłownie paru dni upadły Austro-Węgry, jedno z największych państw, uważane zresztą za europejskie mocarstwo. Ziemię rozparcelowano. Republice Austriackiej przypadła z tego 1/10.
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Prawdziwy luksus bywa cichy. Szumi delikatnie, przynosząc ukojenie. Każdego dnia. Przekonaj się o tym, wybierając inwestycje Hafnera Residence by Cordia w Sopocie. Hafnera Residence to 2 kameralne apartamentowce tylko 500 metrów od plaży. Gotowe w tym roku. Kup dla siebie lub zainwestuj. Wejdź na www.hafneraresidence.pl. Hafnera Residence. Twój second home w Sopocie.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe panele?
10: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
11: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 13.40, informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam. Dziś wchodzi w życie rozporządzenie, które daje małżeństwom jednopłciowym, które brały ślub za granicą kraju, możliwość uzyskania transkrypcji akty małżeństwa w urzędach stanu cywilnego. Ponad 63% Polaków uważa, że wojsko i służby nie są obecnie w pełni przygotowane, by skutecznie zareagować w przypadku ataku lub zagrożenia granic, wynika z najnowszego sondażu United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski. Przeciwnego zdania jest prawie 26% ankietowanych. Z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych na części nadmorskich kąpielisk w województwie zachodniopomorskim i pomorskim obowiązuje zakaz kąpieli. Czerwona flaga powiewa m.in. w Kołobrzegu, Stroniu Morskim, Władysławowie i Krynicy Morskiej. Kolejne informacje o 14:00.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Od tych nietypowych dźwięków rozpoczynamy kolejną rozmowę w niedzielnym magazynie. Pewnie są Państwo zdziwieni, czy to Ptasie Radio, czy Radio Tok FM. Nie, to Radio Tok FM wciąż. A z nami jest profesor doktor habilitowany Piotr Tryjanowski, kierownik Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Nie wiem, którą odsłonę Ptasiego Radia pamięta pan najbardziej, czy w wersji czytanej, czy też teatralną.
1: Sam czytałem, ale pani Ireny Kwiatkowskiej.
0: No właśnie.
1: No ja właśnie. Powiem więcej, panie redaktorze. My kiedyś z doktorem Murawcem nawet tą fotkę pani Ireny Kwiatkowskiej deklamującą Ptasie Radio daliśmy w naszej książce Ornitologia Terapeutyczna, bo spojrzenie na tą panią i w ogóle przypomnienie sobie dzieciństwa już działało terapeutycznie, już przypominało ptaki.
0: Tak, my jesteśmy, panie profesorze, wielokrotnie dając temu dowód na antenie, mocno nostalgiczni. Ale
1: no to prawda.
0: Tak, ale proszę powiedzieć, czy aby nieodżałowanej Ireny Kwiatkowskiej wzięły się zawody związane z mistrzostwami, ogólnopolskimi mistrzostwami w naśladowaniu ptaków, ponieważ zbliża się trzecia ich odsłona, a nabór potrwa do 24 sierpnia.
1: W Polsce to by trzeba było zapytać pewnie organizatorów, czy pani Irena miała tutaj swój udział i czy Tuwim miał, i Julian Tuwim miał swój udział. Podejrzewam, że taki background kulturowy, przepraszam, wyposażenie kulturowe, które na nas ciąży albo które mamy, bo ciąży to złe słowo, oczywiście jest bardzo ważne. Natomiast gdyby popatrzeć na to tak trochę z szerszej, światowej perspektywy, no to zdecydowanie nie, bo w Stanach Zjednoczonych czy w Anglii, w takich ptasiarskich krajach, takie konkursy odbywały się daleko, daleko wcześniej. Jak sobie przypomnimy, no wielkich twórców muzycznych, no to oni też w jakiś sposób naśladowali ptaki i to było troszeczkę inne naśladownictwo. No przecież jak sobie przypomnijmy, nie wiem, Bacha, Beethovena, nawet Mozarta, to gdzieś tam się te ptasie elementy pojawiają. Nawet była taka książka, czy Beethoven był ptasiarzem, gdzie jest to wspomniane. Ale gwoli ścisłości to jest jeszcze głębiej. Każdy, kto podróżował, zwłaszcza ptasiarsko, po krajach tropikalnych, Afryka, Azja, Ameryka Południowa, to wie, że są osoby, które tam świetnie naśladują ptaki właśnie po to, żeby je przywabić. Oczywiście teraz jest to wielki biznes, nazwijmy to turystyczny, ale kiedyś to było nic innego jak pewne rozpoznanie głosem tego, co można upolować. Także no to przykro powiedzieć, ale historia sięga daleko, daleko głębiej i daleko mocniej niż tylko wiersz Tuwima i niż Ptasie Radio, które notabene bardzo lubiłem od czasów przedszkolnych.
0: Panie profesorze, ale czy był pan kiedyś nausznym świadkiem tego, jak ludzie próbowali ćwierkać, świstać, kwilić, pitpilitać i pimpilić? I jak?
1: Byłem, mam kolegów, którzy są genialni. Jak pan redaktor powiedział, jesteśmy nostalgiczni, to oznacza też, że w miarę wiekowi, ja pamiętam jeszcze w latach 80. Przemek Nawrocki z ówczesnego Muzeum Przyrodniczego w Radomiu tak genialnie naśladował puszczyki i było taki konkurs nawet był, kto lepiej przywabi puszczyka. Proszę pamiętać, że jedną z metod ustalania terytoriów i liczenia słów jest właśnie ich naśladownictwo. To były czasy, kiedy nie mieliśmy specjalnych aplikacji, więc tylko dobrze wyszkoleni gwizdający obserwatorzy potrafili to robić. Znam Grześka Grzywaczewskiego, który już jest profesorem na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, który świetnie naśladuje pójćkę, w ogóle inne sowy. Są osoby, które naśladują wodnika. A Łukasz Wróbel, mój kolega z Odolanowa, tak potrafi naśladować kruki, że one jak lecą, to normalnie się denerwują i potrafią zmylić się i po prostu zakapućkać. Albo, to też mi się przypomina historia, jak kiedyś sobie sami robiliśmy takie wewnętrzne konkursy. Oczywiście Łukasz Wróbel wygrał, no nazwisko zobowiązuje. Było coś takiego, że tak naśladował dudka świetnie, że aplikacja, czyli taki po prostu Merlin, się mylił, mówiąc, że rzeczywiście dudek upupa epops. Bardzo ciekawy rekord w środku zimy.
0: Panie profesorze, swoją drogą to rzeczywiście brzmi ciekawie, wróbel, który naśladuje kruka. Natomiast proszę powiedzieć, czy naprawdę w tych rejestrach częstotliwości ptaki są w stanie dać się wywieźć na manowce, że człowiek, który kwili po ichniejszemu, właściwie jest tak łudząco podobny do tych ich towarzyszy, że są w stanie się nabrać?
1: W dużej części tak. Proszę pamiętać, że tam nie ma takiej bardzo... Tam są różne poziomy oceny. To jest troszeczkę tak jak u nas, jak my przetwarzamy informacje, na razie mówimy o informacji akustycznej, to na początku wiemy, że coś gra, ale nie bardzo wiemy, w którym kościele. Coś dzwoni, ale nie bardzo wiemy, w którym kościele. A później po dzwoneczku dochodzimy nawet do tego, który, że tak powiem, cymbalista jest gdzieś czynny. Nie? I u ptaków jest troszeczkę podobnie. Na początku on odkrywa, o kurczę, jakiś intruz wtargnął w moje terytorium, dopiero później go rozpoznaje, kto jest właścicielem terytorium i nawet potrafi po głosie rozpoznać jakość tego osobnika. Na pewno na tym podstawowym poziomie detekcji, że ktoś zajął terytorium, ktoś wtargnął w terytorium, to ptaki są w stanie dać się zmylić i powiedzieć, okej, to jest przedstawiciel mojego gatunku. Mniej więcej przedstawiciel mojego gatunku.
0: Trzeba urodzić się z takimi umiejętnościami, czy jest to tylko kwestia no taka odtwórcza i też
1: jest
0: pewna,
1: chyba,
0: no też jest pewna zdolność, no.
1: Aha, to jest wielkie pytanie, czy trzeba się urodzić z talentem, czy da się go zawsze wyrobić. No, na jakimś poziomie na pewno da się wyrobić. Ja pamiętam z mojej szkoły podstawowej miałem taką panią od muzyki, Barbarę Burkowską, która mówiła, wszystkiego można się nauczyć, ale są bardziej utalentowani i ty, Trajanowski, do nich nie należysz. Więc z fletem się na pewno nie urodziłem, ale zdecydowanie są osoby, którym łatwiej to przychodzi. I to powiem od razu, to nie jest na pewno zwykły talent muzyczny. Tutaj jest jeszcze jakieś takie wyczucie przyrodnicze, bo to proszę zobaczyć, że to nie jest takie zwykłe naśladownictwo, tylko że jest pewien rodzaj takiej, no nie wiem, prawie że improwizacji jak w jazzie, nie? Zwłaszcza jak ja słuchałem to odtworzenia niektórych gatunków. Więc no na pewno jest kombinacja talentu połączonego z ciężką pracą.
0: Panie profesorze, wie pan, co mi chodzi po głowie?
1: Nie wiem.
0: Myślałem, że pan od razu powie, nie dam się namówić.
1: Nie dam się namówić.
0: Ale próbował pan przy goleniu na przykład przed lustrem kiedyś? Ale proszę być szczerym ze mną.
1: Jestem bardzo szczery. Od w zasadzie szkoły średniej noszę brodę, przycinam się bardzo krótko, nawet na ślub byłem nieogolony, więc jestem usprawiedliwiony.
0: Dobrze, ale próbował pan.
1: Próbowałem, ale mi nie szło. Ale czasem sobie pogwizduję coś. Na szczęście ptaki, którymi się najbardziej fascynuje, no nie są świetnymi śpiewakami, chociaż dzierżby potrafią zaskoczyć, gąsiorek, srokosz potrafi zaśpiewać tropikalnie, ale robią to krótko, szybko i w tajemnicy.
0: O samym konkursie jeszcze słów kilka powiemy, natomiast zastanawia mnie, jak mocno trzeba mieć wyostrzony słuch, tak jak pan, żeby spacerując przez park, a wiem, że pan się w tym momencie w parku nieopodal fontanny znajduje.
1: Tak jest.
0: Nie będę zdradzał gdzie. Próbuje pan wychwycić. Niektórzy na przykład rozpoznają dźwięk samolotu i są w stanie opisać, czy jest to statek pasażerski, czy wojskowy i tak dalej. A pan idąc właśnie przez ten park od razu jest w stanie podać i gatunek, a być może nawet to, czy to mamy do czynienia z samcem, czy z samicą?
1: Powiem tak, jesteśmy w końcówce sierpnia, w drugiej dekadzie sierpnia, więc tutaj już, w trzeciej dekadzie sierpnia już w zasadzie, to już ptaki nie śpiewają, to są tylko głosy kontaktowe i te, które teraz aktualnie słychać, czy to nadające wróble, akurat tutaj przed chwilką słyszałem, czy srokę, czy słójkę, tak, to jestem w stanie wychwycić. Nie mam jakoś specjalnie wytrenowanego słuchu, chociaż proszę pamiętać, że przy pewnym poziomie wkrętki ornitologicznej, to jest tak, że człowiek nie widzi, czy nie słyszy nic więcej, tylko ptaki. Moja żona i córki sobie czasem żartują, że kurczę, jestem głuchy na komunikaty rodzinne, a ptaki wychwytuje ze środowiska i coś w tym jest, ale to jest raczej, mówię, takie obciążenie mózgu niż rzeczywista jakaś specjalna właściwość, ale przyznaję szczerze, że jak jestem gdzieś na takich wyjazdach, które bardzo lubię, czy do pracy, czy rozrywkowe, bo u mnie ciężko rozdzielić pracę od rozrywki ptasiarskiej, no to zachwycam się głosami ptaków, naprawdę zachwycam się, nawet jak nie umiem tego naśladować. Mam też takich kolegów, którzy się świetnie przygotowują na takie spotkania. Ja powiem szczerze, że troszeczkę się rozleniwiłem, podejrzewam jak wiele innych osób od czasu, jak są takie aplikacje, które bardzo to ułatwiają, jak się ma dobry telefon, smartfon jeszcze z wspomaganiem, no to one wychwytują znacznie szybciej, tylko człowiek nawet się zastanawia, Kurczę, nie wykryłem tego, a rzeczywiście to jest to i zmienia swoją taką kierunkowość uwagi.
0: Który ptak śpiewa najpiękniej, a które ptaki jest najtrudniej imitować głosem ludzkim?
1: Myślę, że... Myślę, że najtrudniej, rozumiem, że pozostajemy w Polsce, myślę, że najtrudniej imitować te, które naśladują też inne gatunki i które mają bardzo skomplikowany zestaw możliwych dźwięków. Zresztą widziałem, że w konkursie nawet je podawano. Łozówka uważam, że jest bardzo trudnym gatunkiem do naśladowania, dlatego że trzeba by było znać głosy kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu innych gatunków ptaków, które ona sama potrafi naśladować. Myślę, że zaganiacz jest dość trudny też z tymi takimi zwrotkami specjalnymi, z takimi zawiasami. Ja uważam, że bardzo trudny byłby srokosz, ale jego nawet nikt nie podaje, bo tam są głosy tak subtelne i tak delikatne. Nawet nie wiem, czy ktoś by to umiał odtworzyć. Nigdy tego nie słyszałem. A teraz najpiękniej, co bym chciał usłyszeć, ale to by było piękne, jakby to robić też w takim wykonaniu, jak ten ptak to robi w naturze. Skowronek. Nasz prosty skowronek polny. To jest ptak, który wiadomo, z Szekspira, czy to skowronek, czy to słowik śpiewa. Oba zresztą są świetnymi śpiewakami, ale słowik jest niesamowity, czy skowronek jest niesamowity nie przez to, tylko jaka ta pieśń jest piękna, tylko przez to, jak on dużo i on śpiewa i w jaki wyczynowy sposób, bo on lata i śpiewa. To jest troszeczkę tak, jakby ten wykonawca musiał wbiegać po schodach na piętra ostatnie Pałacu Kultury i Nauki po drodze śpiewając tą arię operową. No i żeby mu troszeczkę utrudnić, żeby to robił tak od 4 rano do 21. I podsłuchać go koło 20 dopiero, to byśmy wiedzieli, czy naprawdę potrafimy ptaki bardzo mocno naśladować, bo te wyczyny po coś są, prawda?
0: No, wie pan, ponieważ mieszkam blisko lasu, to też momentami się irytuję, bo około 3 nad ranem, teraz już nie, ale jeszcze kilka tygodni temu miałem takie koncerty, że hej, nie wiedziałem, co to jest, czy to sowa, czy inny ptak.
1: Raczej inny ptak. Sowa o 3:00, 4:00 to już kończy aktywność. Chociaż czasem puszczyki jeszcze dają, uszatki też potrafią, ale podejrzewam, że nie wiem, gdzie pan redaktor mieszka, ale to raczej drozdy, które śpiewak, kos, czasem paszkot. Potrafią. Ptaki lubią śpiewać nad ranem. Zresztą ptaki mają coś takiego, że są podzielone w ogóle, można powiedzieć, scenę dzielą na godziny, żeby się wzajemnie nie przekrzykiwać cały czas, czyli troszeczkę inaczej niż w końcówce Ptasiego Radia u Tuwima, prawda, kiedy zaczęły śpiewać naraz, że raczej tutaj potrafią się dostosować do tego, co jest w środowisku. To przystosowanie zresztą jest tak mocne, że one reagują na to, co człowiek robi w środowisku. Pan redaktor wspomniał o latających samolotach. Są badania z Holandii, ale też już gdzieś w Polsce i w Anglii pokazywano sikory, które zmieniają porę śpiewu i nadawane częstotliwości w zależności od tego, jak się rozkłada ruch na lotnisku czy ruch uliczny.
0: Panie profesorze, tak wydaje mi się i znów tutaj nawiążę do naszej młodości, dzieciństwa. Laureat tego konkursu, 3 odsłony konkursu naśladowania ptaków, powinien dostać nagrodę, którą przyznaje się piosenkarzom, śpiewakom w operze leśnej, prawda? Bursztynowy słowik.
1: Tak, oj, to by było nieźle. I taki duecik z Heleną Wądraczkową. I w Malinowym Dzbanku i tam wyskakują ptaki.
0: Już szybciutko, jeśli pan pozwoli, sprawdzam. Bursztynowego słowika nie dostała Helena Wądraczkowa.
1: Szkoda. A ja ją pamiętałam. A nie, bo to było... Ona... Tak. Może być, że nie dostałam.
0: No, ale dobrze, to...
1: A widzi pan, to ta nostalgia mnie rozwaliła.
0: Znajdziemy sobie kogoś innego. Szybciutko panu powiem, że pierwszymi laureatami były Annę Weski ze Związku Radzieckiego, odśpiewując piosenkę Polka i Dolka, oraz przedstawicielka NRD Ewa Maria Pickert, pewnie w aranżacji piosenki Jesteś lekiem na całe zło.
1: Ptaki są bardziej lekiem na całe zło. Ja w swojej nostalgii zapomniałem tamte, a Helenkę pamiętałem.
0: Bardzo panu dziękuję, proszę odpoczywać i dziękuję, że podczas urlopu zechciał pan pochylić się
1: ja bardzo dziękuję,
0: nad naszą
1: to
0: prośbą.
1: Takie tematy, panie redaktorze, to zawsze chętnie i z przyjemnością.
0: Nawet urlop można przerwać.
1: Tak, robię to. Dziewczęta czekają przy fontannie.
0: Profesor Piotr Tryjanowski, kierownik Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, był z nami. Bardzo panu dziękuję, a szanownych państwa zapraszam teraz na informacje. Po informacjach Życie w Zdrowiu będzie z nami m.in. profesor Piotr Rutkowski, który powie, jak istotna jest ta informacja o szczepionce na czerniaka i czy powinniśmy się już cieszyć, czy jeszcze jest za wcześnie.
2: Dziesiątki czy setki tysięcy ludzi codziennie się zastanawiają, czy mogą porozmawiać po ukraińsku, czy odebrać telefon, kiedy są w tramwaju, czy nie, bo może powinni tylko już się porozumiewać za pomocą komunikatora pisemnie, bo rozmowa po ukraińsku, bo rozmowa ze wschodnim akcentem oznacza, że muszą oglądać się za siebie dwa razy, wracając ze szkoły czy z pracy.
3: A co było dla pani gorsze, atak słowny czy brak reakcji na niego?
4: Brak reakcji, absolutnie, bo atak słowny już doświadczam. Mieszkam przez 16 lat w Polsce.
5: Są partie w Polsce, które na bazie tej propagandy rosyjskiej chcą sobie szukać po prostu poparcia wśród społeczeństwa.
6: Jestem dumna z Polski, którą tutaj teraz widzę. Nie mam zamiaru wyjeżdżać ze swojego domu.
7: To GFM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
11: Desmoxan. I już nie palisz.
12: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert dalej masz.
14: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
15: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
14: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofarm. Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Prawdopodobnie za duża prędkość była przyczyną wypadku, w którym zginęło dwoje rodziców spacerujących z 8-miesięcznym dzieckiem. Wojskowi lekarze na Węgrzech, specjaliści mają ustalić, kiedy będzie możliwy powrót kolejnych rannych po wypadku polskiego autokaru. Kolejna tragiczna noc na Ukrainie. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 30 zostało rannych. Jest 14. Informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. To prawdopodobnie nadmierna prędkość była przyczyną wypadku, w którym zginęło dwoje rodziców spacerujących z 8-miesięcznym dzieckiem. Do wypadku doszło wczoraj wieczorem w krakowskiej dzielnicy Podgórze. 26-letni kierowca jutro ma zostać doprowadzony do prokuratury. Mężczyzna ma zostać przesłuchany i może usłyszeć zarzut spowodowania nieumyślnego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, a za to przestępstwo grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
18: Kierowca 26-latek został poddany wczoraj badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Był trzeźwy. Została mu również pobrana krew na oznaczenie alkoholu i narkotyków, środków niedozwolonych we krwi. Decyzją prokuratora ten mężczyzna został zatrzymany.
17: Mówiła podkomisarz Iwona Szelichewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W wypadku zginęli spacerujący ze swoim 8-miesięcznym dzieckiem rodzice. Lekarze w szpitalu walczą o życie dziecka. 3 specjalistów z Wojskowego Instytutu Medycznego pojechało na Węgry, by ustalić m.in. kiedy możliwy będzie kolejny transport do Polski osób rannych w wypadku autokaru. W środę kolejnych 12 poszkodowanych w wypadku polskiego autobusu na Węgrzech zostało przetransportowanych do szpitali w Rzeszowie. Według wojewody podkarpackiej stan 12 pacjentów jest dobry, jednak wymagają oni dalszej hospitalizacji. Do wypadku doszło dokładnie tydzień temu na węgierskiej autostradzie. 12 osób zginęło. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 30 zostało rannych w kolejnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Rosjanie uderzyli m.in. w obwody doniecki, chersoński, sumski i charkowski. Informacje na ten temat zbiera reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz, skąd pochodziły te ofiary.
19: Ofiary śmiertelne pochodzą z przygranicznych obwodów. Lwowów, Sumskiego i Donieckiego. Jak donoszą ukraińskie media, ostatniej doby ataki objęły głównie obiekty cywilne. W obwodzie charkowskim, gdzie rannych zostało 11 osób, Rosjanie uszkodzili kilkanaście bloków i prywatnych domów, stację benzynową, wieżę telefonii komórkowej i akademik. Nad ranem rosyjska armia wystrzeliła 3 bomby szybujące na dzielnice mieszkalne miasta Izium. Ranni zostali kolejni ludzie, a ukraińskie służby poinformowały o uszkodzeniach co najmniej 20 domów. Jak wynika z ustaleń biura kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Moskwa pracuje właśnie nad zwiększeniem produkcji dronów szturmowych, w tym szahedów o napędzie odrzutowym. Niepokojące są też plany dotyczące tanich pocisków Banderol przenoszonych dronami Orion. W najbliższym czasie Rosjanie chcą osiągnąć zdolność produkowania około 400 takich maszyn miesięcznie. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
17: A już jutro spotkanie koalicji chętnych wspierającej Ukrainę w jej obronie przed rosyjską inwazją. Spotkaniu przewodniczyć będą prezydent Francji, premier Wielkiej Brytanii oraz kanclerz Niemiec. Ponad 500 000 gospodarstw domowych bez prądu na Litwie i Łotwie po burzach i wichurach. W wyniku złych warunków pogodowych zginęły 2 osoby. W środkowej Łotwie jedna osoba zginęła w wyniku zawalenia się konstrukcji budowlanej, do której doszło wskutek silnego wiatru. Również na Litwie ratownicy znaleźli ciało mężczyzny uwięzionego pod powalonym drzewem w północnej części kraju. Wracamy do Polski. W województwie lubelskim pojawiło się kolejne

0: złotych. Powodem jest m.in. mroźny ostatni sezon, ale też napięcia polityczne na świecie, które wielu niepokoją, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
1: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakoś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu, nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
0: Na taniej opał kupimy w nadleśnictwach, tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport i pociąć drzewo. Kolejne informacje w TOK FM o 14.20 poprowadzi Sylwia Hraczańska. Ja dziękuję za ten weekend i zapraszam na pogodę. Do końca dnia sporo chmur popada na północy i w centrum, także szczególnie na wybrzeżu lokalnie możliwe burze. Od 18 stopni w Szczecinie i Białymstoku, 19 w Poznaniu i Gdańsku, 20 w Warszawie, 21 we Wrocławiu, Katowicach i Lublinie, do 22 w Krakowie i Rzeszowie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Będziemy teraz wracać, czyniąc z tego motyw przewodni naszego cyklu, do informacji, które spłynęły do nas w miniony czwartek. Mianowicie dwie firmy poinformowały o tym, że ich eksperymentalna szczepionka mRNA pomogła ograniczyć nawrót lub rozsiew czerniaka u grupy pacjentów wysokiego ryzyka i o tym, co to oznacza dla pacjentów i czy to już jest ten moment, kiedy pacjenci onkologiczni zmagający się z tym rodzajem nowotworu i ich najbliżsi powinni się cieszyć. Rozmawiać będę z profesorem Piotrem Rutkowskim, chirurgiem onkologiem z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich Kości Czerniaków z Centrum Onkologii Instytutu imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, bardzo miło.
3: Panie profesorze, to taka nieplanowana rozmowa, bo też nie planowaliśmy, że w czwartek takie wieści na nas spłyną. Kilka tygodni temu rozmawialiśmy o mammografii, o potrzebach z tym związanych, a tutaj, proszę, to jest taki przełom, chociaż w medycynie to często ogłasza się przełomy, ale taki prawdziwy dla specjalistów i tutaj tej części medycyny?
4: Tak, bo rzeczywiście z przełomami jest tak, że czasem jak czytam informacje, to codziennie byłyby przełomy, tylko że często te przełomy polegają na pozytywnych wynikach na badań na zwierzętach albo badaniach tak zwanej pierwszej fazy, czyli bardzo wczesnych. Tu mamy do czynienia z czymś, co rzeczywiście potwierdza koncepcję i stawia immunoterapię i generalnie rozwój medycyny na wyższym poziomie, ponieważ po raz pierwszy w badaniu trzeciej fazy, czyli bardzo zaawansowanym, badanie trzeciej fazy to jest takie badanie, które porównuje standard terapii z czymś nowym. Czyli chcemy wykazać, że to nowe jest lepsze niż to, co jest dostępne. I rzeczywiście to udało się wykazać w tym badaniu. Na razie oczywiście mamy wyniki, które nie są pełnymi wynikami, ale obie te firmy, o których mówimy, pokazały dwie bardzo ważne informacje. Po pierwsze, że dodanie rzeczywiście szczepionki, która jest spersonalizowaną po raz pierwszy immunoterapią do standardowej immunoterapii istotnie zmniejsza ryzyko nawrotu choroby, ale przede wszystkim też ryzyko przerzutów odległych i zgonu. Co to oznacza? Po pierwsze może powiemy, jak to z tą szczepionką i dlaczego to jest takie istotne i rzeczywiście dlaczego to pokazuje, że to jest coś nowego, zindywidualizowanego, czegoś wcześniej nie było.
3: Tak, ale panie profesorze, jeszcze dodam jedną wątpliwość, którą sam pan zasiał. Tutaj taka pułapka, bo powiedział pan o tym, że nie jest to pełne badanie, ale z drugiej strony, jeśli ja...
4: Nie, to nie są pełne wyniki badania. Ja powiem dlaczego.
3: Mimo że te badania trzeciej fazy przeprowadzono u ponad 1100 pacjentów?
4: Tak jest. Dlatego, że przedstawiono wyniki wstępne, ponieważ ostateczne wyniki tego badania dopiero będą przedstawione szerokiej gremiu lekarzy na Europejskim Towarzystwie Onkologii Medycznej i wtedy też równolegle ukaże się publikacja ze wszystkimi szczegółami tych wyników. To nie jest tak, że można wszystko odkryć od razu. Firma postanowiła dość wcześnie pokazać te wyniki, żeby wiedzieć, czego się możemy spodziewać, ale przedstawiła bardzo twarde dowody w tych wynikach, które już mamy. Ja powiem przede wszystkim, o co w tym wszystkim chodzi. W tej chwili jest tak, że jeżeli usuniemy nowotwór o wysokim ryzyku, na razie mówimy o czerniaku, ale ten mechanizm, o którym zaraz powiemy, będzie bardzo uniwersalny też do innych nowotworów. Więc jak

0: usuniemy nowotwór, to w części nowotworów po prostu nie mamy dodatkowego leczenia. Zakładamy, że wyleczyliśmy część pacjentów, ale wiemy, że część chorych może nam nawrócić ten nowotwór, a w czerniaku akurat jest ta dobra sytuacja, że po wycięciu czerniaka i to w taki od bardzo szerokim zakresie od tak zwanego stopnia 2B do 4, czyli grube czerniaki albo czerniaki z przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych, dodajemy dodatkowo przez rok immunoterapię, która sama z siebie była przełomem, ale to już jest, proszę Państwa, jakieś 14 lat. Tak szybko płynie czas w medycynie. Dodanie tej immunoterapii zmniejsza ryzyko nawrotu około 17-20%. Czyli jakby matematycznie na to patrząc, jeżeli coś jest o bardzo wysokim ryzyku w czerniaku, to ma na przykład nawrót 70%. Jeżeli dodamy immunoterapię, to zmniejszamy o 20%, czyli 50%. Co i tak jest dużo, bo względnie to zmniejszamy właśnie o połowę, prawda? Z 30 do 50 poprawiamy wyniki wyleczeń chorych. Ale chcemy więcej. I okazuje się, że dodanie tej spersonalizowanej szczepionki do tej standardowej immunoterapii przez rok powoduje, że zmniejszamy względnie ryzyko nawrotu choroby lub przerzutów odległych lub zgonu o 60%. To jest naprawdę bardzo dużo, bo jeżeli to jest 60% z tego, co mamy, to można zakładać, że te ostateczne wyniki będą pokazywać, że tylko około 25-30% chorych będzie nawracać, a nie 50%. To jest dla pojedynczego pacjenta to jest olbrzymia różnica, bo jeżeli weźmiemy 100 pacjentów, to zamiast 50 nawróci nam 20 na przykład. I to jest to, na co oczywiście czekamy na podanie wszystkich danych liczbowych, ale wydaje się, że to już jest bardzo, bardzo dużo. I teraz przejdźmy dalej.
1: Panie profesorze, to jeśli mogę, pytanie uzupełniające. A czy to jest strategia tych firm, żeby cedzić, dawkować te dane, a te firmy są przekonane o sukcesie tej szczepionki? Każda kolejna wieść na ten temat będzie równie dobra, jeśli nie lepsza?
0: Nie, to nie jest taka strategia, tylko żeby przedstawić te pełne wyniki choćby na poważnym kongresie naukowym, nie można ich przedstawić wcześniej w całości.
1: Ale wie pan, panie profesorze, tutaj świat czeka. Kiedy była pandemia koronawirusa i była potrzeba, pilna potrzeba stworzenia szczepionki, to nikt nie czekał, proszę mnie prostować, jeśli się mylę, nikt nie czekał
0: na... Ale te rzeczy dzieją się równolegle. To nie jest tak, że ktoś ukrywać będzie te dane, tylko on musi je przedstawić tak, żeby spotkać się też z krytyką, spotkać się z pytaniami, mieć pełną publikacja, jednocześnie przygotować pełne dosie dla agencji, która rejestruje leki. Mhm. Jak Państwo wiedzą, zarejestrowanie leku to nie jest kaszka z mlekiem. To jest bardzo poważny proces, który przede wszystkim ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa nam jako pacjentom, bo każdy z nas może zachorować na każdą chorobę. Dlatego przedstawiono te wyniki, ale żeby przedstawić wszystko, trzeba przygotować pełne dosie, sprawdzić wszystkie dane, przesiać je, być gotowym na kontrolę. My prowadząc badania kliniczne, co jakiś czas mamy tak zwane inspekcje, czyli przyjeżdża do nas na przykład Europejska Agencja Medyczna lub amerykański odpowiednik, czyli FDA. Siedzi u nas tydzień, sprawdza wszystkie dane, sprawdza cały sprzęt w Narodowym Instytucie Onkologii, sprawdza nas lekarzy, sprawdza pielęgniarki. To jest jak kontrola policji po to, żeby sprawdzić, czy dane są w pełni prawdziwe i czy gdzieś nie popełniono błędów. Naprawdę to tak wygląda. W związku z tym to jest bardzo, bardzo poważna sprawa. To nie jest sytuacja, tak jak pan powiedział, cedzenia danych. Ale wytłumaczę, na czym to polega. W ogóle nazwa na razie, którą mamy, międzynarodowa, jest bardzo piękna, bo jak Państwo wiedzą, nowe leki mają wspaniałe nazwy. Ten lek nazywa się Intismeran, Autogin. To jest tak, że jak usuwamy nowotwór, usuwamy czerniaka, to dotąd tylko wykonywaliśmy standardowe badania histopatologiczne, oznaczaliśmy najwyżej pojedyncze geny. Tu jest inna sytuacja. Część tego materiału jedzie do specjalnego laboratorium, gdzie jest wykonywana bardzo dogłębna analiza molekularna i z tego jest jakby uzyskiwany odcisk palca swojego czerniaka. Znajdujemy tak zwane, to się nazywa, to jest wszystko dość trudne, na antygeny, czyli takie kawałki tego czerniaka, które różnią się od całego naszego organizmu. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jak się różnią, to znaczy, że mogą być celem ataku naszego układu odpornościowego. Tylko one w tym czerniaku, z reguły jak on istnieje w organizmie, to są dobrze ukryte i czerniak jest bardzo sprytny, jak ukrywać się przed układem immunologicznym. No potwór generalnie jest w tym bardzo sprytny. Dlatego te wszystkie cuda, które są reklamowane, o to my zwiększymy odporność i to zadziała. No nie zadziała, bo to jest bardzo skomplikowane. Jak po pierwsze odblokować układ immunologiczny, a poza tym jak jeszcze wejść w ten nowotwór tak, żeby pokazać jego kawałki, na które zadziała ten układ immunologiczny. No i teraz te kawałki są zidentyfikowane. Do 30 różnych możemy zidentyfikować i zrobić z tego ten odcisk palca i zrobić szczepionkę mRNA. Szczepionka mRNA, co to jest mRNA? To jest taki fragment materiału genetycznego, który produkuje, jest taką matrycą do produkcji białka. I to mRNA jest tak zaprogramowane, że jak podajemy w formie szczepionki, to on produkuje w naszym organizmie te kawałki tego czerniaka, tylko te malutkie, które są te inne, czyli te neoantygeny. Po co produkuje? Po to, żeby wzbudzać odpowiedź immunologiczną przeciwko swojemu czerniakowi. Stąd ta personalizacja. W związku z tym w międzyczasie podajemy zwykłą immunoterapię, podajemy dodatkowo tę szczepionkę, to w sumie całe leczenie uzupełniające trwa rok i dzięki temu nasz układ immunologiczny nie działa jak strzelający na ślepo karabin maszynowy, tylko szybko uczy się swojego czerniaka i go później zwalcza, jeżeli zostały jakieś komórki czerniaka na poziomie absolutnie mikroskopowym, bo stąd bierze się nawrót choroby, to on jest w stanie zniszczyć. Dlaczego sama immunoterapia nie działa tak perfekcyjnie akurat, jeżeli wycięliśmy czerniaka? Dlatego, że liczba tych komórek, które poznały tego swojego czerniaka, jest mała i ona może być niewystarczająca do tego, że nawet jeżeli je wzmocnimy za pomocą immunoterapii, to ona zniszczy resztki tych komórek. A jeżeli podamy tę szczepionkę, to ta szczepionka zadziała na wszystkie pozostałe też komórki układu immunologicznego i ten układ immunologiczny będzie super czujny i będzie rozpoznawał tego czerniaka. W tym roku już na takim największym kongresie, który nazywa się ASCO, czyli Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, pokazano, że w drugiej fazie, że ta szczepionka po 5 latach zmniejszała o 59% ryzyko przerzutów odległych lub zgonu.
1: Panie profesorze, to jest drugi bardzo istotny wątek naszej rozmowy i proponuję, byśmy przerzucili go już po informacjach Radia Tok FM, na które teraz Państwa zapraszam. Informacje Tok FM przed nami, a z nami jest profesor Piotr Rutkowski, chirurg-onkolog z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii w Warszawie.
2: Autopromocja.
3: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
4: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
3: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 14.20, Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, która wywołała w Polsce obawy, że zostaną w nim upamiętnione osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach. Informacje o sygnowanym przez Zełenskiego dokumencie umieszczono na stronie internetowej Rady Najwyższej Ukrainy. Wczoraj, występując na dorocznym forum weteranów w Kijowie, prezydent Ukrainy powtórzył, że tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto znajdzie się w Panteonie. W zamkniętym ośrodku dla migrantów w Sintiki, niedaleko miasta Serres w północnej Grecji, doszło do zamieszek. Migranci rzucali kamieniami i innymi przedmiotami w policjantów oraz zaczęli niszczyć ośrodek, podały lokalne media. Zatrzymano 10 osób, a 3 przewieziono do szpitala z powodu doznanych obrażeń. Jak informuje AP, z ośrodka uciekło 35 osób, z których część już schwytano. Policjanci z Drawka Pomorskiego i Złocieńca poszukują dwóch nastolatków, którzy wczoraj opuścili swoje miejsce zamieszkania i do tej pory nie skontaktowali się z opiekunami. Braci ostatnio raz widziano w Ostrowicach w powiecie drawskim. Chłopcy w wieku 13 i 15 lat poruszali się na rowerach. Ich rysopis jest na platformach społecznościowych Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Życie w zdrowiu. Przyznam Państwu, proszę wybaczyć, że pozwalam sobie na taką prywatną impresję, że jest to taki moment, na który bardzo czekam. Rozmowy ze specjalistami, którzy objaśniają nam funkcjonowanie nas jako ludzi z medycznego punktu widzenia. Kiedy to specjaliści mówią, wskazują, bądź też opisują nowe trendy, które być może pozwolą zwalczać śmiertelne choroby. I tak jest dziś. Profesor Piotr Rutkowski jest z nami, chirurg, onkolog z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii w Warszawie. Panie profesorze, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Punktem wyjścia dla naszej rozmowy, właściwie pańskiej opowieści, bardzo przemawiającej, ale też i skondensowanej, jest informacja o tym, że dwie firmy stworzyły eksperymentalną szczepionkę mRNA, która ma ograniczyć nowotwór i też właściwie chodziło o nawroty, bo pan mówił to w tych końcowych wątkach pierwszej części, rozsiew czerniaka także, to chodzi o pacjentów przede wszystkim wysokiego ryzyka. Ja tylko mam jedną wątpliwość. Panie profesorze, za chwilkę dokończy te kwestie dotyczącą przerzutów, jeśli chodzi o czerniaka, jak ta szczepionka może zadziałać. Tylko dlaczego na Boga nazwano to szczepionką, kiedy w percepcji pacjentów, każdego, może inaczej, znakomitej większości z nas, szczepionka oznacza, że będziemy odporni na nowotwór, nim w ogóle on nas zaatakuje, a nie post factum, kiedy już mamy z nim do czynienia.
9: W przypadku szczepionek nowotworowych, one oznaczają troszkę co innego, ale działają dokładnie tak samo jak każda szczepionka, czyli rzeczywiście odparniają nas, ale na nawrót nowotworu. I dlaczego ona jest taka unikalna i dlaczego to jest level wyżej, jak mówimy w grach komputerowych, niż było dotąd? Ponieważ ona jest spersonalizowana. My jej nie bierzemy z półki, tylko robimy ją na podstawie naszego nowotworu i dlatego organizm, który się uczy tego nowotworu, jest tak sprawny w jego niszczeniu tych komórek resztkowych, żeby on nie nawrócił. Jeżeli popatrzymy na szczepionkę na COVID, to ona też działała na zasadzie mRNA, ale miała znacznie prostszą konstrukcję, bo szczepionka na COVID była brana z półki, ponieważ ona była skonstruowana na białko kolca wirusa. Jak ją podaliśmy, to mRNA produkowało to sam, ten sam kawałek tego wirusa i my się uodparnialiśmy na właśnie wirus COVID. Tutaj mamy ten odcisk palca, który zawiera bardzo dużo elementów swojego, naszego czerniaka. I można powiedzieć, że tak jak immunoterapia szkoli komórki, żeby w ogóle zwalczały nowotwór i żeby działały znacznie silniej i aktywniej, ale to jest szkoła podstawowa. Tutaj to już są naprawdę studia, ponieważ szkoli je dokładnie przeciwko swojemu nowotworowi. To jest mechanizm bardzo uniwersalny. Jeżeli wyobrażamy sobie, że wyszło badanie kliniczne u chorych na czerniaki, to trzeba sobie wyobrazić, że wiele innych nowotworów litych też stosujemy leczenie za pomocą immunoterapii i też staramy się zmniejszyć ryzyko nawrotu. I to są takie nowotwory, które budzą wrażenie, bo to jest rak płuca, rak tak potrójnie ujemny piersi, rak nerkowo-komórkowy, rak pęcherza moczowego. To jest olbrzymia liczba nowotworów, gdzie w tej chwili badania z taką szczepionką trwają. Jeżeli to będziemy mieli, to mamy rzeczywiście erę spersonalizowanej immunoterapii, a nie immunoterapii bez żadnego więcej przydomka. Już sam czerniak, jeżeli popatrzymy na świecie, to jest, proszę Państwa, około 330-350 tysięcy zachorowań na całym świecie. Co też oznacza, że z tego jest około 15-20% chorych rocznie umiera. I to jest olbrzymia liczba osób na świecie, która potencjalnie odniesie korzyść z zastosowania tego leczenia. W Polsce umiera 1300 osób na czerniaka, 4,5 tysiąca osób zachorowało w ostatnim roku. Za chwilę będzie jeszcze więcej, bo liczba zachorowań na ten nowotwór wzrasta. To jest leczenie, które jeżeli będziemy mieli jeszcze raka płuca, raka piersi, raka nerki, można sobie wyobrazić, jak dużym przełomem w onkologii rzeczywiście jest to, o czym w tej chwili mówimy. Oczywiście czekamy na pełne wyniki, tak jak powiedziałem, tego badania, rejestrację tej szczepionki, ale ja jeszcze powiem jedną rzecz. To, co jest bardzo ważne dla nas jako lekarzy i dla naszych pacjentów, to jest to, że sama szczepionka dodana do immunoterapii nie powoduje właściwie dodatkowych zdarzeń niepożądanych, czyli działań ubocznych. Czyli oczywiście może być zaczerwienienie w miejscu wkłucia, trochę osłabienia, trochę gorączki, ale tak naprawdę nie ma dodanej toksyczności tego leczenia do zwykłej, standardowej, stosowanej immunoterapii. Trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć. To leczenie jest ograniczone w czasie, czyli trwa tylko rok. I w związku z tym powoduje, że dużo mniej chorych wymaga później leczenia, jeżeli doszłoby do przerzutów, bo do tych przerzutów nie dochodzi. W związku z tym jesteśmy w stanie prawdopodobnie wyleczyć dużą większą część naszych pacjentów. Ja też chcę powiedzieć, że Polska akurat bardzo przyczyniła się w ogóle do sukcesu tego badania, ponieważ u nas w klinice w Narodowym Instytucie Onkologii ponad 50 chorych uczestniczyło w tym badaniu klinicznym i tak naprawdę tylko dzięki temu, że my od wielu lat uczestniczymy w wielu programach, w wielu badaniach nad czerniakiem, czy to badaniach własnych, czy badaniach akademickich, czy badaniach właśnie klinicznych dużych, to Polska w ogóle miała dostęp do tego. Na bardzo wczesnym etapie udało nam się otworzyć to badanie 3 miesiące wcześniej niż Wielka Brytania. I dlatego tak dużo polskich pacjentów mogło skorzystać z tej terapii i może być po prostu i prawdopodobnie odniosło korzyść. W związku z tym to jest też coś, o czym należy mówić, bo dzięki ostatnim działaniom, choćby na przykład Agencji Badań Medycznych, Polska ma bardzo dobrą infrastrukturę do prowadzenia badań klinicznych i to jest jedna z naszych w tej chwili korzyści z organizacji, bo my zawsze narzekamy na służbę zdrowia i opiekę zdrowotną, akurat w realizacji badań klinicznych Polska jest naprawdę jednym z najważniejszych krajów na świecie.
8: Panie profesorze, ale ja pragnę podkreślić coś innego i proszę mój entuzjazm studzić, jeśli jest on nadmierny. Bo jeżeli pan jako klinicysta mówi o zupełnie innym levelu, tutaj posługuję się cytatem, o zupełnie innym standardzie. Odwołuje się pan też do konkretnych pacjentów z Polski, którzy brali udział w badaniu. To już nie jest, tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę, news w stylu słynni amerykańscy naukowcy odkryli, że... Sam pan wie, panie profesorze, że bardzo często, zwłaszcza portale mają tę skłonność do tego, by podrasowywać.
9: Dokładnie tak jest.
8: Tutaj chyba powody do tej euforii, do tego entuzjazmu są.
9: Są. Oczywiście jesteśmy na etapie jeszcze przed rejestracją tej terapii.
8: A ile to czasu?
9: Pamiętać. Myślę, że początek przyszłego roku, czyli jakieś 5 miesięcy, to jest rejestracja. Dostępność w Europie to jest pewnie pewnie około roku. No i oczywiście proces refundacyjny, mam nadzieję, że tu będzie jak najszybszy, bo też trzeba sobie zdać sprawę, że to pewnie nie będzie najtańsze leczenie. Jeżeli coś się nazywa indywidualizowane, spersonalizowane, to zawsze jest droższe niż jak się bierze z półki, tak? Ale z drugiej strony, jeżeli to oszczędza leczenie chorych i przede wszystkim ratuje życie, ale przede wszystkim oszczędza też, jeżeli mówimy czysto o finansach, leczenie chorych, u których doszłoby do przerzutów, to jest to olbrzymia różnica. Zastosowanie wcześniej przez określony czas zamiast leczenie choroby przerzutowej przez bardzo długo. W związku z tym to jest olbrzymi rzeczywiście postęp. No, ja nie myślałem, że jednak wyniki będą tak dobre, te, które pokazano. Oczywiście wszyscy czekamy, tak jak powiedziałem, na pełną publikację. Ja już trochę więcej znam, ale nie mogę ich odkryć, ponieważ jako członek zespołu badawczego my mamy większe dane, ale niestety jesteśmy obarczeni embargo informacyjnym na to i nie możemy tego wszystkiego zdradzić. Ale muszę powiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy przyjemnie rozczarowani, o tak bym powiedział, ponieważ wiele badań pokazuje świetne wyniki na wcześniejszych etapach, a później te wyniki są gorsze. Tu tak nie ma.
8: Nic nie mówiąc, panie profesorze, powiedział pan bardzo wiele.
9: Ale nic nie powiedziałem.
8: Tak, to prawda. Panie profesorze, bo teraz jeszcze jedna sprawa. Proszę, pan jako lekarz, który służy pacjentom, panu pojęcie empatii nie jest obce, ale proszę wyobrazić sobie, co będzie działo się z chorymi na ten rodzaj nowotworu przez ten najbliższy rok, półtora, w oczekiwaniu na to, kiedy tego typu leczenie stanie się standardem.
9: Powiedziałem, że nie będzie tak źle, dlatego że po pierwsze ta opcja, którą mamy, też działa, tylko działa trochę gorzej. Poza tym w przypadku nawrotu choroby odpukać mamy wszystkie dostępne, standardowe i bardzo nowoczesne leczenie. I muszę powiedzieć, że Polska, jak było porównywane, to jest gdzieś na piątym, szóstym miejscu w Europie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie wszystkich możliwości terapii naszym chorym. W związku z tym mamy bardzo dobry dostęp do leczenia i co więcej, mamy w Polsce 35 wyspecjalizowanych ośrodków, gdzie to leczenie jest dostępne. My też prowadzimy badania kliniczne, jeżeli coś by już nie zadziałało i to trzeba jasno powiedzieć, że my staramy się mieć dostęp na każdym etapie do badań klinicznych. Na pewno te badania ruszą jeszcze bardziej z kopyta. My mamy też jedno badanie ze szczepionką mRNA, trochę inną w tej chwili, ale myślę, że w ogóle zestaw badań nad szczepionkami mRNA będzie olbrzymi w najbliższym roku i w najbliższym czasie, bo sposoby, co można wyprodukować przez mRNA, właściwie są nieograniczone. I na przykład jedno z badań, które w tej chwili mamy, jest szczepionką z półki, że tak powiem, bo ona produkuje mRNA dwóch takich białek, które odpowiadają za oporność na standardową immunoterapię i przez to, że to mRNA wyprodukuje te kawałki tych białek, to prawdopodobnie organizm może wyprodukować przeciwciała, żeby zniszczyć te mechanizmy oporności. W związku z tym bardzo ciekawy następny koncept naukowców, którzy podeszli do tego, co zrobić, żeby poprawić wyniki też standardowej immunoterapii w inny sposób. Więc tak jak powiedziałem, to jest dopiero trochę początek tej nowej ery, a jeszcze wiele rzeczy na horyzoncie.
8: Panie profesorze, odwołał się pan do statystyk chwilę temu, mówiąc o tym, ilu ludzi na świecie zapada na czerniaka, a także ilu polskich pacjentów leczy się na ten rodzaj nowotworu. Ilu z nich niestety umiera. A kiedy będzie ta szczepionka dostępna? Potencjalnie ilu pacjentów z czerniakiem mogłoby z niej skorzystać? Ilu kwalifikowałoby się do tego? Rząd wielkości.
9: Myślę, że to będzie około 800 tysiąca chorych, ale też trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, to wtedy to leczenie na pewno będzie w wyspecjalizowanych ośrodkach, dlatego że tu musi być zachowana bardzo precyzyjna logistyka tego leczenia i przygotowania tej szczepionki i musi być zamknięty, tak jak choćby w szczepionce covidowej, zimny łańcuch dostaw, materiał, który z czerniaka musi być bardzo dobrej jakości, właściwie przygotowany i właściwie zabezpieczony, żeby znaleźć te antygeny. W związku z tym to nie jest takie proste, bo generalnie medycyna w tej chwili dzieli się na dwa jakby etapy. Bardzo takiego prostego zabezpieczenia podstawowych chorób i leczenia wysokospecjalistycznego większości chorób. Leczenie nowotworów tak naprawdę jest na tym wyższym poziomie w większości przypadków bardzo zaawansowane, a to jest jeszcze jakby ten poziom wyżej, tak jak powiedziałem, też z punktu widzenia logistyki. Gdy my zaczynaliśmy to badanie kliniczne, to cykl produkcyjny sprawdzenia materiału był znacznie dłuższy niż pod koniec tego badania klinicznego. Wszyscy się uczyli tego, łącznie z producentem i z transportem, jak zrobić, żeby być jak najbardziej skutecznym, żeby pacjent jak najszybciej i najlepiej miał przygotowaną tą szczepionkę. To naprawdę nie jest takie proste i ta krzywa uczenia wszystkich jakby elementów w pracy jest, no, chwilę trwa i musi być dobrze zorganizowana. W związku z tym o tym też trzeba pamiętać, bo znacznie łatwiejsze jest podanie tabletki, jak się można domyśleć, albo zastrzyku, który bierze się z półki, a znacznie trudniej jest przygotowanie całej logistyki, żeby tak, rozpoczynamy leczenie, mamy tego chorego na czerniaka o wysokim ryzyku, proponujemy to leczenie, jeżeli się kwalifikuje, bo oczywiście to tylko dotyczy części chorych, tak jak powiedziałem, chorzy na przykład na wczesnego czerniaka. Na razie nie ma żadnych danych, żeby potrzebowali, bo jeżeli ktoś ma 99% szans na wyleczenie, to nie dostanie szczepionki, bo musiałby też dostać immunoterapię, która sama z siebie ma pewne objawy uboczne. I generalnie usuwamy tego czerniaka, zaczynamy zaraz leczenie immunoterapią zgodnie z tym, co teraz też już mamy i dostępne, a w międzyczasie wysyłamy materiał, jest przygotowywana szczepionka i dopiero po 2-3 tygodniach dowiadujemy się, czy ten materiał jest dobrej jakości, czy materiał genetyczny w tym czerniaku nie był na tyle zdegradowany, że w ogóle można wydobyć te antygeny, to się zdarza. I nadal 5-10% chorych, choćby z przyczyn technicznych, nie będzie miało tej szczepionki. No w ogóle świat leczenia czerniaka, tego zaawansowanego, o którym mówiłem jeszcze przed przerzutami odległymi, będzie bardzo, bardzo skomplikowany dla przeciętnego lekarza, ponieważ my już mamy w tej chwili też leczenie przedoperacyjne u pewnej części chorych. Mamy leczenie pooperacyjne i to różne, a teraz jeszcze dojdzie ta szczepionka, gdzie będzie trzeba naprawdę dobrze dobrać, u których chorych ona odniesie najlepszą, największą korzyść. Więc jeszcze dlatego czekamy na wyniki tego badania, bo musimy zobaczyć, w których choćby podgrupach chorych tak naprawdę ona zadziałała najlepiej. To jest też fantastyczne w nauce, że my nie możemy powiedzieć od razu, co wyjdzie, tylko wszyscy czekają z zapartym tchem właśnie na odkrycie tych wszystkich parametrów badania, bo one są jeszcze analizowane i na razie mamy te wyniki, które powiedziałem, są wynikami ogólnymi, ale pokazują, że koncepcja człowieka i te wyniki badań wcześniejszych i badań przedklinicznych rzeczywiście przełożyły się na realną poprawę.
8: Bardzo panu dziękuję. Profesor Piotr Rutkowski, chirurg, onkolog z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków Centrum Onkologii w Warszawie był z nami. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony nam w niedzielę czas.
9: Dziękuję, do widzenia.
8: Szanowni państwo, my nie kończymy życia w zdrowiu. Proszę, pozostańcie z nami już po informacjach. Będziemy mówić o rekordowej liczbie przeszczepień nerki w Lublinie.
5: Reklama.
0: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
10: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: Znowu niespodzianka? teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
13: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
17: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
18: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
17: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
19: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 14.40, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje Tok FM. W Grecji rozpoczęła się kolejna fala upałów, która potrwa prawdopodobnie do połowy przyszłego tygodnia. Temperatury wzrosną nawet do ponad 40 stopni Celsjusza, poinformował Urząd Meteorologiczny, cytowany przez lokalne media. Już dziś na większości obszaru Grecji kontynentalnej termometry pokazują 39 stopni, a wysoka wilgotność powietrza sprawia, że odczuwalna temperatura jest wyższa, a warunki bardziej uciążliwe. Strona internetowa oraz profile w portalach społecznościowych polskiego tygodnika Gość Niedzielny zostały uznane przez białoruski sąd w Grodnie za ekstremistyczne, poinformował portal Euroradio. Decyzja pojawiła się w zaktualizowanym wykazie materiałów ekstremistycznych na stronie internetowej Białoruskiego Ministerstwa Informacji. W ostatnim czasie pismo opublikowało materiały dotyczące Białorusi, w tym m.in. wywiady z byłymi więźniami politycznymi Alesiem Bialackim i Andrzejem Poczobutem. Okrzyknięty przez indonezyjskie władze bohaterem lasu 17-latek pomaga gasić pożary torfowisk na wyspie Borneo, podała agencja AFP. Nagranie z udziałem nastolatka ubranego w charakterystyczny strój Supermana osiągnęło miliony wyświetleń w internecie. Chłopiec wyjaśnił, że przed wyjściem w teren moczy swój kostium, by zapobiec jego zapaleniu, a po każdej akcji co wieczór go pierze.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: W kolejnej odsłonie Życia w zdrowiu połączymy się teraz z panią Małgorzatą Borawską, pielęgniarką na oddziale transplantologii, koordynatorem transplantacyjnym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Dzień dobry, kłaniam się pani.
20: Dzień dobry, witam wszystkich.
8: 12 transplantacji nerek w 9 dni. Początek sierpnia to był chyba najbardziej wzmożonym okresem, jeśli chodzi o ośrodek, który pani reprezentuje. Liczba transplantacji rośnie z roku na rok, a w 2026 roku przeprowadzono do tej pory 33 transplantacje. No więc proszę powiedzieć, wyjaśnić nam, słuchaczom, skąd bierze się to, że obserwujemy taki wzrost transplantacji na przykładzie szpitala, który pani reprezentuje.
20: Trudno powiedzieć w paru słowach, skąd to się bierze. Na pewno większa świadomość naszego personelu medycznego i naszego szpitala i szpitali z nami współpracujących. Na pewno też większa świadomość społeczeństwa, chociaż bardziej stawiałabym na środowisko medyczne. Trzeba chylić czoła osobom, które podejmują się zgłoszenia potencjalnego dawcy, które podejmują się orzekania śmierci mózgu. Są to czynności czasochłonne, bardzo stresujące. To, że to się zdarzyło tak w przeciągu kilku dni, no to tak po prostu się przytrafiło, zdarzyło, no tak się wszystko ułożyło, bo no nigdy nie wiadomo, kiedy będziemy mieć to zgłoszenie, kiedy coś się wydarzy, kiedy trzeba będzie podjąć to wyzwanie. No wtedy mieliśmy po prostu taką kumulację. Dzięki pani doktor z Wojewódzkiego Szpitala Zalei Kraśnickich mieliśmy pobranie w Tomaszowie Lubelskim pierwszy raz od ponad 10 lat. No i u nas w PSK4 także. Dobrze. Dzięki współpracy naprawdę wielu, wielu osób i ich zaangażowaniu, poświęceniu, no.
8: Tak, ale mniemam, że takie wyzwanie, 12 przeszczepień w 9 dni to jest ogromne wyzwanie organizacyjne, nie tylko w skali, no musicie się na to przygotować, być od strony logistycznej także w pełnej gotowości. Jak wyglądają takie przygotowania, czy też nie da się tego zaplanować tylko w miarę dostępu i ludzi, i zasobów, i też koordynacji między zespołami starać się tych przeszczepień jak najwięcej prowadzić?
20: Zaplanować się tego nigdy nie da, niestety. To tak czasami przychodzimy do pracy, nie wiemy, czy wyjdziemy o godzinie, o tej, o której trzeba, czy będziemy musieli zostać. Chodzi mi o koordynatorów, którzy jesteśmy, że tak powiem, na pierwszej linii frontu. Otrzymujemy te zgłoszenia i musimy zająć się, pomóc koordynatorom szpitalnym, którzy nam zgłaszają. Jeżeli są już takie sytuacje, gdzie zaczyna się coś dziać, gdzie mamy zgłoszenie, wiemy, że będzie orzeczona śmierć mózgu i najprawdopodobniej dojdzie do pobrania, no zespół już jest w stanie gotowości. Mamy młody, fajny zespół, lekarzy zaangażowanych, lekarzy, którzy się mobilizują, instrumentariuszek. No i to po prostu już rzucamy hasło. Mamy potencjalnego dawcę, jest zgłoszenie i być może będzie pobranie, być może będą przeszczepy, każdy już czeka w gotowości, że mniej więcej o tej czy o tej godzinie może być wyjazd, czy może być pobranie u nas w naszym szpitalu. No to tak, no nie da się tego zaplanować i tak to wygląda.
8: Gdyby zechciała pani opisać pani konkretne zadanie jako koordynatorki, jak to wygląda od momentu, kiedy przekracza pani progi placówki, w której jest pani na co dzień, jak wygląda to czekanie na telefon i później, co następuje po sobie?
20: Czekanie na telefon, cały czas się jest pod telefonem praktycznie.
8: Czyli w domu teraz, a jest niedziela po południu, też pani cały czas czuwa, czy też jest to kwestia rozdzielonych dyżurów i każdy w innym czasie ma ten obowiązek, żeby telefon mieć w kieszeni?
20: Czuwamy cały czas. No jakoś tak nie ustaliliśmy sobie dyżurów, czuwamy, jesteśmy pod telefonem. Jest nas 3 osoby, które odbierają telefon, jeżeli do jednego koordynatora się ktoś nie może dodzwonić, dzwoni do kolejnego, każda osoba z nami współpracująca ma te 3 telefony.
8: Dobrze, ale to gdybyśmy hipotetycznie, na ile oczywiście pani może zdradzić kulisy swojej pracy, to jest ten moment, kiedy pani taki telefon odbiera. Kto do pani dzwoni, jaka informacja pada w słuchawce?
20: Ja jestem koordynatorem ośrodka transplantacyjnego u nas w Lublinie. Jeżeli otrzymuję telefon, powiedzmy, ze szpitala, na przykład w Białej, w Łukowie, z informacją, że jesteśmy w trakcie orzekania śmierci mózgu. W ten sposób pierwsza informacja, zawsze proszę, żeby nie po stwierdzeniu śmierci mózgu, tylko troszkę wcześniej nas poinformować, żeby każdy sobie mógł też tą pracę czy życie rodzinne zaplanować.
8: Ale to jest jeszcze moment, w którym lekarze prowadzący pacjenta nie rozmawiali z rodziną pacjenta.
20: Tak, to prawda. Tak. Tylko jeżeli porozmawiają z rodziną i my się dowiemy, że tak powiem, w ostatniej chwili, że mamy orzeczonego zmarłego, mamy zgodę rodziny, to wypadałoby wszystko rzucać, całe swoje rodzinne życie i już się wziąć za to. Jeżeli ja wiem wcześniej 2-3 godziny czy 5 godzin, troszeczkę sobie już to swoje rodzinne życie, jeżeli to jest po godzinach pracy, ustawiam już pod tą pracę.
8: Czyli mówi pani swoim najbliższym, wybaczcie proszę, ale przez najbliższe 3 godziny mogę być z wami, ale mogę zostać wyjęta i wezwana do pracy.
20: Tak, w ten sposób. Mhm. Tak to ja sobie zorganizowałam.
8: Przypuśćmy, że po tych 2-3 godzinach dostaje pani informację, że jednak rodzina pacjenta, u którego orzeczono śmierć, godzi się na przekazanie organów. Co dzieje się wówczas?
20: Tutaj ustalamy ciąg dalszy postępowania. Musi być pełna autoryzacja pobrania. Jeżeli wymagana jest zgoda prokuratora, rozmawiamy z prokuratorem, czy to koordynator szpitalny robi, czasami ja powiedzmy włączam się, jeżeli jest jakiś problem. Organizujemy badania, które trzeba wykonać wszystkie. Część można zrobić w szpitalu dawcy, część musi być wysłana do nas, próbki krwi. Organizujemy pobranie węzłów chłonnych. Powiadamiam laboratorium, transport, laboratorium w Warszawie. Poltransplant w międzyczasie jest też poinformowany, że coś takiego na Lubelszczyźnie się dzieje. Także Trochę telefonów jest. W międzyczasie także instrumentariuszki, że mamy zgodę rodziny, zespół lekarzy, że w najbliższym czasie będzie pobranie tu i tu.
8: Czy te zespoły ze sobą się widzą, czy też pomostem między nimi jest tylko ten, kto organ będzie transportował? Ze szpitala, w którym był dawca, do szpitala, w którym czeka biorca.
20: Zespoły lekarskie, tak?
8: Tak, tak. Czy one widzą się ze sobą, czy to jest tylko na zasadzie koordynacji i tym pomostem między zespołami jest, nie wiem, kierowca razem z ludźmi, którzy...
20: Nie. Zdarza się tak, że lekarz pobierający jest także przeszczepiającym.
8: Rozumiem, czyli wymaga to od lekarza, który będzie takiego przeszczepienia dokonywał, by pojechał do szpitala, w którym jest dawca.
20: Rzadko się to zdarza, ale się zdarza, tak. Także to po prostu są członkowie naszego zespołu. Ci pobierający i ci przeszczepiający. I nawet jak to jest w Białej Podlaskiej, w Chełmie, czy Kraśniku, czy Puławach. Jadą tam nasi lekarze do pobrania. Jedzie zespół, który później będzie wszczepiał. Tak samo jak przyjeżdżają lekarze, powiedzmy, z Warszawy, Zabrza czy Szczecina. No już może niedosłownie ci sami będą wszczepiać, no bo zespół jest zmęczony, który będzie ze Szczecina przylatywał do pobrania. No ale zespół ze Szczecina będzie wszczepiał innych lekarzy, powiedzmy, nie? Tak jak mówię, rzadko się zdarza, że ten doktor, który pobiera, przeszczepia, ale zdarza się. U nas w Lublinie mamy tu niewielkie odległości, więc...
8: Tak, a proszę powiedzieć, jak długo trwa proces określania zgodności organu z biorcą?
20: Samo badanie, które odbywa się w Warszawie, trwa do 9 godzin. Tak, 7-9 godzin. My wysyłamy węzły od nas tutaj, od potencjalnego dawcy pobrane do Warszawy i tam dokonuje się cały proces wytypowywania odpowiednich biorców.
8: Na podstawie węzłów chłonnych, a nie samego organu. A co się dzieje z organem, no w tym wypadku nerką, w tym czasie?
20: Oczekuje na przeszczepienie albo w hipotermii biernej, albo w urządzeniu tak zwanym LifePort. To jest perfuzja ciągła w hipotermii.
8: To, w jaki sposób pani opisuje całą procedurę, jak wygląda ten zabieg i ilu ludzi jest zaangażowanych w proces, to pokazuje, jak ogromna jest to skala. To też proszę się nie dziwić, że my dziwimy się, że te 12 przeszczepień w tak krótkim czasie robi na nas tak wielkie wrażenie.
20: Powiem tak, udało nam się naprawdę sprawnie to wszystko przeprowadzić dzięki, nie wiem, dzięki szefowi dobrej organizacji, dzięki takiemu podziałowi zadań. To naprawdę było takie w miarę na spokojnie, mimo że nie były to proste koordynacje, mimo że nawet niestabilnych mieliśmy dwóch potencjalnych dawców, ale tak, no myślę, że dzięki podziałowi zadań udało się to tak naprawdę sprawnie.
8: Wie pani co, odejdźmy na chwilę, jeśli mogę panią poprosić, od tej procedury szpitalnej, medycznej, chociaż nie, no moje pytanie będzie z tym miało też związek. Proszę powiedzieć tak w rozmowach ze znajomymi albo nawet z bliskimi, kiedy zadają pani pytanie, co pani podpowiada intuicja, czego Polacy wciąż nie wiedzą na temat transplantacji? No w tym wypadku nerek, bo o tym rozmawiamy. Co ich najbardziej dziwi w tej opowieści, którą rozsnuła pani między innymi dla naszych słuchaczy?
20: Co im dziwi, nie wiem, ale wydaje mi się, że wiedzą chyba niewiele, tak prawdę mówiąc. Chociaż może więcej niż te 20 lat temu, zdecydowanie więcej, jak się zaczęłam tym zajmować. Bo czasami teraz jak lekarze mówią o orzekaniu śmierci mózgu, o całej tej procedurze, to często rodziny już wiedzą, jakie może być kolejne pytanie. Wiedzą, czym się może właśnie skończyć orzekanie śmierci mózgu. Czego nie wie nasze społeczeństwo? Nie wiem, mało mówi się według mnie o centralnym rejestrze sprzeciwów, o formach sprzeciwu na pobranie narządów. Wydaje mi się, że niewiele się mówi o oświadczeniu woli, na czym polega, o co w tym wszystkim chodzi. A same zabiegi, też się niewiele o tym mówi chyba. No niewiele osób wie, na czym polega pobieranie narządów. Niewiele się wie, że na przykład no, do pobrania wielonarządowego przyjeżdżają zespoły z różnych stron Polski. Prawda? Czasami są takie pytania zadawane, jak to z tymi narządami, jak one są transportowane i tak dalej.
8: I teraz...
20: To jest bardzo ciekawa dziedzina medycyny, taka naprawdę intrygująca, wymaga dużo wysiłku, jest zaskakująca, bo nigdy nie wiemy, kiedy się to wszystko może zadziać, wydarzyć.
8: To, w jaki sposób pani o tym opowiada, jest chyba najlepszym dowodem na to, że warto było i tę rozmowę zrobić, bo też świadomość wśród Polaków, ale generalnie wśród ludzi chyba jest niewielka, chyba że ktoś jest, należy do tego ścisłego grona bliskich, którzy mierzą się z oczekiwaniem, bądź też podejmują tę niezwykle trudną decyzję o tym, by oddać narządy kogoś bliskiego, kto u kogo właśnie orzeczono śmierć.
20: Za mało się mówi u nas o śmierci, tak mi się wydaje. Nie, jest to dalej taki temat tabu. Nie chcę się wywoływać tego tematu, ewentualnie przy jakichś programach, filmach, czy właśnie audycjach zaczynamy mówić, a wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo nawet rodzinom jest łatwiej, jeżeli dojdzie do jakiejś tragedii, i rodzinom jest łatwiej wyrazić, powiedzieć, co ta nasza bliska osoba zmarła mówiła na ten temat, co wypowiadała, niż zastanawiać, co on by chciał, żeby zrobiono, żeby pobrano te narządy od niego, czy nie. Także kiedyś prowadziliśmy sporo takich akcji wśród młodzieży. Przyznam się, że przez COVID to wszystko jakoś upadło. Później do tego nie wróciliśmy, ale pamiętam takie zdarzenia, że mama kiedyś powiedziała, że tak, syn uczestniczył w takiej lekcji, po tej lekcji powiedział, że on by chciał w razie jakby się coś wydarzyło, żeby pobrano od niego narządy. I tych lekcji było kiedyś przeprowadzanych przez nas wśród młodzieży naprawdę sporo. I tak sobie czasami myślę, że nawet jeżeli to pomogło jednej rodzinie podjąć decyzję, czy uratować życie tych kilku osobom, to było warte. Warto to wszystko. Mam nadzieję, że może wrócimy do spotkań z nauczycielami, które kiedyś były prowadzone właśnie pod tym kątem, żeby nauczyciele od nas się dowiedzieli, od osób, które są związane z transplantologią, bezpośrednio od nas pewną wiedzę uzyskały, nie tylko z książek czy z internetu.
8: Bardzo, bardzo pani dziękuję. Ubolewam, ale musimy kończyć i na pewno do tematu będziemy wracać. Małgorzata Borawska, pielęgniarka na oddziale transplantologii, koordynator transplantacyjny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Kłaniam się i do widzenia, do usłyszenia.
20: Dziękuję ślicznie.
8: Szanowni Państwo, to ostatnia część naszego niedzielnego magazynu, którego wydawczynią była Katarzyna Kozak, a realizatorem dźwięku dzisiejszego programu była Jana Cech. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk. Już teraz zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach Andymaterian na Wacławik i Anda Rottenberg, a ja wrócę na antenę po godzinie 19.
12: Artysta skandalizujący w życiu osobistym i artystycznym, a do tego w pewnej awangardzie.
21: Wtedy jeszcze się nie mówiło, nie było pojęcia awangardy, ale to sobie wyjaśnimy podczas naszej audycji.
12: Tak, bo to jest awangarda szerzej pojęta. Nasza audycja to Andymateria, artysta to James McNeill Whistler, a Andymateria to o sztuce rozmowa, jak Państwo wiedzą. Czekamy na Państwa po informacjach TOK FM o 15:00.
21: Anna Rottenberg
12: i Anna Wacławik.
22: Reklama.
23: Znów ten ból.
24: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
23: Mm-hmm.
24: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
23: Oh.
24: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
25: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
24: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
26: Znowu miałam rację.
27: W czym?
26: We wszystkim.
27: Akurat.
26: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
27: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
26: A nie są?
28: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Po piątkowym rosyjskim ataku na Krzywy Róg pojawiają się pytania, dlaczego mimo alarmu centrum handlowe było otwarte. Co dalej z ustawą chroniącą pacjentów przed szarlatanami? Decyzja prezydenta opóźni wprowadzenie ważnych dla środowiska medycznego przepisów. Zajrzymy też do Krakowa, gdzie kampania przed wrześniowymi wyborami nowego prezydenta rozkręciła się na dobre. Minęła 15, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Jeszcze około 5000 odbiorców w województwie podlaskim nie ma prądu po awariach wywołanych wczorajszymi wichurami, informuje spółka PGE Dystrybucja. Energetycy cały czas usuwają skutki tych awarii, głównie wymieniają połamane słupy energetyczne, pozrywane przewody elektryczne i inne elementy sieci. Na wznowienie dostaw energii elektrycznej czekają głównie mieszkańcy powiatów białostockiego i sokulskiego. W Krzywym Rogu w centralnej Ukrainie dziś dzień żałoby, to w związku z rosyjskim atakiem, w którym zginęło 16 osób, a 130, w tym wiele dzieci, zostało rannych. Rosjanie uderzyli w piątek wieczorem w budynek największego centrum handlowego miasta. Obiekt, jak się okazało, mimo trwającego alarmu lotniczego, był otwarty. A więcej na ten temat reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
22: Sprawą zajęła się ukraińska prokuratura. Wszczęła już śledztwo w sprawie zaniedbań, które doprowadziły do śmierci i utraty zdrowia wielu ludzi. Chodzi właśnie o to, że mimo ostrzeżeń ze strony lokalnych władz i ogłoszonego alarmu, placówka nadal była otwarta. Śledczy mają poważne wątpliwości co do zachowania samego dyrektora obiektu, który ich zdaniem powinien nakazać natychmiastową ewakuację. Prokuratura zweryfikuje też informacje, które pojawiły się w mediach społecznościowych o rzekomo zablokowanych drzwiach do schronu na terenie centrum. Rosjanie zaatakowali sklep dwukrotnie. Drugie uderzenie nastąpiło tuż po przyjeździe pierwszych ekip ratowniczych. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
7: Zamiast rządowego projektu nazywanego Lex Szarlatan, Karol Nawrocki wysuwa swoją propozycję uregulowania problemu oszustw w paramedycynie. Rządowa regulacja według prezydenta dawałaby zbyt duże kompetencje rzecznikowi praw pacjenta. Zdaniem rządu zarówno odesłany projekt do Trybunału Konstytucyjnego, jak i przesłanie przez Kancelarię Prezydenta ogołoconego projektu ustawy do Sejmu to przeszkody dla niezbędnej dla pacjentów ochrony. O szczegółach Ben O'Connor.
22: Zdaniem rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza w prezydenckim projekcie rzecznik praw pacjenta dalej będzie odgrywać rolę, tyle że w toczonym już w sądzie procesie.
29: Proponujemy zmianę w przepisach dotyczących rzecznika praw pacjenta, dając mu uprawnienia pokrzywdzonego na etapie postępowania prokuratorskiego i na etapie postępowania przed sądem.
22: Rządowy projekt skupiał się nie tylko na karaniu, ale i na prewencji, mówi rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
30: Propozycja pana prezydenta pozwala wyłącznie na karanie osób, które oszukały pacjentów, ale już po fakcie, kiedy ta krzywda została wyrządzona.
22: Otoczenie prezydenta odesłanie rządowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego uzasadnia ryzykiem, że przyznanie rzecznikowi praw pacjenta możliwości wydawania dotkliwych kar naruszy konstytucyjne prawo do sprawiedliwego procesu. Benedykt O'Connor, TOK FM.
7: spotkania na osiedlach, obietnice dotyczące mieszkań i transportu, ale też wizyta premiera i deklaracje wsparcia dla wielkich inwestycji. Pierwszy pełny tydzień kampanii w Krakowie pokazał dwa wyraźnie różne sposoby walki o wyborców. Partie uruchamiają swoje największe polityczne nazwiska, a Łukasz Gibała konsekwentnie próbuje przedstawiać się jako kandydat miejski i niezależny od Warszawy. O szczegółach krakowska reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk.
4: Zdaniem politologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego doktora Łukasza Stacha właśnie ten wizerunek jest dziś jednym z największych atutów Gibały. Pomaga mu również rozpoznawalność zdobywana podczas kolejnych kampanii o fotel prezydenta miasta.
8: Sondaże dają mu wyraźne prowodzenie, jeżeli chodzi o pierwszą turę. Zbudował sobie markę kandydata niezależnego.
4: Ten tydzień pokazał jednocześnie, że ta kampania coraz mocniej zamienia się w licytację konkretów. Padają propozycje dotyczące komunikacji, mieszkań i dużych inwestycji. Do Krakowa przyjechał premier, który wsparł Monikę Piątkowską i mówił m.in. o metrze czy opłacie turystycznej.
8: Mamy tutaj wysyp wielu obietnic. Pytanie, jaka jest realna szansa na zrealizowanie tych obietnic?
4: Pierwszy tydzień właściwej kampanii pokazał więc jej główną oś. Lokalność kontra partyjne zaplecze. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
7: Ograniczenie możliwości spływu złotej algi w dół.

0: To jednak plan działania na wypadek przedostania się zakwitu dalej, do rzeki Kłodnica, bo tam substancja była już z powodzeniem testowana wcześniej. Na kolejne informacje to KFM zapraszam o 15.20, teraz szczegółowa prognoza pogody na nadchodzące godziny. Jeszcze do 19 w kilku powiatach województwa pomorskiego obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Do wieczora w południowej połowie kraju pogodniej, na pozostałym obszarze możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach nieco ponad 15 stopni w Ostrołęce, na przeważającym obszarze od 16 do 20, a najcieplej 20-22 stopnie na południowym wschodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Trzeba naprawdę bardzo uważać, zanim powie się komuś, że cisnął puszką farby w twarz publiczności.
3: No tak, pani Anno, to jest taka przenośnia.
2: Przenośnia, która kończy się długotrwałym procesem sądowym i bankructwem artysty.
3: Czy w tamtych czasach istniały puszki? Raczej z tuby się wyciskało farby.
2: Cokolwiek by to nie było, artysta poczuł się na tyle urażony, że toczył bój w sądzie, długotrwały i zakończony źle, a chodziło oczywiście o obrazę poczucia własnej wartości, czyli zniesławienie według artysty. A ten artysta, i zastanawiam się, pani Ando, dlaczego myśmy właściwie przez tyle lat antymaterii przegapiły tego skądinąd arcyciekawego
3: twórcę.
2: Anda Rotenberg, historyczka, krytyczka sztuki, jeszcze moje obowiązki gospodyni, Anna Wacławik, redaktorka Radia Tok FM i program Antymateria o sztuce.
3: Dzień dobry państwu.
2: Artysta się nazywa Whistler.
3: James McNeill. To jest bardzo ciekawe, rzeczywiście nie wiemy, ale wielu artystów jeszcze nie omawialiśmy. Czy nie omawiałyśmy, powodem, czy może pretekstem do tego, żeśmy go wybrały. Dzisiaj jest wystawa, która w dalszym ciągu trwa w States Britain, więc można tam wpaść w ramach wakacyjnych podróży. To był rzeczywiście bardzo ciekawy artysta i kłótliwy.
2: I bardzo znany.
3: Tak, tak. Właściwie jest takim twórcą brytyjskiego modernizmu. Jak się odbić od niego, to potem już można było tylko mówić, że brytyjski modernizm się rozwijał, a on sam rozwijał się tak naprawdę troszkę poza Wielką Brytanią.
2: I teraz proszę państwa, żeby szybciutko państwu uświadomić, z kim mamy do czynienia, to jest taki chyba najbardziej znany obraz tego artysty, to jest portret jego matki.
3: To prawda, to jest ta etiuda w szarościach.
2: W szarości i czerni.
3: Rzeczywiście on należał do tych twórców, niewielu, których interesowały kompozycja i stosunki barwne na płótnie, a nie temat. Temat był pretekstem. Wszystko dlatego, że ten bardzo ciekawy, wykształcony w Sankt Petersburgu, gdzie pracował jego ojciec, Amerykanin, studiował w Petersburgu, ale po śmierci ojca przeniósł się do Francji. I trafił jak w sam raz na czas wzlotów Gustawa Courbeta, twórcy tak zwanego realizmu, i się z nim nawet zakolegował.
2: Do pewnego momentu, powiedzmy, bo potem poszło o kobietę.
3: Zawsze chodziło o kobietę, bądź o zasady pierwszeństwa.
2: Bądź w ogóle o różne inne rzeczy, a ten artysta, chociaż malował tak, powiedziałabym, statycznie, był w gorącej wodzie kąpany i ten początek o puszce bądź tubie farby wziął się w antymaterii z tego, że wytoczył krytykowi sztuki proces właśnie za krytykę swojej twórczości.
3: No ale to był Ruskin, który był papieżem krytyki brytyjskiej.
2: Tym niemniej trzeba bardzo uważać, kiedy taki proces się wytacza, bo tak jak wspominałyśmy, dla Whistlera akurat skończyło się to bankructwem.
3: Ale wygrał w końcu.
2: Symboliczne 2 grosze, a koszty procesu niestety.
3: No ale on 2 razy stał na granicy bankructwa, bo wcześniej on miał problem z właścicielem tego, co się dzisiaj nazywa Peacock Room, który... To jest bardzo ciekawa historia, bo nie pamiętam nazwiska tego właściciela jadalni, którą importer porcelany chińskiej i japońskiej postanowił sobie zrobić w stylu orientalnym. Została ona zaprojektowana. On kupił kurdybany skórzane, które przywiozła ze sobą we Wianie Katarzyna Aragon.

0: Londyńska, żeby ocieplać ściany zamków londyńskich, jak wychodziła za Henryka VIII. I po tym długim czasie te kurdybany były w bardzo dobrym stanie. One zostały kupione po to, żeby nimi wyłożyć tą jadalnię w stylu orientalnym. I to wszystko robił taki malarz i architekt Glenn Jekyll w taki bardzo orientalny sposób. Tworzył takie komórki, w które wstawiał naczynia, te chińskie i japońskie. Do tego zakupiono portret damy nad kominek, żeby to powiesić, ale zachorował Mr. Jekyll i Wister miał tylko dokończyć zdobienia tej sali, ale tak się zagalopował, ponieważ twierdził, że portret damy, który tam jest, nie współgra z resztą zaprojektowaną przez pana Jekylla, to zmienił. Stwierdził, że on zrobi to całe. I Jekyll dostał szału. Na to Wister namalował walkę dwóch pawi na tym kurdybanie. I
1: co było czytelną złośliwością?
0: Oczywiście. A potem właściciel to obejrzał i wymówił
1: współpracę. Zerwał kontrakt.
0: Pracę, więc wówczas Wister namalował jeszcze wściekłego pawia.
1: Co było zresztą jego stałą praktyką. On i krytyków karykaturował i podpisywał się motylkiem w różne strony. Ten motylek potrafił pupą na przykład się odwrócić, sugerując, co myśli artysta o czyjejś opinii na swój temat. To jest ciekawe, ponieważ niewątpliwie był to niesłychanie utalentowany człowiek o ogromnym ego, a tego rodzaju odruchy nadają mu takiego głęboko człowieczego rysu.
0: Ale też miał odwagę wprowadzać w towarzystwo swoją modelkę, słynną Joannę Heffernan. Słynną z tego, że miała niebywale czerwony odcień włosów.
1: Irlandka. No, też na obrazach ją widać.
0: Uwiedziony kolorem jej włosów, próbował opisywać, powiedział, że to jest nie do opisania, i ona pozuje mu do pierwszego programowego obrazu pod tytułem Studia na białym, które namalował zanim rzeczywiście się zbliżył do późniejszych impresjonistów, bo też ma to na koncie.
1: Właśnie chciałam zapytać, żeby nie było, że tylko mówimy, że taki był złośliwy ten Wister i gdzie się nie obrócił, to musiał kogoś ugryźć albo pawiem go poczęstować. To chciałam zapytać, na czym tak naprawdę polegał jego fenomen.
0: Nie zajmował się malowaniem tematów, co było wtedy powszechne, tylko próbował rozwiązywać czysto malarskie zadania, takie jakie sobie postawił, bo to studium w bieli rozgrywa się między rozmaitymi odcieniami bieli szarości, z wyjątkiem rudego koloru włosów tej Joe. W ogóle go nie obchodziło to, co jest tematem obrazów. To było w tamtym czasie, w 1860 roku, nowością. I to samo robił zresztą Courbet, który potem dzielił z nim swoją modelkę i namalował dwa obrazy Courbet. To tak na marginesie, który był najbardziej nieprzyzwoity obraz, jaki wtedy mógł powstać. To było powstanie świata, czy początek świata, narodziny świata, gdzie była frontalnie namalowana wagina. Podobno tejże modelki, ale nie ma na to dowodów. Więc
1: trudno mi jest sobie zresztą teraz wyobrazić te dowody.
0: Tak, ponieważ nie ma twarzy i krytycy się do dzisiaj kłócą na ten temat, ale Courbet nie jest tematem naszej audycji, jest tym Wister, który przystąpił, zakolegował się przynajmniej z Manetem najpierw, potem z Monetem, ale najpierw, i należał do tych niezaakceptowanych do salonu i uczestniczył w pierwszym salonie odrzuconych.
1: I to jest, pani Ando, niestety ten moment, w którym musimy się ze słuchaczami pożegnać, chociaż mam poczucie, że dopiero opowieść by się zaczynała.
0: Jeszcze do charakteru możemy dodać jedno. Wyjechał z Francji, bo doszedł do wniosku, że tam nie będzie mógł sprostać sławie czy talentowi znanych impresjonistów. W związku z tym udawał się w rozmaite podróże. Jako Amerykanin dużo czasu spędził w Anglii również.
1: W każdym razie, do 27 września, więc rzutem na taśmę, kto do Wielkiej Brytanii się wybiera, zachęcamy. Tate Britain i James McNeill Whistler, ciekawy artysta, arcyciekawe malarstwo. To będzie pewnie jedna z ostatnich wakacyjnych polecajek Andymaterii.
0: Prawdopodobnie, bo wakacje we wrześniu już na pewno nie będą tematem głównym.
1: Co powiedziawszy, żegnamy się z Państwem do następnego tygodnia.
0: Anda Rotenberg
1: i Anna Wacławik, a za chwilę o 15.20 informacje w TOK FM.

0: Autopromocja.
1: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
2: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
3: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
1: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
3: Co piątek o 17.
1: Dzieje się.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: Hej, musisz się tak na nie gapić.
12: No oderwać wzroku nie mogę.
11: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
12: Ale są takie atrakcyjne.
13: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
14: No to życzę szczęścia.
15: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 15.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. 4 z 8 turbin węgierskiej elektrowni jądrowej w Paksu są ponownie uruchomione, poinformował na Facebooku premier Węgier Peter Modior. Wyjaśnił, że budowa podwodnej zapory mającej na celu podniesienie poziomu wody w Dunaju w rejonie kanałów chłodzących elektrownię przebiegła szybciej niż zakładano, a moc wytwórcza zakładu jest stopniowo zwiększana. Więcej na ten temat powiemy w informacjach TOK FM o 16. Premier Norwegii zapowiedział, że w 2027 roku jego kraj przeznaczy na pomoc Ukrainie 85 miliardów koron, z czego 70 miliardów trafi na wsparcie wojskowe, a 15 miliardów na pomoc cywilną. Padła również zapowiedź podpisania z Kijowem deklaracji o partnerstwie strategicznym, do którego ma dojść jeszcze dziś. Przez pomyłkę w Zamościu i powiatach biłgorajskim, zamojskim, chrubieszowskim i tomaszowskim zawyły nad ranem syreny alarmowe. Jak wyjaśnił Lubelski Urząd Wojewódzki, do nadania sygnału doszło przypadkowo, podczas przeprowadzania zaplanowanych wcześniej cichych testów systemów.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Dzień dobry Państwu, witamy w audycji Homo Science.
17: Przy mikrofonie Aleksandra Stanisławska,
8: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
17: A dziś opowiemy Państwu o niżu genueńskim, który mimo ogromnej ilości niesionej wody szczęśliwie nie sprowadził nam w ostatnich dniach powodzi w Polsce. Powiemy też o tym, dlaczego kolejne tego typu niże mogą nam już tę powódź sprowadzić i czy winę za to ponoszą zmiany klimatu. A wszystko to będzie oparte na badaniach i opracowaniach naukowych, oczywiście. A dzisiaj Państwo usłyszą nas dwoje bez gościa.
8: Tak jest. Sprawa jest bardzo aktualna, no bo dosłownie w ostatnich dniach, to znaczy 21-22 sierpnia, dotarł do nas pierwszy z prawdopodobnej serii czekających nas w najbliższych tygodniach niżów genueńskich. Już Państwo na pewno wielokrotnie słyszeli to hasło, jest odmieniane na różne sposoby w ostatnich latach, nie przypadkiem, bo meteorolodzy obawiają się, że ten szczęśliwie niepowodziowy niż, który teraz do nas dotarł, może otworzyć sezon takich zdarzeń, które będą te powodzie w Polsce wywoływały. No i to byłoby powtórzenie znanej już nam dobrze sytuacji. Ostatnio się to zdarzyło we wrześniu 2024 roku. Powodzie na Dolnym Górnym Śląsku w Małopolsce. Te koszty po takich powodzi są ogromne. Ta chociażby na Dolnym Śląsku to był koszt oszacowany na 13 miliardów złotych.
17: Obecnie ta sytuacja jest wbrew pozorom jeszcze poważniejsza, dlatego że temperatura wody w Zatoce Genueńskiej, nad której cały ten problem pochodzi, jest jeszcze wyższa niż 2 lata temu, więc potencjalnie taka powódź czy takie powodzie mogłyby być jeszcze gwałtowniejsze. Mogłyby nadejść wcześniej w ciągu roku niż w roku 2024, więc nie we wrześniu, tylko już w sierpniu.
8: Postaramy się wyjaśnić po kolei, co tu się dzieje, zaczynając od początku. Jedno generalne zastrzeżenie to są pewne uproszczenia, dlatego że jeżeli się człowiek zagłębi w te wszystkie badania dotyczące tego, tam jest mnóstwo niuansów, sporo niepewności. Zjawiska atmosferyczne są w dużym stopniu chaotyczne i odnajdujemy w tym wiele schematów, wiele rzeczy, które da się określić, natomiast pewne rzeczy wciąż podlegają zmianom i nie są zupełnie oczywiste. Więc zacznijmy od tego, gdzie to się wszystko dzieje. Nad Morzem Śródziemnym rodzi się wiele potężnych niżów i one działają jak pompy, to znaczy zasysają ciepłe powietrze, ciepłe masy powietrza z nad Afryki, przesuwają je nad Morze Śródziemne.
17: I dalej nad Europę.
8: Dalej później tak nad Europę. Tamte masy powietrza nasycane są wilgocią, i ta wilgoć później uwalniana jest w postaci bardzo gwałtownych opadów.
17: Ale zacznijmy też od tego, co to właściwie jest ten niż genueński. Nazwa pochodzi stąd, że taki niż się formuje nad Zatoką Genueńską, która, jak można się domyślać, nosi nazwę od miasta Genua, które jest położone nad Morzem Śródziemnym, właśnie w tych okolicach, gdzie taka zatoka istnieje.
8: Jak sobie spojrzymy na mapę, to jeżeli Państwo nie mają akurat przed nosem mapy, to warto zauważyć, to jest ta nasada buta, powiedzmy, tego całego
17: włoskiego.
8: I to jest lewa część, jak się tak spojrzy na mapę z północą na górze, lewa część tej nasady, tak? To jest ten rejon, o którym w tej chwili mówimy, do którego się będziemy odnosili.
17: Tutaj warto spojrzeć na to jakby bardziej z lotu ptaka, a być może z lotu satelity zobaczyć, jak ten konkretny niż genueński, o którym chcemy teraz mówić, ale też jakby wznieść się dalej i opowiedzieć o innych niżach, które nachodzą nasz kraj od czasu do czasu, ale nie tylko nasz kraj, jak one się w ogóle formują. A ten konkretny niż w okolicach Genui uformował się w ten sposób, że Proszę sobie wyobrazić mapę Morza Śródziemnego. Widzimy tę nasadę buta włoskiego, tak, lewą stronę buta. I jeszcze dalej na lewo mamy Zatokę Lwią. To jest zatoka, która łączy wybrzeże Francji, Pireneje i północną Hiszpanię, czyli takie no, główne miasta, to jest Marsylia, Montpellier, no i tam zahacza o Pireneje. I z nad tej Zatoki Lwiej, czyli z, trochę z północnego zachodu, powiedzmy, że z kierunku Wysp Brytyjskich, bardzo umownie mówię, przybyło nad Zatokę Genueńską dość chłodne powietrze. I ono przybyło na tyle chłodne, że w Monako, ponad którym to powietrze przewiewało, notowano wówczas około 22 stopni Celsjusza. No powiedzmy, że jak na warunki śródziemnomorskie, to rzeczywiście ono było chłodne. No i to powietrze nad samą Zatoką Genueńską, czyli już jesteśmy bardziej w okolicach Włoch, spotkało się z ciepłym wiatrem wiejącym tym razem z południowego wschodu, tak? Czyli mamy powietrze z północnego zachodu, które się spotyka z ciepłym wiatrem z południowego wschodu, czyli powiedzmy, bardzo znowuż w dużym schemacie, z kierunku Bliskiego Wschodu. Tak? Mamy ciepły wiatr, który w Livorno, w środkowych Włoszech sprawia, że jest to około 30 stopni, na Korsyce jest 30 stopni, czyli mamy rzeczywiście sporą różnicę temperatur. I dodatkowo jeszcze jeden chłodniejszy tym razem wiatr wieje z południowego zachodu, czyli z kierunku Maroka. I te trzy masy powietrza spotykają się właśnie nad Zatoką Genueńską. I one się tam zderzają. Różnice temperatur są znaczne. Tak? Monako 22 stopnie Celsjusza, Genua 22 stopnie Celsjusza, Livorno 29, Korsyka 30. I spotykają się te masy powietrza, zderzają się i formują front atmosferyczny. No ale taki front nie może być długo frontem, jeżeli no, on się znajduje w atmosferze ponad powierzchnią Ziemi. Front jest w ogóle granicą pomiędzy masami powietrza o różnych właściwościach. No, w tym wypadku te właściwości to jest właśnie chłodne powietrze. Front oddziela chłodne powietrze od ciepłego i wilgotnego. A ponieważ mamy ruch obrotowy Ziemi, siłę Coriolisa, no to wilgotne powietrze zaczyna się gwałtownie wnosić i w końcu wiruje pod wpływem tej siły Coriolisa i powstaje pełnoprawny wir, czyli cyklon. No a jak spojrzymy na taki cyklon w postaci, no właśnie z punktu widzenia orbity, no to na takim zdjęciu satelitarnym on przypomina wir, a właśnie huragany to są ekstremalne postacie tych cyklonów. Można je podziwiać i one rzeczywiście wyglądają jak wiry. I taki niż obejmuje spadek ciśnienia, spadek temperatury, no i oczywiście wzrost zachmurzenia i oczywiście wzrost opadów. No i tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Im wyższa jest temperatura powietrza, tym bardziej intensywne zachodzi parowanie morza. I bardzo ważne zastrzeżenie, bo zgodnie z prawami termodynamiki, cieplejsze powietrze może pomieścić więcej pary wodnej w tej samej objętości. Czyli wraz z każdym jednym stopniem Celsjusza wzrostu temperatury powietrza, zawarta w nim ilość pary wodnej zwiększa się aż o 6-7%. To jest niezwykle ważna informacja i niezwykle istotny czynnik, który sprawia, że kiedy robi się coraz goręcej, to w tych masach powietrza, ponad tym, no w tych masach powietrza nagrzanych, może się pomieścić znacznie więcej wilgoci, a więc znacznie więcej wody, która potem gdzieś musi się wypadać, gdzieś musi spaść w postaci deszczu albo no, śniegu, jeżeli
8: no tak,
17: mamy inną.
8: Zależy od sytuacji temperatury. Tak. No. Tu bardzo istotną rolę w tym wszystkim odgrywa temperatura powierzchniowa Morza Śródziemnego. Dokładnie interesuje nas w tym wypadku akurat temperatura powierzchniowa Zatoki Genueńskiej, w ogóle tego obszaru. No i rzeczywiście to, co się w tym roku tam dzieje, w sierpniu, choć nie tylko, no jest wyjątkowe. To znaczy w ogóle trochę się już przyzwyczailiśmy do tej wyjątkowości klimatyczno-pogodowej ostatnich lat. To jest tak, że normy w meteorologii, w badaniach klimatu ustala się na podstawie ostatnich 30 lat. I to jest oczywiście w tej chwili trudna sprawa, dlatego że te ostatnie 30 lat to są bardzo intensywne zmiany, no ale tak to jest brane pod uwagę. W związku z czym ta norma, o której tu mówimy, dotyczy lat 1991-2020. I jeżeli sobie spojrzymy na to, jakie były faktyczne temperatury powierzchniowe, podkreślam powierzchniowe, bo tu chodzi o tą powierzchniową warstwę, która w największym stopniu odpowiada za parowanie wody. Jeżeli sobie porównamy te temperatury powierzchniowe, można powiedzieć spodziewane, wynikające z normy, z tymi faktycznymi, no to różnice są naprawdę ogromne. Największa taka anomalia miała miejsce 15 sierpnia, czyli całkiem niedawno, tydzień temu, gdzie temperatura wody wynosiła ponad 29,5 stopnia Celsjusza.
17: No to można powiedzieć, że to właściwie trochę jak kiedyś, dawniej bywało w Morzu Czerwonym. Jak no się jeździło do Egiptu, to można było takich temperatur doświadczyć, a nie w Morzu Śródziemnym.
8: Dokładnie.
17: To jeszcze powiem, że to jest efekt tego, że upały w Europie rozpoczęły się w tym roku już w czerwcu, a przecież ta taka ekstremalna fala ekstremalnych upałów dotknęła Europę na przełomie czerwca i lipca, w związku z czym to się działo już dużo wcześniej, więc miało kiedy się to nagrzać.
8: Tu tylko warto dodać, że jeżeli kogoś tam oburza na przykład to, że mówimy o fali upałów, która się zaczęła wcześniej, a tymczasem przecież zimno padało i tak dalej, weźmy pod uwagę lokalność pewnych rzeczy, to znaczy nawet to, że w chociażby powiedzmy północno-wschodniej części Polski było zimniej i bardziej deszczowo w lipcu, to nie oznacza, że w południowo-zachodniej części Polski było tak samo, tak? To jest, my mamy tą tendencję do oceniania sytuacji, no, zrozumiałą na podstawie tego miejsca, w którym jesteśmy i czy nam pada na głowę i czy nam jest zimno, więc warto pamiętać, że różnice mogą być ogromne, to znaczy, że różnice na przykład temperatury w Polsce, która się będzie powiedzmy kołatała w okolicach 20 paru stopni, nie mają nic wspólnego z temperaturami chociażby właśnie na południowym zachodzie Europy, gdzie one przekraczają nawet 40 stopni. To jest coś, tak zwracam na to uwagę, bo człowiek ma taką tendencję do powiedzenia, ojej, no przecież wcale nie było tak gorąco. No więc rzeczywiście ta anomalia, jak powiedziałem, tutaj mieliśmy 29,5 stopnia, podczas gdy no średnia spodziewana, można powiedzieć, ta norma to jest 25 stopni, czyli mamy ponad 4,5 stopnia przekroczenia tej spodziewanej temperatury i taka tendencja utrzymywała się właściwie przez cały, no można powiedzieć, ponad tydzień w tej okolicy. Oczywiście nie to, że wcześniej było normalnie, dlatego że 1 sierpnia mieliśmy anomalię 2,7 stopnia. Ona narastała, osiągnęła to maksimum. Później ustąpiła w pewnym stopniu, bo to wynikało właśnie z tego zjawiska, tego niżu genueńskiego, więc w tej chwili dla dzisiejszego i wczorajszego dnia ta anomalia wynosi w okolicach 2-2,5 stopnia Celsjusza. Natomiast widać bardzo wyraźnie, że tam się nagromadziła bardzo duża ilość tej energii, bardzo to się wszystko nagrzało i stąd no, mówimy o dość wyjątkowej sytuacji, tak? To mogło być tak, że ten niż nam narobi problemu. Zaraz powiemy, dlaczego nam nie narobił. Znaczy oczywiście narobił, bo było przejście całego frontu, są połamane drzewa, jest wiele strat, ale no nie jest to porównywalne z tymi powodziami, które miały miejsce we wcześniejszych latach.
17: No tak, i wyjaśnimy też, dlaczego kiedy zaczynamy mówić o niżu, który się rodzi nad Włochami, to ten niż ma tak kolosalny wpływ na powierzchnię naszego kraju, no bo on na nasz kraj z jakiegoś powodu wędruje, a z jakiego powodu, no to wyjaśnimy w drugiej części naszej audycji.
8: Zapraszamy Państwa na ciąg dalszy naszej audycji po informacjach TOK FM.

0: Autopromocja.
1: Spóźniony pociąg? Przedłużone spotkanie? Korki? To nie problem. W aplikacji Tok FM ulubione audycje czekają, aby je posłuchać. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację Tok FM i nie martw się zasięgiem.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Pan Rembiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
13: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
14: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
15: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
16: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 15.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Jeszcze około 5 tysięcy odbiorców w Podlaskiem nie ma prądu po awariach wywołanych wczorajszą wichurą, poinformowała spółka PGE Dystrybucja. Na wznowienie dostaw energii elektrycznej czekają głównie mieszkańcy powiatów białostockiego i sokólskiego. Poszukiwani bracia z okolic Drawska Pomorskiego zostali odnalezieni, poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim. 13 i 15-latek byli poszukiwani po tym, jak od wczoraj nie wrócili do swoich miejsc zamieszkania i nie skontaktowali się z opiekunami. Adam Buksa został wypożyczony z włoskiego Udinese do drugoligowego zespołu RCD Mallorca. W umowie piłkarza zawarto opcję transferu definitywnego, potwierdził hiszpański klub we wpisie na platformie X. Moim celem jest pomoc drużynie w awansie do najwyższej ligi, powiedział reprezentant Polski w wideo opublikowanym przez Mallorcę. 30-letni napastnik będzie grał z numerem 16.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
18: Witamy Państwa ponownie, druga część audycji Homo Science.
19: I ponownie Aleksandra Stanisławska.
18: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl. Opowiadamy dziś o niżach genueńskich. Konkretnie skupiamy się na tym niżu genueńskim, który, można powiedzieć, przemknął przez Polskę dosłownie kilka dni temu. Natomiast postaramy się troszeczkę szerzej Państwu zarysować temat powstawania tego zjawiska i tego, dlaczego ono jest dla nas, dla Polski problemem, mimo że powstaje gdzieś tam sobie nad Morzem Śródziemnym u nasady tego włoskiego buta. Opowiadaliśmy o w ogóle zjawisku powstawienia takiego niżu, natomiast teraz przechodzimy do tematu tego, w jaki sposób te niże wędrują i dlaczego docierają do Polski.
19: No tak, niże genueńskie nie zawsze do Polski docierają, jak można się domyślać. Bardzo często, zazwyczaj, pozbywają się wody na północy Włoch, w Szwajcarii, Grecji czy na Bałkanach. Ale tak się składa, że w pewnym bardzo szczególnym układzie mas powietrza od czasu do czasu wędrują nad Europę Środkowo-Wschodnią, w tym nad nasz kraj. I ten szlak wędrówki nosi nawet specjalną nazwę 5B. No i został rozpoznany i po raz pierwszy opisany w roku 1891. I zauważył ten szlak niemiecki meteorolog Wilhelm Jakob van Beber. I opisał to też w taki sposób, że uznał, że przydarza się rzadko, ale jeżeli już się taka trasa przydarzy, no to przynosi tej naszej części Europy bardzo silne opady. No i tak się też składa, że to właśnie niże genueńskie były przyczyną wszystkich największych powodzi w Polsce w ostatnich dziesięcioleciach. A mianowicie mam na myśli powódź tysiąclecia, tę powódź z 1997 roku, również powodzie z maja i czerwca 2010 roku, no i oczywiście powódź z września 2024 roku, tę powódź, która zniszczyła zapory w różnych miejscach Dolnego Śląska, no i spowodowała między innymi zalanie Głuchołazów i wielkie zniszczenia na Dolnym Śląsku.
18: Dlaczego w ogóle ten niż genueński może do nas dotrzeć i tu wywołać powódź? No, to jest tak, że ten obszar, o którym mówimy, czyli okolice Genui, ma dość szczególny układ. To za chwileczkę jeszcze o tym powiemy. Natomiast ogromna energia, która powstaje tam, powoduje bardzo silne zaburzenie, można powiedzieć, równowagi ciśnienia nad Europą. I tu jest jedno wyjaśnienie dość istotne, bo to czasami w takich nadmiernych skrótach myślowych może umknąć albo się wręcz przemycić taka myśl, że spada u nas ta woda, która trafiła do atmosfery gdzieś tam nad Morzem Śródziemnym. No to nie jest tak, że tam się te chmury tak napompowują, a u nas wypuszczają to wszystko.
19: Tak, że one tak na wstrzymanie,
18: no bo to tak,
19: biorą.
18: To tak trochę wygląda na mapie, jeżeli sobie weźmiemy na przykład radar pogodowy, czy jakąś inną mapę pokazującą ten układ chmur, to rzeczywiście trochę tak wygląda, jakby ten układ chmur wędrował. No więc to jest raczej tak, że to, co się dzieje nad Zatoką Genueńską, to chłodne powietrze, które spływa z północy, ono uderza w Alpy. Alpy, które stanowią taką najpotężniejszą barierę geograficzną w ogóle w Europie, szczególnie w tej części Europy. I to zimne powietrze wędrujące de facto z nad Atlantyku, ono się, można powiedzieć, rozbija o ten mur alpejski i nie może się w prosty sposób przez te Alpy przelać. Po prostu jest tam przeszkoda. Oczywiście to jest skomplikowane, bo mamy kilka warstw, różne wysokości i tak dalej. No w każdym razie między innymi opływa z boków Alpy i po południowej stronie, już tam, gdzie się to powietrze przedostaje, powstaje taki słup powietrza, który no jest, można powiedzieć, trochę rozrzedzony, rozciągnięty i który zaczyna wirować. Więc mamy tam od razu niższe ciśnienie. Do tego niższego ciśnienia dołącza się właśnie zjawisko wirowania, a do tego wszystkiego dołącza się bardzo wysoka temperatura i wilgotność z nadmorza, która dostarcza i energii, i pary wodnej temu całemu układowi.
19: To ja tylko tutaj wspomnę, że ta południowa strona Alp to jest właśnie ten rejon, gdzie jest nasada buta włoskiego, czyli również Genua, czyli Wenecja, czyli również na przykład Bolonia i tak dalej. To są te miasta północnych Włoch, które bardzo często, jak może czasami słyszymy, są doświadczane przez różne gwałtowne zjawiska pogodowe.
18: Otóż to jest właśnie tak, ten rejon. No i to, co się tam wydarza, to jest, można powiedzieć, takie gwałtowne zaburzenie, czy też wahnięcie ciśnienia. Ono powstaje w tym miejscu, natomiast później się przemieszcza. W związku z czym to wahnięcie ciśnienia może iść właśnie tą trasą 5B, o której Ola mówiła, czyli trasą, która doprowadza to zaburzenie ciśnienia nad naszą część Europy.
19: Przez Austrię, Czechy,
18: tak.
19: Dolny Śląsk, aż do, być czasami skręca nad Małopolskę, czasami idzie przez Wielkopolskę, tak jak teraz poszło przez Kujawy i Mazury,
18: tak, na przykład,
19: aż nad
18: W zeszłym roku poszło bardziej właśnie w stronę wschodnią, na Małopolskę.
19: To i Podkarpacie.
18: Jest, dokładnie. I to jest tak, że tam, gdzie to zaburzenie ciśnienia się pojawia, to mamy stale ten sam mechanizm, czyli z przodu tego przesuwającego się układu sił, czyli tego zaburzenia ciśnienia, powstają chmury, a na końcu, tam, gdzie ono już przechodzi, zanikają. Więc na mapie to rzeczywiście wygląda tak, jakby się przemieszczała jedna wielka chmura, natomiast każdy rejon ma swoje lokalne chmury, czyli lokalnie ta wilgoć tam się zamienia w chmury, później spada, później to wszystko zanika. Także tu jest ważna ta różnica, że to nie jest tak, że w jednym miejscu chmury powstają i one wędrują w postaci no, tej samej wody.
19: I tu warto podkreślić, że tym, co charakteryzuje te niże genueńskie, jest bardzo duża energia, jaką ze sobą niosą. No, ona wynika z połączenia tej ogromnej różnicy temperatur mas powietrza, tego układu geograficznego, graficznego z Alpami w roli głównej, no i silnego nagrzania morza w Zatoce Genueńskiej. Jak pamiętamy z poprzedniej części audycji, ta
18: prawie 5 stopni różnicy
19: prawie
18: było 5 w tym roku.
19: Stopni tak. Różnicy, prawie 30 stopni Celsjusza powierzchni Morza Śródziemnego, absolutny rekord zmierzony w ogóle w czasach pomiarowych. Taka energia, tak wysoka energia powoduje silne, bardzo silne zaburzenia w atmosferze i to zaburzenie może się przemieszczać różnymi trasami.
18: No i jeżeli to jest ta trasa 5B, no to jest spore ryzyko, że dotrze to do nas. Oczywiście to w różnych momentach może zrzucać tą wodę. Jeżeli na przykład jest niezwykle wysoka temperatura, to może być tak, że część tej wody zostanie zrzucona wcześniej, nawet jeszcze zanim w ogóle dotrze w nasze rejony. Jakby to jest ten aspekt, który mówiliśmy na samym początku, że to zależy, tak? To znaczy tu wiele rzeczy się może wydarzyć, ale my opowiadamy o tym schemacie takim, który dla nas jest najbardziej no, ryzykowny i interesujący. I teraz dlaczego było tak, że dosłownie no, wczoraj, przedwczoraj, przedwczoraj ten niż genueński nie spowodował u nas powodzi? No,
19: dosłownie to jest, przegalopował nad nami.
18: Tak,
19: bo
18: przeleciał nad nami.
19: 3-4 godziny opadów i
18: dokładnie,
19: już sobie poszedł.
18: Nawet
19: tak?
18: Mniej
19: nad
18: miejscami. Danym,
19: miejscami lokalnie 3-4 godziny i już potem było po wszystkim, tylko duży wiatr nas
18: no
19: nawiedził.
18: Tu kluczowym elementem, i tu bardzo upraszczamy sytuację całą, ale już tak, żeby to było zrozumiałe. Kluczowym elementem jest to, czy ten niż zostanie zablokowany. To znaczy, jeżeli jest taka sytuacja, że na północ, czy bardziej na północny wschód od Polski znajduje się ośrodek wyżowy, to on może spowodować, że ten niż przemieszczający się, tak powiem, z południa Europy, wyhamuje i on nie będzie w stanie, tak jak to teraz się zdarzyło szczęśliwie, po prostu przemknąć nad Polską, wypadując się stopniowo, tylko zatrzyma się. I w tym momencie zatrzymanie takiego niżu może spowodować no, dramatyczne zdarzenia. Teraz, w tej drugiej połowie sierpnia 26 roku, tego wyżu nie było, niż popadał i poleciał dalej. Natomiast i w 2024 roku, i w 2010 roku, i w 1997 roku, czyli to są te lata, kiedy Polskę dotknęły bardzo poważne powodzie, za każdym razem niż był blokowany nad Polską. Te mechanizmy nie do końca zawsze były takie same, no bo w tym najsłynniejszym i w sumie najbardziej dramatycznym 97 roku tam nastąpiło połączenie kilku niżów. To jest bardziej skomplikowana opowieść. Natomiast za każdym razem mechanizm był podobny, czyli niż się nad Polską zatrzymywał, więc zamiast tych dwóch, trzech, czterech godzin opadów w jednym miejscu, mieliśmy kilkadziesiąt godzin opadów. Po prostu te chmury opróżniały, że tak powiem, swoje zasoby nad jednym rejonem, co oczywiście ma jeszcze dodatkowe znaczenie wtedy, kiedy to jest rejon pofałdowany, gdzie na przykład opady, również wywołane tym, że są gdzieś góry, powodują, że z tych gór ta woda spływa i łączy się w korytach rzek i te koryta rzek no, po prostu się zwyczajnie przelewają.
19: Otóż to, teraz można się zastanowić, czy susza w Polsce się właśnie skończyła dzięki tym opadom, które przyszły do nas z niżem genueńskim. Otóż niestety nie skończyła się, zwłaszcza, że no cóż, jeśli chodzi o źródła największych rzek, no to one nie zostały odpowiednio zasilone, dlatego że żeby one zaczęły rzeczywiście pracować jak trzeba, no to tam powinno popadać w sposób ciągły, spokojny przez kilka dni, co najmniej. Natomiast takie silne opady kilkugodzinne tutaj niczego nie zmienią, a niestety źródła Wisły w ogóle zostały pominięte podczas tych ostatnich opadów i wciąż mamy bardzo niskie stany wody na Wiśle. Duża część kraju w dalszym ciągu jest w bardzo głębokiej suszy. Pytanie, które padło na początku i na które musi paść odpowiedź, czy to, co się dzieje z tymi niżami genueńskimi i powodziami, to jest wina zmian klimatu? Odpowiedź pośrednia brzmi: być może tak, ale to skomplikowane, dlatego że temperatury Morza Śródziemnego, tak wysokie, to jest owszem wina zmian klimatu wywołana przez człowieka i tutaj mamy badania, które dosłownie kilka dni temu ujrzały światło dzienne. Badania przeprowadzone przez Międzynarodową Grupę Naukową World Weather Attribution i one wykazały, że ta zmiana klimatu wywołana przez człowieka bezpośrednio podniosła do tej pory temperaturę Morza Śródziemnego, tę powierzchniową, o około 2 stopnie Celsjusza. Natomiast w tych morzach zachodnioeuropejskich, czyli tych morzach, które, no morze północne i te morza, które są częściami Atlantyku przylegającymi do kontynentalnej Europy, ta temperatura się podniosła o 1,3 do 1,4 stopnia Celsjusza. Czyli tak naprawdę mamy wyraźne przełożenie, a jak wiemy, im wyższa temperatura powierzchni morza, tym więcej energii w atmosferze i tym gorzej z tymi opadami i z ryzykiem powodzi.
18: Oczywiście to, w jaki sposób zmiany klimatu przekładają się na tą dynamikę niżów genueńskich, jest skomplikowane. Wiemy na przykład, że tych niżów idących tą trasą 5B, czyli tą dla nas zagrażającą, nie jest wcale więcej, a być może będzie ich nawet mniej. Wiemy też, że same niże nie są silniejsze, natomiast to, co dla nas tutaj jest kluczowe, to jest to, że silniejsze są opady, to znaczy te niże są bardziej, można powiedzieć, naładowane wilgocią, w związku z czym jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji, że ta blokada nastąpi, czyli niż zatrzyma się nad obszarem Polski, czy jakimś zbliżonym tu, to tych opadów będzie więcej i one będą intensywniejsze. Oczywiście tu się na to składa bardzo wiele elementów, natomiast no tak można w uproszczeniu podsumować tą zależność między zmianami klimatu a opadami.
19: I powodziami. Tutaj mamy na myśli również powodzie w Polsce, przede wszystkim powodzie w Polsce, na które niestety musimy coraz lepiej być przygotowani.
18: Mamy nadzieję, że taki pakiet informacji na temat Niżu Genueńskiego jako zjawiska przyda się Państwu, bo niewątpliwie jest to coś, o czym będziemy słyszeli coraz częściej i warto wiedzieć, jak to wszystko działa.
19: Audycja Homo Science, Aleksandra Stanisławska,
18: Piotr Stanisławski, a za chwilę informacje TOK FM o godzinie 16, po nich audycja Globalne Popołudnie.

0: Reklama.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Chcę rzucić palenie.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Kaufland jest
14: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
15: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
17: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Kierowca, który spowodował tragiczny wypadek w Krakowie, jutro ma zostać doprowadzony do prokuratury. Kancelaria Prezydenta krytykuje proponowane przez rząd zmiany podatkowe. Za co? O tym już za kilka minut. Rodzina lekarki, która na Śląsku leczyła chore dzieci na ołowice, zapowiada pozew przeciwko Netflixowi. Minęła 16, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Nadmierna prędkość kierowcy była przyczyną utraty panowania nad samochodem, zjechania na chodnik i uderzenia w pieszych. Wynika ze wstępnych ustaleń śledczych w sprawie wczorajszego tragicznego wypadku w Krakowie. Zginęli kobieta i mężczyzna, a 8-miesięczne dziecko w stanie ciężkim walczy o życie w szpitalu. Kierujący Volkswagenem Golfem Hubert B. jutro zostanie doprowadzony do prokuratury. Najprawdopodobniej usłyszy zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Prokurator zaznaczył, że policja zgromadziła duży materiał dowodowy, w tym zeznania świadków. Przeprowadzone badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu w powietrzu wydychanym przez kierowcę. Od mężczyzny została pobrana krew i kolejne badania pokażą, czy był on pod wpływem substancji niedozwolonych. Kancelaria Prezydenta krytykuje propozycje zmian podatkowych planowanych przez rząd. Zmiany obejmują przesunięcie progu PIT ze 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy złotych oraz 24% stawkę podatkową dla zarabiających między 130 a 150 150 tysięcy złotych rocznie. Podwyższony ma zostać także podatek CIT dla największych przedsiębiorstw z 19 do 22%. Według polityków Koalicji Obywatelskiej to właśnie zakładana podwyżka podatków dla dużych firm jest rzeczywistym powodem sprzeciwu prezydenta. O szczegółach Ben O'Connor.
0: Zdaniem rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza zmiany podatkowe proponowane przez rząd nie zyskają akceptacji Karola Nawrockiego.
6: Pan premier Donald Tusk w roku 2023, kiedy szedł do wyborów, mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi.
0: W rzeczywistości prezydent obawia się utraty poparcia wśród wyborców Konfederacji, mówi rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
13: Karol Nawrocki stał się niewolnikiem deklaracji, którą podpisał Sławomirowi Mentzenowi. Choć opowiada, że jest bardzo silnym i niezależnym politykiem, to tak naprawdę ten kawałek papieru, który został podpisany w Toruniu, rządzi tym silnym i niezależnym prezydentem.
0: Ministerstwo Finansów tłumaczy, że w proponowanych przez rząd zmianach zapowiadanego w wyborach podwyższenia kwoty wolnej od podatku nie ma z uwagi na rekordowy deficyt. Benedykt O'Connor, TOK FM.
19: W połowie przyszłego tygodnia elektrownia jądrowa w węgierskim Pokrz może wrócić do normalnej pracy. Premier Węgier Peter Modior poinformował dziś o wznowieniu pracy 4 z 8 turbin zakładu. Więcej na ten temat wie Cezary Jaszczyk.
20: W normalnych warunkach elektrownia odpowiada za produkcję blisko połowy energii elektrycznej wytwarzanej w kraju. Ale z powodu rekordowej suszy i niskiego poziomu wody w Dunaju potrzebnej do chłodzenia na początku sierpnia trzeba było wyłączyć zakład. W reakcji na kryzys władze w Budapeszcie zdecydowały się na niestandardowe działania. Budowa podwodnej zapory, mającej na celu podniesienie poziomu wody w Dunaju w rejonie kanałów chłodzących elektrowni, przebiega szybciej niż zakładano, a moc wytwórcza zakładu jest stopniowo zwiększana. Poinformował dziś premier Peter Modior. W spiętrzaniu wody w Dunaju pomogło też zanurzenie w rzece 2 barek. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
19: Trwa spór z Netflixem o przedstawienie postaci profesor Bożeny Hager-Małeckiej w popularnym serialu Ołowiane dzieci. Rodzina znanej śląskiej lekarki i naukowczyni w przyszłym tygodniu złoży pozew sądowy, ponieważ nie udała się próba polubownego załatwienia sprawy. W ocenie krewnych kreacja profesor w serialu jest krzywdząca i nieprawdziwa, przez co narusza jej dobre imię i pamięć. Szczegóły tej sprawy zna reporter TOK FM Grzegorz Kozieł.
21: Serial Netflixa opowiada o dr Jolancie Wadowskiej-Król, która ratuje śląskie dzieci chore na ołowice. W rzeczywistości profesor Bożena Hager-Małecka jako pierwsza zdiagnozowała chorobę u dziecka mieszkającego w pobliżu Huty Szopienice. Tymczasem w Ołowianych dzieciach wybitną lekarkę ukazaną w złym świetle. Hager-Małecką zastąpiono fikcyjną postacią Krystyną Berger, którą gra Agata Kulesza. Pełnomocnik rodziny profesor, mecenas Krzysztof Reguła.
22: W kontekście prawdziwej historii Ołowianych dzieci mówimy o sile i współpracy trzech kobiet. Pani dr Wadowskiej-Król, pani profesor Hager-Małeckiej oraz pani Wiesławy Wilczek. I absolutnie niesprawiedliwym i nieuzasadnionym jest zupełnie pomijanie dokonań jednej z nich w tej prawdziwej historii.
21: Rodzina żąda zadośćuczynienia oraz zamieszczania przed każdym odcinkiem serialu planszy informującej, że postać profesor Berger jest fikcyjna i nie można jej łączyć z profesor Hager-Małecką. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
19: Wars czeka na prawie 40 nowych wagonów restauracyjnych. Połowa z nich będzie jeździła po torach już na początku nowego roku. Czym nowe będą się różnić od starszych wagonów? O tym Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
23: Ten design będzie taki bardziej ciepły, nowoczesny. Ma też być wygodny dla pasażerów, ma być lepiej wyciszony. Mają te wagony być też dawać więcej miejsca dla tego, żeby z nich korzystać. Wiemy, że dużo pasażerów jest zainteresowanych usługą gastronomiczną Warsu.
19: Według planów starsze wagony będą systematycznie modernizowane. Intercity planuje też zwiększyć liczbę pociągów z wagonami restauracyjnymi. Paweł Fajdek zajął 6. miejsce w konkursie rzutu młotem podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. Wojciech Nowicki był 7. Wygrał mistrz olimpijski Ethan Katzberg z Kanady. Zawody, które

0: Dzisiejsze globalne popołudnie zaczniemy od zamieszek, które od kilku tygodni trwają w pakistańskiej części Kaszmiru. Ciekawe miejsce na mapie odwiedzamy, zwłaszcza dzisiaj. Kaszmir tradycyjnie kość niezgody między Pakistanem a Indiami. Częściej mówimy i mówi się w mediach o tej indyjskiej części, natomiast my dzisiaj wybierzemy się na drugą stronę bardzo spornej granicy. W ciekawym momencie ruszamy w tę podróż, bo to, co dzieje się w Kaszmirze, wiele będzie mówiło o tym, jaka jest sytuacja w Indiach i Pakistanie. Akcje Pakistanu idą w górę, od kiedy stał się naczelnym mediatorem między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Natomiast Indie nie mogą wybaczyć Donaldowi Trumpowi tego, że w konflikt kaszmirski wmieszał się rok temu, próbując wejść w rolę mediatora między Indie a Pakistan. Co to mówi o obu państwach i jak wpływa na świat? Na wyprawę do Kaszmiru zapraszają Krzysztof Story
1: i Wojciech Jagielski.
0: Słuchajcie audycji Globalne Popołudnie. Ruszamy. Wojtku, na początku może namalujmy to wszystko na mapie, bo nie wszyscy nasi słuchacze i słuchaczki muszą wiedzieć, jak wygląda Kaszmir i jego podział. Więc co nazywamy Kaszmirem i jak to jest dzisiaj podzielone między Pakistan a Indie?
1: Kaszmir to jest kraina podhimalajska, położona między Indiami i Pakistanem na północy obydwu krajów, a Pakistan i Indie, tak samo jak i Kaszmir, kiedyś wchodziły w skład posiadłości brytyjskich w Indiach. Kiedy w 1947 roku Brytyjczycy żegnali się ze swoimi Indiami, postanowili podzielić je na Indie i wydzieloną z Indii ojczyznę, czy też kraj dla indyjskich muzułmanów. Kaszmir został podzielony, dlatego że większość mieszkańców w Kaszmirze stanowili muzułmanie, natomiast rządził tym krajem Maharadża, wyznający, no, opierający się za przymierzem z Indiami hinduskimi. Doszło do krótkiej wojny w 1947 roku, w wyniku której część Kaszmiru, około 1/3, została zajęta przez stronę pakistańską, a pozostałe 2/3 pozostały pod kontrolą Indii. Konflikt czy spór o Kaszmir nigdy nie został uregulowany. Rezolucje ONZ stanowiły, czy też wzywały i Pakistan, i Indie do tego, żeby stworzyły warunki i pozwoliły mieszkańcom Kaszmiru wypowiedzieć się w sprawie ich przyszłości w jakimś plebiscycie nadzorowanym przez ONZ. Do tego plebiscytu nigdy nie doszło. Przeciwko umiędzynarodawianiu sporu kaszmirskiego występowały przede wszystkim Indie. To dlatego taki sprzeciw budziła ta rzekoma, czy też prawdziwa próba mediacji Donalda Trumpa.
0: No tak, bo Indie uznają Kaszmir za swoją wewnętrzną sprawę i jeśli ktokolwiek ma się wypowiadać, to tylko Indie i Pakistan.
1: Tak, to, że to jest wyłącznie wewnętrzna ich sprawa. Bardzo szybko ta kwestia zresztą samostanowienia Kaszmirczyków została też zapomniana, utopiona zarówno przez Indie, jak i Pakistan. O ile jeszcze Indie i Pakistan zgadzały się co do tego, że Kaszmir ma wolność wyboru wyłącznie z którym państwem chciałby być, którego częścią chciałby być, to ani Pakistan, ani Indie w ogóle nie dopuszczały takiej myśli, że Kaszmir miałby ogłosić niepodległość i funkcjonować sobie jako niezależne państwo himalajskie, kolejne takie jak Nepal czy Bhutan. Indie zresztą uznały, że Kaszmir słusznie im się należy, ponieważ Maharadża podjął taką, a nie inną decyzję i kolejne wybory, które przeprowadzano w kaszmirskiej części Indii, Indie uznawały za potwierdzenie faktu, że te wybory są takim faktycznym plebiscytem. W Pakistanie żadnych wyborów w pakistańskiej części Kaszmiru, czy też kontrolowanej przez Pakistan części Kaszmiru, nie uznano za zamknięcie spraw i Pakistan, tak samo jak Indie, domagają się, aby cały Kaszmir wszedł w skład ich państw. Ten spór kaszmirski, może nie tak krwawy jak blisko wschodni, ale jest równie stary, bo datuje się 1947 roku, no, tak mniej więcej jak spór izraelsko-palestyński, jeden z najstarszych współczesnych konfliktów. Natomiast ten kaszmirski, chociaż nie zagrażał może całemu regionowi, to groził globalną katastrofą, ponieważ i Indie, i Pakistan dysponują bronią atomową.
0: Och, o tym te nagłówki czytaliśmy co parę lat, za każdym razem jak

0: gdzieś między tymi krajami znowu o coś idzie, a idzie najczęściej o Kaszmir, albo ten konflikt jest wykorzystywany też i w polityce wewnętrznej i Pakistanu, i przez Indie, to zawsze, kiedy tam iskrzy, to zawsze media produkują takie nagłówki o tym, że oto ścierają się dwie potęgi atomowe. To jest taki naczelny strach.
1: Trudno mówić inaczej, jeżeli dwa państwa spierają się o miedzę, a jedna strona i druga strona ma takie argumenty jak bomby atomowe, no to trudno, żeby ignorować ten fakt.
0: No ale tych najcięższych argumentów, i to nawet nie mówię o bombie atomowej, tylko takiej wielkiej wojny o Kaszmir między tymi dwoma państwami nie mieliśmy.
1: No i chwała Bogu i dobrze jakby tak to zostało. Te spory między Indiami i Pakistanem i arsenały obydwu państw, które pozwoliłyby na zniszczenie jednego kraju i drugiego pewnie po kilka razy, dowodzą po raz kolejny, że ten wyścig zbrojeń i arsenały atomowe, czy no najbardziej śmiercionośne, służą raczej do odstraszania niż do tego, żeby zostały użyte w konflikcie, w walkach między Pakistanem i Indiami. Co parę lat dochodzi do jakichś bardziej lub mniej ostrych sporów. W połowie lat 60. doszło do wojny granicznej, ale już w zeszłym roku ta wojna trwała 4 dni i raczej przypominała takie pojedynki zagończyków sienkiewiczowskich, gdzie do walnej bitwy nie doszło, a tylko wypuszczali się jedni czy drudzy rycerze, którzy toczyli ze sobą tam pojedynki. Wszyscy się ekscytowali, zwłaszcza po pakistańskiej, po indyjskiej stronie, co się komu udało i przemilczali to, co się nie udało, bo Indie uważały, że wygrały ten 4-dniowy konflikt, bo rakietami, te indyjskie rakiety sięgały no, najdalej położonych najważniejszych regionów Pakistanu. Pakistańczycy, że udało im się zestrzelić indyjskie myśliwce.
0: Bodajże 6 maszyn wtedy Indie straciły.
1: To bardzo dużo, natomiast no, to była bardzo kwestia, to jest taka walka na punkty. Żaden z przeciwników nie został znokautowany i sędziowie musieliby przyznać zwycięstwo. Zapewne ogłosiliby remis albo uznaliby, że walka nie została odbyta i może wyznaczyli następny termin. Ale w to wszystko wmieszał się Donald Trump, który wtedy jeszcze bardzo mu zależało na tym pokojowym Noblu. Kiedy go ostatecznie nie dostał, to powiedział, że skoro nie dostał tego Nobla za tak wielkie sukcesy z zaprowadzaniem pokoju na świecie, to teraz czuje się zwolniony, no i zabrał się za wojnę z Iranem, więc tutaj następnych jakby wysiłków pokojowych ze strony Trumpa spodziewać się nie ma. W każdym razie ta ostatnia wojna 4-dniowa przerodziła się taką bardzo poważną batalią dyplomatyczną, z której rzeczywiście Pakistan wyszedł zwycięsko i tutaj nie ma w ogóle dwóch zdań. Natomiast Indie, które do tej pory trzymały Pakistan w narożniku, znalazły się niespodziewanie dla nich samych. No właśnie mocno w narożniku i w bardzo defensywnej takiej sytuacji. Znalazły się w stanie dyplomatycznej izolacji.
0: Natomiast Pakistan bryluje na salonach jako naczelny mediator.
1: Tak, po pierwsze Pakistańczycy chyba, no może tylko prezes FIFA Infantino równie natarczywie, ale mniej umiejętnie, może mniej dyskretnie, może w jakiś taki mniej wyrafinowany sposób wazelinował Donaldowi Trumpowi. Pakistańczycy zrobili to w sposób absolutnie mistrzowski. Wojna się jeszcze ta 4-dniowa nie zakończyła, a już Pakistańczycy zgłosili Donalda Trumpa do pokojowej Nagrody Nobla. I to nie tylko premier, ale także dowódca pakistańskiego wojska, a to wojsko praktycznie rządzi Pakistanem.
0: No tak, generał Asim Munir, dowódca armii pakistańskiej
1: od tego czasu. Już jest.
0: Tak, jest ostatnio częstym gościem w Waszyngtonie. Tutaj musimy w globalnym popołudniu i chcemy zrobić mały przecinek, pauza i wrócimy do Kaszmiru po skrócie informacji TOK FM.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
3: TOK 4.
4: Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Mamy już połączenie z panem posłem Robertem Tofchanem, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam wszystkich, witam redaktora.
4: Czytałem pana interpelację ostatnio, najnowszą chyba w sprawie systemu kaucyjnego.
5: Tak.
4: Wymyślają nam bzdury, nic nie dające, jak te chore nakrętki, których nie da się odkręcić, czy papierowe słomki. Sami rozbijają się samolotami i limuzynami po Europie i świecie, a ty, naiwny człowieku, wierzysz, że zbawiasz świat. Naprawdę to tego nie widzicie. To jest pytanie do pani minister. Czy nie możemy raz być dla ludzi, a nie zawsze przeciwko nim?
5: My tutaj walczymy z tymi nakrętkami, bo sam pan wie, przecież zapewne jest pan kierowcą, że ciężko taki napój otworzyć może się da oczywiście, ale napić się w samochodzie to już
4: ale
5: bardzo
4: to
5: ciężko.
4: Jest w ogóle nielegalne, panie pośle, pan wie o tym. Że zajmowanie w czasie jazdy rąk butelką odkręcaną jest nielegalne.
5: A to nie wiedziałem. To powiedzmy, że powiedziałem o sytuacji, która jest na.
4: Bo pan ma. Światłach. Jak pan prowadzi samochód, to ma pan prowadzić samochód. Są no takie specjalne butelki, z których można pić w czasie jazdy, z dzióbkami takimi. Widział pan pewnie. Takie mają dzióbki.
5: Tak, mają.
4: No, takie bidony
5: to,
4: też
5: to
4: są.
5: Do każdego wydarzenia trzeba teraz odpowiednią butelkę. Idąc na plażę, odpowiednia butelka. Do samochodu, odpowiednia butelka. No, trochę,
4: no jak się prowadzi samochód, to z telefonem też trzeba uważać, jak wiadomo.
5: Chociaż... 12 punktów, panie redaktorze.
4: Właśnie.
5: Nawet jak się stoi w korku.
4: No dobrze.
5: Albo na światłach.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
6: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
7: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupówek. Dobrze jest go dokąd zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać no, bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
6: Premiery na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM czwartki.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
8: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
9: Do euro przyjdź.
8: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
14: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
6: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 16.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Ponad 500 skoordynowanych podpaleń i ataków z użyciem środków zapalających miało miejsce w ostatnich latach na południu Tajlandii, podał portal BBC, powołując się na tajlandzkie wojsko. Celem podpaleń było wywołanie niepokojów w prowincjach położonych wzdłuż południowej granicy kraju. Od 2004 roku w najbardziej wysuniętych na południe regionach Tajlandii, zamieszkiwanych przede wszystkim przez malajskich muzułmanów, tli się separatystyczna rebelia. W Tajlandii religią dominującą jest buddyzm, który wyznaje ponad 93% społeczeństwa. Sylwetki ośmiorga były Zmarłych więźniów Majdanka prezentowane są na wystawie Głosy, które nie milkną, którą od dziś można oglądać w Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie. Nowa ekspozycja wpisuje się w kampanię społeczno-edukacyjną organizowaną przez Europejską Sieć Pamięci i Solidarność pod hasłem Pamiętaj 23 sierpnia. 23 sierpnia obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Około 300 osób weźmie udział w rozpoczynającym się jutro Future Camp w Rynie, organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla młodych osób rozwijających pierwsze startupy. Na uczestników czeka blisko 40 godzin prelekcji, debat, warsztatów i spotkań na kilku scenach tematycznych.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dzień dobry, słuchacie audycji Globalne Popołudnie. Przy mikrofonach Krzysztof Story
1: i Wojciech Jagielski.
0: Jesteśmy w Kaszmirze, tej prowincji czy regionie, który jest podzielony, przynajmniej na mapie, między Pakistan a Indie i od czasu tego podziału, którego historię Wojtek opowiadał na samym początku, jest punktem spornym, naczelnym między Indiami a Pakistanem. Ale zacząłem od wstępu, w którym mówię nie o wielkiej dyplomacji i o tym, jak to wpływa na świat, o czym trochę tutaj na początku opowiedzieliśmy, ale o tym, że po pakistańskiej części Kaszmiru, tej mniej opisanej, tej, do której rzadziej jeżdżą dziennikarze, tej, o której w polskich mediach, przynajmniej z tych ostatnich wydarzeń, nie znalazłem żadnej informacji, a śledzą to ewentualnie takie media jak telewizja Al Jazeera katarska, o protestach, które od kilku tygodni trwają po pakistańskiej stronie granicy. O co chodzi protestującym?
1: Rzeczywiście, jeżeli pojawia się nazwa Kaszmir, to zwykle opowieść dotyczy indyjskiej części Kaszmiru i protestów albo wystąpień muzułmanów kaszmirskich przeciwko indyjskiej władzy.
0: Właśnie, bo Kaszmir w Indiach funkcjonuje jako enklawa muzułmanów w hinduistycznym kraju, więc Kaszmir pakistański powinien mieć, no, mieszka wśród braci w wierze, więc nie powinno tam być takich tarć i problemów.
1: No, nie tylko z powodów religijnych wychodzą ludzie na ulicę i protestują. W pakistańskiej części Kaszmiru te protesty przeciwko rządom z Islamabadu, do tych protestów dochodzi już od co najmniej kilku lat, ale w tym roku rzeczywiście stały się one wyjątkowo burzliwe, bo zbiegły się z wyborami. Wyborami do parlamentu lokalnego. Poza tym, że Kaszmirczycy z tej pakistańskiej części Kaszmiru narzekają od lat, że Pakistan traktuje ich bardzo przedmiotowo, niemalże jak zakładników, nie inwestuje w Kaszmirze pakistańskim, żyje się tam najbiedniej, ta część Pakistanu, bo to jest część Pakistanu, on został oficjalnie włączony do Pakistanu wraz też z położonymi w Kaszmirze, jako krainie geograficznej, Baltistanie i Gilgit, że Pakistan o tą część nie dba, a potrzebną jest Kaszmir tylko i wyłącznie do sporów z Indiami i że tak naprawdę nie chce uregulować tego konfliktu. No więc poza tymi narzekaniami na biedę, na przedmiotowe traktowanie, w tym roku poszło o wybory. W parlamencie miejscowym zasiada 53 posłów, z czego 12 wybieranych jest poza granicami Kaszmiru, tego pakistańskiego.
0: Czyli to mają być reprezentanci tych uchodźców, którzy wyjechali z Kaszmiru, ale są rodowitymi Kaszmirczykami.
1: No są Kaszmirczykami, ale którzy po podziale Kaszmiru, owszem, najpierw może wyjechali po pakistańską stronę granicy, ale potem rozjechali się po Pakistanie i dziś mieszkają w Karachi, w Rawalpindi czy w Islamabadzie. To nie budziło emocji specjalnie i nie ma większego znaczenia dla tego, jak się mają sprawy w pakistańskiej części Kaszmiru, ale to rozgoryczenie Kaszmirczyków postawą Islamabadu doprowadziło do tego, że nawet ta kwestia tych 12 posłów, których miejscowa partia, ruch bardziej, taki związek zawodowy, taka kaszmirska solidarność, bym powiedział, zaczęła domagać się, żeby tych 12 posłów nie było wybieranych poza granicami Kaszmiru, a raczej, żeby te 12 miejsc także poddano selekcji już samych Kaszmirczyków. I o to poszedł spór. Natomiast gdyby nie było tego wcześniejszego rozgoryczenia, to pewnie sprawy nie zaszłyby tak daleko, bo w czerwcu, jeszcze przed wyborami, w pakistańskim Kaszmirze doszło do bardzo poważnych i krwawych rozruchów, w których zginęło prawie 50 osób. Wybory trzeba było rozdzielić na trzy części, dlatego że Pakistan obawiał się, że przeprowadzone jednego dnia wywołają tam niemal powstanie.
0: A te 50 osób, które zginęło, to byli protestujący zabici przez policję czy wojsko? Czy...
1: Zginęło też kilku żołnierzy czy też policjantów, ale ogromna większość to byli uczestnicy tych antyrządowych wystąpień. Protestowali i przeciwko tych 12 mandatów zarezerwowanych dla ludzi nie mających już wiele wspólnego z Kaszmirem, poza wpisem w dowód osobisty, że z Kaszmiru są narodowości kaszmirskiej, ale o te wszystkie żale wcześniejsze. Wybory, zamieszki się skończyły wraz z trzecią turą wyborów, ale to jeszcze nie koniec i prawdopodobnie ludzie znów wyjdą na ulicę, bo w kilku okręgach wyborczych, te, które były epicentrum wystąpień, wyborów w ogóle nie przeprowadzono. Mają zostać ta elekcja dokończona wtedy, kiedy warunki będą sprzyjały. Natomiast pakistański Kaszmir został zamknięty praktycznie dla wszystkich postronnych, także zawsze było trudno wjechać do pakistańskiego Kaszmiru. Mi się udało raz w latach 90., kiedy całą podróż odbyłem w eskorcie pakistańskich żołnierzy i rozmawiałem też w asyście żołnierzy. Były to raczej taka jak, nie wiem, Akademia Kół, bo ci, którzy opowiadali ze mną, niby rozmawiali, cały czas zerkali na tych moich pakistańskich opiekunów, czy mówią dobrze, czy mówią właściwie, więc to materiał dziennikarski średni, a...
0: Fatalnie się tak pracuje, prawda?
1: Główną zasługą było to, że widziałem cały Kaszmir, i od indyjskiej, i od pakistańskiej strony. Bo od indyjskiej strony wjeżdżałem. Może przypomnę tej nauczki pakistańskiej, wjeżdżałem, nie mówiąc, że jestem dziennikarzem, przez co był czas, że stałem się persona non grata i miałem zakaz wjazdu do Indii przez 2 czy 3 lata, nie pamiętam. No w każdym razie inaczej Kaszmiru się zobaczyć nie dało, ani nie dało się z ludźmi porozmawiać i po pakistańskiej, i po indyjskiej stronie, ale teraz ten pakistański Kaszmir został zamknięty nie tylko dla cudzoziemskich dziennikarzy, ale także dla Pakistańczyków pracujących dla redakcji zagranicznych. Do tej pory dziennikarze w Pakistanie, jeżeli chcieli pracować, jeżeli wyjeżdżali poza te wielkie miasta, poza Rawalpindi, Islamabad, Karachi, musieli występować, to była formalność, ale jednak o jakieś zezwolenie, że jadą gdzieś. To nie wynika z jakiejś cenzury przyrodzonej Pakistańczykom, tylko z tego, że Pakistan składa się przynajmniej w połowie, bo dwie prowincje, Beluchistan i prowincja pasztuńsko Hajberska, kiedyś prowincja graniczna, to były terytoria, takie dzikie pola, gdzie pakistańskie prawo obowiązywało na drogach bitych, ale już poza tymi drogami to było prawo plemienne. Ludzie znikali, byli porywani dla okupu. No Pakistan wolał, żeby tam się cudzoziemcy nie plątali po to, żeby później nie musieć mieć z nimi kłopotu.
0: Wejdę w słowo z takim może dygresją, ale czy pakistański Kaszmir jest tak samo piękny jak ta część indyjska, gdzie najpiękniejsze kadry Bollywoodu, jeśli kiedykolwiek oglądaliście produkcje indyjskiego kina, są właśnie często filmowane w kaszmirskich dolinach i to tam się przyjeżdża na wakacje, tam się przyjeżdża odpocząć i pooglądać piękne himalajskie doliny. Czy pakistańskie tereny są równie piękne?
1: Mnie bardziej się podobała ta pakistańska część. Może dlatego, że była mniej zadeptana. Kaszmir, ten pod indyjską kontrolą, to jest jednak to bardzo rozległy kraj, a pakistańska część jest węższa, zdecydowanie bardziej górzysta i ludzi jest tam mniej. No, dla mnie, mnie się wydała bardziej malownicza, ale to tylko takiego jakiegoś się podkreślało, to wszystko jakiś taki absurd, grozę, że w tak pięknym miejscu toczy się spór może, bo nie wojna.
0: Takie wieczne napięcie, stan wiecznego
1: napięcia. Wieczne napięcie i ludzie, którzy mieszkają w tych pięknych okolicznościach przyrody, są skazani na taką niepewną wegetację, bo przecież nikt nie zainwestuje w region poważnych pieniędzy, jeżeli nie jest pewien, do kogo ten region będzie należał. Czy za rok, czy za 2 nie wybuchnie nowa wojna. Nawet sami Kaszmirczycy po tej ostatniej wojnie zaczęli budować schrony, dlatego że nawet w takich najbardziej zapomnianych przez Boga i ludzi wioskach ni stąd ni zowąd pojawiają się myśliwcy, zrzucają bomby, albo te wioski są ostrzeliwane. To jest region przygraniczny, ten pakistański Kaszmir to w zasadzie jest pas przygraniczny, narażony na ostrzał w przypadku każdego konfliktu, nawet takiego niewinnego, zupełnie zignorowanego przez resztę świata. Te wioski są na ten konflikt narażone. Ale krzywdziłbym może niesprawiedliwy wobec tego indyjskiego Kaszmiru, który jest rzeczywiście też na jego urodzeniu. Jest no, do czegokolwiek innego porównać, ale jest bardziej rozmaity. No.
0: Powiedz mi, jakie konsekwencje mogą mieć te zamieszki? One trwają już wokół wyborów naprawdę kilka tygodni, to już chyba ponad miesiąc będzie, a stan wiecznego napięcia jest w Kaszmirze po obu stronach granicy absolutną normą. Mówisz o Pakistanie jako o państwie rządzonym przez wojsko i tak chyba też należy na niego patrzeć, ale ono jest rządzone przez wojsko centralnie. Natomiast jakie odbicie będzie to miało na życiu Kaszmirczyków? To, co się teraz dzieje? Czy oni mogą po pakistańskiej stronie wywalczyć jakąś autonomię? Czego żądają i jakie mogą być konsekwencje tych wystąpień?
1: Chcieli mieć większą autonomię, chcieli mieć prawo, by rządzić się u siebie po swojemu, natomiast pakistański Kaszmir pozostaje częścią Pakistanu. Rządzi w nim partia, która rządzi Pakistanem. Po tych wyborach pozostanie u władzy. Natomiast jej rywalką w Kaszmirze była sojuszniczka z rządu koalicyjnego w Islamabadzie. Więc zarzuty o to, że wybory zostały zmanipulowane czy oszukane, ten spór z prowincji może się przenieść do stolicy, może zaszkodzić spójności pakistańskiego rządu, ale będzie rządził raczej z woli może mniej wyborców, a tego wojska, które rzeczywiście jest instytucją wszechwładną w Pakistanie i obecny premier i ten rząd koalicyjny sięgnął po władzę dzięki spolegliwości wobec pakistańskich generałów i rzeczywiście rzeczywistym przywódcą Pakistanu można za niego uznawać marszałka polnego Munira, dlatego Donald Trump go gościł w Białym Domu częściej niż premiera Shahbaza Sharifa, chociaż to on i prezydent Pakistanu pozostają formalnie tymi najważniejszymi przywódcami. Kaszmirczykom będzie się żyło tylko trudniej, dlatego że już nawet ten okres wyborczy był dla nich koszmarem. Czerwiec, lipiec to jest czas, kiedy do i Kaszmiru indyjskiego, i pakistańskiego ludzie wyjeżdżają, żeby chować się przed upałem, który staje się coraz trudniejszy do zniesienia i w Indiach, i w Pakistanie. W tym roku Kaszmir pakistański był zamknięty właśnie ze względu na ten stan wyjątkowy. Nikt go nie ogłaszał, ale tak miały się sprawy na miejscu. Pakistan zawiesił internet, połączenia telefoniczne, no życie zamarło, zbiednieli pakistańscy Kaszmirczycy i z powodu braku letników, ale także z powodu tego, że prawie na 2 miesiące gospodarka stanęła. Lato się skończy, życie wróci do normy może, ale no już z tych letników nie zarobią. A to była podstawa gospodarki, bo obok rolnictwa, hodowli, no produkty rolne też nie mogą czekać Bóg wie ile, żeby można je było zawieźć na targowiska. To uderzy ich bardzo po kieszeni. No i to jest w ogóle w Kaszmirze i jednym i drugim mam wrażenie, że narasta nowa fala frustracji i takiego rozczarowania. Po pakistańskiej stronie to były najburzliwsze od lat, a może najburzliwsze, odkąd ten spór stanął, wystąpienia przeciwko rządzącym. Po indyjskiej części wydawałoby się, że sytuacja została spacyfikowana przez premiera Narendra Modiego, kiedy w 2019 roku rozwiązał Kaszmir jako stan indyjski. To był jedyny stan w Indiach, gdzie większość stanowili muzułmanie. W 2019 roku Modi to rozwiązał. Rozdzielił Kaszmir na 3 części, na Jammu, na Kaszmir i na Ladakh. I wydawało się, że sprawa została zamknięta, że Kaszmir został włączony do Indii, a w zeszłym roku doszło do tego krwawego napadu partyzantów kaszmirskich. No, wspomnijmy przynajmniej słowem, że od końca lat 80. do końca niemalże lat 90. w Kaszmirze toczyło się powstanie zbrojne. powstańcy kaszmirscy najpierw żądali prawa do niepodległości, a bardzo szybko przywództwo tego powstania przejęli orędownicy zjednoczenia z Pakistanem. Indie tam wysłały prawie milionową armię. To do dziś pozostaje jednym z najbardziej zmilitaryzowanych regionów na świecie i praktycznie jest to Kaszmir żyje w stanie wyjątkowym. No i doszło do nowego ataku, aktu terroru.
0: Tak, zamach terrorystyczny w Pahalganie, gdzie zamachowcy otworzyli ogień do lotników z karabinów po prostu. Dobrze, że o tym mówisz, bo chciałem się wybrać na indyjską stronę granicy i porozmawiać o sytuacji tej części Kaszmiru, która jest pod kontrolą Indii, i zrobimy to zaraz po skrócie informacji TOK FM.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofa.
10: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 16.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Trzech specjalistów z Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego udało się na Węgry, by ustalić m.in. kiedy możliwy będzie kolejny transport dla Polski osób rannych w wypadku autokaru sprzed tygodnia. W węgierskich szpitalach pozostaje obecnie troje najciężej rannych pacjentów, których stan na ten moment nie pozwala na bezpieczne przetransportowanie ich do Polski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański ogłosił, że porozumiał się z Niemcami w sprawie dostarczenia 600 pocisków przechwytujących PAK-2. Ustalona z kanclerzem Niemiec dostawa pocisków przewidziana jest na lata 2027-28. Zełański podczas obchodów Dnia Flagi podkreślił, że chciał znaleźć 300 pocisków do patriotów w ramach pakietu zimowego. Zwrócił jednak uwagę, że przy rocznej produkcji 600 sztuk nie jest to łatwe. Wicemistrzyni Europy Natalia Bukowiecka zajęła czwarte miejsce w biegu na 400 metrów podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. Wygrała mistrzyni olimpijska Mary Lady Paulino z Dominikany. Zawody zaliczane do cyklu Diamentowej Ligi potrwają jeszcze do 18. W TOK FM czas na raport smogowy. W północnej połowie kraju i na wschodzie oddychamy dziś przeważnie bardzo dobrym powietrzem. Na pozostałym obszarze jakość jest dobra. Żadna ze stacji pomiarowych nie pokazuje przekroczeń norm pyłów zawieszonych czy zanieczyszczeń.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dzień dobry. Wracamy do globalnego popołudnia. Przy mikrofonach Krzysztof Story
13: i Wojciech Jagielski.
12: Wojtek przed skrótem informacji zabrał nas już na indyjską część Kaszmiru, gdzie rok temu prawie równo doszło do bardzo krwawego zamachu w Pahalganie, gdzie zamachowcy otworzyli ogień do letników, do turystów. To była, pamiętam, taka kompromitacja też indyjskich służb bezpieczeństwa, bo to się zdarzyło stosunkowo głęboko wewnątrz terytorium Indii. Ci zamachowcy praktycznie bezkarnie, bez żadnego nadzoru się tam dostali i potem uciekli. Wspomniałeś też bardzo ważną datę o tym, że Kaszmir, który po stronie indyjskim jest też takim samym problemem, albo nawet większym niż po stronie pakistańskim, bo dochodzi jeszcze konflikt religijny do tego, bo Kaszmir był jedynym stanem w Indiach, w którym większość mieli muzułmanie. No i wspomniałeś o tym, co się zdarzyło 7 lat temu, kiedy Narendra Modi rozwiązał Kaszmir jako stan, podzielił go na trzy części. Może zaczniemy od takiej małej dygresji, ale z tej decyzji ucieszyła się chyba tylko jedna grupa ludzi, czyli Tybetańczycy z Ladaku, który nagle właśnie został wydzielony jako osobny stan. I powiedz mi, jak ta decyzja wpłynęła na losy właśnie Ladakczyków? I to są buddyści, oni mieli powody się cieszyć. Czy dzisiaj ta radość dalej trwa z tego, że Kaszmir został rozbity jako stan?
0: No nie, te nadzieje na to, że będzie żyło się w Ladaku buddystom lepiej, kiedy zostaną uwolnieni od ciężaru kaszmirskiego, nie spełniły się. Rzeczywiście to było jedyne miejsce, no w Kaszmirze w każdym razie, gdzie decyzje Modiego witano entuzjastycznie. Mieszkańcy Ladaku, przynajmniej ci bardziej świadomi i aktywni politycznie, liczyli, że Ladak sam zyska jakąś autonomię, że przestanie być zakładnikiem tego sporu kaszmirskiego, no i że będzie im się żyło lepiej. Rozczarowanie przyszło chyba najszybciej właśnie w Ladaku, bo o ile jeszcze w Dżammu i w Kaszmirze władzę formalną przynajmniej zachowały miejscowe legislatury, to Ladak nie zyskał niczego. Nie zyskał ani autonomii politycznej, ani większych praw, żeby rządzić się po swojemu. Nie przyszły żadne inwestycje, bo Indiom zależało na tym, albo widziały zarobek czy korzyści polityczne i gospodarcze w inwestycjach w Kaszmirze, ale w Ladaku nie widziały żadnych korzyści. Efektem tego rozczarowania mogliśmy oglądać równo rok temu, kiedy w Ladaku, kojarzonym jako taką krainę duchowości, pokoju, doszło do ulicznych wystąpień, w których też zginęli ludzie. Tybetańczycy miejscowi domagali się właśnie autonomii, czy też wręcz prawa do tego, żeby Ladak mógł stać się odrębnym stanem indyjskim, żeby otrzymał ten status stanowy. Spalili siedzibę rządzącej partii Narendry Modiego. Do akcji wkroczyła policja. Wojska tam jest pełno, bo to jest pogranicze z Pakistanem i z Chinami, więc bardzo newralgiczny zakątek i świata, i Indii. Polała się krew. Przywódca tych wystąpień, tego ruchu autonomicznego w Ladaku trafił do więzienia, a jeszcze niedawno był noszony na rękach w Indiach jako bohater narodowy, działacz edukacyjny i obrońca klimatu. Indie się im chwaliły na prawo i na lewo, a dzisiaj Sonam Wangchuk należy do tych nielicznych przeciwników Narendry Modiego, który ze swoim sprzeciwem się nie kryje. W czerwcu i w lipcu należał do chyba jako jedyny prawie 60-latek, który jak na tą protestującą młodzież, to mógł uchodzić za bardzo sędziwego przywódcę, ale uczestniczył w głodówkach podejmowanych przez studentów, przez przywódców tego indyjskiego pokolenia Z.
12: Którzy się zrzeszyli wokół symbolu Karalucha. O tym był odcinek Globalnego Popołudnia. Nazywa się, ma tytuł Bunt w Indiach. Ludowa Partia Karaluchów rzuca wyzwanie władzy z 8 lipca. Polecamy do odsłuchu. A wrócimy jeszcze do Karaluchów. No ale właśnie on też był jednym z tych właśnie protestujących ostatnio po tym, jak wyciekły wyniki na egzaminy medyczne w Indiach.
0: Taką drogę przeszedł Ladak. Od entuzjazmu, z racji tego, że Modi rozwiązał Kaszmir i uwolnił Ladak od ciężaru kaszmirskiego, do rozczarowania i złości, buntu, że to pozostały tylko puste słowa i że życie w Ladaku wcale się na lepsze nie zmieniło. I ten Sonam Wangchuk, apologeta Modiego sprzed 5-6 lat, dzisiaj jest chyba najbardziej wyrazistym, najbardziej znanym jego przeciwnikiem politycznym i zapraszany jest przez młodych, nieufnych przecież wobec starych polityków, jest zapraszany i dopuszczany do wspólnych akcji protestacyjnych.
12: Mówiłeś o tym, że Ladak nie doczekał się żadnych inwestycji, za to Kaszmir wprost przeciwnie. Indiom od dawna zależy na tym, żeby w Kaszmirze inwestować i żeby Kaszmir w ten sposób odkaszmirczać, jeśli mogę skonstruować takie słowo, trochę niezdarne, ale żeby bardziej przypominał resztę Indii, żeby był bardziej homogeniczny, żeby nie był tak oderwany, to między innymi taka inwestycja jak kolej do Srinagaru z podówczas, nie wiem czy dalej ma ten rekord, najwyższym mostem na świecie, która została zbudowana parę lat temu, ale też osadnictwo, mówisz o tym, że tam jest pełno wojska w całym regionie i to nie są ludzie, którzy tam tylko stacjonują, tylko mieszkają i Indie zachęcają ich do osadnictwa. To trochę przypomina Izrael i jego politykę osiedlania ludzi na palestyńskich terenach. Czy tak byś też porównał to, co robią Indie z Kaszmirem, politykę Modiego?
0: Takie porównania pojawiają się coraz częściej, zwłaszcza, że Indie wyrastają w ostatnich miesiącach, no nie latach, ale miesiącach na jednego z głównych sojuszników Izraela. Izraela popadającego w coraz większą międzynarodową izolację. Myślę, że ta indyjska prawica, bo Narendra Modi i jego ludowa partia indyjska uważana jest za przedstawicielkę tego prawicowego nurtu w polityce, że bardzo jej jest i Modiemu bardzo blisko do podobnego rozumienia polityki, jakie reprezentuje może nie Benjamin Netanyahu, ale obecnie rządzący w Izraelu. Indie według Narendry Modiego mają być państwem przede wszystkim Hindusów, wyznawców hinduizmu, a wszyscy inni mają się temu podporządkowywać. Modi stara się, uznał, że najprostszym sposobem rozwiązania problemu Kaszmiru będzie sprawienie, żeby muzułmanie nie stanowili tam większości.
12: Rozwodnienie go.
0: Rozwodnienie tej kaszmirskości. To jest o tyle trudne, że muzułmanie mieszkają głównie w kotlinie kaszmirskiej. Dżamu, druga część Kaszmiru, już nie mówię o Ladakhu, ale w Dżamu te proporcje demograficzne są inne. Mniej więcej po połowie, przed 19 roku połowa to byli Hindusi, druga połowa muzułmanie. I Kaszmir, ta kotlina kaszmirska broniła się przede wszystkim tym, że nikt poza rdzennymi mieszkańcami nie miał prawa do posiadania ziemi, do nieruchomości. To owszem zniechęcało inwestorów, też się nie spieszyli, żeby inwestować pieniądze w Kaszmirze, w którym trwało zbrojne powstanie i sytuacja była bardzo niepewna, ale to, że nie mogli posiadać ziemi, na której ewentualnie by postawili fabrykę, to też ich do tego nie zachęcało. Modi ten przywilej kaszmirski zniósł wraz ze statusem stanu w 2019 roku i z autonomią. I liczył na to właśnie, że bogaci ludzie, a to oni korzystają na rządach Modiego i podobnych Modiemu reżimów prawicowych w świecie, bo przecież Donalda Trumpa, beneficjentami jego rządów są też ludzie najbogatsi, chociaż zmierzał do władzy odwołując się, że będzie reprezentował tych najbiedniejszych. Że ci bogacze indyjscy, którzy są mu winni te możliwości wzbogacania się, dług wdzięczności będą spłacać inwestycjami także w Kaszmirze, że Kaszmir zostanie wykupiony przez bogatych Hindusów z południa, że oni tam się posprowadzają, bo i klimat jest coraz mniej sprzyjający życiu na południu, więc będą przenosić się na północ i sprawa zostanie zamknięta. Rzeczywiście w Kaszmirze sporo zbudowano, a turyści już przestali niemalże wyjeżdżać za granicę, mając dostępny, spokojny i piękny Kaszmir. Wszystkie podróże poślubne, czy większość podróży poślubnych w Indiach to się odbywa właśnie w stronę Kaszmiru i wszystko wskazywało na to, że faktycznie ten plan Modiego się spełni, bo Kaszmirczycy też widzieli korzyści z tego włączania ich do macierzy indyjskiej i z tych letników i z tych inwestycji. I wszystko się skończyło przynajmniej na jakiś czas z powodu tego zamachu terrorystycznego w Pahalgamie i z powodu nowej wojny o miedzę.
12: Wspominaliśmy o tym, że Kaszmirczycy są traktowani jako obywatele drugiej kategorii po obu stronach. Czy tutaj ostatnio, zwłaszcza po tym zamachu terrorystycznym w Pahalgamie, czy jest jakaś zmiana? No bo Narendra Modi jest takim politykiem, który bardzo chętnie ksenofobię wykorzystywał w swojej karierze wcześniej, dużo mocniej niż dzisiaj, albo dużo agresywniej w czasach zamieszek, pogromów muzułmanów w Indiach. No tak, Narendra Modi budował swoją wielką karierę polityczną. Czy dzisiaj też jest takie polowanie na Kaszmirczyka w Indiach?
0: Już, no oczywiście nie przewodzi mu nie sam Narendra Modi, to się odbywa może dyskretniej, ale tak, zwłaszcza po tym zamachu w Pahalgamie, w Indiach miała miejsce taka nagonka na Kaszmirczyków. To właśnie są traktowani jako obywatele nielojalni, jako potencjalni zdrajcy, dywersanci, dezerterzy. Był czas, kiedy oni wyjeżdżają z Kaszmiru, młodzi zwłaszcza, dlatego że jest to biedniejszy stan, szukają lepszego życia w Delhi. W stolicy zawsze są większe szanse. I w Delhi był czas, kiedy Kaszmirczycy zaczęli się obawiać, że może dojść wręcz do jakiegoś rodzaju nawet pogromów, bo mieli kłopoty z wynajmowaniem mieszkań, nie chciano wynajmować ani sprzedawać mieszkania Kaszmirczykom. Byli przepędzani z targowisk, gdzie mieli swoje stoiska, sklepiki. Władze nie zachęcały może do tego, natomiast też nie występowały tak bardzo przeciwko tego rodzaju nastrojom. Narendra Modi pielęgnuje ksenofobię. Pod jego rządami, a już nie mówię o tym, że zanim doszedł do władzy, bo on jakby stonował swoje poglądy, czy też wypowiedzi, odkąd został premierem Indii w 2014 roku. Natomiast konsekwentnie realizuje tę swoją politykę, że Indie są hinduskie. Występuje przeciwko muzułmanom. Islam uważa za religię obcą, wrogą, która została do Indii przyniesiona przez najeźdźców. Podobnie chrześcijaństwo. Chrześcijan jest niewielu, ale muzułmanów w Indiach jest niemalże 15%, 20% mieszkańców kraju to są muzułmanie. I oni są traktowani jako obywatele drugiej kategorii, gorszej. Trudniej jest muzułmanom w dzisiejszych Indiach. Chyba tak trudno, jak nie było od niepodległości w 1947 roku. No te Indie z Pakistanem zostały oddzielone od siebie właśnie dlatego, że Brytyjczycy uznali, że tak będzie najlepsze rozwiązanie do tego, żeby nie doszło do wojen religijnych.
12: Chciałem tutaj o tym właśnie podziale i o tych dwóch konkurentach i różnych w wierze i różnych chyba we wszystkim dzisiaj, czyli o Indiach i Pakistanie. Mówiliśmy i przywoływałem już tu odcinek o indyjskiej partii karaluchów, czyli sprzeciwie wobec Narendry Modiego. No to na koniec globalnego popołudnia jeszcze z faktograficznego obowiązku dodam, że minister edukacji, którego dymisji domagali się protestujący, musiał podać się do dymisji, co jest w zasadzie pierwszym tak poważnym ustępstwem, na które Narendra Modi wobec swojego społeczeństwa musiał pójść w ostatnich kilkunastu latach swoich rządów w Indiach. I na tym kończymy dzisiejsze globalne popołudnie. Ja się nazywam Krzysztof Story. Dzięki. Dzisiaj z nami był
0: Wojciech Jagielski.
12: Przy drugim mikrofonie. Za sterami audycji Jakub Paś, dźwiękiem opiekował się Jarek Gawlik. Za chwilę usłyszycie informacje TOK FM o godzinie 17, a po niej spotkacie się z Karoliną Lewicką w audycji Sprawy Różne. Do usłyszenia.
2: To zawsze robi wrażenie, kiedy w ciągu raptem kilku dni upada imperium. Habsburska monarchia rozpadła się pod koniec Wielkiej Wojny jak domek z kart. Zostaje kadłubek nazywany Republiką Austriacką. Burzliwe są losy tego państwa w okresie międzywojnia. Już za moment, po informacjach TOG FM o 17 w audycji Sprawy Różne, opowie nam o tym profesor Eugeniusz Cezary Król. Karolina Lewicka, zapraszam.
13: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, TOK Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
14: TOK 1.
15: Mr. Deputy Prime Minister Rambo Tomczyk.
16: Panie premierze, panie wiceministrze Rambo Tomczyku, tak mówimy o nim w Waszyngtonie.
15: That's what we call him in Washington. Today couldn't have happened.
16: Dzisiejsze wydarzenie nie miałoby miejsca, gdyby nie premier i Rambo Tomczyk.
15: Rambo Tomczyk. I was just thinking that...
16: Zastanawiałem się, czy Rambo Tomczyk nie szuka scenariuszy, żeby zrobić własny, wielki hollywoodzki film, w którym wystąpią i on, i śmigłowce Apache.
15: Apache helicopters. All one can say is...
16: Można podziękować premierowi i wiceministrowi Rambo Tomczykowi. Lubię ten zwrot. Chyba nadal będziemy go tak nazywać. Ciężko pracujemy z ministrem Rambo, żeby zapewnić współprodukcję amerykańskiego sprzętu militarnego w Polsce.
2: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
17: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Minister Rambo, ponoć jak mówi Tom Rose, amerykański ambasador w Polsce, tak pana nazywają w Waszyngtonie, pochlebnie.
17: No, bardzo dziękuję. Dziękuję ambasadorowi za te pochlebne słowa i
2: Ale to chyba nie z powodu sylwetki, bo musiałby się pan znacząco poszerzyć.
17: Po prostu walczymy o swoje. Myślę, że sylwetki Sylwestra Stallone z najlepszych lat swojego aktorstwa nie dogoni nikt.
13: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
14: Autopromocja.
18: Jak tam, oddawałaś już buteleczki?
19: Mamy nową stawkę podatkową.
18: Mamy mieć nową stawkę.
20: I mamy mieć nowe progi podatkowe.
18: No i co wy na to? Bo ja mam swój pogląd.
19: Nie wątpię.
18: Sprawiedliwszy system podatkowy. No dobrze, że nie napisali sprawiedliwy.
19: Podcast bez lekarzy jest dla mnie
18: podcastem stracony. Naprawdę, jecie mniej ziemniaków. To jest niepatriotyczne. To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie,
20: narzekajcie,
18: chwalcie, bądźcie z nami.
14: Autopromocja.
21: Reklama.
22: Au! Znów ten ból.
23: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
22: Mhm.
23: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
22: O.
23: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
24: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
23: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
25: Marian, a gdzie mogę kupić
26: Na mediaexpert.pl.
25: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
26: Na mediaexpert.pl.
25: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
26: Barbara, na mediaexpert.pl.
25: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
26: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
25: Panowie z MediaExpert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
26: Wygodnie i za darmo.
25: No.
27: Teraz w

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
2: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Dalsze wsparcie Ukrainy, zwłaszcza militarne, będzie tematem rozmów koalicji chętnych w Kijowie. Półtora roku, a miejscami nawet dłużej, trzeba czekać na kartę pobytu w Polsce. Skarżą się obcokrajowcy i organizują protest w Warszawie. Uczniowie odliczają dni do rozpoczęcia roku szkolnego, a placówki oświatowe walczą z czasem, z wprowadzaniem zmian, jakie będą obowiązywać od 1 września. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Koalicja chętnych tydzień rozpocznie od spotkania i rozmów w sprawie dalszego dozbrajania Ukrainy. Najważniejsi sojusznicy Kijowa będą rozmawiać na ten temat w dniu święta ukraińskiej niepodległości. Jednym z głównych tematów będzie wsparcie ukraińskiej obrony powietrznej, a pierwsze państwa już zapowiedziały wsparcie. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, Niemcy w przyszłym roku przekażą Ukrainie 600 pocisków przechwytujących PAK-2 do systemów Patriot. Francja jesienią wyśle na Ukrainę nowe radary obrony powietrznej.
6: Bronimy się już tyle lat. Bronimy się od 1642 dni. W każdym z tych dni razem z nami walczą, wspomagając nas nasi zaufani przyjaciele i partnerzy.
5: Podkreślił Wołodymyr Zełenski w czasie obchodów Dnia Flagi Ukrainy. Część zachodnich liderów już jest w ukraińskiej stolicy. Pozostali będą się łączyć z nimi zdalnie, bo poniedziałkowe spotkanie będzie miało formułę hybrydową. Rozporządzenie ministra cyfryzacji dotyczące małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą stało się faktem. Przepisy wprowadzają zmiany w systemach informatycznych tak, by urzędy stanu cywilnego bez problemów mogły wpisać akt małżeństwa do polskiego porządku prawnego. Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Chcę podziękować wszystkim urzędnikom w całej Polsce, że mają odwagę realizować to, co jest przynależne człowiekowi. Jego godność, dawać nadzieję, że jesteś małżeństwem za granicą, to w Polsce również jesteś małżeństwem.
5: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło szkolenia dla urzędników stanu cywilnego, jak zgodnie z prawem dokonywać transkrypcji. Do tej pory urzędy stanu cywilnego dokonały ponad 180 transkrypcji. Przed Urzędem Wojewódzkim w Warszawie mają protestować cudzoziemcy. Zapowiedziane na poniedziałek zgromadzenie jest zgłoszone w Urzędzie Miasta. Protest ma dotyczyć bardzo długiego okresu oczekiwania na wydanie karty pobytu czy na samo pobranie odcisków. Po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie Polska wprowadziła tak zwany artykuł 100D. W efekcie nie obowiązują terminy na załatwianie konkretnych spraw, mówi główny organizator protestu, pan Władysław.
8: Chcieliśmy my uchylenia artykułu 100D. To myślimy, że główny problem, który ma wpływ na tę sytuację. Chcieliśmy my też zmian w pracach urzędów, coś zrobić dla tego, żeby procesować te wnioski trochę szybciej.
5: Dziś w części województw na kartę pobytu trzeba czekać półtora roku, a bywa, że nawet dłużej. Część cudzoziemców idzie do sądu i wygrywa, ale to i tak nie zmienia ich sytuacji, mówi białoruski informatyk z Pomorza, pan Walentin.
9: No bardzo prosto. Pierwsze, przywrócić terminy, wzmocnić urzędy, uprościć procedury. I o tym to polega. Uchylenie artykułu 100D to jedna z możliwych rzeczy, które można zrobić. Chodzi o powrót państwa do odpowiedzialności za terminy.
5: Początek poniedziałkowego protestu w Warszawie na Placu Bankowym w południe. Więcej zajęć praktycznych i nowy przedmiot obowiązkowy, edukacja zdrowotna. Takie zmiany wprowadza nowa podstawa programowa, która wchodzi w życie wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, 1 września. Wśród zmian w placówkach oświatowych znalazły się także zakaz używania telefonów komórkowych czy jadłospis w stołówkach według nowych wytycznych. Nauczyciele i dyrektorzy szkół często na ostatnią chwilę przygotowują się do nowych wymogów i wskazują na fakt, że duża część regulacji została wprowadzona w miesiącach wakacyjnych. Na to, że przepisy wdrażane były za późno, zwraca uwagę Marek Pleśniak, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
10: Najtrudniejsza jest w tym wszystkim kumulacja drobnych i większych zmian. Częściowo tradycyjnie na ostatnią chwilę, bo część regulacji dokonała się latem, jak na przykład organizacja nadzoru pedagogicznego. Rzeczywiście jest wesoło, żywo na korytarzach szkolnych już teraz w sierpniu, bo nauczyciele przygotowują się do tych zmian.
5: Żeby szkoły były faktycznie przygotowane, potrzebne są pieniądze, a tych szkoły wcale nie dostały w tym roku więcej, mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektorka szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie.
3: W czwartej klasie mam wprowadzić już zajęcia techniki w pracowni. Tylko tak, po pierwsze, ja nie mam takiej pracowni i na razie się mówi o pomyśle właśnie budowania pracowni, ale od pierwszego ja już mam wprowadzić zajęcia, tylko właśnie gdzie? Jeżeli mam wbijać gwoździe w deseczkę, to ja muszę kupić te gwoździe i tą deseczkę.
5: A jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego pod kancelarią premiera odbędzie się nauczycielski protest. 31 sierpnia Związek Nauczycielstwa Polskiego domagać się będzie podwyżek dla nauczycieli, bo te zaproponowane przez ministerstwo stanowią jedynie waloryzację wynagrodzeń w oparciu o inflację na poziomie 3%. Nauczyciele z kolei domagają się o 15% wyższych pensji. To ostatnia szansa, żeby odwiedzić ponad 100-letnią palmiarnię w Poznaniu. 1 września rozpocznie się długo wyczekiwany remont budynku, w którym rośnie ponad 1000 egzotycznych gatunków roślin. Gdyby nie remont, palmiarnię ze względu na stan techniczny trzeba byłoby zamknąć na dobre, przyznaje dyrektor palmiarni Michał Śmiłowski.
11: Gdyby nie to, to pewnie w 27 roku trzeba by zamknąć palmiarnię ze względów bezpieczeństwa, bo jak widać, to jest praktycznie budynek szklany całkowicie, w związku z tym kwestie bezpieczeństwa są bardzo istotne.
5: Budynek z zewnątrz zmieni się nieznacznie. Główne zmiany zajdą w środku. Pojawią się nowe atrakcje, akwaria i nowa kawiarnia. Remont ma potrwać 4 lata. Jak przyznaje wykonawca, największym wyzwaniem w przeprowadzeniu prac będzie ochrona znajdujących się w budynku roślin. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę. Teraz jeszcze pogoda.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowy.

0: południu i zachodzie.
1: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego gościa, profesor Eugeniusz Cezary Król, historyk i politolog. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Witam najserdeczniej.
5: Wielka wojna zakończyła żywot państwa habsburskiego. To jest wielkie wydarzenie, bo przecież z mapy Europy znika jedno z największych państw, które 4 lata wcześniej rozciąga się na obszarze prawie 700 tysięcy kilometrów kwadratowych i liczy ponad 50 milionów mieszkańców. Państwo przed I wojną światową, uważane za europejskie mocarstwo, decydujące o europejskiej, czyli także wtedy światowej polityce, rozpada się właśnie na oczach tego świata. Jest zapoczątkowany proces tworzenia się nowego oblicza Europy Środkowo-Wschodniej, ale chciałabym zapytać o Wiedeń, bo to było naprawdę dramatyczne przejście od monarchii do republiki, od wielkiego cesarstwa do państwa małego, postrzeganego jako prowizorka i byt tymczasowy. Co się roiło w głowach elit politycznych, Wiedeńczyków, Austriaków w tamtym okresie?
6: Pani redaktor, przede wszystkim była ogólna dezorientacja, jak to zwykle przy wielkich wojnach, różne plany wielowektorowe wywodzące się z różnych kierunków, no i przekonanie, że no, trzeba coś zrobić, żeby ta monarchia się uchowała. Były pewne projekta, zarówno wychodzące z wiedeńskiego dworu, od nowego, młodego, obiecującego cesarza, czyli Karola I Habsburga, jak też od grup polityków. No generalnie chodziło o to, żeby zachować tę monarchię, ją odpowiednio zreformować, żeby ona była w stanie przetrwać. Należałoby tutaj mówić dużo o tych projektach, ale domyślam się, że na tym etapie naszej rozmowy chyba może wystarczy, że te projekta, jakkolwiek były bardzo ambitne, to zakończyły się niestety niepowodzeniem. Państwo austro-węgierskie, ogromne, skurczyło się z tych tam 700 tysięcy do niespełna 100 tysięcy kilometrów kwadratowych. Z tym wszystkim jest związana kwestia nowych granic, no ale też trzeba mieć świadomość, że upadek monarchii austro-węgierskiej to nie jedyny ogromny fakt. Również przecież to samo dotknęło Imperium Osmańskie, które niejako było na przedprożach Europy. No i też trzeba pamiętać o wielkich zmianach na terenie dawnego Imperium Romanowych. Te ogromne zmiany oczywiście musiały odpowiednio skutkować. Pewnie o tych skutkach w odniesieniu do państwa austriackiego będziemy mówić.
5: W październiku 1919 roku te projekty mówiące o zachowaniu monarchii stają się nieaktualne, bo powstaje Republika Austriacka, Republik Österreich. No i pojawia się pewnie kwestia tożsamości. Jeden z badaczy historii międzywojennej Austrii nazwał ją krajem, którego nikt nie chciał. Ale też wracam do takiego eseju Oskara Schmidtsa, Austriak z wyboru, z roku 1924. I autor przekonuje, że narodu nie tworzy wspólny język, ale wspólny los. Na co przywoływał przykłady dwóch odrębnych narodów anglojęzycznych i jednego narodu szwajcarskiego, za to mówiącego trzema językami. I autor przeciwstawiał koncepcję człowieka austriackiego Niemcom zdominowanym przez ducha pruskiego. I oczywiście wprowadzenie tego pojęcia, tego terminu człowiek austriacki miało na celu zbudowanie tożsamości tej Republiki Austriackiej. Zastanawiam się, czy to się udało, skoro dążono niemalże od samego początku do połączenia z Republiką Weimarską, potem z III Rzeszą i powszechnie zaakceptowano Anschluss roku 1938.
6: No ma pani cały czas wiele racji. Były różne głosy.

0: opowiadające się za uratowaniem, czy też w jakimś sensie utrwaleniem tego poczucia tożsamości austriackiej, ale niewiele z tego wynikało. Ja mam w pamięci to, co napisał Adolf Hitler w Mein Kampf. On poświęcił kilkanaście stron na krytykę Austrii, której był przecież obywatelem. Taki najbardziej ostry zwrot w kierunku Austrii to to, że jest to obrzydliwa mieszanka różnych nacji. Te nacje są odpowiednio wymienione. No, krótko mówiąc, tak jak pani zauważyła, mało kto lubił tę Austrię. No, skoro się takiej państwowości nie lubi, to nic dziwnego, że ona się pogrąża w upadku i nie pomagały żadne, nawet niekiedy roztropne pomysły reformatorskie.
1: Zastanawiam się, czy też decydująca dla późniejszych losów Austrii nie była sytuacja wyjściowa, bo raz, że konieczność zbudowania nowej tożsamości, dwa, że trzeba było zaakceptować zmianę ustroju, trzy, że trzeba było zaakceptować no, to kurczenie się terytorialne wynikające z decyzji mocarstw, które były zwycięskie w pierwszej wojnie i dyktowały warunki, ale też była dramatyczna sytuacja gospodarcza Nowej Republiki Austriackiej. Ona należała do jednych z najcięższych w Europie. W dwumilionowym Wiedniu, który został odcięty od dotychczasowych rozległych prowincji, panował po prostu głód.
0: Tak.
1: I czy to nie wpłynęło na postrzeganie tego państwa, ta dramatyczna sytuacja zimy lat 18-19, zimy lat 19-20?
0: Ale panie redaktor, trzeba pamiętać, że ta sytuacja gospodarcza, o której pani wspomniała, to nie jest wynalazek tych pierwszych lat powojennych. Ta sytuacja zaistniała już w połowie I wojny światowej, kiedy Austria stała się obszarem blokady państw alianckich i ten głód, o którym pani mówi, zaistniał już może na mniejszą skalę, ale jednak w 1916-1917 roku. Trzeba też mieć na uwadze fakt, że na sytuację ekonomiczną wpłynęły te zerwane więzi, o której pani wspomniała. Nie tylko w obrębie rozpadającej się, czy też rozpadłej już Austrii, ale również więzi z krajami sąsiedzkimi, które też przeżywały bardzo podobne problemy. No, można sobie powiedzieć w skrócie, że to, co się dzieje w Austrii na początku lat 20. w sensie gospodarczym, jest w jakimś sensie kopią na mniejszą skalę ze względu na różnice w proporcjach tego, co się dzieje w Niemczech. Niemcy były w jakimś sensie krajem, który mógłby przyjść z pomocą Austrii, tyle tylko, że te Niemcy same wymagały pomocy. Jak pamiętamy, ta sytuacja gospodarcza Europy, zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej, ma kilka faz. Jest ta faza tej hiperinflacji 1919-1924, potem jest chwila oddechu, która również znalazła się na terenie Austrii. Potem przychodzi wielki kryzys ekonomiczny przełomu lat 20. i 30. i Austria znowu popada w ten kryzys jeszcze głębszy. I wreszcie potem jest ta fala kolejnego oddechu 34-38 i potem wiadomo, co się dzieje w 1938 roku. A więc te niedole ekonomiczne Austrii trwają długo i no, mają taki rodzaj pewnego falującego procesu, ale z tego wszystkiego Austria nie wychodzi obronną ręką pod koniec lat 30.
1: Jeszcze nawiązując do tej chronologii wydarzeń, którą pan przedstawił, wracając do końca wojny, Edmund Parnes, który był kierownikiem biura prasowego polskiej placówki w Wiedniu, pisał w raportach o rozruchach głodowych w kilku większych miastach, o manifestacjach bezrobotnych, bezdomnych, studentów, żołnierzy, marynarzy, a także różnych grup zawodowych, krawców albo na przykład kawiarzy w Wiedniu. W Górnej Austrii ponoć pojawiła się plaga bandytyzmu. Katastrofalny był stan finansów Austrii. I ten kryzys udało się opanować dopiero dzięki międzynarodowej pomocy Ligi Narodów w 22 roku i drastycznej reformie walutowej. Mówił pan, panie profesorze, że potem do wybuchu kryzysu finansowego ta sytuacja nieco się poprawia. I wracając jeszcze do kwestii tożsamości, badacze historii Austrii międzywojennej zwracają uwagę, że mniej więcej w drugiej połowie lat 20, rok 27, 28, Austriacy dojrzeli już do pozytywnego postrzegania swojego państwa. Geograf Hugo Hassinger w 25 roku stwierdzał, że pod pojęciem tego człowieka austriackiego, wprowadzonego terminu przez Oskara Schmidta, należy rozumieć nie tyle Austriaka, co taki typ charakteru, który rozwinął się przez stulecia współżycia ludów naddunajskich. I wydawało się, że Austriacy zaczynają ten stan rzeczy nowy akceptować. No ale właśnie, w 29 roku świat uderza kryzys gospodarczy. No i to też oczywiście wpływa na sytuację polityczną w Austrii.
0: Wiemy, że Austria dysponowała w latach 20. dość rozwiniętym życiem politycznym. Jest tam kilka partii, z których najbardziej istotne to partia chrześcijańsko-demokratyczna, socjaldemokracja, partia pangermańska, która wywodzi się z organizacji, która już wcześniej była obecna w Austrii, czyli ze Związku Wszechniemieckiego. To też jest taki przyczynek do naszej dyskusji na temat tożsamości austriackiej, która była podkopywana przez pewne tendencje, które rozwijają się w samym Wiedniu. Krótko mówiąc, wygląda na to, że austriacka sytuacja na tle trudnej sytuacji innych krajów, które doświadczyły kryzysu ekonomicznego, jest jeszcze niestety gorsza i wpływa to na sytuację polityczną w tym sensie, że ta sytuacja polityczna się zaostrza. Mianowicie pojawia się takie zjawisko, które historycy nazywają austrofaszyzmem, co jest teraz nielubiane w Austrii, z tego co wiem, ponieważ uważa się, że to jest pewne uproszczenie, które należy do historii, należy to usunąć z wokabularza, ale to pojęcie austrofaszyzmu egzystuje, czyli pewnego rodzaju systemu autorytarnego, który jest rodzajem syntezy pewnych cech charakterystycznych dla faszyzmu we Włoszech oraz fundamentalizmu katolickiego. Jak wiadomo, Kościół rzymskokatolicki w Austrii był bardzo silną instytucją. Tutaj doszło do takiej próby syntezy. Powstało zjawisko tego austrofaszyzmu, czyli tej austriackiej odmiany autorytaryzmu, która zdecydowanie zmieniła oblicze polityczne Austrii, mimo iż trzeba tutaj wyraźnie dodać, jest to system, który nie jest tożsamy z narodowym socjalizmem. Przeciwnie, austrofaszyzm stara się bronić przed stopniową inwazją narodowego socjalizmu, przed rozwojem bojówek narodowo-socjalistycznych w Austrii, no, zwłaszcza po 1933 roku. I z drugiej strony jest też pozbawiony takiego wątku, który jest charakterystyczny dla narodowego socjalizmu, czyli antysemityzmu. No wprawdzie tam też próbuje się walczyć z różnego rodzaju mniejszościami, ale to nie ma nic, nie jest porównywalne z tym, co się dzieje, jeśli chodzi o zwalczanie mniejszości etnicznych i religijnych w III Rzeszy. Krótko mówiąc, mamy do czynienia od 1934 roku z budową systemu autorytarnego, z dekompozycją systemu partyjnego. Pojawia się taki charakterystyczny rodzaj frontu ojczyźnianego, w ramach którego funkcjonują partie polityczne, które się powoli roztapiają. Także w 1934-1935 roku mamy do czynienia z charakterystyczną sytuacją dla państwa autorytarnego. Jeśli są jakieś ugrupowania, to one mają wyłącznie fasadowy charakter. Można też powiedzieć, że istnieje tendencja do totalitaryzmu, bo im dłużej trwałby ten austriacki austrofaszyzm, to prawdopodobnie jakiekolwiek grupowania o charakterze opozycyjnym przestałyby istnieć. Jest po prostu sytuacja, która należy do charakterystycznej, jeśli chodzi o Europę tamtego czasu, jeśli sobie przypomnimy. To, co się dzieje w Austrii, nie jest niczym specjalnie odosobnionym. Jeśli pamiętamy, że Europa, zwłaszcza środkowa i południowa, jest pod naciskiem tendencji autorytarnych i totalitarnych, jeśli weźmiemy pod uwagę III Rzeszę i Związek Radziecki. Także jeśli patrzymy na austrofaszyzm i uwzględniamy jego negatywne komponenty, to trzeba mieć to świadomość, że jest to pewien rodzaj tendencji, która jest też typowa dla wielu innych państw. Na przykład w stosunku do Polski można też powiedzieć, że to, co się dzieje w Polsce po 26 roku, to też jest pewien zwrot ku autorytaryzmowi. Oczywiście wszystko wymaga pewnego rodzaju zastrzeżeń. Tego nie można ładować do jednego worka. Niemniej jednak tendencje autorytarne i totalitarne w Europie Środkowej i Wschodniej są faktem.
1: Ten austrofaszyzm to lata 30. To reakcja na kryzys finansowy, gospodarczy, o czym powiedział pan profesor, no i uleganie tym obowiązującym wówczas trendom politycznym. Ale zastanawiam się, czy nie warto w tym momencie wrócić jeszcze na chwilę politycznie do lat 20., bo wydawać by się mogło, że ten austrofaszyzm nie spadł z nieba i prócz kryzysu finansowego i obowiązujących wówczas tendencji politycznych liczy się także jednostka znacząca w historii każdego kraju. Ignaz Seipel. Niektórzy badacze międzywojennej historii Austrii twierdzą, że jego rządy no, tworzyły takie podglebie dla tego wszystkiego, co wydarzyło się w Austrii w latach 30.
0: Ma pani wiele racji. Niemniej jednak ogólna tendencja, która rozwija się z biegiem lat 20., sprowadza nas i Austrię ku zjawiskom zbiorowych tendencji, w tym ku zjawisku zmiany systemu politycznego w kierunku autorytaryzmu, gdzie rola jednostki jest silnie zredukowana. Wydaje mi się, że my szukamy takich kontrapunktów dla tego, co się dzieje w Europie lat 20. i początku lat 30., ale proces historyczny jest tutaj niestety nieuchronny i pcha nas w kierunku rozwiązań totalnych, totalitarnych, które między innymi oznaczają pogwałcenie prawa i pozycji jednostki, jak mi się zdaje.
1: Ale chciałabym po prostu, żeby pan profesor nam trochę opowiedział o tych politycznych latach 20., bo przecież Ignaz Seipel, dwukrotny premier w latach 22-24, stracił tę funkcję po odniesieniu rany w zamachu w czerwcu 24 roku, a potem w latach 26-29 był też jeszcze w roku 30 krótko szefem MSZ-u. Chyba odcisnął takie znaczące piętno na historii politycznej Austrii międzywojennej i z biegiem lat chyba coraz bardziej nie odpowiadała mu też formuła austriackiej demokracji parlamentarnej. No i pragnął wprowadzenia rządów autorytarnych ze sobą na czele, tyle że po prostu od 29 roku jego pozycja w partii stopniowo słabła. Zmarł w 32 roku wskutek choroby, której się nabawił podczas podróży do Palestyny. Co to były za lata, jeżeli chodzi o politykę w Austrii?
0: No to były lata pewnej konkurencyjności między dwoma najważniejszymi partiami politycznymi, jakim z jednej strony była socjaldemokracja na czele z Karlem Rennerem i przez pewien czas Otto Brauerem, a partią chrześcijańsko-demokratyczną, która miała troszkę inną nazwę, ale właściwie o to szło, że to jest partia chrześcijańsko-demokratyczna i która nawiązywała między innymi do tego, co się działo w Austrii przed I wojną światową. Takim guru, jeśli mówimy o jednostkach, które istniały w świadomości Austriaków, był wieloletni burmistrz Wiednia Karl Lueger, który właściwie zawładnął umysłami Wiedeńczyków, a może nie tylko Wiedeńczyków, prowadząc taki rodzaj prywatnego autorytaryzmu, mianowicie rządząc w sposób niepodzielny Wiedniem, z jednej strony intensywnie modernizując tę stolicę, a z drugiej strony budując pewnego rodzaju mit swojej osoby jako osoby niezastąpionej. Nic też dziwnego, że zasłużył Karl Lueger na bardzo pochlebne opinie Adolfa Hitlera, który, jak się zdaje, nawet w jakimś sensie przyjął niektóre elementy mitu Luegera na swój użytek, między innymi akcentowanie tego, że polityk jest absolutnie oddany swojemu narodowi, nie ma nic dla siebie, nie ma życia prywatnego, to wszystko go nie interesuje, on jest dla społeczeństwa. Po czym jak Karl Lueger zmarł, okazało się, że było to trochę inaczej w rzeczywistości, bo po pierwsze gromadził zręcznie i dość intensywnie dobra materialne, a po drugie utrzymywał liczne kontakty z osobami płci przeciwnej i wcale nie oznaczało, że jest on osobą kompletnie oddaną narodowi w znaczeniu generalnym. Takich postaci jest jeszcze sporo, ale ja, tak jak pani redaktor zwraca uwagę na rolę różnego rodzaju jednostek, tak jak kładę nacisk na pewne tendencje, które są nieuchronne, jeśli chodzi o rozwój wydarzeń w Austrii. Tym podstawowym procesem jest to, że mimo wysiłków różnego rodzaju rozsądnych, światłych postaci z socjaldemokracji, z chrześcijańskiej demokracji, życie w Austrii zmierza ku rozwiązaniom zdecydowanym, autorytarnym, czego personalnymi przykładami są dwaj kanclerze, czyli Engelbert Dollfuss i jego minister sprawiedliwości i edukacji, a potem następca Karl Szusznik. I oni będą decydowali o obrazie politycznym i społecznym Austrii w latach 30., między 34 a 38. To są te postacie, które występują niestety w podręczniku z konotacją negatywną, bardzo krytyczną.
1: Profesor Eugeniusz Cezary Król jest moim i Państwa gościem. Słuchają Państwo TOG FM, pierwszego radia informacyjnego. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przy.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Prawdziwy luksus bywa cichy. Szumi delikatnie, przynosząc ukojenie. Każdego dnia. Przekonaj się o tym, wybierając inwestycje Hafnera Residence by Cordia w Sopocie. Hafnera Residence to dwa kameralne apartamentowce tylko 500 metrów od plaży. Gotowe w tym roku. Kup dla siebie lub zainwestuj. Wejdź na www.hafneraresidence.pl. Hafnera Residence. Twój second home w Sopocie.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
13: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Reklama.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest profesor Eugeniusz Cezary Król. Rozmawiamy o Austrii międzywojennej. 33 rok, panie profesorze. Wciąż odczuwalne są konsekwencje wielkiego kryzysu i w marcu rząd ogłosił, że z powodu braku pieniędzy kolejarzom wypłaci pensje za marzec w trzech ratach. Zaczyna się strajk. Parlamentarne ugrupowania pokłóciły się o sposób potraktowania strajkujących. Ten spór o modus operandi przekształcił się w taki pad parlamentarny i wtedy właśnie tę sytuację wykorzystał od 1932 roku kanclerz, o którym pan już wspominał, czyli Engelbert Dollfuss. On oświadczył, że ten austriacki parlament tymi kłótniami, awanturami sam się wykluczył, podczas gdy to rząd, instytucje państwowe zachowały sprawność. Uniemożliwił podjęcie obrad przez parlamentarzystów, zaczął rządzić dekretami. Był to taki właściwie prawniczy zamach stanu, bo też zablokowano utworzony w roku 19 Trybunał Konstytucyjny, ponieważ konserwatywni sędziowie zbiorowo ustąpili ze stanowiska, a rząd nie wdrożył żadnej procedury mianowania ich następców. No i w 34 roku w ogóle uchwalono nową konstytucję, która Trybunał likwidowała. Była rozprawa z opozycją. No i też chyba kluczowe jest to, że 19 czerwca 1934 roku zdelegalizowana została też austriacka NSDAP, bo kanclerz uważał za zagrożenie nie tylko partie lewicowe, ale także nazizm.
0: No tak jakbyśmy sobie powiedzieli, że ten austriacki austrofaszyzm starał się uchronić całość republiki, by ją potem ewentualnie przebudowywać, i starał się trzymać z dala zarówno od komunistów, jak i od nazistów. Tyle tylko, że coraz słabiej im się to udawało, ponieważ po sąsiedzku III Rzesza rosła w siłę. Tam promieniował niewątpliwie ten propagandowy tumult. Krótko mówiąc, III Rzesza promieniowała tymi swoimi sukcesami z lat 33-34 na biedną Austrię i stała się takim dodatkowo jeszcze atrakcyjnym przykładem dla tych, którzy uważali, że należy poprowadzić państwo austriackie w tę stronę, czyli w stronę III Rzeszy. Te ugrupowania nazistowskie, o której pani mówi, rosną w siłę. Tworzy się jeszcze taka instytucja, która się nazywa Austriackim Legionem, czyli naziści austriaccy, którzy zbiegli do III Rzeszy i stamtąd prowadzą akcję antyaustriacką. Krótko mówiąc, sytuacja wewnętrzna Austrii jest pod coraz większym wpływem i naciskiem tego, co się dzieje w III Rzeszy. I Adolf Hitler no, nie traci czasu jako ciągle jeszcze wtedy obywatel Austrii. Uważa, że trzeba przejść do rozwiązania wielkoniemieckiego, czyli zjednoczyć żywioł niemiecki w jednym państwie i te jego hasło Wielkich Niemiec no, zyskuje niewątpliwie na popularności nie tylko w III Rzeszy, ale również w Austrii, a jego, czyli Adolfa Hitlera, tą pięścią pancerną stają się bojówki narodowo-socjalistyczne, które się coraz bardziej szarogęsią w Austrii.
1: I ci austriaccy hitlerowcy na delegalizację NSDAP odpowiedzieli próbą puczu, bo już wówczas chcieli w 1934 doprowadzić do połączenia Austrii i III Rzeszy, ale gdybyśmy mogli wstrzymać tutaj bieg wypadków, bo chciałabym spojrzeć na sytuację z drugiej strony. Pan powiedział o tym, że Hitler był dziedzicem ruchu wszechniemieckiego. Przecież już w Mein Kampf pisał o tym świętym związku Austrii i Niemiec, że krew jest ta sama, więc powinna znaleźć się w jednej Rzeszy. No ale też pamiętamy, jakie były regulacje prawne. Traktat wersalski w artykule 80 zobowiązywał Niemcy do szanowania ściśle niezawisłości Austrii. Traktat pokojowy z Austrią w artykule 88 stanowił, że niepodległość Austrii jest niezbywalna, chyba tylko za zgodą Rady Ligi Narodów. Oczywiście te zakazy wynikały ze strachu Francji przed wzrostem potęgi niemieckiej, ale przecież już od lat 20 po stronie Niemiec są orędownicy tego, żeby się zbliżać, żeby państwo niemieckie i państwo austriackie no, nawiązywały jak najwięcej tych kontaktów i najpierw stawiają na kontakty gospodarcze.
0: Ten proces się rozwija zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i na płaszczyźnie ekonomicznej i coraz bardziej zapomina się o regulacjach traktatowych, zarówno co się tyczy traktatu wersalskiego, jak i też układów bilateralnych z Austrią, czyli tej umowy z Saint-Germain-en-Laye z 1919 roku i z Węgrami według układu z Trianon z 1920 roku. Te układy no, stają się niemodne, mówiąc popularnie. W grę wchodzą interesy ekonomiczne, a jeśli są interesy ekonomiczne, to za moment są interesy również polityczne, bo to zawsze, jak wiadomo, idzie w parze. Obrona przed ekspansją III Rzeszy przy coraz większym zobojętnieniu państw zachodnich, krótko mówiąc, to, co było zabronione, przestaje być aktualne. Za moment będą wyraźne temu dowody w postaci nowych wydarzeń, które będą prowadziły do czegoś takiego, co się nazywa z niemiecka Anschluss Austrii.
1: Wracamy do puczu, zamachu, który rozpoczął się 25 lipca 1934 roku, było około 13. Wprawdzie wojsko i policja szybko opanowały sytuację, ale zamachowcom udało się dotrzeć do gabinetu samego kanclerza. Kanclerz został dwukrotnie postrzelony w krtań. Nie wiemy, kiedy dokładnie nastąpił zgon. Niektórzy twierdzą, że zmarł z wykrwawienia około godziny 16. Inni twierdzą, że żył jeszcze przez kolejne dwie godziny, że wzywał pomocy, ale nikt mu tej pomocy nie udzielił i że ostatecznie zmarł około godziny 18. Ja mam przed sobą taki cytat Jana Gawrońskiego, który był wówczas polskim posłem Wiedniu i napisał tak: z całego zespołu kadr reżimowych zebranych w siedzibie rządu nikt się nie ruszył, by stawić czynny opór zamachowcom. Jeżeli prawdą jest, że zmarł Dollfuss dopiero około godziny 18, wcześniej wzywając pomocy, tak, no to byłby to kolejny dowód na poparcie tej tezy Gawrońskiego, że właściwie wszyscy pozostali bierni.
0: No tak, po prostu się kanclerz wykrwawił na oczach takich nieczynnych rodaków, którzy nie ruszyli mu z pomocą.
1: Dlatego, że był niepopularny, że obawiano się, jak wypadki się rozwiną, że nie wiedziano, po której stronie należy się opowiedzieć, więc lepiej nie opowiadać się po żadnej?
0: Nie, wydaje się, że tutaj przede wszystkim zadziałała odczuwana siła reprezentowana przez czynnik nazistowski. Wtedy w Austrii nie miano już żadnej wątpliwości, że wszystko się obraca ku Anschlussowi. To jeszcze nie było tak nazwane, ale ten nacisk na integrację był już wtedy bardzo widoczny i to ja znam z innych materiałów źródłowych. Po prostu czekano na to mniej lub bardziej chętnie. I stąd ta bezwolność, jeśli chodzi o sytuację z kanclerzem Engelbertem Dollfussem.
1: Tutaj oczywiście jeszcze znaczenie miały kwestie międzynarodowe, bo postawa faszystowskich Włoch była istotna jeszcze wówczas dla Adolfa Hitlera. Mussolini nie chciał, żeby Austria wypadła z orbity jego wpływów i na wieść o tym zamachu skierował wojska na granicę, no zapowiadając gotowość interwencji po stronie władz w Wiedniu. 4 lata później Mussolini, jak wiemy, życzliwością przyjmie tak decyzję dotyczącą wchłonięcia Austrii przez III Rzeszę.
0: Przedtem Hitler zafundował wspaniałe przyjęcie w Rzeszy i zrobiło się tak dziwnie, że Hitler, który był dość pogardliwie traktowany początkowo przez Mussoliniego i uchodził za takiego, który się uczy na przykładzie Mussoliniego. No, mówi się, że pucz monachijski to próba właśnie naśladownictwa Mussoliniego i jego marszu na Rzym. Ta sytuacja się odmieniła po tych kilku latach. W tym momencie Hitler będzie rodzajem mentora dla Benita Mussoliniego, a potem właściwie protektora faszyzmu, który powoli będzie słabł.
1: Taka ciekawostka, kiedy ten pucz się wydarza, przecież to kwestia kilku godzin, to Hitler jest wtedy na festiwalu wagnerowskim i miał oglądać przedstawienie Złoto Renu. Oczywiście telefonicznie, regularnie był informowany o rozwoju sytuacji, a kiedy stało się oczywiste, że puczyści ponieśli klęskę, to publicznie wyraził swoje oburzenie z powodu okrutnego zamordowania kanclerza i potępił zamachowców. Powiedział pan, panie profesorze, że drugie kluczowe nazwisko tamtych lat to jest najbliższy współpracownik teraz już zamordowanego kanclerza, minister sprawiedliwości Kurt Schuschnigg. No i on bierze władzę. Jak wyglądają te lata 34-38? Czy to jest taki okres nieustannego ulegania kolejnym naciskom III Rzeszy?
0: Rozwój austrofaszyzmu w praktyce się potęguje. Schuschnigg niewiele zmienił, jeśli chodzi o praktykę rządową za swojego kanclerstwa. Był nadal antynazistą i próbował bronić suwerenności Austrii. Starał się wiązać tak blisko, jak to możliwe, z Benito Mussolinim, ale tak jakśmy sobie powiedzieli, zmieniają się zwolna relacje między Mussolinim a Hitlerem, a z drugiej strony Hitler, czując większy obszar swobody manewru, no, zaczyna naciskać na Schuschniga i ten nacisk doprowadza do tego, że w 1938 roku zostaje przełamany opór Kurta Schuschniga. Jego próby obrony suwerenności Austrii, zapewnienia sobie pomocy z zewnątrz, niestety nie przynoszą żadnego skutku. No i rozpoczyna się ten ponury okres zbliżania się do Anschlussu, czyli do przyłączenia Austrii do Niemiec. jako marchi. Marchia w nomenklaturze niemieckiej jeszcze przedhitlerowskiej oznaczała taki umocniony obszar graniczny, który wymaga szczególnej uwagi, szczególnej pieczołowitości zarówno tej marchi wschodniej, jak i tej marchi wschodniej w znaczeniu przeciwko słowiańszczyźnie, jak i marchi wschodniej teraz ukuto sformułowanie marchi wschodniej w stosunku do Austrii. A Austria ma być z jednej strony kolejnym bastionem, a z drugiej strony podkreśleniem, że z wolna realizuje się program wielkoniemieckich, wielkich Niemiec. Być może jeszcze za moment będą kolejne rozwiązania tego rodzaju, a więc włączenie w skład wielkich Niemiec innych obszarów niemieckojęzycznych, na przykład Szwajcarii, a w nieodległej parumiesięcznej okolicy również niemieckojęzycznych obszarów Czechosłowacji. Jeśli pamiętamy, że w kilka miesięcy po Anschlussie Austrii zostały przyłączone Sudety czeskie, które też są traktowane jako ten element budowy wielkich Niemiec.
1: To jeszcze kilka takich wydarzeń z tego czterolecia, bo kiedy o nim czytałam, to wynotowałam sobie parę takich wydarzeń, które dobrze pokazują, jak z jednej strony elity polityczne Wiednia chcą ochronić autonomię, suwerenność, ponieważ nikt, kto rządzi, nie chce się pozbyć władzy. To jest jasna intencja. Z drugiej strony, jak zmienia się otoczenie. 35 rok. Hitler wysyła do Wiednia swojego zaufanego człowieka Franza von Papena z poleceniem przygotowania gruntu do planowanego zjednoczenia. Szusznik wtedy wykazuje gest dobrej woli i amnestionował 17 tysięcy nazistów, tych, którzy trafili za kratki oczywiście po tym puczu.
0: Samobójczy krok.
1: Tak, to prawda. W lipcu 1936 roku podpisano traktat niemiecko-austriacki, w którym Niemcy, uwaga, potwierdziły suwerenność Austrii i deklarowano wzajemne uznanie, poszanowanie dla swoich rządów oraz powstrzymanie się od ingerencji wewnętrzne sprawy sąsiada. 1936 rok. Jednocześnie w tym czasie Włochy, o których już mówiliśmy, stopniowo zmieniają swoją politykę, rezygnują z tych wcześniejszych pretensji do traktowania Austrii jak tego swojego elementu bliskiego bezpieczeństwa. No zacieśnia się też sojusz Berlin-Rzym. Natomiast taka wypowiedź z konferencji w Wiedniu z 14 listopada 1936 roku powiedział minister spraw zagranicznych Włoch hrabia Ciano, czyli zięć Mussoliniego, a wypowiedź ta brzmiała tak. Przyjaźń włoska dla Austrii nie może być funkcją antyniemiecką. 1936 rok Hitler publicznie wyraził swoje poparcie dla idei zjednoczenia Austrii z Niemcami. Od 1937 w Rzymie godzono się już z nieuchronnością Anschlussu. Na 1938 rok, wiemy, historia przyspieszyła. Według Gerharda Boca Anschluss składał się z trzech elementów. I chcę zapytać pana profesora, co pan profesor na to. Oddolnego pseudorewolucyjnego powstania, odgórnego półlegalnego transferu władzy i inwazji wojskowej z zewnątrz. Dobra definicja?
0: No, taka jakby to powiedzieć rozczłonkowana, ale gdyby to sprowadzić do wspólnego mianownika, to jest to po prostu agresja, którą tolerują zarówno Austriacy, część z nich robi, duża część robi to z ogromnym entuzjazmem, oraz tolerują to państwa zachodnie, które za moment, jak dojdzie do Anschlussu, będą to uznawać jako akt dokonany. Te elementy, o którym pani wspomniała, składają się jako te składniki na ten proces, który kończy się utratą suwerenności przez Austrię, która to utrata suwerenności będzie trwała kilka ładnych lat.
1: I co? Entuzjazm, ulga, że nie doszło do rozlewu krwi, nadzieja na poprawę warunków bytowych?
0: Wszystko razem, pani redaktor. Wiadomo, że jest taki wskaźnik, jeśli chodzi o recepcję tego, co się zdarzyło po Anschlussie, mianowicie zarządzony przez Hitlera plebiscyt, który miał rozstrzygnąć, czy naród niemiecki i naród austriacki są za tym. I pani doktor, pani redaktor dobrze wie, że wyniki tego plebiscytu zarówno w III Rzeszy, jak i w Austrii są jednoznaczne. To jest 99 z małym kawałkiem, jeśli chodzi o Austrię, a 99 jeśli chodzi o III Rzeszę. Oczywiście można też doszukiwać się ewentualnych zafałszowań, ale tu prawdopodobnie te zafałszowania nie odegrały żadnej albo prawie żadnej roli. Propaganda III Rzeszy zrobiła wielką wrzawę, jeśli chodzi o wielką radosną wrzawę, jeśli chodzi o przyłączenie Austrii. I prawdopodobnie przeciętny Austriak, który albo dawno już na to czekał, albo uznał, że sukcesy III Rzeszy to jest czynnik bardzo istotny, zgodzono się na tym na pewno z dużym entuzjazmem, który potem z biegiem lat, jak pani wie, próbowano tonować i doszło do takiej dość paradoksalnej sytuacji, że udało się Austriakom po wojnie zostać uznanymi przez długi czas, przez międzynarodową społeczność.
1: Za pierwszą ofiarę Hitlera.
0: Za pierwszą ofiarę Hitlera, a jeśli weźmiemy pod uwagę obecność nazistów austriackich w strukturach władzy III Rzeszy, to możemy tylko krótko powiedzieć, że była tam wybitna nadreprezentacja tego czynnika austriackiego. Z Warszawy, jak wiadomo, chociaż mało kto o tym wie, kat Warszawy, Franz Kuczera, to przecież był Austriak i wielu innych dzierżących dość istotne stanowiska w strukturze władzy III Rzeszy. Więc to jest ten sygnał, który wskazuje, że w 1938 roku naród austriacki wybrał. Ja nie mogę powiedzieć, że wybrał pod naciskiem siły. Jeśli siły, to siły propagandy, która sączyła się od dłuższego czasu, a w 1938 roku uzyskała swój punkt kulminacyjny. Ten austriacki mariaż z III Rzeszą został w moim przekonaniu przyjęty z entuzjazmem przez społeczeństwo austriackie.
1: Profesor Eugeniusz Cezary Król, historyk i politolog, był z nami. Dziękuję panie profesorze za rozmowę.
0: Ja dziękuję panie redaktor. Do miłego usłyszenia.
1: To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępurski. Życzymy państwu dobrego wieczoru i do usłyszenia.
16: Dzień dobry. Proszę państwa, tuż po informacjach TOG FM porozmawiamy o kwestii następującej. Czy zawsze bezpiecznym jest łączenie lekarstw, które bierzemy, z preparatami ziołowymi, które kupujemy? Audycja u doktora już po informacjach TOG FM. Zapraszam, Ewa Podolska.
17: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
18: TOK 2.
19: My dzisiaj nie mamy normalnego wyboru do normalnego Trybunału Konstytucyjnego. My mamy dzisiaj masakrę, bo te instytucje zostały zmasakrowane przez PiS. I ten absolutnie nieakceptowalny stan jest chroniony przez pana prezydenta Nawrockiego i był chroniony przez pana prezydenta Dudę. No i jak widzę, przepraszam, bandyckie metody czasami z tamtej strony, to ja nie będę udawał, że jestem taka ciotuleńka, która nie jest w stanie oddać. Znaczy tak nie może być. No, zło nie może triumfować. A to, co działo się i dzieje się do dzisiaj w instytucjach opanowanych przez PiS, to jest czyste zło. To jest czyste plucie w twarz Polakom, tym, którzy uważają, że konstytucja coś znaczy.
17: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
18: rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. A co mają powiedzieć, gdzie co mieszkają w Bieszczadach, gdzie oni mają pojechać, nie? Co mają rzucić i gdzie pojechać.
20: Jeżeli popatrzymy sobie na średnią czy na medianę zarobków w poszczególnych miastach, to widać, że te sufity płacowe są po prostu ustawione o wiele wyżej w Warszawie niż w Białymstoku czy w Lublinie, więc po co jakby zostawać tutaj?
18: Większość wyjechała, ja wyjechałem. Tak naprawdę jak przyjeżdżam tam w Bieszczady, no to jeżeli chciałbym się spotkać z kimś, z kim chodziłem do szkoły, no to jest to utrudnione, chyba że są to święta. Mało jest takich moich rówieśników, którzy zostali tam na miejscu w ogóle.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Boli, swędzi,
22: piecze, a do tego nawraca.
23: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
25: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
24: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
15: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
26: Bo w Media Expert dalej masz.
27: Au! Znów ten ból.
28: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
27: Mhm.
28: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
27: O.
28: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
27: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
28: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
29: Barbara, łatwa kasa?
25: Marian, zawsze.
29: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
25: Sprytnie.
29: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
26: Bo w Media Expert dalej masz.
30: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
30: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
30: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
31: Jeszcze nie śpisz?
32: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
31: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
32: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
33: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: Rośnie bilans utonięć w kraju. Na początek najnowsze dane od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Były minister obrony nawołuje do przeprowadzenia w Ukrainie wyborów. Teraz to nie jest dobry pomysł, odpowiada prezydent Zełenski. W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta. Minęła 18. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wczoraj utonęły 4 osoby, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i podsumowało, że w sumie od 1 kwietnia w kraju utonęło 189 osób. Jednocześnie RCB przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Pływanie tylko w strzeżonych miejscach, unikanie dzikich plaż i niestrzeżonych zbiorników wodnych, gdzie dno może być niebezpieczne, a także nieprzecenianie własnych umiejętności pływackich. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło japońską wyspę. wyspę Hokkaido, poinformowało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne. To drugie w ciągu dwóch dni silne trzęsienie ziemi w tym kraju. Minionej nocy trzęsienie o podobnej sile nawiedziło wschodnią część kraju, a silne wstrząsy były odczuwalne w stolicy Japonii, Tokio. Lokalne władze powiadomiły, że w wyniku wstrząsów rannych zostało prawie 40 osób. To tsunami, które doprowadziłoby do podziałów w społeczeństwie, tak o pomyśle zorganizowania wyborów prezydenckich na Ukrainie, mówi Wołodymyr Zełenski. Przywódca w rozmowie z dziennikarzami odniósł się do postulatu przedstawionego ostatnio przez byłego ministra obrony Michała Fedorowa. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
0: Były minister w głośnym apelu twierdził m.in., że ukraińska demokracja nie może być zakładnikiem Rosji, a państwo jest źle zarządzane. Stary system zbyt często rządzi się własnymi prawami. Chroni sam siebie, boi się zmian, twierdził Fedorow, który, co trzeba podkreślić, cieszy się bardzo dużą popularnością w ukraińskim społeczeństwie i bez wątpienia mógłby liczyć na dobry wynik. Ale szanse na zorganizowanie wyborów przekreśla sam Zełenski, który przypomniał, że już wcześniej naciskano na niego, by zorganizować głosowanie. Robił to przecież sam Donald Trump. Zełenski twierdzi, że wybory w czasie wojny są logistycznie niemożliwe do przeprowadzenia, bo jak zagwarantować bezpieczeństwo głosujących w przyfrontowych miejscowościach albo na terenach okupowanych? Zełenski mówi też o podziałach politycznych, które podkręcone w czasie kampanii mogłyby pogrążyć cały kraj. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
34: Na liczniku jest około 45 tysięcy podpisów. Do celu jeszcze daleka droga. Przed pomysłodawcami referendum w sprawie odwołania ze stanowiska prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego trudny czas, by namówić warszawiaków na podpis pod wnioskiem. Jak przekonują organizatorzy, wymaganą liczbę podpisów ponad 132 tysięcy uda się zebrać, chociaż czasu jest już coraz mniej. O tym, jak idzie zbieranie podpisów, Błażej Kulesza.
1: Jak mówią pomysłodawcy zorganizowania referendum, na ulicach Warszawy widać, że jest sezon urlopowy. Ale przyznają, że po wakacjach zbiórka przyspieszy, mówi Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej.
2: Szykujemy się na wrzesień, na taki okres najbardziej intensywnej pracy.
1: Organizatorzy chcą uniknąć błędów Krakowa. Tam zakwestionowano około 27% wszystkich zebranych podpisów.
2: Wiemy, jakie są źródła kwestionowania podpisów przez PKW. To jest na przykład wpisywanie się do kart mieszkańców spoza miasta. My ten problem staramy się eliminować już na karcie podany adres. Warszawa jest nadrukowane i następnie jest do uzupełnienia adres warszawski.
1: Pytany o referendum i o zbiórkę podpisów prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odpowiada dość niechętnie.
4: Panie redaktorze, ja się zajmuję zarządzaniem Warszawą. Mnie przez te ostatnie dni, co chyba naturalne i zrozumiałe, przede wszystkim zajmowała 82. rocznica powstania warszawskiego, oddawanie kolejnych inwestycji. Tym się zajmuję i to mnie w tej chwili interesuje najbardziej.
1: Ale zbiórka podpisów to jedno, a próg ważny. Referendum to drugie i wynosi w stolicy grubo ponad 400 tysięcy osób, co do spełnienia może być mało realne. Błażej Kulesza, TOK FM.
34: Kolejne dzieła polskich twórców mają polecieć na Księżyc. Chodzi o zachowanie dorobku ludzkości i rozpoczęte kilka lat temu międzynarodowe przedsięwzięcie pod nazwą Lunar Codex. Na Księżyc trafiły już 3 transporty, kolejny jest w planach, a o szczegółach reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
5: Pomysłodawcą jest kanadyjski milioner, fizyk i pisarz Samuel Peralta, mówi zaangażowana w przedsięwzięcie łódzka malarka Daria Solar.
6: Postanowił uwiecznić swoje książki i wysłać je na Księżyc podczas pandemii, kiedy siedział zamknięty w domu, ale stwierdził, że jak musi wydać tak ogromne pieniądze, żeby wysłać swoje książki, to jeszcze przy okazji wyśle sztukę.
5: Na Księżyc trafić ma w sumie przynajmniej około 250 tysięcy kopii prac od kilkudziesięciu tysięcy twórców sztuki, literatury czy muzyki z całego świata. Niewielkie i specjalnie oznaczone pojemniki z kopiami ludzkiego dorobku przy współpracy m.in. z NASA mocowane są na księżycowych łazikach, które po wykonaniu swojej pracy po prostu zostają na Księżycu. Kolejna misja z takim ładunkiem może mieć miejsce na przełomie roku. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
34: A wystawę związaną z polskimi pracami na Księżycu Daria Solar planuje zorganizować w przyszłym roku w Łodzi. Klaudia Kazimierska czasem 3 minuty 55 sekund i 59 setnych poprawiła o 1,5 sekundy rekord Polski w biegu na 1500 metrów podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. Poprzedni rekord Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku należał do Weroniki Lizakowskiej. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 18.20. Teraz jeszcze pogoda. Noc przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Tylko na północy oraz północnym zachodzie prognozowane są przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu i Pomorzu mogą wystąpić burze. Temperatura minimalna przeważnie od 8 do 12 stopni, nieco cieplej na wybrzeżu około 13, a na obszarach podgórskich termometry lokalnie mogą pokazać zaledwie 4 stopnie.
15: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu U doktora. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj, mówię spotykamy się, mam na myśli oczywiście osobę, która siedzi vis-a-vis mnie, poza studiem. Spotykamy się w Trójmieście, a to dlatego, że pani Mirosława Krause-Baranowska reprezentuje Gdański Uniwersytet Medyczny, a dokładnie jest kierownikiem Katedry Zakładu Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor.
3: Ja to się uśmiecham, bo Pani była już w tym programie kilka tygodni.

0: pierwszymi lekami, które stosowano, były leki pochodzenia roślinnego. Stąd farmakognozja jest jedną z najstarszych dyscyplin naukowych i jedną z najważniejszych, jeśli chodzi o nauki farmaceutyczne, obok farmakologii, chemii leków i farmacji stosowanej.
1: Ale tutaj wrócę do tego ogrodu tych roślin, no bo ja rozumiem, co są rośliny lecznicze i tak dalej, ale tak w praktyce to służy państwu po to, żeby studentów tam na wycieczki prowadzić? Czy jest jakaś taka mała, chałupnicza produkcja środków leczniczych, leków z tego, co tam rośnie? No bo sobie rośnie, no i co z tego, że sobie tam rośnie? Uczycie rozpoznawać studentów?
0: Tak, więc ogród roślin leczniczych przede wszystkim prowadzi uprawy roślin, które dostarczają surowców leczniczych i studenci kierunków farmacja w ramach przedmiotu farmakognozja uczą się rozpoznawać surowce roślinne lecznicze. To jest jedna strona działalności ogrodu, ale ogród roślin leczniczych jest zrzeszony w Radzie Arboretów i Ogrodów Botanicznych i my jako ogród botaniczny przechowujemy, tak to można nazwać, kolekcję przede wszystkim roślin, które dostarczają surowców leczniczych. To jest nasz główny cel, tak? No i mamy oczywiście w ogrodzie różne działy, w tym właśnie dział roślin leczniczych, ale nie tylko, bo roślin ozdobnych. Mamy piękne arboretum, mamy wspaniałą kolekcję drzew iglastych, rzadkie gatunki, więc warto ten ogród odwiedzić. To jest właściwie jedyny ogród botaniczny na terenie Trójmiasta. Także taki ciekawy punkt na mapie.
1: A no to pani już odpowiedziała na moje pytanie, bo moje pytanie, do którego się sposobiłam, było takie, czy ja zwykły człowiek przyjeżdżając w celach turystycznych do Trójmiasta mogę pójść do ogrodu roślin leczniczych?
0: Oczywiście. Ogród jest otwarty dla zwiedzających od godziny 8 do godziny 14. Większe powiedzmy grupy zwiedzających mogą też się zapowiedzieć i wtedy będą oprowadzone z osobą, która opowie o kolekcjach. Ale generalnie, jeśli chodzi o ogród, to każda roślina, każdy gatunek jest opisany. Czyli przy każdej roślinie jest tabliczka informująca o tym właśnie, jaki to jest gatunek, jak jest wykorzystywany, czy jako roślina lecznicza, czy jako roślina przemysłowa, użytkowa, czy też jest surowcem, czy dostarcza surowca do celów takiej produkcji kosmetycznej. Tak? Także w ten sposób mamy opisane kolekcje ogrodowe.
1: Gdy mówimy ogród roślin leczniczych. Zaraz potem przychodzi nam do głowy słowo zioła. Zaraz potem przychodzi nam do głowy ziołolecznictwo, przychodzi nam do głowy zielarz, przychodzi nam do głowy słowo leki ziołowe. I teraz popatrzmy się na kontekst. Bardzo dużo miejsca w ostatnich dniach zajęło pojęcie lek szarlatan, a właściwie nie samo pojęcie lek szarlatan, i na fakt, że pan prezydent zawetował ustawę, która ma się przeciwstawiać ukróceniu praktyk stosowania różnych terapii przez różne osoby, co do których uważamy, że mogą i bywają często szkodliwe, chociażby w tej mierze, że chorzy sądzą, że one zastąpią medycynę tradycyjną. Jakie jest pani w ogóle zdanie, pani osoby, która zajmuje się szerzeniem wiedzy na temat leków ziołowych, ziół, roślin, jeśli idzie o to, o czym tyle się rozmawia w ostatnich dniach?
0: Myślę, że przede wszystkim powinniśmy znać definicje takie podstawowe, co to znaczy zielarstwo, co oznacza słowo ziołolecznictwo i co oznacza fitoterapia. Ponieważ na liście zawodów Ministerstwa Pracy mamy zawód zielarz-fitoterapeuta, tak? Zielarz a fitoterapeuta to są całkiem dwie różne, w mojej opinii, zakresy działalności.
1: Przepraszam, a tam jest napisane coś zielarz myślnik fitoterapeuta?
0: Tak, tak, tak. I jeśli chodzi o zielarstwo, to tutaj my mamy na myśli uprawę, zbiór, suszenie, przechowywanie surowców roślinnych, tak? Może być to również częściowo przetwarzanie, tak? Ale zielarstwo nie ma nic wspólnego z terapią. Tak? Natomiast łącząc te jak gdyby dwa zawody, zielarz i fitoterapeuta, uważam,

0: Uważam, że jest to łączenie jest bardzo dużym błędem, bo terapia jakakolwiek to jest domena zawodów medycznych, czyli lekarza i w przypadku leków roślinnych może być to również domena farmaceuty, bo tutaj w aptece przy pierwszym stole może on polecać leki roślinne, produkty ziołowe przy lekkich dolegliwościach, bo to są produkty z tak zwanej listy OTC, czyli bez recepty. Natomiast to i zakres prac zielarza fitoterapeuty, on jednak wchodzi w zakres kompetencji lekarskich, tak? Bo tak jak powiedziałam, terapią może zajmować się tylko i wyłącznie lekarz, tak? I mówimy tutaj o problemie, który jest związany z faktem, że na wydziałach lekarskich nie ma takich przedmiotów jak farmakognozja, jak lek pochodzenia roślinnego, stąd no lekarze posiadają bardzo ograniczoną wiedzę na temat stosowania leków roślinnych czy w ogóle produktów ziołowych. Często nie odróżniają roślinnych suplementów diety od na przykład leków roślinnych, tak? Więc tutaj nie tyle specjalizacja, ale być może umiejętności lekarskie w tym zakresie mogłyby być właśnie poszerzone w oparciu o szkolenia w tym zakresie. I to by też w jakimś stopniu spełniło oczekiwania pacjentów, którzy są bardzo zainteresowani produktami naturalnymi z tego powodu, że też nie mają jak gdyby takiego odzewu ze strony środowiska medycznego. Sięgają właśnie tutaj do porad czy spotkań z zielarzem, fitoterapeutą, który jest w grupie zawodów mogących podejmować terapię, którzy mogą podejmować terapie właśnie alternatywne lub właśnie komplementarne. I to nie powinno mieć po prostu miejsca, bo są to osoby niekiedy po jednak studiach wyższych na takich kierunkach dotyczących terapii na przykład ziołowych, ale to są studia na uczelniach prywatnych nie ma tej wiedzy tutaj specjalistycznej z zakresu w ogóle medycyny, tak? Natomiast stosowanie roślin w celach leczniczych, to jak najbardziej te tematy tam są podejmowane, tam też jest przedmiot farmakognozja, z tego co wiem, botanika, podstawy chemii i tak dalej. Natomiast my mówimy o poważnym problemie, jakim jest leczenie, tak? Produktami ziołowymi, tak? To powinno zawsze mieć miejsce w gabinecie lekarskim, ewentualnie, tak jak powiedziałam, doradztwo przy pierwszym stole ze strony farmaceuty. Tutaj też wchodzimy w obszar interakcji.
1: Zaraz, a co to znaczy doradztwo przy pierwszym stole? Nie bardzo rozumiem. W aptece jest kilka stołów?
0: No, jest jeden stół, tak zwany pierwszy stół, ale farmaceuta w opisie zawodu, zgodnie z prawem farmaceutycznym, no właśnie ma udzielać doradztwa w zakresie stosowania produktów leczniczych. Czyli informować pacjenta na temat stosowania, doradzać, jaki produkt mógłby zastosować, tak? Bo jednak farmaceuta jest specjalistą od leku, obojętnie jakiego. Czy to jest lek syntetyczny, czy to jest lek roślinny. On jest specjalistą. Absolwenci kierunków farmaceutycznych zdobywają wiedzę z zakresu farmakoterapii w ciągu 5 lat studiów, tak? To są bardzo dobrze wyszkoleni fachowcy i wydaje mi się, że w takiej opinii społecznej jednak ten zawód jest mało wykorzystywany. Ta wiedza nie jest wykorzystywana, tak?
1: Nie jest, bo jakby na to także system nie pozwala, ale o tym, a raczej od tego zaczniemy następną część.
2: Reklama. Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: Kto? No wiadomo,
11: ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 18.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. W Bungarcie w powiecie sztumskim w województwie pomorskim w rejonie Dzierzgonia i Żuław na końcowym odcinku kanału Modrego powstała wyrwa o długości około 4 metrów, poinformowały Wody Polskie. Służby zabezpieczają uszkodzone miejsce. Jednocześnie w zlewni Zalewu Wiślanego utrzymują się wysokie stany wód, a na Wąskiej w Pasłęku przekroczony jest stan alarmowy. Krakowska policja przesłuchała 9 osób w związku ze zdarzeniem na osiedlu Wilnowym w Nowej Hucie, wskutek którego w nocy z czwartku na piątek zmarł 36-latek. Po przesłuchaniu w charakterze świadków wszyscy zostali zwolnieni. Śledczy nie znaleźli wystarczających dowodów, by postawić im zarzuty. Na monitoringu z miejsca zdarzenia widać kilka osób i nad atak na jednego z mężczyzn. Policja prosi o kontakt osoby, które były świadkami zajścia lub mają o nim informacje. Brytyjczyk Lando Norris z McLarena wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Holandii, 12. rundę Mistrzostw Świata. Drugie miejsce zajął lider cyklu Włoch Kimi Antonelli, a trzeci był Brytyjczyk George Russell, obaj z zespołu Mercedesa.
14: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Jesteśmy, proszę Państwa, już na antenie. Ze mną pani profesor Mirosława Krause-Baranowska, kierownik Katedry Zakładu Farmakognozis Ogrodem Roślin Leczniczych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. A kim w Polsce jest fitoterapeuta? Kto to jest?
0: Znaczy, fitoterapeuta jest zawsze związany z określeniem zielarz. Fitoterapeuta, tak brzmi nazwa tego zawodu.
1: No tak, ale zielarz... To brzmi ludowo, to brzmi, gdzieś tam się ociera właśnie tam szarlatan, zielarz, tak? A fitoterapeuta to brzmi tak naukowo, a to jest to samo?
0: Nie. No właśnie nie. Tak jak powiedziałam, jeżeli mówimy o fitoterapii, to mamy na myśli przede wszystkim leczenie, tak? Zielarz nie może zajmować się leczeniem. Łączenie tych dwóch terminów jest błędne. Zielarstwo to jest, tak jak powiedziałam, uprawa, zbiór, suszenie, przechowywanie, ewentualnie otrzymywanie produktów, tak? Ewentualnie, bo one muszą być przecież skontrolowane, wystandaryzowane. A fitoterapeuta to jest osoba, to jest zawód, który zajmuje się leczeniem, powinien zajmować się leczeniem, więc nie możemy łączyć zielarstwa z fitoterapią. Nie ma to, znaczy jest taki zawód, ale nie jest to korzystne połączenie dla pacjenta, tak?
1: Bo pani znalazła to połączenie, tutaj mi cytowała pani, bo prawda, zawody w tym rozporządzeniu Ministerstwa Pracy. Ale to ja zadam proste pytanie. Gdybym powiedziała pani profesor, to ja chcę iść do fitoterapeuty, to przepraszam, do kogo pani mnie skieruje, skoro lekarze się nie znają na ziołach, gdzie ja mam znaleźć tego fitoterapeutę, gdzie?
0: No w tej chwili nie ma.
1: No właśnie, no toż idę do sklepu zielarskiego i uważam, że osoba, która sprzedaje te leki, no ale, no bo ja wiem, że pani kręci głową, że tak nie jest, ale zwykły człowiek tam, bo pani się na tym dobrze zna, ale zwykły człowiek tam idzie i uważa, że osoba, która sprzedaje te leki, wie więcej niż on i mu doradzi. Przychodzę i mówię, a tu mnie boli trochę z boku i tak dalej, i tak dalej. Co pani mi radzi? No tak się ludzie zachowują w takich sklepach zielarskich.
0: Zwróćmy uwagę na fakt zasadniczy, że w sklepie zielarskim mamy nie tylko produkty lecznicze i to w ograniczonym jak gdyby zakresie. Mówimy tutaj oczywiście o lekach roślinnych. Mamy całą gamę i różne kategorie produktów ziołowych, tak? O charakterze suplementu diety, o charakterze herbat funkcjonalnych, no i wielu, wielu innych produktów, tak? Stąd w sklepie zielarskim my nie powinniśmy zasięgać opinii i zwracać się do sprzedawcy z wyrażeniem tej opinii, udzieleniem nam porady. Od tego jest farmaceuta w aptece. Oczywiście apteki nie mają tak dużego asortymentu produktów ziołowych, ale mają produkt leczniczy roślinny i roślinne suplementy diety. Od oczywiście sprawdzonych producentów, tak? Bo zauważmy, producenci leków roślinnych również są producentami roślinnych suplementów diety. Zasięganie i doradztwo czy oczekiwanie opinii o zastosowaniu w danych dolegliwościach jakichś konkretnych produktów ziołowych w sklepie zielarskim nie powinno mieć w ogóle miejsca. Tak? Są znane przypadki, było to wiele lat temu, kiedy w sklepach zielarskich oferowano pestki, na przykład moreli, brzoskwiń, tak, które zawierały amygdalinę, tak, i właściciele tych sklepów proponowali te produkty jako lek przeciwnowotworowy, tak, no co oczywiście było, no, oszustwem, tak. Bo mamy w niektórych krajach, na przykład w Meksyku czy Wielkiej Brytanii, jest lek w oparciu o amygdalinę przeciwnowotworowy, ale na przykład Europejska Agencja Leków czy FDA absolutnie tutaj odcinają się od tego produktu. Więc proponowanie osobom odwiedzającym sklepy zielarskie pewnych produktów, które mogą też wspomagać terapie przeciwnowotworowe, no jest całkowicie w ogóle nie tyle, że błędne, tylko szkodliwe, tak? Więc pamiętajmy o jednym, że tym specjalistą z zakresu produktu ziołowego jest jednak farmaceuta. Oczywiście możemy tutaj zwrócić uwagę na taki fakt, czy on czuje się też, tak? I ma taką wiedzę i dysponuje w danej chwili taką wiedzą z zakresu leku roślinnego. Tak? Bo to jest inna całkiem kwestia. Natomiast przygotowanie zawodowe ma odpowiednie, ponieważ jako jedyni farmaceuci, absolwenci kierunków farmacja na wydziałach farmaceutycznych mają zajęcia z farmakognosii, a więc dyscyplinę, która zajmuje się lekiem roślinnym i dodatkowo zajęcia z leku roślinnego. Tak? To są jedyni specjaliści w tym obszarze. Tak?
1: Proszę bardzo krótko przypomnieć naszym słuchaczom fakt, że ten wątek się dość często pojawia w moich rozmowach, gdy mówię w ogóle o suplementach i o lekach. My także te kilka tygodni temu i odsyłam Państwa do tamtego programu z początku lipca. Mówiłyśmy o tym szerzej, ale teraz bardzo króciutko proszę przypomnieć. Różnica leki ziołowe, ziołowe suplementy diety. I tu jeszcze pani powiedziała o tych herbatkach różnych. Czym, gdzie jest ta istotna różnica? Dlaczego tu jest użyte słowo lek, a przy suplemencie diety niekoniecznie?
0: Więc leki roślinne, czyli według prawidłowego nazewnictwa, tak, Europejskiej Agencji Leków, produkty lecznicze roślinne. To są produkty skuteczne, czyli mają potwierdzoną skuteczność terapeutyczną w wyniku procesu standaryzacji, czyli oznaczania zawartości związków czynnych decydujących o tym efekcie, tak, mają potwierdzone bezpieczeństwo stosowania. Natomiast jeśli chodzi o roślinne suplementy diety, to my tutaj nie mówimy w ogóle o skuteczności terapeutycznej, tak? Bo jest to środek spożywczy. Nie każdy o tym wie, tak? Więc mówiąc o terapii, absolutnie nie powinniśmy mieć tutaj na uwadze roślinnych suplementów diety. Jeśli chodzi o inne produkty ziołowe, no one w ogóle nie podlegają standaryzacji, tak? Czyli oparte są ich receptury chociażby o tak zwaną właśnie medycynę tradycyjną, medycynę ludową, surowce, które były stosowane w tej medycynie ludowej, surowce, które nie są na liście Europejskiej Agencji Leków, tak? Mówiąc o leku, my wiemy, o leku roślinnym oczywiście, że ten lek będzie skuteczny i że on stanowi część tak zwanej medycyny racjonalnej, opartej na dowodach naukowych. W przypadku roślinnego suplementu diety niekoniecznie tak będzie, tak? Chociaż w wielu roślinnych suplementach diety my znajdujemy surowce roślinne, które mają już swoje monografie farmakopei polskiej czy farmakopei europejskiej. To dotyczy też surowców azjatyckich, tak? Bo bardzo duża grupa surowców właśnie azjatyckich weszła do monografii Europejskiej Agencji Leków i monografii farmakopei europejskiej, również farmakopei polskiej. Więc mając na uwadze nasze bezpieczeństwo, mając na uwadze też fakt, że naszym oczekiwaniem jest jednak skuteczność, tak, terapeutyczna produktu ziołowego, musimy sięgać po produkty lecznicze roślinne.
1: Taka praktyczna rada. Na opakowaniu leku ziołowego jest słowo lek, a na opakowaniu suplementu diety nie ma słowa lek.
0: Na opakowaniu produktu leczniczego roślinnego powinien być napis produkt leczniczy. Tak? Natomiast jeśli chodzi o suplement, no to zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia musi być umieszczony napis suplement diety dla odróżnienia. Tak musi być.
1: My przymierzając się do tego programu założyłyśmy, że porozmawiamy o bezpieczeństwie produktów roślinnych. Ja zacznę od rzeczy takiej dosyć ogólnej. Roślina to nie jest coś, co zrobiono, wyfabrykowano. To rosło. To było żywe i naturalne. Jak coś jest naturalne, to my to utożsamiamy często z bezpiecznym. A to jest chyba błąd.
0: Oczywiście naturalne, to znaczy niekoniecznie bezpieczne. Może być bezpieczne, ale tak jak powiedziałam, niekoniecznie. To się wiąże no, z wieloma różnymi kwestiami, tak? Tak jak mówiłam, medycyna ludowa, medycyna tradycyjna, to tutaj są surowce często niesprawdzone, a ich stosowanie wynika z tradycji, czasami wielowiekowej, tak? Natomiast produkt leczniczy, no oparty jest tylko i wyłącznie na badaniach naukowych. Takim przykładem, jak zmieniamy też podejście do niektórych surowców leczniczych roślinnych, może być korzeń żywokostu, tak? Który przez lata był jednym ze, właściwie wieki, sztandarowych surowców roślinnych stosowanych w leczeniu choroby wrzodowej żołądka, dwunastnicy, w chorobach płuc, w złamaniach, przyspieszał wzrastanie właśnie kości, tak? I lat temu, powiedzmy 30, odkryto w tym surowcu alkaloidy pirolizynowe, które są bardzo toksyczne. Przede wszystkim powodują chorobę zarostową żył wątrobowych, co prowadzi do zmian ognisk martwiczych i w jakiejś perspektywie czasowej może oczywiście prowadzić do procesów nowotworzenia. W momencie odkrycia tych alkaloidów i ich właściwości toksycznych surowiec został wycofany z lecznictwa oficjalnego, tak? Czyli nie mamy w tej chwili na rynku żadnych produktów leczniczych zawierających przetwory z korzenia żywokostu. W Niemczech te przetwory są wykorzystywane, ale one są pozbawione w procesie technologicznym alkaloidów pirolizydynowych i też są tylko stosowane zewnętrznie. Wcześniej ten surowiec był stosowany doustnie. W sklepach zielarskich my możemy zakupić oleje żywokostowe, które są bardzo popularne, jeśli chodzi o dolegliwości takie właśnie stawowe, tak? I tutaj też rodzi się pytanie, na ile ten produkt jest bezpieczny? Czy ktoś skontrolował zawartość w tym produkcie alkaloidów pirolizynowych, tak? Chcę jeszcze powiedzieć, że ten surowiec jest dostępny w sklepie zielarskim, więc każdy może przygotować sobie na przykład napar, tak? I tutaj powinna iść informacja ze strony właśnie właściciela sklepu czy osoby sprzedającej, jakie jest bezpieczeństwo stosowania. Ale czy on jest do tego uprawniony? No nie powinien, bo on nie powinien doradzać w tych kwestiach, tak? Nie powinien.
1: Ale zaraz, bo pani powiedziała żywokostu i stawy. Co jest z tego żywokostu? Jaką ma formę?
0: To jest olej żywokostu.
1: No dobra, no to jak olej, to chyba do smarowania czy do łykania?
0: Do smarowania.
1: To jak do smarowania, no to on chyba do tej wątroby nie dociera.
0: No właśnie, i to ale nie, to powinno być sprawdzone. W przypadku leku roślinnego, tak, wszystkie te drogi podania są i możliwość wystąpienia działań niepożądanych, tak, jest eliminowana. Tutaj tych olei żywokostowych nikt nie sprawdza, nikt nie kontroluje, one są na rynku i tyle, tak? A powinny być skontrolowane na obecność alkaloidów pirolizydynowych, tak? Jeśli chodzi o produkt leczniczy roślinny i o surowiec roślinny, dzisiaj zgodnie z zaleceniami Europejskiej Agencji Leku, każdy surowiec roślinny przeznaczony do produkcji leku jest kontrolowany na zawartość alkaloidów pirolizydynowych. W ten sposób tutaj dbamy, tak, jako specjaliści o bezpieczeństwo terapii.
1: Proszę Państwa, moim gościem jest pani profesor Mirosława Krauze-Baranowska. Jesteśmy w Trójmieście. Pani profesor jest kierownikiem Katedry Zakładu Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Za chwileczkę wracamy na antenę.

0: troszkę, byś nie odleciał przypadkiem.
1: Autopromocja.
2: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
3: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
4: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
2: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
4: Co piątek o 17.
2: Dzieje się.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
7: Kura.

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 18.40, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Iran odkrył ponad 212 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego w prowincji Fars na południu kraju, poinformował minister do spraw ropy naftowej Iranu Mohsen Paghnejad. Iran dysponuje drugimi co do wielkości potwierdzonymi zasobami gazu ziemnego na świecie, ma jednak ograniczone możliwości zwiększania eksportu, między innymi z powodu sankcji, niedoinwestowania infrastruktury i wysokiego zużycia krajowego. Podczas 6. festiwalu filmowego Wajda na Nowo, który od czwartku trwa w Suwałkach, odsłonięto mural poświęcony temu wybitnemu polskiemu reżyserowi, który urodził się właśnie w Suwałkach. Festiwal promuje twórczość Andrzeja Wajdy, ale także osiągnięcia polskiej kinematografii. Zakończy go wieczorna gala, podczas której zostaną wręczone nagrody za całokształt twórczości Alanowi Starskiemu, Januszowi Gajosowi i Wojciechowi Marczewskiemu. Reprezentacja Polski koszykarek 3x3 zajęła 8. lokatę w 22. turnieju z cyklu Women's Series FIBA rozegranym w Bangkoku. Biało-czerwone, które awans do turnieju głównego wywalczyły w kwalifikacjach, przegrały w ćwierćfinale ze Słowenkami.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Oto trzecia część naszej rozmowy. Przypominam, jesteśmy w Trójmieście, a ja rozmawiam z panią profesor Mirosławą Krauzę-Baranowską, która jest farmakognostą, czyli zajmuje się lekiem roślinnym. Pani profesor, my się na własną rękę w zasadzie jakby leczymy, w cudzysłów. Kupujemy sobie sami, stosujemy sami, uważamy, w wielu wypadkach uważamy, że jeśli nie pomoże, to nie zaszkodzi, a więc jakby ta dawka w kwestii, że to jest takie łagodne, no nie zaszkodzi. Ogólnie mamy takie podejście, ale przecież my także bierzemy różne leki, które nam zapisał lekarz. Bardzo rzadko chyba lekarz pyta pacjenta, czy pan bierze jakieś preparaty ziołowe? Nie wiem, czy w ogóle o to pyta. A możliwe jest, przynajmniej ja to wiem ze wcześniejszych rozmów z panią, że bywa właśnie niebezpieczny taki związek, równoczesne branie jakichś środków lekarstw z tymi preparatami ziołowymi. O konkretne przykłady mi chodzi. Tak, no niebezpieczne jest z tego powodu, że równoczesne stosowanie, szczególnie w dłuższym okresie czasu, produktów ziołowych i leków syntetycznych może skutkować z obniżaniem poziomu tych leków, tak, lub też może skutkować z podwyższeniem poziomów tych leków we krwi. To jest oczywiście w obydwu przypadkach niebezpieczne dla pacjenta i takim pierwszym surowcem roślinnym, leczniczym, który jest bezwzględnie przeciwwskazany w terapiach wielolekowych, to jest ziele dziurawca, bo ono właśnie ma taki wpływ. Obniża czy też podwyższa poziomy leków syntetycznych. Bardzo popularnym surowcem leczniczym roślinnym jest liść miłożębu japońskiego. Ze względu właśnie na poprawę krążenia mózgowego zalecany w początkowych stadiach choroby Alzheimera i też tej terapii przetworami z liścia miłożębu japońskiego nie można łączyć z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, a więc tymi, które są stosowane u osób starszych w leczeniu stanów zapalnych stawów, tak? Połączenie terapii przetworami z liścia miłożębu japońskiego i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może prowadzić do krwawień wewnętrznych. Tak?
3: I jedne i drugie są bardzo reklamowane w telewizji.
13: Tak. Liść miłożębu japońskiego jest bardzo skutecznym produktem, otrzymywane z niego przetwory, produktem leczniczym roślinnym, ponieważ ma metaanalizę badań klinicznych potwierdzoną skuteczność w leczeniu tych pierwszych stadiów choroby Alzheimera w tak zwanym chromaniu przestankowym i również w leczeniu interakcji z lekami syntetycznymi właśnie w tych terapiach wielolekowych. Kwestia interakcji, czy temat interakcji jest tematem ważnym i może niezbyt do końca jeszcze wyjaśnionym, dlatego że w modelach laboratoryjnych, czyli w tak zwanych testach in vitro, te interakcje są wskazywane, tak? Czyli interakcje, czyli wpływ na izoenzymy cytochromu P450. Natomiast w badaniach klinicznych one się często nie sprawdzają, tak? Czyli badania kliniczne pokazują, że ta interakcja nie zaistniała, chociaż była spodziewana, tak? Problem interakcji według mnie dotyczy długoterminowych terapii. Jeżeli w krótkim okresie czasu my włączymy na przykład produkt ziołowy, tak, do trwającej terapii lekami syntetycznymi krótkoterminowo, to tutaj nie powinniśmy spodziewać się interakcji. Natomiast długotrwałe stosowanie absolutnie doprowadzi do interakcji i do bardzo niekorzystnych objawów. No nawet czasami może być to i związane ze zgonem. Takim też tematem dosyć, wydaje mi się, dla starszej generacji pacjentów jest temat stosowania czosnku, tak? Bo czosnek jest bardzo popularnym surowcem, takim przeciwwirusowym, przeciwbakteryjnym, ma nas chronić, ma działać profilaktycznie, jeśli chodzi o infekcje dróg oddechowych, ale on wpływa na czas krwawienia. I przed zabiegiem chirurgicznym nie wolno w ogóle stosować, spożywać czosnku. Także należy o tym pamiętać, że to do końca nie jest bezpieczne, nie jest bezpieczna przyprawa, tak? Nadużywana właśnie w celach tych, powiedzmy, zdrowotnych, tak? Bo ma udowodnione działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwwirusowe, tak?
3: Wie pani co, pani mówi, trzeba pamiętać. No, pamiętać można o czymś, co się wie. A przecież my w ogóle o tym nie wiemy. Ja pierwszy raz słyszę o związku czosnku z krwawieniem.
13: Tak. Ale to jest wiedza, którą posiadają farmaceuci. Powinni ją posiadać, ponieważ no, w ramach przedmiotu farmakognozja lek roślinny my takie tematy poruszamy. Tak? 2 tygodnie przed zabiegiem chirurgicznym absolutnie nie można tutaj stosować czosnku.
3: No chwileczkę, ale to lekarz jakby stwierdza, czy jestem gotowa do zabiegu chirurgicznego i to lekarz mi to powinien powiedzieć, nie uważa pani?
13: No tutaj nie wymagajmy tego od lekarzy. Ja uważam, że cały czas jak gdyby rola farmaceutów w systemie ochrony zdrowia w naszym kraju jest absolutnie pomijana. Tak?
3: No to ja się z tym zgodzę, ale tak praktycznie. Pani profesor, kto komu przyjdzie do głowy, żeby pójść do apteki, do farmaceuty? Nie mam innego powodu. Idę z pytaniem, przepraszam bardzo, a jak to jest z tym czosnkiem, bo ja za 3 tygodnie mam mieć operację. No, pani profesor, przecież to jest jakaś abstrakcja, to co w tej chwili mówię. Gdzie mi przyszło, żeby się o coś zapytać, trzeba coś wiedzieć na ten temat. To musi wyjść ze świata medycznego samo. A przecież farmaceuta też nie będzie się każdego pytał. Jakiś taki preparat czosnku kupuje, prawda? Bo są takie. Nie będzie mówił, ojojoj, proszę uważać, jeżeli pan ma mieć operację za 3 tygodnie, to proszę nie brać. No nie.
10: No jak?
3: No, może jak kupuje ten preparat, tak. Ale on przede wszystkim to on nie wie. Czy ja biorę czosnek, czy ja czosnku nie biorę, chyba, że w oddechu moim wyczuję, no ale tu już w ogóle wchodzimy w rejony jeszcze inne.
10: Rejony, to prawda. Ale farmaceuta powinien udzielać informacji o produkcie. To jest jego główne zadanie przy pierwszym stole. Powinien, tak. I ja wiem, że i zdaję sobie sprawę z tego, że farmaceuci nie mają zbyt wiele czasu, ale może powinniśmy pamiętać o tym i jednak stworzyć takie warunki do wykonywania tego zawodu w aptece, aby właśnie zaistniało doradztwo farmaceutyczne, które jest w charakterystyce zawodu farmaceuty, aby zaistniała opieka farmaceutyczna, przeglądy lekowe, wiedza z zakresu leku syntetycznego, roślinnego jest ogromna. I tutaj lekarze mają tylko cząstkę tej wiedzy, tak? Natomiast specjalistą w tym obszarze jest farmaceuta. I w naszym kraju, w mojej opinii, jako farmaceutki, farmakognostki, ten zawód absolutnie nie jest wykorzystywany tak, jak powinien być, a studia kosztują społeczeństwo bardzo wiele, bo to są jedne z najdroższych studiów obok medycyny i weterynarii, z tego co dobrze pamiętam, tak? Medycyny na pewno, ale weterynarii też. Więc te pieniądze, które daje społeczeństwo na wykształcenie farmaceuty, one do tego społeczeństwa nie wracają ze względu właśnie na to, że my nie stworzyliśmy farmaceutom w dobie w ogóle aptek sieciowych warunków do wykonywania tego zawodu i dzielenia się wiedzą, która jest ważna dla pacjenta, dla jego bezpieczeństwa, dla skutecznej terapii i dla tej, jeszcze raz to podkreślę, terapii bezpiecznej. Stąd są potrzebne przeglądy lekowe.
3: Muszę to powiedzieć. O tym, że farmaceuta powinien być kimś więcej niż sprzedawcą leków, czyli powinien mi doradzać, to ja rozmawiałam chyba 10 lat temu z panią profesor nieżyjącą już Małgorzatą Kozłowską-Wojciechowską. Mówiła mi, że tak będzie, że takie są projekty. Otóż to, że będę mogła chociażby przyjść, przynieść leki wszystkie do farmaceuty. Farmaceuta znajdzie czas, żeby popatrzeć na to i powiedzieć, a to nie, bo to tutaj nie pasuje do tego, niech się pani wróci do lekarza, zapyta się i tak dalej. I to wszystko, co pani mówi. Ale tak się nie stało. Farmaceuta dalej w znacznej mierze jest sprzedawcą tylko.
10: No tak, taki jest stan rzeczywisty i taka jest teraźniejszość. Wydaje mi się, że środowisko powinno bardzo walczyć o opiekę farmaceutyczną i też w obronie tej opieki farmaceutycznej powinni stanąć pacjenci, powinni się tego domagać, tak? I to powinna być usługa, która jest oczywiście w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia finansowana. Farmaceuci są bardzo otwarci na ten temat, ale nie mają narzędzi. To znaczy nie ma oficjalnie tej ścieżki, jak gdyby wykonywania tego zawodu uruchomionej, tak? Bo to jest też kwestia dostępu do dokumentacji medycznej. W tym okresie, o którym pani redaktor mówi, nawet zaczęły powstawać w aptekach gabinety opieki farmaceutycznej. Bo ja takie gabinety widzę, odwiedzając apteki, tak? No ale one nie są uruchomione ze względu na to, że temat odłożono, że tak powiem, na półkę. Tak? A to jest bardzo, uważam, i niekorzystne dla zawodu, i też jak najbardziej dla pacjenta, dlatego że mamy ogromny zalew różnego rodzaju produktów, mnóstwo reklam produktów, z którymi styka się pacjent, konsument, tak? I on jak gdyby sam podejmuje decyzję, co on włącza samodzielnie do terapii, którą oczywiście tutaj podaje czy proponuje lekarz, tak? I uważam, że są potrzebne w tej kwestii właśnie konsultacje w ramach opieki farmaceutycznej pacjenta z farmaceutą. To jest bardzo ważne, bo my też sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak wiele jest generowanych dodatkowych schorzeń, tak zwanych schorzeń iatrogennych, ze względu na właśnie tą niekompatybilność, tak bym krótko powiedziała, stosowanych leków, tak? Bo nieodpowiednio przepisane, one mogą wchodzić też ze sobą w interakcję, bo tutaj już nie mówimy o interakcjach lek roślinny, lek syntetyczny, tylko w ogóle interakcje w grupie leku syntetycznego, tak? I od tego jest farmaceuta. To jest wspaniały zawód, który w naszym kraju nie jest absolutnie wykorzystany, tak?
3: Jeśli chodzi o te interakcje między lekami syntetycznymi, a także być może i lekami ziołowymi, no to taką namiastką jest taka wyszukiwarka, bo ona istnieje. Wpisuję jeden lek, wpisuję drugi lek i teraz zapala mi się na czerwono, albo na zielono, albo po środku. Dlaczego pani głową kręci? Ja z tego korzystałam. Patrząc się, czy jedno pasuje do drugiego, czy mogę brać oba.
10: Znaczy ja uważam, że nic nie zastąpi rozmowy z fachowcem, tak? I wyszukiwarki tutaj, one oczywiście...
3: Dlatego powiedziałam namiastką.
10: No, namiastką, tak. I to też dla jak gdyby osób, które o tym wiedzą, prawda? Natomiast dla ogółu społeczeństwa, no... Problem nie istnieje, tak? Bo nie każdy zwraca uwagę na swoje problemy zdrowotne właśnie w ten sposób, tak? Ja sprawdzę to, ja sprawdzę tamto, tamte informacje, inne informacje i właściwie sam podejmę decyzję. Od tego mamy wykształconych w obszarze produktu leczniczego fachowców, którzy powinni dzielić się swoją wiedzą i powinni mieć stworzone do tego warunki, tak?
3: Ja muszę wrócić do tego, do tej kwestii. Tego poszerzenia jakby obszaru działań farmaceuty, czyli tego, co mogłabym uzyskać idąc do apteki, a w tej chwili nie uzyskuję. Zarzucono tamte projekty, o których rozmawiamy. Dlaczego zarzucono? Czy nie ma pomysłu na to, by do tego wrócić? Muszę poszukać odpowiednich gości i zrobić na ten temat program, bo to jest bardzo rzeczywiście ważne, co pani mówi. I tak społeczeństwo się starzeje, więc starsza osoba tym bierze więcej leków. Biorąc tyle leków, jest większe prawdopodobieństwo, że bierze leki, które wchodzą w interakcję między sobą. Tak jak pani powiedziała, już teraz mówimy ogólnie, nie tylko o lekach ziołowych, a to... Po prostu może bardzo, ale to bardzo zaszkodzić. Geriatrów jest bardzo mało. Geriatra to powinien być według mnie taka osoba, która pierwszy raz widzę człowieka przed sobą, mówi: proszę wszystko wyjąć z torby, przynieść do mnie wszystko, wyjąć, co pan bierze. Ja chcę na to wszystko spojrzeć, na te wszystkie pastylki, na te wszystkie suplementy, na te wszystkie odżywki i tak dalej. No ale geriatrów też jest mało.
10: No ale tutaj też tą rolę powinien spełniać właśnie farmaceuta w ramach przeglądu lekowego czy właśnie opieki farmaceutycznej.
3: Bardzo serdecznie dziękuję. Pani profesor Mirosława Krause-Baranowska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego była Państwa i moim gościem. Dziękuję.
10: Dziękuję bardzo pani redaktor. Dziękuję Państwu.
3: A już po informacjach TOK FM audycja przy niedzieli o sporcie Przemka Iwańczyka.
14: Już po godzinie 19 zaczynamy audycję przy niedzieli o sporcie. Podsumujemy to, co działo się w świecie tenisa z Tomaszem Iwańskim, no, który pewnie z charakterystycznym dla siebie dystansem oceni pokrótce wyczyny Igi Świątek, Huberta Hurkacza, ale przede wszystkim poopowiadamy sobie o zbliżającym się US Open. Dziś także w naszym programie meeting Diamentowej Ligi w Chorzowie, a więc memoriał Kamili Skolimowskiej, który zakończył się kilkadziesiąt minut temu. Artur Partyka będzie z nami. Wiktor Krebok wspomni start na Igrzyskach Olimpijskich w 1996 roku. 30 lat mija od tego wydarzenia. Dziś także Elżbieta Glinka, więc biegaczka, która swoją karierę rozpoczęła dość późno, a jeszcze do niedawna pracowała jako magister inżynier budownictwa. Dziś także Adam Balcer i pochodzenie klubów z Mediolanu oraz Manchesteru. Myślę, że to będzie ciekawa sprawa.
15: Reklama.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
16: Mm-hmm.
17: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
16: O.
17: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
19: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
20: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Chcę rzucić palenie.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
10: dalej masz. Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Jutro sprawca wypadku, w którym zginęło dwoje pieszych, ma zostać doprowadzony do prokuratury i usłyszy zarzuty. Otoczenie prezydenta krytykuje obowiązujące od dziś przepisy dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w Unii Europejskiej. Analitycy rynku paliw mówią o podwyżkach, które kierowców na stacjach najprawdopodobniej czekają już w najbliższych dniach. Minęła 19. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Policja zbiera materiał dowodowy. Na jutro planowane jest doprowadzenie sprawcy do prokuratury i postawienie zarzutów. Wczoraj wieczorem w Krakowie 26-letni kierowca stracił panowanie nad autem, zjechał na chodnik i uderzył w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Kobieta i mężczyzna zginęli. Dziecko w ciężkim stanie walczy o życie w szpitalu. O dotychczasowych ustaleniach śledczych mówi prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
13: Ze śladów, jakie pozostawił ten pojazd i z jego zniszczeń wynika, iż pojazd ten poruszał się z prędkością dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu i to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
12: Jak dodał prokurator, biorąc pod uwagę okoliczności wypadku, mężczyźnie najprawdopodobniej zostaną postawione zarzuty spowodowania wypadku śmiertelnego, za co grozi do 8 lat więzienia. W urzędach stanu cywilnego pojawią się nowe wzory aktów małżeństwa, które umożliwią transkrypcję małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Mimo że przepisy, które dziś weszły w życie, są rozwiązaniem czysto administracyjnego problemu, a Polska do uznania małżeństw zobligowana jest unijnym prawem, rozporządzenie ministra cyfryzacji krytykuje otoczenie prezydenta, które twierdzi, że respektowanie europejskich przepisów godzi w instytucję rodziny. O szczegółach Ben O'Connor.
14: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówi o złamaniu artykułu 18 Konstytucji.
15: Ten projekt rozporządzenia, mówiąc krótko, jest niezgodny z polską konstytucją, przede wszystkim z artykułem 18 polskiej konstytucji, który szczególnie chroni związek kobiety i mężczyzny, bo to właśnie kobieta i mężczyzna stanowią małżeństwo.
14: Prezydent najwyraźniej zapomniał, że konstytucja mówi też o równości obywateli, mówi Anita Kucharska-Dziedzic z Nowej Lewicy.
16: Konstytucja mówi, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Dzięki transkrypcji także obywatele, którzy zawarli związek małżeński w innych krajach, niekoniecznie będąc parami heteroseksualnymi, będą mogli skorzystać w Polsce.
14: Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Polska musi uznać małżeństwa jednopłciowe zawarte poza granicami kraju jeszcze w listopadzie 2025 roku. Benedykt O'Connor, TOK FM.
12: Jeszcze ponad tydzień czeka nas z programem CPN na stacjach paliw. Sytuacja na rynku ropy nie jest jednak optymistyczna i analitycy prognozują kolejne podwyżki cen. Patrząc na to, co dzieje się na rynku hurtowym i giełdzie, trzeba się liczyć z kolejnymi podwyżkami już na początku nowego tygodnia, mówi Magdalena Robak z epetrol.pl.
17: Ropa naftowa systematycznie drożeje i w skali tygodnia podrożała już o 5%.
12: a co za tym idzie, ceny na stacjach pójdą w górę o co najmniej 5-6 groszy za litr. Jeszcze dziś i jutro litr oleju na stacjach będzie kosztował maksymalnie 7,59 zł, a za benzynę 95 kierowcy zapłacą do 6,54 zł. Rządowy program CPN z obniżką VAT-u i ustalanymi cenami maksymalnymi będzie obowiązywać do 31 sierpnia. We Wrocławiu powstanie pierwszy nowoczesny schron. Przetarg jest ogłoszony, choć zmylić może nazwa budynku. Archiwum miejskie, bo taką funkcję schron ma pełnić na co dzień. W planach jest jednak garaż podziemny, który może szybko zamienić się w schron najwyższej klasy ze wszystkimi zabezpieczeniami konstrukcji i przygotowaniem pomieszczeń dla ludzi z pryczami, magazynem żywności i zaopatrzeniem w wodę. Mówi Mikołaj Czerwiński z Urzędu Miasta we Wrocławiu.
4: To rozwiązanie jest szczególnie istotne, ponieważ schron ma być przygotowany do samodzielnego funkcjonowania, między innymi dzięki niezależnemu systemowi wentylacji i filtrowania powietrza, agregatu prądotwórczego i całego niezbędnego zaplecza medycznego.
12: Schron, który powstanie przy ulicy Chubskiej, ma pomieścić 500 osób. Po niemieckie drzewa z Alei Wojska Polskiego w Szczecinie zostaną przebadane tomografem. To po tym, jak podczas wichur, jakie nawiedziły niedawno region, kilkudziesięcioletnia akacja spadła na zaparkowane przy niej samochody. Urząd sprawdził już część drzew i kilka rzeczywiście może być w kiepskim stanie, przyznaje Paulina Łatka z Zakładu Usług Komunalnych.
17: Dwa drzewa, które wzbudzały pewien niepokój, ich stan czy wygląd, przede wszystkim pnia, zostaną poddane badaniom tomografem akustycznym oraz próbom obciążeniowym.
12: Po testach urząd zdecyduje, czy starodrzew trzeba wyciąć, czy da się go jeszcze jakoś uratować. Klaudia Kazimierska, czasem 3 minuty, 55 sekund i 59 setnych, poprawiła o 1,5 sekundy rekord Polski w biegu na 1500 metrów podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. Kazimierska przez długi czas prowadziła w biegu w Chorzowie, ale na ostatnim okrążeniu wyprzedziły ją 3 zawodniczki. Dla Kazimierskiej to jednak najlepszy sezon w karierze. W zeszłym tygodniu zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy w Birmingham. Wcześniej triumfowała na 800 i 1500 metrów w Mistrzostwach Polski w Białymstoku, a podczas mitingu Diamentowej Ligi ustanowiła rekord kraju w biegu na jedną milę. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 19.20. Teraz jeszcze pogoda. Jutro na południu i południowym zachodzie raczej pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie może wzrastać i prognozowane są przelotne opady deszczu. W północnej i północno-wschodniej części kraju mogą wystąpić burze. Na termometrach jutro maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południu i zachodzie.
11: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
18: Przy niedzieli o sporcie, Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Dzisiejszą audycję wydaje Jakub Paś. Jeśli chodzi o realizatorów, jest nim Adam Brzeziński. Jakie tematy dziś podejmiemy? Od tyłu będzie troszeczkę nurt polityczno-historyczny futbolu, to z Adamem Balcerem. Dziś także Elżbieta Glinka opowie nam o swojej lekkoatletycznej, fantastycznej przygodzie w Mistrzostwach Europy, gdzie na co dzień jest magistrem inżynierem budownictwa. Dziś także Wiktor Klebo będzie wspominał swój udział na Igrzyskach Olimpijskich z reprezentacją siatkarzy, ale najpierw jest z nami Tomasz Iwański, trener. Dzień dobry, panie trenerze, kłaniam się.
19: Cześć, dzień dobry wszystkim.
18: Wracamy do tego, co wydarzyło się dziś w nocy, śledząc zapartym tchem. Starcie półfinałowe turnieju w Cincinnati między Igą Świątek a Jessicą Pegulą. Wydawało się, że nie może wydarzyć się nic poza zwycięstwem Polki, która w trzecim secie, prowadziła już 5-3. Została dwukrotnie przełamana i ostatecznie przegrała spotkanie 7-5. Co się wydarzyło?
19: Nie mam pojęcia, bo właśnie się dowiedziałem od ciebie, że taki wynik był, więc jakby wydarzyło się pewnie to, co się bardzo często dzieje w tenisie kobiecym, czyli połączenie

0: rzadkiego, coś nie do uwierzenia w tenisie kobiecym. No wynik jak wynik, no raz się wygrywa, raz się przegrywa.
1: Tak, podoba mi się z jaką ironią, dystansem trener Tomasz Iwański.
0: Dlaczego z ironią? To nie było żadnej ironii. To stwierdzenie faktu. Jaka ironia? Dlaczego?
1: Nie, ironia nie. Dlatego, że trener Tomasz Iwański bardzo często podkreśla, co ma też swój nieprawdopodobny urok, jak do tenisa ma dystans. Duży, duży dystans. I to miałem tylko i wyłącznie
0: na myśli. Nie wiem, jaki tenis ma dystans do mnie, ale ja do niego razem z latami rzeczywiście mam ogromną.
1: Tak, ale panie trenerze, ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wydaje nam się cały czas, że mamy prawo mieć te oczekiwania wobec Igi Świątek, niezależnie czy chodzi o turnieje wielkoszlemowe, czy chodzi o te pomniejszej rangi, tak jak ten w Cincinnati.
0: Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale mówiąc szczerze, nie bardzo rozumiem to hasło mamy prawo do oczekiwań. To znaczy jako kibice mamy możliwość czy też chęć wierzenia w Igę czy w jakiegokolwiek innego zawodnika pod takim aspektem, że chcemy, żeby wygrywał jak najwięcej, żeby przynosił nam wiele radości, czy przynosiła nam wiele radości, ale czy możemy użyć sformułowania mamy prawo oczekiwać? No, nie wiem, biorąc pod uwagę, że ci zawodnicy, myślę, że na każdym poziomie i każdy z tych zawodników chce wygrywać w raczej ciężko któremukolwiek z nich zarzucić to, że przegrywa specjalnie, bo na przykład ustawia mecze, bo w takiej sytuacji to rzeczywiście skandal. Natomiast w momencie, w którym takiego czegoś nie ma i w momencie, w którym ci zawodnicy dają z siebie wszystko i w którym walczą o to, żeby wygrywać i dla siebie i gdzieś tam reprezentując Polskę w mniej czy bardziej wyraźny sposób, no to możemy tylko mieć różnego rodzaju kibicowskie nadzieje jest z tym związane, a raczej nie prawo do oczekiwania, ale to jak gdyby taka szersza dygresja.
1: No ponieważ na naszej antenie tenisy wybrzmiewa bardzo mocno, to teraz zupełnie serio jeszcze przejdę do występu nocnego Huberta Hurkacza, który gra w Cancun i też odnotował kolejne zwycięstwo. Mówię też, no bo idzie na razie to wszystko zgodnie z planem.
0: Tak, on chyba wygrał z Safilinem, tam o ile dobrze kojarzę. Gdzieś tam na live score śledziłem, jak gdyby może nie wynik, tylko śledziłem drabinkę turnieju gdzieś tam. No, jakby poziom challengerowy, no to nie jest, oczywiście Hubert zdecydował się na zagranie challengera, bo jak widać potrzebuje meczy i potrzebuje wygranych, w związku z tym pewnie razem ze swoimi szkoleniowcami doszli do wniosku, że kilka meczy mu się przyda. No i generalnie rzecz biorąc na poziomie challengerowym, niezależnie od tego, że jest to na pewno mocny challenger, bo wielu zawodników jest w podobnej sytuacji jak Hubert, nawet z czołówki rankingu. Myślę, że tam Hubert nie jest pierwszy, jest chyba trzeci czy czwarty rozstawiony, więc
1: jest numerem trzecim.
0: Tak, więc jak gdyby nie jest to do końca jego poziom, przyzwyczaił nas jak gdyby do gry w dużo większych turniejach i z dużo bardziej renomowanymi zawodnikami, ale wydaje mi się, że właśnie biorąc pod uwagę te nawet jego jakieś tam różnego rodzaju mniejsze lub większe problemy w ostatnim okresie, no to każdy inny wynik niż wygrana takiego turnieju będzie dla Huby, będzie zaskoczeniem pewnego rodzaju.
1: No dobrze, to teraz przechodzimy tym samym już do wielkoszlemowego US Open, bo to jest wydarzenie, które no, przykuje uwagę całego tenisowego świata. Czego można spodziewać się po tym turnieju w wykonaniu reprezentantów Polski? Na kanwie tego, co oglądaliśmy w 2026 roku dotychczas.
0: Znaczy w tenisie kobiecym generalnie można spodziewać się wszystkiego, a w tenisie męskim myślę, że również w pewien sposób można spodziewać się wszystkiego i to sporo, znaczy i zarówno w kontekście pozytywnym, jak i negatywnym. Znaczy ja nie chcę tutaj aż tak głęboko spekulować, ale Hubert na pewno buduje formę, na pewno chce wystąpić jak najlepiej, na pewno hardcourt jest taką nawierzchnią, na której gra fantastycznie. Jeżeli będzie dobrze serwował, to każdy jego wynik jest możliwy. Natomiast jeżeli chodzi o Kamila, to był taki moment w tym roku, że grał, jak gdyby grał lepiej i bardziej szczęśliwie. Natomiast przez ostatnie kilka turniejów ten poziom jego formy w kontekście, znaczy niekoniecznie nawet formy, tylko jak gdyby ilość wygranych meczy nieco spadła i kilka razy w cudzysłowie to mówiąc gdzieś

0: tam rozczarował, pewnie głównie siebie, bo przegrał kilka meczy, które w jakimś tam sprzyjającym zbiegu okoliczności mógł wygrać. Więc na pewno będzie chciał pokazać się z jak najlepszej strony i na pewno stać go na to, żeby wygrać 2, 3, 4 rundy w tym turnieju. To na pewno. A jeżeli tak się zdarzy, to co się wydarzy potem jest już, tak jak mówię, czystą spekulacją, ale równie dobrze może przegrać w pierwszej rundzie. Znaczy ja teraz gadam jak typowy ekspert, bo może być to, może być tamto, a jeszcze bardziej może się zdarzyć coś jeszcze bardziej nieprzewidywalnego, czyli na przykład ktoś może zachorować. Takie rzeczy też mogą się zdarzyć. Fajnie, że Max Kaśnikowski dostał się do eliminacji i będzie trzecim zawodnikiem reprezentującym nas w tym turnieju i mam nadzieję, że powtórzy przynajmniej swój wynik bodajże sprzed 2 lat, czyli przejdzie eliminację. Nie pamiętam, czy on wygrał rundę w głównym, czy po jakimś bardzo zaciętym meczu przegrał w pierwszej rundzie, ale mam nadzieję, że w ostatnim roku udało mu się odbudować ranking i że tutaj postawi taką, dołoży wisienkę na torcie swoim występem w tym turnieju.
1: Ten turniej ze względu na nawierzchnię to jest dość specyficzna. Jak wytłumaczyć to kibicom, którzy być może z tenisem nie są za pan brat, a jednak chcieliby poznać ten niuans związany z nawierzchnią?
0: Znaczy, przede wszystkim nawierzchnia nigdy nie jest identyczna rok do roku. Ona jest co roku, ta nawierzchnia jest przemalowywana, jak gdyby odnawiana za każdym rokiem, w każdym roku i za każdym razem jest minimalnie inna. Nigdy nie jest dokładnie taka sama, więc czasami jest troszeczkę szybsza, czasami jest troszeczkę wolniejsza, jest generalnie szybka. W związku z tym plus wszystkie okoliczności, które są okolicznościami przyrody, to znaczy w Nowym Jorku pogoda jest bardzo zmienna, czasami wieje, czasami pada deszcz, czasami jest ciepło, czasami bywa chłodno, ale raczej jest jednak mimo wszystko ciepło, plus ta publiczność kręcąca się, chodząca, bardzo specyficzny turniej, szeleszcząca. Publiczność amerykańska jest taka jak gdyby najmniej sfokusowana na sobie, na oglądaniu meczu, a najbardziej na różnego rodzaju rozmowach, jedzeniu hamburgerów. Oczywiście trochę trywializuje, ale jest zawsze bardzo dużo hałasu na turnieju. Ludzie niekoniecznie czekają do przerw przy zajmowaniu miejsc, w związku z tym czasami trudno jest utrzymać koncentrację. To jest trudny turniej, pomijając oczywiście poziom sportowy zawodników, który każdy chce wygrać mecz i stwarza trudne warunki swoim przeciwnikom.
1: A czy to jest tak, że świat tenisa już wyzbył się murowanych faworytów do zwycięstw na poszczególnej nawierzchni?
0: Myślę, że z uwagi na to, że gra się bardzo w pewien, nie chcę użyć słowa sprymityzowała, ale w pewien sposób bardzo taktycznie ujednoliciła i trochę wszyscy grają w bardzo podobny sposób, a jednocześnie są coraz lepiej przygotowani fizycznie, coraz bardziej wytrzymali, coraz szczypsi, nie będąc jednocześnie coraz doskonalsi taktycznie i technicznie, to rzeczywiście gra jest teraz bardzo, jakby to powiedzieć, trochę się spłaszczyła i jest rzeczywiście trudno wskazać murowanych faworytów. No tym bardziej, że tutaj z tych murowanych faworytów, no Alcaraz miał kontuzję, nie wiadomo jakiej jest formie. Sinner nie wystąpi w turnieju. Zwierew jest oczywiście po tym, jak wygrał to, co wygrał, czyli wygrał swojego wielkiego szlema, gdzieś tam pewnie psychologicznie, z psychologicznego punktu widzenia czuje się lepiej. Ale jest wielu zawodników, co również otwiera właśnie to, ten taki ujednolicony poziom, otwiera trochę szanse właśnie dla takich zawodników jak Hubi, czy dla takich zawodników jak Kamil, czy dla wielu innych, czy dla takich zawodniczek jak Maja Chwalińska w Roland Garros, która oczywiście jest bardzo niestandardowa, odróżnia się wszystkim tak naprawdę i tą swoją niestandardowością zaskoczyła wszystkie pozostałe zawodniczki. Jak będzie grała w tym turnieju, życzę jej jak najlepiej, bo kibicuję jej akurat od zawsze i zawsze byłem fanem tej jej takiej specyficznej i zupełnie właśnie urozmaiconej i innej niż standard gry. No ale zobaczymy, jak sobie poradzi w Nowym Jorku.
1: Bardzo dziękuję. Tomasz Iwański był z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Pozdrawiam.
1: Informacje przed nami.

0: Autopromocja.
1: Bezpieczna podróż zaczyna się jeszcze przed wyjazdem. Kontrola pojazdu, pasy bezpieczeństwa, foteliki, właściwe zabezpieczenie bagażu i zachowanie pasażerów podczas jazdy. Każdy z tych elementów może mieć znaczenie. Kluczowe może być też to, jak zachować się w momencie wypadku, droga ewakuacji, uwolnienie się z uszkodzonego pojazdu, bezpieczne zachowanie się po jego opuszczeniu. O tym w planie działania. Wtorek, 13:40. Szymon Kępka. Serdecznie zapraszam.
0: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
4: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdorowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 19:20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. W Kazachstanie odbyły się wybory do parlamentu Kurultaju. Kazachowie wybierali 145 deputowanych nowego, jednoizbowego parlamentu, który zastąpił rozwiązany w tym roku dwuizbowy parlament. W wyborach uczestniczyło 7 partii, a na kartach do głosowania znalazła się także opcja przeciw wszystkim. Według wstępnych danych frekwencja wyniosła nieco ponad 74%. Ostateczne wyniki mają być znane najpóźniej 30 sierpnia. 57-letni Brytyjczyk przemierzył 4,5 tysiąca kilometrów na hulajnodze z jednego końca Australii na drugi. Chcąc zapisać się w księdze rekordów Guinnessa jako pierwsza osoba, która przemierzyła kraj biegiem, na rowerze i na hulajnodze, poinformował portal BBC. W 2001 roku został pierwszym Brytyjczykiem, który przebiegł Australię. 2 lata później powtórzył ten wyczyn na rowerze. Dokumentacja trafiła już do Guinnessa. Teraz trzeba poczekać na oficjalne zatwierdzenie osiągnięcia. Brytyjczyk Matthew Brennan wygrał drugi etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Liderem pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar, który dziś na mecie we francuskim Manoski zajął 3. miejsce.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Przy niedzieli o sporcie, a kolejnym naszym rozmówcą jest Artur Partyka, wicemistrz olimpijski. Bo kiedy dzieją się wydarzenia lekkoatletyczne, to Artur jest z nami. Dzień dobry, Arturze.
10: Dzień dobry, witam cię, Przemku, witam państwa.
9: Słuchaj, ponad godzinę temu zakończył się miting Diamentowej Ligi w Chorzowie, impreza, która przyciąga naszą uwagę. To takie, no myślę, że wydarzenie roku lekkoatletyczne w polskim świecie sportu na pewno. Jak w ogóle oceniasz te kilka dni w Chorzowie, no bo to przecież nie jest jednodniowa impreza, tylko szereg imprez, włącznie z tą wyniesioną, z konkurencjami wyniesionymi poza stadion.
10: No tak, rzeczywiście, to już tradycja wielu meetingów Diamentowej Ligi, bo przecież w Lozannie, zanim w piątek odbył się ten główny meeting, mieliśmy fantastyczny konkurs kokotyczce. Duplantis 6,21, Karalis 6,16. Podobnie było tutaj w Chorzowie, choć konkurs odbywał się w Katowicach w centrum. No i tam oczywiście postacią pierwszoplanową Chase Jackson, pchnięcie kulą, wynik blisko 21 metrów. To jest mistrzyni świata, która no bryluje w tym roku rzeczywiście na rzutniach całego świata, ale dla mnie oczywiście no inaczej być nie może Gianmarco Tamberi. Powrót, bo powiem państwu szczerze, ja nie wierzyłem, że ten 34-latek po tym, kiedy w Paryżu no niedyspozycja spowodowała, że nie mógł walczyć o medal, że on się jeszcze tak odrodzi. Natomiast no jest to wielki, wielki mistrz. 2.30 wczoraj skoczone, niespełna kilka dni temu 2.32 i powrót na tron najlepszego skoczka w Europie, no pokazuje, że jest to wielki, naprawdę wspaniały mistrz. Oprócz niego Mutasis Sabarsim, który no nie może odnaleźć formy, ale to już są sprawy kontuzyjne, to jest chyba najbardziej wiekowy spośród skoczków z wyż. No i trzecie miejsce naszego Mateusza Kołodziejskiego, 2.26, to jest potwierdzenie, że ta końcówka sezonu w wykonaniu naszego zawodnika była już naprawdę niezła. Natomiast no dzisiaj na stadionie śląskim 38 tysięcy, także to nie jest mecz czy reprezentacji, czy ligowy w piłce nożnej, ale to jest lekka atletyka na tym super największym, najwyższym poziomie. No i rzeczywiście wyniki imponujące. To, co dzisiaj mogliśmy oglądać, począwszy od pierwszych konkurencji, czyli Ethan Katzberg, doskonały młociarz, 82 metry, 92 centymetry, zwycięstwo. Później mieliśmy wspaniały bieg na dystansie 100 metrów przez płotki pań. Tam Pia Skrzyszowska, to prawda, poza pierwszą trójką, ale również bardzo, bardzo dobre wyniki. Konkurs skoku o tyczce. No oczywiście 2 lata temu pamiętamy wspaniały rekord świata 6:26 Armanda Duplantisa. Tutaj było troszkę niżej, ale mieliśmy okazję oglądać kolejny wielki konkurs, w którym, uwaga, trójka zawodników skoczyła 6 metrów i wyżej, bo jeszcze Sondre Guttormsen obok Karalisa i Duplantisa pokonał poprzeczkę na wysokości 6 metrów. Wreszcie 400 metrów przez płotki. Dos Santos 46:43. Warholm 46:52. To jest fantastyczny bieg. Do tego 400 metrów płaskie, gdzie zawodnik Ray Benjamin, którego kojarzymy właśnie z dystansem 400 metrów przez płotki, pobił rekord życiowy, biegnął 43:83 na 400 metrów płaskie, co zwiastuje moim zdaniem poprawę rekordu świata w ciągu najbliższego roku lub dwóch. I wreszcie, co dla nas jest bardzo, bardzo przyjemnym akcentem tego, no co tu dużo mówić, jednego z największych wydarzeń lekkoatletycznych w świecie, jeśli chodzi o komercyjną lekkoatletykę, to bardzo dobry bieg Natalii Bukowieckiej. Ona po tym srebrnym medalu w Birmingham i problemach z brakiem jej udziału w sztafecie tutaj pokazała się naprawdę z bardzo dobrej strony.
9: Bo tutaj w tej konkurencji, powiedzmy, mieliśmy całe olimpijskie podium z Marie-Lady Paulino, a także Salvo Ednasser.
10: Tak, w ogóle, Przemku, tutaj większość tych konkurencji to są finały Mistrzostw Świata Olimpijskich, Igrzysk Olimpijskich. 49:60 Natalii, miejsce czwarte, Marie-Lady Paulino, która bardzo wolno zaczęła, ale mimo to 48:87. Wreszcie Klaudia Kazimierska, nareszcie jest ten upragniony, ścigany przez kilka lat już ten rekord Polski. Nie udało się. Sofie Naui, którą pięknie pożegnaliśmy wspólnie z Dawidem Tomalą podczas tego meetingu, ale udało się Klaudii Kazimierskiej poprawić rekord Polski Weroniki Lizakowskiej sprzed 2 lat z Paryża. No i od dzisiaj pierwsza dama średnich dystansów w Polsce, Klaudia Kazimierska, może się poszczycić nowym rekordem Polski 3 minuty 55 sekund i 59 setnych, a więc naprawdę świetna, fantastyczna walka z tymi najlepszymi. Duguma, Hall, Evoy, pokonała francuskie Guillemot. Także tutaj mamy naprawdę srebrną medalistkę Mistrzostw Europy, jeszcze nie Igrzysk Olimpijskich, Klaudię Kazimierską, wśród tych najlepszych. No i Mykolas Alekna, który pięknie zakończył ten meeting rekordem diamentowej ligi, 72 metry 58 centymetrów. Także to był naprawdę fantastyczny bieg 100 metrów pań i również bieg na 1500 metrów panów, gdzie można powiedzieć sensacyjnie Ethan Strand, Amerykanin, 3:30.77 pokonał mistrza olimpijskiego Hockera, no i wielkiego Jakoba Ingebrigtsena, którego pamiętamy sprzed 2 lat, bijącego rekord świata na dystansie 3 kilometrów z przeszkodami. A więc wielki, wspaniały, piękny meeting, wielkie święto światowej lekkiej atletyki, które mamy ogromną zaszczyt i przyjemność goszczenia właśnie w Polsce.
9: Słuchaj, przy okazji Mistrzostw Europy, które odbyły się w Birmingham, a które też komentowaliśmy, no dało się jednak wyczuć tę nutkę rozczarowania ze względu na brak medalu w konkurencjach rzutowych. No to pierwsza taka sytuacja od 28 lat. No i teraz tak, Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki, tutaj też w konkurencji rzutu młotem, tak jak powiedziałeś, nie wymieniając ich, może tak, w czołówce oni zamykali stawkę. Czy twoim zdaniem jest to powód do delikatnego niepokoju, który przenosi się także na pojedyncze meetingi, czy nie?
10: No ja już to podsumowywałem chyba bodajże dwa lata temu. Chyba po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu mówiłem, że skończyła się piękna epoka, piękny okres, który trwał w polskiej lekkiej atletyce od roku 1998, więc 23 lata, 24 lata wielkich, wspaniałych sukcesów, które wpisywały się właśnie medale w konkurencjach rzutowych, których mieliśmy od kilkunastu lat przynajmniej jednego albo nawet więcej. Przecież pamiętamy konkursy rzutu młotem, gdzie dublowaliśmy podium. Paweł Fajdek, Wojtek Nowicki, Fiodorow, Anita Włodarczyk. To się skończyło. To się skończyło. Pracujemy teraz na zupełnie nowy okres. To jest niepokojące, bo tych konkurencji jest więcej, w których łapiemy luki. I rzeczywiście tutaj na tle... Ten meeting zresztą pokazał też rzeczywistą pozycję w tej chwili naszej polskiej lekkiej atletyki na świecie. To jest może dwie, trzy zawodniczki, zawodników liczących się, a zwłaszcza zawodniczek, bo panowie muszą wziąć się mocno do roboty, bo przecież tylko Kuba Szymański zdobył medal w pośród zawodników i zawodniczek w Birmingham i muszą mocno wziąć się do roboty, tak żeby panie nadgonić. Tak skończyła się pewna epoka. Ten rozdział, który teraz ta kolejna grupa tej młodzieży pojawiła się, ale to jeszcze są jaskółki, to jeszcze nie jest ten poziom, który mógłby nam gwarantować tyle medali. No, Klaudia Kazimierska jest taką pierwszą osobą, która wyszła z programu, który już ma blisko dekadę, lekka atletyka dla każdego. No czekamy na kolejne takie osoby. Ten program trwa. Tych akcji, tych programów docierających z lekką atletyką do szkół jest sporo, ale jeszcze musimy jako środowisko popracować nad tym, aby znaleźć pomost, znaleźć coś, co bardzo mocno przyciągnie młodzież właśnie między tym meetingiem, który mieliśmy okazję tutaj śledzić, który jest na topowym poziomie. Ja myślę, że w tym roku zresztą tylko chyba meeting Diamentowej Ligi w Londynie mógł się pochwalić podobną, lepszą nawet po ponad 60 tysięcy widownią. No i może finał w Diamentowej Ligi w Brukseli będzie miał podobne audytorium, blisko 40 tysięcy. Także mamy piękną imprezę. Znajdźmy, poszukajmy sposób na to, aby te nasze gwiazdy, nieliczne, które mamy, ale one są i widać je w kilku konkurencjach, tutaj było na Stadionie Śląskim, żeby dotrzeć tym językiem, tym nowym przekazem do młodzieży, żeby zainteresować po prostu lekką atletyką, która jest po prostu piękną, świetną, emocjonującą, wspaniałą dyscypliną sportu.
9: Tak, wiesz co, powiedzmy o jeszcze jednej rzeczy, myślę, że bardzo istotnej w kontekście tego meetingu, mianowicie zamykał całą tę zabawę bieg na 100 metrów pań z udziałem Ewy Swobody, reprezentantki Polski, która także na dystansie 100 metrów aspiruje do tego, by zajmować czołowe lokaty. No, zajęła ostatecznie piąte miejsce, ale... To wszystko, co działo się na Stadionie Śląskim w Chorzowie na królewskim dystansie, było udziałem dwóch Amerykanek, Melissy Jefferson-Wooden, Shakari Richardson oraz mistrzyni olimpijskiej.
10: Julian Alfred.
9: Tak, mistrzyni olimpijskiej Julian Alfred. To piąte miejsce Polki to jest bardzo wysoka lokata moim zdaniem.
10: Tak. Ja to oceniam naprawdę na bardzo dobry występ naszej
9: 11:00 to jest jej wynik.
10: Tak, 11:00 to jest tak, rzeczywiście forma Ewy w tym sezonie jest równa, na dobrym poziomie. No wszyscy czekamy, liczymy na ten rekord polski, który już też jest bardzo, bardzo wiekowy. Przypomnę, 10:93 Ewa biega setną, dwie setne wolniej od Ewy Kasprzyk. Może jeszcze, bo jeszcze będzie w stanie to zrobić. Natomiast taki jest rzeczywiście w tym roku i w ogóle taka jest pozycja Ewy. Każdy awans jej w tej rywalizacji z tymi gwiazdami światowymi do finału, czy Mistrzostw Świata, czy Igrzysk Olimpijskich na otwartym stadionie jest ogromnym sukcesem. Ona w Europie liczy się, nawet jest jedną z najlepszych, natomiast no, tutaj rzeczywiście jeszcze te dwie dziesiąte brakuje, a dwie dziesiąte na tym dystansie 100 metrów pań, no to jest dość sporo. Ale jeszcze myślę, że Ewa pokaże. Ja myślę, że też wewnętrznie ona sobie też daje taki cel, ten rekord polski poprawić.
9: Mhm. Dobrze, to w takim razie jeszcze raz, jeśli chodzi o samych kibiców, o samą atmosferę, rozumiem, że piątka z plusem.
10: Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. To jest. Zresztą to było też widać w przekazie telewizyjnym, że tutaj my jako kibice, społeczeństwo potrzebujemy dużych wydarzeń spektakularnych. Bardzo mocno się identyfikujemy się z nimi. Jeżeli tam są jeszcze sukcesy Polaków, jeżeli każdy ma świadomość, że kupuje bilet, gdzie zobaczy tych najlepszych, których ogląda podczas Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata. I co najważniejsze, ta grupa zawodniczek i zawodników zrobią show na zdecydowanie najwyższym poziomie, jaki jest możliwy w tej chwili do pokazania w lekkiej atletyce, a tak było właśnie w Chorzowie, to kibice przychodzą. Kibice chcą te gwiazdy oglądać i też wspaniale reagują. Wiesz, też zauważyłem coś takiego, że na Stadionie Śląskim podczas Memoriału Kamili to jest coś więcej niż tylko sport. Wiesz, my się cieszymy bardzo takimi wydarzeniami. Komentując, Przemku, również przez wiele lat Diamentową Ligę, możemy powiedzieć, że ja ze swojego też doświadczenia, jeżdżąc mnóstwo po różnych imprezach, myślę, że Polacy szczególnie potrafią docenić te gwiazdy, które przyjeżdżają, które tutaj uczestniczą w tych zawodach i jako kibice, ale również jako organizatorzy. Tu widać to życie, tu widać tę fascynację, tu widać te emocje, prawdziwe, rzeczywiste emocje. To był świetnie zorganizowany meeting, ale też z taką duszą. Także to się czuje i myślę, że gwiazdy tutaj przyjeżdżają nie tylko ze względu na to, że kończy się przecież już powoli sezon Diamentowej Ligi i te punkty są potrzebne do tego, aby w finale za dwa tygodnie wystartować w Brukseli, ale również przyjeżdżają dlatego, bo wiedzą, że jest mnóstwo kibiców, wspaniała atmosfera, są te obrazki dzieci, młodzieży, która rysuje na kartonach podobizny zawodników, Karalisa, Duplantisa, te karykatury, no naprawdę fantastycznie, to jest coś więcej niż tylko wydarzenie sportowe, lekkoatletyczne. To jest piękne przeżycie emocjonalne i bardzo, myślę, bardzo cenna impreza dla nas, dla naszego kraju.
9: W takim razie bardzo dziękuję, a za chwilę informacje TOK FM, na które Państwa zapraszam. Artur Partyka był z nami. Dziękuję, Arturze.
10: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
9: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
2: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
1: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 19.40, Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje Tok FM. Kolejne silne trzęsienie ziemi w Japonii. Trzęsienie o magnitudzie 5,9 nawiedziło japońską wyspę Hokkaido, poinformowało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne. Minionej nocy trzęsienie o podobnej sile nawiedziło wschodnią część kraju. W wyniku wstrząsów rannych zostało prawie 40 osób. Prezydent USA Donald Trump, machając zieloną flagą, rozpoczął wyścig serii IndyCar ulicami Waszyngtonu. Wcześniej, razem z pierwszą damą Melanią, przejechał w prezydenckiej bestii pierwsze okrążenie trasy. Zawody są częścią obchodów 250. rocznicy niepodległości USA. Meldujemy się na boiskach naszej piłkarskiej ekstraklasy, gdzie trwa piąta kolejka. GKS Katowice 5-0 pokonał Wisłę Płock. Wcześniej Radomiak Radom 0-0 zremisował z Zagłębiem Lubin. Jeszcze dziś o 20.15 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Kraków. Karolina Jankowska i Jan Koszowski zajęli 6. miejsca w Mistrzostwach Świata Juniorów w olimpijskiej klasie Formula Kite, które zakończyły się w Urli. W Turcji na starcie zmagań juniorów stanęło 28 zawodników z 16 krajów.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Przy niedzieli o sporcie, Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. A my dziś na południu Polski spotykamy się z Wiktorem Krebokiem, trenerem siatkarskiej reprezentacji Polski, między innymi na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie. Dokładnie 30 lat temu przeżywaliśmy całkiem niedawno jubileusz zdobycia złotego medalu przez drużynę Huberta Jerzego Wagnera w roku 76, ale dwie dekady później to pan, panie trenerze, z Polakami pojechał na Igrzyska, co było dla wielu dużym zaskoczeniem.
10: Tak, to było wielkie zaskoczenie, nikt na nas nie liczył. Polska była na 43. miejscu w rankingu i tylko dzięki temu, że jakiś kraj arabski, już dokładnie nie pamiętam, ktoś zrezygnował i zrobiło się miejsce i był ostatni turniej kontynentalny, taki najtrudniejszy. No i zostaliśmy tam zgłoszeni, pojechaliśmy do Grecji, było to w Patras i wygraliśmy.
9: Panie trenerze, to wówczas była euforia przemieszana z takim, z taką obawą, co będzie. Czy drużyna narodowa jadąca na Igrzyska Olimpijskie jako jedyny przedstawiciel sportów zespołowych podoła zadaniu?
10: Ja miałem doskonałe rozeznanie. Ja przed wylotem na Igrzyska Olimpijskie, na spotkaniu w PKOL-u powiedziałem, że jak na tych igrzyskach wygramy parę setów, to będzie dobrze. To pan redaktor Nowożeniuk z Przeglądu Sportowego był uprzejmy napisać, że Cwaniak Krebok już się asekuruje. No jak myśmy mogli tam odnieść sukces, jadąc tam z 3 juniorami prawie że i jadąc tam z reprezentacją, która nie miała warunków do rywalizacji. Bo żeby rywalizować, to trzeba mieć salę, trzeba mieć sprzęt, trzeba mieć przeciwników. trzeba to wszystko mieć, a myśmy tego nie mieli.
9: Ale to też była okazja, żeby wprowadzić do drużyny narodowej rozpoznanych już wtedy w środowisku siatkarskim, ale nieznanych szerzej, zdolnych siatkarzy, którzy później zdobywali trofea dla polskiej reprezentacji. Mam na myśli przedstawicieli rocznika 7-7, czyli Piotra Gruszkę i Pawła Zagumnego.
10: No zgadza się. Dzięki temu, że zobaczyli igrzyska, zobaczyli tą atmosferę, zobaczyli te wielkie hale w tych Stanach Zjednoczonych. U nas takich nie było i nie ma. Zdobyli Mistrzostwo Świata za rok. Także to zaprocentowało fantastycznie i od tego czasu poszła ta siatkówka do przodu.
9: Mówi pan, zdobyli Mistrzostwo Świata Juniorów z trenerem Ireneuszem Mazurem.
10: Tak, tak, zdobyli. Zresztą myśmy współpracowali. Byliśmy na zgrupowaniach w Zakopanem. Był trener Mazur, byłem ja, była pierwsza kadra i byli ci juniorzy. I prowadziliśmy wspólne zajęcia.
9: Panie trenerze, to był fundament pod to, co dzieje się z polską siatkówką. Teraz rozpoczęły się Mistrzostwa Europy Kobiet, rozpoczynają się za kilka tygodni także Mistrzostwa Europy Panów. Polska reprezentacja, mówi o tej męskiej, pod wodzą Nikoli Grbicza, wcześniej trenera Heinena między innymi, czy też Antigi, no sięga po wszystko, co najcenniejsze.
10: To jest wynikiem tego, że kiedyś grupa mądrych działaczy takie podwaliny postawiła pod tą naszą siatkówkę. Szkoła Mistrzostwa Sportowego, dokładne kryteria doboru, chodziło o wzrost i konsekwentne trzymanie się tej zasady, że tych z najdolniejszych brało się do tej szkoły i na tej budowie całej Mistrzostwa Świata Juniorów, Mazura, potem Mistrzostwo Rysia. I ci młodzi ludzie zaczęli wchodzić do ligi, zaczęli automatycznie podnosić poziom. No i teraz mamy to, co mamy. No, ja myślę, że Mistrzostwo Europy będzie złoty medal. No.
9: Polacy bronią tego trofeum.
10: Nie ma gorszego miejsca, musi być złoty medal. No. W dziewczynach jest trochę inaczej. Dziewczyny to są dziewczyny. W każdym bądź razie też mają tą szkołę Mistrzostwa Sportowego, też, ale gdzieś tam coś nie trybi. Nie wiem co, bo nie siedzę w temacie. Już też mnóstwo było tych zdolnych dziewcząt i duże, i wzrostowo, i tego. I jakoś to nie może zafunkcjonować. Myślę, że powinno zafunkcjonować, bo z każdym tygodniem, z każdym miesiącem one powinny grać lepiej.
9: Panie trenerze, proszę wybaczyć, że o tym wspominam. We wrześniu kończy pan 83 lata, ale wciąż jest pan niezwykle aktywny sportowo.
10: To znaczy, jeszcze 2 lata temu usiłowałem pokazać kołyskę siatkarską i ci młodzi ludzie mnie zbierali z parkietu. Było śmiechu co niemiara, ale się udało. Także nie, no w miarę staram się być sprawny. Chodzę, spaceruję dużo, nie ćwiczę z ciężarami, bo całe życie nienawidziłem ciężarów, uwielbiałem lekkoatletykę, no i tyle. I staram się nie zamykać w domu, staram się wychodzić na zewnątrz, staram się działać, no i tyle.
9: A czy młodsze pokolenia czerpią z pańskich niebagatelnych doświadczeń, biorąc pod uwagę, że nie tylko prowadził pan kadrę jako selekcjoner w latach 94-96, ale także pracował pan w wielu ligowych klubach męskich, żeńskich. No, to właściwie pańskie całe życie to permanentna aktywność trenerska.
10: No zgadza się. Sytuacja jest taka, że czasy się zmieniły. W tej chwili ci młodzi trenerzy mają internet, w tym internecie jest pełno informacji na różne tematy, z tym, że te informacje są niezweryfikowane czasem, bo tam ktoś siądzie, coś napisze, ale czy doktor Google kogoś wyleczył? To jest na tej zasadzie. Jeśli mnie ktoś się pyta, to ja staram się podpowiedzieć, pokazywać. Mam w komputerze takie zajęcia, mam ćwiczenia. Pokazuje, ale jak się nie pytają, to nie pokazuje. Na przykład teraz 3 chyba września w Jastrzębiu robią memoriał Zbigniewa Krzyżanowskiego.
3: No, byłego trenera kadry kobiet.
10: I BKS-u Bielsko-Biała. W związku z tym, że myśmy się znali i współpracowali, chętnie skorzystam z tego zaproszenia i pojadę tam do Jastrzębia i będziemy wspominać Zbyszka. Także jest to miłe.
3: Patrzy pan na współczesną siatkówkę, która jest oparta na sile, na dynamice, na warunkach fizycznych. Nie boi się pan, że dyscyplina ta zabrnie w taki trochę ślepy zaułek oparty na fizyczności, na motoryce, a będzie miała mniej wspólnego z strategią, taktyką, kombinacjami, które przecież pan uwielbia?
10: Ja myślę, że nie. Ja sobie przypominam, jak pokazywali czasem w telewizji NBA. No to te chłopy tam ponad 2 metry byli sprawni, ruszali się. I później mieliśmy naszą ligę. Nasz koszykarz to był wysoki, chudy, zgarbiony. Siatkarza to na palcach jednej ręki można było wyliczyć, kto miał 2 metry. I to wszystko poszło do przodu. Nasi i koszykarze, i siatkarze, pomimo tego, że są duzi, zaczęli rozwijać się fizycznie. To jest wynikiem chyba tego, że w każdym klubie pracuje człowiek od przygotowania fizycznego, fizjoterapeuta, jest mnóstwo ludzi, którzy pomagają w tym procesie. Ja myślę, że nie. No, barierą może być kwota wynagrodzenia poszczególnych zawodników, bo żeby oni nie oszaleli w pewnym momencie, bo z tymi wynagrodzeniami można dojść do sufitu i później można tylko spaść. Przykładem może być Jastrzębie.
3: Panie trenerze, no właśnie, dotykamy pewnej rzeczy, bo kiedy pan prowadził reprezentację, siatkówka była sportem wyczynowym, ale nie zawodowym. Ja to tak nazywam. A teraz jest to daleko posunięte zawodowstwo, które pozwala najlepszym siatkarzom być w czołówce najlepiej opłacanych sportowców w ogóle. Zastanawia się pan czasami, co by było, gdyby te przywileje, ta cała otoczka marketingowo-finansowa obowiązywała już wtedy, kiedy pan prowadził kadrę?
10: No, trudno mi to sobie wyobrazić, bo ja nawet kadrę prowadziłem społecznie 3 miesiące, bo nie było pieniędzy. Nie, nie. Wszystko sprowadza się do tego, żeby ci młodzi ludzie nie szaleli pod względem finansów. No nie każdy jest grbiczem, nie każdy jest zagumnym i nie każdy musi się domagać takich samych pieniędzy. Ja zawsze tłumaczę rodzicom, nie miejcie wymagań finansowanych zbyt wygórowanych. Szukajcie dla dziecka klubu, nawet w drugiej lidze, ale żeby ono grało, bo jak będzie grał, to za rok zarobi 1000 więcej, a nie 500. I będzie jako zawodnik bardziej wartościowy. No niestety niektórzy tutaj kierują się tym, że idzie do ligowego zespołu i potem siedzi na ławce i za 2-3 lata to już nie jest zawodnik.
3: Panie trenerze, to jeszcze jedna rzecz. Czy nie uwiera pana w jakiś sposób? Ja nie chcę tutaj podsycać w panu też niechęci, ale no my od równo 2 dekad na stanowisku selekcjonera siatkarskiej reprezentacji mamy samych obcokrajowców. I ja pomijam, że oni wywiązują się znakomicie ze swoich ról, bo mało który zawiódł, a znakomita większość z nich osiągała sukcesy. Ale czy my nie mamy polskich trenerów, którzy mogliby już tę pałeczkę przejąć?
10: To jest polityka klubów i związku. Była taka moda, że każdy klub chciał mieć trenera, który mówił po włosku. Mnie serce bolało z tego tytułu. Nie było prezesa klubu polskiego, który by poszukał młodego człowieka, zaufał mu i dał mu ten zespół. Bo to nie da się inaczej wybrać trenera. Są trenerzy, którzy zdobywają mistrzostwo z juniorami. Zdobywają takie czy inne wyniki. No niestety, no, jedynie Winiarski został zatrudniony w Zawierciu. No nie wiem, czy Sordyl dalej będzie pracował nad morzem, bo nie znam aktualnej sytuacji. No ale bardzo mało jest takich ludzi, No, Ukrainę kobiet trenuje chłopak, który w Polsce został zwolniony z pracy.
3: Jakub Łuszek.
10: Tak, no. Ja nie wiem, to jest paradoks naszego kraju. No, przecież my mamy wiedzę, mamy wiadomości, mamy ludzi, tylko oni nie mają możliwości. Gdzie oni mają trenować? Przychodzi Włoch, czy przychodzi Argentyńczyk, on przychodzi z całym sztabem. On przychodzi z całym sztabem. I była taka tendencja kiedyś, że do Lozano, do tych damy polskiego trenera, on się będzie uczył. To się nie sprawdziło. To się nie sprawdziło. Żaden taki człowiek, asystent, nie dostał reprezentacji ani klubu. Także, no nie tędy droga. No, nie wiem dlaczego. Może trenerzy mają zbyt małą charyzmę. No ja całe życie walczyłem, całe życie miałem pięści zaciśnięte i nie dałem się wyrzucić. Zawsze gdzieś tam próbowałem być z przodu. Może to jest wynikiem tego, że polskich trenerów nie ma. Nie wiem, nie umiem tego powiedzieć. Jest fakt, że nie dostają szansy. I tyle.
3: Panie trenerze, pan śledzi na co dzień siatkówkę?
10: Tak, oglądam. Bez przerwy. Czasem już jestem zły, bo tych powtórek, tego wszystkiego jest tyle. W tamtym sezonie otwierałem lodówkę i bałem się, że będzie transmisja, ale nie było. Oglądam na bieżąco.
3: Panie trenerze, dużo, dużo zdrowia i miejmy nadzieję, że uda nam się porozmawiać w atmosferze dużego sukcesu, kiedy obie reprezentacje zjadą z Mistrzostw Europy, tak kobiet, jak i mężczyzn.
10: Byłoby to fantastyczne. Dla naszej dyscypliny, dla naszych kibiców. No bo przecież najbardziej się cieszą ci kibice z tego wszystkiego. Nie, jest to fantastyczna rzecz. No, zazdrości nam cały świat. No zaczęli w tej chwili kopiować te nasze śpiewanie, to nasze granie. No i to jest fajne.
3: Wiktor Krebok był naszym gościem. No właściwie my jesteśmy pańskim gościem, bo tutaj w pańskich rodzinnych stronach. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
10: Dzięki. Zapraszam do Bielska. Części. Piękne miasto. Cudowny klimat i góry.
3: Szanowni Państwo, my za chwilkę wracamy do naszej audycji przy niedzieli o sporcie.
11: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
12: TOK 6.
13: Joanna Wicha, klub Nowej Lewicy, przewodnicząca sejmowej podkomisji do spraw zdrowia publicznego i wiceprzewodnicząca podkomisji stałej do spraw cyberbezpieczeństwa. Podniesie pani rękę za kandydaturą pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego?
14: Powiem szczerze, no jest to duży problem, dlatego że faktycznie...
13: No, Anna Maria Żukowska powiedziała szczerze, to niech pani powie szczerze.
14: Ja też powiem szczerze. No mieliśmy odpolityczniać prokuraturę, mieliśmy odpolityczniać Trybunał Konstytucyjny, no i trochę to jest takie pójście, że tak powiem, w drugą stronę i nie podoba mi się to. Jest to wbrew temu, co obiecywaliśmy.
13: To wiadomo, ale podniesie pani rękę, czy nie?
14: Na dzień dzisiejszy
13: za Berkiem, czy
14: nie mamy jeszcze
13: Berkowi?
14: Ustaleń klubowych, to powiem. Natomiast na dzień dzisiejszy bym nie podniosła.
13: A jak przewodnicząca Żukowska pisze, że nie podniesie, że nie będzie głosów lewicy za tą kandydaturą?
14: To ja się z nią zgadzam.
13: Mhm. No dobrze. Niech się pani tu rozejrzy. Pięknie, co?
14: Tak, rzeczywiście. Dużo miejsca.
13: Państwo też możecie to zobaczyć na YouTubie, oglądając transmisję albo na naszej stronie www. Możecie też zobaczyć minę pani poseł, na przykład zakłopotanej, kiedy trzeba odpowiedzieć na proste pytanie, podniesie czy nie podniesie.
14: Ojejku, tam zaraz zakłopotany.
13: No
14: chciałam tak dokładnie
13: widać.
14: Wytłumaczyć. Nie, zaskoczył mnie pan trochę, bo zaczęliśmy od cyberbezpieczeństwa i się nie spodziewałam akurat pana Berka, ale jak mnie pan jeszcze raz zapyta, to
13: pytam jeszcze raz.
14: Tak, to jeszcze
13: pytam
14: raz.
13: Podniesie pani rękę za panem Berkiem?
14: Nie podniosę. Jest lepiej?
13: To już jest jaśniej. A ja nie oceniam, bo sam mam tak zmieszane emocje w tej sprawie.
14: Na dzień dzisiejszy nie podniosę. Zobaczymy, co tam dalej z tego wyniknie.
13: A, już teraz jest gorzej. No to jeszcze raz. Podniesie pani rękę za panem Berkiem?
14: Dzisiaj nie.
13: A wtedy, kiedy będzie głosowanie?
14: Zobaczymy.
13: No tak, no to jeszcze gorzej się zrobiło. To już zostawiamy ten temat.
11: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
12: Autopromocja.
15: Jak tam, oddawałaś już buteleczki?
16: Mamy nową stawkę podatkową.
15: Mamy mieć nową stawkę.
17: I mamy mieć nowe progi podatkowe.
15: No i co wy na to? Bo ja mam swój pogląd.
16: Nie wątpię.
15: Sprawiedliwszy system podatkowy. No dobrze, że nie napisali sprawiedliwy.
16: Podcast bez lekarzy jest dla mnie
15: podcastem stracony. Naprawdę, jecie mniej ziemniaków. To jest niepatriotyczne. To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie,
17: narzekajcie,
15: chwalcie, bądźcie z nami.
12: Autopromocja.
18: Reklama.
4: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
19: No.
6: A tamta to jest mega.
19: Mega, mega.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
18: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Trwa akcja ratunkowa w Gwinei po osunięciu się góry śmieci w stolicy kraju. Proponowanego przez rząd zmiany podatkowe mogą zostać zawetowane przez prezydenta. Głosy krytyczne płyną z kancelarii Karola Nawrockiego. Uczniowie ruszają z odliczaniem do końca wakacji, a rodzice z kupowaniem wyprawki szkolnej. Minęła 20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 30 osób zginęło w wyniku osunięcia się góry śmieci na największym wysypisku w Konakry, stolicy Gwinei, poinformowały lokalne władze, cytowane przez agencję AFP. Do osunięcia się góry śmieci na wysypisku Dar es Salaam doszło wczesnym rankiem. Jak podała agencja Associated Press, przyczyną zdarzenia były ulewne deszcze, które miały miejsce w nocy z soboty na niedzielę. Według władz, mieszkające w okolicy składowiska osoby otrzymały nakaz eksmisji, jednak w momencie katastrofy na miejscu wciąż przebywało wiele osób. Trwa akcja poszukiwawcza. Nadmierna prędkość w połączeniu ze śliską nawierzchnią były przyczyną utraty przez kierowcę panowania nad samochodem, zjechania na chodnik i uderzenia w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Wynika ze wstępnych ustaleń śledczych w sprawie wczorajszego wypadku w Krakowie. Kobieta i mężczyzna zmarli w szpitalu. Dziecko w stanie ciężkim walczy o życie. Sprawca, 26-latek, jest zatrzymany. O kolejnych krokach w tej sprawie mówi prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
22: W chwili obecnej trwają intensywne czynności zmierzające do zebrania pełnego materiału dowodowego. Na dzień jutrzejszy planowane jest doprowadzenie sprawcy wypadku do prokuratury. Najprawdopodobniej, mając na uwadze okoliczności tego wypadku, zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
21: Jeśli rzeczywiście takie będą postawione jutro zarzuty, to mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu w powietrzu wydychanym przez kierowcę. Dalsze badania pokażą, czy nie był pod wpływem innych substancji odurzających. W Bongarcie w powiecie sztumskim w województwie pomorskim w rejonie Dzierzgonia i Żuław na końcowym odcinku kanału Modrego powstała wyrwa o długości około 4 metrów. Poinformowały Wody Polskie i dodały, że służby zabezpieczają uszkodzone miejsce. Jednocześnie w zlewni Zalewu Wiślanego utrzymują się wysokie stany wód, a na Wąskiej w Pasłęku przekroczony jest stan alarmowy. Jak jednak podano, stabilizuje się sytuacja w innych miejscach regionu, a zagrożenie na lewym wale Młynówki Marwickiej zostało całkowicie zażegnane. W minionym tygodniu po intensywnych opadach opadach deszczu ponownie doszło do podtopień w Głuchołazach, miejscowości dotkniętej powodzią w 2024 roku. Jak twierdzi profesor Paweł Robiński z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, zdarzenia tego rodzaju będą w Polsce występować coraz częściej, a wszystko za sprawą kryzysu klimatycznego, który sprzyja ekstremalnym zjawiskom pogodowym.
1: Nie istnieją takie systemy ochrony przeciwpowodziowej, które uchroniłyby nas na 100% przed każdą powodzią. Możemy tylko zmniejszać ryzyko powodziowe. Infrastruktura była jakoś zaniedbywana. Powstają teraz te programy i te programy ochrony przeciwpowodziowej to nie jest coś, co można zmienić natychmiast. No, ja powiedziałem o tej na przykład współpracy z Czechami. To wymaga porozumień międzynarodowych, żeby coś zrobić również w górze rzeki, bo przecież Głuchołazy są bardzo blisko granicy.
21: Za podtopienia o tej porze roku odpowiada przede wszystkim Niż Genueński. Front, który ma swój początek w zetknięciu zimnych mas powietrza z ciepłymi wodami Morza Śródziemnego. Ocieplenie mórz na południu kontynentu sprzyja zwiększeniu intensywności niżu, przez co z roku na rok ryzyko ekstremalnych opadów deszczu i burz zwiększa się, także w Polsce. Kancelaria Prezydenta krytykuje propozycje zmian podatkowych planowanych przez rząd. Zdaniem rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza zaproponowane zmiany nie zyskają akceptacji Karola Nawrockiego.
2: Pan premier Donald Tusk w roku 2023, kiedy szedł do wyborów, mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi.
21: Ministerstwo Finansów tłumaczy, że w proponowanych przez rząd zmianach zapowiadanego w wyborach podwyższenia kwoty wolnej od podatku nie ma z uwagi na rekordowy deficyt. Prezydent obawia się utraty poparcia wśród wyborców Konfederacji, ocenia natomiast rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
19: Karol Nawrocki stał się niewolnikiem deklaracji, którą podpisał Sławomirowi Mentzenowi. Choć opowiada, że jest bardzo silnym i niezależnym politykiem, to tak naprawdę ten kawałek papieru, który został podpisany w Toruniu, rządzi tym silnym i niezależnym prezydentem. To jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
21: Zmiany zaproponowane w ubiegłym tygodniu przez rząd obejmują m.in. przesunięcie ze 120 do 130 tysięcy złotych progu PIT, 24-procentową stawkę podatkową dla dochodów między 130 a 150 tysiącami złotych rocznie i podwyższenie podatku CIT dla największych przedsiębiorstw z 19 do 22%. Kalendarz nieubłaganie przypomina, do szkoły coraz bliżej. Zaczyna się wyścig po wyprawkę. Lista jest długa, mówią dzieci, a portfel chudnie, przyznają rodzice.
23: Ołówek, farby akrylowe, i zestaw pędzli i plastelinę.
24: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
25: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
21: Podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki, jednak starsi uczniowie i to muszą dokupić. Świadczenie Dobry Start trochę pomoże, resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 21:00. Teraz jeszcze pogoda. Poniedziałek na południu i południowym zachodzie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, z prognozowanymi miejscami przelotnymi opadami deszczu. W północnej i północno-wschodniej części kraju mogą wystąpić burze. Na termometrach jutro maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południu i zachodzie.
26: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Przy niedzieli o sporcie. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. W naszym studiu Elżbieta Glinka. Dzień dobry.
27: Dzień dobry, witam Państwa.
3: I jeśli Państwo jeszcze nie wiecie, to ja szybko wyjaśnię. 12. zawodniczka ostatnich Mistrzostw Europy w lekkoatletyce w Birmingham na dystansie 10 tysięcy metrów. Także triumfatorka Pucharu Europy na tym dystansie. A w ten weekend uczestniczka biegu na 5 tysięcy metrów podczas mityngu Diamentowej Ligi w Chorzowie. I to będzie opowieść tyleż o rezultatach, o wynikach, o tym, jak przygotować formę na długich dystansach, co opowieść o pani jako o niezwykle zdeterminowanej sportsmence, która nie zamierzała porzucać swoich marzeń mimo bardzo obciążającej i absorbującej pracy zawodowej i mimo też, proszę wybaczyć, ale w sporcie mogę posługiwać się tym argumentem, mimo metryki, bo pani tak naprawdę zaczęła karierę wyczynową w pełni znaczenia tego słowa, czyli jako reprezentantka Polski, mając ponad 30 lat.
27: Tak, to prawda.
3: No, wiem, że długo zastanawiała się pani, czy w ogóle przyjąć zaproszenie do naszego studia, ze względu na te bodźce, ze względu na mnogość tych informacji, które spływają na panią. To generalnie zrobiło się dużo szumu. Już w tej chwili znamy nie tylko Mariana Glinkę, aktora nieżyjącego, już nie tylko Małgorzatę Glinkę, wybitną polską siatkarkę, ale także Elżbietę Glinkę, świetną polską lekkoatletkę.
0: To prawda. Ostatnie dni jakby... Ja nie mam, mi brakuje słów, żeby opisać to, co się dzieje teraz wokół mnie, bo wszyscy żyli bardzo tym startem, tą historią, która doprowadziła mnie do Mistrzostw Europy oraz samym tym dniem, tym startem, który był. Mam niesamowitych kibiców. Oczywiście nowi ludzie dowiadują się o tej historii. Czasami czując się jej częścią, więc dużo się dzieje. Ja też z uwagi, że okej, mam 33 lata, ale no dla mnie to była pierwsze Mistrzostwa Europy w tak dużej skali, bo byłam na Mistrzostwach Europy w tamtym roku ulicznych, ale to jest całkiem inna impreza. Zresztą to była też debiutowa impreza. Więc tak duża impreza międzynarodowa, to była

0: tylko ze względu na trening, a w sportach wytrzymałościowych on jest rozciągnięty w czasie, nie da się ukryć, no bo trzeba, biorę to w cudzysłów, pożenić się pracę zawodową, a jest pani magistrem...
1: Magistrem inżynierem budownictwa.
0: No właśnie. Dziękuję, że pani precyzyjnie to wyjaśniła, no, żeby tę pracę zawodową połączyć z treningami. Teraz na chwilę pani zawiesiła kask na kołku.
1: Tak, tak.
0: To wymaga dużej logistyki.
1: Tak, myślę, że ostatnie lata były dla mnie organizacyjnym rollercoasterem. Nie ukrywam, że bardzo się w tym odnalazłam, ale jakby ile to wszystko kosztowało, to tak naprawdę tylko ja wiem i moi najbliżsi, bo no moje dni wyglądały tak, że ja często, na przykład jeśli miałam trening tempowy, a miałam taki trening, miałam dwa treningi tempowe w tygodniu, powiedzmy, i ten, który wypadał w środku tygodnia, powodował to, że ja musiałam, nie wiem, stawać na przykład o 5, żeby przygotować się do treningu, wyjść o 6 na trening, zrobić trening, szybko się wykąpać, jechać do pracy, w pracy pracować przez do 9 godzin, bo jakby w branży budowlanej mamy od poniedziałku do czwartku taki 9-godzinny tryb pracy, piątki mamy trochę krótsze. No potem wrócić i jeszcze zależało, czy był jedna sesja treningowa, czy dwie. No naprawdę starałam, to był Tetris, tak? Ja próbowałam po prostu, gdzie się da upchać pracę, trening, jakościowy trening i oczywiście regenerację, która jest kluczowa przy wyczynowym uprawianiu sportu. Uważam, że w organizacji jestem bardzo dobra i no, jak widać, efekty były, ale no, nie będę ukrywać. To było wszystko okupione wieloma wyrzeczeniami i tą determinacją i wiarą w to, że to wszystko jest po coś.
0: A czy mogłaby pani opowiedzieć, jak wygląda pani dzień? Znaczy, teraz pewnie inaczej, ale jak on wyglądał, kiedy musiała pani dzielić pracę zawodową z treningami?
1: No tak jak wspomniałam, Tetris. To wszystko zależało, jaką jednostkę treningową miałam do zrobienia, tak? Bo no, mój standardowy dzień pracy to była 7.30, 16.30, wiadomo.
0: A jeszcze... Pobudka?
1: Pobudka, no myślę, że przed 6, jeśli nie było treningu, bo no, środy na przykład były takimi, to jest... Był dla mnie taki dzień, że ja wtedy robiłam treningi tempowe, czyli takie najbardziej jakościowe treningi, gdzie no była pobudka koło 5 i szybko zorganizowanie się, żeby wyjść na trening, robienie treningu po ciemku w moim ulubionym parku Skaryszewskim w Warszawie, po to, żeby ten trening móc w ogóle zrobić. Oczywiście do takiego treningu też musiałam się przygotować odpowiednio dzień wcześniej, no bo bez, tak jak nie wspomniałam, ale jakby to jest podstawą, to bez regeneracji też nie ma szybkiego biegania, więc minimum 8 godzin snu, więc wszystko się znowu przesuwało, tak, że musiałam bardzo wcześnie położyć się spać i jakby w dzień wcześniej przygotować wszystkie potrzebne mi rzeczy na taki trening, no bo to nie jest już tylko bieganie, to jest też ta cała logistyka, że potrzebuję jednych butów na rozgrzewkę, drugich na trening właściwy, wiadomo, żele, napoje, coś, co pomoże mi zrobić jak najbardziej jakościowo ten szybkościowy trening. No i wiadomo, później schłodzenie i powrót do domu, prysznic i szybko do pracy. No i wiadomo, dzień w pracy. Ja też jestem osobą bardzo angażującą się, więc to było takie... Mimo wszystko, robiąc ten trening rano, miałam dużo energii, no ale wieczorem, jak już dojeżdżałam do domu, to, no, to było czuć to zmęczenie, więc no... Dużo, to naprawdę teraz nie wyobrażam sobie takiego życia. Ja się zawsze, pamiętam pierwszy dzień, kiedy już przeszłam na urlop bezpłatny. Pamiętam moment, kiedy spojrzałam w lustro i się popłakałam, bo czułam, że nie muszę się nigdzie spieszyć. I z uwagi takiej, że przez te poprzednie lata, naprawdę ja wszędzie biegłam, ja wszędzie byłam. To wszystko było takie dynamiczne i ja nie miałam czasu na takie zwykłe rzeczy, typu, nie wiem, obejrzeć sobie jakiś film, czy spotkać się ze znajomymi w tygodniu, czy, nie wiem, nawet dokładnie posprzątać dom. No, jakby to wszystko było, znaczy to tak wyglądało, że no to była praca, treningi, regeneracja, no i oczywiście no plan, znaczy coś, czego nigdy nie chciałam zaniedbywać, czyli no czas dla najbliższej osoby w moim życiu, bo to też jest mega ważne, no ale nic poza tym, tak, nie było takiego jakby relaksu typowego dla no człowieka, który nie uprawia wyczynowo sportu i nie pracuje, może tak.
0: Tak. Próbuję...

0: wejść w pani skórę, kiedy stała pani przed tym lustrem i się pani popłakała ze wzruszenia, że teraz nie trzeba się nigdzie spieszyć, ale myślę sobie, że to, co mogło się w pewnym momencie wydawać mankamentem, czyli trudność w połapaniu tych wszystkich spraw i trudność w zorganizowaniu sobie kalendarza, no jednocześnie było pewnym przywilejem, bo pani jako jedna z nielicznych sportsmenek o profilu wyczynowym zawsze, ale to zawsze ma tę drugą nogę, na której może stanąć w razie niepowodzenia. Nie wszyscy sportowcy myślą w takich kategoriach. Niektórzy uważają, że kariera sportowa jest im dana, będzie trwała i będzie obfitować tylko i wyłącznie w momenty chwały.
1: Tak, zdecydowanie dla mnie, ja myślę, że też miałam duży spokój mimo wszystko, kiedy startowałam, bo wiedziałam, że nawet jeśli dany start mi nie wyjdzie, mówię tutaj o startach na ulicy, że dany start mi nie wyjdzie, to ja po prostu wracam do pracy i mam pensję pewną i to też mi dawało spokój. No i właśnie to, że zawsze mam dokąd wrócić i moja firma na pewno będzie czekała na mnie z otwartymi ramionami, to jestem przekonana. Tak, ale no mimo wszystko miałam też takie momenty, że ja muszę tak zasuwać, a wiem, że gdzieś tam inni sportowcy właśnie z tych biegów długodystansowych mają więcej tego czasu. I też czułam czasami się taka zmęczona, ale później wiedziałam, że to jest mój wybór, bo to był mój wybór, że żyję tak, a nie inaczej i wiedziałam, że jeśli ciężko będę pracować, to w końcu uda mi się jakby wejść na taki poziom, że może uda mi się wejść na taki poziom, że zajmę się tylko bieganiem i wtedy, wtedy jakby dostając więcej czasu, dostajesz więcej opcji, żeby móc jeszcze bardziej się rozwijać w tym bieganiu, tak? Bo kiedy ja pracowałam, ja nie miałam czasu na trening siłowy. Mój trening siłowy, jest jeszcze bardzo dużo takich aspektów, które my w tym momencie możemy, my się dopiero na nie otwieramy. Więc to też
0: to znaczy,
1: jest...
0: To ja to postrzegam jako atut, bo ta paleta bodźców, tak, którymi nie została pani dotknięta, jest tak jeszcze bardzo szeroka.
1: Tak, tak, tak. Właśnie dlatego też ja nie ukrywam, zaczęłam odważnie mówić o tym, że moim celem w tym momencie są Igrzyska Olimpijskie, tak? Ja pod to podjęłam ryzykowne decyzje właśnie na początku tego roku, bo czuję wewnętrznie i to nie jest na zasadzie widzimisię, tylko właśnie tej ciężkiej pracy i tego, co widzimy na treningach, jak dalej planujemy sezon, że te Igrzyska Olimpijskie jakby mogę ustawić jako cel i chciałabym do niej dążyć.
0: A może pani przypadek stanie się takim przyczynkiem do szerszej dyskusji, jak w ogóle kształtować ludzi w sporcie, jak ich rozwijać, jak planować ich kariery, zwłaszcza w sportach wytrzymałościowych, gdzie wiadomo, ta bariera wieku jest nieco przesunięta. Wiadomo, że wytrzymałość zyskuje się wraz z wiekiem, więc ci, którzy osiągają sukcesy, niekoniecznie robią to w pierwszych etapach tak swojej jest kariery. Ale bardzo często też w drodze po sukcesy, no, ci ludzie są eksploatowani jak cytryny, właściwie wyciskani do ostatniej kropli. Już nawet nie tylko na bazie, na kanwie fizjologii, ale także psychiki. Tym ludziom się w wieku 25-26 lat już nie chce.
1: Dokładnie. Mam nadzieję, my też, jakby cała moja historia i razem z trenerem, my jesteśmy w ogóle bardzo otwarci. Jakby jeśli ktoś się zainteresuje tym tematem, to ma cały wachlarz podcastów, wachlarz artykułów, czy my się dzielimy swoimi treningami też na social mediach. Jesteśmy w ogóle bardzo otwarci na dialog i ja też nie ukrywam, że często odzywa się do mnie młodsze koleżanki, żeby pytając o rady. My jak najbardziej chcemy, mimo że sami wszystkiego uczyliśmy się od podstaw, jakby nie mieliśmy nikogo, kto nam powiedział, w którą iść stronę i nadal bardzo dużo błądzimy, no ale jakby jakby staramy się dawać siebie wszystko i też nie mamy problemu z tym, żeby się na przykład dzielić doświadczeniem z innymi. I to też jest taka ciekawostka, że na przykład dotychczas moje wszystkie treningi są dostępne publicznie i też dużo ludzi się tym inspiruje. Oczywiście tutaj zawsze zaznaczam, że pamiętamy, że teraz ten mój trening już jest taki mocno wyczynowy i lepiej go jeden do jednego nie kopiować, natomiast i zawsze trzeba pamiętać o tej regeneracji, gdzie będę to do znudzenia mówić, bo u mnie regeneracja To był game changer. W momencie, kiedy ja zaczęłam, przygotowałam się do pierwszego maratonu, właśnie debiutu, to zauważyłam, że powiedziałam, ok, muszę spać powiedzmy minimum 7,5 godziny i ja zobaczyłam, jak bardzo to wpływa na moje treningi. I to było owszem w 2024 roku, ale no myślę, że to był jeden z takich game changerów, więc zawsze o tej regeneracji będę powtarzać. No i tak, jakby mówię, my jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby rozmawiać, żeby my w ogóle z trenerem od już dawna chcielibyśmy, żeby te biegi długie były bardziej doceniane w Polsce. Ja też nie ukrywam, że tak trochę misyjnie, często o tym też powtarzam w różnych mediach, że no chciałabym pokazać, że możemy, że nie mam żadnych kompleksów, żeby biegać szybko. Zawsze powtarzam, że i to też taka jest dla mnie samej inspirująca historia, że ja zawsze patrzyłam na te dziewczyny z Europy, które tak szybko biegają i mówię, ja chciałabym, skoro one mogą biegać, to czemu ja nie mogę biegać, tak? I nie ukrywam, że to, że ja teraz staję z nimi na starcie, na przykład na Mistrzostwach Europy czy na Pucharze Europy i rywalizuję z nimi ramię w ramię, no to jest dla mnie... To jest dla mnie ta realizacja tej inspiracji z kiedyś i nadal wiem, że można się przesuwać i niczego nam nie brakuje, żeby biegać szybko na długich dystansach.
0: Na ile moje dziennikarskie doświadczenia pozwalają mi na formułowanie jakichś wniosków, to chyba wiem i nie jest to nic odkrywczego, jak istotna w sporcie wyczynowym jest głowa. Że ona bardzo często potrafi albo zahamować możliwości, albo je uwolnić totalnie. I znów wrócę do pani życia zawodowego. Czy to, że pani miała i ma wciąż tę drugą nogę, powoduje, że pani nie fiksuje się, nie zamyka się tylko i wyłącznie na start, że on musi być dobry? Wiadomo, że jak się czegoś bardzo chce, to czasami nie wychodzi. Jak się coś robi na luzie, to wychodzi z dwa razy lepszymi rezultatami niż oczekiwania.
1: Znaczy, w tym momencie już tak nie mam. Już w tym momencie ja traktuję się mimo wszystko jako sportowiec taki z krwi i kości, więc...
0: A narzuca pani sobie wciąż te presje, a muszę tutaj taki wynik, będzie tylko i wyłącznie zrealizowaniem celu?
1: Nie, raczej jestem bardzo racjonalną osobą. Ja doskonale wiem, jak trenuję, na ile jestem, ale...
0: To jest, przepraszam, pragmatyzm wyniesiony z tej nogi zawodowej?
1: Być może, ale wydaje mi się...
0: Bo w budownictwie wszystko jest obliczone, prawda?
1: Oczywiście, ale myślę, że ja po prostu taka od zawsze byłam, że no ja jestem realistką. Oczywiście ciężko pracuję, wiem, że na ile mnie stać, ale też ja wiem, że nie możemy biegać życzeniowo, że to Mistrzostwa Europy też pokazały, że ja jestem dużo mocniejsza niż ten wynik, który otrzymałam, ale no, tak jak wspomniałam, nie ma biegania życzeniowego, trzeba zawsze... jakby to są długie dystanse. Tutaj mamy duży wpływ pogody, mamy wiatru, mamy naszych innych zawodników, tak, w stawce. I czasami nie będzie nam dane pobiec tego maksa, choć bardzo byśmy chcieli, więc no, ja zawsze uważam, że trzeba przekładać siły na zamiary i wtedy się dzieją naprawdę super rzeczy. Ale też, tak jak pan redaktor wspomniał, mental i spokojna głowa są gwarancją też szybkiego biegania, bo też mi życie pokazało, że jeśli coś ci się tam w cudzysłowie...
0: Przepraszam, bo ja od razu wyjaśnię, skąd się wziął ten głos, bo kiedy pani mówi, ja usiłuję znaleźć pani media społecznościowe. Ale to za chwilkę do tego dojdziemy, jak pani je prowadzi, czy w ogóle pani do tego przywiązuje wagę. Włączyło się po prostu.
1: Nie szkodzi. Ale właśnie głowa ma no, bardzo duże znaczenie w tym całym procesie biegowym, tak? Więc to też jest aspekt, o który trzeba dbać i to też jest bardzo wymagające.
0: Ma pani konto na Instagramie?
1: Oczywiście.
0: Dobrze, co mam wpisać?
1: Ela Glinka. Tak, ja stosuję, znaczy...
0: Elżbieta.
1: Nie, ja jestem Ela Glinka i jakby Elżbieta jest dla mnie takie dość poważne. No tak mam oczywiście na imię, ale mówię, zawsze mam Ela i to tak zostaje.
0: Dobrze, to zaczynam panią obserwować właśnie w tym momencie. No i pani dość obficie i szeroko dokumentuje swoje wyczyny. Dlaczego to pytam? proszę wybaczyć, że wciągam panią w obyczajówkę, ale ostatnio jest sporo dyskusji wokół młodej Anastazji Kuś. I też myślę, że jej sposób prowadzenia kariery, tyleż jej, co rodziców, nie wszystkim się podoba. Ona budzi takie ambiwalentne odczucia. Natomiast dziewczyna broni się sportowo.
1: Wynikami, zdecydowanie. Tak.
0: I teraz pytanie, czy komu coś do tego, w jaki sposób próbuje sprzedać się w mediach społecznościowych, czy to jest ważne i jak pani na to patrzy, patrząc na ten profil?
1: Znaczy ja mam do tego, moje zdanie jest takie, że ja się zajmuję sobą i prowadzeniem swoich social mediów tak, jak ja to czuję. Jeśli Anastazja Kuś ma inny pomysł na siebie, to niech to po prostu robi. Najważniejsze w tym wszystkim jest właśnie to, co pan redaktor podkreślił, że ona się broni wynikami, więc jakby nie, naprawdę dla mnie niech każdy robi, co chce.
0: Każdy robi to, co lubi.
1: Każdy robi to, co lubi, w sensie, jeśli nie robi nikomu krzywdy. Na pewno tutaj, jeśli chodzi o Anastazję, ale też innych sportowców, to najgorsze to jest to, że mierzą się przez cokolwiek by nie zrobili, to z tym dużym hejtem i są oceniani właśnie w internecie przez, no mówię, albo zdjęcie, czy występ, czy udany występ, zły występ. Myślę, że to jest dużo trudniejsze, znaczy ważniejsze, żeby jakby podkreślać, żeby tak nie oceniać tych wszystkich ludzi przez...
0: A pani doświadczyła tej gorszej strony?
1: Na szczęście jeszcze nie. Ja mam teraz wspaniałych kibiców.
0: Ale pani teraz jest wznoszący.
1: Tak,
0: przyjdzie moment, kiedy pani być może, nie życzę tego, zawiedzie siebie.
1: Oczywiście.
0: A niektórzy uznają, że także ich.
1: Tak, oczywiście, że tak. Natomiast no ja dlatego zawsze podkreślam, że no, sport to jest... jakby można być super przygotowanym, ale na idealny, znaczy na ten występ, na ten dzień, kiedy masz start, tam się musi tyle rzeczy złożyć, żeby pobiec jak najlepiej, albo żeby pobiec na miarę możliwości danego dnia, że ja wiem, że taki dzień przyjdzie. Tylko i teraz jakby ja się przyjmuję tak samo, też Anastazja o tym często wspomina, ja się przyjmuję opinią ludzi, którzy mnie znają, którzy jakby przyjmuję konstruktywną krytykę jak najbardziej, ale od osób, które jakby znają mnie, zależy im na mnie i mam nadzieję, że dalej będzie tak to funkcjonowało.
0: Myśli pani, że takich... Szukam właściwego słowa, proszę mnie obsobaczyć, jeśli to będzie złe opisanie sytuacji. Takich samorodków jak pani, czyli niezdiagnozowanych za młodu talentów, jest w Polsce dużo, dużo więcej i być może te pokłady polskiej lekkoatletyki są jeszcze nie przebrane?
1: Jestem przekonana, że zdolnych młodych ludzi jest bardzo dużo i mój przykład też pokazywał, że zresztą nie tylko mój przykład, bo pewnie jakbym się cofnęła do czasu podstawówki, gimnazjum, to byłabym w stanie wytypować jeszcze kilka na przykład dziewczyn, które też wykazywały się talentem sportowym. Tylko, że no, w naszym przypadku w szkole, w szkole, do której chodziłam, no nie było nacisku na ten sport. Tak? Tam nie było takiego zainteresowania, takiego życia tą lekkoatletyką. Ja miałam wyniki, bo potrafiłam tak za, powiedzmy, ławki szkolnej wygrać biegi przełajowe na przykład i zakwalifikować się na przykład z powiatu na międzypowiat. Nawet doszłam kiedyś do województwa, gdzie nie trenowałam, tylko to były takie biegi z tych, powiedzmy, zabaw na podwórku z dzieciakami. Byłam wytypowana do kadry, znaczy do reprezentacji szkoły i dużo innych dziewczyn też było uzdolnionych. Wydaje mi się, że tu jest raczej problem z tym, że nie ma osób, które to wyłapują, które chcą to gdzieś tam pociągnąć dalej. Nie chcę się wypowiadać, jak to wygląda z kwestią finansowania i wyłapywania tych talentów, bo jakby no nie mam takiej szerokiej wiedzy na ten temat. No, ale myślę, że na pewno w Polsce mamy zdolnych ludzi. Na 100%. Tylko teraz pytanie, czy ktoś chce to wyłapać, czy oni sami też pokierują tak swoje życia, żeby iść w to lekko, a jeszcze taki, myślę, temat bardzo istotny, czy to się opłaca. Bo to też jest... Mi na przykład zawsze powtarzano, że ze sportu ciężko wyżyć, więc to też jest kwestia, czy lekkoatletyka i jakby rozmawiając z innymi sportowcami, sama już teraz weszłam w ten sport zawodowy i jakby nie było, no to super finansowanie, czy te bezstresowe sprawy finansowe mają zapewnione osoby stopu. Jakby te wszystkie osoby, które gdzieś tam starają się tą swoją karierę sportową rozkręcać i starają się jak najwyższe lokaty, tam jest dużo problemów związanych z finansami i to też na pewno nie pozwala na spokojną głowę i nadawanie z siebie wszystkiego na start, tak? Bo to wszystko jest, to są naczynia połączone, tak?
0: A pani dokłada do tego biznesu?
1: No, powiem tak, no ja zainwestowałam bardzo dużo, żeby być w tym miejscu, w którym jestem. To są obozy, to są diety, to są fizjoterapeuty.
0: Ale już się zwróciło, czy jeszcze nie?
1: Absolutnie nie. Nie. Natomiast mówię, ja się w tym momencie
0: skupiam... Czyli przepraszam, żeby Polacy, którzy kibicują lekkoatletyce, mieli poczucie satysfakcji, że Polka zajęła 12 miejsce na dystansie 10 tysięcy metrów, to pani musiała włożyć w to niemałe swoje pieniądze.
1: Oczywiście, że tak. No, myślę, że no, trzeba na początku też zainwestować, bo, no, bo nikt ci nie przyjdzie, nikt ci nie da, żebyś ty na przykład realizowała swoje marzenia.
0: Przepraszam, oczywiście... ale zwłaszcza pani pewnie byłoby trudniej, no bo gdybym ja był majątnym sponsorem, potencjalnym sponsorem, przedsiębiorcą, ktoś by przyszedł do mnie i powiedział, słuchaj, mam 30 ponad lat, jestem rokującą sportsmenką i na pewno będę miała miejsce w czołówce. No nie uwierzyłbym, pomyślałbym sobie, no jak to się ktoś wymknął systemowi. To już tak na zakończenie, jakie jest pani marzenie?
1: No, moje marzenie, mój cel to, no wiadomo, Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. No i przede wszystkim, żebym do tego okresu była zdrowa, bo jak będę to miała, to wiem, że tam się pojawię.
0: Bardzo dziękuję, Elżbieta Glinka. Mimo złożonej przed samą sobą obietnicy, że na razie dość, na razie cicho, to jednak zdecydowała się przyjść do naszego studia, za co bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również bardzo.
0: To jest audycja Przy Niedzieli o Sporcie. Bądźcie państwo z nami.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
0: Przemysław Iwańczyk, kłaniam się państwu, a ze mną jest Adam Balcer.
8: Dzień dobry, witam.
0: Nie tylko zajmujący się tematyką międzynarodową, ale także kochający futbol, bo futbol właściwie kochają wszyscy, tylko jeszcze o tym nie wiedzą.
8: Tak, i oprócz tego wiadomo, że polityka i sprawy zagraniczne, międzynarodowe łączą się często bardzo z piłką nożną. Tak samo jak kultura, tożsamość, historia w wielu miejscach na świecie, no nie da się zrozumieć, co się dzieje, jeśli się nie orientujemy w klubach piłkarskich, piłkarzach i jakichś bardzo ważnych meczach.
0: Tak, to proszę sobie, szanowni państwo, wyobrazić, że my teraz porozmawiamy o meczu, który odbył się we Wrocławiu, dokładnie przed tygodniem, ale który stanowi dla nas tylko punkt wyjścia. I mimo, że on miał swoje miejsce na wielkim, gigantycznym wręcz stadionie w stolicy Dolnego Śląska, to jednak nie dotyczył żadnego polskiego zespołu. Dotyczył dwóch wielkich firm, mianowicie Manchesteru United, drużyny, która sięgała po Puchar Europy, Ligę Mistrzów, a także Milan, jedną z najbardziej utytułowanych drużyn na starym kontynencie. A tam myślę, że powinniśmy w ogóle też uprzedzić naszych słuchaczy, że spojrzymy na to spotkanie abstrahując od jego wyniku, raczej zagłębiając się w historię obu klubów, kreśląc gdzieś te koleje losu, jakie dotykały i jednych, i drugich, ale też wskazując te związki i Manchesteru United, pochodzącego z takiej przemysłowej, robotniczej Anglii, i Milanu, którego
3: egzemplifikacją jest cała działalność Silvio Berlusconiego.
8: To prawda. Ja myślę, że może zacznijmy od tego, że to są takie dwa wspaniałe lwy, tylko które są już podstarzałe, bo to troszeczkę, można powiedzieć, spauperyzowana arystokracja. Sukcesy tych klubów to są, kibice są mocno sfrustrowani obu tych klubów. Czasy, o których można powiedzieć, są zamierzchłe. Szczególnie w przypadku, myślę, Manchester United. Przypomnijmy, że ostatni raz on zdobył mistrzostwo Anglii 13 lat temu, tak? No to jest i fakt, że równocześnie główny rywal, czyli Citizens, Manchester City, zdominował, oczywiście walcząc z Liverpoolem, teraz z Arsenalem, ale no to jest bardzo frustrujące. I tutaj dostrzegam podobieństwo, bo wspomniałeś o robotniczym klubie. Bardzo długo Milan też był takim klubem postrzeganym jak robotniczy w walce ze swoim rywalem, który był klubem, czyli Interem, który był traktowany jako klub burżuazji. I tutaj można powiedzieć, że Milan w mniejszym stopniu też może być sfrustrowany, ponieważ oczywiście jest trochę lepiej, jeśli chodzi o Scudetto, o mistrzostwo Włoch, niż Manchester United.
3: No, Stefano Pioli potrafił kilka lat temu doprowadzić ten zespół do mistrzostwa.
8: I nawet grali, przypomnijmy, właśnie z Interem przegrali półfinał Ligi Mistrzów, ale jak znowu spojrzymy na te sukcesy i jak wspomniałeś, tą złotą epokę zmarłego kilka lat temu Silvio Berlusconiego, no to też może być ta frustracja, szczególnie, że oprócz Juve, Turynu, no to ten główny rywal, czyli Inter Mediolan w ostatnich kilku latach zdobywał mistrzostwo Włoch, doszedł do finału Ligi Mistrzów i no przykrywa, jest w cieniu tego klubu niestety z perspektywy kibiców Milanu, głównego rywala, bo to oczywiście wiemy, że te derby obu, tak samo jak w przypadku Manchesteru, są bardzo ważne. Nazwane są we Włoszech od tej figury, która jest na katedrze w Mediolanie. I teraz tak, to co jest za to ciekawe, że oba te kluby są z miast, że jak wspomniałem już o...
3: Na M,
8: tak. I mamy też oczywiście sąsiadów, czyli Turyn w przypadku Mediolanu, a Liverpool, gdzie jest oprócz Liverpoolu Everton, w przypadku Manchesteru. I co widzimy, że te bardzo, tak jak wspomniałeś, przemysłowy region, tak samo jeśli chodzi o Liverpool, bardzo ważny port, to tutaj mamy dwa koła zamachowe gospodarki włoskiej, te dwa miasta, Mediolan i Turyn. No to te kluby, jak sobie przyjrzałem przed rozmową z tobą, przyjrzałem się, prawda, kto zdobywał mistrzostwo obu tych krajów, Włoch i Anglii, no to ta czwórka z północy Anglii i z drugiej strony właśnie dwa kluby z Mediolanu, Juventus, no i kiedyś jeszcze Torino, no to jest naprawdę wyraźna dominacja, jeszcze większa w przypadku włoskim niż angielskim. W odróżnieniu od, tutaj mamy niesamowite, jak spojrzymy, Roma i Lazio, i Rzym jak słabo wypada, chociaż jest stolicą, to pokazuje tą specyfikę Włoch jako tego kraju z tą bardzo silnymi różnicami regionalnymi. A w Anglii, oczywiście wiadomo, mamy Arsenal, Chelsea, Tottenham z Londynu i teraz nawet chyba jest 6 klubów, tak, aż w Premier League z Londynu, ale i tak te kluby w porównaniu z tą północą, tą przemysłową, tekstylno, bo to można przyrównywać w Polsce do Łodzi, trochę też do Górnego Śląska, tak? Można powiedzieć, że wypadają znacznie gorzej. Teraz Arsenalu.
3: Tak, możemy jeszcze iść dalej, wyżej właściwie i odnotować Newcastle, który bierze udział w Lidze Mistrzów. Ale wiesz co, chciałbym, żeby nasza rozmowa też opierała się na anegdocie. Otóż mój kolega Jacek Sarzało był pod koniec ubiegłego wieku w Manchesterze i obserwował tam mecz Manchesteru United, ale postanowił odwiedzić stadion The Citizens. Notabene ubrały się w bardzo prowokacyjną koszulkę, bo to jest odcień błękitu, który towarzyszy Manchesterowi City.
8: Nie chciałem tego zrobić, szczerze mówiąc. Wyszło to bardzo, przepraszam.
3: Niech tak zostanie.
8: Panów czerwonych diabłów. Skończę
3: te anegdoty. Wyobraź sobie, że on poruszał się po Manchesterze, już docierał powoli do miejsca, w którym swój stadion ma City i napotkał ludzi stojących na przystanku. I podjechali samochodem, odkręcili szybę, bo jeszcze wtedy szyby były odkręcane, a nie opuszczane, i zapytał, przepraszam, jak tu dotrzeć na stadion Manchesteru City. Ale że trafił na kibiców Manchesteru United, no to ci z angielskim charakterystycznym, pythonowskim wręcz humorem, zapytali, przepraszam, co? Manchester City. Pierwsze słyszę. To wiesz, to tak jakby tak. Zapytać o, nie wiem, pomnik Chopina, czy też syrenki w Warszawie, w Warszawie Grodowite.
8: Słuchaj, ja ci powiem coś takiego, że mam podobne doświadczenie i to jest różnica na pewno, jak porównamy Milan versus Inter i The Citizens i United, bo pamiętam, jak byłem młody, były takie czasy i wtedy był bardzo popularny zespół Oasis, który no bardzo ukształtował.
3: A, to City.
8: Tak.
3: I który właśnie, jesteś rocznik?
8: No może nie grzebmy, niedługo będę świętował pół wieku.
3: To widzisz tak jak ja za rok.
8: Tak.
3: Mówisz, bo to są okresy kibicowania tak.
8: I wtedy pamiętam, drużynom. Że ja sam, to były te czasy, kiedy ja sam się zastanawiałem, bo przeczytałem o tym zespole, no, który miał wielki wpływ na historię, tak jak Beatlesi z Liverpoolu, to tutaj, prawda, Oasis z Manchesteru, że są fanami obywateli, i tak się zastanawiałem, kurczę, co to jest za klub? Musiałem coś więcej poczytać, bo to, co się bardzo zmieniło, że ten Inter rywalizował z Milanem od dekad. A tak naprawdę to, co się stało, co oczywiście sfrustrowani kibice United wypominają, że to te pieniądze z Zatoki Perskiej i tak dalej. Citizens no bardzo się zmieniło, to kojarzone będzie zawsze już na przykład z Guardiolą, prawda? To są te ostatnie kilkanaście lat, tak? Wcześniej no oni byli tak bardzo wyraźnie w cieniu United, który, tak jak wspomniałeś, no tak jak no Milan, no można się zasadnie no, nabijać ze świętej pamięci premiera Włoch, który był najdłużej oprócz Mussoliniego, którego no nie był demokratycznym politykiem, to jeśli chodzi o demokratycznych włoskich polityków, no to Berlusconi, przypomnijmy, pod względem liczby lat, jak był premierem, to drugie miejsce ze wszystkich demokratycznych premierów Włoch. No, oczywiście postać groteskowa, czasami komiczna, no ale no niezwykle skuteczna jako polityki. No szczerze mówiąc, jako fan piłki nożnej, no to ten klub zawdzięcza mu bardzo dużo, włącznie z tym, że często ludzie nie zdają sobie sprawy, że jest współautorem hymnu tego klubu. A w ten sam okres mniej więcej to jest ten no, niesamowity trener, który, no, czyli Sir Alex Ferguson, który no, świetnie nadawał się też pod względem swojego światopoglądu, bo jest zdeklarowanym lejburzystą, Partia Pracy, czyli Lewica, i który do tego... przeciwnik niepodległości szkockiej. On się też bardzo zaangażował, jak było referendum przeciwko niepodległości Szkocji, właśnie też taki brytyjski w tym sensie, i który, no, ile on był trenerem? Od 86 do no, 20 kilka lat. To jest niesamowite. Znowu co widzimy z tym Milanem i Manchesterem, że jest taka sytuacja. To są kluby, które od pewnego czasu, to też jest, no, jak spojrzymy na to, trenerzy zmieniający się troszeczkę jak na jakiejś karuzeli. Coś Adam, odbija na jakości.
3: Kto to jest?
8: To jest Sir Alex Ferguson.
3: To jest,
8: ale to jest zdjęcie sprzed Jezus Maria.
3: Z 99 no. roku. Zaraz ci powiem dokładnie, z 98.
8: On ma teraz 80 chyba 4 lata.
3: Dobrze, kto zrobił to zdjęcie?
8: Ojej.
3: Tu mamy Petera Schmeichela, tutaj mamy przedstawiciela delegacji Manchesteru United, a tutaj jest autor zdjęcia. Przeczytaj.
8: Przemysław Siwańczyk, to chyba ty.
3: Tak. I wyobraźcie sobie państwo, to jest artykuł z Gazety Wyborczej Łódzkiej. W 98 roku Manchester przyleciał do Łodzi. Grając w eliminacjach Ligi Mistrzów z łódzkim klubem sportowym, który akurat wtedy był mistrzem Polski. Warunkiem lądowania w Łodzi było to, że piłkarze przylatują samolotem, są niepokojeni przez nikogo, nie odbywa się żadna odprawa, nie było strefy Schengen, no tak, mimo że Wielka Brytania wtedy należała do Unii Europejskiej, ale Polski tam przypadkiem jeszcze nie było. No więc oni mieli przesiąść się z samolotu do autokaru. A że znałem kierowcę, który ich wiózł, bo na co dzień pracował jako kierowca łódzkiego klubu sportowego, to zapytałem, a Grzesiu, co ty lubisz wieczorami? pić i żeby to nie były napoje gazowane. Albo niech będą gazowane, powiedz mi tylko, co lubisz, bo chciałbym się jakoś zrewanżować. Ale za co? Odpowiedział Grzegorz kierowca. Ja mówię, za to, że na chwil kilka stanę się twoim zmiennikiem. Ja zostanę w twoim autokarze, a jak wejdzie Sir Alex Ferguson i jego piłkarze, a na pokładzie było tam kilka znamienitych gwiazd, no to ty powiesz, to jest mój zmiennik. Ja mówię, on mówi, okej, nie ma sprawy. No i wyobraźcie sobie państwo, że podjeżdżamy na tę płytę lotniska, ja i pan Grzegorz jako kierowca i rzeczywiście wsiadają piłkarze i oficjele Manchesteru. Ponieważ siedziałem zaraz za kierowcą, to Sir Alex Ferguson, jeszcze wtedy nie Sir, usiadł za mną razem ze Steve'em McLarenem, ze swoim asystentem. A dalej siedzieli Peter Schmeichel, bracia Neville'owie, David Beckham, był tam także Jordi Cruyff, syn legendarnego Johana Cruyffa. Mieliśmy Denisa Irwina. Mieliśmy
8: Ryan Giggs,
3: Roy Keane. No i pyta mnie Sir Alex Ferguson, a kim ty w ogóle jesteś? Ja mówię, ja jestem zmiennikiem kierowcy. No to opowiedz mi coś o Łodzi. No i zacząłem rozsnuwać tę historię, jako że Manchester United z Widzewem niegdyś grał także w europejskich pucharach. Na koniec zapytałem, czy, bo miałem aparat, byłem wyposażony, ale nie w smartfona, tylko w taką, wiesz, smienę. Czy mogę wykonać kilka zdjęć? Powiedział, tak, oczywiście, no bo przecież zmiennik kierowcy, no co on z tymi zdjęciami zrobi? Poza tym trzeba było je wywołać. I zacząłem robić te zdjęcia. Peter Schmeichel, jak widzisz, tu się uśmiechnął nawet. No nie, to jest ponura twarz raczej. Tak. David Beckham zaczął grozić mi palcem, ale później jako jeden z nielicznych miał telefon komórkowy i chyba dzwonił do Wiktorii. A właściwie jestem tego pewien. Ale wiesz, postanowiłem, szanowni państwo, też zrobić psikusa swoim kolegom, którzy no, chcieli dotknąć tych piłkarzy Manchesteru, przyjeżdżających do Łodzi. No więc zastosowałem taki mały fortelik, a miałem wtedy 21 lat. Otóż przed łódzkim Grand Hotelem zatrzymał się autokar, tam szpaler, policja, nie można było, wiesz, tak jak czerwony dywan. I wychodzą piłkarze Manchesteru. Nie, najpierw trener, bo on przecież ma pierwszeństwo. On wyszedł, wyszło kilku innych piłkarzy. Ja się tam wpasowałem, żeby wyjść między nimi. Nie chciałbyś widzieć, jakie miny mieli ci wszyscy, którzy mnie znali, kojarzyli i zobaczyli mnie, że jechałem z piłkarzami Manchesteru. No, to taka
8: czy ty w ogóle jesteś z Łodzi?
3: Tak.
8: Tak. Okay,
3: czyli dobra. Więc ta historia Manchesteru we mnie siedzi bardzo, bardzo
8: wiesz
3: głęboko.
8: Co, to akurat,
3: ale smaczne czy nie?
8: Tak, bardzo, bardzo. Wiesz co, między tymi dwoma...
3: Przepraszam ci, jeszcze tylko opowiem. Zostałem opisany nawet w książce, która nosiła rozdział w tytule z Fergusonem na sąsiednim siedzeniu.
8: Tak. No. Słuchaj, no to co jest też bardzo ciekawe, bo powiedziałem o tych wyleniałych lwach, tu można by powiedzieć raczej diabłach, bo oba te kluby też się mówi, że jedna z nas...
3: Ze stępionymi widłami.
8: Tak, tak. No nie, z perspektywy kibiców jest to frustrujące, jak powiedziałem. Mówi się o nich, że są to diabły. Przypomnijmy też, że tak jak pokazałeś to zdjęcie, no to jest ta epoka, ta właśnie lata 90. i lata te początek XXI wieku, kiedy bezdyskusyjnie no te oba kluby są potęgami i osiągają wielkie sukcesy. I tych piłkarzy, których wymieniłeś, to tak samo mamy taką plejadę no, wybitnych piłkarzy. Ja na przykład no, nie ukrywam, że zawsze mam słabość do, jak mówiliśmy, powiedziałem na początku, że polityka łączy się, kultura, tożsamość. Ja, no wiadomo, interesuję się na przykład Bałkanami, Turcją, no to lata 90. w przypadku Milanu, no są piłkarze wybitni typu Zvonimir Boban, którzy mieli wielki wkład w te sukcesy, jak Dejan Savicevic. Dzisiaj panowie, którzy no, rządzą, na przykład jeden jest prezesem Dinama Zagreb.
3: A wiesz co, przepraszam, ja mam nadzieję, że kiedyś porozmawiamy o meczu piłkarskim, który w ogóle rozpoczął wojnę na Bałkanach, bo taki był.
8: Tak, tak, ze Zvonimirem Bobanem w akcji.
3: Tak, ale to
8: czy
3: nie...
8: Dejan Savicevic, który od wielu lat jest prezesem Czarnogórskiej Federacji Piłkarskiej.
3: Ale to zostawmy sobie jako wątek poboczny.
8: Kolejna inna, znaczy moim zdaniem taka ciekawa rzecz, jeśli chodzi o te dwa kluby, bo pewnie wszyscy się zastanawiają, dlaczego Milan, a nie Milano, jak jest po włosku, nazwa miasta, to jest ten sposób, że trudno pewnie znaleźć tak dobry klub na świecie, bo tak jak wspomniałeś, no sukcesy to jest, przypomnijmy, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów i Puchar Europy, to jest drugi klub po Realu Madryt, pod względem zdobytych trofeów właśnie AC Milan, no to klub został założony przez Anglika Herberta Kilpina, który został tak, założycielem, takie były czasy, że człowiek, instytucja, orkiestra był też pierwszym trenerem, pierwszym kapitanem i no jego wkład, oczywiście miejscowi powiedzą z Mediolanu, że oprócz tego fajnie, że Milan w języku tym lombardzkim, który jest podobny do włoskiego, ale regionalnym, że to się mówi Milan, a nie Milano, ale to jest właśnie ten ślad tego, tej bardzo silnej połączenia z Anglią. I jeśli chodzi o właśnie AC Milan. I no myślę, że pewnie znaleźlibyśmy jakichś poszczególnych piłkarzy, którzy grali w obu tych klubach, chociaż nie byłoby ich zbyt wielu, bo to nie jest tak, że tak jak wymieniłeś tych piłkarzy z Manchester United, to były, ja zawsze miałem skojarzenie z tym klubem, jak z czasami jego potęgi, tak, że to był taki mocno brytyjski klub, chodzi mi o Wyspy Brytyjskie, czyli oprócz oprócz Anglików, Szkoci, Irlandczycy, Walijczycy.
3: Słuchaj, ty mówisz, a ja muszę, wiesz, poszperać we własnej pamięci. Oczywiście, że mam takiego piłkarza i z twojej ulubionej Turcji. On pochodzi, to jest Hakan Çalhanoğlu.
8: Tak, Çalhanoğlu, tak, on był.
3: Czyli nie MG, tak, ale tak. W języku komentatorów, tak, to nie ma znaczenia.
8: Çalhanoğlu, który też grał
3: w Milanie 4 lata, a potem przeniósł
8: teraz
3: się
8: jest
3: do Interu.
8: Do odwiecznego wroga i tak, on pasuje do tej układanki. No, mamy trenera, który dzisiaj, no myślę, wygrywając we Wrocławiu, Ruben Amorim, trener portugalski, który próbował, był jednym z tych wielu trenerów, którzy próbują po Fergusonie coś zrobić z tym klubem. No nie udało mu się z Manchesterem United. No może mieć jakąś satysfakcję, że wygrał we Wrocławiu 4-2.
3: A wiesz, że to był trener i myślę, że też warto kibicom niepiłkarskim o tym opowiedzieć, który został dwukrotnie sprzedany. Ruben Amorim najpierw...
8: Sprzedany.
3: Najpierw błysnął jako trener Bragi. I kiedy tam zaczął robić świetną robotę, notabene poznałem osobiście jego asystenta Carlosa Fernandesza, kiedy był w Polsce. Mamy zresztą wspólny kontakt na Facebooku i też będąc w Portugalii kilkukrotnie natknąłem się na niego. Ruben Amorim został kupiony przez Sporting, uważaj, za 10 milionów euro. Ale kiedy zgłosił się Manchester...
8: Wliczając pensję? Czy...
3: Nie, to odstępne. To tak jak gdybyś z jednej roboty, jakby, nie wiem, podcast inny, czego ci życzę albo nie życzę jako pracownik też Radia Tok FM, zaproponował ci robotę na kanwie twojego podcastu, który prowadzisz z Pawłem Sulikiem i zapłacił 10 baniek twojemu pracodawcy.
8: Euro oczywiście.
3: Tak. No i on przeszedł do Sportingu Lizbona.
8: Tak, United to przebił.
3: Nie, też zapłacił dychę.
8: Aha, rozumiem. To
3: czyli
8: już taka
3: dycha za dychę, rozumiesz?
8: Dycha za dychę, rozumiem. Myślałem, że...
3: A być może była tam klauzula taka wpisana na podstawie której on przeniósł się na Wyspy i tam kariery nie zrobił. Wiesz co, zaszkodził mu chyba Bruno Fernandes, który gra, który we Wrocławiu nie wykorzystał rzutu karnego. To tak na marginesie. Chociaż mieliśmy o sporcie w ogóle nie gadać, wynik jest w ogóle nieistotny. No to tak wyglądała ta historia. Ale wracając do Milanu, ja dziwię się, ponieważ jesteśmy tymi równolatkami, czy nie?
8: Tak.
3: No.
8: Prawie.
3: Prawie.
8: Jestem troszeczkę starszy, ale minimalnie.
3: No, to mnie zafascynował Milan z Holendrami w składzie, który miał Julita, Van Bastena i Ricarda.
8: Trójkę, którą załatwił Silvio Berlusconi. Na tym zbudował tą potęgę.
3: I Arrigo Sacchi w roli legendarnego trenera.
8: Świetna drużyna i potem te sukcesy lat 90. Ja pamiętam, że wtedy właśnie też ze względu właśnie na ten wątek bałkański, to też... Tak jak miałem słabość wtedy, pamiętam, do PSG z Georges Weah, który się próbował rozpychać, ale wtedy go Milan właśnie rozniósł.
3: Przepraszam, to jest aktualny wciąż prezydent Liberii, tak?
8: To powiem ci, że nie wiem, czy on jest cały czas prezydentem.
3: No, ale w każdym razie miał prezydenturę.
8: Tak, zrobił karierę. I wtedy pamiętam, że właśnie Dejan Savicevic strzelił dwie bramki i potem Boban i zostali naprawdę tak skarceni przez Milan. I potem był ten jeden z niesamowitych finałów, kiedy 4-0 dostała od nich solidne manto lanie Barcelona. I to też, to była kolejna taka, tutaj trzeba oddać Berlusconiemu, tak jak powiedziałem, postać groteskowa momentami, ale jako facet zarządzający klubem piłkarskim, można powiedzieć, do czego się dotknął, to zamieniał to w złoto.
3: A wiesz, że jeszcze pamiętam Milan z Carlo
8: Ancelotti. I pamiętam jeszcze jedną rzecz.
3: Carlo Ancelotti w składzie?
9: trenerem Carlo Ancelottim, który teraz jest dziadkiem Ancelottim. On jeszcze grała, pamięć jest na tyle niezawodna,
8: wiesz, że... Wiesz, no niedawno umarł znakomity piłkarz.
9: Cobarezzi. No i właśnie chciałem, żebyśmy na koniec złożyli
8: jeszcze jak hołd. Jesteś, tak, oczywiście. Tutaj jeszcze przy Berlusconim pamiętaj to, co wspomniałeś, no to jest to, co łączy się z polityką. Te sukcesy Milanu to jest jedna z najważniejszych źródeł jego sukcesów politycznych. To trzeba bardzo jasno powiedzieć. Oprócz tego, że wymyślił oczywiście też hasło, które stało się nazwą partii, znaczy nie wymyślił hasło, tylko wziął to hasło Forza Italia, Włochy do przodu, no to przecież na bazie bycia tym właśnie magnatem medialnym, transmisję właśnie meczów...
9: On reklamy wymyślił.
8: Tak. Dokładnie. I sukcesy tego klubu, to było niesamowite, że badania opinii publicznej wtedy przeprowadzone we Włoszech pokazywały, że część spora wyborców, szczególnie mężczyzn, deklarowała: popieram Silvia, bo właśnie widać po piłce, że to jest człowiek sukcesu.
9: Ale większego mizogina chyba w świat futbolu
8: niestety, widział. Tak jak powiedziałem, mówiąc groteskowy, to karykaturalny, to jestem dla niego bardzo delikatny. Tak?
9: Słuchaj, Adam, to tak na koniec, bo zapowiedzieliśmy, że ten hołd złożymy. Franco Baresi, legendarny obrońca, zmarły kilka tygodni temu. Trudno wyobrazić sobie bez niego Milan. Nie byłoby tych sukcesów nawet z tą trójką fantastycznych Holendrów w składzie.
8: Tak, tak, to nie ma wątpliwości. Wydaje mi się, że to jest chyba też to do sprawdzenia, chyba piłkarz, który rozegrał najwięcej meczów w tej drużynie. No, jak wiemy, tam było kilku takich, oprócz niego...
9: Paolo Maldini,
8: piłkarzy z innej planety, jeśli chodzi o obrońców, bo my bardzo często się skupiamy, no też jak jesteśmy dziećmi na napastnikach, a często są naprawdę wybitni obrońcy, a Włosi kiedyś byli pod tym względem znakomici. Teraz.
9: I tak oto, szanowni państwo, wielki mecz, który był wydarzeniem raczej towarzyskim, biorąc pod uwagę liczbę influencerów, którzy zasiedli na trybunach wrocławskiego stadionu, stał się dla nas punktem wyjścia do rozmowy na antenie Radia Tok FM. Bardzo ci
8: dziękuję bardzo.
9: Adam Balcer, który na co dzień futbolem się nie zajmuje, jak słyszą państwo, wiedzę na jego temat ma bardzo, bardzo szeroką. Bardzo dziękuję.
8: Dzięki.
10: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
11: Tok 4.
12: Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM. Mamy już połączenie z panem posłem Robertem Dowhanem, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam wszystkich, witam redaktora.
12: Czytałem pana interpelację ostatnio, najnowszą chyba w sprawie systemu kaucyjnego.
13: Tak.
12: Wymyślają nam bzdury nic nie dające, jak te chore nakrętki, których nie da się odkręcić, czy papierowe słomki. Sami rozbijają się samolotami i limuzynami po Europie i świecie, a ty, naiwny człowieku, wierzysz, że zbawiasz świat. Naprawdę tego nie widzicie? To jest pytanie do pani minister. Czy nie możemy raz być dla ludzi, a nie zawsze przeciwko nim?
13: My tutaj walczymy z tymi nakrętkami, bo sam pan wie, przecież zapewne jest pan kierowcą, że ciężko taki napój otworzyć może się da oczywiście, ale napić się w samochodzie to już
12: ale
13: bardzo ciężko.
12: Ale to jest w ogóle nielegalne, panie pośle, pan wie o tym. Że zajmowanie w czasie jazdy rąk butelką odkręcaną jest nielegalne.
13: A to nie wiedziałem. To powiedzmy, że powiedziałem o sytuacji, która jest na...
12: Bo pan ma, jak pan prowadzi samochód, to ma pan prowadzić samochód. Są takie specjalne butelki, z których można pić w czasie jazdy, z dzióbkami takimi, widział pan pewnie. Takie mają dzióbki.
13: Tak, mają.
12: No, takie bidony
13: to
12: też są.
13: Do każdego wydarzenia trzeba teraz odpowiednią butelkę. Idąc na plażę, odpowiednia butelka do samochodu, odpowiednia butelka. No,
12: jak się prowadzi samochód, to z telefonem też trzeba uważać, jak wiadomo.
13: Chociaż... 12 punktów, panie redaktorze.
12: Właśnie.
13: Nawet jak się stoi w korku.
12: No dobrze.
13: Albo na światłach.
10: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
14: Autopromocja.
15: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
16: Przez część kościoła jest traktowany jak miś skrupówek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
15: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm czwartki.
14: Autopromocja.
15: Reklama.
17: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
18: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
19: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest ich bohaterem, mówi prezydent Zełenski i zatwierdza powstanie Panteonu Narodowego. Kancelaria prezydenta Nawrockiego krytycznie odnosi się do zaproponowanych przez rząd zmian w podatkach. Rodzina lekarki, która na Śląsku leczyła dzieci chore na ołowicę, zapowiada pozew przeciwko Netflixowi. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Dokument pod koniec czerwca został w błyskawicznym tempie przyjęty przez ukraiński parlament. Inicjatywa wywołała wówczas w Polsce duże kontrowersje i pojawiły się obawy, że w Panteonie zostaną upamiętnione osoby odpowiedzialne za ludobójstwo na Wołyniu. Jeszcze przed podpisaniem ustawy Zełenski powtórzył, że decyzja o tym, kto znajdzie się w Panteonie, będzie należała tylko do Ukraińców.
4: W Panteonie upamiętnione zostaną postaci, które przez swoją działalność na rzecz niepodległości dają dziś Ukraińcom natchnienie, aby byli silni. Silni znaczy wolni. Ukraiński Panteon na pewno powstanie i tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nas bohaterem.
5: I tylko Ukraińcy będą wyrażać dla siebie, kto jest naszymi herojami.
3: Panteon ma powstać w centralnym punkcie Kijowa na terenie Narodowego Rezerwatu Ławry Peczerskiej. Sąd w Szwecji zdecydował o aresztowaniu 18-latka pod zarzutem zabójstwa 17-letniej dziewczyny i zranienia 3 chłopców. Domniemany sprawca wtargnął w piątek z mieczem do szkoły w Brynälskolan w Fagersta w środkowej Szwecji. Jak podały lokalne media, podejrzanym o atak jest uczeń tej samej placówki, który wcześniej między innymi został skazany za pobicie kolegi. Motyw działania sprawcy nie jest znany, a posiedzenie sądu w sprawie aresztu odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Proponowane przez rząd zmiany podatkowe mogą zostać zawetowane przez prezydenta. Środowisko Karola Nawrockiego już odnosi się krytycznie do propozycji rządu, by roczne przychody na poziomie od 130 do 150 tysięcy złotych objęte były niższą 24-procentową stawką podatkową. W rządowym projekcie nie ma mowy o obiecanym podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
6: Pan premier Donald Tusk w roku 2023, kiedy szedł do wyborów, mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi.
3: Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda ocenia natomiast, że powodem krytyki prezydenta jest zawarta w projekcie podwyżka podatku CIT dla najbogatszych przedsiębiorców.
7: Karol Nawrocki stał się niewolnikiem deklaracji, którą podpisał Sławomirowi Mentzenowi. Choć opowiada, że jest bardzo silnym i niezależnym politykiem, to tak naprawdę ten kawałek papieru, który został podpisany w Toruniu, rządzi tym silnym i niezależnym prezydentem. To jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
3: Rząd szacuje bowiem, że na zmianach w progach podatkowych skorzystałoby 3,5 miliona Polaków, których dochody mieszczą się w przedziale od 11 do 12,5 tysiąca złotych. Kolejne ognisko wścieklizny pojawiło się w kraju, tym razem na Lubelszczyźnie. Chorobę wykryto u lisa w gminie Janów Podlaski. Zwierzę błąkało się w pobliżu zabudowań i niepokoiło mieszkańców. Służby apelują, aby w takich sytuacjach nie zbliżać się do zwierząt. Dzikie i chore zwierzęta często zaczynają zachowywać się jak te domowe, przypomina lekarz weterynarii Monika Michałowska.
8: Bardzo często obserwuje się utratę takiego naturalnego lęku przed człowiekiem. Te zwierzęta wręcz zachowują się jak zwierzęta domowe. Często występują objawy nerwowe, to mogą być różnego rodzaju porażenia, niedowłady, skręty szyi. U zwierząt domowych może to być agresja nadmierna.
3: To już trzecie w tym roku potwierdzone ognisko wścieklizny w Polsce. Choroba przenosi się przez kontakt ze śliną zakażonego zwierzęcia, najczęściej przez pogryzienie. Trwa spór z Netflixem o przedstawienie postaci profesor Bożeny Hager-Małeckiej w popularnym serialu Ołowiane dzieci. Rodzina znanej śląskiej lekarki i naukowczyni zapowiada złożenie pozwu sądowego, ponieważ nie udała się próba polubownego załatwienia sprawy. Pełnomocnik rodziny, mecenas Krzysztof Bryguła, wyjaśnia, że zdaniem krewnych wybitną lekarkę ukazano w złym świetle. Profesor Hager-Małecką w serialu zastąpiono fikcyjną postacią Krystyną Berger, którą gra Agata Kulesza.
9: W ocenie rodziny jest to kreacja decyzja krzywdząca, zawierająca nieprawdy, przez co dobre imię oraz pamięć o historii pani profesor Bożeny Hager-Małeckiej doznała istotnego uszczerbku.
10: Czego domaga się rodzina od Netflixa?
9: Rodzina domaga się przeprosin, domaga się ekranu przed lub po każdym z emitowanych odcinków, w których będzie informacja o tym, że postać profesor Berger jest postacią fikcyjną i nie można jej łączyć z profesor Hager-Małecką, oraz domaga się zadośćuczynienia, które zostanie przeznaczone na założoną fundację imienia świętej pamięci profesor Bożeny Hager-Małeckiej.
3: Serial Netflixa opowiada o dr Jolancie Wadowskiej-Król, która ratuje śląskie dzieci chore na ołowicę. W rzeczywistości profesor Bożena Hager-Małecka jako pierwsza zdiagnozowała chorobę u dziecka mieszkającego w pobliżu Huty Szopienice. Nad Grecję nadciągnęła kolejna fala upałów, a wraz z nią temperatury do 40 stopni Celsjusza, poinformował Urząd Meteorologiczny, cytowany przez lokalne media. Temperatura, jaką wskazują termometry, to jedno. Wysoka wilgotność powietrza sprawi jednak, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze wyższa, a upały bardziej uciążliwe. Na początku tygodnia szczególnie wysokie temperatury utrzymają się w zachodniej Grecji i na Peloponezie, gdzie wiatry północne schodzące z wyżej położonych terenów będą dodatkowo ogrzewać powietrze. Lekkie ochłodzenie, ale i silniejsze wiatry prognozowane są w Grecji w drugiej połowie tygodnia. Jaka pogoda w nadchodzącym dniu czeka nas w Polsce? O tym już za moment, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południu i na zachodzie. Poniedziałek na południu i południowym zachodzie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze zachmurzenie okresami będzie wzrastać i prognozowane są przelotne deszcze. W północnej i północno-wschodniej części kraju mogą wystąpić burze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Ale mamy wejście.
1: Wspaniałe.
0: Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mariusz Kurz przy mikrofonie. Ze mną w studiu jak zwykle współgospodarz naszej audycji Krzysztof Tomasik.
1: Dobry wieczór.
0: Lepiej późno niż wcale. Ta audycja LGBT na falach Radia Tok FM. LGBT, czyli lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe. Skrót, który można wydłużać, ponieważ mniejszości seksualnych czy płciowych
1: jest więcej.
0: Jest więcej. Zawsze Państwu ten skrót na początku
1: przypominam i
0: rozszyfrowuję, więc tym razem też. Dla Państwa to bez różnicy, ale my witamy dzisiaj z nowego studia, więc jesteśmy tym bardziej podekscytowani. Jeszcze dodatkowo mieliśmy takie wejście, to Krzysiu wymyślił.
1: I to nie jest przypadek, Przez dzisiaj właśnie w audycji, kiedy będzie się wydawało na przykład, że jakieś kwestie, nazwiska, o których rozmawiamy, nie są Państwu znane, to właśnie wystarczy sobie przypomnieć ten przebój YMCA zespołu Village People i to będzie przypomnienie, że to jest właśnie ta piosenka, która rozsławiła i uczyniła właściwie nieśmiertelnym bohatera dzisiejszej audycji.
0: Właśnie, bo to nie tylko dlatego, że tęczowy hymn, tu puściliśmy YMCA i Village People, stoi za tym dużo ważniejsza przyczyna, właściwie cały temat naszej audycji.
1: Tak, o której będziemy mówić.
0: Tak.
1: Bo najpierw chciałeś powiedzieć o...
0: Najpierw chciałem powiedzieć to, co się dzieje tu i teraz.
1: Informacjach, tak?
0: Czyli to, co się dzieje w

0: że tych aktów wydano około 200, zdaje się, że 180 kilka. No i zobaczymy, jak to teraz będzie z tymi aktami, z tym wydawaniem aktów transkrypcji.
1: W praktyce.
0: I czy zdarzą się takie urzędy, które będą odmawiały, ponieważ słychać głosy,
1: Ponieważ takie urzędy już były, które zbywały, odsyłały, na przykład znana historia poznańska.
0: A teraz to odmawianie będzie po prostu łamaniem prawa, łamaniem rozporządzenia ministra cyfryzacji i ministra spraw wewnętrznych i administracji. Także to rozporządzenie...
1: Będziemy się temu przyglądać.
0: Tak, będziemy się przyglądać. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie szło. A druga sprawa to jest taka informacja, że na pierwszym wrześniowym posiedzeniu Sejmu będzie głosowane weto prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej, czyli do tej ustawy o quasi związkach partnerskich.
1: Znaczy tej ustawy, która wykiełkowała z ustawy o związkach, tak z jest. Projektu ustawy o związkach tak partnerskich.
0: Żeby weto prezydenta obalić, trzeba sporo więcej niż połowy, niż większości głosów.
1: Niż te głosy, którymi dysponuje koalicja rządząca.
0: W związku z tym nie spodziewamy się, że
1: niestety,
0: że weto zostanie obalone.
1: Ale i tak to będzie ciekawe zobaczyć, kto głosował, w jaki sposób, czy na przykład, czy tutaj na przykład też ta koalicja rządząca będzie jednomyślna, czy być może wśród prawicowych posłów, posłanek ktoś się wyłamie, to też będzie znaczące.
0: Dziś ministra Kotula wypowiadała się i mówiła, że zna całkiem może nie potężną grupę, ale grupkę posłów Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, którzy tak naprawdę są za tą ustawą.
1: Ale tylko prywatnie,
0: tylko w kuluarach sejmowych, a nie na mównicy sejmowej, nie na sali sejmowej.
1: Tak się niestety tego obawiam. Właściwie w tej chwili koalicja rządząca powinna robić takie próby sądowania posłów prawicowych i przeciągania ich rzeczywiście na swoją stronę.
0: Może robi, nie wiemy.
1: Tak, żeby to weto prezydenta mogło być odrzucone. No ale jak to będzie, to zobaczymy. To też oczywiście będziemy obserwować.
0: Tak jest. A teraz tematyka
1: naszej audycji dzisiejszej.
0: A teraz tematyka naszej audycji. Jesteśmy oczywiście dalej LGBT, wiadomo, ale dzisiaj
1: będziemy bardziej
0: historycznie. I proszę państwa, dzisiaj mamy taki pomysł. Właściwie Krzysiek przygotował naszą audycję i ja występuję, właściwie mogę wystąpić...
1: W roli pytającego.
0: W roli słuchacza. Jestem w podobnej roli jak państwo, którzy nas słuchają, z tym, że mam pewną przewagę, ponieważ mogę zadawać pytania. Państwo niestety nie mogą. A ja mogę, więc postaram się być głosem wszystkich państwa. I jak nie będę czegoś wiedział, to...
1: Być może ja też nie będę wiedział, ale zapytam. To się okaże.
0: Wiem jedno, bo tyle wiem, że bohaterem naszej dzisiejszej audycji jest Jacques Morali. Morali. I co dalej?
1: Ale najpierw jeszcze powiem o genezie tej dzisiejszej audycji, ponieważ to już jest swego rodzaju tradycja. Ja rzeczywiście bardzo tego pilnuję i dbam o to. I zawsze już od kilku lat w wakacje robimy właśnie taką audycję muzyczną, przypominającą jakąś queerową postać z przeszłości z muzyki. Ze świata muzyki.
0: Brąski Beat na przykład był.
1: Kilka lat temu był Brąski Beat, a na przykład rok temu pamiętam, że mówiliśmy o Divine, boskiej, wspaniałej Divine.
0: Rzeczywiście, tak.
1: Śpiewającej aktorce, drag queen, fantastycznej zupełnie postaci.
0: A jeszcze wcześniej mówiliśmy o Sylwestrze.
1: Tak. Tego nie pamiętam, ale to jest bardzo,
0: Nie pamiętasz, że...
1: To jest bardzo możliwe, że całą audycję poświęciliśmy Sylwestrowi. W każdym razie zachęcamy państwa do odnalezienia tych audycji sprzed lat i wysłuchania ich. One powinny być w podcastach w Radia Tok FM. A dzisiaj wybrałem postać Jacques'a Moraliego, tak jak już powiedziałeś. Jacques Morali, to nazwisko pewnie państwo wiele nie mówi, ale właśnie kiedy już się powie, że to jest autor tej piosenki, tej słynnej piosenki, której słuchaliśmy na początku,
0: YMCA.
1: Czyli YMCA i tak naprawdę pomysłodawca nie tylko tej piosenki, którą napisał, ale też w ogóle pomysłodawca całego zespołu
0: Village People. Mm-hmm.
1: I twórca wspaniały i fantastyczny, no to będzie, to już wyda się chyba bliższy.

0: A taki pretekst jest taki, że w listopadzie w tym roku minie 35 lat od śmierci Jacques'a Moraliego, więc tutaj już zdradzam puentę. Jest to rzeczywiście postać już historyczna, która nie żyje od 35 lat.
1: Był gejem
0: i to, co jest ważniejsze, że nie tylko, że był gejem, ale przede wszystkim on w swojej twórczości i w swojej działalności zawodowej starał się ten temat, ten wątek, tą kwestię przemycać, bo ponieważ będziemy mówić...
1: Trudno mówić, że podnosić, tak, że opisywać, tylko przemycać, bo to były takie czasy.
0: Tak, ale on przemycał to na tyle silnie, że właśnie tutaj mamy do czynienia z hymnami gejowskimi, jak zresztą później się okaże.
1: Zresztą Village People, nazwa Village People, czyli ludzie ze wsi, to wcale nie chodzi o ludzi ze wsi, tylko chodzi o dzielnicę Nowego Jorku, Greenwich Village, czyli tą gejowską dzielnicę. Więc to było też takie mrugnięcie oka do tęczowej
0: publiczności. Nawet więcej niż mrugnięcie oka. Tak. I do tego oczywiście przejdziemy. Ja na początek powiem, że Jacques Morali urodził się w 1947 roku w lipcu.
1: Czyli miałby 79 lat.
0: Tak, a są też takie źródła, ponieważ tak jak się państwo domyślają, no nie jest to taka postać, o której wyszło miliard książek i po prostu można sobie wziąć jego biografię i wszystko przeczytać. To są raczej rozrzucone jakieś takie informacje, które można próbować składać, także poprzez słuchanie jego muzyki, ponieważ on ma ogromny dorobek jako producent, jako autor tekstów, jako właśnie pomysłodawca kilku
1: zespołów. Ogromny dorobek, a żył 44 lata. Teraz tak, pomyślałem sobie, że...
0: Wszystko, co najważniejsze, zrobił przed 40.
1: On właściwie żył w taki, jak Freddie, wiesz, jeśli chodzi o daty, bo Freddie Mercury 46-91, a on 47-91. I przyczyna śmierci?
0: AIDS.
1: No właśnie.
0: I do tego też dojdziemy, to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo istotna, tutaj istotna kwestia. W ogromnym skrócie, ponieważ tutaj nie mamy dużo czasu, a chcemy też jeszcze zaprezentować muzykę Jacques'a Moraliego. Urodził się, był Francuzem urodzonym w Maroko, w rodzinie marokańsko-żydowskiej z takimi korzeniami, ale był Francuzem, dorastał we Francji i tam zaczął swoje takie pierwsze próby muzyczne, kompozytorskie, DJ-skie właśnie we Francji. I na początku lat 70. spotkał takiego faceta, innego robiącego w muzyce, można powiedzieć, Henry'ego Belolo, także Francuza, także urodzonego w Maroku i także z podobnymi...
1: Belolo. Morali i Belolo,
0: Także z podobnymi korzeniami. I mimo, że właśnie jeden był gejem, drugi był hetero, oni się spiknęli i rzeczywiście zaczęli razem coś kombinować. Działać, próbować. Te pierwsze próby, ich takie producenckie, wydawnicze, były jeszcze we Francji, ale tak naprawdę kluczowy był pomysł, żeby wyjechać na podbój Stanów. Tak, i próbować tam coś robić. Belolo, z tego, to są sprzeczne informacje, ale tam z tego, co wyczytałem, to Belolo wyjechał w 73 roku. Morali jakoś miał w 75. No to zresztą nie ma aż takiego wielkiego znaczenia.
1: Połowy lat 70. mniej więcej wyjechali, tak?
0: Pomógł im. Spadniesz z krzesła. No. Stylista fryzur, bardzo, bardzo znany, który między innymi był stylistą fryzur Cher, Elizabeth Taylor i Farrah Fawcett.
1: No to już spadłem z krzesła, Krzysiu.
0: Nie, proszę państwa, nie spadł. No. Z krzesła siedzi ciągle. Także rzeczywiście tutaj radio też jest sztuką iluzji, sztuką kłamstwa. W każdym razie rzeczywiście oni dzięki niemu nawiązali takie kontakty wydawnicze. Już skracając tą historię, założyli wytwórnię, czyli tak naprawdę firmę producencką, która w zamierzeniu miała wydawać płyty.
1: A jednocześnie to był czas, gdy szturmem wchodziło disco, nie?
0: Tak, i oni właśnie w tym disco robili.
1: No właśnie.
0: I to, był właśnie ten czas i ich pierwszy projekt, pierwszy wymyślony zespół, to był zespół Ritchie Family, The Ritchie Family. Trzy czarne, fantastyczne dziewczyny, które śpiewały właśnie disco. Ich pierwszy przebój Brazil to było połączenie takich rytmów afrykańskich, samby, z disco właśnie.
1: Okay.
0: I to po prostu już był strzał w dziesiątkę. To był wielki przebój.
1: Który rok?
0: Właśnie 75, 6. Okay, to właśnie
1: 75
0: mówimy,
1: to jest ten przełom Donny Summer.
0: Tak, tak, tak. Więc to
1: tak,
0: był,
1: Love
0: to
1: to
0: był,
1: Love You Baby.
0: Tak, więc to był pewnie 76. Mm-hmm, I rzeczywiście to się po prostu udało. To się udało. Ritchie Family były kilkakrotnie w pierwszej dziesiątce Billboardu. Kolejne płyty, które właśnie wydawali i pisali im teksty.
1: Czyli Podbój Ameryki się udał od razu.
0: Tak, bardzo szybko się udał. To jest też tak, że oni nie tylko pisali własne piosenki, ale też na nowo aranżowali stare, właśnie w takim rytmie.
1: A Krzysiu, wiesz, jak to było? Morali komponował, a Bello...
0: Teoretycznie tak było, że Morali
1: pisał teksty.
0: Tak. Tak to było. Oni też właśnie byli producentami. Wydawali to... Też dzisiaj trudno to w ogóle... tak określić, ale powiem to, ponieważ to będzie ważne także przy Village People, że wtedy nie myślano o takich zespołach, że to są ci tacy ważni wokaliści, którzy są kluczowi.
1: Tylko jak myślano?
0: Że najważniejszy jest ten producent, ten, który to wymyśla, a tak naprawdę te osoby, które śpiewają, można ich wymieniać, a nawet można ich, mówiąc brzydko, używać. Tak, że oni są na przykład tylko twarzami, a śpiewa ktoś inny.
1: To wiesz, co mi się teraz przypomniało? Z jakim polskim wykonawcą miałem teraz skojarzenie, jak zacząłeś mówić, że ten producent jest najważniejszy?
0: Tak.
1: Zespołem Lombard, który w 81 roku powstał i wymyślił zespół Lombard menadżer Piotr Niewiarowski. I na początku Lombard miał troje wokalistów. Grzegorza Stróżniaka, Wandę Kwietniewską i Małgorzatę Ostrowską.
0: Tak, tak było.
1: Okay, dobra.
0: Pierwszy singiel Brazil, właśnie to jest 75 rok. Od razu Brazil na 11 miejsce Billboardu. Wielki, można powiedzieć, że wielki sukces. No i też bardzo szybko, ponieważ to też inny był rynek muzyczny. Wtedy się wydawało płyty jedna za drugą, rok po roku.
1: Tak.
0: Już przerwa 2 lata to było dużo. I rzeczywiście to Ritchie Family, które w Polsce nigdy nie stało się takim bardzo popularnym zespołem. W Stanach było dość znane. I też na tych dziewczynach już Morali przećwiczył pewne takie gejowskie chwyty, które później będzie wykorzystywać. One na przykład mają takie sesje z facetami, kulturystami w siłowni, albo...
1: Potem tylko zamienił te dziewczyny na chłopaków,
0: tak,
1: już było
0: tak,
1: gejowsko.
0: Ale też jeśli chodzi o teksty, jeśli chodzi o tematykę, na przykład właśnie moja ulubiona ich płyta Bad Reputation, czyli
1: Zła reputacja,
0: tak, i właśnie o tym one fantastycznie śpiewały i nie mamy czasu, więc zakończę tą opowieść tym, że...
1: Znaczy zakończysz tą część.
0: Tą opowieść o Ritchie Family, że do 84 roku ten zespół funkcjonował, później się...
1: Ach, czyli Morali sobie kontynuował z Ritchie Family, a wymyślił w 78, tak, wymyślił, bo siódmy. Wymyślił nowy projekt Village People, tak?
0: Tak, dokładnie tak. I to było, ponieważ właśnie tak dobrze im szło z Ritchie Family, to postanowili spróbować czegoś nowego. I to był efekt tego, że ponieważ Jacques Morali wyglądał jak nie możemy tutaj państwu pokazać, ponieważ jesteśmy w radiu, ale wyglądał niestety jak taki prymusek z kręconymi włoskami, taką twarzyczką, zupełnie niewinny, natomiast...
1: Żadna tam bad reputation.
0: Natomiast, no właśnie, wygląd to jedno, życie to drugie. On był rzeczywiście fanem klubów nocnych, fanem klubów gejowskich, fanem cruisingu, czyli szukania przygodnego seksu na pikietach.
1: Czyli naughty, naughty boy.
0: Ale potrafił to właśnie wykorzystać twórczo i między innymi właśnie namówił swojego współpracownika, czyli właśnie Belolo, do tego, żeby spróbować stworzyć w gruncie rzeczy gejowski zespół.
1: Czyli te teksty, które wszyscy śpiewamy, to nam Heterek napisał.
0: To jest jeszcze bardziej skomplikowana sprawa, ale generalnie tak. Natomiast nie ma wątpliwości, że Morali miał w tym swój udział, ponieważ oczywiście my znamy przede wszystkim YMCA.
1: Tak.
0: Natomiast
1: Macho Man też znamy.
0: Ale właśnie, te inne teksty są bardzo, bardzo, bardzo gejowskie. To są teksty właśnie tak jak Macho Man, jak San Francisco o gejowskiej dzielnicy, jak I am what I am. Czyli jestem, kim jestem. To jest po prostu sztandarowe powiedzenie. Zresztą tej piosenki właśnie posłuchamy.
1: Której?
0: Żeby
1: I am what I am?
0: Nie, tak, żeby się wejść w ten rytm.
1: No to zapowiedz ładnie.
0: Village People, I am what I am.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
0: Reklama.
3: A przed reklamą zespół Village People, I Am What I Am, Jestem Kim Jestem, My Też Jesteśmy Kim Jesteśmy, czyli jesteśmy audycją Lepiej Późno Niż Wcale. Mariusz Kurz, Krzysztof Tomasik, wracamy.
4: I dzisiaj rozmawiamy o Jacques Moralim, czyli kompozytorze, pomysłodawcy, producencie, odpowiedzialnym za jeden z najbardziej gejowskich zespołów w historii muzyki, czyli za Village People, właśnie za ten
3: właśnie
4: zespół.
3: Do powstania tego zespołu dojechaliśmy w naszej historii.
4: Tak, i legenda głosi, że po prostu Jacques Morali, który właśnie uwielbiał chodzić po nocnych klubach gejowskich, w jednym z takich klubów trafił na imprezę, gdzie po prostu faceci byli przebrani za różne typy. Różne
3: takie
4: typy
3: stereotypowo amerykańskie.
4: I takich fantazji gejowskich, którzy po prostu się podobają. Jeden był jako policjant, drugi był jako żołnierz, trzeci był jako cowboy. Czwarty był jako rdzenny Amerykanin.
3: Wtedy się mówiło inaczej.
4: Tak, wtedy się mówiło Indianin.
3: Tak.
4: Konstruktor to jest...
3: A ten budowlaniec.
4: Budowlaniec,
3: taki,
4: tak. No więc i on po prostu wymyślił, że po prostu powinien być taki zespół.
3: Tak.
4: I w ogóle tak naprawdę początkowo i namówił do tego swojego współpracownika Henry'ego Belolo. I na początku to w ogóle ponoć oni nawet nie myśleli o tym, że ci faceci mają dobrze śpiewać. Jedna z legend głosi...
3: Mieli dobrze wyglądać.
4: Że...
3: Tak jak później Milli Family, pamiętam? Milli Vanilli.
4: Tak. Jest taka anegdota, że Morali miał powiedzieć, że oni mają dobrze wyglądać i mieć wąsy. Dobrze wyglądać w tych uniformach i mieć wąsy. Że
3: bo wtedy wąsy były strasznie modne i teraz zresztą wróciły, Krzysiu.
4: Wróciły już dawno.
3: Już jakiś czas temu. Ale tak od razu mi się przypomniał Freddie Mercury, który właśnie miał taki image.
4: Tak, który miał oczywiście taki
3: mówimy
4: image.
3: O końcu lat 70.
4: Tak, i to nie jest wszystko przypadek. No i też trzeba powiedzieć, że właśnie oni, już skracając tą opowieść, tych facetów dobrali. I rzeczywiście tam jeden miał mieć głos, reszta podśpiewywać, trochę robić chórki, a przede wszystkim mieli wyglądać.
3: Ale tańczyć powinni też.
4: Tańczyć, wyglądać. Okay. Ruszać się i mieć ten gejowski vibe.
3: Tak.
4: Ale oczywiście tam byli nie tylko geje, byli też heterycy. To się zmieniało, tak jak mówiłem wtedy.
3: Zmieniali się ci, to wymieniał ich?
4: Oczywiście. Oczywiście to się bardzo szybko to się zmieniało. To zresztą jest znaczące, że właśnie w tych zespołach nie ma takiej jednostki, która byłaby zapamiętana, której nazwisko byśmy kojarzyli, która by się wybijała.
3: Tak.
4: To są tak naprawdę te typy i to są te typy, które miały być. No i trzeba powiedzieć, że to się strasznie spodobało. To od początku, od 77 roku, od pierwszego singla, to po prostu był wielki sukces. Tak jak mówię, ta gejowskość z jednej strony była oczywista i niemal jawna, a z drugiej ona była niedopowiedziana.
3: No właśnie to słowo niemal miało znaczenie.
4: Tak, tak jak mówiłem, są te, nawet te tytuły tych piosenek są znaczące. Ja jeszcze zapomniałem o piosence Cruising, która no...
3: A Cruising to chodzi o szukanie w miejscach publicznych, szukanie sobie partnera na seks, na przykład w jakimś parku czy gdzieś.
4: Więc oczywiście ten zespół powstał, ten zespół osiągnął ogromny sukces. Chociaż ciekawa informacja, YMCA nigdy nie doszło do pierwszego miejsca listy Billboardu, zatrzymało się na miejscu drugim, co jest jakimś też paradoksem.
3: A taki hit.
4: Taki hit i na pewno wyprzedziły go inne piosenki, o których dzisiaj być może nikt nie pamięta. Natomiast YMCA do tej pory jest wykonywany, ponieważ ten zespół istnieje i to jest...
3: podcastujesz, Village People istnieje?
4: Oczywiście. Oczywiście nie ma tam już nikogo, nikogo z tej klasycznej obsady, można powiedzieć. Natomiast oczywiście oni dalej występują.
3: No bo Krzysiu, ten wielki sukces...
4: To jest koniec lat 70.
3: To jest koniec lat 70. i początek lat 80., czy już nawet nie?
4: No, zwieńczeniem tego sukcesu jest jest wejście do mainstreamu, czyli film o... O Village People.
3: O Village People.
4: Can't Stop the Music.
3: No tak.
4: Film, który był mega porażką, ponieważ właśnie zderzył się z tą ścianą tej, z jednej strony właśnie, że on powinien być mega gejowski, ponieważ to jest gejowski zespół, a jednocześnie w tym mainstreamie w 80 roku on nie mógł być gejowski, więc to było takie sięganie prawą ręką do lewego ucha i to po prostu nie mogło się udać.
3: Nie mogło się
4: i
3: udać.
4: Tak naprawdę to w jakimś sensie ten film, który miał być takim zwieńczeniem tego wielkiego sukcesu, był początkiem końca. Mm-hmm. Mimo, że oczywiście tam były jeszcze przeboje z tego filmu, i tak dalej, i tak dalej.
3: A Can't Stop the Music to jest który rok?
4: 80.
3: Okej. Okay. Mm-hmm.
4: Więc trzeba też powiedzieć, że to wszystko, co się później działo, ponieważ jeden z wykonawców, z pierwszych wykonawców, Victor Willis, później się procesował z Henrym Belolo, twierdził, że to on jest autorem tych słów śpiewanych przez Village People, że Belolo tak naprawdę nie znał na tyle dobrze angielskiego, że pisał po francusku, a to Willis dopiero to zangielszczał.
3: No, może mogło tak być.
4: I wygrał ten proces. Ten proces, ale niestety też Willis, który zmarł w tym roku 30 czerwca, ma też tą taką złą kartę, można powiedzieć.
3: Złą reputację.
4: Tylko w negatywnym tego słowa znaczeniu.
3: No, ponieważ oczywiście.
4: To on powiedział te słynne, no, które się odbiły echem słowa, że YMCA to w ogóle nie jest gejowska piosenka, że to jest, że to jest tak naprawdę zostało zawłaszczone przez gejów.
3: Ale to już właśnie właśnie chodzi, on już nie jest
4: tylko, że w ogóle to nie
3: właścicielem
4: on powinien,
3: tej piosenki, tylko publiczność jest właścicielem.
4: Ale też
3: tej
4: w ogóle nie on powinien o tym decydować, ponieważ to po prostu to są jedyną osobą, która mogłaby o tym mówić, o czym ta piosenka naprawdę ma być, jest Jacques Morali, który zmarł
3: w 91 roku. No właśnie.
4: A oni byli, no wiadomo, że nie tylko, ale oni byli wykonawcami, zresztą właśnie wymienialnymi. Ta grupa się bardzo regularnie zmieniała. Mhm. I w tym okresie, w tym fantastycznym czasie, kiedy był ten wielki sukces Village People...
3: 77-80, tak?
4: Tak, ciągle trwała dobra passa Richie Family. Jacques Morali zakochał się w fantastycznym, atrakcyjnym, mega atrakcyjnym aktorze filmów porno, geju, który grał w heteryckim porno. Nazywał się Denis Poza.
3: Czyli straight for pay. Bo się mówi gay for pay, czyli ci aktorzy porno, którzy są gejami dla kasy, tak?
4: Tak.
3: On odwrotnie. On był heterykiem dla kasy.
4: Tak.
3: Czyli straight for pay.
4: Występował pod pseudonimem Wade Nichols i był jednym z największych gwiazdorów tej złotej ery porno właśnie w latach 70. w Stanach. I Jacques Morali się w nim zakochał, stworzyli związek. Właśnie pod koniec
3: z wzajemnością, rozumiem.
4: Lat 70. No, są takie przekazy, że w gruncie rzeczy Wade Nichols nie był tak zakochany w nim. Znaczy, że wcale mu się Morali tak nie podobał, ale wtedy Morali był takim kimś, komu się nie odmawia. I rzeczywiście nie odmówił. I mało tego, poddał się tej propozycji, miłości. I temu pomysłowi, żeby...
3: Żeby być razem, tak?
4: Nie. żeby stać się piosenkarzem, żeby skończyć z karierą porno i zostać...
3: Można równolegle, dlaczego skończyć od razu?
4: A on skończył.
3: Okay, okay.
4: Dokładnie w 79 roku nagrał swój ostatni...
3: W którym?
4: W 79 roku nagrał swój ostatni film, przeszedł operację nosa, przyjął nowy pseudonim Dennis Parker i zadebiutował jako piosenkarz z całą płytą, którą napisał mu Jacques Morali i wyprodukował.
3: Moje wielkie pytanie od wszystkich słuchaczy naszych, teraz brzmi, czy Dennis Parker występował jako wokalista, jako wyautowany gej, czy nie?
4: Nie.
3: Ha, no właśnie.
4: Oczywiście, że nie, natomiast wówczas jakby on nosił w sobie dużo większą tajemnicę. To znaczy, on też nie był wyautowany jako aktor porno. To było...
3: Czyli miał do ukrycia bycie gejem i bycie aktorem... Dla filmów, tak. Dla dorosłych.
4: Mhm. Heteryckich do tego. Tak, więc, więc to jest rzeczywiście niezwykła...
3: Tak, nieźle.
4: Niezwykła historia. No i po prostu jak tyle o tym mówimy, to muszą państwo posłuchać fantastycznego Dennisa Parkera w jego drugim singlu New York by Night.

0: New York by Night śpiewał Dennis Parker, a my jesteśmy dzisiaj Warsaw by Night, czyli lepiej późno niż wcale, z warszawskiego studia Tok FM. Mariusz
1: na ulicy
0: i Krzysztof
1: Czerskiej.
0: Tomasik na ulicy Czerskiej, tak. Dennis Parker, wracamy do naszej
1: opowieści. Dennis Parker i Jacques Morali, ten duet stworzył tą piosenkę i też płytę całą Like an Eagle.
0: Czyli jak orzeł. Like an eagle?
1: Tak.
0: Jak orzeł.
1: I ja tego nie powiedziałem, no ale z tej całej opowieści się chyba państwo domyślają, że ogólnie Jacques Morali miał ogromną łatwość komponowania, pisania piosenek, produkowania. Tam gdzieś było wyliczenie, że w czasie tej swojej działalności współtworzył albo tworzył 65 albumów. Więc to jest...
0: To jest masa.
1: To jest gigantyczna liczba.
0: No zwłaszcza jak na tam 15 lat działalności.
1: Tak, i pewnie w to się wliczają tam maxi single i tak dalej, no ale i tak to jest ogrom. No i tutaj właśnie ta bardzo ciekawa historia tego związku z Dennisem Parkerem, próba stworzenia z Dennisa Parkera gwiazdora muzyki, która się od razu powiedzmy nie udała. To znaczy, że rzeczywiście Jacques Morali był trochę takim pomostem między Stanami i Europą i w kilku europejskich krajach tam jakoś ta muzyka poszła. Dennisa Parkera zaistniała, między innymi w Hiszpanii, Francji, ale ogólnie nie był to wielki sukces, a na pewno no, nie taki jak
0: Village People
1: czy nawet Ritchie Family.
0: Tak.
1: I, no i tak naprawdę brak sukcesu był gwoździem do trumny tego związku.
0: Wiesz co, Krzysiu, przyszło mi do głowy, Jacques Morali nigdy nie próbował sam być wykonawcą?
1: Na początku, tak. Właśnie w tych początkach, koniec lat 60. we Francji, rząd też wykonywał.
0: A później
1: wykonywał.
0: Z tego zrezygnował.
1: Tak. Okay. Więc widocznie tutaj
0: lepiej
1: miał
0: się
1: taką
0: czuł jako
1: świadomość.
0: Za kulis.
1: Poza tym i tak bardzo dużo robił. To znaczy, że jak jesteś wydawcą,
0: no
1: producentem...
0: Wiem, ale wiesz, scena przyciąga. Scena jest magnesem, a dla niego nie.
1: Właśnie mi się też wydaje, że on jakoś miał tą świadomość i to jest w tym był bardzo nowoczesny, jak bardzo ważna jest ta strona wizualna. I jak rzeczywiście to jest często kluczowe.
0: Tak.
1: I on też, jak tak mówiłem, on miał wygląd takiego prymuska. To nie był ten...
0: No ja wiem, ale
1: ten
0: wiesz...
1: Ten typ, który rzeczywiście tej takiej gwiazdy, ani disco, ani estrady, która rzeczywiście tak obezwładnia, przyciąga i rzuca na kolana. Więc zresztą, jeśli chodzi... On miał takie podejście, że właściwie z każdego trochę można zrobić gwiazdora. Zresztą tutaj ten Dennis Parker był tego przykładem. Oni podobno bardzo...
0: Nie za bardzo, bo właśnie nie zrobił.
1: No tak, ale właściwie ta próba była i on rzeczywiście bardzo długo tworzył naciskał też w studiu na Parkera i rzeczywiście bardzo dopracowywał tą muzykę w taki sposób, żeby też nie było widać, że Parker praktycznie nie ma wielkiego głosu, to zresztą słychać. Zresztą muzyka disco nie potrzebuje często wielkich głosów, to wystarczy...
0: No ale wiesz, Donna Summer...
1: Tak, Donna Summer. Zresztą jedna z wokalistek Ritchie Family ma fantastyczny głos.
0: Tak.
1: Więc tak to wyglądało. Tak jak mówiłem, brak sukcesu płyty Dennisa Parkera, ukazała się tylko jedna, był gwoździem do trumny tego związku, oni się rozstali. Dennis Parker już nie wrócił do porno, zaczął grać w takiej operze mydlanej, stał się po prostu aktorem i właśnie pod pseudonimem Dennis Parker występował w takiej dość popularnej właśnie serialu czy operze mydlanej amerykańskiej do 1984 roku, kiedy już choroba postępujące AIDS nie pozwoliło mu kontynuować tej pracy. Dennis Parker, czyli Wade Nichols, zmarł w styczniu 1985 roku, czyli bardzo, bardzo wcześnie.
0: Pierwsze informacje o AIDS, przypominamy, maj 1985 roku.
1: To jest nawet wcześniej niż Rock Hudson.
0: Tak, bo Hudson w październiku 85.
1: Tak, więc tutaj właśnie jeszcze do tego muszę wrócić, że, no, do tej kwestii AIDS. To znaczy, że rzeczywiście ta śmierć Denisa Parkera musiała też być wstrząsem dla Moraliego. On wtedy przygotowywał z Village People ich ostatnią płytę, która się nazywała Sex Over the Phone.
0: Ale czekaj, powiedziałeś ostatnią, a potem, a wcześniej powiedziałeś, że istnieją do dzisiaj.
1: Istnieją, ale oni już tak naprawdę później nagrali, żyją z odtwarzania starych przebojów Moraliego, a nie stworzenia nowych. Tak. I oczywiście, że były tam jakieś próby wypuszczania nowych, nowych piosenek. Oni nagrali jakąś taką, nawet jedną w 2018 roku, płytę gwiazdkową.
0: Naprawdę gwiazdkową?
1: Tak, tak, tak. Więc tego rodzaju była to twórczość. Natomiast tak naprawdę ta główna część działalności zespołu zakończyła się w 85 roku. Dokładnie 30 czerwca ukazała się płyta Sex Over the Phone. I ona jest właśnie interpretowana, właśnie seks przez telefon, tak, jako odpowiedź Moraliego na epidemię AIDS. Że to jest właśnie jeden ze sposobów, w jaki sposób uprawiać bezpieczny seks.
0: Przez telefon.
1: Więc właśnie tak jak mówiłem, ta jego twórczość, mimo że on nie pisał wszystkich tekstów, że raczej odpowiadał za stronę muzyczną, ale nie ma wątpliwości, że on musiał to inspirować i że to są jego przemyślenia, jego kwestie, które go nurtowały.
0: Tak.
1: No i tak jak mówię, już właściwie ta końcówka lat 80. to jest taki okres wygaszania tej aktywności muzycznej. I tak jak
0: mówię... Przez Village People.
1: I Moraliego.
0: Ale dlaczego?
1: Nie wiem, to jest
0: no bo
1: też tak...
0: młody facet przecież.
1: Tak, ale też po prostu disco już się przestało sprzedawać. To znaczy, że
0: czyli on nie popłynął razem z muzyką, tak? Bo już weszła lata 80. New Romantic tam i tak dalej, tak?
1: Tak, były takie próby rzeczywiście trochę bardziej pójścia w pop, trochę bardziej zmiany tego stylu, ale to się nie udało na tyle, żeby rzeczywiście mówić o sukcesie. W każdym razie no ja też przeczytałem gdzieś rzeczywiście wstrząsającą informację. Nie wiem na ile prawdziwą, bo jest to właściwie trochę nieweryfikowalne, ale rzeczywiście wstrząsające, że kiedy Morali już dowiedział się, że sam też cierpi na AIDS, czy też jeszcze to jest HIV, postanowił ożenić się z matką swojego ówczesnego partnera, po to, żeby jego majątek, jego dorobek nie przeszedł, nie odziedziczyła jego matka, z którą był skonfliktowany. No i można się domyślać, jakby w jaki sposób był skonfliktowany, na jakim tle.
0: Na jakim własnej orientacji, tak, seksualnej, czyli na tle homofobii, można powiedzieć. Tak, matka była homofobką.
1: Tak, wszystko na to wskazuje jeszcze w latach 80. miał jeszcze jeden fantastyczny moment, kiedy przyczynił się do wielkiego powrotu fantastycznej diwy gejowskiej Erty Kitt.
0: To jest legenda, już wtedy to była legenda.
1: To wtedy była legenda, ale to była taka legenda, która właśnie wracała. I tak. Erta
0: Kitt, która jako pierwsza grała kobietę kotkę, tak, Catwoman.
1: Tak, i ona też musiała uciekać, nie wiem, czy to wiesz w ogóle, że musiała emigrować ze Stanów, ponieważ taką zrobiono na nią nagonkę,
0: kiedy
1: w 68 roku w czasie pobytu w Białym Domu skrytykowała wojnę w Wietnamie. I po prostu taka była na nią, dzisiaj byśmy powiedzieli hejt, ale właśnie nagonka, że ona wyjechała z kraju, osiadła w Paryżu i właśnie w 83 roku z pomocą Jacques'a Moraliego nastąpił wielki comeback Erty Kitt, nagrała swój przebój Where is my man?
0: Tak.
1: To jest też właśnie typowe, że te nazwy...
0: Where is my man? I love men. Jeszcze Erta miała This is my life, wielki hit też połowy lat 80.
1: To jest...
0: I jeszcze miała zbrowski beat Chi-Chi...
1: Cha-Cha Hills,
0: właśnie.
1: Więc rzeczywiście ona była takim typem właśnie fantastycznej, ostrej babki.
0: Tak.
1: Z wspaniałym, niskim głosie.
0: Zmarła w 2008 roku, jeśli dobrze pamiętam, w wieku 81 lat.
1: I ten
0: dobrze pamiętam, czy nie? Mam nadzieję, że dobrze.
1: Tak, na pewno w 2008. Mhm. I rzeczywiście ten przebój Where's My Man, który nie pomógł jej wrócić, chociaż nie był oczywiście takim sukcesem, jakby chciano. Natomiast zapoczątkował płytę całą I Love Men, właśnie którą napisał jej Jacques Morali. I później jeszcze po tej płycie zrobili jeszcze właśnie ten singiel, o którym wspominałeś, This Is My Life. I to jest właściwie ten 86 rok, ponieważ wtedy to się ukazało, właśnie This Is My Life i druga piosenka I Don't Care.
0: Oj, tak, jeszcze I Don't Care, tak.
1: Który, no to jest właściwie koniec takiej
0: wielkiej kariery Erty Kicz.
1: Nie, działalności Moraliego. A Erta jeszcze właśnie próbowała, jeszcze nagrywała, jeszcze zrobiła płytę z Bronski Beach, co jest kolejnym potwierdzeniem tej fantastycznej jej...
0: Że to było wzajemne, geje i ona było wzajemne przyciąganie.
1: No tak, zresztą te jej właśnie i te tytuły
0: piosenek, które śpiewała. Erty.
1: I to, jak występowała, te teledyski, i chciałem tylko powiedzieć, że właśnie wysłuchamy tego jej największego przeboju z 83 roku, Where Is My Man, który zapoczątkował ten wielki comeback, i nic tu nie jest przypadkowe, nawet to mruczenie, które jest, to jest mruczenie odnoszące się do tego, że wcześniej grała, tak jak powiedziałeś, kobietę kotkę.
0: Żegnamy, lepiej późno niż wcale. Mariusz Kurz, Krzysztof Tomasik, zostawiamy Państwa z Ertą Kitt.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: To może pogorszyć stosunki z Polską i Europą, ocenia wiceminister spraw zagranicznych, powstanie ukraińskiego Panteonu Narodowego. Odmowa transkrypcji aktów małżeństwa będzie złamaniem prawa, mówi ministra do spraw równości. Kancelaria prezydenta twierdzi, że transkrypcje są niezgodne z konstytucją. Ostatnia zmiana polskich strażaków dotarła już do Hiszpanii, gdzie pomaga służbom walczyć z pożarami. Minęła 22. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Gdyby w Panteonie Narodowym Ukrainy pojawili się ludzie odpowiedzialni za masowe zbrodnie na ludności cywilnej, to znacząco pogorszyłoby to stosunki Ukrainy z Polską i Europą, ocenił w TVP Info wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marcin Bosacki. Zaznaczył jednocześnie, że każdy naród i jego władze mają prawo do wyboru takich bohaterów, jakich uważają za stosownych. Dziś poinformowano, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Wcześniej, w sobotę, występując na dorocznym forum weteranów w Kijowie, prezydent Ukrainy oświadczył, że w Panteonie upamiętnione zostaną postaci, które przez swoją działalność na rzecz niepodległości dają Ukraińcom natchnienie, aby byli silni. Powtórzył też, że tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto znajdzie się w Panteonie. Urzędy stanu cywilnego muszą dokonywać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa jednopłciowych. Odmowa będzie oznaczała złamanie prawa, powiedziała wieczorem w TVN24 pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. Zapowiedziała też monitorowanie samorządów, które odmówiłyby dokonania transkrypcji. Wchodzące w życie przepisy umożliwiają m.in. dzięki nowym wzorom dokumentów transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Mimo że przepisy wprowadzają zmiany czysto administracyjne, a Polska do uznania małżeństw zobligowana jest unijnym prawem, rozporządzenie ministra cyfryzacji krytykuje otoczenie prezydenta, które twierdzi, że respektowanie europejskich przepisów godzi w instytucję rodziny. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówi o złamaniu artykułu 18 Konstytucji.
6: Projekt rozporządzenia, mówiąc krótko, jest niezgodny z polską konstytucją, przede wszystkim z artykułem 18 polskiej konstytucji, który szczególnie chroni związek kobiety i mężczyzny, bo to właśnie kobieta i mężczyzna stanowią małżeństwo.
5: Prezydent najwyraźniej zapomniał, że konstytucja mówi też o równości obywateli, podkreśla Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy.
7: Konstytucja mówi, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Dzięki transkrypcji także obywatele, którzy zawarli związek małżeński w innych krajach, niekoniecznie będąc parami heteroseksualnymi, będą mogli skorzystać w Polsce.
5: Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości orzekł, że Polska musi uznać małżeństwa jednopłciowe zawarte poza granicami kraju jeszcze w listopadzie 2025 roku. Premier Izraela Benjamin Netanyahu wydał polecenie wojsku, aby podjęło zdecydowane działania w związku z wypuszczanymi ze Strefy Gazy balonami i latawcami. W swoim oświadczeniu Netanyahu powiedział, że polecił władzom obronnym, aby stawiły czoła śmiertelnemu zagrożeniu dla Izraela. Cytowane przez agencję Reutera biuro izraelskiego premiera zagroziło Hamasowi nasileniem ataków w Strefie Gazy, jeśli ugrupowanie nie zaprzestanie wystrzeliwania dronów i balonów ze Strefy Gazy w kierunku Izraela. W poprzednich latach, jeszcze przed wojną, w Strefie Gazy południową część Izraela nękały latawce i balony ze Strefy Gazy, na których umieszczono urządzenia zapalające, powodujące pożary na rozległych obszarach. W Sztokholmie odbyła się największa w historii manifestacja klimatyczna. Jak podał organizator, Szwedzkie Towarzystwo Ochrony Przyrody, w wydarzeniu wzięło udział 280 organizacji i w sumie około 50 tysięcy osób. Demonstranci przed wrześniowymi wyborami parlamentarnymi domagali się od polityków odważniejszych działań. Stan zdrowia króla Norwegii Haralda V pogorszył się w weekend, poinformował wieczorem norweski dwór królewski. 89-letni monarcha od poniedziałku przebywa w szpitalu, gdzie trafił w związku z leczeniem niedokrwistości hemolitycznej. W związku ze stanem zdrowia króla zaplanowane na wrzesień wizyty związane z tradycyjnym objazdem Holandii przez rodzinę królewską ma złożyć jedynie królowa Sonia. trzecia i ostatnia zmiana polskich strażaków z modułu GFFF jest już w Hiszpanii. 35-osobowa jednostka zmieniła poprzednią grupę ratowników, która również specjalizowała się w gaszeniu bez użycia wody lub z jej małą ilością, a wykorzystują do tego piły do cięcia drewna i łopaty do kopania. Druga zmiana stacjonowała na początku w rejonie Kastylii La Manczy. Później została zadysponowana do pracy przy pożarach w Aragonii. To było wielkie wyzwanie, mówi po powrocie do kraju Waldemar Wielgosz, dowódca operacyjny zespołu Alfa.
0: Przy trzech pożarach wykopaliśmy około 2 kilometry takiego pasa oddzielenia pożarowego. Dużo, niedużo, natomiast myślę, że tutaj warto zaznaczyć, że były to 2 kilometry w niezwykle trudnym terenie. Dla mnie osobiście w terenie najtrudniejszym, jakim przyszło mi w życiu działać.
5: W ramach akcji przez cały sierpień w gaszeniu pożarów w Hiszpanii bierze udział łącznie 105 polskich strażaków z modułu GFFF. Mimo, że wygląda jak zwykła karetka, to może pełnić funkcję mobilnego OIOM-u. Pojazd na spółkę z miastem kupił Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. Do pacjentów tą specjalną karetką wyjeżdża nie zwykły zespół lekarz plus ratownik, ale specjaliści, kardiolodzy i anestezjolodzy. Chodzi o bardzo trudne przypadki chorób serca, zawałów, wstrząsów kardiogennych, skrajnej arytmii, mówi Łukasz Błażniak, koordynator zespołu wczesnego reagowania ze Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu.
8: Pojazd jako intensywna terapia na kołach, mała sala mobilna, specjalnie przygotowana zabudowa z wykorzystaniem mocowań do najbardziej zaawansowanych urządzeń, takich jak ECMO czy Impela, daje nam możliwość przedłużenia tej terapii także w trakcie transportu.
5: Dodatkowo po dotarciu do szpitala specjalną karetką pacjent trafi nie na SOR, a od razu na OIOM. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 23:00. Na termometrach jutro maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południu i zachodzie. Poniedziałek na południu i południowym zachodzie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze zachmurzenie okresami będzie wzrastać i prognozowane są przelotne deszcze. W północnej i północno-wschodniej części kraju mogą wystąpić burze.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Dobry wieczór. Jest niedziela 22. To oznacza, że czas rozpocząć dobrą terapię w Radio TOK FM. Ja się nazywam Armen Mehakian i jeszcze dziś wyjątkowo będę bez Zuzanny Piechowicz, ale obiecujemy, że od przyszłego tygodnia wszystko wróci do normy. Jednak nim podam dzisiejszy temat, powiem Państwu, że nie jestem sam w studio. Jest ze mną doktor habilitowany Sławomir Murawiec, który jest doktorem nauk medycznych, jest psychiatrą, jest również rzecznik Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
9: Drodzy Państwo, dziś porozmawiamy wspólnie, mam nadzieję, z Państwem, nie tylko z naszym gościem w studio, o depresji. Ale porozmawiamy o depresji w sposób szczególny, mianowicie skupimy się na tym, czy depresja w zasadzie jest jedną chorobą. Czy kiedy mówimy o tym, że mamy diagnozę depresji albo ktoś z naszych bliskich otrzymał taką diagnozę depresji. Czy to oznacza, że to jest taka choroba właśnie jednolita? Czy to może jest bardziej złożona sprawa? O tak zwanych biotypach depresji dzisiaj porozmawiamy. Powiemy o tym, co nowego mówi na temat depresji nauka, jak lepiej rozumiemy depresję, no co za tym idzie też, jak możemy lepiej zaplanować leczenie depresji. Podam numer telefonu do studia, pod który możecie do nas zadzwonić. 22 44 44 044. Natomiast to, z czym mielibyście Państwo do nas dzwonić, będzie zależało od Ciebie, byle w obrębie depresji. Czyli jeśli macie Państwo jakieś pytania dotyczące samej depresji, własnych stanów aktualnych być może, a może chcielibyście nam powiedzieć, co Wam najlepiej, najbardziej pomogło w radzeniu sobie z depresją. Tymczasem przejdziemy do pytań do Ciebie, ponieważ się znamy, to pozwolę sobie na skrócenie dystansu nieco. Powiedz proszę, o co chodzi w ogóle z tymi biotypami? Co to za określenie?
10: Chodzi o to, i tu chyba będzie wniosek na początku naszej rozmowy, że depresja to... Używamy tego słowa tak, jakby to była jedna choroba. I w rozpoznaniach też tak trochę jest, że jest to tak, jakby to było jedno jakieś zaburzenie, jeden stan. Natomiast pod tym słowem, pod taką diagnozą kryje się bardzo wiele różnych stanów o bardzo różnych takich mechanizmach i w związku z tym może to być troszkę mylące, tak? No bo tak jakbyśmy mówili o czymś jednym, a tak naprawdę jest to co najmniej kilka różnych stanów. Już nawet nie mówię o tym, że mamy depresję w przebiegu choroby dwubiegunowej czy depresję sezonową. Mówię o tej takiej depresji najczęściej rozpoznawanej, tak zwanej jednobiegunowej, okazuje się, że to też jest cały konglomerat różnych stanów. No i jeżeli używamy jednego słowa na określenie kilku różnych postaci zaburzeń, no to oczywiście z tego wynikają liczne nieporozumienia. A z drugiej strony jest tak, że gdybyśmy byli w stanie rozpoznawać już na poziomie tego, co się kryje pod tym słowem depresja, tak bardziej konkretnie, że to jest taki czy inny biotyp, czyli rodzaj tej depresji, no to w tym momencie moglibyśmy to leczenie dobierać. No i to chyba takie jest jakby kluczowe, że tą depresję trzeba by trochę sobie w głowie rozbić na kilka różnych postaci.
9: To jest bardzo ważne, dlatego że w zasadzie wydawałoby się, że od lat

0: badań, które zostało opublikowane w 2024 odnośnie do tych 6 biotypów. O co chodzi z tymi biotypami? Bo ja rozumiem, że to nie jest tak oczywiste, że możemy pójść na rezonans i lekarz nam powie, proszę pana, ma pan taki i taki biotyp, więc robimy to i to.
1: O, cieszę się, że to powiedziałeś. To znaczy tak, rzeczywiście tu masz absolutną rację, że trzeba by zaznaczyć naszym słuchaczom, że to nie jest tak, że doktor może wysłać jutro państwa na rezonans magnetyczny i powiedzieć, to jest taki biotyp i w związku z tym takie i takie leczenie będzie skuteczne. Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, mamy nadzieję być na tym etapie, ale proszę jeszcze jutro i w najbliższym tygodniu nie apelować do swoich lekarzy o tego typu badanie. No to takie zastrzeżenie. Że nie musimy tutaj zdecydowanie zrobić i bardzo ci dziękuję. O co chodzi? Chodzi o to, że tak, że w psychiatrii mamy ciągle taką sytuację, że rozpoznajemy na podstawie objawów. Pewnie w wielu dziedzinach medycyny no już jesteśmy dużo dalej. Tak jak kogoś boli brzuch, no to doktor wysyła na różnego rodzaju badania, prawda, czy pobranie krwi, czy jakiś USG, czy inne badania typu, nie wiem, tomografię komputerową i na tej podstawie stawia ostatecznie diagnozę. My troszkę w tej psychiatrii to jesteśmy ciągle na tym etapie, że wysłuchujemy uważnie pacjenta i na podstawie tej relacji stawiamy diagnozę, na przykład jeśli są te objawy opisane w klasyfikacji jako depresyjne, no to w tym momencie stawiamy diagnozę depresji, czyli tak klinicznie, na podstawie objawów. I oczywiście byśmy chcieli te diagnozy mieć dużo bardziej precyzyjne. Czyli mamy taką diagnozę po objawach, prawda, że pacjent czy pacjentka opowiada o tych typowych objawach, które są wyliczone w klasyfikacji i w tym momencie stawiamy diagnozę. Ale można sobie tą depresję, czy lęk, czy inne zaburzenia, próbować do nich podejść troszkę inaczej. I teraz będzie może troszkę trudno, ale mam nadzieję, że uda mi się to wytłumaczyć. Że możemy od innej strony, o to mi chodzi, nie od objawów, tylko sobie pomyśleć o tym, że każdy z nas, ja, ty, wszyscy nasi słuchacze mają w swoich głowach, w mózgach pewne systemy te mózgowe, takie sieci mózgowe. To nie są ośrodki, to jest
0: takie połączenia,
1: prawda? Mhm. Takie połączenia mózgowe, które odpowiadają za to, co jest dla nas ważne. Czyli na przykład takie połączenia i oczywiście tam fragmenty czy ośrodki mózgowe, które są właśnie w tej sieci, które włączają się nam, kiedy na przykład leżymy sobie nieruchomo, zamkniemy oczy i zaczynają nam do głowy przychodzić różne myśli, wspomnienia, skojarzenia i tak dalej. Inne są związane na przykład z wykrywaniem jakichś ważnych rzeczy, które są ważne, znaczące, nowe.
0: Co masz na myśli z wykrywaniem ważnych
1: rzeczy? No tak, idę sobie na przykład, prawda, ulicą albo idę sobie przez jakiś supermarket czy tam inne, tak, i wykrywam to, co jest istotne, co znajduje to, co nowe, to, co istotne, to, co mnie jakoś porusza, to, co mnie dotyczy i jednocześnie pomijam to, co jest jakoś tam znane i albo nie nowe, albo nie poruszające, albo nie dotykające mnie.
0: Ale to jakbyś powiedział w dwóch słowach, to chodzi o to, w czym jest problem w takim funkcjonowaniu? Gdyby słuchacze nas teraz słuchali, pomyśleli sobie, no to chyba fajnie, że zwracam uwagę na...
1: Tak, no i fajnie, że myślę o sobie, tylko jak już trzymać się tych dwóch układów, prawda, no to mogę ten układ takiego myślenia o sobie za bardzo uruchomić i ciągle cały czas myśleć, albo mogę uruchomić ten układ dotyczący wykrywania w ten sposób, że zacznę wykrywać wszędzie zagrożenia. Prawda? I w tym momencie to ta sytuacja troszkę się zmienia z takiej przyjemnej.
0: No czyli taka koncentracja na rzeczach, które mogą być zagrażające, ponieważ są wykraczające poza jakąś normę, tak? Są czymś
1: znaczy,
0: nowym.
1: Znaczy normę tutaj
0: taką
1: nie, tak?
0: Pacjenta,
1: idę
0: tak
1: i
0: powiem.
1: Wszędzie widzę niebezpieczeństwo.
0: Tak,
1: pewnie
0: tak.
1: Znamy takie osoby, tak. Prawda? I wszystko jest jakimś zagrożeniem. Mhm. Z tej rzeczywistości wyławiam tylko to, co jest takie zagrażające.
0: To jest jakby drugi punkt.
1: To jest na przykład
0: rodzaj.
1: Drugi punkt, prawda? Jest ten kolejny taki układ związany z uwagą, są też takie układy, które może mniej jesteśmy takich świadomi, ale takie

0: które odpowiadają za, no, za smutek, za negatywny nastrój aktywowany na przykład przez smutne bodźce. Coś się smutnego dowiadujemy, no i w tym momencie
1: się pogłębia.
0: Ten smutek występuje, prawda? Są takie obwody negatywnego nastroju aktywowane przez świadome bodźce zagrażające, przez nieświadome bodźce zagrażające. Oczywiście mamy też obwód pozytywnego nastroju, który się aktywuje, jak się cieszymy, jak coś miłego nas spotka. No i obwód tak zwany poznawczy, czyli takiego no jakby myślenia takiego już oceny rzeczywistości, oceny siebie. Wiem, że to może być skomplikowane, no ale tak na zdrowy rozsądek to możemy sobie pomyśleć o tym, że rzeczywiście przecież tak, no czasami myślimy o sobie, czasami za dużo, czasami wykrywamy zagrożenie tam, gdzie go nie ma, czasami się smucimy, czasami się cieszymy, czasami nie możemy oderwać uwagi od czegoś.
1: Tak, a to wydaje się być bardzo takie w zasadzie proste z praktycznego punktu widzenia. Tak. Gdyby państwo pomyśleli o swoich doświadczeniach osobistych. Przy okazji podaję numer telefonu, pod który możecie do nas zadzwonić, 22 44 44 044. To właśnie obserwacje własnej osoby czy bliskich też bardzo często pokazują, że czasami ktoś właśnie jest nieustannie przytłoczony myślami dotyczącymi tego zagrożenia własnej osoby ze wszystkich stron, prawda? Szef popatrzył nie tak, jak trzeba. Koleżanka ostatnio rzadziej dzwoni albo nie odebrała, prawda? Różnego rodzaju takie sytuacje mogą być interpretowane jako zagrażające, a z drugiej strony ktoś inny może nie mieć takiego problemu, ale niezwykle intensywnie przeżywać wojnę, prawda? Informacja o jakichś takich kryzysach realnych, światowych, prawda? Albo na przykład klimatyczne sprawy mogą też bardzo intensywnie kogoś uruchomić. Rozumiem, o tego typu zjawiska.
0: Tak, chodzi tak. I tu za każdym z takich naszych subiektywnych przeżyć, że się cieszymy, martwimy, no przecież stoi się jakaś taka no sieć mózgowa, no to też tak na logikę to coś za tym musi, tak? Jakaś część naszego mózgu musi to przerabiać. No i teraz można sobie pomyśleć, jak już mamy taką wyliczankę, co tam w tych mózgach nam mamy wszyscy, ja też, no to możemy sobie pomyśleć, i to zrobili właśnie autorzy tego badania wspomnianego, czyli Leonardo Tozzi i pod kierunkiem profesor Lenny Williams z Uniwersytetu Stanforda, i to badanie bardzo mnie poruszyło, że można zrobić takie układankę trochę. To działa za mocno, to działa za słabo, prawda? U kogoś tam to się uaktywniło, u kogoś coś jest za mało aktywne, albo u niektórych to z tym działa zbyt silnie. Taki się robi, no nie wiem, czy to można nazwać puzzlami, ale
1: Albo nie działa, prawda?
0: Albo jakieś, prawda? Albo któryś z tych fragmentów nie działa, na przykład ten układ związany z przyjemnością, radością, czyli dzieje się coś przyjemnego, a u tej osoby nie reaguje.
1: To jest też bardzo ważna sprawa, prawda? Czyli może być tak, że w zasadzie wszelkie trudności ustały, a nie ma zdolności cieszenia się z różnych rzeczy, które się dzieją, prawda? Też taki bardzo objaw.
0: To też byłby właśnie jeden z biotypów, może taki troszkę najłatwiejszy do wytłumaczenia, prawda? Czyli no nie cieszy, tak?
1: Ale też ewidentnie rzeczywiście widać, że coś się dzieje w naszym systemie nerwowym uniemożliwiającego nam cieszenie się, prawda? Ale tak, żeby nasza rozmowa nie brzmiała, jakbyśmy byli redukcjonistami biologicznymi, bo tak nie jest. Dlatego, że ja wiem, że ty od lat zajmujesz się łączeniem obszaru neurobiologicznego z obszarem psychologicznym, psychoterapeutycznym. Jesteś w ogóle szczerze zainteresowany również takim myśleniem o pacjencie znacznie szerszym niż czysto farmakologicznym. Zajmujesz się badaniami dotyczącymi obserwacji natury, las, ptaki. No, dużo robisz takich rzeczy właśnie niekoniecznie biologicznych, więc na pewno nie chciałbym, żeby ta nasza rozmowa jakoś skojarzyła się, że my teraz wymyśliliśmy, że będziemy się skupiali tylko na neuronach i przekaźnikach i tym, co się dzieje w mózgu, tak jakby człowiek był wyłącznie tym, o czym mówimy. Właśnie powiedz, proszę, z twojej perspektywy. Rozumiemy rzeczywiście, że te biotypy są bardzo ważne, tak żeby można było dalej sprawę badać, tak, żebyśmy mogli po prostu kiedyś dojść do takiego sposobu leczenia w psychiatrii, który byłby bardzo indywidualny.
0: Tak, to myślę, że to dokładnie o to chodzi. Także oczywiście cieszy mnie to twoje zastrzeżenie, bardzo dziękuję. Natomiast tak, chodziłoby o to, żeby jak już będziemy wiedzieli, że to jest no, umownie typ pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, czy piąty, czy szósty depresji, to żeby to leczenie dobierać precyzyjnie i to leczenie, to ja nie mówię, że to koniecznie musi być farmakoterapia, prawda? Bo to oczywiście przy niektórych typach prawdopodobnie farmakoterapia będzie skuteczna, przy innych psychoterapia, ale też określonego rodzaju, a nie tak psychoterapia
1: w ogóle,
0: prawda? Tylko na przykład jakaś specyficzna technika terapeutyczna, a przy innych pewne znaczenie będą miały też inne oddziaływania, na przykład te związane z uwagą. Jeśli ktoś cały czas tak myśli tylko i nie może się oderwać. Są takie osoby, przychodzą do mnie i one o tym mówią, że no już nawet chciałaby ta osoba przestać o tym myśleć, ale cały czas jej w głowie się przewija jakiś jeden temat, prawda? No i wtedy takie interwencje związane z przekierowaniem uwagi mogłyby być skuteczne. Cały szereg
1: jakie?
0: Różnych.
1: Co masz na myśli? Przekierowanie
0: no
1: uwagi.
0: Na przykład z tych bliskich mi, o których wspomniałeś, więc sobie pozwolę kontakt z naturą, prawda? Kontakt ze środowiskiem naturalnym, taki, który by wyrywał z takiego ciągłego myślenia na temat swoich problemów. To jeszcze jadąc tutaj też pomyślałem o dobrej ilustracji. Są osoby, które przyjeżdżają gdzieś, na przykład były na wakacjach za granicą albo w Polsce i tam się czuły bardzo dobrze. Wracają tutaj i nagle im włącza się takie ciągłe myślenie na temat własnych problemów i zaczynają czuć się źle. Mhm. Prawda? To też pokazuje, że jak tą uwagę przeniosły w inne środowisko, w inne warunki, to samopoczucie też się poprawiło.
1: To jest tak, że z punktu widzenia psychoterapeutycznego to diagnoza i leczenie depresji rzeczywiście jest bardzo obszerna i od lat tak było, że nie można z punktu widzenia psychoterapii rozumieć depresji tak właśnie, że jest depresja jedna, więc ją leczymy. Te objawy depresji mogą być oparte na bardzo różnych fundamentach, na przykład na osobowości, najczęściej zresztą takich specyficznie skonstruowanej osobowości, która po prostu generuje te objawy depresyjne, czy różnych innych powodach. Ale właśnie bardzo mnie to cieszy, że troską psychiatrów również jest to, żeby można było zobaczyć dokładnie, jakiego rodzaju ten objaw jest, żeby planując oddziaływania farmakoterapeutyczne albo psychoterapeutyczne, były one dostosowane do konkretnego pacjenta.
0: Tak, to jest jakby psychiatria precyzyjna, a czasami nawet spersonalizowana, czyli precyzyjna tak to powiedzmy do grupy, do biotypu, tak, a spersonalizowana, czyli nawet do konkretnej osoby. To by było idealne, wydaje mi się.
1: I to jest to, do czego dążymy, tak. do czego dążą badania naukowe. A jak jest teraz? Tak, żeby słuchacze mogli sobie pomyśleć, no dobrze, no to rozumiem, to są badania, one się rozwijają, zobaczmy, jak to będzie. Miejmy nadzieję, że kiedyś będzie można zrobić szybkie badanie i ustalić bliżej. Bo to jest trochę tak, jak mamy takie wyobrażenie o somatycznej medycynie, że możemy pójść, na przykład lekarz pobiera krew, pobiera i bada i na przykład może na podstawie tych informacji no, wyciągnąć jakieś wnioski, co nam dolega. No, w psychiatrii nie mamy takiego płynu, który się pobiera, żeby zbadać. I dlatego ja lubię o tym myśleć tak, że właśnie to, co my myślimy i co czujemy, zazwyczaj mówi, jesteśmy w stanie po prostu przekazać w trakcie takiego przyzwoitego wywiadu w rozmowie u lekarza, no to lekarz po prostu wyciąga wnioski, jakie są objawy, prawda, na podstawie tej rozmowy. Więc jak to dzisiaj jest, jeżeli mamy co mamy, no bo nie mamy jeszcze, nie wyślemy pacjenta,
0: na taki rezonans.
1: Proszę też, żeby lekarze się nie martwili, że teraz pacjenci tłumnie będą domagali się rezonansów po dobrej terapii, więc nie ma takiej możliwości, ale to nie znaczy, że to leczenie dzisiaj nie jest w zasadzie dopasowane do potrzeby pacjenta. Ja rozumiem, że kiedyś mogło tak być, że czasami się zdarza, że ludzie mają taki niepokój, że depresja i myślenie o farmakoterapii to znaczy jakiś konkretny jeden lek, który powoduje jakieś złe konsekwencje, w związku z tym wyłącza praktycznie z życia takiego aktywnego. Mają bardzo dużo obaw pacjenci dotyczących właśnie samego leczenia. Teraz chodzi o to, żebyś powiedział, jak to dzisiaj wygląda, mimo tego, że nie mamy jeszcze tego etapu, na który moglibyśmy użyć rezonansu do diagnozy, ale jak może lekarz przytomnie troszczący się o pacjenta, zadbać o to, żeby właśnie sprawdzić, czy jego depresja wymaga leczenia farmakologicznego, czy nie.
0: W tej chwili mamy tą sytuację, od której trochę zacząłem, czyli że mamy powiedzmy taką jedną diagnozę depresji z podziałem na głębokości. No więc rozpoznajemy depresję. Ale rzeczywiście, tak jak słusznie tutaj mówisz, jesteśmy w stanie na podstawie wywiadu spróbować wywnioskować, jak to jest postać depresji i jakie są potrzeby tej osoby. Czyli jakby dopytać. Czyli nie tylko, że to jest no, powiedzmy epizod depresyjny, głęboki albo umiarkowany, albo lekki, ale też jaki jest profil tej osoby i jaki jest profil potrzeb tej osoby i wtedy dopasowywać to leczenie właśnie na podstawie no, rozmowy, wywiadu. Ja zawsze staram się to robić w trakcie rozmów, czyli jak już wiem, że jest to depresja, to zaczynam trochę tak pytać o parę innych rzeczy, żeby spróbować zrozumieć po pierwsze, z jaką osobą mam do czynienia. I to mogę za chwilę wyjaśnić, i w jakiej sytuacji jest ta osoba takiej życiowej i z tego połączenia objawów, rodzaju objawów depresji, rodzaju osobowości i potrzeb wynikających z sytuacji może wynikać wtedy to leczenie farmakologiczne. Tak, żeby to troszkę uprościć, są tacy z nas, którzy na przykład mają silne te procesy takie przyjemności, motywacji, ktoś lubi, no tak przysłowiowo, skakać na bungee, podróżować i w ogóle silne...
1: Duże, takie intensywne bodźce
0: tak, są potrzebne. Tak, intensywne bodźce, prawda? Też może dostać depresji. I wtedy powiedzmy, no taka farmakoterapia, która by bardzo te emocje spłaszczała, tak, zmniejszała zakres przeżywanych emocji, przez tą osobę nie będzie tolerowana, nie będzie tego lubiła, to wtedy pacjenci mówią, panie doktorze, to nie ja, prawda? Bo ja to jestem osobą taką emocjonalną, nie wiem, no właśnie, no podróżującą, mającą silne, pozytywne przeżycie.
1: Tak, te intensywne.
0: Tak, ale są też osoby takie, i to absolutnie nie chodzi o żadne wartościowanie, żebyśmy też to, tak, które raczej lubią, żeby było spokojnie, rutynowo, żeby tak jakoś się nic specjalnie nie działo. No i takie osoby, jak negatywne emocje w wyniku farmakoterapii zostaną zredukowane, no to mówią, życie jest piękne, prawda? Nie wiedziałem, że się tak można czuć. To są autentyczne cytaty. W związku z tym na podstawie, jaka to osoba, czy ona potrzebuje właśnie w danej swojej sytuacji więcej tego życia energetycznego, czy potrzebuje właśnie więcej takiego uspokojenia, jaka to jest faza życia. Jesteśmy w stanie też to leczenie tak precyzyjnie dobierać, nawet właśnie bez tego rezonansu. Tylko, że trzeba trochę wiedzieć, na co zwrócić uwagę, tak? No i oczywiście, który lek ma jaki profil działania.
1: Dokładnie tak. To też chodzi o to, żeby w tym wszystkim nie zagubić się, bo przecież w wypadku chorób somatycznych rezonans magnetyczny robi bardzo istotną funkcję spełnia, no ale też nie dzieje się bez rozmowy z pacjentem. To znaczy przy chorobach neurologicznych również doświadczenie pacjenta, jeśli chodzi o pewnych objawów, jest szalenie ważne, prawda? Więc to...
0: I tu nie chodzi też o redukcjonizm. Tu nie chodzi o to, że uważamy jako psychiatrzy, że no nie wiem, no tylko to przysłowiowo za mało, za dużo jakiegoś neuroprzekaźnika. To chodzi właśnie o to połączenie, no bo z jednej strony mamy swoje przeżycia, tak, ale one gdzieś też są przerabiane w głowie, tak? No tu przykład bardzo prosty, tak? Czy nasza rozmowa jest psychologiczna, czy biologiczna? No jest taka i taka jednocześnie, tak? Bo tak, rozmawiam z tobą z przyjemnością tutaj, na poziomie przeżyć.
1: Nie miej nadziei.
0: Tak? No ale mój mózg musi tam cały czas procesować, coś tam przerabiać, więc to jest to i to jednocześnie, w tym samym czasie.
1: Bardzo ważne, dotknąłeś ważnego tematu, dlatego że myślę, że ośmieliłbym się bronić tezy, że psychoterapia jest leczeniem biologicznym, tak. Dlatego że zachodzą zmiany biologiczne, prawda? Więc to nie o to chodzi, że my mówimy tak naprawdę o jakichś dwóch stronach, tylko mówimy o różnych narzędziach, które mają osiągnąć ten sam cel, czyli poprawić funkcjonowanie pacjenta, spowodować, żeby epizod depresyjny był w remisji i żeby jak najrzadziej były nawroty tych epizodów depresyjnych, prawda?
0: Tak, no i myślę, że mam nadzieję, że to z naszej rozmowy też wynika, tak? Że jak mówiłem na przykład o biotypach, to też mówiłem równolegle o tym, jak przeżywamy. Mhm. że to jest tak dwa spojrzenia. No.
1: I to jest to też ciekawe, bo w starszej literaturze jeszcze moglibyśmy znaleźć takie myślenie o depresji, prawda, tak w dużym uproszczeniu, że taka powodowana wewnętrznymi aspektami, czyli jakaś taka endogenna, prawda, i zdarzeniami zewnętrznymi. I takie były dwa podziały. A tu się okazuje, że to w ogóle, no, że nie tylko, prawda, że to nie jest, już nie można tak tylko o depresji myśleć, tak samo też o leczeniu nie można myśleć tylko w wąski sposób, tylko chodzi o właśnie zrozumienie funkcjonowania pacjenta. Ja mam takie, wiesz, obserwacje, że nie tylko ja i myślę, że wszyscy z nas pracujący klinicznie, że czasami pacjenci hospitalizowani, bardzo dobrze leczeni farmakologicznie, mający bardzo dobrze przemyślane procesy leczenia, po wyjściu ze szpitala mają nawroty właśnie dlatego, że nie zmienia się ich życie, nie zmienia się ich sposób funkcjonowania, nie zmienia się tak jakby to, co udepresyjnia tego pacjenta. No więc tak siłą rzeczy, jeśli przyczyna nie jest już usunięta, to...
0: Tak, no ja jak byłem młodym psychiatrą, też to zauważyłem. Znaczy nadal to zauważam oczywiście. Nazwałem to trochę takimi ząbkami, bo to trochę jak zęby piły. Czyli, że pacjent się poprawia, czyli idzie w górę, następnie konfrontuje się ze swoją sytuacją, idzie w dół. Potem zmieniane jest leczenie, idzie w górę, czyli poprawia się jego samopoczucie i potem konfrontuje się, idzie w dół. Więc tu absolutnie nie mówimy o tym, że wszystko jest biologiczne. Ja raczej mówię o tym, że no to, co mamy subiektywnie, gdzieś jest też jednak przerabiane w mózgu i to te procesy są równolegle.
1: I one są po prostu nierozerwalne.
0: I one tak są naprawdę nierozerwalne.
1: Ja też w tym kontekście tak lubię, jak ktoś mówi na przykład, że należy też zajmować się ciałem w psychoterapii, tak jakby głowa nie była ciałem. To znaczy, no po prostu dobrze jest myśleć o tym, że my jesteśmy jako ludzie absolutnie
0: jednością. Jesteśmy jednością. No, a propos ciała. Somę,
1: prawda, to musi być ze sobą współpracować.
0: No a propos ciała, to jeszcze procesy zapalne, prawda? Komu te 30 lat temu przychodziło do głowy, że takie procesy subzapalne, takie bez bakterii, bez wirusa, ale jednak aktywacja układu odpornościowego, też mogą mieć znaczenie dla powstawania depresji, czy też to, co dzieje się w naszym brzuchu, jelitach, oś, mikrobiom, jelita, mózg. No, jak ja zaczynałem, to w ogóle, jakbym coś takiego powiedział, to byłby kosmos, prawda?
1: Tymczasem dzisiaj jest bardzo wiele badań.
0: A dzisiaj jest to wiele badań na ten temat, tak, prawda? Tak. Więc tak jak słusznie mówisz, to jest i mózg, i ciało, i sytuacja, i psychika, i sposób przetwarzania informacji, i życie emocjonalne. To wszystko składa się na nas i ewentualnie na wystąpienie depresji.
1: Tak, ja myślę, że teraz czas na to, żebyśmy przekierowali naszą rozmowę na taką stronę bardziej, jeszcze bardziej praktyczną, dotyczącą kilku pytań, które mamy od słuchaczy, jeśli chodzi o ich wątpliwości. Jeszcze nie mamy telefonu, natomiast mamy maile, na które się powołam, ale zapraszam Państwa do tego, żebyście zadzwonili do nas. Możecie zadać pytanie, które Was nurtuje dotyczące właśnie depresji, leczenia tej depresji. Przypomnę jeszcze raz numer telefonu 22 44 44 044. Telefon odbierze nasz wydawca Jakub Paś, a tę naszą rozmowę możemy słyszeć na antenie dzięki realizatorowi Adamowi Brzezińskiemu. Tymczasem ja przeczytam jedno z pytań dotyczących objawów ubocznych leczenia depresji. Myślę tutaj o leczeniu farmakologicznym. Mianowicie leczenie depresji a spadek zainteresowania seksualnego, czyli spadek libido. Czy z punktu widzenia lekarskiego jest to objaw uboczny, który w zasadzie oznacza, że no, trzeba się z tym pogodzić i koniec? Czy jest możliwość, co lekarz na to może zaradzić, gdyby pacjent się zgłosił z poprawą stanu zdrowia, to znaczy jest zadowolony z efektu leczenia? Jedyne duże niezadowolenie dotyczy znaczącego spadku libido. Z czym to może być związane? Czy z lekami, czy można coś zaradzić wtedy?
0: To może być związane z lekami. Tutaj odpowiedź jest z jednej strony jednoznaczna, czyli z lekami może być to, ale nie ze wszystkimi, ponieważ nie wszystkie leki stosowane w leczeniu depresji mają w takim swoim potencjalnym spektrum działań niepożądanych właśnie spadek libido. Są też takie leki, które tego nie powodują, tego efektu. a nawet takie, co może troszeczkę, czy poprawiają. Jeden tak troszkę poprawia. W związku z tym, czy to może być związane tak z lekami, ale nie ze wszystkimi, prawda? To taka by była tutaj odpowiedź. No i w tym momencie, jak już to wiemy, no to możemy rozważać no, albo zmianę leczenia, albo dołączenie leku, który by korygował te to no, uciążliwe niewątpliwie działania niepożądane. I ten temat dosyć często wraca, natomiast ja bym jeszcze dodał do tego tematu, bo on wraca często jako też zarzut pod adresem leków. Ale trzeba pamiętać, że dla osoby z depresją, no to życie seksualne... No,
1: I tak jest
0: uszkodzone, tak? I tak jest bardzo często niepełne albo czasami wręcz nieobecne.
1: To jest jeden z poważniejszych objawów,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, to jest tak, czyli ten system z kolei, jak mówimy o systemach mózgowych związany z pożądaniem, no w depresji też... No,
1: jest no
0: nie kwitnie, tak? Tak, nie kwitnie tak. Bardzo często. Mówiąc delikatnie, chciałem tak jakoś nie za mocno powiedzieć. W związku z tym to musimy mieć też jakby w pamięci, w kontekście, że to nie jest tak, że osoba najczęściej w depresji, no to miała to życie udane i potem dostała leki i ono stało się nieudane czy mniej udane. Natomiast to absolutnie nie jest sposób bagatelizowania, tak? Ja nie mówię tutaj w kontekście konkretnej osoby, dla której jest to poważny problem, tylko bardziej w takim kontekście no, trochę zarzutów, które się pojawiają. Możemy dobrać leki, które nie będą tego dawały. Możemy coś tutaj zmieniać, tak żeby no, to niewątpliwie trudne działanie niepożądane zostało no, usunięte, zniwelowane.
1: To jest ważne bardzo, dlatego że w kontekście psychoedukacji bardzo wielu osobom wydaje się, że leczenie depresji oznacza przyjmowanie leków. To jest pierwszy mit, takie duże uogólnienie zawsze. Drugie, że leki to znaczy jakiś jeden lek, który jeśli ma jakieś efekty uboczne, bo usłyszałem, że u kolegi takie były, to u mnie też takie będą. Tymczasem twoja odpowiedź jest taka, że tych leków mamy wiele. Jedne mają taki skład, inne taki, więc jakby jesteśmy w stanie również w kontekście tej potrzeby się tym zaopiekować. Należy tak. O tym mówić lekarzowi.
0: Tak. Znaczy ja używam słowa, że no profile, tak? Ale to jest słowo, które chyba, tak? Czyli moim zdaniem i nie tylko moim, każdy indywidualny lek, każdy poszczególny lek ma swój profil działania. I to profil, jeśli chodzi o takie oddziaływanie na nasze samopoczucie, no na funkcje psychiczne, na ten sposób przeżywania. Czyli inaczej będziemy przeżywali po takim leku, a inaczej po innym. I ten dobór profilu, najlepiej, żeby to na początku już zrobić. Powinien być właśnie zindywidualizowany do potrzeb konkretnej osoby.
1: Mm-hmm. Choć no w praktyce to jest niełatwe chyba, prawda? No bo tak zastanawiam się teraz znowu z punktu widzenia pacjenta. Czasami jest tak, może nawet często, że pacjent przychodzi do lekarza i po prostu nie za każdym razem trafiają za pierwszym razem z doborem leków i że czasami trzeba po prostu zmienić. I jakbyś kilka słów na ten temat powiedział, czy to jest jakiś powód do niepokoju dla pacjenta, jeżeli po prostu lekarz zmienia leki, zmienia dawkę, dodaje coś, odejmuje.
0: Nie, no to raczej wygra z troski ze strony tego lekarza, że myśli, prawda? Niebezpieczniejsza jest, niebezpieczniejsza jest sytuacja taka, w której jest jakiś taki nie za dobra poprawa i tak już cały czas latami ten sam lek. No to jest, myślę, gorsza sytuacja dla pacjenta, no bo jest cały czas tak w pół drogi wtedy. Jak doktor coś zmienia, no to znaczy, że stara się, myśli, chce pomóc. Natomiast no każdy lek jest indywidualny, w związku z tym możemy próbować tak dobrać, żeby to pasowało no, trochę jak klucz do zamka indywidualnie do danej osoby. No to rzeczywiście jest proces. Czasami udaje się trafić, no tak często się udaje trafić, no bo też przynajmniej z takich podręczników wynika, że no, 70% jest szans trafienia z pierwszym lekiem. To jest dużo.
1: To jest dużo.
0: To jest dużo. To jest dużo. Przynajmniej w tych starszych podręcznikach tak było pisane. To inne dziedziny medycyny to tak dobrze nie mają. Natomiast no rzeczywiście czasami trzeba zmienić, czasami trzeba coś dodać, czasami no jakieś inne tam kombinacje, to znaczy jest jeszcze taka strategia, że dodajemy do leku przeciwdepresyjnego leki z innych grup, żeby ta efektywność była pełna, ale generalnie jesteśmy w stanie większości osób pomóc.
1: To w zasadzie mówimy o tym, że dążymy do celu klinicznego, lekarz, prawda, ma z pacjentem jakiś taki cel kliniczny i do tego celu, żeby do tego celu dojść, no to różne metody stosują, ale ważną rzecz powiedziałeś, no bo jeżeli zakładamy jako pacjenci, że lekarz może szukać odpowiedzi na pytanie, co jeszcze, jak poprawić, co zrobić z dawką, co zrobić z innym lekiem, to oznacza, że ja jako pacjent śmiało powinienem zgłaszać wszelkie swoje obserwacje. Czyli taka obawa dotycząca tego, że w zasadzie było bardzo źle, ale teraz jest w zasadzie okej, względnie się poprawiło po tym, jak otrzymałem leki. Czasami pacjenci mówią, że już nie będę przesadzał, już nie będę mówił o różnych rzeczach, które obserwuję u siebie, takich, które są dla mnie niezadowalające. Dotyczące uwagi, dotyczące właśnie braku koncentracji, braku doświadczenia tej radości. Trochę o tych biotypach też w zasadzie. To samo, że czasami pacjenci zgłaszają objawy, które są niezadowalające, ale nie przychodzi im do głowy, że można by o tym z lekarzem porozmawiać i że dobrze dobrane leczenie w gruncie rzeczy powinno uwzględnić różne potrzeby pacjenta.
0: Tak. To nie znaczy, że to jest obietnica, że się to uda, ale ze słowem uwzględnić absolutnie w 100% się zgadzam, że powinniśmy dążyć do uwzględnienia różnego rodzaju potrzeb, tak żeby osoba leczona wróciła.
1: Szczególnie, że jeśli dojdziemy do wniosku, że część potrzeb, a tak często lekarze dochodzą do takich, że niemożliwe jest do realizowania poprzez farmakoterapię, śmiało też lekarz kieruje
0: pacjenta. Psychoterapia czy inne metody oddziaływania mogą tutaj mieć znaczenie. No ważne jest, żeby się spróbować zastanowić z czego. Z czego ta depresja wynika, jaka to jest postać, tak jak mówię, jaka to jest osoba, czy...
1: Mamy na antenie słuchacza, który do nas zadzwonił, pan Patryk z Legnicy. Panie Patryku, dobry wieczór. Jest pan z nami?
2: Tak, jestem. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Jest dobry pan wieczór. Na antenie. Proszę mówić.
2: Dobry wieczór. Ja miałbym do pana doktora takie pytanie dotyczące troszkę tej ciemnej strony depresji, czyli prób samobójczych i tych późniejszych samobójstw takich osób, które są w ciężkim stanie. Czy badania lub pana doktora doświadczenie może pokazać, że w zakresie ostatnich, powiedzmy, 5, 10, 15 lat ten spadek właśnie prób samobójczych lub niestety czasami udanych samobójstw jest zdecydowanie mniejszy, że ta farmakoterapia, praca psychiatrów nad dobrem pacjentów powoduje, że coraz mniej jest tych prób, coraz więcej jest właśnie takiej walki o siebie, aniżeli właśnie poddaniu się i późniejszemu tragicznym skutkach podejściu.
1: Nim dopuścimy pana doktora do odpowiedzi, to ja chwilę pana zatrzymam i po części spróbuję na to pytanie odpowiedzieć. Panie Patryku, czy to pytanie w jakiś sposób dotyczy pana osobistych doświadczeń albo kogoś z
2: nie.
1: pana... Czyli to jest takie pytanie hipotetyczne, tak?
2: Tak, hipotetyczne, z czystej ciekawości.
1: Rozumiem. No więc tak, to bardzo dziękujemy panu. Nie będziemy pana trzymali przy telefonie, a odpowiemy już zaraz na to pytanie. Także dziękujemy, że pan zadzwonił i już powiem, co ja o tym myślę, a potem poproszę, żebyś ty powiedział,
0: bardzo
1: jakie
0: proszę.
1: Jest twoje zdanie. Tak, po pierwsze, tak sformułowane taka teza właśnie, że skuteczność leków powinna pójść w parze ze spadkiem prób i skutecznych prób samobójczych jest nieprecyzyjna, bo trochę tak jakbyśmy powiedzieli o tym, że skuteczne leki na nowotwór powodują, że jest zdecydowanie mniej nowotworów. To tak nie działa. To wręcz powiedziałbym, że jest odwrotnie. To znaczy im mamy lepsze możliwości diagnostyczne, tym czasami więcej pacjentów zmagających się z konkretną chorobą. Ale temat jest bardzo ważny. Ja myślę, że bardzo słusznie, że pan zadzwonił i połączył temat samobójstw z depresją, bo właśnie dlatego, że depresja jest chorobą śmiertelną, to nie ma żartów i bardzo poważnie traktujemy chorobę jako taką. Natomiast, powiedz, jakie jest twoje zdanie? Czy masz może jakieś aktualne dane dotyczące...
0: Wydaje mi się, że ta proporcja Znaczy, no, ilość dokonanych samobójstw się no, waha trochę z roku na rok, ale to nie są jakieś takie wahania, które by były takie, że w danym roku tam spadło jakoś bardzo istotnie, a w kolejnym wzrosło. Co innego trochę może u dzieci i młodzieży, co znowu zwraca uwagę na znaczenie tych czynników takich psychologicznych, społecznych, tego w jakich warunkach żyjemy. No i bardzo mi się oczywiście podoba twoja odpowiedź, no bo tu jest takie założenie, że prawda, jak są leki i są psychiatrzy, no to ilość samobójstw czy chorób w ogóle psychicznych powinna spadać, tylko nie bierzemy pod uwagę właśnie warunków życia, które robią się bardzo trudne i coraz więcej osób zmaga się z różnego rodzaju problemami natury psychicznej, stresowej i tak dalej. No i trzymając się porównania onkologicznego, z tego co wiem, osoby z chorobami onkologicznymi znacznie dłużej żyją ze względu na skuteczność leczenia, prawda? Ale częstość chorób onkologicznych ze względu na liczne negatywne czynniki takie życiowe wpływające na ich występowanie, nie wiem, chyba nie maleje tutaj, nie jestem onkologiem, nie chciałbym się... Także onkolodzy mają sukcesy w terapii, ale no nadal niestety zachorowujemy na choroby takie jak onkologiczne, czy takie związane ze stresem, z depresją, z warunkami życia.
1: Tak, jeśli chodzi o statystyki, to trzeba by pewnie dokładnie to przeanalizować, ale jak patrzę na najnowsze publikacje, to rzeczywiście to jest bardzo złożona sprawa. Ani nie ma jakiegoś szczególnego spadku, ani wzrostu, tak. Ale toż jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, być może w tej odpowiedzi na pana pytanie, bo to znaczy mamy leki, mamy lekarzy, mamy różnego rodzaju terapie, które są bardziej lub mniej skuteczne, ale dopóki pacjent się nie zgłosi po pomoc, to jakby samo istnienie szeregu leków i specjalistów nie pomoże pacjentowi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czasami niestety, i to też jest coś, co trzeba powiedzieć z pełną świadomością, nie można pacjentowi pomóc, tak jak w innych bardzo poważnych chorobach. Dlatego chodzi o to, że my tutaj w Dobrej Terapii ogromnie często podkreślamy, że zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne i tak samo skomplikowane, że nie ma sytuacji czarno-białych. To, że medycyna się rozwija i to, że również w psychiatrii mamy coraz więcej dostępnych narzędzi, możliwości wspierania pacjentów, niestety to nie oznacza, że jesteśmy w stanie za każdym razem pomóc pacjentowi.
0: No myślę, że ważną rzecz powiedziałeś, prawda, że no, trzeba przede wszystkim poszukać tej pomocy. I jak już trzymamy się tematu samobójstw, no to tutaj jest to bardzo wyraźnie widoczne w odniesieniu do mężczyzn, bo te statystyki tak z roku na rok jakoś dramatycznie się nie zmieniają, ale nie zmienia się też to, że powiedzmy mniej więcej na 1000 niestety udanych prób samobójczych ze strony kobiet jest około chyba 4-5 tysięcy mężczyzn, którzy pewnie tej pomocy nie poszukali. No i to jest taki też uważany trochę za swoisty paradoks, prawda, że to, bo to nie rozkłada się tak równo i być może tu są jakieś czynniki, które sprawiają, że tak, mężczyźni nie szukają pomocy i...
1: Nie szukają pomocy i też z całą pewnością w kontekście tej naszej rozmowy, jeśli chodzi o biotyp w ogóle, no. Nie tylko depresji, u mężczyzn jest nieco inny i te powody i sposoby i tak dalej, tak. Przeżywanie pewnych emocji mogą się różnie kończyć. Ja przy tej okazji podam Państwu numery telefonów, pod które możecie Państwo poszukać pomocy, gdybyście się zmagali z myślami samobójczymi. Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, bezpłatny numer telefonu 24 godziny dostępne, to jest 870 22 22, 870 22 22. Można też zadzwonić pod taki numer 116 123 i oczywiście zawsze proszę pamiętać o tym, że w takiej trudnej sytuacji zwyczajnie można wezwać pogotowie. Więc chodzi o to, żebyście Państwo nie byli sami w sytuacji, kiedy w której no właśnie macie myśli samobójcze, intensywne, to w takiej sytuacji należy koniecznie szukać pomocy. Wiesz, tak podsumowując ten bardzo ważny wątek, ale dobrze, myślę, że tutaj tu widzę, że jeszcze pani czeka na nas, nim przejdę do podsumowania, to jeszcze tak poprosimy panią Teresę z Krakowa.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, pani Tereso. Dobry wieczór.
3: Bardzo się cieszę, że panów słyszę. Telefonuję, słucham oczywiście audycji. Już tylko ciszę radio. Już. Chciałam się podzielić tak trochę moim osobistym doświadczeniem i zapytać o coś, co mnie nurtuje, żeby nie przedłużać. 3 lata temu dowiedziałam się w maju dokładnie, postawiono mi diagnozę nowotworu złośliwego i niecały miesiąc później zmarł mój mąż siedząc w fotelu. Mam 82 lata, no jestem oczywiście już od wielu lat na emeryturze, 32 lata pracowałam w szkole i mimo tego doświadczenia, mówię o tym czasie 3 lata po mojej chorobie, no znaczy jestem w trakcie oczywiście leczenia onkologicznego, na razie jest Bogu dziękować, wszystko w porządku, udało mi się to moje życie jakoś posklejać. Wnuk zaczął studia, wnuczka dobiegała do końca podstawówki, troskliwy syn, życzliwe sąsiadki, kilka koleżanek, z którymi uczyłam wiele lat. Jakoś udało się przez to w miarę przebrnąć. I nagle niedawno, mniej więcej wiosną, nic tego, nic owego, zupełnie się życie zaczęło sypać. Nie mogłam się zupełnie pozbierać. No i oczywiście poprosiłam o pomoc, mam leki, zaczęło się od wizyty u młodego, bardzo, bardzo sympatycznego, życzliwego psychologa. No potem do pani doktor, zażywam leki, jakoś się trzymam, tylko boję się tego momentu nawrotu, bo okazuje się, to znaczy ja mam takie przeświadczenie, że jest to szalenie podstępna choroba, bo zaczęło się to u mnie przynajmniej wtedy, kiedy właściwie wydawało mi się, że wyszłam na prostą, że życie w miarę się... No oczywiście, że jest tęsknota, samotność, chwilami bardziej dokuczliwa, chwilami mniej. I ta podstępność mnie niepokoi, żeby się to nie powtórzyło. Właśnie tak właściwie nie wiadomo kiedy i dlaczego.
1: Pani Tereso, dziękujemy. I teraz damy głos panu doktorowi, żeby pani powiedział kilka słów na temat tego, jakie jest jego opinia w tej sprawie, co zrobić.
0: No, bardzo dziękuję za ten telefon. On też, powiedzmy, w tej pierwszej części pani wypowiedzi pokazuje, że pomimo trudnych doświadczeń można się pozbierać, tak? I że jeżeli są te bliskie osoby, że jeżeli jest po coś, prawda, wnuki, dzieci, to ma to taką potężną moc jakby wspierającą naszą psychikę. A co do treści pani pytania, to ja bym powiedział tak, że gdybym no, usłyszał w gabinecie tego typu historię, no bo oczywiście tutaj trudno mi komentować specyficznie pani sytuację.
1: Tak, bo nie podchodzimy do tego
0: diagnostycznie. Indywidualnie, w związku z tym to w takiej sytuacji ja bym zaczął drążyć, to znaczy próbowałbym wspólnie z tą osobą, która by się zgłosiła z taką historią, zrozumieć, co tam się stało, że pojawiło się pogorszenie, pojawiło się obniżenie nastroju. Ponieważ gdybyśmy byli w stanie wiedzieć, z czego to wynika, no to znika trochę ta podstępność. Tak, zaczynamy wiedzieć, co się stało, co się zadziało w zasadzie. Nie co się stało, to złe słowo. Co się zadziało, jakie były uwarunkowania tego pogorszenia. No i wtedy, jak już wiemy, no to jesteśmy w stanie też to bardziej może, no nie zawsze może kontrolować, no ale... Ale coś ewentualnie z tym próbować zrobić. Więc dla mnie ta zagadka, którą pani zadaje, byłaby właśnie taką podstawą do dalszego pytania.
1: Więc jeśli pozwolisz, to podsumuję to, co powiedziałeś. jednocześnie upewniając się, czy dobrze rozumiem, że w zasadzie różne rzeczy mogą się dziać w naszym życiu i wcale niekoniecznie musi to prowadzić do epizodu depresyjnego. Tak. Dużo, możemy przeżyć poważną stratę, możemy przejść przez żałobę. Natomiast to, co mówisz, jeśli chodzi o właśnie poszukiwanie, co się dzieje, to pewnie jest związane z jakimś takim bardzo często niewidocznym dla nas powodem. Mm-hmm. Czyli czasami jest tak, że my kompensujemy różne sprawy w życiu, czyli trzymamy jakąś równowagę, mm-hmm. Ale też czasami dochodzi do takich sytuacji, w których jakoś się wysypuje ta równowaga, a my nie do końca wiemy, co dokładnie się zadziało. I czasami to może być jakaś sytuacja związana z relacją z dzieckiem dorosłym. Czasami to może być sytuacja związana z jakimiś moimi historiami zupełnie niezwiązanymi ani z chorobą, ani z utratą męża. Czyli czasami po prostu tak. Sytuacja nawrotu depresji, ta podstępność jest związana z pewnymi naszymi przekonaniami, naszym sposobem widzenia życia, siebie, innych ludzi, i im więcej odpowiemy sobie na pytanie, jak ja siebie widzę, jak innych interpretuję, tym bliżej będziemy chyba tej odpowiedzi.
0: Tak, bo to czasami coś się zadzieje, no tak jak tutaj w tym telefonie, tak, że odejście męża mogłoby spowodować, prawda, czy samotność, a czasami jest tak, że jakaś myśl, coś, co w nas się dzieje, w naszym przeżywaniu, i do tego warto spróbować dotrzeć.
1: Tak, to też jest tak, że tak jak powiedziałeś, bardzo słusznie powtarzamy regularnie, że my w dobrej terapii nie prowadzimy terapii, nie diagnozujemy, ponieważ to jest wymiar psychoedukacyjny, stąd nie jesteśmy w stanie indywidualnie nie traktować konkretnych telefonów. Natomiast to jest tak, że czasami wydaje się, że te straty nawet, które są na wierzchu, takie bardzo oczywiste, straciłem kogoś bliskiego, straciłem czasami pracę, związek, jakieś łatwo nam połączyć przyczyna, mhm. skutek, to one niekoniecznie bywają takim, prawda, głębokim powodem nawracającego do epizodu depresyjnego. Czasami po prostu są pewne straty, których nie widzimy, albo nie mamy siły zobaczyć, albo nie rozumiemy. Dzieją się jakoś podświadomie i te wszystkie elementy mają duże znaczenie. Zatem zachęcamy, żeby pani zarówno rozmawiała z lekarzem o tym, jak się pani ma, nawet o tym właśnie, że ma pani pewne objawy dotyczące nawrotu, bo tak zrozumiałem, że teraz jest dobrze, ale ma pani obawę, jak długo to może potrwać. No i też dobrze jest rozmawiać z psychologiem, psychoterapeutą. Jeśli jest to proces terapeutyczny, to wiadomo. Jeśli to nie jest proces terapeutyczny, to można też konsultacyjnie z psychologiem porozmawiać o tym, co się u nas aktualnie dzieje. Ponieważ zbliżamy się do końca, to czas na podsumowanie tej naszej rozmowy. Mówimy o tym, że depresja jest bardzo poważną chorobą, która jest chorobą śmiertelną, w związku z tym nie jest to nie jest kwestia jakiegoś smutku, obniżonego nastroju, tylko jest to poważna choroba, która nawet z badań wynika, że jeżeli nie jest dobrze leczona i w ogóle jeśli nie jest leczona, to regularnie nawraca i im częściej nawraca, tym w zasadzie trudniej się leczy, dobrze? Można by tak powiedzieć?
0: Tak,
1: upewniam się, bo przecież to nie jest...
0: Ale nie odbierajmy nadziei, zawsze jest.
1: Ale jak najbardziej trzeba zgłaszać się po pomoc, ale właśnie im szybciej, tym lepiej. To znaczy, żeby nie czekać, aż samo przejdzie. Jeżeli się zmagamy z trudnościami, to nie czekajmy. A myśli samobójcze, to zawsze, przy każdej sytuacji, jest to poważny sygnał, który powinien nas zachęcić do tego, żebyśmy szukali pomocy u specjalisty. Dlatego, że niekoniecznie musi to oznaczać coś bardzo poważnego, ale nie można takich sytuacji zaniedbać, ponieważ pomoc specjalisty jest potrzebna. Chciałbyś coś dodać?
0: Tak, tylko poprawić to tutaj, przepraszam, że cię w ostatniej chwili poprawię, z depresja na depresję, bo to jest też treść naszego, prawda? Na tą liczbę mnogą, czyli moja depresja to może właśnie być inna niż
1: to
0: twoja depresja.
1: To musimy nowe słowo, słuchaj, wymyśleć.
0: Tak, żeby to były jednak tak
1: to depresje. To są one.
0: Tak. I one się... Tak, u 6-8 osób każda
1: mogą
0: z nich
1: mogą być zupełnie
0: inne i zupełnie czym innym uwarunkowane i wymagać innego leczenia.
1: Dokładnie tak. Zatem zachęcam, żebyście państwo odsłuchali inne nasze rozmowy, które dotyczą depresji i szukania pomocy w trudnej sytuacji. Jeszcze raz bardzo tobie dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
0: Dziękuję.
1: Moim państwa gościem był doktor habilitowany nauk medycznych Sławomir Murawiec, psychiatra oraz rzecznik Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dzisiejsza audycję wydawał Jakub Paś, realizował Adam Brzeziński. Ja się nazywam Armen Mehakian, a teraz zapraszam Państwa na informacje Radia Tok FM.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Dalsze wsparcie Ukrainy, zwłaszcza militarne, będzie tematem rozmów koalicji chętnych w Kijowie. Półtora roku, a miejscami nawet dłużej, trzeba czekać na kartę pobytu w Polsce. Skarżą się obcokrajowcy i organizują protest w Warszawie. Uczniowie odliczają dni do rozpoczęcia roku szkolnego, a placówki oświatowe walczą z czasem, z wprowadzaniem zmian, jakie będą obowiązywać od 1 września. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Koalicja chętnych tydzień rozpocznie od spotkania i rozmów w sprawie dalszego dozbrajania Ukrainy. Najważniejsi sojusznicy Kijowa będą rozmawiać na ten temat w dniu święta ukraińskiej niepodległości. Jednym z głównych tematów będzie wsparcie ukraińskiej obrony powietrznej, a pierwsze państwa już zapowiedziały wsparcie. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, Niemcy w przyszłym roku przekażą Ukrainie 600 pocisków przechwytujących PAK-2 do systemów Patriot. Francja jesienią wyśle na Ukrainę nowe radary obrony powietrznej.
2: Bronimy się już tyle lat. Bronimy się od 1642 dni. W każdym z tych dni razem z nami walczą, wspomagając nas nasi zaufani przyjaciele i partnerzy.
1: Podkreślił Wołodymyr Zełenski w czasie obchodów Dnia Flagi Ukrainy. Część zachodnich liderów już jest w ukraińskiej stolicy. Pozostali będą się łączyć z nimi zdalnie, bo poniedziałkowe spotkanie będzie miało formułę hybrydową. Rozporządzenie ministra cyfryzacji dotyczące małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą stało się faktem. Przepisy wprowadzają zmiany w systemach informatycznych tak, by urzędy stanu cywilnego bez problemów mogły wpisać akt małżeństwa do polskiego porządku prawnego. Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Chcę podziękować wszystkim urzędnikom w całej Polsce, że mają odwagę realizować to, co jest przynależne człowiekowi. Jego godność, dawać nadzieję, że jesteś małżeństwem za granicą, to w Polsce również jesteś małżeństwem.
1: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło szkolenia dla urzędników stanu cywilnego, jak zgodnie z prawem dokonywać transkrypcji. Do tej pory urzędy stanu cywilnego dokonały ponad 180 transkrypcji. Przed Urzędem Wojewódzkim w Warszawie mają protestować cudzoziemcy. Zapowiedziane na poniedziałek zgromadzenie jest zgłoszone w Urzędzie Miasta. Protest ma dotyczyć bardzo długiego okresu oczekiwania na wydanie karty pobytu czy na samo pobranie odcisków. Po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie Polska wprowadziła tak zwany artykuł 100D. W efekcie nie obowiązują terminy na załatwianie konkretnych spraw, mówi główny organizator protestu, pan Władysław.
4: Chcieliśmy my uchylenia artykułu 100D. To myślimy, że główny problem, który ma wpływ na tę sytuację. Chcieliśmy my też zmian w pracach urzędów, coś zrobić dla tego, żeby procesować te wnioski trochę szybciej.
1: Dziś w części województw na kartę pobytu trzeba czekać półtora roku, a bywa, że nawet dłużej. Część cudzoziemców idzie do sądu i wygrywa, ale to i tak nie zmienia ich sytuacji, mówi białoruski informatyk z Pomorza, pan Walentin.
5: Bo bardzo prosto. Pierwsze, przewrócić terminy, wzmocnić urzędy, uprościć procedury. I o tym to polega. Uchylenie artykułu 100D to jedna z możliwych rzeczy, które można zrobić. Chodzi o powrót państwa do odpowiedzialności za terminy.
1: Początek poniedziałkowego protestu w Warszawie na Placu Bankowym w południe. Więcej zajęć praktycznych i nowy przedmiot obowiązkowy, edukacja zdrowotna. Takie zmiany wprowadza nowa podstawa programowa, która wchodzi w życie wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, 1 września. Wśród zmian w placówkach oświatowych znalazły się także zakaz używania telefonów komórkowych czy jadłospis w stołówkach według nowych wytycznych. Nauczyciele i dyrektorzy szkół często na ostatnią chwilę przygotowują się do nowych wymogów i wskazują na fakt, że duża część regulacji została wprowadzona w miesiącach wakacyjnych. Na to, że przepisy wdrażane były za późno, zwraca uwagę Marek Pleśniak, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
6: Najtrudniejsze jest w tym wszystkim kumulacja drobnych i większych zmian. Częściowo tradycyjnie na ostatnią chwilę, bo część regulacji dokonała się latem, jak na przykład organizacja nadzoru pedagogicznego. Rzeczywiście jest wesoło, żywo na korytarzach szkolnych już teraz w sierpniu, bo nauczyciele przygotowują się do tych zmian.
1: Żeby szkoły były faktycznie przygotowane, potrzebne są pieniądze, a tych szkoły wcale nie dostały w tym roku więcej, mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie.
7: W czwartej klasie mam wprowadzić już zajęcia techniki w pracowni. Tylko tak, po pierwsze, ja nie mam takiej pracowni i na razie się mówi o pomyśle właśnie budowania pracowni, ale od pierwszego ja już mam wprowadzić zajęcia, tylko właśnie gdzie? Jeżeli mam wbijać gwoździe w deseczkę, to ja muszę kupić te gwoździe i tą deseczkę.
1: A jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego pod kancelarią premiera odbędzie się nauczycielski protest. 31 sierpnia Związek Nauczycielstwa Polskiego domagać się będzie podwyżek dla nauczycieli, bo te zaproponowane przez ministerstwo stanowią jedynie waloryzację wynagrodzeń w oparciu o inflację na poziomie 3%. Nauczyciele z kolei domagają się o 15% wyższych pensji. To ostatnia szansa, żeby odwiedzić ponad 100-letnią palmiarnię w Poznaniu. 1 września rozpocznie się długo wyczekiwany remont budynku, w którym rośnie ponad 1000 egzotycznych gatunków roślin. Gdyby nie remont, palmiarnię ze względu na stan techniczny trzeba byłoby zamknąć na dobre, przyznaje dyrektor palmiarni Michał Śmiłowski.
8: Gdyby nie to, to pewnie w 27 roku trzeba by zamknąć palmiarnię ze względów bezpieczeństwa, bo jak widać, to jest praktycznie budynek szklany całkowicie, w związku z tym kwestie bezpieczeństwa są bardzo istotne.
1: Budynek z zewnątrz zmieni się nieznacznie, główne zmiany zajdą w środku. Pojawią się nowe atrakcje, akwaria i nowa kawiarnia. Remont ma potrwać 4 lata. Jak przyznaje wykonawca, największym wyzwaniem w przeprowadzeniu prac będzie ochrona znajdujących się w budynku roślin. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę. Teraz jeszcze pogoda. Poniedziałek na południu i południowym zachodzie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, z prognozowanymi miejscami przelotnymi opadami deszczu. W północnej i północno-wschodniej części kraju mogą wystąpić burze. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południu i zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy kolejną seks audycję. A przy mikrofonach Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.
10: I Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
9: Program realizuje Adam Brzeziński, a wydaje Maria Mroczkowska. My dzisiaj jesteśmy z Państwem na żywo w studiu Radia TOK FM i będziemy rozmawiać o tym, dlaczego ludzie uprawiają seks. Jakie funkcje pełni seks w naszym życiu? Wiem, że ten temat wielokrotnie pojawiał się już w naszych programach, w naszych dyskusjach, jednak zazwyczaj było tak, że brakowało nam czasu, aby dokładnie zgłębić wszystkie te zależności, wszystkie możliwe funkcje i wszystkie możliwe okoliczności, w których ludzie decydują się uprawiać seks. Część z nich będzie miała charakter neutralny, część będzie rozwojowa, a część może szkodliwa w jakimś sensie. O tym właśnie będziemy rozmawiać. Dlaczego Państwo uprawiają seks i jak się Państwo z tym czują? 22 44 44 044 to nasz numer telefonu, a my powoli już będziemy przechodzić do tematu. Robert, zazwyczaj ten temat wzbudza skrajne odczucia, bo na początku, jak zastanawiamy się, po co uprawiamy seks, to część osób może nawet zareagować w taki sposób, no jak to? Przecież to oczywiste.
10: Przecież to instynkt, to wiadomo, to odpowiedzi dość często padają. Natomiast dla nas, dla seksuologów, ta funkcja seksualności jest bardzo złożona i to, co lokujemy w tej aktywności seksualnej, szczególnie w takim kontekście psychologicznym, ma bardzo wiele różnych znaczeń i są różne powody, dlaczego ludzie ten seks uprawiają.
9: I tych powodów jest dużo i myślę, że za chwilkę będziemy do nich przechodzić. Robert, jakbyś mógł rozpocząć, bo ja tutaj coś powciskałam i pewnie chyba w odsłuchu coś tutaj reżyserka daje mi znać. A, już okej, okay, dobra, dziękuję bardzo. Przepraszam za drobne zamieszanie, ale tutaj wydawało mi się, że coś tutaj powciskałam i może Państwo źle słyszą. Czyli przypomnę, 22 44 44 044 to nasz numer telefonu. A my rozmawiamy o tym, dlaczego ludzie uprawiają seks, dlaczego państwo uprawiają seks, dlaczego my wszyscy uprawiamy seks i po co on nam jest i jakiego rodzaju odczucia mogą wiązać się z tymi potrzebami, które kierują nas w stronę aktywności seksualnej.
10: Jeżeli dyskutujemy seksualność, na przykład w kontekście terapii relacji, terapii par, to bardzo często to pytanie pojawia się o funkcję seksu w relacji. I równie często pojawia się odpowiedź, że to jest element budowania więzi i bliskości. Czyli ten seks jest potrzebny w tej relacji, żeby właśnie nazwać, przeżyć bliskość. Ta forma funkcji może być też bardzo, bardzo złożona, bo z jednej strony wydaje się to oczywiste, ale zdarza się, że na przykład pary mówią coś takiego, że to jest jedyny moment takiej bliskości, której pragną. Ta seksualność, którą przeżywają wspólnie, a kiedy właśnie tej seksualności z jakichś powodów ona się nie manifestuje i nie ma, no to czują jako właśnie degradację swojej relacji. A dlaczego wspomniałem o tej funkcji więzi i bliskości? Bo to jest też taki element bardzo istotny w kontekście podtrzymania relacji, wzmacniania poczucia bycia razem, potwierdzenia więzi. I co ciekawe, bo tutaj już odniosę się do konkretnego przykładu w oparciu o tę funkcję, czyli na przykład wyobraźmy sobie taką sytuację, że para mówi, że nie zawsze właśnie ta wielka namiętność, nie, za,

0: W związkach seks nie jest efektem bliskości, tylko właśnie narzędziem jej budowania. I w jakiś sposób właśnie powielanie tego zachowania często opisywane jest jako ten element więzi otwórczych. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy, i myślę, że ten temat rozwijaliśmy, ale może przypomnę go, że aktywność seksualna w związkach, szczególnie takich, które trwają długo, jest silnie powiązana właśnie z tym poczuciem bliskości i satysfakcji. I na przykład to pożądanie responsywne, prawda, o którym też mówiliśmy nieraz, jest właśnie budowane poprzez tę kategorię w sposób szczególny.
1: Ale czy jeżeli seks jest przez nas używany jako język, jako sposób komunikacji, jako jakaś wymiana informacji też o sobie, czy sposób spędzania wspólnie czasu? W porządku, ale czy w takim układzie tej więzi, w relacji nie da się budować bez seksu?
0: Ja nie uważam, że się nie da, tylko zdarza się, że to jest jedyny czas, kiedy w taki sposób zupełny poświęcamy sobie, że nas nic nie rozprasza. Zdarza się, że w ciągu dnia mamy mnóstwo sytuacji, które mogłyby sprzyjać temu zbudowaniu tej bliskości, tej uważności, kontaktowi z ciałem i tak dalej, i tak dalej. Wyobraźmy sobie ten całą kafeterię takich elementów, który bardzo wiele osób nazywa jako element bliskości, a trochę nie ma na to czasu. A tu czas przeznaczony dla siebie, taki czas takiego absolutnego zespolenia i to często jest właśnie kumulowane, dlatego powiedziałem, że to jest kumulowane w tym. Absolutnie się z tą zgadzam, że jest mnóstwo takich możliwości, ale to jest takie oczekiwanie na ten moment bliskości dla wielu par i właśnie ta bliskość w jakiś sposób manifestuje się przez kontakt seksualny. To jakby popatrzmy na to z perspektywy tej funkcji.
1: Trochę cię dzisiaj poprowokuję, może to jest kwestia mojego stresującego tygodnia i mam ochotę, żeby tak troszkę dodać pikanterii tej naszej dyskusji i dlatego postaram się trochę zadać takich prowokacyjnych bardziej pytań. Czy w takim układzie uważasz, że jeżeli na przykład w jakiejś parze nie funkcjonuje aktywność seksualna z jakiegoś powodu, to czy relacja tej pary traci?
0: Nie, absolutnie nie. To by było duże nadużycie w tej konwencji, o której mówisz. To jest element. To nie jest tak, że to jest coś z różnych powodów. Zdarza się, że tego seksu okresowo nie ma, czy w dłuższych okresach nie ma, a para rzeczywiście opowiada o sobie jako o relacji bardzo bliskiej. I to jest jeden z elementów na tej mapie bliskości. Bardzo specyficzny też, ale absolutnie nie chciałbym powiedzieć, że brak tego doświadczenia to od razu świadczy o tym, że ta para właśnie czegoś i na pewno będzie brakować. Tym bardziej, że my wielokrotnie powam się na coś absolutnie jakby takiego formalnego, czyli klasyfikację. My często mówimy o cierpieniu w tej klasyfikacji jako takim źródle też dyskusji o zdrowiu seksualnym, czyli brak tego cierpienia to trochę wywraca nam tę dyskusję, prawda? Na przykład w kontekście na przykład dysfunkcji, prawda? Że ktoś nie przeżywa tego cierpienia z tego powodu i to cierpienie go nie zmotywuje do przyjścia. I teraz to nie jest tak, że my musimy teraz wskazać palcem, powinieneś, prawda, bo czegoś ci brakuje. To też jest coś, co współczesne klasyfikacje podkreślają.
1: Właśnie o to chciałabym szczególnie dopytać, bo wydaje mi się, że współcześnie bardzo dużo, może nie bardzo, ale sporo przestrzeni medialnej zajmuje kwestia seksualności człowieka i takiego większej swobody seksualnej. Oczywiście dużo rozmawiamy o tym w naszych programach, dużo rozmawiamy z naszymi studentami w gabinecie, więc dla nas to jest taki temat, na który rozmawiamy bardzo często. I ja czasami zastanawiam się, trochę tak przekornie, czy być może czasami przykładamy zbyt dużą wagę do aktywności seksualnej, do samego tego, żeby pilnować, żeby ta aktywność seksualna, ona istniała, bo istnieć powinna.
0: To bardzo ciekawe ujęcie. Rzeczywiście mam takie intuicje, że tak jak mówisz, w tych podpowiedziach zewsząd, to jest taki nacisk bardziej na performance, że ma się coś szczególnego zdarzyć w określonej właśnie konwencji, w określonym skrypcie. To będzie ta miara. I dla mnie to jest poszukiwanie takiego zewnętrznej walidacji. Znaczy, że ja szukam na

0: zewnątrz podpowiedzi, a tak naprawdę w kontekście seksualności ta podpowiedź jest w nas, bo to jest regulacja naszych potrzeb, naszych pragnień, a na zewnątrz to jest podpowiedź, a nie skrypt. I ja mam takie często poczucie w rozmowie z pacjentami, że to jest działanie na jakimś skrypcie, właśnie na jakiejś powinności. I moim zdaniem bardzo ciekawie to podkreśla na przykład ten skrypt pornograficzny, że tam performance się liczy. Tam liczą się te fikołki, a nie liczy się bliskość, bo ona tam nie ma przestrzeni na tego typu rozumienie. Może upraszczam i mówię oczywiście o takich bardzo mainstreamowych filmach pornograficznych, ale popatrzmy na to z tej perspektywy. I tutaj odniosę się do gabinetu i wywiadu seksuologicznego. Oczywiste jest to, że my w wywiadzie seksuologicznym pytamy o częstotliwość kontaktów seksualnych. I odnosimy je oczywiście do tego subiektywnego, staramy się to jakoś tam też do statystyk odnieść, to jasny punkt. Ale dla mnie ważniejsze nad ilością tych kontaktów jest na przykład przeżywanie przyjemności i satysfakcji. Bo właśnie możemy pod ilością ukryć. Na przykład ktoś powie, mam, nie wiem, 2 razy w tygodniu kontakt seksualny, czyli jest wszystko w porządku. Ja pytanie, czy na ile kumuluję też w tym doświadczeniu satysfakcję, przyjemność, bo mogę mieć tych kontaktów bardzo wiele, a cały czas z poczuciem jakiegoś deficytu wychodzić, jakiejś nieprzyjemności, no to już oczywiście jakiś bardziej skrajny wskaźnik, ale popatrzmy na to właśnie z tej perspektywy, że ta przyjemność, ta satysfakcja, jakieś poczucie spełnienia jest tutaj tym, co wypełnia właśnie to pojęcie, prawda, tego seksu, który daje satysfakcję, a nie tylko odhaczenie.
1: 22 44 44 044 to nasz numer telefonu, a my dzisiaj rozmawiamy o tym, po co uprawiamy seks, dlaczego ten seks w naszym życiu pełni jakąś rolę i jaka to jest rola, co nas motywuje, co nas zachęca, co nas prowokuje do tego, żebyśmy spotkali się w takim intymnym uścisku. 22 44 44 044, czekamy na Państwa telefony.
0: Powiedziałem wcześniej o tym performansie, ale pewnie też to słyszysz w wywiadach, że taki element seksualności, który również ma swoje znaczenie, to taka funkcja potwierdzenia własnej atrakcyjności i sprawności. I też oczywiście, tak jak wspomniałaś, jest całe spektrum, cała konstelacja różnych funkcji zachowań seksualnych. My je na razie nie wartościujmy, my je wymieniamy. I taki element, na ile dalej jestem atrakcyjny, na ile dalej jestem pociągający, na ile dalej wzbudzam pragnienie, to też są takie elementy, które mogą motywować czy tą funkcję seksualną w jakiś sposób zaspokajać.
1: No dobrze, ale taki seks po to, żeby uprawiać seks?
0: Ja myślę, że zdarza się, tak jak już mówimy o tej jakości i zdarza się wcale nierzadko, no bo...
1: Taki znowu, seks dla seksu po prostu.
0: Ale mówisz w takim kontekście, że w relacji...
1: No już w relacji, oczywiście.
0: Absolutnie tak, no bo w takim przeżyciu na przykład pary, ten seks, no tak jak powiedziałaś, trochę musi być z miarą wręcz czegoś, na przykład miarą tam sukcesu tej relacji, nie wiem, jakości tej relacji i jestem o tym przekonany, no bo tutaj mam to doświadczenie z gabinetu, że wielokrotnie ten seks, tak jak mówisz, jest dla seksu, dlatego żeby był, żeby nie wzbudzał wątpliwości, że rytm jest jakiś zaburzony tej ilości tych kontaktów seksualnych, czyli taki właśnie seks dla odhaczenia, że jest seks. Mhm. I on też ma miejsce i dopóki nie staje się takim typową motywacją, no to się po prostu zdarza.
1: Bo wydaje mi się, że dla wielu osób może się wydawać nawet zastanawiające, że my tak rozkładamy ten wątek motywacji do aktywności seksualnej na wiele różnych warstw i analizujemy poszczególne motywacje, które mamy do tego, aby aktywność seksualną podejmować. I to nie chodzi o to, że my negujemy tę najbardziej podstawową, bo mamy ochotę, bo właściwie mam taką potrzebę, albo dlatego, że lubię seks. W sensie takim, że to są jednak takie
0: funkcja przyjemności, regulacji napięcia.
1: Napięcia seksualnego, tak? Bo za chwilę będziemy mówić o różnych innych napięciach, które można regulować sobie za pomocą aktywności seksualnej. I tutaj chodzi o to, że jednak najczęściej podejmujemy aktywność seksualną, albo przynajmniej w takim najbardziej typowym schemacie podejmujemy aktywność seksualną, dlatego że mamy ochotę na nią. Że mamy w sobie tę energię seksualną, która sprawia, że motywuje to nas do poszukiwania czy osoby, z którą będziemy mogli ten seks uprawiać, czy do bodźców, które są dla nas podniecające, tak jakbyśmy mogli dokonać aktu masturbacji. I że generalnie dla wielu z nas ta potrzeba do tego, żeby aktywność seksualną podjąć, oparta o libido, czyli o tę energię seksualną, ona jest czymś typowym i naturalnym. I teraz najfajniejsza sytuacja jest wtedy, kiedy w relacji, w związku jesteśmy i obie osoby tę energię mają na podobnym poziomie. My oczywiście wiele razy już mówiliśmy o tym, że może być inaczej, więc w to już może jakoś tam za bardzo nie wchodźmy, ale chciałabym, żeby to też wybrzmiało, prawda, że to nie chodzi o to, że zawsze ten seks musi spełniać jakąś dodatkową funkcję. Czasami jest dlatego, że na przykład go lubimy.
0: Ta funkcja przyjemnościowa, tutaj mam przed sobą badania, jest jedną z najczęściej wymienianych funkcji właśnie podjęcia aktywności seksualnej. I właśnie przyjemność, czy przyjemność ta fizyczna, to dobre samopoczucie, jakaś redukcja napięcia, tak jak mówisz, czy kanalizacja tego popędu, absolutnie jest tą funkcją, która jest najczęściej wymieniana. Ale ja musiał się tu zatrzymać, bo tutaj szczegóły mają ogromne znaczenie, bo właśnie popatrzmy, że powielamy zachowanie, które daje nam przyjemność. Chcemy powielać to zachowanie. I tu najczęściej w tym, w jakiś sposób zaszyty jest też problem często, bo jeżeli to popatrzymy, to się wydaje takie oczywiste. No tak, no powielamy zachowanie, które jest dla nas przyjemne. Tylko pytanie, takie głębsze pytanie, terapeutyczne. Na ile ta aktywność, którą podejmujemy, jest dla nas przyjemna? Bo w dłuższej perspektywie ona się może skumulować, te nieprzyjemności i trochę nas odepchnąć od tego seksu. Więc bardzo ważna funkcja, jedna z głównych funkcji, ale popatrzmy, właśnie odpowiadając trochę sobie na to pytanie, tak pogłębiając tę kategorię, na ile to, jakie działania podejmujemy, są dla nas przyjemne. Bo oczywiście mamy tysiące różnych innych motywów też. I od nich trochę zaczęliśmy. Ale popatrzmy, jak ta funkcja może w dłuższej perspektywie budować długą satysfakcję na lata z aktywności seksualnej.
1: I mówisz o czymś, co ja bardzo lubię podkreślać, czyli o takiej świadomości. Świadomości tego, co robię i po co to robię, co mi to daje, prawda? Czyli tak jak ja opisałam w książce jednej z książek, której jestem współautorką, o tym takim modelu pola aktywności seksualnej, gdzie na aktywność seksualną, na akt seksualny patrzymy z perspektywy motywacji oraz funkcji, tak? Czyli z tego, co nas motywuje i pcha nas do podjęcia aktywności seksualnej i z tego, z czym kończymy, powiedzmy, po akcie seksualnym. I teraz ja lubię to tak rozkładać sobie na części pierwsze, bo dzięki temu mam wrażenie, że zyskujemy większą świadomość tego, że nawet jeżeli podejmujemy to samo zachowanie, czyli na przykład akt masturbacji, albo kontakt seksualny z partnerem czy partnerką, to może się okazać, że ta sama aktywność, którą podejmujemy, ten sam rodzaj aktywności seksualnej nawet, on będzie za każdym razem trochę inny.
0: Tak, i to też znowu, prawda, na ile ten wspólny mianownik, ten taki przyjemnościowy, dalej gdzieś występuje regularnie. Chodzi mi o to, że możemy bardzo różne, tak jak wspominasz, te funkcje seksu realizować w tym doświadczeniu, ale popatrzmy, na ile właśnie jesteśmy, to co to powiedziałaś, świadomi też pewnych doświadczeń, czy właśnie na ile czujemy, że jednak ten seks jest bardziej powinnościowy niż przyjemnościowy, na ile na przykład ja bardzo lubię te koncepcje, gdzie aktywność seksualna dyskutowana jest w takiej formie bardziej zabawy niż powinności. Tego, co kojarzone jest tą kategorią zabawy, takiej wspólnej zabawy, gdzie ta seksualność oczywiście jest tą regułą. I popatrzmy na to właśnie w tej perspektywie, że tam też kumulujemy takie kategorie, które też mogą być też z funkcji seksu. Ciekawość zachowania seksualnego, jakieś badanie własnych granic, badanie właśnie własnego pola przyjemności. I że to też może być takie napędzające, takie zaciekawienie, bo oczywiście ktoś może to spłaszczyć do jakiegoś opisu ileś tam pozycji seksualnych jest, albo ileś tam rodzajów aktywności seksualnej, ale spotykając osobę, to jednak odkrywamy dwa światy, to się spotykają dwa światy, bardzo najczęściej złożone i właśnie ta umiejętność korzystania z tej wzajemnego potencjału, wiele osób właśnie o tym mówi jako o tym, co je zaciekawia i pcha do tego seksu.
1: Dodzwonił się do nas pan Marek z Warszawy. Dobry wieczór, panie Marku. Witamy w seksaudycji.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Proszę państwa, więc mówicie pewnie o bardzo ważnych sprawach, ale fatalnie zaczęliście tą dyskusję. Wie pan, stawianie sprawy, dlaczego ludzie uprawiają seks, to jest mniej więcej tak samo, dlaczego ludzie piją wodę. No po pierwsze, jeżeli nie będą uprawiać seksu, to ludzkość zginie, no więc ja rozumiem, że państwo to, co wszystko mówicie, potem ma sens, no ale to nie można zaczynać od takiego pytania, bo to brzmi śmiesznie, dlaczego ludzie uprawiają seks.
1: A co pana śmieszy w tym pytaniu?
2: No śmieszy mnie to, że dlaczego ludzie piją wodę?
1: No właśnie, dlaczego ludzie piją wodę? No właśnie, i może być tak, że pijemy wodę z bardzo różnych powodów.
2: Dlaczego używają pożywienia?
1: No dlaczego używają pożywienia? Właśnie chodzi o to, że...
2: Dlatego, że, wie pani, no tak będziemy... Jak macie kłopoty z odpowiedzią na takie pytanie, no to rzeczywiście kiepsko jest z wami. Ja rozumiem, że państwo mówicie o rzeczach bardzo ważnych i macie rację, tylko to już jest inny poziom. To nie na takie pytanie, dlaczego ludzie uprawiają seks. Mówicie, uprawiają seks, bo to jest instynkt po prostu.
1: Ale
2: natura.
1: Panie Marku, chwileczkę, bo ja chętnie tę dyskusję z panem podejmę, bo to oczywiście jest bardzo zawsze ciekawe, jeżeli dzwonią do nas osoby, które mają inny pogląd niż my i myślę, że to dodaje zawsze trochę energii do tych dyskusji.
2: Ale
1: pozwolę sobie wyjaśnić panu, skąd to pytanie i dlaczego ono zostało zadane, to może będzie nam łatwiej się dogadać, że tak naprawdę w momencie, w którym patrzymy na to, że ludzie uprawiają seks tylko i wyłącznie dlatego, że mają popęd seksualny i taki instynkt, to jest trochę, nawiązując do tego, co pan powiedział o jedzeniu albo piciu, no jemy albo pijemy nie tylko dlatego, że odczuwamy pragnienie, albo dlatego, że odczuwamy głód. Zarówno pokarm, jak i napoje, one są przez nas przyjmowane również z innych motywacji, z innych powodów. I teraz, jeżeli patrzymy na zachowania popędowe, typu popęd seksualny, czy pragnienie, czy głód, no to że dokonujemy tych czynności nie tylko po to, żeby zaspokoić te podstawowe biologiczne potrzeby.
2: Tak, ja nie chcę pani przerywać, ale ja się z panią tu absolutnie zgadzam. Ja powiedziałem na początku, po tym pierwszym zdaniu takim, że państwo macie rację i mówicie o bardzo ważnych rzeczach, tylko to nie jest pierwsza odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie uprawiają seks.
1: No,
2: uprawiają
1: seks. A to jakby pan odpowiedział na to pytanie?
2: No, żeby ludzkość nie wyginęła, tak samo jak piją wodę, żeby nie umarli po prostu.
1: Aha, czyli pan akcentuje taką biologiczną motywację.
2: Trzymajmy się rozsądnej hierarchii. No. Państwo mówicie już potem o takich subtelnościach, powiedzmy, związanych z popędem seksualnym, czy tym jakimś... To są inne piętra.
1: Panie Marku, ale ile dzieci ma przeciętna para, która jest, żyje w Polsce?
2: No, ile dzieci ma, no tyle, ile ma. No, nie będę z panem dyskutował, bo nie znam tych statystyk. No, w Polsce,
1: ale powiedzmy,
2: ma na pewno,
1: że w tej chwili, nawet jeżeli przyjmiemy, że para ma dwójkę dzieci, to ma pan takie poczucie, że uprawiali seks 2-3 razy w życiu?
2: Nie, no, wie pani, no, pani trochę zaczyna ze mną rozmawiać jak z głupim Jasiem.
1: Nie, ja po prostu chcę panu pokazać, że...
2: Na początku, że macie rację, mówicie o rzeczach, ale nie zaczyna się od pytania, dlaczego ludzie uprawiają seks.
1: To jakby pan zadał to pytanie?
2: Nie, no, państwo zaczęliście tak...
1: To jakby pan to zadał tak, żeby ta dyskusja była dla pana, albo żeby to pytanie było dla pana jakieś bardziej adekwatne?
2: Nie, no, bo moglibyście zostawić to, można by zostawić to pytanie. Pierwszą proszę odpowiedzią powinno być właśnie to, że seks jest instynktem po prostu, żeby ludzkość nie wyginęła przedłużenia gatunku. A dalej bardzo słusznie możecie sobie mówić o różnych innych subtelnościach już popędu płciowego i tak dalej, i tak dalej. Wstrzymacie absolutnie rację, ja się z tym zgadzam. Chodziło mi tylko o to, że nie można tego ograniczać do tych subtelności rzeczy, ale to ja rozumiem, że państwo przecież wiecie o tym, tylko po prostu to jest wasza już, powiedzmy, profesjonalna nonszalancja, że przecież tylko, że...
1: Panie Marku, podniósł pan bardzo ważną kwestię i ja myślę, że to jest wartościowy głos.
2: Z punktu widzenia, jeżeli ja słyszę taką historię, to przychodzi mi właśnie jakieś pytanie, że jeszcze zaczyna się tego, dlaczego ludzie piją, przyjmują na przykład płyny, prawda, albo pożywienie.
0: Pozwolę sobie włączyć do tej dyskusji. Absolutnie ja jakby rozumiem pana założenie, ale...
2: Ja się zgadzam z wszystkim, co wy mówicie, tylko że zwracam uwagę, że nie można zaczynać, bo to jest kolosalny...
1: Panie Marku, no. Myślę, że to mamy na pewnym poziomie mamy, myślę, zgodę, że jedną z motywacji, dla której ludzie uprawiają seks, jest między innymi ta funkcja prokreacyjna. Natomiast z punktu widzenia...
2: Nie, ale proszę panią, nie wchodźmy w funkcję prokreacyjną. To jest instynkt po prostu. I tu nikt się nie zastanawia nad prokreacją, żeby...
1: Pan Marek akcentuje biologię.
2: Prawda?
1: Panie Marku, zgadzamy się w takim układzie, że na pewno jednym z ważnych obszarów, który motywuje nas do aktywności seksualnej, jest biologia. I myślę, że...
2: Przecież gdyby nie było popędu,
1: bardzo to jest ważny głos.
2: Kochani,
1: bardzo...
2: no przecież gdyby nie było popędu, to by nie było seksu. No skąd by się...
1: Panie Marku, zachęcamy do słuchania dalej naszej dyskusji. Za chwilkę, mam nadzieję, omówimy również te inne powody, które wcale nie muszą wiązać się z popędem, dla którego ludzie uprawiają seks. Ale mówię, zachęcamy do słuchania i do zostania z nami w Seks Audycji. Bardzo dziękujemy za telefon. To są zawsze bardzo cenne głosy, takie, które rzeczywiście sprawiają, że nawet my zwracamy uwagę na rzeczy, które być może za mało akcentujemy.
0: Jak najbardziej. I ja jestem fanem wielkim takich książek, które rozpoczynają się takimi tytułami, takimi, gdzie pod tytułem jest, czyli odpowiedzi na, i tutaj pojawia się często słowo głupie pytania, bo zdarza się, że te automatyczne odpowiedzi nie wypełniają tematu. I ja właśnie jestem fanem takich tytułów, bo coś, co się wydaje oczywiste i w tej odpowiedzi intuicyjnej takie zresztą jest. Natomiast my oczywiście jako osoby, które zajmują się seksualnością, mówimy o całym szerszym kontekście, ale też ważne to, co pan Marek powiedział. Oczywiście funkcja prokreacyjna, seks jako droga do posiadania na przykład dziecka, znaczy droga do dziecka, realizacja pewnego planu rodzicielskiego, absolutnie to też się pojawia i rzeczywiście nawet tutaj podam jeszcze inny przykład z gabinetu, poza tymi, które opowiadałem wcześniej, para, która przychodzi z trudnością właśnie z zajściem w ciążę, opowiada głównie o tej funkcji. Głównie przeżywa się poprzez tę funkcję i ten element staje się, można powiedzieć, absolutną funkcją, gdzie często też ten element na przykład przyjemnościowy jest spychany naprawdę na dalszy plan i w dłuższej perspektywie taki seks prokreacyjny, to znaczy taki seks o tej godzinie, odpowiednich warunkach i tak dalej, buduje u tej pary tak duże napięcie, że bardzo trudno, oczywiście to zależy jak długo starają się o to dziecko, po czasie wrócić do tej funkcji przyjemnościowej, bo to skojarzenie z tym, że to właśnie musi być o tej godzinie, w tym dokładnie okresie, może być destrukcyjne.
1: 22 44 44 044 to nasz numer telefonu. Zapraszamy Państwa do dyskusji, dlaczego ludzie uprawiają seks. Wspomnieliśmy o tym, a właściwie telefon pana Marka przypomniał nam o tej aktywności opartej na mechanizmach biologicznych, na popędowości, na instynkcie, ale tak jak powiedziałam, że wcale nie jest tak, że zawsze podejmujemy aktywność seksualną, ponieważ prowadzi nas popęd, pcha nas popęd i specjalnie po to wprowadziłam do naszego dialogu takie pojęcia jak energia seksualna, libido czy potrzeba seksualna, żebyśmy mogli właśnie przejść do tego, co jest na tym kolejnym poziomie, czyli w momencie, w którym właśnie ten czynnik motywujący jest na dalszym planie. Bo przecież też tak robimy.
0: Absolutnie tak. Bardzo przemówił do mnie ten smakowo-obrazowy twój przykład o jedzenia, że oczywiście to pragnienie jako ta motywacja, nawet gigantyczna motywacja, no ale jednak kiedy to pragnienie możemy zaspokoić w taki sposób dość prosty, to jednak dokonujemy pewnego wyboru, czy lubimy właśnie kawę, czy herbatę, a może jedno i drugie, i się zastanawiamy i wtedy dyskutujemy bardziej smak, a nie tą istotę. I to dla mnie był szczególnie jakby taki obrazowy przykład, ale to, co ty powiedziałaś, tutaj bardzo wiele elementów kumuluje się w tym doświadczeniu, w tej chęci do aktywności seksualnej.
1: Ty wspominasz o tym, że lubimy kawę, herbatę, ale ja też, bo myślę, że to jest fajna analogia, że nie pijemy zawsze wtedy, kiedy czujemy pragnienie. Bywa tak, że robimy herbatę, ponieważ mamy ochotę na herbatę, a nie pcha nas do tego odczucie deficytu, który polega na konieczności przyjęcia płynów. Czasami robimy to, ponieważ lubimy smak herbaty, bo lubimy pić wodę, albo na przykład wiemy, że jest to dla nas zdrowe i w związku z powyższym pilnujemy też na takim poziomie racjonalnym, żeby tych płynów przyjmować odpowiednią ilość, ponieważ wiemy, że to dobrze działa na nasze ciało i nam to, mówiąc krótko, dobrze robi. I bardzo podobnie jest tak naprawdę z aktywnością seksualną.
0: Jak najbardziej, bo też ta potęga tego, mówimy o tej przyjemności jako kategorii, która jest niezwykle ważna w tej naszej dyskusji seksuologicznej. Wymieniłem też badanie, w które wskazuje, że to jako pierwsze najczęściej jest pokazywane właśnie w takim, to pierwsze skojarzenie. I popatrzmy właśnie z tej kategorii przyjemności, to co ty powiedziałaś, ja mogę lubić, prawda, tę kawę czy tę herbatę i powielać to zachowanie, dlatego po prostu, bo mi smakuje. O, i to jest ten przykład, który obrazuje właśnie ową funkcję. Albo na przykład właśnie to, co powiedziałem przez pryzmat tej ciekawości, tam sprawdzam, czy prawda, czy nie wiem, czy arabika, czy może dzisiaj Earl Grey, prawda, no to tak sobie, tak się zastanawiam, na co mam ochotę i tam.
1: Ale też można próbować różnych smaków. Tak. Różnego rodzaju napojów, które gdzieś będą też rozszerzały nasze spektrum doświadczeń i będą czasami pokazywały nam, w którą stronę nasze zmysły nas prowadzą, a która ścieżka nie jest absolutnie dla nas. I bardzo podobnie jest też w seksie, że w momencie, w którym zaczynamy rozsmakowywać się w seksie, zaczynamy odczuwać przyjemność z tej aktywności, zaczynamy doszukiwać się takiego wyrafinowanej przyjemności, którą z aktywności seksualnej doświadczamy, to nasz smak i nasze zmysły, one też się rozwijają. My się rozwijamy wraz z tą aktywnością seksualną.
0: Ale wiesz, że potem jest takie bardzo ważne założenie, które my oczywiście bardzo często my tutaj wspominamy w tej audycji, założenie, że jednak pracujemy nad seksem. Że ta aktywność seksualna to nie jest tak, że to jest taki jakiś jeden moment absolutnej wiedzy i od tego czasu to tylko odcinanie kuponów. Nie, całe życie. Ta dynamika seksualności, potrzeb seksualnych, rozpoznanie tego, taki rodzaj ewaluacji, autoewaluacji, którą się prowadzi, jest też tym źródłem tej przyjemności, która może być właśnie budowana w oparciu o aktywność seksualną. I te wszystkie analogie to właśnie do jedzenia, jedzenie i seks uruchamiają wszystkie zmysły. To też ten repertuar może być bardzo, bardzo szeroki. Ale jak mówimy o tym seksie, to ja bym chciał wrócić jeszcze do takiej kategorii, o której wcześniej wspomnieliśmy, o tej kategorii relacyjnej. Ale w takim trochę ujęciu Gottmana, takiego terapeutę relacji, terapeutę par, takiego autora, który opowiada o relacji, o parach i często myślimy o seksie jako też funkcji regulacji emocji i relacji. Do czego zmierzam? Że na przykład seks może być sposobem, nie wiem, łagodzenia konfliktu w parze. Seks może być elementem naprawiania relacji. Seks może być też sposobem redukcji napięcia pomiędzy partnerami. I właśnie wspomniany przeze mnie Gottman pokazuje, że kontakt fizyczny, w tym seks, bywa elementem procesu naprawy relacji po konflikcie. Nie rozwiązuje oczywiście problemu, ale może obniżyć poziom napięcia i otworzyć drogę do rozmowy. To bardzo ciekawy wskaźnik w tej koncepcji. I też popatrzmy, na ile, moglibyśmy z tego zrobić pewnie kolejny odcinek seks audycji, ale to godzenie się w łóżku, prawda? Czyli
1: takie mityczne wręcz, tak. Memowe takie rady, że nigdzie się tak nie pogodzicie jak w łóżku, i że to jest dobry pomysł. To może jest dobre do tego, żeby energia gdzieś została skanalizowana, ale na pewno nie ominie nas dyskusja, a przynajmniej nie powinna nas omijać dyskusja a propos tego, co doprowadziło do tego napięcia i takiej sytuacji konfliktowej.
0: Seks nie rozwiązuje tego konfliktu, ale potrafi zatrzymać spiralę napięcia.
1: Potrafi też sprawić, że zasypiamy w lepszych humorach, nawet jeżeli wiemy, że następnego dnia czeka nas poważna rozmowa.
0: Kolejny element, tak.
1: Dodzwonił się do nas pan Piotr. Pan Piotr z Bytomia. Dobry wieczór, panie Piotrze.
0: Dobry wieczór.
1: Halo, halo. Wiemy, że pan Piotr jeszcze czeka, ale mam nadzieję, że za chwilkę uda się nam nawiązać połączenie. Już jest pan Piotr z nami. Dobry wieczór, panie Piotrze.
3: Dobry wieczór. Ja bym tu chciał powiedzieć taką jedną rzecz i pytanie mam do was. Pytanie jest takie. Jeżeli chodzi o seks, czy między kobietą a mężczyzną są też zboczenia seksualne?
1: To jest ciekawe pytanie i tutaj zanim na nie odpowiemy, to jeszcze doprecyzuję, w jakim sensie, co ma pan na myśli, mówiąc o zboczeniach seksualnych?
3: Seks normalny między kobietą a mężczyzną zgodnie z naturą. To jest seks normalny poprzez używanie, mężczyzna używa kobiety poprzez pochwy. Natomiast seks analny to już jest zboczenie. Przykład dam taki. Każdy narząd w organizmie, w ciele człowieka ma swoje przeznaczenie. Odbyt nie jest do seksu, tylko do wydalenia różnych tam kałów.
1: Panie Piotrze, znaczy rozumiem, że tutaj muszę od razu się włączyć, ponieważ no, każdy z nas używa różnych elementów swojego ciała zgodnie z tym, co sprawia nam przyjemność i jest bezpieczne. Co do seksu analnego, ja wiem, że może być dużo różnych przekonań, ale to, że ktoś odrzuca taką aktywność seksualną względem siebie, czy nie wyobraża sobie podejmowania jakiejś aktywności seksualnej, to nie oznacza, że inne osoby nie powinny tego robić, albo że można tego rodzaju aktywność deprecjonować. Także tutaj, no, tutaj muszę niestety zaprotestować.
3: Ja tego tutaj tylko ja mówię, że każdy narząd w ciele ludzkim ma swoje przeznaczenie. Jak ktoś tego nie rozumie, no to popiera po prostu, no po prostu nienormalny seks.
1: Nie, dziękujemy za tę uwagę, panie Piotrze. Myślę, że to jest zawsze ważne i cieszę się, że na naszej antenie pojawia się przestrzeń dla różnych opinii, ale naszym zadaniem jest te opinie w jakiś sposób próbować komentować w zgodzie ze współczesną wiedzą medyczną, zasadami bezpieczeństwa, zasadami edukacji seksualnej. I teraz oczywiście można mieć różne, tak jak powiedziałam, opinie a propos czy seksu analnego, czy seksu oralnego, czyli z wykorzystaniem jamy ustnej, czy języka jednego z partnerów, czy partnerek, ale to jest bardzo indywidualne, na ile dana para, dana osoba ma na to ochotę, lubi tego rodzaju stymulację, lubi tego rodzaju aktywność. Jeżeli sobie nie szkodzi, jeżeli nie szkodzi innym osobom, to z punktu widzenia medycznego to zachowanie jest absolutnie bezpieczne.
0: Rzeczywiście, no tutaj dyskutujemy normy partnerskie, normy medyczne, o której wspomniałaś, statystykę. To są te elementy, które no, w tej dyskusji o seksualności. Natomiast to, co współczesna seksuologia, gdzie tę linię rysuje, to wolność seksualna kończy się tam, gdzie naruszane są prawa innych osób, więc dopóki te prawa nie są naruszane, to aktywność seksualna pomiędzy dorosłymi osobami jest polem zgody albo niezgody. To jest dyskutowane w tej formie, a nie jakaś forma. I tu mi się akurat przy tej dyskusji takiej normalizującej przypomina taki mit, który niestety od czasu Freuda absolutnie się zakotwiczył, czyli na przykład różnicowanie typów orgazmu, wartościowanie tego, który jest dojrzały, który jest mniej dojrzały. To ewidentnie to jest nieprawda, a dalej funkcjonuje, bo jest na usługach bardzo określonych też przekonań, jest po prostu użyteczne.
1: I też czasami takie przekonania, które wypływają na przykład z różnych koncepcji, które gdzieś, no już raczej traktujemy jako historyczne, jako jakąś taką przeszłość, która już powinna właśnie zostać tam, gdzie jest, czyli w przeszłości, to jednak cały czas to się takim kładzie cieniem na nasze przekonania. Niestety my mamy kłopot z tym, żeby aktualizować swoją wiedzę odnośnie seksualności i też konfrontować trochę siebie z tym takim poglądem pod tytułem może nie do końca jest tak, jak całe życie mi się wydawało.
0: I też myślę sobie, że to jest też trochę opowieść o tym, o takim trochę zaglądaniu do czyjegoś łóżka, że to jest z takiej kategorii właśnie oceny i w tym często takie oceny też moralnej aktywności seksualnej i to, że na przykład jakieś aktywności sami nie popieramy, to pytanie, na ile mamy też prawo do tego, żeby zakazywać innym, prawda? Dopóki właśnie zachowane są te argumenty, o których wcześniej powiedziałem, czyli nienaruszanie praw innych osób.
1: Zasada bezpieczeństwa to jest priorytet i szacunek do granic innych osób. To jest druga niezmiernie istotna zasada, która dotyczy naszej aktywności seksualnej. Ale wracając do naszego głównego pytania, bo dzisiaj w seksaudycji rozmawiamy o tym, dlaczego ludzie uprawiają seks. Omówiliśmy sobie już kilka takich ważnych aspektów związanych i z popędowością, z instynktem, tutaj dzięki naszemu słuchaczowi, ale również o charakterze więziotwórczym aktywności seksualnej, czy po prostu dlatego, że jest to dla nas źródło przyjemności. Ale I póki co wydaje mi się, że opowiadamy o takich albo neutralno-oczywistych aspektach, albo takich, które coś wnoszą, coś pozytywnego. Natomiast czy może być tak, i tutaj Robert, pytanie do ciebie, bo wiem, że też od lat zajmujesz się analizą zjawisk różnych, takich, które mogą się wiązać z ryzykownymi kontaktami seksualnymi. Czy może być tak, że do aktywności seksualnej, czyli do czegoś, co jest, wydawałoby się, naturalnym i takim zdrowym zachowaniem człowieka, to czy zachowanie to może wynikać z takiej motywacji, która będzie miała jednak potencjalnie szkodliwy dla nas charakter?
0: No, jeżeli byśmy się przyjrzeli takiej kategorii kompulsywności, jakiegoś przymusu, to rzeczywiście ta motywacja, no, w tej ocenie spełniałaby kryteria takiej motywacji, którą można by opisać jako destruktywna w dłuższej perspektywie, bo jeżeli to jest funkcja, na którą właśnie ja nie mam kontroli, ona mnie zmusza, oczywiście mówię to metaforycznie, do podejmowania działań, których ja nie chcę i nie akceptuję, a one są z jakiegoś takiego wewnętrznego przymusu, no to jest w kontrze do tego, no, czego pragniemy najczęściej i czujemy, że tracimy nad czymś kontrolę. I rzeczywiście w gabinecie, czy to ty, czy to ja, słyszymy takie opowieści, że ktoś mówi o utracie kontroli, na granicy utraty kontroli. Ten seks podejmowany z przymusu, połączony z takim błędnym kołem, które rozpędza też takie emocje jak rozpacz, później lęk, poczucie winy, które dodatkowo jeszcze właśnie przymuszają do aktywności. Tak oczywiście mówię to znowu metaforycznie i jeszcze to pogłębia dodatkowo ten stan, więc ta motywacja z całą pewnością nie byłaby tą pozytywną w tym rozumieniu, którym my dzisiaj dyskutujemy.
1: Ale nie sądzisz, tutaj znowu cię trochę poprowokuję, że jeżeli jest tak, że no dobrze, dokonaliśmy jakiegoś aktu seksualnego z motywacji takiej, która może mieć taką charakterystykę utraty kontroli, no to wydawałoby się, że wyciągamy wnioski i nie powtarzamy tego zachowania, prawda? Mhm. Takie przemyślenie można by było mieć. No nie popełniamy dwukrotnie tych samych błędów. No ale to właśnie nie jest takie proste, jeżeli chodzi o aktywność seksualną.
0: I gdyby to było takie oczywiste, to byśmy, no właśnie, wyciągali od razu, tak jak powiedziałaś, wnioski po każdej pomyłce. A w praktyce to jest prawie niemożliwe.
1: To dlaczego tak cały czas robimy, jeżeli chodzi właśnie o aktywność seksualną? Dlaczego nawet jeżeli widzimy jakieś szkody, które niesie za sobą dla nas aktywność seksualna, która wymyka się gdzieś spod jakiejś naszej kontroli, dlaczego powtarzamy to?
0: No ten przymus. I tutaj moglibyśmy przywołać tę koncepcję uzależnienia, która właśnie opisuje między innymi tą aktywność seksualną też. Oczywiście w tej formie teoretycznej wpisuje również w te kategorie uzależnieniowe. No, dlaczego pijemy, dlaczego zakupy robimy, których nie chcemy, dlaczego podejmujemy hazard pomimo gigantycznych strat i tak dalej, prawda? I to już tej pętli takim rozumieniu uzależnieniowym, prawda? Czyli gdzieś jest ten rodzaj właśnie tego rozpędzenia się uzależnieniowego schematu, który pomimo tego, że mamy te negatywne konsekwencje, dalej no właśnie pcha nas do tego, co dla nas jest w dłuższej perspektywie.
1: No ja jestem team pod tytułem nie ma czegoś takiego jak uzależnienie od seksu i pornografii czy od masturbacji.
0: Pamiętasz,
1: tutaj bardzo mocno się tego trzymam i może znowu tutaj, jeśli państwo chcą zobaczyć, jak bardzo poważnie potrafimy ze sobą dyskutować na dużym poziomie emocji, to możemy powtórzyć audycję pod tytułem czy istnieje uzależnienie od seksu i czy istnieje uzależnienie od pornografii, to mogą dać nam państwo znać na naszych mediach społecznościowych. Znajdą nas państwo na Facebooku, Instagramie. Mogą państwo pisać pod postem z tej dzisiejszej audycji, czy warto, żebyśmy powtórzyli znowu wielką dyskusję o to, czy istnieje uzależnienie od seksu i pornografii, bo nie istnieje.
0: Tak, no mieliśmy tę dyskusję w jednej z audycji poświęconej właśnie tej dyskusji.
1: I nie zmieniłeś zdania?
0: Znaczy, cały czas...
1: Nie przekonałam cię jeszcze?
0: Mam pewne wątpliwości, ale rzeczywiście to była bardzo dyskusja, pamiętam, bardzo merytoryczna, bardzo oparta rzeczywiście o argumenty. Zachęcamy też Państwa, bo oczywiście jeżeli Państwo by chcieli tego powtórzenia tej dyskusji, to również do tego zachęcamy, bo bardzo chętnie się znowu podyskutujemy. Natomiast na pewno taką próbką tej dyskusji jest jedna z seksaudycji. Znajdą to Państwo właśnie na stronie Radia Tok FM, w naszej zakładce, czy też w aplikacji Radia Tok FM.
1: Też myślę, że istotnym elementem, który warto doprecyzować, o co my tutaj się tak naprawdę spieramy, dla słuchaczy, którzy być może nie słuchają nas jakoś regularnie, to dlatego, że z mojej perspektywy jest jednak tak i jednak najczęściej w ten sposób właśnie współczesna seksuologia do tego podchodzi, że ponieważ aktywność seksualna wynika z naszej popędowości, jest elementem świadczącym o zdrowiu człowieka, to nie możemy traktować zachowań, które wynikają z naszej popędowości, jako mechanizmu uzależnienia. On może aktywować podobne obszary, jeżeli chodzi o ośrodkowy układ nerwowy, może pełnić podobną funkcję to zachowanie, jak w różnych uzależnieniach, może podobnie wyglądać, ale co do zasady nie możemy traktować tego jako uzależnienie. Dlaczego? Dlatego, że znów nawiążę analogię do picia i jedzenia. No nie możemy się uzależnić od picia, w sensie od picia płynów, tak? No bo jeżeli przestaniemy, no to będzie to dla nas ryzykowne dla naszego życia. To samo, nie możemy się uzależnić od jedzenia, ale możemy jedzenie albo picie używać do czegoś, co nie jest taką pierwotną i najważniejszą funkcją tego jedzenia lub picia. Czyli w momencie, w którym jedzenie, picie bądź seks służą nam do tego, żeby się uspokajać, wyciszać, łagodzić napięcie, zaspokajać nudę, szukać wrażeń, cały czas się stymulować, doświadczać cały czas silnych bodźców i tak dalej, bo tych różnych motywacji jest cała masa, to wtedy nie jest problemem sama aktywność, tylko przyczyna, dla której sięgamy po to dane zachowanie.
0: Mają Państwo próbkę takiej dyskusji konferencyjnej.
1: Jak się rozgadam, to już
0: i rzeczywiście,
1: ciężko mnie zdjąć.
0: Rzeczywiście ta dyskusja jest bardzo, bardzo, bardzo żarliwa i widzą Państwo, że seksuologia to nie jest tak, że to jest nauka odtwórcza, tylko co chwilę mamy nowe badania, różne koncepcje, które w różny sposób dyskutują zjawiska, które się wydają już przedyskutowane i stąd zasadność takiego pytania, które dzisiaj Państwu zadaliśmy, pytania, które odnosiło się do funkcji seksu, właśnie jakie są powody podejmowania aktywności seksualnej i to, co powiedziałaś, prawda, że tych powodów możemy zbudować bardzo, bardzo wiele i też zachęcamy do Państwa, może Państwo chcieliby się podzielić swoimi powodami, jak właśnie z jakich powodów ta aktywność seksualna jest podejmowana. Może to są te ścieżki, o których dzisiaj my nie wspomnieliśmy. Zachęcamy do komentowania pod naszym postem na Facebooku. Też można do nas pisać poprzez Instagram. A ktoś z Państwa może chciałby napisać do nas maila, to na adres seks@tok.fm. Prosimy podzielić się własnymi refleksjami.
1: O wielu ciekawych rzeczach nie powiedzieliśmy, na przykład o takich aktywnościach seksualnych, rytualnych, gdzieś takich, które są wplecione w jakieś kulturowe zachowania. No tutaj jeszcze, myślę, jest sporo różnych obszarów do eksplorowania przez nas w kolejnych seksaudycjach. My już się będziemy powoli z Państwem żegnać. Bardzo dziękujemy za dyskusję, dziękujemy naszym słuchaczom za telefony i za uwagi. Słyszymy się za tydzień w kolejnej seksaudycji, a dzisiaj rozmawialiśmy o tym, dlaczego ludzie uprawiają seks i było bardzo ciekawie. Program realizował Adam Brzeziński, wydawała Maria Mroczkowska, a przy mikrofonach Robert Kowalczyk, psychoterapeuta, psycholog i seksuolog kliniczny.
0: I Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
1: Dziękujemy bardzo i dobranoc.
0: Dobranoc.
4: To jest powtórka.
5: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
6: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu i kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
5: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
7: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest ich bohaterem, mówi prezydent Zełenski i zatwierdza powstanie Panteonu Narodowego. Kancelaria prezydenta Nawrockiego krytycznie odnosi się do zaproponowanych przez rząd zmian w podatkach. Rodzina lekarki, która na Śląsku leczyła dzieci chore na ołowicę, zapowiada pozew przeciwko Netflixowi. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Dokument pod koniec czerwca został w błyskawicznym tempie przyjęty przez ukraiński parlament. Inicjatywa wywołała wówczas w Polsce duże kontrowersje i pojawiły się obawy, że w Panteonie zostaną upamiętnione osoby odpowiedzialne za ludobójstwo na Wołyniu. Jeszcze przed podpisaniem ustawy Zełenski powtórzył, że decyzja o tym, kto znajdzie się w Panteonie, będzie należała tylko do Ukraińców.
9: W Panteonie upamiętnione zostaną postaci, które przez swoją działalność na rzecz niepodległości dają dziś Ukraińcom natchnienie, aby byli silni. Silni znaczy wolni. Ukraiński Panteon na pewno powstanie i tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nas bohaterem.
10: I dzięki Ukraińcy będą wyrzucać dla siebie, kto jest naszymi herojami.
8: Panteon ma powstać w centralnym punkcie Kijowa na terenie Narodowego Rezerwatu Ławry Peczerskiej. Sąd w Szwecji zdecydował o aresztowaniu 18-latka pod zarzutem zabójstwa 17-letniej dziewczyny i zranienia 3 chłopców. Domniemany sprawca wtargnął w piątek z mieczem do szkoły w Rinelskonal w Fagersta w środkowej Szwecji. Jak podały lokalne media, podejrzanym o atak jest uczeń tej samej placówki, który wcześniej między innymi został skazany za pobicie kolegi. Motyw działania sprawcy nie jest znany, a posiedzenie sądu w sprawie aresztu odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Proponowane przez rząd zmiany podatkowe mogą zostać zawetowane przez prezydenta. Środowisko Karola Nawrockiego już odnosi się krytycznie do propozycji rządu, by roczne przychody na poziomie od 130 do 150 tysięcy złotych objęte były niższą 24% stawką podatkową. W rządowym projekcie nie ma mowy o obiecanym podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
11: Pan premier Donald Tusk w roku 2023, kiedy szedł do wyborów, mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi.
8: Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda ocenia natomiast, że powodem krytyki prezydenta jest zawarta w projekcie podwyżka podatku CIT dla najbogatszych przedsiębiorców.
12: Karol Nawrocki stał się niewolnikiem deklaracji, którą podpisał Sławomirowi Mentzenowi. Choć opowiada, że jest bardzo silnym i niezależnym politykiem, to tak naprawdę ten kawałek papieru, który został podpisany w Toruniu, rządzi tym silnym i niezależnym prezydentem. To jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
8: Rząd szacuje bowiem, że na zmianach w progach podatkowych skorzystałoby 3,5 miliona Polaków, których dochody mieszczą się w przedziale od 11 do 12,5 tysiąca złotych. Kolejne ognisko wścieklizny pojawiło się w kraju, tym razem na Lubelszczyźnie. Chorobę wykryto u lisa w gminie Janów Podlaski. Zwierzę błąkało się w pobliżu zabudowań i niepokoiło mieszkańców. Służby apelują, aby w takich sytuacjach nie zbliżać się do zwierząt. Dzikie i chore zwierzęta często zaczynają zachowywać się jak te domowe, przypomina lekarz weterynarii Monika Michałowska.
13: Bardzo często obserwuje się utratę takiego naturalnego lęku przed człowiekiem. Te zwierzęta wręcz zachowują się jak zwierzęta domowe. Często występują objawy nerwowe, to mogą być różnego rodzaju porażenia, niedowłady, skręty szyi. U zwierząt domowych może to być agresja nadmierna.
8: To już trzecie w tym roku potwierdzone ognisko wścieklizny w Polsce. Choroba przenosi się przez kontakt. kontakt ze śliną zakażonego zwierzęcia, najczęściej przez pogryzienie. Trwa spór z Netflixem o przedstawienie postaci profesor Bożeny Hager-Małeckiej w popularnym serialu Ołowiane dzieci. Rodzina znanej śląskiej lekarki i naukowczyni zapowiada złożenie pozwu sądowego, ponieważ nie udała się próba polubownego załatwienia sprawy. Pełnomocnik rodziny, mecenas Krzysztof Bryguła, wyjaśnia, że zdaniem krewnych wybitną lekarkę ukazano w złym świetle. Profesor Hager-Małecką w serialu zastąpiono fikcyjną postacią Krystyną Berger, którą gra Agata Kulesza.
14: W ocenie rodziny jest to kreacja krzywdząca, zawierająca nieprawdy, przez co dobre imię oraz pamięć o historii pani profesor Bożeny Hager-Małeckiej doznała istotnego uszczerbku.
15: Czego domaga się rodzina od Netflixa?
14: Rodzina domaga się przeprosin, domaga się ekranu przed lub po każdym z emitowanych odcinków, w których będzie informacja o tym, że postać profesor Berger jest postacią fikcyjną i nie można jej łączyć z profesor Hager-Małecką, oraz domaga się zadośćuczynienia, które zostanie przeznaczone na założoną fundację imienia świętej pamięci profesor Bożeny Hager-Małeckiej.
8: Serial Netflixa opowiada o dr Jolancie Wadowskiej-Król, która ratuje śląskie dzieci chore na ołowice. W rzeczywistości profesor Bożena Hager-Małecka jako pierwsza zdiagnozowała chorobę u dziecka mieszkającego w pobliżu Huty Szopienice. Nad Grecję nadciągnęła kolejna fala upałów, a wraz z nią temperatury do 40 stopni Celsjusza, poinformował Urząd Meteorologiczny, cytowany przez lokalne media. Temperatura, jaką wskazują termometry, to jedno. Wysoka wilgotność powietrza sprawi jednak, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze wyższa, a upały bardziej uciążliwe. Na początku tygodnia szczególnie wysokie temperatury utrzymają się w zachodniej Grecji i na Peloponezie, gdzie wiatry północne schodzące z wyżej położonych terenów będą dodatkowo ogrzewać powietrze. Lekkie ochłodzenie, ale i silniejsze wiatry prognozowane są w Grecji w drugiej połowie tygodnia. Jaka pogoda w nadchodzącym dniu czeka nas w Polsce? O tym już za moment, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południu i na zachodzie. Poniedziałek na południu i południowym zachodzie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze zachmurzenie okresami będzie wzrastać i prognozowane są przelotne deszcze. W północnej i północno-wschodniej części kraju mogą wystąpić burze.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
16: Michał Tomasik wita Państwa bardzo serdecznie i energicznie od rana, co nieczęsto się zdarza. Wita Państwa w towarzystwie fantastycznych osób, a mianowicie Macieja Golczyńskiego, który program realizuje, Katarzyny Kozak, która go wydaje, i gdzieś tam wierzymy, że jest też Magda Sikoń, której fizycznie nie ma, ale która przez cały tydzień ze mną program przygotowywała. No i mam nadzieję, że tam też ktoś jest po drugiej stronie, bo dużo się dzisiaj w nocy działo. Iga Świątek grała i przegrała. Robert Lewandowski grał i zremisował. No ale my jesteśmy od 8 i będziemy do godziny 10. Dobra wiadomość dzisiaj przy niedzieli 23 sierpnia. Od dzisiaj w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce będzie możliwa transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Wszystkim parom jednopłciowym życzymy wszystkiego najlepszego. No i przede wszystkim powodzenia i w tym starciu z polskim państwem, żeby wszystko dobrze się toczyło, nie było kolejnych irracjonalnych problemów, i we wszystkich kolejnych starciach z państwem polskim dacie radę. A teraz do Głuchołazów się przenosimy, bo tam w tym tygodniu, no nie powódź tysiąclecia, ale kolejna mini powódź, kolejne podtopienia. I o tym, czy taki mamy klimat, czy to jednak wina rządu, porozmawiamy z naszym gościem, profesorem Pawłem Rowińskim, profesorem nauk o ziemi, dyrektorem Instytutu Geofizyki z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
16: Panie profesorze, w poniedziałek nad miastem Głuchołazy przeszła ulewa. Dlaczego znowu Głuchołazy? Czy mieszkańcy mają pecha?
17: To oczywiście nie jest tak. To jest obszar, w ogóle jeśli mówimy o zlewie Nysy Kłodzkiej, to jest takie miejsce, nad którym dość często wita na przykład ten niż genueński, który spowodował spustoszenie w 2024 roku, ale to jest ukształtowanie terenu, to jest również zagospodarowanie przestrzenne, więc jest cały szereg powodów. Znaczy to, że tam są opady, to tak zawsze było i będzie i to się będzie często zdarzać. No kwestia jest oczywiście przygotowania i przyjęcia tych dużych opadów i wybudowania odporności społecznej. I to jest zadanie oczywiście dla polityków, dla lokalnych władz. To jest bardzo istotne. Ale miejsce jest trudne. Rzeczywiście miejsce jest trudne, dlatego że dodam jeszcze jedną rzecz, że to nie wszystko zależy od polskich władz. To jest miejsce bardzo blisko granicy z Czechami. No i tutaj wymaga też bardzo dobrych porozumień z władzami czeskimi i prowadzenia też polityki takiej przeciwpowodziowej po stronie czeskiej. Także to jest znacznie bardziej skomplikowana sytuacja.
16: W Głuchołazach w poniedziałek, czy właściwie z poniedziałku na wtorek miały spadać nawet 3-4 wiadra na metr, na każdy metr kwadratowy. Taka to jest objętość wody. Ale panie profesorze, bo pan wywołał jednego z winowajców, którzy pojawiają się cały czas, a ja mimo, że prześledziłem mniej więcej ten twór i jego trasę, dalej nie do końca rozumiem, czym jest ten niż genueński i skąd on się wziął nagle?
17: Znaczy on się nie wziął nagle. Ten niż genueński jest znany już od bardzo dawna i opisywany od bardzo dawna. To jest sytuacja związana z układem niskiego ciśnienia, które tworzy się nad Morzem Śródziemnym. I teraz warto sobie uświadomić, że Polska jest w Europie. Europa jest jednym z najbardziej, a właściwie najszybciej ocieplającym się kontynentem na świecie. I państwo zresztą często podajecie komunikaty. Morze Śródziemne jest wyjątkowo ciepłe. Biło znowu swoje rekordy. W Morzu Tyreńskim temperatura była ponad 30 stopni. To samo w Adriatyku. No i teraz takie bardzo ciepłe morze, jak się zetknie z zimnym powietrzem z północy, na przykład z Atlantyku. Do tego mamy tam za chwilę pasmo Alp, które powodują, i to wszystko sprzyja powstawaniu takiego bardzo niskiego ciśnienia, bardzo wilgotnego powietrza, bo ta wilgoć jest właśnie z nadmorza śródziemnego. No i tworzy się niż, który wędruje różnymi ścieżkami. Jedna z tych ścieżek prowadzi przez Austrię, Czechy, prowadzi do Polski.

0: oczywiście lokalnie spowodował no, poważne problemy i o tym pan wspomniał, o Głuchołazach.
1: Przygotowałem sobie takie pytanie do pana bardzo poetyckie, takie trochę prawie jak żurnalista. Czy problem leży w tym, co na ziemi, czy w tym, co na niebie? To znaczy, czy w infrastrukturze, czy w warunkach atmosferycznych? Pan opowiedział o tych warunkach atmosferycznych, ale jeżeli chodzi o to, co na ziemi, to co jest nie tak, że dwa lata po tej olbrzymiej i katastroficznej ulewie znowu w niektórych rejonach Polski dochodzi do podtopień?
0: Ja może powiem coś, co nie jest specjalnie popularne, ale po pierwsze nie istnieją takie systemy ochrony przeciwpowodziowej, które uchroniłyby nas na 100% przed każdą powodzią. Możemy tylko zmniejszać ryzyko powodziowe. I oczywiście nad tym prace trwają. Mówimy o zwiększeniu odporności społecznej na zjawiska ekstremalne, bo to nie tylko powódź, ale również susza, bo trzeba pamiętać, że pomimo tych opadów, które mamy, my cały czas w Polsce mamy bardzo poważną suszę i do tego się trzeba przygotowywać. Jak pewnie wszyscy państwo obserwowali, no nie ma takiego miejsca na ziemi. No, wysusze czy sytuacje powodziowe w tym roku nawiedziły Europę i również te bardzo rozwinięte państwa zmagały się, walczyły i również przegrywały z naturą bardzo często. Więc bo trudno zbudować system takiej ochrony przeciwpowodziowej, który będzie znacznie droższy od ewentualnych strat, które może taka powódź wywołać. To jest jedna rzecz. A druga to oczywiście mamy pewne zaległości, jeśli chodzi o infrastrukturę. To południe Polski no, i w ogóle rzeki południa Polski, które no, ze względu na swoje spadki są znacznie bardziej dynamiczne, szybciej się wypełniają i stanowią zagrożenie. Przez lata no, infrastruktura no, była jakoś zaniedbywana. Powstają teraz te programy i te programy ochrony przeciwpowodziowej to nie jest coś, co można zmienić natychmiast. No, ja powiedziałem o tej na przykład współpracy z Czechami. To wymaga porozumień międzynarodowych, żeby coś zrobić również w górze rzeki, bo przecież Głuchołazy są bardzo blisko granicy. Poniżej tych obszarów różnie bywa. Są różne programy. Są również olbrzymie napięcia społeczne, bo niektóre programy wymagają na przykład przesiedlenia części ludności, więc to jest niezwykle skomplikowany proces i kosztowny proces.
1: Pan poruszył bardzo ciekawą rzecz, która, mogę panu i państwu zdradzić kulisy, była tematem w tym tygodniu w mojej macierzystej redakcji, czyli w Polityce, gdzie zastanawialiśmy się, jak o tym wszystkim opowiadać, że z jednej strony alarmujemy o suszach, a z drugiej strony alarmujemy o powodziach. I na pana przerzucę trochę tę odpowiedzialność. Czy to są dwa osobne problemy, czy to są dwie sprawy, które da się jakoś wspólnie rozwiązać?
0: Absolutnie to nie są, to są dwie strony tego samego medalu. Tu mamy do czynienia ze zmianami klimatu i rzeczywiście w tej chwili, jak tak obserwujemy opady nad Polską, tej wody jest tyle samo, co było kiedyś w przeszłości, tylko ze względu na to, że jest cieplej, że atmosfera absorbuje więcej wilgoci. Proszę pamiętać, że każdy stopień wyższej temperatury to jest 7% więcej pary wodnej, którą może ta atmosfera zaabsorbować. Więc to jest czysta fizyka. I teraz sytuacja wygląda tak, że mamy bardzo długie okresy bezdeszczowe, a potem jak występuje deszcz, to nie jest coś, do czego byliśmy przyzwyczajeni kilkadziesiąt lat temu, że potrafiło, jak mówiły nasze babcie, się zanieść i padało, i to wyrównowało jakoś sytuację w przyrodzie. Natomiast teraz te opady, jak występują, to są gwałtowne, to mamy do czynienia, to z czym mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, czyli burze, potężne opady, one nie wyrównują sytuacji, jeśli chodzi na przykład o uwilgotnienie gleby, dlatego że one bardzo szybko spływają po powierzchni tej twardej ziemi, która na skutek braku opadów nie chce chłonąć wilgoci. No, tak jak pokazuje, to potem jest bardzo silny opad, mamy te podtopienia, zalania, po czym znowu występuje okres długi, bezdeszczowy i ten grunt jest suchy. Do tego jeszcze musimy pamiętać o zimach, bo one są bardzo ważne. Zimą w tym roku mieliśmy trochę śniegu, była ta pokrywa.

0: śnieżna, chociaż jak się okazuje, tych opadów wcale nie było aż tak dużo, jak się patrzy na statystyki, ale brak opadów śniegu zimą powoduje, że my nie mamy takiego naturalnego rezerwuaru wody, który zapewniłby takie systematyczne przenikanie wody do gruntu. Także no, jest to rzeczywiście problem, na który trzeba patrzeć wspólnie. I powiem więcej, kiedy pan mnie pytał o sposób rozwiązania problemu, to one też muszą być zintegrowane. My nie możemy mówić tylko o powodzi, tylko musimy mówić o tych dwóch stronach, znaczy przygotować się na brak wody i jednocześnie na sytuacje związane z tym nadmiarem wody, które występują znacznie rzadziej, ale no, są często katastrofalne.
1: Dwie strony jednego medalu, powódź i susza. O tym mówił profesor Paweł Rowiński, dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Bardzo panu dziękuję. Niedzielny poranek TOK FM. Michał Tomasik kłania się ponownie. 130 tysięcy kamer firmy Flock Safety monitoruje Stany Zjednoczone Ameryki. Urządzenia przy wykorzystaniu oczywiście sztucznej inteligencji pozwalają skanować numery rejestracyjne samochodów, jednocześnie zbierając dane dotyczące miejsca, czasu, dnia, w jakich te samochody się poruszają, a także koloru, marki pojazdu, modelu samochodu, czy znaków szczególnych, takich jak naklejki i napisy. Te urządzenia samochody monitorują, a dane przekazują policji, która dzięki nim może szybciej namierzyć skradzione samochody, zaginione osoby, a w konsekwencji przyspieszyć prowadzone śledztwa, czy w ogóle poinformować władze o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Amerykanie rozpoczęli protest przeciwko kamerom. Ponad 100 miast już wypowiedziało umowy tej firmie. Część bardziej radykalna kamery dewastuje i niszczy. I jak zajrzą państwo do internetu, czy na X-a, czy na inne fora, sposobów, jak to robić, jest bardzo dużo. Co to jest w ogóle za rozwiązanie i czy reakcja obywateli jest słuszna? O to zapytam naszego gościa Szymona Osowskiego z sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Słyszał pan o Flock Safety i akcji The Flock?
2: Tak, jest to dosyć, użyję takiego, powiedziałbym, nieszczęśliwego wyrażenia, dosyć słynne teraz. Znaczy, to rzeczywiście pokazuje, że dane zbierane w ramach bezpieczeństwa, bo tak naprawdę tym się tłumaczą służby, które wykorzystują ten system Flock Safety, i to trzeba powiedzieć, że to jest prywatny jakby podmiot, który dostarcza to rozwiązanie dla służb. I
1: to jest jeden z dostawców, bo tych firm jest też więcej.
2: Natomiast to pokazuje też, że to zbieranie danych bardzo niepokoi społeczeństwo i w Stanach, ale też ja później o tym chętnie powiem, bo też w Polsce przecież są takie systemy wykorzystywane i w porównaniu do Stanów my dużo mniej wiemy, jak te systemy są wykorzystywane. Natomiast to mnie w ogóle nie dziwi. Znaczy to, że to stała się nie tylko temat w Stanach, ale też to, o czym pan wspomniał, takiego społecznego zaangażowania wylewania farby, czy w jakiś sposób zasłaniania tych tablic, czy też demontowania, no bo też mamy te historie, które są w internecie pokazywane, że ludzie po prostu zdemontowali, się demontują nielegalnie te kamery, które są rozsiane po całych Stanach. Ludzi niepokoi, bo też mamy te historie, jeżeli chodzi o ten system, wykorzystywania go w celach niezwiązanych z bezpieczeństwem, i są te historie, czy ktoś tam śledził swoją byłą partnerkę, czy ktoś wykorzystywał dla innych celów, no bo ta firma też w tej chwili dopiero wprowadza systemy zabezpieczenia, jeżeli chodzi o dostęp policji do tych systemów, bo do tej pory było tak, że w zasadzie można było, policja mogła dowolnie to przeszukiwać pod jakimś, na przykład tak jak pan tutaj wspomniał, czy to będzie kwestia modelu auta, czy jakichś znaków szczególnych, i każdy policjant mógł niezależnie od stanu i niezależnie od miasta przeszukiwać całą tę bazę, i nie było też kwestii zabezpieczeń.
1: Kontroli.
2: Tak, kontroli nad tym.
1: To ja tylko dodam, że to nie jest też taka prosta sprawa zniszczyć sztucznie inteligentną kamerę, i w sieci powstaje masa poradników, przewodników, jak to zrobić bezpiecznie, żeby samemu nie stać się podejrzanym i poszukiwanym, no bo te kamery, to jest wielka sieć monitorująca, naprawdę potrafią nas namierzyć. Pan wspomniał o tych wątpliwościach, jakie się pojawiają, więc zanim tutaj dopowiem, jakie wśród protestujących się pojawiają, to najpierw zapytam o pana perspektywę. Z pana perspektywy, co tutaj budzi wątpliwości?
2: Znaczy, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz taka, że ten system na bieżąco sprawdza to, jak my się przemieszczamy. Znaczy, to jeżeli mielibyśmy taki system w Polsce, to każde nasze przemieszczanie się pojazdem jest przez ten system i przez tą liczbę kamer monitorowane i zbierane, no bo to kwestia, że ten system to wszystko zbiera. I tak naprawdę czy policja, czy służby mają dostęp do tego, niezależnie od tego, co się, czy coś zrobiliśmy, czy nie, można być zweryfikowane, co robimy. I druga rzecz, która jest w tym systemie, nie pogadając o tym, że już rozmawialiśmy, to jest ta kwestia braku kontroli nad tym. Znaczy, że to było tak w dowolny sposób mogło być wykorzystywane i gromadzone i wykorzystywane później, i też dostęp do tego był w zasadzie nieograniczony pod takim względem bezpieczeństwa i dostępności dla służb. To są kwestie, które bardzo niepokoją i uważam, że bardzo dobrze, że te rzeczy się wydarzyły w Stanach i jakby jest ten system oporu, jeżeli chodzi o ten dostęp, no bo to też uczy nas wszystkich, że wykorzystywanie sztucznej inteligencji przez kwestie bezpieczeństwa może rodzić dużo zagrożeń.
1: Tak, chociaż jedna z teorii mówi o tym, że za protestami stoi konkurencyjna firma Axon, która proponuje dokładnie takie same kamery i po prostu robi czarny PR konkurencji. Ale faktycznie wśród tych argumentów pojawia się to, że to jest trochę taki podsłuch bez konieczności uzyskania zgody od sądu i podsłuch, który dotyczy każdego, nie tylko osób podejrzanych czy wokół których mogą istnieć podejrzenia, że coś przeskrobały. To jest jedna rzecz. A druga, no to są takie anegdotyczne póki co historie dotyczące raz, jak pan mówił, stalkingu na przykład, ale też wykorzystania choćby przez tę służbę IC ICE, czyli zajmującą się migrantami, czy nawet pojawiła się sprawa, gdzie miało być wszczęte jakieś postępowanie związane z aborcją poza systemem. Ale czy takie rozwiązanie w ogóle mieści się jakoś w granicach prawa, wyobrażenia o prawie i zadań władz porządkowych, które jednak mają zapewnić nam bezpieczeństwo?
2: Moim zdaniem nie, ale my żyjemy też w innej trochę rzeczywistości niż takie tradycyjne myślenie o bezpieczeństwie i wykorzystywaniu różnych systemów. No bo wiadomo, że różne służby państwa, od policji po różne służby działające w państwach mają zagwarantować bezpieczeństwo. Ale nikt nie spodziewał się tego, że technologia, to oczywiście od wielu lat są różne publikacje, to też dyskusje, ale że tak masowo wykorzystywanie technologii, tym wspartej teraz systemami AI, będzie w zasadzie dowolnie zbierało najróżniejsze dane, i to ważne jest to, że te systemy pozwalają tak łatwo, jakby jeżeli zgromadzone zostanie bardzo dużo danych, one zostają łatwo przetwarzane. I tego się nikt nie, jakby tego się nie spodziewaliśmy jako społeczeństwo. Zawsze myśląc o tym, i też my jako organizacja, myśląc o tym, co robią służby i jak w różny sposób nas kontrolują. Natomiast stało się to tak masowe i tak łatwe do wykorzystywania przez służby. A trzeba powiedzieć nawet o tych anegdotycznych historiach, o których pan wspomniał. One są nawet nie anegdotyczne, one są bardzo niepokojące, że jeżeli dochodzi do sytuacji, w której ktoś chce skorzystać z różnych praw mu przysługujących, że w danym stanie nie może tego zrobić, a w innym stanie, a służby czy policja może to po prostu łatwo zweryfikować, co się z nami stało. I zawsze można wykorzystać takie dane przeciwko społeczeństwu, no bo nie mówię, że jakby mamy naturalne to, że robimy coś złego, tylko w takim sensie, że po prostu te gromadzone dane są niebezpieczne. I ja od razu powiem o tym, co wspomniałem o Polsce. My też mamy w Polsce system, który stosowane są automatyczne systemy analizy tablic rejestracyjnych. I tam jakby w tym wątku w Stanach jest bardzo fajnie pokazane to, jak społeczeństwo, korzystając z dostępu do informacji, czy dowiaduje się, jak był wykorzystywany ten system, czy też powstają mapy tych systemów. Natomiast my w Polsce byśmy się tego nie dowiedzieli, bo już jest nawet orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, że jeżeli chcielibyśmy się dowiedzieć jako społeczeństwo, jak wykorzystywany jest systemy takie automatycznych analiz tablic rejestracyjnych, które u nas na przykład wykorzystuje ABW, to my się tego nie dowiemy, bo to jest ta kwestia bezpieczeństwa. I wracając właśnie do tego pańskiego pytania, znaczy my musimy dużo sobie odpowiedzieć na to, jak kontrolować tych, którzy nas kontrolują. I to też wielki ukłon do Fundacji Panoptykon, bo od lat to powtarza, bo służby na pewno będą wykorzystywały nowoczesne systemy do tego, żeby zbierać dane, analizować i weryfikować, jak społeczeństwo postępuje, czy nie ma jakichś zagrożeń. I my musimy wprowadzić zarówno systemowy kontrolę, jak i też taką społeczną, no bo teraz rozmawiamy o Stanach, ale też jakby przypomnę, oczywiście trochę inaczej, w innym kontekście wykorzystywany system Pegasus, ale on też w końcu do Polski dotarł, więc ja myślę, że to, co się teraz dzieje w Stanach i ten system był tak jakby masowo, liczba setki tysięcy kamer wykorzystywanych do tego wspartych systemami sztucznej inteligencji, do zbierania informacji, jak się przemieszczamy, to wcześniej czy później, a może już jest w Polsce. I to nie jest kwestia, że my rozmawiamy w tej chwili o to, że słowo bezpieczeństwo jest wytrychem do wykorzystywania najróżniejszych systemów, żeby inwigilować społeczeństwo, bo tak naprawdę trochę to w Stanach zaistniało. To jest coś, co może już się dziać, albo za chwilę się będzie działo w Polsce, więc powinniśmy się też na tym uczyć.
1: To ostatnie pytanie i przechodzimy już stricte do Polski, bo paradoks polega na tym, że my chcemy, żeby służby wykorzystały najnowocześniejsze rozwiązania, żeby jak najlepiej nas chroniły. Wiemy, że złoczyńcy zawsze sięgną po to, co da im największą szansę na osiągnięcie celu, ale z drugiej strony, tak jak pan mówi, potrzebujemy narzędzi do kontrolowania tego. Ale ostatnie pytanie, takie ogólne, jeszcze światowe. Skąd to zdziwienie, że taki system pojawił się w Stanach, skoro w Chinach od kilku lat, przynajmniej od kilka lat temu już słyszałem o masowym czy największym na świecie systemie kamer, który rozpoznaje twarze, więc korzysta z podobnej technologii.
2: Mnie to w ogóle nie dziwi. Rzeczywiście jest tak, że jeżeli chodzi o wykorzystywanie systemów, i to powtórzę to drugi raz, pod pozorem bezpieczeństwa, wykorzystywanie systemów przez służby, to jest to tak, powiedziałbym, wygodna rzecz dla służb, i do tego, żeby to wykorzystywać, to się będzie rozprzestrzeniało. To było, tak jak pan wspomniał, w Chinach, teraz są Stany i to, co ja powiedziałem, to na pewno do nas dotrze. Jest to po prostu wygodny system do takiego masowego wykorzystywania danych przez służby. I Ja nie wiem tego, ale jakoś zaczynam nie tylko na kanwie tego, ale innych spraw związanych z wykorzystywaniem tych systemów w ogóle przez służby różnych krajów, że może już to być w Polsce i my tego jeszcze nie wiemy.
1: Na polskich ulicach też mamy dużo kamer, które nas obserwują. Czy ten system jest jakoś zbliżony, czy to jeszcze przepaść, a ten nadzór sztuczny nas dopiero czeka?
2: Powiem tak, to jest rzecz, której nie do końca wiemy, ale powiem to na tle historii, która zaczęła się w 2015 roku, dlatego że my w 2015 roku, czyli 11 lat temu, zapytaliśmy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy korzysta z tego systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. I jak ABW korzysta, to kto obsługuje ten system, bo też chcieliśmy zobaczyć, czy to jest jakaś zewnętrzna firma, czy samo ABW z tego korzysta, jaki byłby ewentualnie koszt i w jakich miastach to występuje. Nie pytaliśmy o konkretne lokalizacje tych systemów, bo było już jasne, że ABW z tego korzysta, czyli 11 lat temu. No i to jest sprawa, która trochę może zaważyć na tym, co się zadzieje i co się dzieje w tej chwili w Polsce, jeżeli tego nie wiemy, dlatego że to się skończyło w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, bo wstąpiliśmy podstawowe dane dotyczące tego, czy agencja wykorzystuje te systemy. No i to się nie udało. I ten jakby Naczelny Sąd Administracyjny, jakby rozpatrując naszą sprawę, ujawnienie tych informacji, wskazał, że to jest właśnie ta kwestia bezpieczeństwa. Przesądza o tym, że takich rzeczy nie możemy jako społeczeństwo wiedzieć. Przypomnę, że my nie pytaliśmy o to, gdzie konkretnie było, czy w jakich postępowaniach to był wykorzystywany taki system. No, trochę to, podejrzewam, że to jest podobny system, tylko który byłby, powiedzmy, jeszcze nie tak rozwinięty jak ten, o którym rozmawialiśmy, jeżeli chodzi o Stany. No i tu już wtedy ta kwestia bezpieczeństwa zagrała rolę, że nie możemy się tego dowiedzieć, a wydaje mi się, że to, czy służby korzystają z takiego systemu i czy obsługuje to tak samo ta firma zewnętrzna, co pokazując przykład Stanów, kiedy ta firma zewnętrzna nie zabezpieczyła tego do końca, to są ważne dla społeczeństwa informacje. I ja się boję po prostu też jakby też znam ostatnie różne, czy my prowadzimy różne sprawy dotyczące kwestii takich, gdzie bezpieczeństwo staje się wytrychem. I w Polsce jest to bardzo teraz sytuacja niepokojąca, dlatego że wiele pytań, które zadaje się administracji, które nie zawsze wydaje się, że dotyczą bezpieczeństwa, natomiast administracja często wykorzystuje słowo bezpieczeństwo jako ukrywanie danych i to sądy zatwierdzają, wskazując, że jesteśmy państwem przyfrontowym i rzeczywiście powinniśmy dbać o ten zasób państw, znaczy państwo i służby powinny pilnować to, co z czym się dzieli ze społeczeństwem. I ja nie mam takiego pozytywnego przekonania o tym, że jeżeli teraz chcielibyśmy się dowiedzieć, czy podobne systemy jak ten, o którym mówiliśmy w Stanach, jest wykorzystywany w Polsce na takim jakby przy wykorzystywaniu sztucznej inteligencji, też liczby kamer, to tego byśmy się nie dowiedzieli. I to jest niepokojące bardzo.
1: To jest w ogóle szokujące, co pan mówi, że to 11 lat temu służby były już w posiadaniu takiej technologii. Tak w Polsce, tak. Obrazowo tak państwu to przedstawię. PiS jeszcze nie doszedł do władzy, a służby już były w posiadaniu. Mniej więcej to był taki okres. Powiedział pan i powiedzieliśmy właściwie o trzech takich obszarach, czyli po pierwsze informacja, czy służby posiadają taką technologię. Po drugie, jak rozumiem, na jakiej zasadzie z niej korzystają. A trzecia rzecz to jest, co się dzieje z tymi danymi, tak? Czyli gdzie one są przechowywane. Tak. Czy Polska ma do nich, nad nią stuprocentową kontrolę, czy jest jakiś zewnętrzny operator. Dobrze rozumiem? To są trzy główne sprawy, czy coś jeszcze?
2: I jeszcze pytaliśmy o to, jak długo przechowywane są te systemy, dane z tego systemu. To też było ważne, no bo na przykład, jeżeli mówimy o tej historii w Stanach, to tam właśnie teraz właśnie ze względu na te różne trudne historie zostało to ograniczone, ten termin przechowywania danych. I my też o to pytaliśmy. I my tego nie wiemy w Polsce, jak był wykorzystywany ten system, kto z nim zarządza, gdzie te dane są, ale też nie wiemy jak długo, bo może być tak, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przechowuje te dane na przykład przez te ostatnich 11 lat. Jakby chciała nas sprawdzić, no to przez te ostatnie 11 lat może zobaczyć, gdzie my, dokąd jeździliśmy i gdzie byliśmy.
1: Jakby taki system został 1:1 wprowadzony w Polsce, tak jak w Stanach Zjednoczonych, to pójdziemy razem na barykady? Myśli pan, że będzie protest?
2: Ja uważam, że to jest rzecz, która powinna nas wszystkich zaniepokoić i nie chciałbym powiedzieć, że wyprowadzić na ulicę, ale do protestowania jak najbardziej. Nie może być tak, że służby w dowolny sposób, bez kontroli i bez wiedzy społeczeństwa, że o wykorzystywaniu systemu gromadzą dane i bez jakichś systemów, bez jakichś takich bezpieczników. Natomiast jakby też trzeba pamiętać o tej historii w Polsce trudnej, wykorzystywanej podsłuchów przez Polskę, właśnie przez służby w Polsce, to po pierwsze przecież od lat wiemy, jak to jest, że to się odbywa bez takiego jakiegoś systemowego nadzoru, a dwa, że nikomu z polityków nie zależy na tym, żeby to kompletnie uregulować, więc ja mam taką drugą obawę, że po prostu my jako społeczeństwo zostaniemy z tym sami, że będziemy musieli protestować, a jednak politycy też często czują, że lepiej taki system mieć i wykorzystywać.
1: To jak będzie trzeba, to pójdziemy na barykady, a póki co trzymajmy kciuki za między innymi sieć obywatelską Watchdog Polska, żeby wam się udało dowiedzieć i coś wymusić. Szymon Osowski był z nami, bardzo panu dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Niedzielny poranek TOK FM, Michał Tomasik kłania się. Rapować może każdy, ale czy każdy w Iranie? Czym jest rap i muzyka dla walczących o wolność Irańczyków? O tym porozmawiamy z państwa i moim gościem, doktorem Jakubem Gajdą, politologiem, iranistą z Akademii WSB. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Na wstępie muszę wszystkim państwu wyznać, że inspiracją do naszej rozmowy jest tekst Konstantego Usenko, Mój Iran, rewolucja kobiet w perskim rapie, który ukazał się w dwutygodniku. I od razu pana doktora zapytam, jakich irańskich, perskich raperów pan zna?
3: Znam bardzo wielu akurat, tak się składa, bo rapem interesuje się dużo dłużej niż Iranem samym, taka jest prawda, bo gdzieś od połowy lat 90. Także jest to taki mój konik. Mam dzisiaj pierwszy raz możliwość porozmawiania o tym na antenie radia. Natomiast mówiąc po prawdzie, rap irański nie robi na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. Najbardziej znanym i najbardziej autentycznym moim zdaniem raperem w Iranie był i myślę, że jest nadal Hiczkias, który uznawany jest za ojca perskiego rapu, irańskiego rapu. I to jest rzeczywiście taka pierwsza autentyczna postać, która tam się na scenie pojawiła. Jeśli chodzi z kolei o młode pokolenie, nie jestem tutaj dobrym znawcą z racji mojego PESEL-u, który już nie jest najbardziej wierzy. Młode pokolenie, jak to w rapie, mówi troszeczkę innym językiem niż pokolenia
1: Ale ten język,
3: raperów, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, zapoznałem się stosunkowo niedawno.
1: Język się zmienia, ale wydaje mi się, że nie zmienia się to, o co chodzi koniec końców. I pan powiedział o Hiczkasie, który jest, zdaje się, 41-letnim raperem, który już od wielu lat, bo od, zdaje się, 2009 roku żyje na emigracji w Londynie, jest faktycznie nazywany ojcem perskiego rapu, ale co jest takiego w tym irańskim rapie? O czym on jest?
3: Zależy, którego twórcy będziemy słuchać. Od tego trzeba zacząć, że sam Hiczkias przede wszystkim wywodził się z Teheranu. Jego muzyka początkowo nie była wcale jakaś mocno antyreżimowa. Po prostu opisywał ten świat, który go otaczał, te bolączki jego pokolenia w Teheranie, młodych ludzi w Teheranie. Później skonfliktował się z władzą, no i wtedy przybrał już taką bardzo antysystemową postawę. Był zmuszony do emigracji, mieszka obecnie, tak jak pan redaktor wspomniał, w Londynie. I w tej chwili jest jedną z tych postaci na emigracji irańskich, które bardzo mocno wpływają na zagrzewanie do boju przeciwników irańskiego reżimu. Ale warto tutaj, myślę, powiedzieć o tym, że no, rap jak to rap. No, nie jest, rap jest tutaj konwencją, wyrażaniem siebie przez twórców i niekoniecznie on musi być, cały perski rap musi być antyreżimowy w tej chwili. Mamy do czynienia również z wieloma twórcami w Iranie, którzy, można powiedzieć, że są zgodni, zgadzają się z linią systemu i w jakiś sposób ten bunt, który w rapie jest, no bo rap jest też muzyką buntu, w jakiś sposób no, koresponduje bardziej z tymi kwestiami międzynarodowymi, z tą izolacją Iranu na arenie międzynarodowej niż tylko i wyłącznie z tymi sprawami społecznymi, takimi wewnątrzirańskimi. I teraz tak, żeby to poukładać dobrze, no tutaj można jasno zdefiniować irański rap jako bardzo zróżnicowany, jako taki niejednolity, niemonolityczny twór, tylko całe spektrum postaw, które są wyrażane za pomocą tej muzyki. Więc przede wszystkim jest to muzyka buntu i tutaj rzeczywiście tym głównym nurtem, powiedzmy, perskiego rapu czy irańskiego rapu, no jest w tej chwili też sprzeciw wobec tej rzeczywistości, która w Iranie panuje, która nie jest, myślę, że większości młodych ludzi na rękę. Natomiast należy podkreślić, że to nie tylko takie postawy się przez irański rap przejawiają.
1: To powinniśmy, myślę, słuchaczom i słuchaczkom zarysować trochę, co to w ogóle oznacza tworzyć muzykę, robić rap w takim państwie, jakim jest Iran, o którym mniej więcej wiemy to i owo, że jest w stanie wojny, między innymi ze Stanami Zjednoczonymi ostatnio, że jest państwem rządzonym przez ajatollahów, państwem, gdzie społeczeństwo protestuje, gdzie religijne sankcje dotykają społeczeństwo w dużej mierze kobiety. Mniej więcej to wiemy, ale jakie jest podejście irańskich władz do muzyki w ogóle, do tworzenia muzyki?
3: No i tutaj mamy bardzo skomplikowaną kolejną kwestię poruszoną. No, przede wszystkim irańskie władze bardzo długo się broniły przed wszystkim, co jest swego rodzaju przejawem zgniłego zachodu, globalizmu, globalizacji i tak dalej. Natomiast to też nie do końca tak zagrało z rapem, jak by się mogło wydawać. Jeśli chodzi o tę muzykę, ona początkowo rzeczywiście była gdzieś tam wypierana, spychana na margines bardzo silnie przez irańskie władze. W pewnym momencie przestała przeszkadzać jako konwencja. Nie mówię tutaj o konkretnych politycznych czy też społecznych obserwacjach, które irańscy raperzy mają, ale mówię o konwencji, w której ta muzyka jest tworzona. Nawet mieliśmy tutaj do czynienia z takimi dość groteskowymi może sytuacjami, kiedy były prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad odwoływał się w swoich tweetach do twórczości Tupac. Też jest ten tweet cały czas dostępny, można to sprawdzić, można to zobaczyć. Natomiast no, problemem jest to, że raperzy posługują się tutaj no, przede wszystkim swoimi obserwacjami, które no, nie są dobre, jeśli chodzi o Iran. No i tutaj mamy to całe spektrum, o którym pan wspomniał. Jest kwestia też świeża dosyć w Iranie, dosyć, bo to już nie całkiem rzecz świeża. Zaczęła się gdzieś na przełomie dziesięcioleci, około 6-7 lat temu, że kobiety również zaczęły rapować w Iranie. No a muzyka kobiet to jest jeszcze kolejne zagadnienie, które jest bardzo mocno kontrowersyjne. Takim symbolem przez wiele lat perskiej muzyki, taką irańską diwą była Gugush, której muzyka przywoływała te czasy przedrewolucyjne, która no, tchnęła nostalgią w serca Irańczyków. I nie tylko tych, którzy byli urodzeni przed rewolucją, którzy wychowywali się jeszcze przed rewolucją, ale również była takim symbolem dla pokoleń, które były po rewolucji już. Bardzo długo nie było niczego nowego, a teraz pojawiają się nowe osoby na irańskiej scenie muzycznej szeroko pojętej, które właśnie w jakiś sposób pokazują nowe spojrzenie na tą irańską rzeczywistość, zaczynają również tworzyć. No i teraz takie raperki jak Rudy na przykład, która jest jedną z głównych bohaterek rzeczonego przez pana redaktora artykułu, ona wyrasta, no może nie wyrasta na artystkę tej rangi, którą reprezentowała Gugush, bo no, muzyka rap też jest specyficzna, zwłaszcza ta tworzona przez tę dziewczynę, taka undergroundowa. Bardziej można powiedzieć, że tworzy jakieś mosty międzypokoleniowe. Irańczycy się też zmienili, Irańczycy się zglobalizowali, no władzom się to nie do końca podoba, no bo mamy tutaj do czynienia z takim bardzo konserwatywnym podejściem do wielu kwestii, konserwatywnych nie tylko w sensie religijnym, ale w ogóle irańskie społeczeństwo jest bardzo mocno przywiązane do swoich tradycji, swoich perskich, starożytnych jeszcze tradycji, do poezji perskiej, która powinna brzmieć w taki bardzo wzniosły sposób. Więc te wszystkie nowe konwencje są przyjmowane z lekkim oporem, czy też były przyjmowane z lekkim oporem. Teraz myślę, że zaczyna się to zmieniać.
1: Przynajmniej w społeczeństwie, bo nie jeżeli chodzi o władzę. Pan wspomniał o Gugush, która jest oczywiście znaną w świecie artystką, ale też żyjącą na emigracji. A Rudy, o której pan już też mówił, ma być nazywana w jakimś stopniu kontynuatorką, może następczynią Gugush. Ma w tej chwili ta pochodząca z Teheranu raperka 26 lat i przy tej okazji może zapytam w ten sposób, bo jest, ktoś może powiedzieć, pierwszą raperką, najbardziej rozpoznawalną raperką, odważną raperką, bo na początku występowała anonimowo ze względów bezpieczeństwa, ale w pewnym momencie pokazała swoją twarz przy okazji protestów i publikując również teledyski. Czy w tym oporze społecznym, w tych protestach taka formuła protest songów jest ważna?
3: No myślę, że tak. Muzyka jest tłem tego wszystkiego, a także no, ma właściwości, które są w stanie w jakiś sposób działać na społeczeństwo, motywować je. Jeśli chodzi o Rudy, o raperkę, która zaczęła swoją karierę, bodajże no, wypłynęła gdzieś z tego teherańskiego undergroundu w 2019 roku, to rzeczywiście ona mocy, jeśli chodzi o symbol, po tej sytuacji, w której zginęła z rąk irańskiego systemu, czy irańskich funkcjonariuszy Mahsa Amini. I wtedy ona też bardzo aktywnie zaprotestowała muzycznie, stąd stała się symbolem, więc te protest songi są bardzo ważne. Cała ta historia tej dziewczyny, tej młodej jeszcze dziewczyny, jest bardzo interesująca. Fajnie, że została poruszona również w polskich mediach, w przywołanym chociażby tutaj artykule wcześniej. No i warto ją obserwować. Natomiast taka muzyka, jaką ta dziewczyna robi, ona nie jest muzyką skierowaną też do szeroko rozumianego irańskiego społeczeństwa. Ona jest kierowana no, ze względu na swoje właściwości tylko do pewnej grupy społecznej, ludzi młodych i ludzi takich świadomych, bo to nie jest rap taki, jaki w tej chwili zdominował tę kulturę w wielu państwach, gdzie no, nie ma wojny, gdzie nie ma takich problemów jak w Iranie. Jest to raczej taka konwencja podziemna, jest to taka konwencja bardzo mocno specyficzna, która no, nie trafia też do wszystkich. Natomiast doceniona została Rudy za swoją odwagę, również przez emigrację, mhm. przez te środowiska emigracyjne. Więc te protest songi oczywiście mają swoją wartość, mają swoją wymowę, ale podkreślam, że te protest songi mogą być również po drugiej stronie, bo jeżeli prześledzimy sobie internet, no to widzimy na przykład takie sytuacje, gdzie Amir Tatalu twierdzi, że energia nuklearna dla Iranu, dla Islamskiej Republiki Iranu również powinna Jasne. Być czymś udostępnionym.
1: To w ogóle nie dziwi też, że reżim w pewnym momencie sięga po popularne środki i przystępne środki wyrazu. Ale chciałem pana dopytać jeszcze na koniec o konsekwencje. Co grozi takim artystom? Raperka Rudy wspomniana miała w czerwcu zostać skazana na 74 uderzenia chłosty obok innej piosenkarki Parastu Ahmadi. Z kolei, skoro była mowa o Tupaku, Tumadżu Salehi, również irański raper, który zaraził się rapem od Tupaka, był torturowany, o czym pisała Amnesty International, był skazany na śmierć. Koniec końców udało się go wywrzeć presję, żeby go uwolniono. Natomiast co się dalej z nim dzieje, nie wiadomo. Co grozi za rap? Czym jest to enigmatyczne Moharebeh?
3: No, jeżeli powie raper zbyt dużo i zbyt dosadnie, no to rzeczywiście w takim państwie warunki tworzenia tej muzyki w państwie, które ma charakter w tej chwili bardzo mocno logiczność, tutaj tam, no, te kwestie ideologiczne są bardzo warte, bardzo ważne, żeby one się zgadzały z linią islamskiej. No, to jest duże ryzyko być wolnomyślicielem w takim państwie i funkcjonować w cieniu Islamskiej Republiki, więc to, o czym tutaj pan redaktor raczył wspomnieć, jak najbardziej ma miejsce, jeśli chodzi o tych, którzy wyrażają swoje poglądy i te poglądy również poprzez muzykę, poprzez twórczość trafiają do szerokiego audytorium. To jest kwestia bardzo kontrowersyjna. Na to jeszcze w przypadku kobiet nakłada się właśnie nakładają się kwestie obyczajowe. Kwestie, które no, związane są już nie tylko z tą warstwą czysto twórczości, ale również no, mamy tutaj kwestię obrazu i tak dalej, teledyski. One wszystkie mogą sprawić, że rzeczywiście konsekwencje przez reżim również w tej sferze obyczajowej będą wyciągane.
1: Doktor Jakub Gajda, politolog, iranista z Akademii WSB. Bardzo panu dziękuję.
4: To jest powtórka.

0: Potrzebujemy, związków potrzebujemy, oczywiście.
1: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
2: To też jest związane z tym, że wie pan, wszystko dookoła mamy. Kupię dzisiaj, a jak coś, to wyrzucę i tyle. I to samo jest z partnerem.
1: Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
3: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie?
4: A jaki?
3: Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku jest się szczęśliwym.
5: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Dalsze wsparcie Ukrainy, zwłaszcza militarne, będzie tematem rozmów koalicji chętnych w Kijowie. Półtora roku, a miejscami nawet dłużej, trzeba czekać na kartę pobytu w Polsce. Skarżą się obcokrajowcy i organizują protest w Warszawie. Uczniowie odliczają dni do rozpoczęcia roku szkolnego, a placówki oświatowe walczą z czasem, z wprowadzaniem zmian, jakie będą obowiązywać od 1 września. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Koalicja chętnych tydzień rozpocznie od spotkania i rozmów w sprawie dalszego dozbrajania Ukrainy. Najważniejsi sojusznicy Kijowa będą rozmawiać na ten temat w dniu święta ukraińskiej niepodległości. Jednym z głównych tematów będzie wsparcie ukraińskiej obrony powietrznej, a pierwsze państwa już zapowiedziały wsparcie. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, Niemcy w przyszłym roku przekażą Ukrainie 600 pocisków przechwytujących PAK-2 do systemów Patriot. Francja jesienią wyśle na Ukrainę nowe radary obrony powietrznej.
8: Bronimy się już tyle lat. Bronimy się od 1642 dni. W każdym z tych dni razem z nami walczą, wspomagając nas nasi zaufani przyjaciele i partnerzy.
7: Podkreślił Wołodymyr Zełenski w czasie obchodów Dnia Flagi Ukrainy. Część zachodnich liderów już jest w ukraińskiej stolicy. Pozostali będą się łączyć z nimi zdalnie, bo poniedziałkowe spotkanie będzie miało formułę hybrydową. Rozporządzenie ministra cyfryzacji dotyczące małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą stało się faktem. Przepisy wprowadzają zmiany w systemach informatycznych tak, by urzędy stanu cywilnego bez problemów mogły wpisać akt małżeństwa do polskiego porządku prawnego. Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
9: Chcę podziękować wszystkim urzędnikom w całej Polsce, że mają odwagę realizować to, co jest przynależne człowiekowi. Jego godność, dawać nadzieję, że jesteś małżeństwem za granicą, to w Polsce również jesteś małżeństwem.
7: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło szkolenia dla urzędników stanu cywilnego, jak zgodnie z prawem dokonywać transkrypcji. Do tej pory urzędy stanu cywilnego dokonały ponad 180 transkrypcji. Przed Urzędem Wojewódzkim w Warszawie mają protestować cudzoziemcy. Zapowiedziane na poniedziałek zgromadzenie jest zgłoszone w Urzędzie Miasta. Protest ma dotyczyć bardzo długiego okresu oczekiwania na wydanie karty pobytu czy na samo pobranie odcisków. Po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie Polska wprowadziła tak zwany artykuł 100D. W efekcie nie obowiązują terminy na załatwianie konkretnych spraw, mówi główny organizator protestu, pan Władysław.
10: Chcielibyśmy uchylenia artykułu 100D, to myślimy, że główny problem, który ma wpływ na tę sytuację. Chcielibyśmy też zmian w pracach urzędów, coś zrobić dla tego, żeby procesować te wnioski trochę szybciej.
7: Dziś w części województw na kartę pobytu trzeba czekać półtora roku, a bywa, że nawet dłużej. Część cudzoziemców idzie do sądu i wygrywa, ale to i tak nie zmienia ich sytuacji, mówi białoruski informatyk z Pomorza, pan Walentin.
11: No bardzo prosto. Pierwsze, przywrócić terminy, wzmocnić urzędy, uprościć procedury. I o tym to polega. Uchylenie artykułu 100D to jedna z możliwych rzeczy, które można zrobić. Chodzi o powrót państwa do odpowiedzialności za terminy.
7: Początek poniedziałkowego protestu w Warszawie na Placu Bankowym w południe. Więcej zajęć praktycznych i nowy przedmiot obowiązkowy, edukacja zdrowotna. Takie zmiany wprowadza nowa podstawa programowa, która wchodzi w życie wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 1 września. Wśród zmian w placówkach oświatowych znalazły się także zakaz używania telefonów komórkowych czy jadłospis w stołówkach według nowych wytycznych. Nauczyciele i dyrektorzy szkół często na ostatnią chwilę przygotowują się do nowych wymogów i wskazują na fakt, że duża część regulacji została wprowadzona wprowadzona w miesiącach wakacyjnych. Na to, że przepisy wdrażane były za późno, zwraca uwagę Marek Pleśniak, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
4: Najtrudniejsza jest w tym wszystkim kumulacja drobnych i większych zmian. Częściowo tradycyjnie na ostatnią chwilę, bo część regulacji dokonała się latem, jak na przykład organizacja nadzoru pedagogicznego. Rzeczywiście jest wesoło, żywo na korytarzach szkolnych już teraz w sierpniu, bo nauczyciele przygotowują się do tych zmian.
7: Żeby szkoły były faktycznie przygotowane, potrzebne są pieniądze, a tych szkoły wcale nie dostały w tym roku więcej, mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektorka szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie.
12: W czwartej klasie mam wprowadzić już zajęcia techniki w pracowni. Tylko tak, po pierwsze, ja nie mam takiej pracowni i na razie się mówi o pomyśle właśnie budowania pracowni, ale od pierwszego ja już mam wprowadzić zajęcia, tylko właśnie gdzie. Jeżeli mam wbijać gwoździe w deseczkę, to ja muszę kupić te gwoździe i tą deseczkę.
7: A jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego pod kancelarią premiera odbędzie się nauczycielski protest. 31 sierpnia Związek Nauczycielstwa Polskiego domagać się będzie podwyżek dla nauczycieli, bo te zaproponowane przez ministerstwo stanowią jedynie waloryzację wynagrodzeń w oparciu o inflację na poziomie 3%. Nauczyciele z kolei domagają się o 15% wyższych pensji. To ostatnia szansa, żeby odwiedzić ponad 100-letnią palmiarnię w Poznaniu. 1 września rozpocznie się długo wyczekiwany remont budynku, w którym rośnie ponad 1000 egzotycznych gatunków roślin. Gdyby nie remont, palmiarnię ze względu na stan techniczny trzeba byłoby zamknąć na dobre, przyznaje dyrektor palmiarni Michał Śmiłowski.
13: Gdyby nie to, to pewnie w 27 roku trzeba by zamknąć palmiarnię ze względów bezpieczeństwa, bo jak widać, to jest praktycznie budynek szklany całkowicie, w związku z tym kwestie bezpieczeństwa są bardzo istotne.
7: Budynek z zewnątrz zmieni się nieznacznie. Główne zmiany zajdą w środku. Pojawią się nowe atrakcje, akwaria i nowa kawiarnia. Remont ma potrwać 4 lata. Jak przyznaje wykonawca, największym wyzwaniem w przeprowadzeniu prac będzie ochrona znajdujących się w budynku roślin. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę. Teraz jeszcze pogoda. Poniedziałek na południu i południowym zachodzie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, z prognozowanymi miejscami przelotnymi opadami deszczu. W północnej i północno-wschodniej części kraju mogą wystąpić burze. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południu i zachodzie.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
14: Niedzielny poranek TOK FM, Michał Tomasik. To się nie zmienia, natomiast ja przecieram, proszę Państwa, oczy ze zdumieniem i zdziwieniem, bo jeżeli ktoś z Państwa żyje w przeświadczeniu, że trzeba codziennie robić 10 tysięcy kroków, to ja mam dzisiaj nowinę, chyba dobrą. Okazuje się podobno, że trzeba robić troszkę mniej, że wystarczy 7 tysięcy. Skąd się wzięło te 10 tysięcy i czy wystarczy 7 tysięcy? O to zapytam naszego gościa, doktora Michała Mularczyka, internistę, dietetyka bezkalorii.pl. Dzień dobry.
15: Witam serdecznie, dzień dobry.
14: Panie doktorze, czy ja żyłem w kłamstwie? 10 tysięcy kroków, o co chodzi?
15: Znaczy to kłamstwo, to bym tego nie nazwał, bo to jest wiadomo, że to dotyczy osób zdrowych mniej więcej. To zależy od wieku. Jeżeli ktoś ma zegarek, który liczy kroki, to zobaczy, że on automatycznie w wieku lat powiedzmy 20 paru, 30 powie, żeby robił kilkanaście tysięcy kroków, jak się go dobrze zaprogramuje, a nie zmieniając tego zegarka, wraz z wiekiem ta ilość kroków będzie spadała. To jest jedna rzecz. Druga nauka, że tak powiem, się z tym charakteryzuje, że żeby wykazać coś nowego, trzeba w jakiś sposób zanegować coś, co było wcześniej, prawda? Inaczej nie ma rozwoju nauki. W związku z tym nie nazwam tego kłamstwem, tylko po prostu jakaś tam była, powiedzmy, wcześniejsze ustalenia. Jak tam się, że tak powiem, można dokopać, to rzeczywiście to było jakieś takie ustalone, może nie empirycznie, tak, 10 tysięcy, ładna liczba, prawda?
14: Bardzo ładnie pan to...
15: Można by dopatrywać się...
14: bardzo takiego... ładnie pan to określił, bo już państwu tłumaczę, o co chodzi. W czasopiśmie naukowym Lancet opublikowano badanie, z którego wynika, że jeżeli chodzi o kroki, to dużą poprawę stanu zdrowia dużą redukcję ryzyka chorób powoduje już wykonywanie 7 tysięcy kroków w porównaniu do 2 tysięcy kroków, czyli niskiej aktywności. No i media, opisując to badanie, zaczęły się zastanawiać, skąd się wzięło 10 tysięcy. No i okazało się, że 10 tysięcy kroków wzięło się z reklamy. Japońskiej reklamy krokomierza, który świat ujrzał po Igrzyskach Olimpijskich w 1964 roku. I jak jeden z pytanych profesorów ładnie bardzo stwierdza, mówi, nie było wtedy dowodów na to, że 10 tysięcy kroków. Ktoś po prostu tak czuł, że tyle wystarczy. Ale jak rozumiem, panie doktorze, to nie jest tak, że mamy nie robić 10 tysięcy kroków. 10 tysięcy kroków może być celem, ale jak ktoś chce działać równo z pewną miarą, to 7 tysięcy wystarczy.
15: To powiem w ten sposób. Ja zajmuję się głównie pacjentami z otyłością, z cukrzycą. To są osoby już raczej troszkę schorowane. I jeżeli oni nagle by zaczęli z fotela wstali i zrobili 10 tysięcy kroków, to by zrobili sobie krzywdę. W kolana, w kręgosłup, w parę innych, że tak powiem, newralgicznych rzeczy. Na przykład osoba, która ciągle siedzi i nagle zacznie chodzić, no to też może mieć nagle nasilone objawy choroby wieńcowej, prawda? W związku z tym tutaj ja bym się nie czepiał, że to musi być ileś tam kroków, tylko ja bym zrobił w ten sposób, że idziemy, jeżeli wstajemy szczególnie właśnie z fotela po dłuższym tam przebywaniu, typu rok, dwa na przykład, to zaczynamy chodzić, patrzymy, kiedy zaczynamy się czuć takie, powiedzmy, zaczynamy odczuwać przyjemne zmęczenie. I rzeczywiście od kroków łatwiej zacząć, mówimy o osobach w miarę zdrowych, z obydwoma kończynami dolnymi, prawda? Czyli chodzimy, bo to jest dla nas naturalny, jakby tak powiem, rodzaj wysiłku. Drugim częstym uprawianiem sportem, powiedzmy takim, to jest rower. Bo to też jest, też lubimy takie rzeczy, się poruszamy szybciej, tylko to jest raczej związane z porą roku, bo zimą szczególnie osoby, tak powiem, chłe chorsze nie będą, że tak powiem, z roweru korzystały. Jak cały rok na rowerze jeżdżę, chyba że jest lodowisko. Ale to każdy ma jakieś swoje ulubione rzeczy. Natomiast chodzi o to, żeby zacząć po prostu się ćwiczyć cokolwiek. Od spaceru, potem przejść przez, powiedzmy, marsz. Jak ktoś lubi biegać, to niech sobie biega. Ja nienawidzę akurat biegania, w związku z tym.
14: O, ja też.
15: Prawda? Zrozumiałem. Ja jako dziecko byłem zawodnikiem pływackim, w związku z tym zimą ten basen, jak rzeczywiście jest pogoda już taka pod psem, no to w tym momencie basen jest jakimś rozwiązaniem. Szczególnie dla osób starszych, kiedy pamiętajmy, że jest coś takiego jak w wodzie hydromasaż. Czy to jest basen, pływamy, czy to jest akwaerobik. Bardzo fajna dla osób nawet niepływających rodzaj gimnastyki, bo to jest duży opór woda sprawia. Oni ćwiczą przy ratowniku z jakimiś tam urządzeniami, które dają wyporność i z drugiej strony mamy ten hydromasaż, czyli nawet osoby z obrzękami wchodząc do wody i na przykład jeżeli się ruszają w tej wodzie przez pół godziny, to ciśnienie wody, bo mają nogi niżej, prawda, zaczyna wypychać tą limfę i ten zastój do góry i się czują dużo, dużo lepiej. Także mówię, to osoby, z którymi ja pracuję, to właśnie są otyli z cukrzycą, to są moi, że tak powiem, ulubieni pacjenci. Jak zaczną się ruszać, to co się okazuje? Bo cukrzycą jeszcze idzie, powiedzmy, nadciśnienie często. Tym pacjentom spada ciśnienie, zmniejszamy im ilość leków, bo to jest bardzo ważne, no bo gdybym nie zmniejszył tej ilości leków, no to by mieli tak niskie ciśnienie, żeby nie byli w stanie chodzić. Co jest bardzo fajne, na tyle spada stężenie cukru, że też zaczynam zmniejszać.

0: dwa razy mniejszy, mimo tego, że wy, na przykład zrobi pan dwa razy większy dystans, bo żeśmy się zaadoptowali. Mhm. Nasze miejsce i tak dalej. W związku z tym ten, nawet ten wzrost ilości wysiłku jest wręcz taki jakby, no powinno to być, bo my się adoptujemy do tego. I nasz organizm, jeżeli chcemy się rozwijać, róbmy więcej.
1: Panie doktorze, a jakie ma pan podejście do takich celów, do stawiania z takich celów sobie czy innym, jak na przykład 7 tysięcy kroków, czy tam jakiś inny dystans? Czy pan patrzy na to jak na coś, co pomaga pacjentom, czy w ogóle społeczeństwu wyznaczyć sobie jakiś cel, który jest wymierny, można go osiągnąć i wiedzieć, że zrobiłem przynajmniej wystarczająco dla swojego zdrowia? Czy na przykład jest panu bliższa myśl taka, jak prezentuje Światowa Organizacja Zdrowia, czyli liczmy, ile czasu w tygodniu poświęcamy na jakąś aktywność? I tutaj WHO rekomenduje minimum 150 minut umiarkowanej aktywności albo 75 minut intensywnej. Czas czy ilość kroków?
0: Jedno drugiego nie wyklucza, dlatego że jeżeli mam cel dojść do iluś tam kroków, prawda, lub ćwiczyć co drugi dzień ileś tam minut, to też jest rodzaj celu. Tylko jedna bardzo ważna rzecz. My lubimy, znaczy nie lubimy sobie wyznaczać celu, może, ale powiedzmy nasz organizm, jeżeli ma cel, to wie, gdzie dąży. Bo jeżeli nie ma celu, no to co, wyjdę i gdzie ja teraz pójdę, tak? Po zakupy? Po co wyszedłem
1: na
0: z domu?
1: Na spacer. Ja
0: ale,
1: spacery, prawda? Nie mają celu.
0: A no właśnie, ale mają cel na, powiedzmy, na wyluzowanie, bo jeżeli sobie, jak ja byłem na studiach jeszcze i byłem zmęczony, bo byłem, uczę, już mi mózg paruje, no to wyjście na spacer miało cel na odgotowanie mojego mózgu, prawda? W związku z tym to był też cel. Czyli celem jest osiągnięcie jakiegoś tam, no właśnie, celem jest osiągnięcie celu, przepraszam, że tak mówię, ale do czego zmierzam? Żebyśmy, jak zbliżamy się do wstępnie zaplanowanego celu, dajmy na to te 10 tysięcy kroków, to już zaczynamy szukać nowego, który jest jakby na linii strzału tego celu i tam jest na przykład 12 tysięcy. Albo na przykład jeżeli ćwiczę sobie 3 razy po 70 minut na przykład, to jeżeli jestem na fazie, że tak powiem, wzrostowej, to teraz będę ćwiczył sobie na przykład 3 razy 90. Ja powiem na przykład odwrotnie, bo ja już się do 60 zbliżam wielkimi kroczami, chłe. I na przykład ja jeszcze niedawno robiłem sobie 6 treningów w tygodniu po około 2 godzin. I na wiosnę, nie wiem, powiedzmy wczesne lato, mówię, tak coś się czuje nie najlepiej, prawda? No bo tak, co się dzieje? Mówię, a może ja zmniejszę ilość treningów. Co się okazało? Zmniejszyłem ilość, czyli nie 6, a 4 treningi w tygodniu, poprawiła się moja wydolność, no bo po prostu przegiąłem pałę, mówiąc delikatnie, prawda? I zrobiłem 4, za to trochę dłuższe. W związku z tym to nie jest tak, że ja muszę wyżej. Patrzmy, że tak powiem, żeby ten cel, który sobie wyznaczamy, nie przerósł naszych możliwości. No bo ja będąc młodszy, bo ja mówię o treningu, który ma zwiększyć naszą odporność, nasze uzdolnienia, naszą wydolność. Natomiast w tym momencie patrzmy też, żeby cel nie był zbyt ambitny. Także ja mówię, że tutaj też patrzmy, zmniejszmy ten cel. I potem się może okazać, tak jak w moim przypadku, że ja zmniejszyłem ilość treningów, no bo już zaczynam się czuć, powiedzmy, może nie stary, ale trzeciej młodości. I ja potrzebuję więcej czasu na regenerację tych mięśni. Za to mogą robić te wysiłki dłuższe. Czyli obserwujmy to wszystko i nie dążmy za wszelką cenę do jakiegokolwiek celu, czy to jest ileś kroków, czy ileś czasu, czy intensywność treningu, tylko po prostu patrzmy na nasze możliwości, tak? Czyli ten cel, który mamy, zakładamy sobie, cały czas patrzmy, jakie są nasze możliwości i czy nie przeginamy pały, żeby sobie nie zrobić krzywdy.
1: Doktor Michał Mularczyk, internista, dietetyk bezkalorii.pl. Bardzo, panie doktorze, dziękuję. Poranek TOK FM. Wybierasz się nad morskie oko? Od 1 września ważna zmiana dla turystów. Konie pojadą inaczej, będą pokonywać znacznie krótszą trasę. To jest, proszę państwa, jeden z medialnych nagłówków, które brzmią jak rozkład, jak zmiana rozkładu jazdy. Dotycząca tego, jak konie będą pracować na trasie do Morskiego Oka. Czy to krok ku głębszej zmianie, czy wielki krok, czy tylko krok symboliczny? A to zapytam naszą gościnię, Anna Zielińska z Fundacji Viva. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to jest to wielki krok dla ludzkości, czy symboliczna zmiana?
2: Moim zdaniem to jest symboliczna zmiana, bo w przypadku koni niewiele to zmieni. One nadal będą pracowały, nadal będą ginęły później, że tak powiem, niekoniecznie na

0: trasie, ale po wyeksploatowaniu.
1: No i ta trasa zamiast 7 kilometrów będzie liczyła 3. To jest olbrzymia zmiana.
0: To jest olbrzymia zmiana, to prawda. I będzie, że tak powiem, na tej prostszym odcinku tej trasy, na mniej krętym, mniej stromym, ale z drugiej strony no nie mamy żadnych w tej chwili informacji dotyczących tego, w jaki sposób ten transport będzie zorganizowany. O ile wcześniejszy transport był doskonale opisany w regulaminie, który TPN zamieszcza na swoich stronach, to w tej chwili, jeżeli chodzi o tą skróconą trasę, i przypomnijmy, że ona też jest sygnalizowana jako eksperyment tego, jak konie mają na tej krótszej trasie pracować, no to wcale nie jest powiedziane, że po pierwsze to jest trwała zmiana, a po drugie też nie wiemy, na jakich zasadach będą współpracowały, dlatego że żadna strona społeczna do tych rozmów nie została zaproszona.
1: Jak to? Nie było spotkania z ministerstwem, bo z tego, co się zorientowałem i też no choćby Tatrzański Park Narodowy o tym mówi, że to był jakiś wynik ustaleń z ministerstwem. Państwo też gdzieś wspominali o tym, że jakiś czas temu, nie wiem, czy, nie pamiętam, czy to było rok, czy jeszcze więcej temu, było spotkanie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. I co? Nic się nie udało wtedy ustalić? Nie pytali państwo zdanie?
0: Już to wyjaśnię. Przede wszystkim w 2024 roku Ministerstwo Środowiska zorganizowało taki okrągły stół, przy którym zarówno byli samorządowcy, czyli przedstawiciele powiatu, jak i było TPN, było ministerstwo, byli posłowie i były organizacje społeczne. Od strony organizacji społecznych to była Fundacja Viva i był Zakopiański TOS, więc właściwie, że tak powiem, tylko dwie organizacje, które w tym uczestniczyły. Pojawiły się też wolontariuszki z KATOZ-u, czyli Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, i to wszystko. Nikogo więcej tam nie było. Tam zapadły ustalenia, które, no jak się okazało, no nie zostały w pełni, że tak powiem, wprowadzone. To po pierwsze. A po drugie, w 2025 roku, w lutym, zostało przez ministerstwo zorganizowane spotkanie, które miało właśnie wytyczyć dalsze lasy koni na Morskim Oku, ale w nim już uczestniczyli tylko i wyłącznie przedstawiciele Stowarzyszenia Fiakrów oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego. Strona społeczna nie została ani poinformowana, ani zaproszona na te spotkanie, w związku z tym też nie mogła przekazać swojego głosu i nie miała żadnego wpływu na te ustalenia, które no, dzisiaj są w jakiś sposób, że tak powiem, realizowane.
1: Pani powiedziała, że dwie organizacje, jak rozumiem, dwie organizacje kontra cały świat, tak? Bo i ministerstwo rozstrzyga to, ale samorządowcy, politycy, fiakrzy i Tatrzański Park Narodowy wszyscy grają w jednej drużynie tak naprawdę.
0: Niestety wszyscy grają w jednej drużynie i to jest jeden z powodów, dla którego myśmy jako strona społeczna wycofali się z badań koni na Morskim Oku, dlatego że do 2024 roku braliśmy w nich udział. Przypomnę, że komisja badająca koni składa się z lekarzy weterynarii i przedstawicieli, czy to hipologa, czy no, lekarzy, którzy są powołani przez Tatrzański Park Narodowy, a od strony społecznej jest to jedna osoba. I teraz ta komisja składa się z czterech osób. Jest to przedstawiciel fiakrów, jest to przedstawiciel, lekarz weterynarii, przedstawiciel fiakrów, jeden lekarz, który jest przedstawicielem Tatrzańskiego Parku Narodowego, jest hipolog, który też jest powołany przez Tatrzański Park Narodowy, i jeden lekarz właśnie reprezentujący stronę społeczną. I kiedyś w regulaminie tej komisji było tak, że komisja musiała podjąć decyzję jednogłośnie. Niestety w trakcie, że tak powiem, lat ten zapis został zmieniony. Były to decyzje podejmowane większością głosów, a to znaczy, że nasz głos był po prostu przegłosowywany i cokolwiek byśmy nie zgłosili, jakiekolwiek uwagi, no po prostu one w raportach nie były uwzględniane i nie były, że tak powiem, te nasze zalecenia w jakikolwiek sposób rozpatrywane. Dlatego stwierdziliśmy, że nie ma sensu legitymizować stroną społeczną badań, na które nie mamy żadnego wpływu, na las koni nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym po prostu stwierdziliśmy, że to jest najwyższy moment powiedzieć dość. Nie chcemy, żeby ktoś później wytykał nam, że no przecież byliście na tych badaniach. No byliśmy, tylko nie mieliśmy na nie żadnego wpływu.
1: Czyli nie jest pani usatysfakcjonowana tą zmianą, która za tydzień trochę ponad tydzień, 1 września.
0: Nie jestem usatysfakcjonowana. Ja przypomnę tutaj, 17 maja 2024 było to spotkanie właśnie w Tatrzańskim Parku Narodowym. Tam powstał taki dokument, mam go tutaj przed sobą, w którym wszystkie strony zgodziły się na kilka punktów. Przede wszystkim na ponowne przeliczenie obciążenia koni. Przeprowadzi je osoba wskazana przez TPN, organizacje społeczne i fiakrów oraz samorząd.
1: Państwa zdaniem konie pół tony czy tonę za dużo ciągną?
0: Tonę za dużo. Tonę. Dalsza rozmowa w sprawie zaprzestania wydawania licencji dla fiakrów. Chodziło o to, że by ten transport wygaszać sukcesywnie, żeby po prostu nowe licencje nie były wydawane dzięki temu, że tak powiem, te, które będą wygasały, będą z automatu zmniejszały liczbę koni pracujących na trasie domorskiej.
1: No ale to jako adwokat diabła, to państwo chcecie wymazać tradycję.
0: Nieprawda, to nie jest tradycja. Tutaj też chciałabym obalić trochę ten mit, dlatego że pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o transport konny na drodze do Morskiego Oka, to on faktycznie, że tak powiem, jeszcze za pierwszych wypraw taterniczych był, ale to nie woził turystów i nie woził taterników, tylko woził sprzęt. Te wozy były obładowane sprzętem dla osób, które eksplorowały Tatry, wytyczały drogi i one, że tak powiem, to był ich zaplecze, że tak powiem, wypraw. Później jeździł tam bus. Ja sama jeszcze pamiętam, jak ten bus dojeżdżał do Polany Włosienica i normalnie funkcjonował tam transport samochodowy. No a w momencie likwidacji transportu samochodowego, no nagle pojawiły się wozy, które na początku były bryczkami, a później się w ramach, że tak powiem...
1: Konnymi autobusami zostały.
0: Tak, konnymi autobusami, no bo po prostu poczuli tutaj transportujący pieniądze w tym i one się rozrastały do gigantycznych ilości. Tam ponad 20 osób nawet było w tych pierwszych, że tak powiem, latach przewożonych bez liczenia bagaży, bez liczenia dzieci i tak dalej. A przypomnijmy, że sam wóz to jest prawie tona, więc naprawdę to są ogromne, że tak powiem, wysiłek dla zwierząt, które po tej stromej trasie mają je ciągnąć. Więc nie jest to prawdą, że jest to tradycja, to jest nowa świecka tradycja.
1: Ja tutaj, ujawniając państwu mój pogląd w tej sprawie, przytoczę komentarz, który wczoraj przeczytałem. Ktoś powiedział, przecież konie to zwierzęta pociągowe. Na co ktoś mu odpowiedział... Nie, konie w naturze niczego nie ciągną. To człowiek je zaprzągł do ciągnięcia. Wróćmy do ustaleń. Co dalej?
0: No przede wszystkim mieliśmy jeszcze to, co na szczęście zostało, czyli 60-minutowy postój na Polanie Włosienicy. Mieliśmy też czujnik będący korelacją temperatury i wygodności. On został wprowadzony. I teraz dalej. Wyznaczyła warunki bezpieczne dla pracy koni na trasie do Morskiego Oka, korelacje między temperaturą i wilgotnością. Myśmy takie opinie z naszej strony zgłosili i takie ekspertyzy złożyliśmy.
1: Ale to w skrócie.
0: I niestety nie zostały uwzględnione, nie zostały wprowadzone w żadnym regulaminie.
1: To na odwrót, co z tej listy zostało uwzględnione?
0: Właściwie tylko postój, wprowadzenie właśnie tego pomiaru korelacji między wilgotnością a temperaturą, z czego niewiele tak naprawdę wynika. No i później było, że TPN zorganizuje rozmowy w sprawie możliwości rekreacyjnego wykorzystywania koni na terenie TPN. I to też nie zostało nigdy przeprowadzone, nigdy zrobione, nigdy się nie odbyło. No, zostały wprowadzone też elektryczne busy, no, które myśmy bardzo mocno tam wnioskowali. Te busy w tej chwili są 4, z tego co wiem, więc jest ich o wiele, wiele za mało. Więc de facto nie ma za bardzo alternatywy dla osób, które chcą. Dopiero TPN i tutaj ministerstwo zapowiadają, że będzie zakup większej ilości, ale też nie wiadomo kiedy.
1: A wy też nie deklarowaliście, że moglibyście takie busy wprowadzić? Bo gdzieś któryś z polityków prawicy w trosce o Podhalan właśnie, zarzucał wam, że koniec końców chodzi tylko o to, że organizacje, cudzysłów, prozwierzęce chcą dołączyć do biznesu i prowadzić busy elektryczne.
0: To nie nasza organizacja zgłaszała tego typu pomysły. Wiem, że one w tej chwili nawet w przestrzeni medialnej są poruszane, że będą, jedna z organizacji ma taki pomysł, żeby zostać przewodnikami na tej trasie i właśnie busami podróżować. Nam nie zależy na tym, żeby zarabiać na tym transporcie. Nam zależy na tym, żeby te konie po pierwsze nie pracowały w przeciążeniu, a po drugie, żeby nie umierały właśnie po pracy na Morskim Oku. Bo trzeba sobie powiedzieć, te wypadki, które mamy na trasie Morskiego Oka, czyli spłoszenia, wypadki, przewrócenia się, śmierć konia na Morskim Oku i tak dalej, to jest tylko wierzchołek góry, dlatego że większość z nich po prostu po wyeksploatowaniu, po pracy mniej więcej 3 lat, to jest taki uśredniony czas, po prostu później jest wycofywana z tej pracy, no i sprzedawana po prostu handlarzom, którzy sprzedają te konie do rzeźni.
1: Kolejny zarzut, pani pozwoli, również prawicowego polityka. Co się stanie z końmi, gdybyśmy jutro mieli zlikwidować ten przewóz? Pójdą wszystkie do rzeźni, oczywiście.
0: Oczywiście, to jest kolejny mit.
1: Wykupicie je? Stać was?
0: Myśmy taką deklarację opieki nad końmi złożyli. Co więcej, żeśmy też mówili o tym, że jeżeli jakiś koń jest wycofywany z pracy na Morskim Oku, to może do nas trafić. Żaden koń do nas nie trafił, bo po prostu psiakrzy boją się przekazać nam takie konie, żebyśmy...
1: Bo je zbadacie.
0: Bo je zbadamy, dokładnie. Mhm. To po pierwsze, ale pamiętajmy o jednym. Te konie nie pracują tylko na Morskim Oku. One pracują w bryczkach, one pracują w przewozach, nie wiem, na weselach, w kulikach i w innych miejscach, więc one nie są wykorzystywane tylko na tej trasie. I trzeba tutaj powiedzieć, że one mogą zostać w tej przestrzeni, że tak powiem, Podhala, tylko po prostu na innych zasadach.
1: No to skoro nie podoba się wam to, co ma te zmiany i te ustalenia i ten w cudzysłowie okrągły stół, no to może trzeba iść protestować. Wczoraj była ku temu okazja na przykład.
0: Była ku temu okazja. Myśmy też pierwszy protest na trasie do Morskiego Oka przeprowadzili w 2014 roku.
1: 12 lat temu, tak.
0: 12 lat temu. To był protest, na który przyjechało dużo osób. To nie jest taka mała demonstracja, jaką w tej chwili widzimy. I skończył się dosyć tragicznie, ponieważ no niestety policja nie zabezpieczyła odpowiednio tej manifestacji. Doszło do przepychanek, doszło do bujek, doszło do wjeżdżania w protestujących końmi. Spowodowało to uszkodzenia ciała u części osób, które tam protestowały. No i też widzieliśmy, jak ogromnym stresem jest to dla zwierząt, które po prostu no, nie chciały wjeżdżać w tłum ludzi. One jak gdyby instynktownie się przed tym broniły, a były do tego zmuszane. Mnie zaskoczyło wtedy to, że turyści kompletnie nie zsiadali z tych wozów i nie sprzeciwiali się temu, więc to było dla mnie wielkim zaskoczeniem. Ale wiemy, że właśnie te demonstracje tak się kończą, że dochodzi do eskalacji emocji, do tak naprawdę sytuacji, które mogą być zagrożeniem życia zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Więc nie jest to rzecz, no, którą byśmy chcieli, żeby się wydarzyła z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia naszej organizacji. Uważamy, że budowanie poparcia, opinii społecznej, uświadamianie tego, żeby ludzie nie korzystali z transportu, jest dużo ważniejsze niż eskalowanie konfliktu, bo jeżeli mamy rozwiązać tę sytuację i mamy wprowadzić zmiany, no to przede wszystkim osoby, które nas popierają, no nie mogą nas postrzegać też jako, nie wiem, właśnie jako terrorystów czy oszołom.
1: A na koniec, umiałaby pani ze zrozumieniem i z empatią przedstawić nam, o co chodzi drugiej stronie, o co chodzi Podhalanom i fiakrom?
0: No, tam oczywiście jest ten argument, że jest to tradycja, którą już obaliliśmy. Oczywiście chodzi o pieniądze. to jak zawsze chodzi o pieniądze.
1: 100 zł kosztuje około 90-100 zł w górę, jak się jedzie 50-70, jak się wraca. Dzieci gratis.
0: Chyba już, że tak powiem, nie, to jest tam do 4 roku życia, to nie jest tak, że całkiem gratis.
1: Najwidoczniej tam się dziecko kończy.
0: Możliwe. Za to no, chodzi o pieniądze. No, w tej chwili tak mamy ograniczenie liczby osób, którą możemy przewozić. Ona już spadła o ponad połowę w stosunku do tego, co było na początku. Też no, mamy lepszy stan zwierząt, ich dobrostan no, uległ poprawie w momencie, w którym weszliśmy w kontrolę właśnie badań nad nimi i po prostu cały czas zgłaszaliśmy te uwagi. No ale po prostu chodzi o pieniądze i chodzi o taką butę i dumę, myślę, która no niestety pokazuje to, że nie ma takiego nowoczesnego podejścia, jak w niektórych krajach na Zachodzie, gdzie można było zastąpić właśnie takie przewozy konne po prostu przewozami elektrycznymi.
1: No to na koniec. Apelujemy do ministerstwa, czy apelujemy do turystów, żeby się opamiętali, nie płacili, nie jeździli, jak naprawdę można się przejść, a jak ktoś musi, potrzebuje, to znajdzie busa.
0: Ja przede wszystkim apeluję do ministerstwa, żeby jednak włączyło z powrotem stronę społeczną właśnie w konkretne, rzeczowe, merytoryczne rozmowy, a wszystkie osoby, które tam na tej trasie są, proszę państwa, góry są do chodzenia, a nie do, że tak powiem, wożenia. A po drugie, no, każda złotówka przeznaczona na taki transport de facto, że tak powiem, kończy się w rzeźni, więc jeżeli kochacie konie, po prostu nie wsiadajcie na wozy.
1: I nie róbcie im pod górkę. Anna Zielińska, Fundacja Viva, bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Niedzielny poranek TOK FM, cały czas... Mówi do państwa kapitan Michał Tomasik. 65% ankietowanych w badaniu United Service by Ibris dla Wirtualnej Polski odpowiedziało, że ich zdaniem przybywający do Polski migranci wpływają na poziom bezpieczeństwa w kraju. Czy tak jest i co to znaczy? O tym porozmawiamy z dr Martą Jaroszewicz, kierowniczką zespołu polityk migracyjnych Ośrodka Badań nad Migracjami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak by pani odpowiedziała na tak postawione pytanie?
2: To znaczy, myślę, że to nie jest jakiś wynik zaskakujący. I mogę wytłumaczyć dlaczego, tak? Znaczy, no przede wszystkim też fajnie byłoby wiedzieć, no to jest pojedyncze badanie. Można je na przykład zderzyć z badaniami CBOS-u, żeby widzieć jakąś dynamikę. No ale dobrze, powiedzmy, że omówimy to pojedyncze badanie, które jako, że pojedyncze, to niewiele nam mówi, ale nie zaskakujące w takim sensie, że zwykle po prostu taka jest nasza natura ludzka, tak?
1: Taka jest intuicja też chyba.
2: Taka jest intuicja, że boimy się obcych. I że uważamy, że to wpływa na nasze bezpieczeństwo, jeśli są ludzie inni, nie wiem, chodzą po ulicach i tak dalej. To jakby jedna rzecz psychologiczna, więc zawsze jakby jest ta odpowiedź pozytywna, natomiast wzrost też jest dosyć duży, tak, na przykład w porównaniu, znaczy, no nie znam metodologii tego badania, więc będę ostrożnie mówiła, bo jakby znam bardziej badania CBOS-u, tak, tego nie znam. Nie wiem też, czy pytanie nie było na przykład zadane w jakiś sposób tendencyjny, które by podpowiadało, że trzeba odpowiedzieć tak. Tak dokładnie tego nie śledziłam, ale powiedzmy, że jest wszystko dobrze z tym badaniem. To druga rzecz jest taka, że rzeczywiście w Polsce coraz bardziej obawiamy się cudzoziemców, no ale to jest paradoksalne w tym sensie, że akurat cudzoziemcy w Polsce nie popełniają dużo przestępstw. Więc jakby tutaj...
1: To jakby pani odpowiedziała, bo ten wynik, zostawmy sam wynik, niech to będzie nawet i 40%. To dalej pytanie pozostaje zasadne. Jak ekspertka od migracji odpowiedziałaby na pytanie, czy migranci wpływają na poziom bezpieczeństwa? Imigranci.
2: No ja też bym odpowiedziała tak, gdyby zadano mi takie pytanie, tak? No ale teraz pytanie jak i dlaczego. Czyli teraz tak, ogólnie w Polsce, jak na tą grupę 2,3 miliona cudzoziemców, których mamy w Polsce, mamy bardzo też jakby korzystną strukturę demograficzną, w takim sensie, że to są głównie kobiety i dzieci z Ukrainy. Migranci popełniają statystycznie mniej przestępstw niż obywatele Polski. Ale wynika to właśnie z tej struktury demograficznej, bo wszędzie na świecie tak jest, czy chcemy, czy nie chcemy, najwięcej przestępstw popełniają młodzi mężczyźni. Po prostu statystycznie, tak? Nieważne, czy cudzoziemcy, czy nie. I w związku z tym, no u nas jakby jest mało takich osób, więc tych przestępstw jest mniej. Popełniają około 3,5% przestępstw. W ubiegłym roku popełnili 3,5% ogółu przestępstw. A jest ich w populacji około 7%. tak? Więc widzimy różnicę. Jakie to są przestępstwa, jeśli chodzi o przestępstwa? To najczęściej to są przestępstwa drogowe, tak? Czy no wszystkie, może niekoniecznie przestępstwa, nie wiem, jakieś. Natomiast jeśli chodzi właśnie o kwestie też karne, no to o wiele mniej osób też jakby ma sprawy karne, więc głównie to są te kwestie drogowe, które są karane mandatami i tak dalej. Druga rzecz to rzeczywiście są też takie przestępstwa, które są związane migranckie, że tak powiem. I tutaj w naszym wypadku to są przestępstwa narkotykowe, tak? Czyli na przykład właśnie handel narkotyków jest w jakiś tam sposób związany z tymi grupami, które przybywają z tych krajów. No i też, ponieważ mamy też sytuację na granicy polsko-białoruskiej skomplikowaną, to też dużo jest jakby karanych kurierów, tak? Tych osób, które przechodzą przez granicę polsko-białoruską. Więc to są takie przestępstwa migranckie. A trzecia rzecz to są rzeczywiście te przestępstwa, które najbardziej wpływają na opinię publiczną, czyli przeciwko zdrowiu i mieniu. Czyli nie wiem, zabójstwa, tak? Bójki,
1: pobicia,
2: gwałty, no jakby to szczególnie jakby niepokoi społeczeństwo. Tego nie ma dużo, ale to nawet nie musi być tego dużo, bo wpływ jakby na to postrzeganie jest największy, tak? Więc jakby nawet jeśli mieliśmy, właśnie tutaj akurat nie przygotowałam statystyki tych bójek, wydaje mi się, że jest nieduża, ale powiedzmy, że każdy taki przypadek, nawet jeśli one są jednostkowe, to jest...
1: Są głośne i zapadają też w pamięć.
2: A dlaczego zapadają, to jeszcze tylko powiem, zapadają dlatego, że właśnie jeśli przestępstwo popełnia Polak, to skupiamy się na jego charakterystyce, no nie wiem, jakiejś psychicznej. Zastanawiamy się, czy on jest, nie wiem, czy on jest osobą jakiejś tam patologicznej osobowości, czy jest z biednej rodziny, czy coś tam, no różne rzeczy. A tutaj esencjalizujemy tą osobę wokół jego narodowości przede wszystkim, tak?
1: Proszę jeszcze w takim razie krótko wytłumaczyć, dlaczego młodzi mężczyźni najczęściej popełniają przestępstwa, bo tych argumentów jest tam kilka, czy warunków, ale tak w skrócie dla słuchaczy i słuchaczek, żeby sobie przypomnieli.
2: No nie jestem psychologiem, jestem politolożką, ale wydaje mi się, że to rzeczywiście jest kwestia po prostu jakiegoś tam okresu wieku, kwestii hormonalnych, kwestii biologicznych, czyli związanych z tym właśnie, że po prostu są bardziej skłonni do ryzyka. Natomiast na co wskazują badania przestępczości w krajach Europy Zachodniej, jeśli chodzi o tych młodych mężczyzn, tak? No to też, że te osoby, które są bardziej skłonne, no są te też osoby, które właśnie nie mają legalnej pracy, które mieszkają, bardzo duży wpływ ma jakby kwestie rówieśnicze, tak? Czyli którzy...
1: Też samotność.
2: Samotność, kwestie rówieśnicze przede wszystkim. Jeśli oni są, mieszkają w tych... I to jest jakby główny powód dla tego społeczeństwa Europy Zachodniej, ale my tego nie mamy zjawiska. Czyli getoizacja, zamieszkiwanie przez migrantów w takich zwartych grupach gdzieś tam na przedmieściach i właśnie takie tworzenie takich grupek młodzieżowych, które się nawzajem...
1: Też doświadczenie wojny to może być...
2: Też, oczywiście, ale wystarczy jakby prowadzić dobrą politykę urbanistyczną i wtedy znacznie spada, tak? Znaczy też szkoła oczywiście ma duże znaczenie, ale też właśnie to, żeby ci ludzie nie mieszkali tylko w swoich gettach.
1: Zatrzymajmy się na razie przy Polsce. Polska jest jednym z najbezpieczniejszych krajów w Unii Europejskiej. To tak wychodzi z badań. Nawet znalazłem taki indeks, crime index, miejsca kolejno, 21, 22, 23 najbezpieczniejszych miast w Europie zajmują Kraków, Wrocław, Warszawa, Poznań jest 32, Gdańsk 49. Jesteśmy w czołówce. No ale może my jesteśmy jakąś anomalią, jakimś przykładem w ogóle wymykającym się z badań, a jak spojrzymy na inne państwa, to ci migranci, imigranci podwyższają statystyki przestępczości.
2: Tak, właśnie dlatego mówię, że 65% to jest dosyć dużo, jak na naszą sytuację bezpieczeństwa, bo jakby u nas się nic nie zmieniło.
1: No ale patrzymy na innych, tak?
2: No tak, ale tylko jeszcze dodam. U nas jakby nic nie zmieniło, tak? Czyli powiedzmy to, że rzeczywiście mamy teraz 7% migrantów, a parę lat temu mieliśmy 0,1, co było zaledwie tam 10-15 lat temu, nie zmieniło sytuacji związanej z przestępczością. I to jest bardzo ważne, bo mało w którym kraju tak się stało. U nas tak jest, czyli mamy naprawdę migrantów, którzy są dobrze zintegrowani.
1: Ale 3/4 to Ukraińcy.
2: Tak, no ale dobrze, no ale to też mogliby, tak? Więc tu mamy sukces. Jakby, natomiast czego się boimy? Boimy się właśnie tej Europy Zachodniej. Ale jak mówiłam, Europa Zachodnia jest specyficzna w tym sensie właśnie, że to dotyczy, że te że rzeczywiście tam jest tak, no na przykład w Niemczech to jest na przykład 2-3 razy więcej, jeśli chodzi o tych młodych mężczyzn. To jest 2-3 razy więcej, większy jest wzrost, znaczy większy jest odsetek osób cudzoziemskich, które popełniają przestępstwa od niemieckich na przykład, tak? Ale jak mówiłam, jeśli to się weźmie na całą populację, to to już trochę inaczej wygląda, ale jakby zastanówmy się tylko nad tymi, i jakby oni są nadreprezentowani, bo większość osób, które przybyły w 2015 roku do Europy Zachodniej, bo to są głównie te osoby jakby, tak, o których mówimy teraz jako o tych migrantach, to jednak rzeczywiście byli ci młodzi mężczyźni. Oni nie zostali, mieszkają w tych osiedlach, gdzie jakby jest taka samonapędzająca się, no nie wiem, taki styl życia. Polityka integracyjna najwyraźniej była niewystarczająca, bo mówimy też o polityce integracyjnej. Mimo że Niemcy i Szwecja no dużo robią, nie powiem, że mało robią, ale wydaje mi się, że po prostu za dużo ludzi napłynęło w tym okresie i jakby nie było dobrej metody, żeby zniwelować. Ale co ja chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że w Polsce no takiej sytuacji nie mamy, więc i nie będziemy mieli raczej, myślę, bo my jesteśmy otoczeni przez kraje właśnie głównie jednak słowiańskie, znaczy no, nie jesteśmy naturalnym miejscem dla Syryjczyków czy Afgańczyków. Nie ma to też osiedli, nie ma diaspor. Głównie to są Ukraińcy i Białorusini. Oni popełniają mało przestępstw i po prostu nie wiem, nie ma potrzeby ekstrapolować sytuacji niemieckiej na Polskę. To chcę powiedzieć, tak?
1: No tak, ale lęk dotyczy tego nie, że jest dobrze, tylko że może być źle. Natomiast ja panią pytam o statystyki, bo szukając wczoraj odpowiedzi na to pytanie, czy ci imigranci faktycznie wpływają na poziom bezpieczeństwa, właściwie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Doszedłem do wniosku, że to zależy od tak wielu czynników, od tego, skąd oni przyjechali. W Szwecji, z tego co kojarzę, jest dużo Syryjczyków na przykład też, i tak, ludzi z krajów ogarniętych wojną, więc ta sytuacja jest inna. W Niemczech z kolei inaczej zbiera się statystyki dotyczące przestępstw. Na przykład u nich wlicza się złamanie prawa azylowego, które może się sprowadzać do tego, że ktoś opuścił miasto, w którym powinien przebywać. Więc jakby te statystyki więcej rzeczy uwzględniają. Różne są definicje przestępstw w różnych krajach. Migrantowi również nie jest równy, jeżeli chodzi o poziom popełnianych przestępstw. Na przykład w Polsce Ukraińców jest dużo, popełniają oczywiście większość przestępstw, bo ich jest mnóstwo, ale jak się spojrzy na przykład na mniejszość Gruzinów, no to tam proporcjonalnie to inaczej wychodzi. Może my jesteśmy trochę więźniami i niewolnikami tych statystyk, które spłycają bardzo obraz tego, jak faktycznie ten wpływ wygląda.
2: Znaczy naukowo, jeśli pan by mnie zapytał naukowo, tak zupełnie, bo nauka jednak wymaga trochę większych dowodów, żebym powiedziała, i doprowadzenia do jakby takiego bardziej jednoznacznego związku przyczynowo-skutkowego, badania nie pokazują, tak, że migracja wpływa zasadniczo na wzrost przestępczości, tak, że możemy to udowodnić na liczbach. Pokazują to na poziomie takim ogólnym, tak, statystycznym. Pokazuje to na poziomie tych właśnie, jak mówiłam, mikro, tych osiedli, jakichś konkretnych grup, konkretnych miast. Tutaj widać problem. Natomiast jeśli by zapytać, czy to, że jeśli do Szwecji, nie wiem, wzrasta o 10% migracja w danym roku, to wzrasta przestępczość o 10%, nie możemy tego, nie, tak to nie działa. Rzeczywiście to, co pan powiedział, jeszcze jedna ważna rzecz, jest też tak, że rzeczywiście cudzoziemcy, jako że się wyróżniają, to o wiele częściej są złapani jakby. No większość przestępstw jednak, albo duża część przestępstw jakby nie jest rejestrowana. I przestępstwo jakieś na przykład drobniejsze też. Polaka łatwiej umknie, czy Polki łatwiej umknie naszym oczom niż osoby, która się różni na przykład kolorem skóry od nas.
1: Ale dlaczego? Bo, znaczy to jest też trochę kontrintuicyjne, bo na przykład prawica mówi o tym, że imigranta trudniej będzie namierzyć. Bo on tam ma i opuszki palców, i nie ma dokumentów, i coś tam, więc go nie znajdziemy. A rzeczywistość pokazuje, że jednak bardziej się skupiamy, tak, na tym, jak imigrant popełnia przestępstwo?
2: No, moim zdaniem łatwiej namierzyć, bo jednak jasne, że praktyki kontroli rosną wobec wszystkich. O wiele bardziej jesteśmy kontrolowani, mamy obywatel, coś tam wszystko mamy. Ale nadal mamy mniej, jesteśmy mniej jakby kontrolowani niż społeczność migrantka, to po pierwsze. A po drugie jest jakieś otoczenie, które może na przykład nam pomóc. Mamy krewnych, rodzina, która może nam pomóc jakoś uciec w tłumie, że tak powiem. Migranci nie mają, są samotni, tak? Są nastawieni tylko wyłącznie na właśnie jakby opinię publiczną. I więc tak, to jest wszędzie pokazane w statystykach, że jest tak samo nawet reprezentacja w więzieniach na Zachodzie, tak? Jakby, że to nie zawsze jest tak, że jakby z takim samym przestępstwem osoba biała, no i na przykład właśnie osoba czarnoskóra, no to jest większe prawdopodobieństwo, że ten drugi trafi do więzienia. Więc jakby to jest bardzo skomplikowany temat i nie ma... Natomiast co jest jasne? Jakby jasne jest to, że nie należy, że najgorsze jest przetrzymywanie ludzi w takiej sytuacji jakiejś półlegalności, nielegalności. Najwięcej przestępstw popełniają ludzie, którzy nie mają legalnego pobytu, jakby którą siłą rzeczy nie mogą się zalegalizować w danym kraju. Najwięcej przestępstw popełniają ludzie, którzy na przykład nie chodzą do szkoły, ta młodzież, tak? Nie chodzą, tylko w jakichś tam grupach rówieśniczych się radykalizują, tak? I którzy są poddani i którzy nie mają kontaktu ze społeczeństwem przyjmującym. Co znaczy, że umiejętna polityka integracyjna i my mamy tą szansę na taką umiejętną politykę integracyjną w Polsce, bardzo niweluje jakby te możliwości.
1: No właśnie, bo to jest, dopełniając ten kontekst, jedno to jest, skąd się pochodzi, jakiego rodzaju, to pani mówiła, jakiego rodzaju też przestępstwa się popełnia, no bo kradzież wskazuje na coś innego niż morderstwo oczywiście. Kradzież może wynikać z biedy na przykład.
2: Najczęściej wynika
1: z tego, że nie można pracy znaleźć.
2: Że jest się na statusie jakimś przez 2 lata i nie ma możliwości. Tak. Na przykład bardzo długo źle wpływają te postępowania. U nas też postępowanie pobytowe cudzoziemca może trwać na przykład 2 lata, w Niemczech podobnie, i przez ten czas ta osoba nie może pracować. To jest bardzo frustrujące.
1: No właśnie, ale ten klimat, jaki towarzyszy w ogóle imigrantom, tak to ujmę, jak migrantów tolerujemy, nie musimy akceptować, ale powiedzmy, że ich tolerujemy, pozwalamy im żyć, mieszkać, asymilować się, to wtedy nie wpłyną na poziom bezpieczeństwa?
2: No tak, no ale musimy jakoś ich akceptować. To też jest taki problem. Żeby nie doszło do jakiejś takiej samospełniającej się przepowiedni i jakiejś takiej moralnej paniki, bo teraz w Polsce już się to dzieje. Znaczy, no musimy być jednak gotowi, że oni tutaj mieszkają. Musimy zaufać, że mogą chodzić z naszymi dziećmi do szkoły. Bo jeśli jest jakaś taka bardzo duża nieufność międzygrupowa, no to nie wyjdzie, tak? Więc musimy przeciwdziałać tym nastrojom, tak, które są obecnie w Polsce. To jest bardzo niebezpieczne, bo nieważne, jak ci migranci się będą starać, jeśli my ciutkę chociaż nie dopuścimy, to...
1: No bo to jest chyba taka bardzo w ogóle ludzka emocja, tak? To znaczy, łatwo jest zrozumieć, że ktoś zaczyna się jakby walczyć, powiedzmy, z państwem, czy łamać prawo, kiedy czuje się zagrożony w jakimś miejscu.
2: Kiedy czuje się niechciany zupełnie, tak? W danym miejscu. Kiedy czuje, że nie ma dla niego drogi, jest niechciany, tak?
1: No to tak podsumowując, czego brakuje w tym pytaniu, żeby ono było takie pełne, tym pytaniu sondażowym, tego całego kontekstu?
2: No kontekstu plus ja nie wiem, jakby po co było to zadane pytanie. Znaczy, wydaje mi się, że takie pytania powinno się zadawać jednak, jak mówiłam, przez wiele lat według jakiejś metodologii w ramach dużego badania. Samo pytanie... bezpieczeństwo to jest taki, to się nazywa po angielsku, nie zastanowię się jak po polsku, taki pusty wzmacniacz. To znaczy, że jeśli powiesz bezpieczeństwo, to od razu człowiek się denerwuje. Tak? Jeśli mówisz migrant i bezpieczeństwo, to od razu czujesz, że to jest bardzo poważne pytanie. Jeśli byś zadał je w 10 innych, na przykład o ekonomię, czy twoje dzieci chodzą do szkoły, czy nie wiem, coś kiedyś cię spotkało, a to na końcu byś zadał, to wydaje mi się, że mogłaby być mniejsza. Ale ja nie wiem, nie znam dokładnie tego. Nie chcę krytykować, nie znam metodologii, ale wydaje mi się, że takich pytań nie powinno się zadawać po prostu tak sobie niewinnie i udawać, że to jest jakby, że to nic nie znaczy.
1: A więcej czasu poświęcić na zrozumienie kontekstu w ogóle i tego... kiedy usłyszymy, że w Niemczech migranci coś, w Szwecji, w Polsce gdzieś, to zastanowić się, jaki jest kontekst w ogóle, co to za migrant, co zrobił, jakie jest prawo, jak się to bada i tak dalej.
2: Tak, no i mówię niebezpieczeństwo nigdy nie jest niewinne. Jakby jak mówisz słowo bezpieczeństwo, no to zawsze...
1: Na baczność stajemy.
2: Zawsze stajemy na baczność, tak.
1: Doktor Marta Jaroszewicz, kierowniczka Zespołu Polityk Migracyjnych Ośrodka Badań nad Migracjami. Bardzo pani dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
3: To jest powtórka.

0: my chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego. Ale marzenia ściętej głowy, nie?
1: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
0: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej.
2: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawie. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest ich bohaterem, mówi prezydent Zełenski i zatwierdza powstanie Panteonu Narodowego. Kancelaria prezydenta Nawrockiego krytycznie odnosi się do zaproponowanych przez rząd zmian w podatkach. Rodzina lekarki, która na Śląsku leczyła dzieci chore na ołowicę, zapowiada pozew przeciwko Netflixowi. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Dokument pod koniec czerwca został w błyskawicznym tempie przyjęty przez ukraiński parlament. Inicjatywa wywołała wówczas w Polsce duże kontrowersje i pojawiły się obawy, że w Panteonie zostaną upamiętnione osoby odpowiedzialne za ludobójstwo na Wołyniu. Jeszcze przed podpisaniem ustawy Zełenski powtórzył, że decyzja o tym, kto znajdzie się w Panteonie, będzie należała tylko do Ukraińców.
5: W Panteonie upamiętnione zostaną postaci, które przez swoją działalność na rzecz niepodległości dają dziś Ukraińcom natchnienie, aby byli silni. Silni znaczy wolni. Ukraiński Panteon na pewno powstanie i tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nas bohaterem.
6: I tylko Ukraińcy będą wyrzucać dla siebie, kto jest naszymi herojami.
4: Panteon ma powstać w centralnym punkcie Kijowa na terenie Narodowego Rezerwatu Ławry Peczerskiej. Sąd w Szwecji zdecydował o aresztowaniu 18-latka pod zarzutem zabójstwa 17-letniej dziewczyny i zranienia 3 chłopców. Domniemany sprawca wtargnął w piątek z mieczem do szkoły w Rinelskonal w Fagersta w środkowej Szwecji. Jak podały lokalne media, podejrzanym o atak jest uczeń tej samej placówki, który wcześniej m.in. został skazany za pobicie kolegi. Motyw działania sprawcy nie jest znany, a posiedzenie sądu w sprawie aresztu odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Proponowane przez rząd zmiany podatkowe mogą zostać zawetowane przez prezydenta. Środowisko Karola Nawrockiego już odnosi się krytycznie do propozycji rządu, by roczne przychody na poziomie od 130 do 150 tysięcy złotych objęte były niższą 24-procentową stawką podatkową. W rządowym projekcie nie ma mowy o obiecanym podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
7: Pan premier Donald Tusk w roku 2023, kiedy szedł do wyborów, mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi.
4: Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda ocenia natomiast, że powodem krytyki prezydenta jest zawarta w projekcie podwyżka podatku CIT dla najbogatszych przedsiębiorców.
8: Karol Nawrocki stał się niewolnikiem deklaracji, którą podpisał Sławomirowi Mentzenowi. Choć opowiada, że jest bardzo silnym i niezależnym politykiem, to tak naprawdę ten kawałek papieru, który został podpisany w Toruniu, rządzi tym silnym i niezależnym prezydentem. To jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
4: Rząd szacuje bowiem, że na zmianach w progach podatkowych skorzystałoby 3,5 miliona Polaków, których dochody mieszczą się w przedziale od 11 do 12,5 tysiąca złotych. Kolejne ognisko wścieklizny